0: troszeczkę. Wersja płatna, są dwie wersje płatne, pierwsza za chyba 9 czy 8 euro miesięcznie i druga za 30 chyba, czy 26, nie pamiętam. Dużo. W każdym razie, no w tej wersji za 9 czy 8 euro, nie pamiętam, 10 dolarów, jest, zdaje się, 1200 kredytów, czyli jakby 300 piosenek na miesiąc. Więc można się pobawić.
1: Oczywiście. A ta druga wersja, to jak rozumiem, po prostu ma większy ten limit. Czy coś jeszcze?
0: Tak, ma większy limit, ma ulepszoną jakość. Ma jeszcze możliwość wybierania sobie tonacji, w której chcemy piosenkę stworzyć. Również to ma być molowa czy durowa tonacja. Są jeszcze jakieś trzy przełączniki. Pierwszy do tekstu, na zasadzie jak on ma się chyba trzymać tekstu tak toczka w toczkę, czy na przykład może sobie coś tam dodać, to można sobie suwaczkiem. Można jeszcze, jest jakiś suwak seed, nie wiem co to jest. Jest chyba coś takiego od jakość VS szybkość. Coś takiego jest. I no, taka selektywność instrumentów. I podobno przy wyższych wartościach dźwięk się robi trochę nienaturalny, ale instrumenty są bardzo takie selektywne wtedy. Więc no, widać, że jest sporo tutaj roboty. I też zostało zmienione jakby jaki fragment ma wygenerować. To się, mówią, ponoć przydaje głównie podczas przedłużania piosenki. To znaczy, czy ma być wygenerowane od początku do połowy, albo od połowy do końca, albo od środka do środka, powiedzmy, czy coś tego typu. I w ten sposób, tak mi się wydaje, można na przykład wygenerować sobie fragment, znaczy jakąś piosenkę, która jest 2 minuty i jest całością od początku do końca, albo są to 2 minuty i to jest na przykład od 0 do 25%. Tak zrozumiałem. Natomiast no, w wersji płatnej, w wersji darmowej są spore ograniczenia i nie zdążyłem tego wszystkiego przetestować. Także no, jakość na pewno jest lepsza. Jak generowałem jakieś takie rzeczy typu jakiś prog rock lat 70., jazz, jakieś takie rzeczy, w których gdzieś tam się trzymam, to naprawdę te poziom skomplikowania tej kompozycji znacznie wzrósł. I to naprawdę potrafi być mocno skomplikowane. Więc widać, że model się uczy i już naprawdę umie sporo. Natomiast no, trzeba będzie obserwować, jakie rzeczy będą ludzie na tym modelu też tworzyli, jakie te piosenki będą generowane. Zresztą najprawdopodobniej piosenki będzie można usłyszeć w Tyflo podcaście, jakby zanim wejdzie Tyflo przegląd, bo myślę, że dodamy tam troszeczkę tych piosenek zarówno z Suno, jak i Udio. No, będziemy tam szukać czegoś takiego, co jest fajne, bo podejrzewam, że ta playlista, którą mamy, no to się troszeczkę już mogła opatrzyć, co po niektórym, zwłaszcza tym słuchaczom, którzy nas rzeczywiście śledzą i słuchają od samego początku, więc no, trochę odświeżenia pewnie nie zawadzi. Co jeszcze jest? Już nie pamiętam, czy coś jeszcze jest. No, audio to audio, ale no, to już poniekąd było. Przy czym audio to audio jest w wersji też tylko płatnej i pobieranie tych pojedynczych ścieżek chyba jest też w wersji płatnej. Tak to zrozumiałem, że to są pojedyncze ścieżki. Na pewno to coś, co rozumiem, że jest pobieranie pojedynczych ścieżek, jest w wersji płatnej. Więc no jest więcej i fajniej, teoretycznie. No i tak jak mówiłem, kusi mnie, żeby ten któryś z makietów sobie kupić i porządnie to wszystko przetestować. Czy, Piotrze, znalazłeś odpowiedź na pytanie Marka?
2: Tak, niestety faktycznie aplikacja jest tylko na ten moment w języku angielskim.
0: No to w takim razie przechodzimy, no nie przechodzimy, no technikalium jedno już było, no to Apple Intelligence, które trafia do pierwszych testerów.
2: Dokładnie, bo też jakoś w weekend pojawiły się przecieki, że prawdopodobnie Apple zacznie w końcu to Apple Intelligence testować, no bo było obiecywane, że pojawi się, że to ludzie będą mogli testować, no i faktycznie pojawiło. Już na ten moment też wiemy jedną rzecz przy okazji z tym, jak to zostało zrobione, że niestety z iOS-em 18 nikt tego nie dostanie, bo Apple Intelligence będzie dostępne dopiero w wersji 18.1. I właśnie tą wersję dostali zainteresowani deweloperzy. Tak, mamy lipiec, iOS 18 jeszcze nie wyszedł, a już mamy testy 18.1. Każdy, kto chce, może sobie to wybrać z menu aktualizacji. I nie wszystkie, ale już niektóre funkcje Apple Intelligence zostały dodane. Ta wersja beta została udostępniona tylko na urządzeniach, na których te funkcje inteligentne są wspierane, czyli to są wszystkie Maci z procesorami Apple Silicon, czyli procesory M, oraz iPhone 15 Pro i Pro Max. Jeśli macie starszy sprzęt, to nie dziwcie się, że tej opcji nie ma. Inną sprawą jest dostępność tego w Europie, bo tak jak wspominaliśmy, czy właściwie w Unii Europejskiej uściślając, bo na przykład w Anglii to jest. No bo wspominaliśmy, że Apple tego nie chce wydać na ten moment, więc co za tym idzie, sytuacja wygląda tak, że kiedy już tą aktualizację zainstalujemy, to wszyscy na świecie, jeśli chcą z tego korzystać, to tak było mówione od początku generalnie, muszą mieć ustawiony region w systemie na Stany Zjednoczone, język systemu też i język Siri. Wszystko ma być ustawione na angielski, amerykański i wtedy w ustawieniach tam jest sekcja Apple Intelligence i Siri, to jest bierna zakładka, tam można się na tą listę zapisać. I teraz tak, na Macu, mimo to, że jesteśmy w Europie, to właśnie zmiana regionu wystarczy. Wystarczy, że sobie to włączymy i nawet mimo to, że nie jesteśmy w Stanach, no to można to testować. Na iPhone'ie ten system jest mądrzejszy i niestety przechyczy się go tak nie ma, więc jeśli ktoś jest w Europie, czy jest sens? Nie wiem, dlatego że no niektórym osobom gdzieś czytałem, to się udało, ale żeby to działało, to tak. Musiałem mieć włączony tryb samolotowy, usługi lokalizacyjne wyłączone, najlepiej jeszcze przełożoną kartę SIM, konto Apple ID też najlepiej, żeby nie było europejskie i jeszcze sieć Wi-Fi połączona, po VPN-ie, czyli na routerze mam jakiś amerykański VPN. I wtedy to działało, ale nie wszystkim. Także no, trudno to na iPhone'ie przechytrzyć. Natomiast no, to jest na razie wiadomo, wersja beta. Ale jakie funkcje już mamy udostępnione? No na przykład mamy aktualizację głosów Siri. I co ciekawe, te głosy Siri są też dostępne dla użytkowników VoiceOvera i muszę powiedzieć, że jeśli chodzi zarówno o jakość i o naturalność tych głosów, no to aktualizacja jest znacząca. I tutaj pomógł nam Jonathan Bowden, który w Nowej Zelandii może sobie to włączyć i to testuje. I może mogę wam pokazać taką próbkę. Tutaj mamy wszystkie 5 głosów Siri. Całość trwa prawie 6 minut, więc myślę, że będę to po chwili przewijał. Natomiast posłuchajcie sobie, jak te nowe głosy czytają artykuł.
3: One of our most requested features is here. Subscribe to Living Blindfully Plus directly in Apple Podcasts. Hello, everyone. At the moment, I am loving working on Living Blindfully as my full-time job. This is why you are seeing some significant new features rolling out. Your Living Blindfully Plus memberships and the support of our sponsors is making this possible, and I am truly grateful for everyone's support. Since we rebranded to Living Blindfully in April 2023, the enhancement I have been asked for
4: in the pros and cons of activating a Living Blindfully Plus membership via Apple Podcasts versus using Pinecast, which remains our preferred method. We think for most users, Pinecast remains the best option because you can listen to your premium content on any app or device you like. If it plays podcasts, Living Blindfully Plus via Pinecast will work with it. You can even have your subscription on multiple devices.
3: Subscribing via Apple Podcasts is familiar and easy. The subscription is billed to your Apple ID. You can check or cancel at any time using the usual method for all your other Apple subscriptions. With Apple Podcasts, we give you the option of paying yearly rather than monthly if you'd like. You get a machine-generated transcript as part of your Plus subscription through Apple Podcasts. While nowhere near as accurate as our human-generated version, this is a way to get a on annual.
5: So when you apply to Apple Podcasts for iPhone and iPad, if you use a Mac or Windows, hopefully these instructions will be sufficient to help you subscribe on those platforms. Using iPhone, open the Podcasts app. The simplest way to do this is to say to Siri, open Podcasts. Find the search tab at the bottom right-hand corner of the screen and double tap to select it.
6: /livingblindfully.com/plus. To everyone who supports Living Blindfully, thank you so much. If you're considering doing so, thank you too. We work hard every week to earn your listenership and support.
2: No ten ostatni głos chyba jest gdzieś trochę gorszy, mam wrażenie, od pozostałych.
1: Też, takie
0: tak,
1: wrażenie.
0: Jakoś tak czytał czasami, tak kończył dziwnie i tak...
2: No to jest chyba jakaś inna technologia. Natomiast co ciekawe, właśnie te głosy są dostępne w VoiceOverze i ponadto mamy do wyboru kilka styli mowy, które możemy sobie wybrać. Mamy styl domyślny i to chyba było właśnie czytane stylem domyślnym. Mamy styl zrównoważonego tonu i to generalnie powoduje, że ten głos czyta tak, no nie wiem, właśnie jak jakiś Alex, jakaś Zosia, no po prostu mówi no takim jednolitym tonem, nie próbuje tutaj jakoś być mniej bardziej podekscytowany. Mamy tryb zoptymalizowany na szybszą mowę. Mamy też, co ciekawe, ten tryb jest ostatni najciekawszy, mamy jeszcze tryb narracji, który czyta jakby to była jakaś książka. No to nie wszystkim się na pewno spodoba, te pauzy są dłuższe, ale faktycznie te style, mimo to, że ja dziś mam trochę starsze, gorsze wersje tych głosów, to robią różnicę. Z tymi nowymi algorytmami no to pewnie będzie to brzmiało jeszcze bardziej fenomenalnie, więc no ciekawy pomysł. Ciekawe, czy też kiedyś to Apple postanowi zrobić głosy dla innych języków. Na razie to są tylko te warianty amerykańskie. No i przypominam, to wszystko działa na urządzeniu, tak? No słychać, że to są głosy neuronowe, ale naprawdę to słychać coraz mniej, te głosy naprawdę stają się coraz lepsze i to są na tyle szybkie, że nawet można ich korzystać z voiceoverem.
0: No. No, na mnie najmniejsze, największe wrażenie to zrobił fakt, że ktoś pomyślał o tym, że osoby niewidome faktycznie potrzebują głosów zoptymalizowanych pod dużą szybkość mowy.
2: Tak, tak, to jest też prawda. No, widać, że Apple o tym myśli, no, patch eloquence, tak, że nie wiem, jak udało im się dogadać z Nuancem czy z Siriencem teraz, no, ewidentnie są gdzieś tam ludzie, którzy wiedzą, czego oczekują osoby niewidome. Dziś mamy następny krok tego, że nawet nowe modele, które są po to trenowane, mają takie tryby, tak? Więc no faktycznie ktoś o tym myśli. No i to się chwali. Ale to nie jest wszystko, jeśli chodzi o funkcję Apple Intelligence. Jak wiecie, no to tam było zapowiadane dużo rzeczy. Jeśli chodzi o samą Siri, to innych nowości jeszcze nie mamy, które pojawią się dopiero w przyszłym roku. Jakie to nowości? To mówiliśmy przy okazji... przepraszam was, przy okazji konferencji WWDC. No ale to Siri naprawdę dziś będzie potrafiła nam różne informacje wydobywać z naszych kontaktów, poczty i łączyć je ze sobą. Tego jeszcze niestety nie ma. Natomiast mamy te wszystkie funkcje związane z generowaniem tekstu, z podsumowaniem. I one są dostępne w różnych miejscach i generalnie gdzieś działają. Na przykład w poczcie. W skrzynce podbiorczej odbiorczej, czy zresztą w innych folderach. W tej sekcji, gdzie mamy podglądy, Apple Intelligence jest tam w stanie, no oczywiście to jest wszystko niestety dostępne po angielsku, różne rzeczy podsumowywać. I tak na przykład ja sobie otworzyłem teraz skrzynkę swoją odbiorczą. Nie będę tego tutaj puszczał, bo no nie chcę pokazywać całej swojej skrzynki. Natomiast na przykład mamy taki typowy newsletter od pyszne.pl, tęsknimy za tobą, dawno ich nie zamawiałem. Ciekawe właśnie wiadomość po polsku, a mimo to Apple Intelligence sobie ten cały newsletter przeparsował. Ja sobie go nawet otworzę po polsku, zobaczę jak to wygląda. Tam mamy logo, jakieś obrazki. Pomóż Śpieszne.pl stać się lepszą firmą. Witam, podziel się z naszą opinią. Cieszymy się, że twoja opinia jest ważna dla nas. Taki długa wiadomość, tak? A na liście wiadomości, tam gdzie VoiceOver nam zawsze czyta podglądy, mam po prostu informację feedback requested on Pyszne.pl application to improve service, czyli prośba o informację zwrotną dotyczącą aplikacji w celu ulepszenia usługi. Podsumował mi ten cały newsletter jednym zdaniem. Mamy... Nie na wszystkich mailach to działa. Na niektórych po prostu, jeśli to nie działa, to się nic nie wyświetla. Natomiast na przykład też, jeśli miałem jakieś firmy, które reklamowały swoje nowe wtyczki audio, jakieś presety były na obniżce, i tutaj też taki typowy newsletter, dostałem informację, że tutaj to jest o 50% tańsze, wtyczka zawiera nowe jakieś dźwięki syntezatorów, skrzypce i coś tam jeszcze, tak? Znowu mi to podsumował jednym zdaniem. Miałem jakąś fakturę od Apple za jakieś zakupy w App Store. Też parę rzeczy było na tej fakturze. On mi to podsumował właśnie i powiedział: faktura za subskrypcję w jakiejś aplikacji i od razu cena całkowita już z podatkami, ze wszystkim. Więc wyciągnął najważniejszą informację. Nawet dla innych wiadomości, nawet gdyby ktoś był jakiś dłuższy wątek, coś nie zostało streszczone, mamy też na nagłówku zawsze przycisk summarize, czyli właśnie wygeneruj takie streszczenie. Jeśli go naciśniemy, to jest nawet taki dźwięk, taka magia, naprawdę takie efekty dźwiękowe właśnie z tym kojarzone. No i faktycznie po prostu nam takie streszczenie też się wygeneruje. I to właśnie, jak mówię, co ciekawe, też działa w innych językach, to znaczy nawet jeśli coś nie jest po angielsku, no to narzędzie jest na tyle inteligentne, że jest nam w stanie to zrobić. Nie mamy na razie jeszcze kategoryzowania wiadomości, z tego co widzę, a przynajmniej nie udało mi się tego znaleźć. Natomiast mamy też te narzędzia pisania, które znów pozwalają nam tekst streszczać, stworzyć jakieś listy, czyli takie po prostu podpunkty, stworzyć tabelkę, przepisać to mniej lub bardziej formalnie, to cały czas jest dostępne w języku angielskim, oraz poprawić pisownię. I to generalnie też działa automatycznie, jeśli w jakimkolwiek polu edycji w systemie zaznaczymy jakiś tekst, to wszystko na Macu testuje, to dostaniemy komunikat, że i dostaniemy dźwięk, funkcję, narzędzia pisania dostępne pod czynnościami, faktycznie wchodzimy do menu czynności i tam mamy przyciski do tego wszystkiego, no to generalnie działa tak, jak jest to reklamowane mniej więcej. W niektórych miejscach są jeszcze jakieś małe błędy w dostępnościowe, zwłaszcza w tym narzędziu sprawdzania pisowni, a szkoda, no ale to jest pierwsza beta, więc no mówię, to pewnie będzie wszystko naprawiane. I to mamy, to są gdzieś te podstawowe narzędzia. Nie mamy jeszcze generowania emoji, tych obrazków, aplikacja do tworzenia obrazków Image Playground, tego jeszcze w tej pierwszej wersji nie ma. Są transkrypty, jest generowanie transkryptów i co ciekawe i też poniekąd trochę niestety, pojawiło się w tej wersji beta nagrywanie rozmów, na które wiele osób czekało. I na ten moment, z tego co się orientuję, pytając osobę, która jest w Europie i miała tą wersję beta zainstalowaną, to ten przycisk też na ten moment jest częścią Apple Intelligence. Czyli nawet no, jeśli nie mamy tego, nie jesteśmy na liście, to po prostu w aplikacji telefon nie mamy tego przycisku, żeby nagrywać rozmowy, a szkoda. Bo na to myślę, że wielu z nas czekało. No, na razie tego przetestować nie możemy, natomiast dla tych, którzy to testowali, to mówią, że to działa. Nasze nagrania pojawią się w aplikacji notatki. Czemu nie w dyktafonie, nie wiem, ale to po prostu jest nowa notatka. W tej notatce jest zagnieżdżone nagranie, które możemy chyba wydostać. No i też oczywiście mamy automatycznie tworzony transkrypt. Możemy też sobie to streszczać. I tak na ten moment wygląda sytuacja. Te bety są dostępne, jak ktoś chce testować, natomiast tak jak wspominałem, w Europie no jest tym mniejszy, większy problem. No to jest dziś namiastka wszystkich funkcji, które obiecuje firma Apple. Podobnie też będzie dało się streszczać powiadomienia. Już działa też ten nowy tryb skupienia, czy właściwie to jest taki przełącznik, który używa AI, żeby inteligentnie wysyłać nam powiadomienia lub nie z danych informacji. Więc jeśli włączymy sobie, żeby nam zredukować jakieś przerywniki, żeby nam telefon nie przeszkadzał, przeszkadzał mniej, ale nie wyciszyć całkiem wszystkich powiadomień. To też już jest, nie wiem jak dobrze działa. Natomiast wszystkie inne funkcje, no to pewnie pojawią się dopiero w przyszłym roku. Pytanie też, jak to będzie wszystko wyglądało w Europie, bo pewnie temat też będzie się to jeszcze dynamicznie zmieniał.
0: I zanim przejdziemy jeszcze do newsów, parę nam ich zostało, to mamy wiadomości od Sylwestra i od Maćka.
7: Słuchajcie, ja powróciłem po godzinie i parunastu minutach. Wygrali nasze panie 3-0 z Kenią. Słucham dalej.
0: No to... to fajnie.
1: To czyli gratulujemy wszystko, panią.
2: Wszystko tak zgodnie jest. Z planem, gratulujemy siatkarkom, oby tak dalej.
0: Jest. I w dwie wiadomości od Maćka.
8: Nie wiem, czy też mówiliśmy...
0: O, momencik, bo tutaj otworzyła się nie ta wiadomość, najpierw ta.
8: Nie wiem, czy też mówiliście...
0: Ojej, moment, coś tu się jedna wiadomość nie chce otworzyć, ale zaraz to naprawię. Teraz powinno być, jest.
8: Dzięki wielkie za rozwianie wątpliwości co do dostępności Apple Intelligence, bo myśmy to próbowali testować. Ja i pewien mój bardzo serdeczny przyjaciel próbowaliśmy sobie to testować. I co ciekawe, to właśnie, bo mój iPhone oczywiście nie spełnia norm właśnie AI-a Apple'owego. Natomiast jego iPad, już tak, nasze iPhony nie, natomiast jego iPad tak. A mimo to na iPadzie się właśnie nie pojawiło, ale to już wiemy dlaczego. U niego po zmianie regionu na US języka również, owszem się pojawiło, ale co ciekawe, u mnie również się to pojawiło bez zmiany regionu i języka, to znaczy w ogóle możliwość instalacji macOS Sequoia właśnie 15.1 w wersji deweloperskiej jako osobny kanał generalnie się pojawiło, owszem, na iPhone'ach naszych i jego iPadzie nie, więc w ogóle to jest mega ciekawe. No, macOS jesteśmy sobie w stanie zainstalować, powiedzmy, normalnie ten 15.1, swoją drogą naprawdę fajnie się porobiło z tymi numeracjami w tym momencie. Natomiast, no tak jak mówię, na iPadzie jemu się nie udało. Jemu się udało zainstalować po zmianie języka na US i region amerykański, wiesz. Natomiast ja, tak jak mówię, nie musiałem tego robić, a normalnie i polski Apple ID, żeby nie było, obaj mamy. I nam się na Macu to pojawiło, ten dodatkowy kanał aktualizacji bety, więc to jest mega w ogóle ciekawe, co to się z tym zadziało i czy coś z tym w ogóle Apple zrobi w jedną, bądź w drugą stronę. Nie wiem, czy też mówiliście o tym, że pojawiła się możliwość nagrywania rozmów, a na pewno ich transkrypcji generalnie, wiadomo, w języku angielskim, wiadomo, w US i ten na iOS-ie, oczywiście no, dla Stanów i tak dalej, natomiast też to podobno jest również.
0: Owszem, Piotr mówił, nawet przed chwilką. I w takim razie chyba przechodzimy do newsa kolejnego, związanego z powiadomieniami o podejrzanych aktywnościach na maila.
1: Tak jest, a to jest w ogóle bardzo ciekawy serwis, który można wykorzystać na wiele różnych sposobów, a mowa o serwisie canarytokens.org. To już myślę, że od razu możecie sobie wypróbować ten serwis, jeżeli będziecie mieli taką ochotę. Piszemy canarytokens.org i co to właściwie jest? Ja to wczoraj znalazłem na Hacker Newsie i stwierdziłem, że no, się od razu tym pobawię. Z jednej strony to jest właśnie narzędzie przeznaczone do tego, czyli do powiadamiania o różnych podejrzanych aktywnościach na naszą pocztę elektroniczną. A wszystko opiera się o mechanizm tak zwanych honeypotów. To jest coś, co no, w świecie bezpieczeństwa jest dosyć popularne, czyli wystawiamy sobie coś i wabimy tam różnych ludzi, którzy... tam się może tym zainteresują. I jeżeli się tym zainteresują, to w tym momencie, akurat w przypadku Canary Tokens, wywoływana jest jakaś akcja. I większość tu rzeczy to jest taka naprawdę no, dla administratorów. administratorów systemów, bo tu możemy na przykład sprawdzać, czy ktoś przypadkiem nie korzystał z naszego zrzutu bazy danych, czy ktoś na przykład nie wszedł gdzieś tam na jakiś rekord DNS w naszej domenie, czyli no, czy po prostu nie próbował jakoś tej naszej domeny skanować i tak dalej, ale jest kilka rzeczy, które myślę, że możemy wykorzystać też do ochrony swojej prywatności w jakiś tam sposób. Na przykład ten serwis Canary Tokens pozwala stworzyć folder, po otwarciu którego dostaniemy powiadomienie. Więc na przykład, jeżeli mamy gdzieś tam, powiedzmy, jakieś takie miejsce na dysku naszego komputera, co do którego chcemy po prostu wiedzieć, czy ktoś tam nam szperał, bo korzystamy w ileś osób z danego komputera, no i przydałoby się to wiedzieć. Albo na przykład gdzieś wystawiamy jakiś katalog, to dotyczy katalogów w systemie Windows, no to chcemy być pewni, czy mieć pewność, czy ktoś tam zagląda, czy nie zagląda. Tak samo są dokumenty Microsoft Worda i plik Excela. I też możemy sobie spreparować taki token, wygenerować sobie taki dokument i gdzieś go zostawić, żeby po prostu ktoś ciekawski go otworzył. A jak go otworzy, to my dostaniemy powiadomienie na adres mailowy, dostaniemy też informację o adresie IP oraz z jakiego komputera czy kilka jeszcze dodatkowych informacji na temat systemu tego użytkownika, który to otworzył. Te tokeny tworzy się bardzo prosto, bo wchodzimy sobie po prostu na dany token, na stronę internetową Canary Tokens i wybieramy sobie, co my właściwie chcemy robić. Możemy sobie to sortować, bo na tej stronie mamy kilka kategorii. Mamy przycisk All, czyli wyświetlenie po prostu wszystkich tych tokenów, które my sobie możemy stworzyć, a mamy też różne kategorie. Mamy kategorię Microsoft, phishing, cloud, tu database, bazy danych i other. I teraz na przykład wybieramy sobie Microsoft, powiedzmy, czyli dotyczy to Windowsa i mamy na przykład tak. Uzyskaj powiadomienie, kiedy podejrzana komenda w systemie zostanie uruchomiona. To działa na zasadzie takiej, że wybieramy sobie, jaka tam komenda nas interesuje, dostajemy odpowiedni plik rejestru, który sobie musimy wrzucić do naszego systemu, no i możemy taką komendę monitorować. To pewnie bardziej na serwerach, ale gdy użytkownik wie, że jakaś komenda może mu zrobić jakąś krzywdę, to myślę, że też może sobie spokojnie to uruchomić. O, na przykład, uzyskaj powiadomienie, kiedy ktoś otworzy twój plik Excela. I to jest bardzo proste, bo my dostajemy wtedy plik, otwieramy sobie taki właśnie ten token i teraz co my tu mamy? Na przykładzie takiego właśnie arkusza Microsoft Excela. Tworzymy sobie taki token i teraz tak. Mamy po pierwsze, jak to działa. Informacje dotyczące tego, co właściwie ten token robi, jak w ogóle do tego dochodzi, że to się uruchamia. Teraz tak, wpisujemy adres mailowy. Tu nie musimy zakładać żadnego konta, tylko po prostu podajemy adres mailowy i jeszcze mamy coś takiego przypomnienie, czyli że po co my to właściwie zrobiliśmy? Możemy tu wpisać jakiekolwiek dodatkowe informacje, które zostaną nam wysłane na maila, kiedy taki arkusz Excela zostanie otwarty. No i tu jeszcze mamy dodaj powiadomienie webhook, czyli to jest dla tych, którzy korzystają z jakichś systemów powiadomień, to, że zamiast na maila, to może nam to przyjść po prostu również właśnie jako taki webhook, czyli możemy sobie to wykorzystać w jakimś innym systemie i ten system będzie zbierał takie powiadomienia. No i mamy Create Canary Token, przycisk, który spowoduje stworzenie takiego powiadomienia i później będziemy mieli do pobrania plik Excela, który sobie możemy zapisać gdzieś, nadać mu jakąś nazwę i czekać, aż ktoś w to kliknie, a my dostaniemy po prostu powiadomienie na maila, że ta akcja się zadziała. I teraz tak, czy to jest skuteczne? W pewnych sytuacjach tak, ale w pewnych sytuacjach nie. Mianowicie, ja się trochę tym pobawiłem, na przykład otwieranie folderu. No, taka najprostsza rzecz. Otwórz folder i kiedy otworzysz ten folder, to po prostu niech to powiadomienie zostanie wygenerowane. No i słuchajcie, niestety u mnie to nie zadziałało. A dlaczego u mnie to nie zadziałało? Bo moim menedżerem plików nie jest eksplorator Windows. To bazuje na tym pliku desktop.ini, który jest albo może być w każdym praktycznie folderze i tam sobie możemy różne komendy też wprowadzać do tego pliku i właśnie to, jeżeli otwieramy to w Total Commanderze, taki folder, no to po prostu nie zadziała. Jak wygląda rzecz z arkuszem Excela albo z dokumentem Microsoft Worda? No, połowicznie odniosłem sukces, bo od pewnego czasu to Word czy Excel mają takie zabezpieczenia, które powodują otwieranie dokumentów z różnych takich nietypowych lokalizacji jako pliki tylko do odczytu. I taki dokument, który jest otwarty tylko do odczytu, to po prostu nie wywoła tego powiadomienia. Natomiast jeżeli wyłączymy te opcje tylko do odczytu, bo będziemy chcieli coś tam na przykład w tym dokumencie pozmieniać, to już to powiadomienie zostanie wysłane. Więc jak widać, jest to coś, co ma dosyć ciekawą koncepcję, co może w pewnych sytuacjach zadziałać i być może w takich naprawdę jakichś dużych środowiskach korporacyjnych to nie jest problem. Natomiast jeżeli mamy komputer z jakimiś różnymi nietypowymi rozwiązaniami, tak jak ja chociażby mam no właśnie tego Total Commandera jako manager plików, no to ja nie złapałem się na to. Ale być może do czegoś wam się to przyda. Na przykład jest chociażby takie narzędzie, które powiadamia, jeżeli ktoś pobrał jakiś obrazek, albo na przykład możemy, jeżeli ktoś ma ochotę uzyskać informacje o atakującym, to może sobie na przykład jakiś adres przez to przepuścić i wtedy też dostanie taki alert. No, jest trochę różnych metod, jest trochę różnych narzędzi do tego w tym Canary Tokens, więc jeżeli ktoś ma ochotę spróbować, jeżeli ktoś ma ochotę sobie to wytestować, najlepiej na sobie, na dobry początek, żeby w ogóle wiedział, czy mu się to sprawdzi, no to adres jest, można się bawić.
0: I mamy znowu wiadomości. Wiadomość od Sylwestra. Wiadomość od Sylwestra, który do nas nagrał się. Dwie wiadomości nam wysłał.
7: Ja kocham Windowsy, nie lubię Maców, lubię Androidy, nie lubię iPhone'u. Po prostu pamiętajcie o tym. I do tego zegarków Apple'owski też nie lubię. Lubię smartwatche androidowe. Dobry jest Hacker News.
1: Będziemy o tym Sylwestrze na pewno pamiętać. Nasi słuchacze też.
0: Tak jest. A Hacker News istotnie jest dobry. To prawda. Przechodzimy do następnej informacji ode mnie. No, Audapolis. Tutaj dla Marcina, zdaje się. To była informacja, znaczy taki temat, o którym chciał usłyszeć. No i na początku trochę, czym to nie jest. To nie jest syntezatorem mowy. To znaczy, że nie można tutaj zamienić, nie wiem, 50 na 1000. Albo nie można zamienić jednego słowa na inne słowo. To jest po prostu edytor audio w gruncie rzeczy, połączony z systemem rozpoznawania mowy. Takim systemem, który ma dokładność co do słowa. Czyli jeżeli ja wkleiłem tam intro do Tyflo Podcastu, no to miałem, to jest Tyflo Podcast, pierwszy podcast dla niewidomych i tak dalej, i tak dalej. Z tym, że on w pewnym momencie podcast zamienił na portal i rozdzielił jakieś tam słowo na, powiedzmy, dwa. Cały czas mowa o tym intrze, czyli wtedy, kiedy no, te słowa są... wtedy, kiedy te słowa są mimo wszystko na tle muzyki dość takiej głośnej. Więc biorąc pod uwagę fakt, że to jest jakiś model light, czyli jakoś tak oni to określili, ma kilkadziesiąt mega, to i tak nie jest źle. Więc nie wiem, czy to jest Whisper. Jeżeli tak, no to jest jakiś Whisper bardzo, bardzo okrojony. W wersji nieokrojonej jest na pewno język angielski, chyba niemiecki, no jest kilka tych języków, które mają taką właśnie nieokrojoną wersję, przy czym osobno, to jest ciekawe, osobno pobiera się model rozpoznawania mowy i osobno pobiera się model rozpoznawania intonacji czy znaków przestankowych. Ale w modelu do rozpoznawania mowy jest również teoretycznie wybór mówców. To znaczy wybór. No on wykrywa teoretycznie, ilu jest mówców. Nie wiem, jak to działa. I teraz tak, co do dostępności tej aplikacji i tego, co ona umie. To jest aplikacja z interfejsem webowym, oparta na jakimś Chromium do tego stopnia, że na początku mamy informację, że no, aby wyświetlić obrazy, menu kontekstowe, tylko że menu kontekstowe nie działa. Dostępne to jest w miarę, tam są różne przyciski bez etykiety, ale no da się jakoś w końcu, udało mi się, to był dość trudny proces, pobrać te modele, tam trzeba było klikać obiektówką troszeczkę, jakieś tego typu rzeczy, no ale to się w końcu udało. Zaimportowałem plik, plik się automatycznie transkrybował. No w przypadku intro zajęło to bardzo króciutko. W przypadku podcastu, który trwa 40 minut, cały proces zajął u mnie na dość mocnym procesorze, choć laptopowym. Nie wiem, czy on do tego używał procesora, czy karty graficznej, ale zajęło to w sumie może ze 4 minuty. Przy czym on to sobie podzielił na jakieś 2-3 takie podprocesy, tam transcribing, coś tam jeszcze. Już nie pamiętam dokładnie, jakie to były procesy. I otrzymałem no, transkrypt pliku, w którym każde słowo było w osobnej linii. To jest jakby rzecz pierwsza, natomiast klikanie na te słowa nie dawało nic. Trzeba było wyłączyć tryb przeglądania, i strzałkami lewo-prawo poruszać się po słowach, tyle że to poruszanie się po słowach nie jest, przynajmniej na razie, w żaden sposób odczytywane. Te słowa się pewnie jakoś podświetlają i można klawiszem delete je usunąć, tylko że nie wiem, u mnie nie działało to za pierwszym razem, trzeba było dwa razy delete naciskać. Nie wiem dlaczego, być może tam też jest kwestia jakiegoś, nie wiem, może jedno to jest przemieszczanie się kursora, potem coś trzeba zaznaczyć, nie wiem, trudno powiedzieć, spacja odtwarza i zatrzymuje. No i usunięcie słowa jest, no da się, rzeczywiście usuwa to konkretne słowo, które sobie zaznaczę, więc jakby potencjał ten program ma spory, ale ma kilka problemów. No po pierwsze ta dostępność, która jest mocno problematyczna i na pewno nie widzę w obecnej formie tego programu jako coś takiego, co nam faktycznie może jakoś sensownie przyspieszyć proces montażu dźwięku. Natomiast w związku z tym, że jest to program otwartoźródłowy, no to jeżeli ktoś umie oczywiście, no może się tym zainteresować. To jest na Linuxa, na Maca, na Windowsa. Z tego, co pamiętam. No, więc możliwe, że jest szansa, że da się to jakoś udźwiękowić. Być może nie napisać wtyczkę do NVDA, być może udostępnić sam program. Nie wiem, nie znam się na tym, ale to no, otwarte źródło to otwarte źródło. No, teoretycznie jest jakaś szansa zawsze.
1: Czyli zasada działania tego programu tak finalnie to polega na tym, że jeżeli na przykład nie interesuje nas jakieś słowo, to je po prostu możemy usunąć i to samo zostanie usunięte z nagrania audio.
0: Tak. Przy czym jako słowa różną zaznaczane przerwy. Czyli można też usuwać przerwy takie między słowami.
1: Mhm. A czy coś jeszcze w ogóle można tam zrobić?
0: Ja nie widziałem. I jest jeszcze jedna rzecz, która mi się nie podoba. Ten program usuwał to w taki bardzo prostacki, można powiedzieć, sposób. Tam nie ma żadnej, jak to się mówi, fejdy, czyli takiego poprawienia tego momentu wycięcia. Słychać najczęściej taki trzask i słychać, że to jest takie wycięcie dość takie nieeleganckie. Bardzo bym chciał, żeby była tam możliwość takiego cięcia na zakładkę, że się jakby końcówka poprzedniego leciutko nakłada i wycisza na przygłaśniającą się stopniowo początek poprzedniego i powiedzmy działoby coś, nie wiem, w jakiejś tam 1/10 sekundy albo jeszcze krócej.
1: Czyli tak jak to Reaper robi.
0: Tak jak to Reaper. Znaczy, no Reaper może tak robić. Ja tak na przykład najczęściej robię montując podcasty do Tyflo Podcastu i to bardzo często działa i to jest taki bardzo taki ładny sposób rzeczywiście, znaczy ładny, no mało taki słyszalny sposób cięcia tego audio i zdarzały mi się takie cięcia, w których stosunkowo małą ilością jakby roboty udawało mi się bardzo taki fajny rezultat, kiedy nie było słychać, że coś jest przycięte, a to, jak to się mówi, robiło robotę. Przy czym ja się nie chcę się chwalić, po prostu no tak działa Reaper i tak działa to taka w gruncie rzeczy dość prosta czynność takiego właśnie klejenia na, no nie wiem, czy to można nazwać na zakładkę, no na czy jak to nazwać w każdym razie, no tego typu jakby klejenia, więc jakby myślę, że dość duży jest tego potencjał programu, no tylko trzeba poprawić dostępność i dobrze by było poprawić. Ciekawe, jakby napisał jakiegoś, bo to jest na GitHub, jakiegoś...
1: Jakiś pull request.
0: Jak się tam nazywa? Pull request. O dostępność. Pull request?
1: Nie, ten nie. Issue.
0: Issue,
2: tak,
0: tak
2: jest.
0: Issue.
2: Tak, issue. No właśnie, pull request to jakbyś
1: to propozycji. Tak, jakbyś przy okazji jeszcze poprawił.
0: Tak. Tak. Także no, to taka raczej informacja dla ewentualnie kogoś, kto coś dłubie sobie w programowaniu i być może uda się coś wydłubać. Także, no, zobaczymy. I ostatni news na temat sztucznej inteligencji. Również zaawansowany tryb głosowy trafia do pierwszych użytkowników czata GPT.
2: No to tutaj króciutko, to jest też gdzieś to, o czym Maciek mówił podczas rozmów. To są te nowe multimodalne funkcje modelu GPT-4. O, jeszcze nie wideo, wideo ma być jeszcze później. Natomiast ten zaawansowany tryb głosowy, który będzie w stanie wykrywać nasze emocje, nawet nam generować dźwięki, śpiewać, żeby po prostu rozmawiać z nami bardziej naturalnie, przerywać nam w taki bardziej realistyczny sposób, odpowiadać szybciej. Pomału zaczyna trafiać do pierwszych użytkowników, konkretnie właśnie tych, którzy mają wykupiony abonament ChatGPT+. Także wypatrujcie skrzynki odbiorcze, bo może wam coś za jakiś czas się pojawić. Firma OpenAI obiecuje, że jesienią już wszyscy powinni mieć do tego dostęp. Za opóźnienie tłumaczą się tym, że no, pracowali nad filtrami, żeby te modele nie generowały rzeczy, które mogłyby naruszać jakieś prawa autorskie. Tutaj pojawiły się takie problemy, że ten pierwszy głos, który był demonstrowany podczas tej demonstracji, brzmiał zbyt podobnie do pani Scarlett Johansson. Dziękuję. Do pani Scarlett Johansson, która między innymi grała w takim bardzo znanym filmie Her, który też właśnie opowiadał o sztucznej inteligencji, więc ludzie bardzo szybko sobie połączyli swoje. Skończyło się na pewno na groźbach sądem, jak nie na pozwie, więc to musieli to szybko pozmieniać. Przy okazji pewnie też właśnie kwestie praw autorskich i filtrów bezpieczeństwa, więc coś czuję, że gdybyśmy poprosili, żeby ten chat mówił do nas jak Darth Vader na przykład, to albo Jarvis Iron Mana, to może nie zareagować na to, a może sprawdzę, jak to dostanę. Natomiast no, nad tym musieli popracować, dlatego ten start dla wszystkich się o miesiąc opóźnił. Natomiast pomału, pomału to powinno do ludzi trafić. Pytanie, kiedy też pojawią się funkcje wideo, bo to będzie dopiero rewolucja, na to pewnie jeszcze musimy troszeczkę poczekać.
1: No tak, a Maciek wspominał, że już w API jest to dostępne, więc... A właśnie... Właśnie, bo jeszcze a propos tego wideo, to ja podejrzewam, że może się zdarzyć tak, że szybciej dostaną to użytkownicy Be My Eyes. I jeszcze jedna rzecz a propos Be My Eyes. Dostaliśmy jakiś czas temu maila jako użytkownicy tej aplikacji. I na to warto zwrócić uwagę, bo teraz wideorozmowy z użytkownikami, którzy są inteligentni naturalnie, a nie sztucznie, czyli jeżeli dzwonimy do widzącego wolontariusza, one będą wykorzystywane do trenowania sztucznej inteligencji. My możemy się z tego wycofać, gdzieś tam są odpowiednie ustawienia w aplikacji, a przynajmniej tak deklarują twórcy, że możemy się z tego wycofać i możemy to wyłączyć, natomiast domyślnie jest to włączone i te rozmowy, które my przeprowadzamy z wolontariuszami, to one po prostu będą służyły do treningu AI. To też warto mieć to na uwadze.
0: To rzeczywiście jest informacja dość istotna. I mam jeszcze wiadomość, nawet dwie, tylko na drugą spróbuję otworzyć, zobaczymy, czy mi się uda. Na razie pierwsza wiadomość od Sylwestra, króciutka.
7: Ale w Hacker News są informacje, dużo jest informacji. Czy on jest dobry, czy nie jest dobry, ale dużo jest informacji w nim.
0: A to prawda. To zdecydowanie tak. Prawda. Informacji jest naprawdę dużo, bardzo dużo.
1: I na bardzo różne tematy.
0: Tak. No, Audapolis, no to jest na przykład informacja z Hacker Newsa.
1: A teraz widzę, że ktoś na przykład na Hacker Newsie Fubara poleca.
0: Tak. Jeden też z jakichś ostatnich artykułów. Dlaczego CrowdStrike uderzył tak mocno w banki? I jakby ileś tego, no często technicznie, ale często jakieś informacje na temat ziemi, jakieś ciekawostki naukowe, przyrodnicze nieraz, bo popraw mnie, jeśli się mylę, Hacker News działa zasadniczo w ten sposób, że tam chyba każdy może jakąś informację dodać.
1: Tak. I potem w zależności od tego, jak bardzo ona jest popularna, jak wiele osób głosuje plusikami, no to ona jest odpowiednio wysoko wypychana. No i jest jeszcze oczywiście dyskusja nad każdą taką informacją.
0: Tak, jest dyskusja i są feedy na pewno na Mastodonie, że te informacje, które no, były chyba co najmniej tam 50 tych plusów, chyba 10, nie pamiętam. Więc no, albo dostajemy te informacje, które spodobały się dużej ilości użytkowników, albo no wystarczy, że kilka osób zaplusowało, no to już to będziemy mieli.
1: Można ja też dodać sobie kanał RSS, nie wiem, czy feed na Mastodonie też do tego jest, ale można sobie dodać, jeśli wola, żebyśmy mieli w naszym RSS-ie dosłownie wszystko. To tam po prostu ten feed, to się przewija z tempem absolutnie niemożliwym do śledzenia, jeżeli ktoś jeszcze robi coś innego w życiu.
0: To prawda.
2: Jeszcze dlatego, skoro...
0: Ja mam chyba tą wersję z 50 plusami.
1: Ja też.
0: To i tak dziennie to tych wiadomości to jest chyba około setki.
1: Tak.
2: No to jeszcze do kompletu dodam. Tutaj dziękujemy Pawłowi, który tą aplikację odkrył, chyba nawet kontaktował się z deweloperem. Jak ktoś ma iPhone'a i chce fajną aplikację do Hacker Newsa właśnie na iPhone'a, aplikacja Odstal, która to ma czynności, więc ładnie można jednym gestem po jednym poście się nawigować. Podobnie czytamy komentarze, które też są wygodniejsze do czytania w ten sposób, bo komentarze na Hacker Newsie to jest takie drzewko jak na Reddicie, że możemy sobie wątki zwijać i rozwijać, więc to nawet na stronie tak mogłoby się działo lepiej. To się da czytać, no ale można się też w tym pogubić. Natomiast z poziomu tej aplikacji można w bardzo przyjemny sposób sobie też po tych komentarzach nawigować. No i jak ktoś ma tam konto, to też można dać łapkę w górę, w dół na dany post. No i właśnie na tej podstawie różne rzeczy lądują na tym front page'u tak zwanym. Także odstaw jeszcze raz. Darmowa aplikacja, polecam.
0: No. No, nie wiedziałem. No, ale to jakby fajnie, że mówisz. No i rzeczywiście, no, Hacker News, no, jest niezłe źródło informacji różnych i takich raczej dla ludzi ciekawych świata z takim, no, nachyleniem technologicznym. No, tak bym to może określił.
1: To prawda.
0: Tam naprawdę są różne rzeczy o starych komputerach, o sposobach ludzi na... o jakichś właśnie naukach, o jakichś zapomnianych, no naprawdę masę rzeczy, o jakichś antybiotykach. Ostatnio było też jakichś takich antybiotykach, które teoretycznie nie pozwalają bakteriom na antybiotykoodporność. Więc no naprawdę tam jest masa informacji z różnych źródeł oczywiście, więc no to też na to warto uważać, że te źródła, no w związku z tym, że to jest podawane przez użytkowników, no tam źródłami potrafią być blogi, więc część informacji tam, no, nie jest weryfikowana, więc zawsze warto czytać dyskusje, no i jakby, no, jak każde źródło informacji, warto uważać coś, znaczy uważać, warto po prostu gdzieś tam zawsze myśleć o tym, co się czyta, może tak to określę.
1: Tak, no bo to jest zawartość generowana przez użytkowników, więc różnie to po prostu być może, ale z reguły, podkreślam, z reguły, no, są to rzeczy naprawdę bardzo interesujące.
0: Raczej tak, no zwłaszcza jeżeli to ma tyle tych plusów, no to kilkudziesięciu użytkowników, którzy z reguły sami mają jakieś tam zacięcie, no musiało się po tym podpisać i jakkolwiek nie jest, no, taka stuprocentowa weryfikacja, no ale coś jest na rzeczy.
1: Dokładnie.
0: I mamy ostatnią wiadomość od Sylwestra.
9: Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to jeżeli chodzi o wideo, to muszą osoby widzące to zobaczyć, bo wy nie za bardzo to sprawdzicie.
0: Wyślij przeciw. Ale tu chodzi o co innego. Tu chodzi o taką sytuację, że zamiast z żywym człowiekiem, najprawdopodobniej będzie można porozmawiać ze sztuczną inteligencją przez wideo, przez taki, powiedzmy, czat wideo, trochę tak jakbyśmy rozmawiali z żywym człowiekiem. No, teoretycznie oczywiście.
1: I ta sztuczna inteligencja będzie nam opisywała, co w tym momencie widzi. I nie będzie to na zasadzie pojedynczej klatki, pojedynczego zdjęcia, bo to już teraz potrafi.
0: Tak.
1: Ale po prostu dzwonisz sobie, Sylwestrze, do sztucznej inteligencji, odpalasz kamerkę, celujesz w coś tam tą kamerką i w tym momencie dostajesz na bieżąco informację, co tam jest. Możesz dopytywać gdzieś tam jeszcze dodatkowo, no tak jakbyś po prostu rozmawiał z kimś i prosił o pomoc w jakimś tam rozwiązaniu twojego problemu. To jest jeszcze cały czas gdzieś tam w wersji głęboko testowanej, natomiast można było już sobie posłuchać takich materiałów demonstracyjnych. My kilka miesięcy temu o tym też mówiliśmy i to naprawdę robiło wrażenie. To było coś, co, no, myślę, że wielu niewidomym może bardzo, ale to bardzo pomóc, pod warunkiem, że ta sztuczna inteligencja nie będzie zanadto halucynować.
0: No właśnie, bo tego się można naprawdę obawiać, bo różnie to z tym bywa. Więc zobaczymy, jak to będzie, no, w wideo, tak, gdzie tych klatek naprawdę trzeba dużo procesować, niby jakby bardzo szybko. Więc no zobaczymy, tak? No, teoretycznie brzmi to wspaniale.
1: Tak.
0: Przynajmniej jeżeli chodzi o takie wykorzystanie na już. No, ale jakie to będzie w praktyce, no
1: to się okaże.
0: Tak, no tak. I chyba tyle. Jeszcze tu sprawdzam, czy mam jakieś wiadomości. Ale chyba nie. W związku z powyższym chyba kończymy dzisiejszy Cyfroprzegląd. Mimo że trójka dzisiaj nas, redaktorów, no to rzeczywiście z waszą pomocą, drodzy słuchacze, udało się ten Cyfroprzegląd nie zrobić jakimś rozpaczliwie mało treściwym. Ja tylko przypomnę, że Piotrek Machacz, Michał Dziwisz, No i ja, czyli Tomek Bilecki, braliśmy udział dzisiaj w audycji. No i zapraszamy chyba za tydzień, mam nadzieję przynajmniej.
1: Tak jest.
0: No i dobranoc.
10: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Melodia jakaś taka znajoma, ale wykonanie jakby obce, no bo to rzeczywiście pojawiła się jakiś czas temu płyta zawierająca covery zespołu Rammstein w różnych językach, no i mieliśmy okazję posłuchać utworu Radio,

0: przychodzimy w stałym składzie.
1: Tak jest, czyli Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz, my, którzy, jak głosi nasz dżingiel o radiu i telewizji, wiemy wszystko, chociaż tak jak zawsze mówimy, no staramy się wiedzieć wszystko. Myślę natomiast, że wszystko o radiu i telewizji, tak samo jak wszystko w wielu innych dziedzinach, wie pan Artur, zwycięzca rekordowy programu 1-10.
1: Zdecydowanie, zdecydowanie, tylko nie wiedział niestety, jak samochód naprawić, bo zdaje się, że to było przyczyną tego, że na nagranie finału nie udało mu się dojechać, a przynajmniej taka jest oficjalna wersja.
0: Tak, z takimi komunikatami się spotkaliśmy, natomiast Telewizja Polska dostrzega potencjał w tym panu i już są jakieś tam chyba zapowiedzi, że będą go zapraszać do innych teleturniejów realizowanych przez Telewizję Polską, więc może do tego czasu zdąży naprawić auto albo się przekonać do komunikacji zbiorowej i
1: tylko wiesz, tylko,
0: tylko
1: powiem szczerze, to ja nie wiem, czy to jest budujące dla pozostałych graczy, bo ja bym się czuł cokolwiek niepewnie, wiedząc, że konkurować ze mną będzie pan Artur, to w zasadzie to już można iść do domu.
0: No właśnie, może dla kogoś to będzie bardziej motywujące, ale jednak rzeczywiście na ich miejsce byłoby trochę niekomfortowo. No cóż, dla widzów to na pewno rozrywka, jeżeli tylko się rozejdą informacje, że pan Artur jeszcze gdzieś tam wystąpi, to na pewno oglądalność będzie świetna. Mamy nadzieję, że nasza słuchalność też dzisiaj będzie nie najgorsza, że z nami będziecie przez ten czas, który z wami spędzimy. Trudno nam powiedzieć, jaki to będzie czas. No jak się rozgadamy, tak wyjdzie po prostu.
1: Jakiś chyba niezbyt długi, tak sądząc po ilości informacji. A dobra, bo będzie,
0: Zaraz będzie, co będzie, pokażemy za chwilę, co będzie. Pokażemy to jak zwykle za pomocą muzycznego wstępu, za pomocą dżingla, chociaż już 3 tygodnie temu, kiedy się z wami żegnaliśmy, to mówiliśmy, na co się tutaj szykujemy, na co ja się szykuję, a zatem prezentuj dżingiel, a potem przystąpimy, a w zasadzie głównie ja przystąpię do opowieści.

0: Eurowizja.
1: To ta jedna z Eurowizji, bo wszak teraz nie ma i nie pachnie Saska Kępa, więc nie mamy Eurowizji dorosłej, do tego jeszcze musimy troszeczkę poczekać. Natomiast przełom jesieni i zimy, można by powiedzieć, to jest taki czas, który nam się kojarzy z Eurowizją dla tych nieco młodszych. Mówię o przełomie jesieni i zimy, dlatego że ostatnie dwa lata nas przyzwyczaiły do realizowania tego konkursu już w takim okresie przedświątecznym. To był jakiś tam 19 grudnia, rok temu tydzień wcześniej, ale już się czuło tę atmosferę świąteczną, grudniową. Teraz wrócono do tego terminu, którego się trzymano przez większość lat, kiedy konkurs był organizowany, a miał on, przypomnijmy, w zeszłym roku swoją już 20. odsłonę, o tak, jubileusz obchodziliśmy teraz, odsłona 21. odbędzie się jutro, czyli 26 listopada, jeżeli ktoś się zagubił w czasoprzestrzeni albo słucha nas z jakimś opóźnieniem z odtworzenia, bo taka możliwość też oczywiście jest. No i wracamy do listopada, jeżeli chodzi o organizację konkursu, i wracamy do Francji, w której byliśmy dwa lata temu. Przypomnę, co mówię co roku, że to nie jest tak, że zwycięzca konkursu z roku ubiegłego, kraj zwycięski, ma obowiązek, aby konkurs zorganizować w jego kolejnej edycji. Natomiast tak się od kilku lat dzieje, przecież tak było również z Polską. No i w związku z tym Francja dwa lata temu organizowała konkurs w Paryżu, rok temu byliśmy w Erewaniu, a teraz w związku ze zwycięstwem, którego się nikt nie spodziewał, a przynajmniej mało kto, czyli tego Francuza, co tak właśnie głośno krzyczał i śpiewał, ale jednak było tam dużo głośnych i wysokich dźwięków, Lisandro mu było na imię, on wygrał i dlatego Francja jest, no gdzieś tam się poczuła może zobligowana, chociaż tak jak powiedziałam, formalnego obowiązku nie ma, ale stwierdzili, okej, bierzemy to na siebie, organizujemy kolejną Eurowizję Junior, Paryż, stolica już gościła ten konkurs, no to może teraz jakaś inna lokalizacja, jest nią Nicea. Tam właśnie wędrujemy. Tam powędrowało 16 delegacji z 16 właśnie krajów, które w tej odsłonie konkursu biorą udział. Czy to dużo, czy to mało? No oczywiście w kontekście dużej Eurowizji, dorosłej Eurowizji, no to
0: tak
1: jest
0: połowa,
1: to liczba sporo mniejsza. No tak, no nawet troszkę mniej. Chociaż trudno wciąż powiedzieć, ile w przyszłym roku zmierzy się krajów na dorosłej Eurowizji, bo Europejska Unia Nadawców zwleka z ogłoszeniem ostatecznej listy państw, chociaż w niejednym kraju już trwa proces selekcyjny, w Polsce nie, o czym może powiemy później.

0: bo się zaraz zaplączę w dygresjach. No ale nie wiemy wciąż, ile krajów wystąpi w Malmę w maju, co prawdopodobnie jest związane, takie są przypuszczenia, z sytuacją Izraela, że tutaj nie do końca wiadomo, jak z nimi postąpić. No wątki polityczne tutaj też miały znaczenie w kontekście tego juniora. Nie wiedzieliśmy, czy Armenia weźmie udział, ale jest pośród tych 16 krajów. W kontekście właśnie samego juniora, no to bywało lepiej, bywało gorzej, jeżeli chodzi o liczbę uczestników. Jednak tak powszechnie się uważa, że te lata świetności ma on już za sobą, kiedy dochodziliśmy nawet do 20 krajów. Kogo zabraknie względem zeszłego roku? Brakuje Kazachstanu, a więc to był taki szczególny przypadek, kraj, który nie rywalizuje w dorosłej Eurowizji, bo on nie ma statusu członka Europejskiej Unii Nadawców, tylko był zapraszany po prostu. No to teraz ich nie ma. No nie odnosili satysfakcjonujących rezultatów, to jakoś to się rozeszło. I nie ma też Serbii, w związku z czym ja ubolewam, bo jak wiecie, gdzieś tam bałkaniara we mnie drzemie, ale jakoś tak jest, że ten konkurs nie cieszył się tam zbyt dużym zainteresowaniem, nikogo to nie obchodziło, rezultaty też nie były jakieś super, więc stwierdzili, że nie będą wydawać na to pieniędzy. Natomiast mamy jeden powrót, po rocznej absencji wracają Niemcy, bo oni właśnie się zdecydowali na taką krótką pauzę i mamy jeden debiut. Kiedy się mówi, że konkurs gdzieś tam no, zmierzać może do końca, bo cieszy się mniejszą oglądalnością, mniejszym zainteresowaniem krajów europejskich, no to jednak może jest światełko w tunelu dla niego, bo wciąż się udaje jakichś tam nowych graczy namawiać i takim nowym graczem jest w tym roku Estonia. Oni jeszcze nigdy nie brali udziału, no i będą właśnie tym państwem bałtyckim, które będzie miało okazję stanąć w konkursowe szranki. A kto jeszcze, nie będę już Wam tutaj wymieniała całej tej listy krajów uczestniczących, jest na niej oczywiście Polska, o wyborze polskiej reprezentantki, polskiej piosenki mówiliśmy z takim znakiem zapytania, że no zobaczymy, czy to tak rzeczywiście będzie, że Maja Krzyżewska wystąpi sama, bo to może tamten duet z Leonem Olkiem, tak jak widzowie chcieli, no to dla tych wszystkich, którzy tak nie nadążają za tematem, nie ma niczego takiego, jest tak jak zostało wybrane, Maja Krzyżewska nas reprezentuje z piosenką I Just Need a Friend, jest w Nicei od początku tego tygodnia, czy w zasadzie jeszcze od końcówki poprzedniego tygodnia, kiedy tam przyleciała, tak jak wszystkie inne delegacje, dlatego że w poniedziałek odbyła się ceremonia otwarcia konkursu, transmitowana na YouTubie. Widzicie, to tak się wydaje, że to tylko jeden dzień trwa, a wcale, że nie. W trakcie tej ceremonii przywitano wszystkie delegacje i została tam wylosowana kolejność startowa, w zasadzie no, pewne elementy, o czym też może później powiem. Następnie odbywały się próby, we wtorek i w środę pierwsza tura prób, z których to prób opublikowano zdjęcia, w czwartek i w piątek druga tura prób i z tych prób mamy opublikowane takie krótkie fragmenty na YouTubie, jak to będzie wyglądało w kamerach już w telewizji i na podstawie tej próby też został wyłoniony z każdego występu taki fragment, na podstawie którego widzowie będą decydować, na kogo mają oddać głos, ale to też myślę, że do tego wątku sobie wrócimy, no bo chyba przede wszystkim nas interesuje ta konkursowa stawka, żeby móc w ogóle ocenić szansę naszej Mai, no to trzeba, warto byłoby wiedzieć, jaka jest jej konkurencja, jakie są inne piosenki, jak ona na tym tle się prezentuje. No i już znacie nas, znacie nasze zwyczaje. Jak to zwykle, zaprezentujemy Wam skrót piosenek, przy czym nie będzie to skrót w takiej kolejności, w jakiej piosenki będą zaprezentowane w trakcie konkursu. Do tej kolejności nawiążę później. Tylko będzie to skrót w kolejności alfabetycznej, bo akurat taki materiał łatwiej nam po prostu było znaleźć. Mamy nadzieję, że to jakoś nie zakłóci Waszego odbioru, ale tak czy inaczej będziecie zorientowani, co się tutaj mniej więcej dzieje. Będziecie zorientowani, jeżeli słuchacie nas na żywo lub później w serwisie Mixcloud, czyli tam, gdzie umieszczany jest nasz program z warstwą muzyczną, bowiem znów, jak to zwykle bywa, w związku z prawami autorskimi nie możemy w Tyflo Podcaście i na YouTubie umieścić naszego programu z tym właśnie fragmentem, no bo co prawda tylko tam krótkie wycinki piosenek będzie słychać, ale mimo jednak to nie możemy sobie na to pozwolić, dlatego też tych, którzy są zainteresowani takim naszym przelotem przez tę konkursową stawkę, a słuchają nas na YouTubie lub w Tyflo Podcaście, no to odsyłamy do serwisu Mixcloud. Czy my coś jeszcze chcemy powiedzieć, czy przystępujemy do prezentacji?
1: Chyba przystępujemy do prezentacji.
0: No to
1: go. I to tyle.
0: I to tyle o faworytach naszych, o faworytach w ogóle. Myślę, że sobie za chwilę jeszcze powiemy, ale odniosę się do kolejności startowej, żeby ten wątek mi nie umknął, bo jeszcze raz, to nie była kolejność startowa, to była kolejność alfabetyczna od Albanii, przepraszam, po Wielką Brytanię, czyli UK, według angielskiego skrótu tak właśnie zaczęliśmy i tak skończyliśmy. Natomiast kraj usłyszymy w innej kolejności. Tutaj nie ma, tak jak na dorosłej Eurowizji, że mamy losowanie połówek, tylko losowany jest kraj, który rozpocznie, tak jak powiedziałam, to jest Hiszpania. Kraj, który zakończy, tak jak powiedziałam, to jest Holandia oraz losowana jest pozycja startowa gospodarza konkursu i tak oto wiemy, że gospodarz wystąpi z pozycją 12. Francja będzie 12. A co dalej, to już układa sam organizator, czyli w tym przypadku telewizja francuska, tak jak to zwykle się mówi, żeby show było atrakcyjne dla widza i żeby jakoś to się dało, wiecie, jeden występ po drugim sensownie zaplanować, ułożyć i tak dalej, i tak dalej. Więc ja już tutaj nie będę całej tej kolejności Wam cytowała, bo prawdopodobnie i tak nie jest to do zapamiętania, szczególnie jeżeli ktoś po raz pierwszy zetknął się z tymi piosenkami, ale jeżeli chodzi o Maję Krzyżewską, to zaprezentuje się ona jako 9, więc tak w połowie, aczkolwiek jest taka wątpliwość, czy nam sprzyja nasze sąsiedztwo w tym kontekście, bo prezentujemy się tuż po Armenii. Tej Armenii, tak jak powiedziałam, kojarzonej z K-popem.
1: Z K-popem.
0: Jednak bardzo charakterystycznie, aczkolwiek tam ma być chyba przerwa na jakąś rozmowę w green roomie, więc chociaż tyle, że nie będziemy tak bezpośrednio właśnie po tej Armenii. W ogóle otoczeni jesteśmy Kaukazem, bo z kolei po Maji jest Gruzja, która nie wiem, jak sobie poradzi, bo Gruzja sobie nie radzi jakoś super, jeżeli chodzi o głosowanie online, ale może z kolei u jurorów jakoś będzie dobrze. Cały czas mnie to fascynuje, wybaczcie, że tak zagadałam te Gruzje i te ich śpiewy Ranina, he, bo oni tak śpiewają, bo to zupełnie tak, jakby w naszej piosence ktoś krzyczał szansa, szansa, szansa, szansa na sukces. Rozumiecie, format ich selekcji nazywa się Ranina i chłopcy teraz występują jako Ranina i w piosence krzyczą Ranina. Nie ma tak, dobra marka po prostu.
1: Może
0: tak
1: ta jest... Ranina to jeszcze coś oznacza?
0: Jak ktoś zna gruziński, to zapraszam do pisania. Wybaczcie, ja tu w językach słaba jestem. Także, tak jak powiedziałam, otoczeni Kaukazem, czy to dobrze? No pewnie mogło być lepiej, gorzej też, ale no nie jest tak prawdopodobnie, że Maja tutaj jest uznawana za faworytkę, nie ma co się oszukiwać, ale nie jest również tak, że ona dołączy do tych krajów, o których wspominałam, typu Albania, Malta, Irlandia, które są, no, prawdopodobnie zostaną ulokowane gdzieś tam na dole tej tabeli. Ja bym się spodziewała, że to będzie jakiś taki środeczek i mnie to wcale nie zdziwi. Myślę, że by to było miejsce zasłużone. Do samego występu Mai jeszcze za moment wrócimy, no bo właśnie kwestia faworytów, to jeszcze to sobie pozwolę uporządkować, że tak naprawdę bardzo mało wiemy, bo ten poziom jest taki wyrównany, rzekłabym. I nawet w porównaniu do zeszłego roku ja nie mam takich piosenek, które bym rzeczywiście bardzo, bardzo lubiła, do których nawet po konkursie miałabym ochotę wracać. Chyba nie. I dlatego też tak trudno nam przewidywać, kto może to wygrać. Tak jak powiedziałam, możemy wrócić do Francji, ale może będzie teraz tak, że Francja się będzie z Armenią tymi zwycięstwami wymieniać, bo już mieliśmy Francję, potem Armenię, Francję w zeszłym roku, no to kto wie, czy właśnie Do It My Way i ta K-popowa wersja po ormiańsku tutaj nie zapewni sukcesu, ale może Wielka Brytania, no wiecie, taki jakiś musicalowy klimat, gwizdanie, coś tam, ludzie lubią takie rzeczy, a może Holandia. Chociaż to się trochę śmieje z tej Holandii, nie rozumiem, czemu ona się ludziom tak podoba, bo ona brzmi jak z żywcem z 2010 roku. No ale okej, może ktoś lubi takie...
1: Może to już jest retro w dzisiejszych czasach.
0: Trochę jakby nasz Gromi robił, nie? Te takie jego hity, trochę mi się to z tym kojarzy. A może ta radosna Hiszpania, która naprawdę nie byłaby bez szans, no ale trafiła się pierwsza pozycja startowa. A może któraś z tych ballad, chociaż no kiedy jest się balladą, no to na pewno trudno się wyróżnić. Także ja bym raczej stawiała, że to będzie ktoś z grona Francja, Armenia, Wielka Brytania lub Holandia, ale no to właśnie tak jakoś chyba mniej. No i Hiszpania, chociaż tu nikt jeszcze z pierwszej pozycji startowej nie wygrał, więc no nie ma się co oszukiwać, że jest to dosyć trudne. O naszych faworytach chyba będzie jeszcze okazja powiedzieć przy głosowaniu, prawda, bo wtedy się pochwalimy, na kogo my, ale myślę, że kwestią, która Was może interesować, jest występ Maji Krzyżewskiej, tak jak powiedziałam, 9 w kolejności jutro. I teraz tak, po szansie na sukces, przyznam, że troszkę się obawiałam, czy rzeczywiście dokonaliśmy najlepszego wyboru, jeżeli chodzi o wokal. No bo wiemy, że tam potężne suwałki tutaj miały prawdopodobnie istotny głos, jeżeli chodzi o te decyzje i spodziewaliśmy się trochę innego werdyktu. No ale jest to Maja i tak sobie myślałam, czy ona podała, bo jej wykonanie w szansie na sukces nie było w pełni satysfakcjonujące i na podstawie materiałów wideo, które mamy, a przypominam, że mamy takie króciutkie wycinki z prób na YouTubie, jakieś tam inne wycieki jeszcze po drodze, to tak, Maja naprawdę odrobiła pracę domową porządnie, nie doceniałam jej, ale jeżeli jutro, wiecie, nic, wszystko pójdzie po jej myśli i nie zestresuje się za bardzo, bo różnie to też może być, to rzeczywiście powinien to być występ satysfakcjonujący pod względem wokalnym. Tam nie powinno być jakichś fałszywych dźwięków, jak to na przykład u Panny Maltanki, no ale jak jej się nie dziwię, jak ma tam aż takie wysokie dźwięki śpiewać. Natomiast ponieważ to jest Eurowizja, a nie tylko Eurofonia, to oprawa wizualna też jest tutaj ważna. Nasi reżyserzy są znani z różnych bardzo wizjonerskich pomysłów i rzeczywiście no, mamy taki wizjonerski pomysł, bo... Znaczy inaczej, ja w ogóle tego nie rozumiem, bo od samego początku jest jakaś taka narracja wokół utworu I Just Need a Friend, czyli Potrzebuję Przyjaciela, że to jest utwór, o czym już też mówiliśmy, o relacji dzieci z rodzicami, że rodzice i nie mają dla nich czasu i tak dalej. Gdzie mi się wydaje, że I Just Need a Friend kojarzy się po prostu no z taką dziecięcą przyjaźnią, więc trochę nie rozumiem, czemu to tak obudowano. I tego konsekwencją jest wprowadzenie do wizualizacji zdjęć naszej reprezentantki, powiedziałabym z dzieciństwa, ale wy powiecie, dobra, ale ona przecież jest mała. No okej, okay, ale takich zdjęć, jak ona była naprawdę malutka. Więc nie wiem, ja tam bym nie chciała mieć chyba na wizualizacjach zdjęć, jak jestem bobaskiem, no ale dobra, co kto tam lubi. Więc pierwsze reakcje fanów były takie, że średnio to wygląda, ale chyba ostatecznie jednak wcale nie jest tak źle, takie opinie przeważają, nie ma takich płaczów jak w przypadku tej wizualnej oprawy występu Blanki, to pamiętamy tam te wszystkie nakładki.
1: Że tego po prostu tam było za dużo,
0: że było
1: za
0: naciapane.
1: Dużo.
0: Mhm. Tutaj może też by tego mogło być mniej, bo jednak jak pan Smuga, który teraz to reżyseruje, bo on za juniora odpowiada, mówi o intymnym występie, to może taka ilość zdjęć, jeszcze jakieś znowu pyro, tak, przecież nie ma polskich występów bez efektów pirotechnicznych, no to może nie jest to, co jest wymarzone, ale no nie jest chyba źle, więc tego jej to bardzo nie zaszkodzi i pewnie to miejsce w środeczku tabeli będzie rzeczywiście no takie zasłużone. Występy konkursowe to jedno, pojawią się oczywiście też tak zwane interval acty, czyli te występy, które będziemy widzieć w przerwie na głosowanie, mają się tutaj nam zaprezentować francuscy zwycięzcy Eurowizji Junior, a więc będzie Valentina, która wygrała 3 lata temu, będzie Lisandro, ten co krzyczał rok temu i mają śpiewać We Are The World. Takie są informacje. Ma być jeszcze reprezentant Francji na Eurowizji sprzed 7 chyba lat w ramach takiego dodatkowego występu. Tak więc takie rzeczy nam show uprzyjemnią, no ale najważniejsza jest ta stawka konkursowa i najważniejsze jest to, aby, no właśnie, skoro to konkurs, aby móc zdecydować, kto nam się najbardziej podoba. O tym decydują jak zwykle w 50% jurorzy z poszczególnych krajów, komisje złożone z dorosłych i z dzieci, 5-osobowe komisje. No i w 50% widzowie, czyli my, co jak zwykle możemy robić w dwóch turach, o czym powiem już teraz, zanim zacznę marudzić, bo potem jak się odpalę, to nie skończę. Tak jak zwykle mamy dwie tury, które się odbywają internetowo, więc nie posyłamy SMS-ków jak na dużej Eurowizji, tylko wchodzimy sobie na stronę jesc.tv, jak Junior Eurovision Song Contest, jesc.tv. Tam dokonujemy wyboru krajów, które nam się podobają, przy czym nie może to być jeden kraj, to muszą być 3 kraje, nie mniej, nie więcej i w tym gronie może być Polska, więc jeżeli chcecie, to wspierajcie. No i na tej bazie dokonujemy naszego głosowania, co możemy robić od wczoraj od godziny 20 do jutra do godziny 15.59, bowiem o 16 zaczyna się całe show, więc to jest ten taki czas. Zanim oddamy ten głos, uprzednio musimy jeszcze obejrzeć skrót piosenek, taki krótszy niż ten, który był u nas i musimy go obejrzeć, nie da się go pominąć. Oni wam nie uwierzą, żeście w RTV tego słuchali, że wam już wszystko wyjaśnili tam. Musicie obejrzeć ten właśnie skrót z fragmentami z prób, więc też osoby widzące mogą zobaczyć, jak to tam wszystko wygląda w kamerach.
1: Tak,
0: jak
1: bo dopiero,
0: te wokale brzmią live.
1: Dopiero po obejrzeniu filmu guzik do głosowania, do przejścia do tego ekranu głosowania jest aktywny i dopiero można to zrobić.
0: Tak, tak, dokładnie tak. W czasie występów konkursowych nie będziemy mogli głosować i dopiero kiedy usłyszymy z ust prowadzących hasło Start Voting Now, to głosowanie zostanie odpalone na nowo. Już wtedy nie będziemy musieli oglądać tego skrótu, no bo przecież oglądaliśmy konkurs, to po co znowu to samo? Zresztą nie byłoby na to czasu, bo to jest właśnie taki tylko krótki slot na oddawanie głosów, o ile one wtedy będą działać, bo zdarza się tak, że w tej drugiej turze głosowanie internetowe pada, aczkolwiek to się nie powinno zdarzyć, bo jesteśmy we Francji. Takie problemy to się właśnie na Kaukazie dzieją. Jak konkurs był w Gruzji, jak konkurs był w Armenii, to głosowanie nie działało. Sama pamiętam, że rok temu odpalałam i miałam pustą stronę. Gdzieś tam chyba potem weszłam tam wreszcie i głos oddałam, ale w związku z tym, że to nie działało u wszystkich, u większości ludzi nie dali oni rady zagłosować, to jako głosy widzów została policzona wyłącznie pierwsza tura. Także jesteśmy we Francji, w kraju w środku Europy i coś takiego się nie powinno zdarzyć, ale trzeba się z tym liczyć, że jak zainteresowanie przekroczy oczekiwania organizatorów, no to nawet może to się rzeczywiście tak skończyć.
1: To nawet te ich potężne zabezpieczenia, o których podejrzewam, że za moment będziemy mówić, nie pomogą im, mogą no być problemy.
0: Bo to, że tam głosowanie w drugiej turze nie będzie działać, to działa w pierwszej, no Jezu, po co drążyć? Znaczy dobra, no oczywiście powinno działać, bo teraz to głosują głównie fani, a dzięki temu głosowaniu w niedzielę będą mogli zdecydować się na jakiś wybór ulubionych utworów też ci, którzy po prostu usłyszą te piosenki po raz pierwszy w trakcie niedzielnego show.
1: Ja myślę, że Suwałki już trenują.
0: Tak, oczywiście tam, wiesz, wszystkie portale typu, ja nawet nie wiedziałam, że takie są, niebywałe Suwałki, pogodne Suwałki, oni wszyscy tam piszą, nie, żeby głosować.
1: I bardzo także, dobrze.
0: Także cała siła jest w Suwałkach. No ale dobra, słuchajcie, musimy, odpalamy się, jedziemy z tym. Po prostu czuję się, jakbym tkwiła w jakiejś pętli czasu, bo co roku gadam o tym samym od 2018 roku, kiedy głosuję na juniorze. Tak, to się nie zmieniło, ale dla tych, którzy nas nie słuchali, wyjaśniamy, o co chodzi. To znaczy, z naszej perspektywy osób niewidomych, problemem nie jest obejrzenie tego skrótu piosenek, odpalamy go sobie, on się skończył, chcemy przejść do głosowania. Już nieco kłopotliwy jest wybór krajów z listy, dlatego, że nasze programy odczytu ekranu, zamiast tam odczytać po ludzku te nazwy typu Albania, tam Armenia, coś tam, to wypluwają po drodze dużo dziwnych literek.
1: Jakiś fragment kodu po prostu.
0: Tak, są jakimś fragmentem kodu, bo tam chyba się wyświetlają jakieś obrazki, flagi tych krajów i on jakoś to nam musi zakomunikować, więc zanim się dowiemy, że to jest Armenia, to posłuchamy, wiecie, całego alfabetu.
1: Wiesz, żeby to jeszcze było jakoś konsekwentnie robione, to by było wszystko okej. Natomiast w niektórych, pod niektórymi przyciskami mamy flagi, pod niektórymi przyciskami mamy natomiast jakieś dwuliterowe skróty tych różnych krajów, więc żeby nie przeoczyć czegoś, to tak czy inaczej my musimy sobie tego wszystkiego posłuchać, przejść przez tę listę, sobie tam poklikać w te guziki, które chcemy zaznaczyć, żeby oddać swój głos, no i potem ten głos faktycznie oddać, a to dopiero początek problemów.
0: Tak, bo to jest małe piwo, bo to się da przejść. Znaczy, to jest irytujące po prostu i nie powinno to tak wyglądać, ale jest to do zrobienia. No i już zaznaczyliśmy te trzy kraje, on tam na dole pokazuje, ile ci jeszcze zostało krajów do zaznaczenia. Kiedy nam pokazał, że zero już nam zostało do zaznaczenia, czyli trzy głosy są rozdysponowane i klikamy, co tam trzeba kliknąć. Nie wiem, tam...
1: No, już też nie pamiętam, pewnie jakiś vote, jakiś przycisk generalnie, tak, który powoduje potwierdzenie.
0: Tak, bo nie ma polskiej wersji tego czegoś, a była kiedyś, więc po angielsku musimy to rozwiązywać, chyba że znacie jakieś tam inne języki, typu duński, bo takie chyba gdzieś są. No i wy myślicie, że już wtedy wasz głos się wyśle. Otóż to jest właśnie ten moment, kiedy oni muszą zweryfikować, czy po tej drugiej stronie komputera siedzi żywy człowiek, a nie, że jakiś robot klika w te klawiszki. Więc jak oni to robią? Oni wymagają od nas znajomości matematyki na jakimś co prawda niskim poziomie, typu 3 dodać 5. I wiecie, to nie jest tak... No znowu, część z was słucha tej opowieści już co roku, ale musimy to znowu powiedzieć, bo może ktoś jej nie zna. To nie jest tak, że my nie umiemy matematyki i że tutaj leży nasz problem. Tylko my po prostu jako osoby niewidome nie jesteśmy w stanie tego działania odczytać, a przynajmniej zrobić tego tradycyjnymi metodami.
1: Bo to działanie jest na obrazku.
0: Tak, bo to działanie jest na obrazku i ty się wspomagałeś rok temu jakimś narzędziem od, no nie powiem, że przyjaciół, bo nie przyjaciół.
1: No nie, od nieprzyjaciół zdecydowanie.
0: Ale kupiłeś tak je jeszcze tam za
1: jeszcze, tak, jeszcze kiedyś i cały czas mi te kredyty gdzieś tam leżą, które mi zostały, no więc korzystam od czasu do czasu, kiedy mam taką potrzebę. Tym razem nie udało mi się z tego skorzystać, to znaczy tam się pojawiły jakieś trochę za dużo tych cyferek. Nie wiedziałem, jaki tam jest znak działania matematycznego, czy mam dodać, czy mam odjąć. W związku z tym wziąłem się na sposób i ten sposób zadziałał, słuchajcie. Pamiętałem, że te działania nie wymagają od nas jakichś niesamowitych operacji matematycznych, że tam są raczej cyfry niż liczby. No to stwierdziłem, wpiszę sobie w to pole edycji 8. I tak wpisałem i klikam, że wyślij ten głos, nie poszło. Wyślij ten głos znowu, nie poszło. Wyślij ten głos trzeci raz. Chyba za piątym razem, słuchajcie, poszło. Więc jeżeli nie widzicie
0: i chcecie
1: oddać głos, no to tak na przykład może niekoniecznie 8, możecie, żeby jakoś zwiększyć tak,
0: cyfrę,
1: prawdopodobieństwo, to na przykład jakąś, nie wiem, 6, tak, ze środka. Powiedzmy, załóżmy, że tam jest że cyfry tylko wchodzą w grę. No to na przykład te 6 możecie sobie wpisać. No i co? I próbujecie. Tam mam wrażenie, że to jest takie zabezpieczenie bardzo głupie, bo ja tak naprawdę powinienem zostać w tym momencie zbanowany. Człowieku,
0: oczywiście,
1: nie poszło ci kilka razy.
0: To znaczy, żeś pan robot.
1: A tu się okazuje, że nie, że po prostu można sobie w to klikać, podejrzewam, ileś tam razy. I ja naprawdę wcale się nie zdziwię, jeżeli tam roboty to rzeczywiście głosują. Może na przykład gdzieś tam ktoś po prostu sobie napisze jakiś skrypt, kto po prostu wie o tym, jak to zabezpieczenie wygląda, bo umówmy się, ono nie jest naprawdę jakieś bardzo skomplikowane, a tylko nam utrudnia życie. I taki robocik może sobie oddawać te głosy i je trzaskać. Z kolei w Eurowizji dorosłej, że tak powiem, ostatnio było testowane, to się dowiedziałem kilka miesięcy później o tym fakcie, nowe zabezpieczenie Cloudflare'a, czyli takiej firmy, która dba o to, żeby się rzeczywiście tam nikt nigdzie nie włamywał, która zabezpiecza strony internetowe, tak mówiąc najogólniej, nie wchodząc w jakieś szczegóły. I to zabezpieczenie to ma polegać na tym, i ono by było dla nas bardzo dostępne, że zaznaczamy sobie po prostu jedno pole wyboru, tak jak w tych rozwiązaniach od Google'a, że nie jesteśmy robotem, ale Google to nas czasem jeszcze prosi potem o podanie jakichś tam, o wybranie zdjęć, które, na których widać żaglówki, albo o to, żebyśmy jakieś tam wyrazy przepisali po angielsku. Tu w tym zabezpieczeniu, którego autorstwem jest Cloudflare, to tego nie ma, tu po prostu zaznaczamy to pole wyboru i klikamy zagłosuj. I to powinno nam rozwiązać całą sprawę. Dlaczego to tu nie zostało wdrożone, skoro było testowane już wcześniej, to ja naprawdę pojęcia nie mam, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku to już tych obrazków nie będzie.
0: No nie muszę mówić, jak bardzo się denerwuję, jak bardzo mnie boli to, że tak duży konkurs, bo to wiecie, nie jest jakiś niszowy festiwal, który nie jest w stanie o wszystko zadbać, tylko to organizuje to ogromna Europejska Unia Nadawców. Mówimy o wydarzeniu o takim zasięgu, o takiej skali, o wydarzeniu, któremu przyświecają takie wartości jak równość, jak szacunek, a tutaj, no, jeżeli nie mamy kogoś, albo nie ma w Europejskiej Unii Nadawców kogoś, kto by się zajmował tą dostępnością dla osób ze szczególnymi potrzebami, a jak jest, to znaczy, że po prostu słabo wykonuje swoją pracę, nazywajmy rzeczy po imieniu. Ale jeżeli no, faktycznie to nie występuje, to, no, to jest to słabe i to irytuje, jeżeli przez tyle lat faktycznie tego się nie da poprawić. Ja przyznam, że za mnie po prostu ktoś oddał głos, dowiedziawszy się, na kogo chce zagłosować, mając do dyspozycji jeszcze jedno z urządzeń, służbowy telefon, z którego ta osoba wcześniej nie zagłosowała, to wykorzystała te głosy, aby mnie w tej sytuacji wesprzeć, więc osoba nie słucha, ale i tak dziękuję i pozdrawiam, choć nie słucha. Natomiast właśnie, bo a propos tego, prawdopodobnie nie wlicza się kilka głosów oddanych z tego samego urządzenia, chociaż dałoby się je oddać, ale on to tam będzie obcinał, więc to nam nie zadziała, chyba że w drugiej turze, bo możemy w pierwszej zagłosować i w drugiej również, ale jeżeli byście chcieli w tej pierwszej turze z jednego urządzenia, to No, przynajmniej w teorii on powinien właśnie te głosy wykrywać jako zdublowane, że z jednego urządzenia są i je usuwać, ale czy tak rzeczywiście robi, trudno powiedzieć, ale to jest właśnie takie śmieszne, jak widzę fanów, którzy gdzieś tam no, chcą bardzo wspierać tych swoich faworytów i piszą, dzisiaj w pracy oddałem głosy z 20 laptopów, a ty, niewidomy człowieku, nawet z jednego laptopa, czy tam co masz pod ręką, nie możesz tego zrobić samodzielnie. No, zdenerwowałam się, no, tylko się denerwuje człowiek. Chce się człowiek zainteresować konkursem piosenki, mieć dobrą zabawę, a tylko znowu się wkurza na coś. Dobra, no to chyba to chciałam powiedzieć a propos tego wkurzania się. Także mamy dwie tury, jak wam się uda zagłosować, to fajnie. Pozdrawiam, jesc.tv. To jest ta strona. I tak jak wspomniałam, show zaczyna się jutro o godzinie 16, a nie zanim te rzeczy, no właśnie, to przecież za moment, bo pominam jeszcze jedną ważną rzecz. No okej, okay. Ja zagłosowałam, że tak powiem, za pośrednictwem, ty samodzielnie po prostu jakoś ci się udało ustrzelić ósemkę, może to twoja szczęśliwa liczba, twój szczęśliwy numerek, jak w totolotku. No ale właśnie możesz teraz przyznać na kogo?
1: Na Francję. Na Francję, bo spośród...
0: No, ale na kogoś jeszcze.
1: Wiesz co? Na pewno na Polskę, a tej trzeciej to nawet nie pamiętam, bo po prostu na chybił trafił, głosowałem.
0: Aha, fajnie.
1: Tak, natomiast...
0: Mogłaś mnie zapytać.
1: No widzisz, ja chciałem to po prostu spróbować jakoś przejść.
0: Bo wiesz, jest jeszcze coś takiego jak głosowanie strategiczne. Na przykład, jeżeli zależy ci na tym, żeby wspierać Polskę, to są tacy, ale to nie jest fair i nie lubię tego, ale są tacy, którzy zachęcają do głosowania na kraje, które są uważane za słabsze. Wiesz o co chodzi, że wspierasz swój kraj, a jednocześnie nie wspierasz tych mocnych graczy typu Francja. Tak na przykład było na Eurowizji 2 lata temu w Paryżu, kiedy to matka zwycięzczyni, matka Maleny z Armenii, zachęcała do tego, żeby nie głosować na Polskę, a żeby głosować na kraje, które są uważane za słabe, typu Portugalia. Więc żeby głosować powiedzmy na te jej Armenię, tak, na kraj, który reprezentowała jej córka, plus na te Portugalię, jeszcze jakąś tam Serbię, które wtedy były uważane za słabe i co? I potem nagle ta Portugalia, na którą nikt nie stawiał, okazuje się, że ma trzeci wynik w online votingu. Także może, jeżeli chciałeś wesprzeć Maję Krzyżewską, to trzeba było głosować na jakąś Irlandię, która nikogo nie obchodzi, albo inną tam Maltę. I to jest jakaś tam strategia, ale no czy to jest z drugiej strony takie fair i
1: no
0: fajne?
1: No to strategicznie zdecydowanie nie postąpiłem. A może postąpiłem? No nie pamiętam.
0: No właśnie
1: trudno
0: nie wiesz,
1: powiedzieć.
0: Jakbyś wiedział, to bym ci powiedziała, co zrobiłeś. No ja tutaj, tak jak powiedziałam, nie czuję się tak bardzo przywiązana do piosenek tak jak rok temu. A pamiętasz hit z zeszłego roku, jak byłeś fanem włoskiej piosenki? Bla, bla, bla, parole, to
1: tak,
0: był
1: to był bardzo dobry numer.
0: Ale tak, samo w tym roku, jak bla, bla, bla, parole, będziecie śpiewać kwitka, na, kwitka, tak, kwitka siedzi w głowie, ale nie głosowałam na kwitkę, bo ona sobie poradzi. Głosowałam też na Francję, no bo co ja poradzę, lubię tę Francję na juniorze, to po prostu tak jak powiedziałam, uważam, że Francja umie w Eurowizję Junior, wiedzą jakie rzeczy wysyłać. Przez kilka lat współautorką ich propozycji była Barbara Pravi, którą możecie pamiętać z dorosłej Eurowizji. W tym roku jej tam nie ma, ale i tak uważam, że klimat został zachowany i jest fajnie. Zagłosowałam na Gruzję, czyli Tychranina, szansa na sukces. Może ta piosenka nie jest najbliższa mojemu sercu, ale zawsze doceniam, jak są jakieś etniczne elementy, więc te takie śpiewy ludowe i ci chłopcy, to jest coś, co uważam, że warto docenić. No i, przepraszam bardzo, sama się sobie dziwię, ale no jakoś tak mi siadła ta Armenia, chociaż nie słucham K-popu. I jakbym miała przeanalizować ten utwór z takich muzycznych względów, to no nie ma tam rozbudowanej harmoniki i w ogóle, ale może też dla mnie to jest jakoś interesujące, bo mało słucham takiej muzyki, ale zaciekawiło mnie po prostu na tle tych wszystkich balladynek, że tak powiem, czyli dziewcząt, które wychodzą śpiewać wysokie dźwięki w takich snujących się piosenkach. Jakoś mnie to właśnie zaciekawiło, mimo tego, że, uwaga dla muzyków, Armenia postanowiła sobie w wykonaniu live podwyższyć tonację o pół tonu i mnie to denerwuje trochę, bo przywykłam do słuchania ich w innej tonacji, one w związku z tym brzmią tutaj wyżej, tak bardziej piskliwie, ale jestem i tak ciekawa, jak to zabrzmi w całości na żywo, bo one nie śpiewały tego nigdzie, tak żebyśmy mogli usłyszeć, wiecie, niektóre reprezentantki, no właśnie, bo mamy same dziewczyny, ewentualnie jakieś tam towarzystwo męskie, ale niektóre osoby śpiewały te swoje piosenki w jakichś tam telewizjach śniadaniowych i już wiemy, jak wypadają na żywo, tak jak też wiemy, jak Maja wypada na żywo. Tutaj w przypadku Armenii nie wiem i jestem ciekawa, dlatego też nie wiem, czy jeżeli w ogóle zagłosowałabym w drugiej turze z czyjąś pomocą, to taka sama byłaby lista tych moich krajów, ale na ten moment ten wybór padł na Armenię, na Gruzję i na Francję. No, no tak po prostu, wiecie, ja nie mam w sobie jakichś takich, za chwilę zostanę zlinczowana, ale takich głębokich uczuć patriotycznych na zasadzie, że jeżeli startuje Polska, że muszę głosować na Polskę, bo do tego konkursu podchodzę na takiej zasadzie, że wspieram to, co mi się bardziej podoba. A jaki to jest kraj, to już ma to dla mnie mniejsze znaczenie, ale rok temu pamiętam, że w drugiej turze zagłosowałam na Polskę, bo stwierdziłam, że fajnie laurka nasza wypadła. Także wszystko jest jeszcze otwarte, zobaczymy, jak się jutro na żywo zaprezentują. Jutro o godzinie 16, co już powiedziałam, możemy to oglądać w Polsce w telewizyjnej jedynce, w telewizji Polonia. Prawdopodobnie będzie konkurs komentował Olek Sikora, bo gdzieś ta informacja padła w pytaniu na śniadanie, ale jakoś tak oficjalnie tego nie potwierdzają. Więc chyba bez pana Marka Sierockiego. No,
1: może i dobrze.
0: Sami sobie to skomentujcie. A jeżeli ktoś w ogóle nie chce polskiego komentatora, no to sobie idzie na YouTube'a i tam ma na oficjalnym kanale Junior Eurowizji właśnie transmisję, którą sobie może oglądać, która potrwać ma jakieś 2,5 godziny, tak tyle mniej więcej to potrwa i już będziemy wszystko wiedzieli, jak się to wszystko rozstrzygnie, jak tam Maja, jak tam cała reszta. No i może to już będzie jakaś zapowiedź, gdzie się spotkamy za rok. Chociaż, tak jak mówiłam, nie ma wcale kraj wygrywający obowiązku tej organizacji przejmować. No ale chyba jakoś tak się utarło, że jest to prawdopodobne. Wydaje mi się, że omówiliśmy te wątki, które uważam za najważniejsze. Jak siebie znam, to na pewno bym wam coś jeszcze dodała i jak tylko udamy się na muzyczną przerwę, to przypomni mi się jeszcze coś, czym chciałabym uzupełnić ten temat. Jeżeli będzie to coś naprawdę istotnego, to po muzycznej przerwie na momencik pozwolę sobie powrócić do Eurowizji, bo mogę, bo to jest po prostu mój program. Znaczy twój też, ale no tak
1: myślę. Ale twój temat, ewentualnie. Zdecydowanie twój
0: ale
1: temat.
0: Ale tego miejsca mi udzielisz.
1: Ależ proszę bardzo.
0: Będzie potrzebne. Natomiast plan jest taki, że po przerwie zostaniemy w Telewizji Polskiej już w innych tematach. No a teraz, ponieważ my już słuchaliśmy piosenki Maji Krzyżewskiej w RTV, w wersji co prawda tej szansy na sukces, no ale jednak, no tam się nie zmieniło jakoś super dużo, jeżeli chodzi o wersję studyjną. Tam są drobne zmiany w melodii, coś tam w tekście, ale wiemy już, o co chodzi, jak ten utwór brzmi, to my wybraliśmy dla was utwory, które no myślimy, że mają tutaj szansę, żeby wygrać, które w jakimś tam sensie też nam przypadły do gustu, no i zobaczymy, czy nasze przewidywania się sprawdzą. Rok temu mieliśmy jakieś typy, a potem przyszedł ten Francuz, zaczął krzyczeć, no i także jeszcze może jeszcze ta Maltanka, jak zacznie krzyczeć, to nie jest tak zupełnie stracona. Kto wie, cała siła też jest w Suwałkach, jak oczywiście wiemy. Pozdrawiamy z tego miejsca naszego słuchacza Roberta. A więc najpierw wspólny wybór w zasadzie, chociaż przede wszystkim Michała, ale ja się do niego dołączam. Gospodarz, czyli Francja, no a potem ta rodem z Korei, co prawda, ale Armenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No i co, tyle o Eurowizji, czy sobie jeszcze coś przypomniałaś jednak?
0: No, prawie tyle. Jedynie mogę jeszcze taką adnotację zrobić, że żebyście teraz trzymali kciuki, czy to za Maję Krzyżewską, czy za innych waszych faworytów, bo właśnie o godzinie 17 startuje próba jurorska, czyli ta próba generalna, na której już się wszystko ćwiczy tak, jak ma być. Dzisiaj rano była próba dla prasy, teraz jest właśnie próba dla jurorów, bo to też jest tak jak na dużej Eurowizji, że oni nie oceniają w czasie tego show, które my widzimy w telewizji, tylko dzisiaj już swoje punkty oni ustalą. No co jest takie trochę różnie się kończy, bo na przykład komuś może bardzo dobrze pójść dzisiaj, a słabo jutro, albo odwrotnie. I potem mogą nas na przykład dziwić punkty jurorów, no a oni oceniają na bazie tego, co właśnie słyszą. No a wy do nas również możecie pisać wasze opinie w kontekście tego, co usłyszeliście, czy w ogóle zamierzacie śledzić konkurs, czy macie jakichś faworytów, czy się może konkursem interesuje, coś też wiecie na jego temat, tak więcej, coś czytacie w mediach eurowizyjnych, a może na bazie tego, co my powiedzieliśmy, macie już jakichś właśnie waszych faworytów. Zgodnie z obietnicą zostajemy w Telewizji Polskiej, no bo to przecież nasz narodowy nadawca jest członkiem Europejskiej Unii Nadawców i dzięki temu Polska w Eurowizji Junior bierze udział w dorosłej no też ma wziąć udział, tylko tak jak on, ach, no to jednak będzie ta aluzja jeszcze, bo w dorosłej... Jeżeli się zastanawiacie, czy my już wiemy, jak Polska będzie wybierała reprezentanta na Eurowizję dorosłą, otóż nie. Po prostu Malta to już wszystkie swoje piosenki przedstawiła, już ma finalistów selekcji. Polska nawet nie ogłosiła, czy będą preselekcje. Przypomnijmy, jak to się skończyło w tym roku, że skandalem. Czy będzie wybór wewnętrzny? Aczkolwiek może warto byłoby rozważyć to drugie, skoro startem w konkursie zainteresowana jest Justyna Styczkowska, która wracałaby na konkurs po 30 prawie latach. Podobno ma jakiś mega utwór z chórami, z orkiestrą. Nikt go jeszcze nie słyszał, ale skoro ma taką koncepcję, a to czy my jesteśmy w stanie tutaj coś ciekawszego, to lepiej stawać na jakichś ulubieńców TVP z Jaka to Melodia. No nie wiem, Telewizja Polska, jeżeli ma jakąś decyzję, to się waha. Wahano się też, jeżeli chodzi o Sylwestra Marzeń, czy on będzie pod Giewontem, jak to bywało. No ale w tym roku jeszcze będzie, już tam są podpisane umowy z miastem i w tym roku jeszcze w Zakopanem się zobaczymy, no a potem się okaże, co będzie za rok. Tusk wywiezie Sylwestra do Berlina i się skończy. Dobrze, jesteśmy, tak jak powiedziałam, w TVP i powiemy sobie teraz o pewnym serialu, który nie jest nowością, ale pojawia się on w kolejnej swojej odsłonie, tak bym powiedziała, bo nie wiem, czy tutaj możemy mówić o sezonach. Otóż od 1 grudnia w piątki o 20.35 Jedynka będzie emitować drugą właśnie odsłonę serialu Lokatorka, o którym to serialu mówiliśmy we wrześniu, no więc to się tak z reguły nie dzieje, że mamy aż taki krótki odstęp pomiędzy seriami danej produkcji, ale przypomnę, że z Lokatorką jest tak, że tutaj mamy takie trzy miniserie liczące po 4 odcinki. Stanowią one opis polskiej rzeczywistości sprzed kilkunastu lat. Głównym tematem jest zderzenie ofiar nieuczciwej reprywatyzacji z tak zwanym systemem w różnych jego wymiarach. I pierwszy sezon emitowany był na antenie Jedynki we wtorki o godzinie 22.35, więc jakaś straszna w ogóle godzina, w okresie od 12 września do 3 października. Także to były te cztery pierwsze odcinki, które bazowały bardzo mocno na historii Jolanty Brzeskiej, o czym mówiliśmy, która to zresztą historia została opowiedziana najpierw w filmowej wersji, właśnie w filmie Lokatorka. Później doczekał się on takiej serialowej wersji, rozłożonej na 4 odcinki. I ja pierwotnie tę zapowiedź tak zrozumiałam, że skończy się ta pierwsza odsłona, ta oparta na historii Jolanty Brzeskiej, to oni od razu przejdą w tę kolejną i tak w te wtorki to będzie szło. A że przyznam się szczerze, nie oglądałam Lokatorki w wersji serialowej, no bo oglądałam wersję filmową, to też uznałam, że po co mi to teraz, no to jakoś nie wiedziałam, że to się już właśnie skończyło, że oni dniem 3 października skończyli emisję tej pierwszej odsłony i na pewien czas Lokatorka nie była w telewizji obecna. No to nam teraz wraca nam do nowego pasma, więc już nie wtorki wieczór późny, tylko piątki wieczór nieco wcześniejszy, bo godzina 20.35, jeszcze raz powtórzę, żeby to było jasne, 20.35, a więc to pasmo, które dotychczas zajmował drugi sezon serialu Archiwista, którego, o ile się nie mylę, jeżeli dobrze to wysłyszałam w zwiastunie, ostatni odcinek został wyemitowany wczoraj, no więc wszystko się zgadza, w piątek 1 grudnia może wystartować druga odsłona Lokatorki, a jakie wydarzenia zostaną w niej opisane, chyba już nie tak bardzo osadzone w jakimś takim rzeczywistym kontekście, tak jak ten pierwszy sezon, bo tutaj nie ma mowy o jakimś pierwowzorze, no ale na pewno one czerpią jakoś z tego, co się wydarzyło przed kilkunastu laty, ale co też mnie trochę zaskoczyło, opuszczamy Warszawę, bo myślałam, że się będziemy trzymać tej Warszawy, bo to o niej się tak najwięcej mówi w kontekście tej dzikiej reprywatyzacji, tam Jan Śpiewak ciągle coś gada z tym Sebastianem Kaletą z Suwerennej Polski, no ale jednak Warszawa to nie było jedyne takie miejsce, w którym takie rzeczy miały miejsce, bo tutaj mamy w zapowiedzi, że Śląski Zakład Hutniczy skazany jest na zamknięcie. Pełen młodzieńczego entuzjazmu i ideałów Bartosz Glik zostaje przyjęty na staż do prestiżowego biura architektury. Początkowo dostaje same nieciekawe zlecenia, aż do momentu, gdy szef daje mu projekt renowacji zaniedbanego osiedla Familoków, przy zakładzie hutniczym. Okazuje się, że mieszkają tam jego dziadkowie. Bartek wraz z rodziną cieszą się na pozytywne zmiany dla lokalnej społeczności. Tymczasem kierowniczka inwestycji Justyna Andrzejewska wraz ze swoim biznesowym i prywatnym partnerem Edwardem Kowalskim mają wobec osiedla zupełnie inne zamiary. Widzowie w drugim sezonie produkcji zobaczą takich aktorów jak Damian Kulec, Marian Krawczyk, Agnieszka Mandat, Sonia Mietielica, Michalina Sosna, Jacek Lenartowicz, Jan Frycz, Zbigniew Stryj, Marcin Czarnik i Elżbieta Jarosik. Także tu jest, wiecie, no zupełnie inny skład niż w pierwszym sezonie, no bo to, co spaja te poszczególne miniserie, no to jest wątek dzikiej reprywatyzacji. No ale jak widzicie, inna lokalizacja, inni bohaterowie. Natomiast...
1: Tylko powiem, że wątek dzikiej reprywatyzacji też pojawi się w innej produkcji, o której dziś będziemy mówić. Ten wątek ostatnimi czasy jest dość popularny, mam wrażenie.
0: No, politycy i społecznicy sporo o nim mówią, no i to jest ważne rzeczywiście. Jeżeli kogoś to istotnie interesuje tak bardzo, że jest ciekaw lokatorki już w całej okazałości również tej trzeciej miniserii, która pewnie kiedyś zostanie pokazana, no ale na razie mamy drugą, to wszystkie trzy miniserie są już dostępne na platformie TVP VOD. Pewnie płatnie się domyślam te odcinki, które jeszcze nie zostały pokazane, no ale już tam zostały udostępnione. Zostajemy w telewizji polskiej, bo źle się dzieje. No bo wiecie, to już nie jest to imperium. Prezes Mateusz, no może być, nie? No ale nie jest tym, kim był. Ale były takie elementy w tej telewizji polskiej, które przywracały wspomnienia z tych dobrych czasów, prawda? Przede wszystkim ten pion informacyjny. Niedługo już w nowym kształcie, nie oszukujmy się, że już tam Tusk przyjdzie i pozwalnia.
1: Ja jestem bardzo, wiesz, tak zupełnie, zupełnie serio mówiąc, jestem bardzo ciekaw, bo prawdopodobnie to będzie jednak jakiś taki dość gwałtowny przeskok, jak będą wyglądały ostatnie wiadomości pod obecnym zarządem i jak diametralnie zmienią się wiadomości pod nowym. Naprawdę to aż po prostu...
0: To będzie tak ciekawe do obserwowania, że nam przyszło żyć w tych czasach i być świadomymi istotami, to rzeczywiście.
1: Wręcz to chyba coś podobnego, jak dziennik telewizyjny zmieniał się w wiadomości. Może to też swoją drogą byłaby
0: pora. No niektórzy zastanawiają, no, czy tutaj taki rebranding nie byłby dobrą
1: żeby
0: opcją,
1: nie zmienić.
0: Ale no, żeby nawet tę nazwę TVP Info zmienić. Mhm. Są takie koncepcje analizowane przez specjalistów w portalach medialnych. My tutaj chyba się nie będziemy nad tym zastanawiać. No ale jeszcze jest dobrze, tak jak było, ale już się kończą te dobre czasy, bo odchodzą te twarze, które nam się kojarzą z rzetelnym informowaniem w polskiej telewizji, bo Polacy mają wybór, nie są skazani jedynie na te informacje z tego kłamliwego TVN-u, na informacje od szamanów zwiertniczej. I przez kilka dobrych lat, właśnie takie rzetelne informacje, dzięki niemu wiedzieliśmy więcej, prawda? To hasło TVP Info, wiesz więcej, nabierało nowego znaczenia dzięki panu, który się nazywał Bartłomiej Graczak. No i niestety ten pan żegna się z telewizją polską. On był reporterem wiadomości oraz gospodarzem pasm informacyjnych i publicystycznych w TVP Info. Jak przekazał wirtualnym mediom, zamierzam skończyć współpracę z TVP, ale nie rozstaję się z dziennikarstwem i mediami. Mam swoje plany, ale jest jeszcze za wcześnie, by o nich mówić. Telewizja Republika czy coś innego, żeś pan wymyślił?
1: No właśnie, jest jeszcze w Polsce.
0: Tak. Według ustaleń wspomnianego portalu wirtualnemedia.pl Graczak miał złożyć wypowiedzenie. Natomiast to wiecie, wypowiedzenie to tak w normalnych warunkach nie oznacza, że już od razu z tym dniem złożenia wypowiedzenia się przestaje pracować. No ale jego na antenie nie ma od dłuższego czasu, co wynika z tego, że został zwolniony ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Z telewizją polską Bartłomiej Graczak był związany od stycznia 2016 roku. Początkowo był reporterem wiadomości, potem zaczął prowadzić program Twój Wybór w TVP3, a po kilku miesiącach wrócił do TVP Info. Od końca 2020 roku współpracował też z Radiową Trójką. Na zmianę z Beatą Michniewicz prowadził Salon Polityczny Trójki, a jesienią 2021 roku został gospodarzem popołudniowego cyklu wywiadów o tematyce politycznej. Z rozgłośnią pożegnał się w lipcu tego roku. Natomiast przed pracą w Telewizji Polskiej oczywiście nie trwał w próżni, bo już no, przyszedł tam jako człowiek doświadczony. Oni tam byle kogo nie zatrudniali, żeby mieć po prostu jakościowe informacje. On się uczył przez 2,5 roku warsztatu, no właśnie w Telewizji Republika, to może tam wraca. Tam był reporterem i prowadził program informacyjny Dzisiaj i był też związany z Radiem SK, Informacyjną Agencją Radiową i Akademickim Radiem Campus. Natomiast żebyśmy w ogóle wiedzieli, żebyście wiedzieli, z jaką osobą macie do czynienia, to ja tutaj przywołam kilka takich faktów, które świadczą o klasie tego dziennikarza, nie oszukujmy się. No bo we wrześniu 2020 roku Bartłomiej Graczak napisał na Twitterze, bo wtedy jeszcze był taki portal, Twitter się nazywał, teraz już jakiś tam X nazywa, inny Y, tak. Nie wiadomo co. No i on na tym portalu napisał do rzeczniczki lewicy Anny Marii Żukowskiej, wtedy jeszcze była na Twitterze, napisał do niej, cytuję, sama się wyskrop. Koniec cytatu.
1: Bardzo zaznaczając, tak kulturalnie.
0: Że jest to parafraza jej słów. A europosłance Sylwii Spurek zarzucił zdradę. Na pytanie wirtualnych mediów, czy uważa takie wpisy za etyczne w świetle wewnętrznego kodeksu TVP, podkreślił ponownie, że to parafraza, po czym usunął oba wpisy. Także rozumiecie, że klasa w dzień, krzyk i styl. Co więcej, wiosną tego roku sąd prawomocnie nakazał TVP emisję przeprosin dla Moniki Olejnik za reportaż Bartłomieja Graczaka pokazany w programie Alarm w 2018 roku, natomiast w marcu 2021 roku przed głównym wydaniem wiadomości wyemitowano zasądzone przeprosiny dla Bertolda Kittla, dziennikarza śledczego superwizjera TVN, za nieprawdziwe informacje w materiale Graczaka z października 2018 roku. Czepiają się po prostu, a dobry dziennikarz jest, no ale musiałam powiedzieć wam właśnie, kto tam wtyka szpilki, to te fakty przybliżyłam już tak dosłownie za wirtualnymi mediami. Ale to nie jest koniec smutnych wieści, bo nazwisko Bartłomiej Graczak będzie w moich uszach już zawsze, podobno jak nazwisko Damian Diaz, tak on je właśnie wymawiał. Reporter to był zajmujący się tematyką gospodarczą. Dlaczego mówię był? Dlatego, że on również odchodzi z redakcji Wiadomości TVP. Damian Diaz przygotowywał materiały do głównego wydania Wiadomości od 2016 roku i w 2022 roku został dziennikarzem ekonomicznym roku, bo właśnie gospodarka to jest to, na czym się po prostu świetnie znał. I został tym dziennikarzem ekonomicznym roku w konkursie imienia Władysława Grabskiego organizowanym przez Narodowy Bank Polski. Dlaczego wam o tym mówię? Dlaczego przywołuję tę nagród? Przecież na pewno wiele nagród ma na koncie. Ta jest bowiem szczególna. Otóż prawdopodobnie właśnie tam do Narodowego Banku Polskiego miałby teraz trafić Damian Diaz.
1: Ciekawe, w jakim charakterze swoją drogą. Właśnie. Jakiegoś rzecznika może, albo kogoś.
0: No także my musimy sobie jakoś, słuchajcie, bez niego poradzić. No jakoś po prostu trzeba żyć. Będziemy, tak jak mówiliśmy, obserwować te zmiany, no ale wciąż wracamy wspomnieniami do tych dobrych czasów rzetelnej polskiej telewizji.
1: Swoją drogą tak jeszcze tylko tak powiem, że mam wrażenie, że dość często będziemy w najbliższym czasie cytować to, co powiedziałaś przed momentem. Swoją pracę w Telewizji Polskiej rozpoczął w 2016 roku.
0: Tak, bo masz myślę rację. Nie jest to przypadkowa data. No ale właśnie tak to wszystko gra nam w duszy, że gra nam niczym piosenka i nie tylko nam. Jest taki ktoś, komu właśnie Wiadomości zagrały niczym piosenka i tak sobie pomyślał, co by to było, gdyby Wiadomości TVP słynące z obiektywizmu, z takiej narracji spokojnej, rzetelnej, gdyby one były piosenką. Więc ku czci tym reporterom, których już w Wiadomościach nie zobaczymy i w TVP Info nie zobaczymy, posłuchajmy teraz właśnie tego utworu.
1: A ten ktoś, jeszcze tylko dodam dla porządku, nazywa się Paweł Kieler.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Swoją drogą, a propos tej piosenki, a propos różnych dziennikarskich standardów, ostatnio czytałem artykuł, którego autorem był Aleksander Smolar, niegdyś pracujący w BBC. I tak się mówi, że BBC ma standardy no, dość mocno wyśrubowane. I wyobraź sobie, że w redakcji polskiej BBC, która pracuje według tych standardów, a która to funkcjonowała kiedyś w Warszawie, pracował niegdyś i też się tych standardów ponoć trzymał jeden z braci Karnowskich, bodajże Jacek.
0: No, to... no i właśnie myślę, że zgodzimy się z tym, że jego działalność no to odpowiada wszelkim zaawansowanym, właściwym standardom dziennikarskim. Już może opuśćmy tę szyderę, bo teraz na moment zajrzymy do internetu, żeby potem wrócić do telewizji, ale mamy wam do powiedzenia kilka słów o pewnym serialu, który już jest dostępny w internecie od 15 listopada. Nie żeby coś, ale to jest kluczowa data, nie oszukujmy się. To jest data moich urodzin. Przyjmuję spóźnione życzenia od teraz, bo nie byłam nas na antenie od tego momentu, więc zapraszam do pisania po prostu. I żebym ja w związku z tym się nie przemęczała, to będzie moment, kiedy wam Michał właśnie przedstawi wieści na temat serialu dostępnego w Netflixie.
1: Ależ proszę bardzo, właśnie wtedy, w dniu twoich urodzin, 15 listopada, na platformie Netflix miała miejsce premiera kolejnego polskiego serialu. Tym razem była to oparta na powieści Jakuba Żulczyka, Informacja zwrotna. No i teraz kilka słów na temat tego, co w tym serialu się dzieje. Otóż Marcin Kania w tej roli Arkadiusz Jakubik jest alkoholikiem i byłym rockmanem. Dzięki piosence Kocham Cię jak Rosję stał się bogaczem, który mógł zapewnić rodzinie dobra materialne. Nie zapewnił im jednak ciepła, stabilizacji i bezpieczeństwa. Pewnego ranka budzi się w mieszkaniu swojego syna Piotrka, w tej roli Jakub Sierenberg, cały we krwi. No, w dodatku jeszcze na kacu i z totalną amnezją. Wkrótce dowiaduje się, że Piotrek zaginął, a on był ostatnią osobą, która widziała go żywego. W serialu występują również m.in. Dominika Bednarczyk, Nel Kaczmarek, Przemysław Bluszcz, Andrzej Konopka, czy Zbigniew Suszyński. I tu właśnie...
0: I ty oglądałeś.
1: Tak, ja oglądałem i naprawdę polecam. I to jest naprawdę dobry serial, mocny serial. To nie jest jakiś taki typowy kryminał, że tam ktoś kogoś zabił, a potem się ścigają, bo zupełnie się inaczej ten serial kończy, niż byśmy się tego mogli spodziewać. Myślę, że może dać do myślenia. Natomiast właśnie o tej reprywatyzacji też wspominałem już i właśnie jednym z wątków informacji zwrotnej jest właśnie ta dzika reprywatyzacja w Warszawie, więc to nie jest jakiś główny wątek, natomiast no, on nas tu skutecznie sprowadza na pewne tory. Ale jeżeli macie tylko dostęp do Netflixa, to naprawdę informację zwrotną warto sobie obejrzeć. Czego nie mogę chociażby powiedzieć o absolutnych debiutantach, których to oglądałem, jakoś nie porwał mnie ten serial i tak w sumie...
0: Ten opis się dziwnie zapowiadał.
1: Tak, i tak w sumie nie wiem po co on był, nie wiem po co go obejrzałem, ale obejrzałem go już w całości, bo myślałem, że się ten serial rozkręci, ale tak koniec końców to był dość nudny. Natomiast informację zwrotną naprawdę warto obejrzeć. Serial ma audiodeskrypcję. To taka informacja dla naszych niewidomych słuchaczy.
0: No, spodziewać się tego można było, ale fajnie mieć potwierdzenie. No, to nie koniec ekspansji Netflixa, bo my na pewno w grudniu wrócimy do tego serwisu, bo mnie, przyznam, że dosyć frapuje ta nowość, którą oni właśnie szykują na ostatni miesiąc tego roku.
1: To
0: czyli
1: prawda.
0: Satyra na polską szlachtę 1670. Tak. Nie wiem, jakoś tak po opisie, bo już przygotowywałam informację na ten temat, ona tam sobie czeka na odpowiedni moment. No to może być trochę dziwnie, ale okej, podyskutujemy sobie o tym, może jako użytkownik Netflixa będziesz miał okazję obejrzeć to już w ogóle, jakąś taką opinię z pierwszej ręki będziemy mieć w grudniu, teraz pozostaje nam czekać. Czekamy również na serial dostępny w ofercie telewizyjnej, tak, bo teraz wracamy do telewizji, natomiast no tutaj nie musimy aż tak długo czekać na premierę, no bo też ona będzie w grudniu, no bo ale grudzień jest zaraz, do mnie tak nie dociera, że w przyszłym tygodniu już 1 grudnia jest. A serial, o którym chcę powiedzieć, wystartuje w poniedziałek 4 grudnia na antenie TV4. Nie spodziewałam się nowości w TV4 o tej porze roku, no ale ona sobie jest. To będzie nowy serial, też serial kryminalny, zatytułowany Uroczysko. To ma być taki serial, którego treść będzie dotyczyć rozwiązywania kryminalnych zagadek i zbrodni rozgrywających się w scenerii małego, tytułowego miasteczka. Fabuła będzie się przeplatać z wątkami prywatnymi bohaterów i ich miłosnymi perypetiami, Więc jak to zwykle bywa w podobnych produkcjach, prawda? Historia rozpoczyna się, gdy komisarz Agata Wilczewska, w tej roli Katarzyna Ucherska, po burzliwym zerwaniu znika na drugi koniec Polski, trafia do niewielkiego uroczyska. Sielska okolica okazuje się miejscem szokującej zbrodni. Śledztwo prowadzi młody zespół miejscowego komisariatu z komisarzem Filipem Ziomeckim, którego gra Antoni Królikowski, na czele. Choć Agata i Filip są jak woda i ogień. Ona dokładna, profesjonalna, zdystansowana. On niefrasobliwy. Tu jest napisane inteligentny, ale to znaczy, że ona nie jest inteligentna?
1: No właśnie.
0: No, wiecie, są też różne rodzaje inteligencji, więc myślę, że tutaj o to chodzi. Każde z nich może jakoś w innych obszarach przejawia. No ale on też szybko nawiązuje relacje, no więc no, jest między nimi trochę tych różnic, ale razem tworzą wyjątkowy duet, który okaże się niezwykle skuteczny w rozwiązywaniu nawet najbardziej skomplikowanych spraw. A tych dzięki przyjezdnym w uroczysku nie zabraknie. No, małe miasteczko, jak widać, atrakcyjne dla przyjezdnych, no to i coś się tam dzieje. Także no, formuła taka, powiedziałabym, standardowa, jeżeli chodzi o tego typu seriale kryminalne, no ale nie oszukujmy się, nie premium, prawda? No to jednak jest produkcja, chociaż nawiązująca do tego kryminalnego wątku, no to z innego segmentu niż informacja zwrotna, o której wam Michał opowiadał. W obsadzie pojawią się oprócz tych głównych, od twórców głównych ról, których już wymieniłam, poza tym także Julita Koper jako posterunkowa Zuza, Jakub Dąbrowski jako posterunkowy Olek oraz Anna Iberscher jako patolog Laura. Widzowie zobaczą

0: Stacja pokazywała serial Sprawiedliwi Wydział Kryminalny. No ale nie było nigdzie żadnych informacji, że Sprawiedliwi to się kończą na zawsze. Więc myślę, że to jest na tej zasadzie, przynajmniej tak na razie należy założyć, że skończył się jesienny sezon Sprawiedliwych i w tym miejscu, jako że widownia, która włącza wtedy TV4, lubi produkcję o takim profilu, umieszczono Uroczysko. No a pozostaje mieć nadzieję, fani mogły mieć nadzieję, że Sprawiedliwi powrócą wraz z wiosennymi ramówkami.
1: Jak tylko nakręcą nowe odcinki, to, tak. to więc, znowu będzie.
0: Więc tak mi to wygląda. Nie rozumiałabym tego jako takie zastąpienie już na zawsze. No ale może jeszcze nie mamy pełnych informacji. Natomiast to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o ofertę serialową grupy Polsat, bo mamy, słuchajcie, informacje o bardzo, bardzo fascynującym serialu. To nie jest pierwszy taki przypadek i nie ostatni w historii polskiej telewizji. Zacznę może, taki żart kiedyś słyszałam, wiesz, że są trzy etapy w życiu kobiety. Pampers, slim figura i korega tabs. No i nieprzypadkowo to powiedziałam, bo to właśnie do tego ostatniego produktu będzie nawiązywała ta produkcja, która będzie nosiła taki podnoszący na duchu tytuł Czas na lepsze. To będzie cykl przedstawiający sylwetki czterech osób, których historie są przykładami na to, że chęć do zmiany może w ogromnym stopniu wpłynąć na jakość życia. Ci z pozoru zwyczajni ludzie pokażą, jak ich codzienność nabrała barw dzięki odrobinie motywacji i determinacji, by żyć lepiej. Ta seria to optymistyczna opowieść o sile pasji, która pomaga w przełamywaniu własnych słabości. Tak czytamy w opisie produkcji.
1: Zapowiada się naprawdę po prostu, jakby to było nie wiadomo jakie dzieło, słuchaj.
0: No, to mam tutaj takie zapowiedzi dotyczące konkretnych bohaterów, których losy poznamy. Na przykład będzie pani Małgorzata, której doskwierał brak pewności siebie i rutyna, która wkradła się w jej życie. Kobieta, obserwując zmiany, jakie zaszły w jej wyglądzie, postanowiła wprowadzić ruch do codziennych aktywności, no i to się chwali, wsiadła na rower, którym początkowo jeździła tylko do pracy. Z czasem zamiłowanie do dwóch kółek przerodziło się w pasję, która pomogła pani Małgorzacie odzyskać świetną formę, z optymizmem spojrzeć na siebie i świat. Ponadto zdecydowała się na protezę. Już wiecie, czym mówiłam o tych produktach Korega, a wraz z nią na piękny uśmiech. Dzięki tym zmianom jej marzenie stało się rzeczywistością. Została zaproszona do udziału w profesjonalnej sesji fotograficznej. I ja bym nawet na tym poprzestała, no bo okej, może nie ma co tak za dużo zdradzać, ale mam jeszcze opowieść o drugim bohaterze i to cię może zaciekawić. Bo słuchaj, no. Kolejną opowieścią w programie jest historia 49-letniego, nie dlatego cię to zaciekawi, nie mam, wiem, że jeszcze nie masz tyle lat, ani nie masz na imię Marcin, natomiast Marcin jest ojcem podróżnikiem, no dobra, zdarza się, ale jest też radiowcem.
1: O proszę.
0: O wielkich ambicjach, to tak jak ty. Bohater zmęczony brakiem ładnego uśmiechu, dobra, już nie wnikam.
1: Ale, że
0: na pewno masz piękny uśmiech.
1: Radiu, ale że w radiu to jest potrzebne?
0: No może on ma ambicje telewizyjne.
1: To teraz będą wakaty w TVP, dobra, to okej. Okay.
0: Ale on w Polsacie jest. W każdym razie właśnie jest zmęczony też życiem w ciągłym ruchu. Postanowił zadbać o siebie i zaczął szukać metody na wyciszenie. Tak znalazł pasję i sposób, by odzyskać równowagę. I tutaj wybacz, bo jestem jakąś ignorantką. Jest napisane deskę sup? Sy-upy. Nie zrobiłam researchu przed programem. Przepraszam, nie wiem, co to jest deska sup. A on na niej przemierza lokalne jeziora. Też masz jeziora blisko, może ogarnij, co to jest deska sup. Jak sam przyznaje w programie, doświadczenie nauczyło go, że nie warto się poddawać. No i już się nie trudno domyślić, partnerem programu jest, no właśnie tak bardziej w szczegółach, to firma Haleon, właściciel marki Korega. Premierowe odcinki cyklu Czas na lepsze można oglądać na antenie Czwórki, więc wciąż jesteśmy w TV4 w soboty o godzinie 14:50 i to już od dzisiaj. Także przepadł Wam jeden odcinek, przepraszam, nie wiem jak się po tym podniesiecie, ale na szczęście nic straconego, bo czteroodcinkowa produkcja emitowana będzie także w Polsat Play od 27 listopada w poniedziałki o 15 oraz w Super Polsat od 29 listopada w środę o 14:05. Także dacie radę, zapoznacie się z tą historią i może się dowiecie, o co chodzi z tą deską.
1: I podejrzewam, że to będą jakieś takie krótkie produkcje po parę minut.
0: O Boże drogi, no zadajesz pytanie, jakbyś pierwszy raz się zetknął z taką właśnie...
1: W imieniu naszych słuchaczy, którzy być może się nie zetknęli.
0: Którzy liczą, że to będzie 40-minutowy film o panu radiowcy jak na desce jeździe. No, no musimy was rozczarować.

0: Raczej to szybsza akcja będzie, jeszcze po drodze trzeba pokazać te protezy.
1: A będą takie zwroty właśnie, że po prostu... No to trzeba obejrzeć.
0: U nas w programie teraz też zwrot akcji, bo co prawda zostajemy w telewizji, ale przechodzimy do waszych ulubionych technikaliów.
1: Do najważniejszych informacji, no nie oszukujmy
0: się. Tak, powiedzmy to wprost,
1: tak.
0: Tam jakaś Eurowizja Junior. Jedziemy do Szczecina, powiem, tam nastąpił koniec. Wraz z wygaśnięciem pozwolenia radiowego zakończyła się emisja eksperymentalnego multiplexu DVB-T2 grupy MWE w Szczecinie. Jak na forum Sat.Kuriera podał przedstawiciel nadawcy, nadajnik włączony został w sobotę 4 listopada o godzinie 23:59. Tym samym mieszkańcy stolicy Pomorza Zachodniego stracili naziemny dostęp do takich programów jak TVC, Filmax, Power TV, Nuta Gold czy EWTN, więc oni się po tym nie podniosą. Współczujemy wam, jesteśmy z wami, Szczecin. Przytulamy do serca. Eksperymentalny multiplex grupy MWF w Szczecinie nadawany był od lipca 2019 roku z trwającą 4,5 miesiąca przerwą w ubiegłym roku, natomiast od 10 września roku 2021 emisja prowadzona była w standardzie DVB-T2. Także Szczecinianie mają ciężkie życie, ale najgorzej to mają ludzie na Śląsku. Co więcej, na Śląsku jednym i drugim.
1: Zarówno
0: dolnym i górnym.
1: Dolnym, jak i górnym. Tak jest. Zaczynamy od Dolnego Śląska, bo oto duble programów Telewizji Puls i Telewizji Puls 2 zniknęły nie tylko z multiplexu L3, o którym już mówiliśmy, ale też z nadawanego z Wrocławia i Świdnicy dolnośląskiego multiplexu L4. W tym przypadku w miejscu tych stacji nie pojawiły się jednak inne pozycje. W efekcie w nadawanym w standardzie DVB-T multiplexie obecnych jest teraz nie 15, a 13 programów. Znajdują się wśród nich Echo 24 w wersji HD, TVC w wersji HD, Polsat też w wersji HD, TVN również w wersji HD, natomiast w jakości SD mamy Filmax, Home TV, Junior Music, Nuta Gold, Nuta TV, Power TV, Stars TV, TV Okazje i Xtreme TV. Ale to nie jedyna bardzo przykra informacja, bo również w piątek 24 listopada z nadawanego z kolei na Górnym Śląsku w standardzie DVB-T multiplexu L2 zniknęły duble obecnych w multiplexie drugim Telewizji Puls i Telewizji Puls 2. W miejscu Telewizji Puls pojawił się nadawany w standardzie HEVC test telewizji TVT, natomiast bez zmian nadawane są duble TVN, TVN7 oraz Nowa TV w wersji HD. No i ten multiplex liczy obecnie 7 strumieni i jeszcze mamy tutaj telewizję TV Okazje i Stars TV, takich nadawców w tym multiplexie, więc no zabrali wam duble pulsów, to jak żyć, jak żyć?
0: My nie przetrwaliśmy, prawdopodobnie wy też, bo ciężko było tę listę całą długą znieść, ale pomyślcie, jak ciężko mają ludzie na Dolnym Śląsku i Górnym. No mieli duble pulsy i im zabrali. Tak naprawdę to myślę, że sobie jakoś poradzicie z tym. My poradziliśmy sobie ze znalezieniem piosenki do tego wejścia, aczkolwiek nie było to takie łatwe. Michał tam się nawet konsultował z czatem GPT.
1: Oj, słuchajcie, to ja to po prostu muszę wam powiedzieć. Jeżeli chcecie przykładu, jak czat GPT kłamie, bo mówi się tak bardzo często o tym, że no, on po prostu zmyśla. On zawsze jakiejś odpowiedzi udzieli, ale może zmyślać. To zapytajcie go, przynajmniej w tej wersji 3.5, w tej wersji darmowej, jakie zna piosenki polskie o morderstwach w małych miasteczkach. Bo ja go o to zapytałem i naprawdę no, dowiedziałem się, że chociażby jest taki utwór małomiasteczkowy w wykonaniu zespołu Lady Punk albo Sprawa Wokanda w wykonaniu zespołu Manam. No, więc sami rozumiecie. To.
0: Niekoniecznie jakby, więc musieliśmy sobie poradzić inaczej. Będzie utwór, który będzie tytułem nawiązywał do produkcji, tak jest, o której wam wspominałam, tam treścią może niekoniecznie, ale tytuł się zgadza, żeby wam się w pamięci lepiej utrwalił, tytuł tego serialu, który już od 4 grudnia, czyli od jeszcze kolejnego w poniedziałku, nie tego, co teraz będzie, tylko następnego, na antenie TV4 zagości, czyli Uroczysko, a zaśpiewa kto?
1: Merk Folk. I słuchajcie, zbliżamy się powolutku do końca naszego dzisiejszego programu, bo to jest nasze ostatnie wejście.
0: W którym, jak to zwykle u nas, przypominamy sobie, że nazwa tego programu ma dwa człony, bo ten program nie nazywa się TV, tam na początku jest jeszcze jedna literka, czyli R, ale w zasadzie może powinniśmy sobie jeszcze dać literkę I jak internet, bowiem on u nas też zajmuje sporo miejsca, a radio z internetem się krzyżuje i tak zaczniemy internetowo, tak skończymy, a po drodze będą jeszcze takie inne lokalne wieści, ale właśnie zaczniemy od internetu, od radia Nowy Świat, w którym to pojawi się audycja z udziałem, już w zasadzie się pojawiła po raz pierwszy w ten czwartek, z udziałem pewnego polskiego wokalisty, no, dla którego Radio Nowy Świat to już nie pierwszyzna, bo on jeszcze w Trójce działał, ze swoim synem, tam prowadząc program Magiel Wagli, tutaj program Wagle, mowa oczywiście o Wojciechu Waglewskim, wtorek godzina 19, to ta godzina kojarzona właśnie z jego audycją prowadzoną wraz z synem, ale zapytano pana Wojciecha, czy ty byś jeszcze tutaj czegoś tam nie poprowadził? No widocznie słuchacze go lubią, ekipa go lubi. No i czy byś ty może czegoś jeszcze, może z jakimś innym wokalistą, muzykiem? No i jego myśli pobiegły jednym torem, tak jak sam powiedział, bo kiedyś nagrał taką piosenkę, że spotkałem się z kolegą, bo kolega jest od tego i wypada czasem spotkać się z nim. No więc postanowił z tymże kolegą spotkać się też na antenie, a mowa o Macieju Maleńczuku. W związku z tym ta audycja nie mogła nosić innego tytułu niż rzeczona piosenka, a więc nazywa się Koledzy. Zadebiutowała, tak jak powiedziałam, w czwartek na antenie Radia Nowy Świat. Jeszcze raz powiedzmy, że Wojciech Waglewski i Maciej Maleńczuk są tutaj prowadzącymi i jak głosi zapowiedź, będą oni rozmawiać o swoich fascynacjach różnymi gatunkami muzycznymi, przeplatając je osobistymi opiniami na różne tematy, nie zawsze związanymi z muzyką. Koledzy, to nie będzie program nadawany jakoś bardzo regularnie, bo z zapowiedzi wynika, że ma się pojawiać w niektóre czwartki, od 14 do 15. Pierwsza emisja była w ten czwartek, więc może ktoś słuchał i się może podzielić wrażeniami. Niektórzy są w pracy wtedy na przykład, więc nie mogli słuchać takich rzeczy. Pozdrawiam. Natomiast kolejne wydanie zaplanowano na 14 grudnia. I ta pierwsza odsłona w ogóle została udostępniona w wersji wideo. To taka ciekawostka. Więc może tak dalej też będzie w przypadku kolejnych wydań audycji. No i to oczywiście musiało się pojawić w jakimś miejscu w ramówce, no bo tam przecież nie było pusto w czwartki o 14. Dotychczas w każdy czwartek Radio Nowy Świat właśnie od 14 do 16 konkretnie nadawało cykl Zamach na dziesiątą muzę, prowadzony przez Zbigniewa Zamachowskiego. On tam prezentował swoje ulubione utwory z gatunku muzyki filmowej, więc to być może jest tak, że pan Zbigniew Zamachowski nie może się pojawiać co tydzień, ma tam inne swoje obowiązki, co chyba nie jest takie zaskakujące. No i dlatego raz na jakiś czas koledzy się spotkają i audycję poprowadzą. Natomiast no, ona będzie godzinna, tak jak wspomniałam, 14-15, więc wtedy nam zostaje jeszcze wolna godzina, którą będzie w te dni wypełniało jakieś pasmo muzyczne, tak na razie o tym napisano, więc nie wiemy, czy ono się doczeka jakiegoś stałego gospodarza, czy też kto tam będzie miał akurat wolną godzinkę, to raz na jakiś czas właśnie w tym momencie audycję poprowadzi.
1: Tak, jak to się taką... za wielką wodą mawia, wolna godzina radiowa.
0: Tak, my wam kiedyś może opowiemy, dlaczego tak kochamy stacje polonijne, ale to jest miłość trudna do wytłumaczenia, trzeba tego posłuchać. My jednak nie wędrujemy za wielką wodę, jesteśmy na naszym polskim poletku, bo takie uzupełnienie do czegoś, o czym mówiliśmy, że grupa radiowa, grupa ZPR przymierza się do dokonania zmiany nazwy jednej ze swych stacji radiowych, że już nie będzie Supernowej, że będzie Radio SK2. No i tak oni tylko się zastanawiali, czy im Krajowa Rada pozwoli. Tak, Krajowa Rada pozwala, jest zgoda, żeby te wszystkie stacje w tych wszystkich kilkunastu miastach, które nadają jako Supernowa, żeby nadawały jako SK2. I plany są takie, żeby już ten nowy szyld się pojawił w styczniu. Więc rychło. A jakoś to Muzo FM...
1: A z Muzo, no właśnie. To...
0: Okej, wiem, że tam jest kwestia tej sprzedaży, no nie? Więc trochę bardziej zawikłana. Ale mimo wszystko trwa to jakoś okrutnie długo. Dokładnie. Już wszystko rozumiem, ale ponad rok. Także oczywiście wam damy znać, jak się dowiemy, jeżeli się dowiemy z wyprzedzeniem, że ta zmiana będzie, bo ona na pewno dużo na antenie zmieni, no nie? Tak naprawdę to prawdopodobnie nie, no bo przypomnijmy, że ma to nadawać polską muzykę, tak jak to nadawało polską muzykę. A teraz zapraszamy was na wycieczkę po kraju. Taką tym razem naprawdę szybką, po wielu miejscowościach, co się wiąże z tym, że dokonuje się właśnie druga część zmian dotyczących zwiększenia zasięgu multiplexu DAB+ Polskiego Radia, które to zmiany wynikają z nowych umów podpisanych po rozstrzygnięciu przetargu z marca tego roku. Już mówiliśmy o odpaleniu kilku nowych nadajników w nowych lokalizacjach. Teraz dostęp do multiplexu zyskały takie obszary jak Kurpie, czyli to zdaje się, że chodzi o nadajnik w Ostrołęce, jak Kotlina Kłodzka i jeszcze też okolice Jeziora Nyskiego, tam chyba chodzi o jakąś zmianę parametrów, dzięki czemu ten zasięg jest lepszy. Natomiast jak wyczytałam w serwisie radiopolska.pl, oferta ramowa Emitela mówi dodatkowo o nowych emisjach ze Skórowa Nowego koło Lęborka oraz Człuchowa, więc jeżeli tych emisji jeszcze nie ma, no to znaczy, że będą za momencik, a w najbliższym czasie ponadto uruchomione będą emisje z Brzegu, Ciechanowa, Miechowa, Strzeżowa, Słupska i Wałbrzycha, a na przyszły rok zaplanowano szereg tych emisji nowych. Już wam wymienialiśmy tutaj te wszystkie miejscowości, także może już nie będę tego znowu robiła, no bo będziemy do tego wracać, kiedy będą odpalać te kolejne nadajniki, ale przypomnę, że na tej liście jest Iława, no i są związane z naszą juniorową reprezentantką oraz naszym stałym słuchaczem Robertem z Suwałki. Ja wiemy, że Robert się bardzo cieszy.
1: Tak, i że w końcu będzie mógł wykorzystać swoją kolekcję radioodbiorników DAB+.
0: O których opowiadał nieraz w Tyflo Podcaście, bo Robert jest w Tyflo Podcaście, jako i my z magazynem RTV pojawiamy się na stronie pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych. Teraz dla odmiany pojawimy się w Łodzi.
1: Tak jest, a tam o jedną stację przynajmniej tymczasowo w eterze mniej, bo wygaśnięcie pozwolenia radiowego sprawiło, że Politechnika Łódzka wyłączyła nadajnik studenckiego Radia Żak na częstotliwości 88,8. Słyszalny jest jedynie szum. Jak poinformował nadawca, program wciąż nadawany jest w internecie. A dlaczego tak się właściwie stało? Otóż w piątek 17 listopada wygasła dotychczasowa koncesja Radia Żak, a wraz z nią wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej pozwolenie radiowe, tak zwane, czyli dokument zezwalający na emisję w eterze. Nową koncesję Politechnika Łódzka otrzymała w czerwcu, jednak w spisie publikowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej do 27 października nie pojawiła się informacja o rezerwacji częstotliwości na kolejną dekadę. Uzyskanie pozwolenia radiowego jest kolejnym krokiem, a poprzednie pozwolenie zostało wydane pod koniec stycznia 2014 roku, więc no, ono też już wygasło, a skoro tak, to po prostu Radio Żak, mimo tego, że ma koncesję, no nadawać nie może. A Radio Żak to jest stacja z długą tradycją, bo korzenie tej stacji gdzieś tam w akademikach Politechniki Łódzkiej sięgają aż 1959 roku, a w eterze ta stacja zadebiutowała 1 października 1996 roku. No i jeżeli chodzi o nadawanie w internecie, to rzeczywiście ten sygnał Radia Żak jest obecny, ale na forum Radio Polski chociażby, no, pojawiają się takie skargi użytkowników, dlatego, że po prostu Radio Żak wybrało sobie taki system nadawania, który nie jest obsługiwany zbyt chętnie przez różnego rodzaju odbiorniki, konkretnie tak zwany format OGG, który po prostu nie wszystko odtwarza, nie z wszystkim chce działać, a oni nadają tylko w tym, no i jest to kłopot, nie we wszystkich katalogach są dostępni, a jakby ktoś sobie chciał posłuchać Radia Żak, no to w tym momencie tylko przez internet, ale to może będzie swoją drogą jakiś przyczynek do tego, żeby ktoś tam w końcu coś zrobił z tymi strumieniami, chociaż jakiś alternatywny w formacie ACE bądź też MP3 uruchomił i wszystkim będzie lepiej.
0: Oczywiście, szczególnie, że my mamy bardzo dobre wspomnienia z Radiem Żak, bo oni słyną z tego, że zwłaszcza w nocy grają taką muzykę, która każdemu przypadnie do serca, dla każdego coś miłego, taka tak zwana muzyka środka. Tak naprawdę to nie, bo chodzi nam o to, już też wielokrotnie troszkę się natrząsaliśmy z tego stereotypu, który Michał jakiś czas temu zaobserwował, że jest jakieś takie przeświadczenie, że muzycy, że studenci słuchają najdziwniejszej muzyki, jaka istnieje na świecie, która nie jest absolutnie do zniesienia przez normalnych ludzi. I kiedyś w gronie, można powiedzieć, redakcyjnym, w ogóle zanim jeszcze powstało Radio DHT, mieliśmy takie zwyczaje, że nie chodziliśmy wcześniej spać, jak na przykładnych obywateli przystało. Teraz już jesteśmy starszymi osobami i już tak nie mamy trochę
1: różnie siły, z tym na bywa już teraz, tak.
0: Ale kiedyś miało się energii więcej i po nocach robiło się takie przeglądy, co się dzieje w poszczególnych stacjach radiowych. Czy to ogólnopolskie, ale ze wskazaniem na te wszystkie regionalne, których sobie nie możemy odpalić, wiecie, po włączeniu radia w domu, tylko właśnie, które nadają gdzieś tam na drugim końcu Polski. No i kiedy wpadaliśmy właśnie do krainy stacji studenckich, ze szczególnym uwzględnieniem Radia Żak z Łodzi, no tam się lubiły dziać dziwne rzeczy.
1: I Radiofonii z Krakowa.
0: No, ale tam to już famka, panie. Ale właśnie w tym Żaku lubiły pojawiać się dziwne rzeczy, takie w ogóle, o których nawet internet milczy. Mnie akurat wtedy z wami nie było, kiedy tam się pojawił jakiś utwór o tym, coś tam, że zeżarły
1: mnie robaki. Tak, to było coś takiego, ale ty zapamiętałaś z kolei utwór Mutant, tak?
0: Zespół Kot, który był jakąś najdziwniejszą piosenką, jaką w życiu słyszałam. Może ona się zdążyła od tego czasu pojawić w internecie, bo próbowałam znaleźć i nie było, ale naprawdę no, było to zaskakujące. Także szukajcie tego strumienia, żeby słuchać Radia Żak, bo
1: tym bardziej, że wiesz co, że oni tam, ja mam akurat ich gdzieś w zakładkach u siebie i od czasu do czasu rzucam uchem na to, co tam się dzieje. Oni mają takie bloki i tam potrafi zagrać ci jakieś takie współczesne R&B albo sprzed lat kilku. Po następnych kilku godzinach jakaś piosenka z Krainy Łagodności rodem. No a jak się pojawi akurat jakiś taki blok alternatywny, to rzeczywiście jest bardzo alternatywnie.
0: No i nigdy nie wiesz, kiedy
1: Kot Mutant wyskoczy.
0: No my nie wiemy dokładnie, jak tam oni właśnie teraz w tych nockach, ale no... Ale jest właśnie jakiś taki trend z tymi stacjami studenckimi. A studenci... Normalni ludzie też, no, wbrew tam jakimś przeświadczeniom dziwnym. Okej, i zapowiedziałam, że to wejście będzie takie, że koło zatoczy okrąg, jak to mawiają niektórzy. Byliśmy w internecie na początku, będziemy w internecie na końcu, w związku z pewnym nowym, ciekawym podcastem.
1: Owszem, otóż zadebiutował podcast Macieja Bąka zatytułowany Media i Polityka – Niebezpieczne związki. A w tym to właśnie podcaście reporter Radia Z rozmawia z dziennikarzami politycznymi o tajnikach ich pracy i nieoficjalnych relacjach z politykami różnych opcji. Podcast obejmuje 6 odcinków i powstał w ramach 19. edycji Nagrody Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego, której motyw przewodni brzmi polityka w mediach, media w polityce. Gośćmi Macieja Bąka byli Dominika Długosz, Agnieszka Gozdyra, Bogdan Rymanowski, Beata Lubecka, Grzegorz Kajdanowicz i Andrzej Stankiewicz. Autor wywiadów rozmawia z dziennikarzami o ich pracy od kuchni, doświadczeniach, relacjach z politykami, nieznanych historiach, a także poszukuje odpowiedzi na takie pytanie, jak czy politycy znani z ekranów telewizyjnych zmieniają się w kontaktach nieoficjalnych i czy może zakładają swoje maski wyłącznie w świetle kamer. Ja myślę, że tu się powinien pojawić jeszcze Robert Mazurek.
0: Oczywiście.
1: On o tym wie bardzo, bardzo dużo. Cała seria podcastu Polityka i Media Niebezpieczne związki jest już dostępna i to w kilku miejscach, między innymi Nagroda Wojciechowskiego przez y.pl, jest też dostępna na player.radioz.pl, ale też na Spotify jest dostępna. Jeżeli słuchacie podcastów tam właśnie, to spokojnie znajdziecie również i ten. No i można również na YouTubie obejrzeć materiały z tego podcastu na platformie YouTube. A kim właściwie jest autor tego podcastu? Otóż Maciej Bąk na co dzień jest trójmiejskim reporterem Radia Z. Zaczynał w studenckim Radiu SAR, następnie szlify zdobywał w Radiu Gdańsk, a do zespołu Radia Z dołączył w 2016 roku. Relacjonuje najważniejsze wydarzenia z Pomorza i Warmii i Mazur, ale można go było usłyszeć również w relacjach z Ukrainy, Rosji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy strefy stanu wyjątkowego na wschodzie kraju. No i tak to właśnie wygląda. Ja sobie muszę posłuchać tego podcastu, bo może być rzeczywiście interesujący. Zresztą w ogóle od pewnego czasu mam takie wrażenie, że Radio Z rozszerza tę swoją ofertę podcastową i o ile kiedyś to był taki rzeczywiście kwiatek do kożucha, to teraz to naprawdę jest to coś, na co warto zwrócić uwagę, bo tam się zaczyna coraz więcej pojawiać ciekawych treści. Także ten zespół
0: tak, no,
1: digital naprawdę...
0: politycy no, i tak dalej, takie treści... Może na które by się nie znalazło miejsce na antenie w takiej formie, bo słuchacze tacy typowi może trochę czego innego pragną, ale szersza grupa słuchaczy, do której oni docierają za pośrednictwem internetu, i myślę, że może się czuć usatysfakcjonowany. No i skoro idą w to dalej, no to jak widać, zainteresowanie jest. Mamy nadzieję, że i wy byliście zainteresowani tym, o czym opowiadaliśmy wam w tym 198 wydaniu. Coraz większe te liczby, musimy słuchaj, zacząć myśleć nad tą infolinią wreszcie, co ją mamy odpalić na wzór TVP Info, żeby nam ludzie nagrywali, jacy jesteśmy fajni i najlepsi, bo no, zbliża się ten
1: 200.
0: Moment, kiedy będzie zmiana kodu na dwójkę z przodu.
1: Tak jest.
0: Na razie jeszcze nie i w ogóle trudno nam powiedzieć, jak to się ułoży, kiedy zawitamy u was znów. No bo to nie jest taki czas, jak widzicie, najgorętszy. No, najważniejsze newsy to są takie, że duble pulsu zniknęły z
1: tak.
0: Dolnego i Górnego Śląska. No
1: i będziemy ten temat śledzić i na
0: tak,
1: pewno...
0: nic już ważniejszego się nie wydarzy i nie wydarzyło w tym roku, koniec. Więc jeżeli kolejne informacje podobnego pokroju zbierzemy, to się do was odezwiemy, kolejną audycję zrobimy, może omówimy Eurowizję Junior, na coś ponarzekamy, zobaczymy, jak tam będzie wyglądała dalej kwestia mediów i kto, przy kim jeszcze przeczytamy, przy czyim nazwisku, że odchodzi z Telewizji Polskiej.
1: I że zaczął w 2016. Tak. A tu no zobacz, Maciej Bąk swoją drogą też pracę w Radiu Z rozpoczął w 2016, a wcześniej był w Radiu Gdańsk.
0: Też myślę, że jakoś są to rzeczywistości powiązane, jest to tak. Bardzo prawdopodobne. No więc tak my się tutaj spotkaliśmy, kolega i koleżanka, bo kolega i koleżanka są od tego, że wypada się czasem spotkać z nim lub z nią i właśnie z tego założenia wyszli pan Waglewski i pan Maleńczuk, nagrali o tym piosenkę lat temu dobrych kilkanaście, no i tak im dobrze te spotkania idą, że teraz co jakiś czas się będą spotykać na antenie Radia Nowy Świat, no a teraz u nas muzycznie się spotkają i zwieńczą 198 wydanie magazynu RTV, które poprowadzili dla was, tak jak powiedziałam, koleżanka i kolega i koleżanka, czyli Michał Dziwisz
1: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: DHT. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
1: I znowu jesteśmy odrobinę po czasie, ale mam nadzieję, że już więcej niespodzianek technicznych nam dzisiejsza audycja nie zgotuje. Minęła godzina 19, to jest Radio N, słuchacie nas na www.radio.nfm oraz www.radio.n.pl. Jak w każdy poniedziałek po godzinie 19 spotykamy się tu, aby rozmawiać o interesujących, mam nadzieję, tematach dla osób niewidomych i słabowidzących. Dziś w trójkę spotykamy się. Witam po drugiej stronie Łącz Pawła Zadrożnego, redaktora serwisu Przegubowiec.com, członka klubu miłośników komunikacji miejskiej w Warszawie oraz współautora broszury o dostępnej komunikacji miejskiej. Witaj, Pawle.
5: Dzień dobry.
1: Jest oprócz tego również Michał Dębiec, a Michał Dębiec jest między innymi oczywiście uczestnikiem Krakowskiego Okrągłego Stołu Transportowego oraz również współautorem wspomnianej przed momentem broszury o dostępnej komunikacji miejskiej, a także między innymi blogerem, autorem serwisu internetowego moimioczami.pl.
5: Witam wszystkich.
1: Czy coś pominąłem? Chyba nie.
5: Michala. No nie, nie, no można powiedzieć, że w zupełności to wystarcza na razie.
1: Okej, zatem możemy rozpocząć naszą dzisiejszą audycję. Właśnie w tym momencie dostałem pierwsze pytanie, co tam tak buczy. No jakość naszego dzisiejszego przekazu może być cokolwiek utrudniona, ale miejmy nadzieję, że w odbiorze audycji nie będzie to na dłuższą metę nikomu przeszkadzało. Dziś rozmawiać będziemy o komunikacji miejskiej, a właściwie o komunikacji w ogóle, o dostępnej komunikacji, o dostępności komunikacji. A skoro mówimy o dostępności, to na dobry początek myślę, że można by powiedzieć o tym, że często tej dostępności w komunikacji nie ma. No i pytanie podstawowe, co robić w takim przypadku? Zgłaszać to na pewno, ale komu i gdzie?
5: No z tym jest dosyć utrudniona sprawa, ponieważ każdy, kto chociaż raz próbował zainterweniować w związku z tym, że dla niego przejazd w jakimś stopniu jest niedostępny, natrafia na taki problem, że system transportowy jest dosyć mocno złożony i właściwie nie wiadomo, do kogo się zgłaszać, bo w każdym mieście inaczej to trochę wygląda. No i mamy takich uczestników tego systemu transportowego, jak po pierwsze gmina, która organizuje transport na swoim terenie, i w jej imieniu bardzo często jest powołana jednostka, która jest formalnie nazwana organizatorem transportu. W Warszawie jest to Zarząd Transportu Miejskiego, na Górnym Śląsku jest to KZK GOP, w Krakowie jest to ZIKIT, czyli struktura w Urzędzie Miejskim. Natomiast ten organizator transportu zamawia usługi u przewoźników. Czasami ma przewoźnika, który jest bardzo z nim związany, jak na przykład w Krakowie jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, czyli MPK Kraków.
6: No to też należy w ogóle, że ZIKIT jest tworem bardzo nowym tak naprawdę, bo MPK jeszcze kilka lat temu było w ogóle organizatorem całości komunikacji miejskiej w Krakowie.
5: No i to jest w tej chwili jednostka, która ma status przewoźnika i oczywiście różni inni przewoźnicy, w tym też prywatne firmy, uczestniczą w przetargach na obsługę danej linii. No i dalej w tym systemie mamy również producentów autobusów i tramwajów, tudzież sprzętu innego, który jest wyposażeniem przystanków na przykład. No i to są z kolei takie podmioty, które uczestniczą w przetargach bądź w ogóle odpowiadają na zapytania ofertowe przewoźników i dostarczają tabor. Także mamy cztery takie podstawowe kompetencyjne zakresy. No i teraz próbując odpowiedzieć na to pytanie, z kim w ogóle dyskutować, kiedy mamy zastrzeżenia co do dostępnego transportu, zazwyczaj będzie to właśnie organizator transportu. Zazwyczaj on ma moc wpłynięcia na przewoźników, a przewoźnicy później mogą dzięki temu zamawiać bardziej dostępny tabor u producentów.
1: Ja się niestety obawiam, Michale, słuchając tego, o czym mówisz, że jeżeli ktokolwiek chciałby zgłaszać jakiekolwiek problemy z dostępnością komunikacji, to może trafić na, i pewnie trafia, ty myślę, albo Paweł będziecie w stanie więcej na ten temat powiedzieć, ale pewnie trafiają często na jakiś taki po prostu mur albo na psychologię stosowaną, typu nie, my nie, to ktoś inny powinien tę sprawę załatwić.
5: No, tak bywa i bardzo często sama jednostka organizatora transportu bywa niespójna, jak na przykład KZK GOP, który składa się po prostu sama ta organizacja skupia wokół siebie gminy, które zgodziły się uczestniczyć w tej komunikacji. Natomiast inaczej niż w Warszawie, te gminy nie są ze sobą powiązane współistnieniem w jednym organizmie. Warszawa to jest kilka gmin, które istnieją w jednym ciele, które się nazywa stolica, natomiast KZK GOP to jest kilkanaście gmin, które po prostu no, mają ze sobą oczywiście jakieś...
6: Tworzą związek komunikacyjny.
5: Dokładnie, one się bardziej tak dogadały, żeby organizować ten transport i tak dalej. Natomiast no, to powoduje pewien problem, ponieważ w tym momencie administracja tego organizatora potrafi rozłożyć ręce i powiedzieć, no to nie do nas, to musicie naciskać swoją gminę, żeby ta gmina nacisnęła nas i wtedy my będziemy mogli nacisnąć przewoźników, którzy może kupią od producenta właściwy tabor. No i bywają takie gminy. Na szczęście bywają też przypadki odwrotne, czyli właśnie na przykład warszawski przykład jest dosyć dobry, gdzie ostatnio w sobotę jechałem autobusem, który powinien mieć zapowiedź głosową, miał wyłączoną tą zapowiedź. Paweł oświecił mnie, że te nowe autobusy muszą mieć tą zapowiedź włączoną i jeżeli nie została włączona, to jest to zaniedbanie jakiejś kierowcy albo jakaś przeszkoda techniczna, na które nakłada się kary, więc jest procedura od tego, że dzwoni się na infolinię ZTM-u, podawaną wszędzie na przystankach, podaje się numer takiego pojazdu. No i mówiąc łagodnie, kabluje na postawę kierowcy. Być może zmasowany atak na taką infolinię pozwala później wywalczyć to, że jednak mamy zapowiedzi głosowe. Więc no, w Krakowie wygląda to znowu inaczej i tutaj pisze się...
6: Jeżeli mogę wtrącić, to chciałbym powiedzieć, że takie działania są skuteczne, bo ja to widzę w swoich okolicach, gdzie głównie obsługuje to tutaj zajezdnia Ostrobramska obsługuje, prawda, moją okolicę i tam jest część autobusów, które posiada właśnie zapowiedzi głosowe i na samym początku nie były one włączane z premedytacją. Po kilku czy kilkunastu takich zgłoszeniach w tej chwili właściwie wszystkie autobusy, jeżeli mają sprawną tą informację pasażerską, to jest ona włączona i działa prawidłowo.
7: A dlaczego właściwie tego typu informacje są wyłączane? Jakie są najczęstsze powody, jakie zazwyczaj, no jakimi się to argumentuje? No bo skoro jest dana funkcjonalność, dana opcja w autobusie, no to czy w jakimś innym środku komunikacji, no to powinna funkcjonować, a niestety okazuje się, że nie jest z tym tak łatwo.
5: Powiedziałbym, Michale, że to nawet nie jest dodatkowa funkcjonalność, co już bardzo często jest standard. To jest standard informacji pasażerskiej i jeżeli nie jest on wykorzystywany, to mamy do czynienia albo z jakąś postawą kierowcy, który sobie nie chce tego włączyć, nie wiem, bo mu przeszkadza na przykład, chociaż takich opinii nie słyszałem, bardziej słyszałem, że ktoś zapomina po prostu. Natomiast główna przyczyna tego, że nie powstała nadrzędna procedura taka, żeby zawsze to było włączone i na odpowiedniej głośności, dlatego że bywają tacy pasażerowie, zdrowi oczywiście, którzy składają skargi na informację pasażerską mówioną. I byłem kiedyś gościem u pana rzecznika MPK Kraków, do którego właśnie w tym momencie, kiedy siedziałem, na biurko trafiła skarga jednej z pasażerek, że dlaczego tak strasznie się drze w tym tramwaju następny przystanek, przecież ona wie, jaki jest następny przystanek, a przeszkadza to czytać książkę i ludzi denerwuje i tak dalej. No i ja zawsze mówię wtedy takie zdanie, że chętnie bym odpowiadał w ogóle sam na tego typu skargi, tłumacząc, że droga pani, czy to, że zapowiedź głosowa jest w autobusie, powoduje u pani niedostępność środka transportu? Czy nie może pani skorzystać z autobusu, dlatego że jest tam zapowiedź głosowa? Bo akurat tak się składa, że jeżeli jej nie ma, to jest gro osób, które nie skorzystają.
7: No niestety, taka jest prawda. Zresztą jest jeszcze dużo innych czynników, które wpływają na dostępność bądź też jej brak, jeżeli chodzi o komunikację. O tym wszystkim powiemy, ale skoro już powiedzieliśmy, kto za co odpowiada, to może powiedzmy także, jak to się dzieje, że dany autobus czy dany pojazd, dzięki któremu się komunikujemy, w którym możemy sobie jechać, jest bądź nie jest dostępny. Tak naprawdę, jaka jest droga od zamówienia do wprowadzenia takiego pojazdu?
5: No więc na początku tutaj zaraz Pawłowi przekażę głos, bo też trochę powie na ten temat. Natomiast tuż na początku jest gmina, która podejmuje decyzję o tym, że chce być gminą dostępną i przyjazną osobom niepełnosprawnym.
7: To od razu zapytam, czy takie gminy, one to robią z własnej woli? One nie są na razie zobligowane do tego, by być gminami dostępnymi?
5: To znaczy nie, no nacisk z kierunku na przykład europejskich różnych organizacji jest dosyć duży, nacisk ze strony pozarządowych organizacji w Polsce, które zajmują się osobami niepełnosprawnymi, też jest silny, chociaż może nie aż tak jak Rady Europy. Natomiast muszę powiedzieć, że tak, jest zalecenie Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w Radzie Europy. To się nazywa Plan Działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, podnoszenia jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie, i to jest plan na 2006-2015. I tutaj mamy ileś punktów i jeden dotyczy transportu i są ścisłe zalecenia co do tworzenia dostępnego transportu i podam tutaj cztery takie główne punkty. Pierwszy to jest zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie poprzez wdrażanie polityki dostępnego transportu i to jest właśnie głównie rola państwa, gminy, samorządu. Zapewnienie, by przy wdrażaniu polityki dostępności transportu uwzględniano potrzeby wszystkich osób z różnego rodzaju dysfunkcjami i niepełnosprawnością. To jest z kolei duża rola organizacji pozarządowych, aby udzielały takich wskazówek i właśnie pisały artykuły, pisały listy z tym, co im pomaga, co im nie pomaga, co przeszkadza. Czyli to jest taka edukacyjna rola trochę. Później mamy też promowanie dostępności istniejących usług transportu pasażerskiego dla wszystkich osób niepełnosprawnych i zapewnienie dostępności wszystkich nowych usług transportowych i związanej z nimi infrastruktury. No więc tutaj już są ściśle wytyczne co do realizacji usługi, więc tutaj jest główna rola organizatora i przewoźnika, aby te rzeczy były wdrożone. I na koniec mamy w tym zaleceniu promowanie wdrażania zasady uniwersalnego projektowania w sektorze transportu. Uniwersalne projektowanie to jest takie zagadnienie, które najprościej można by wytłumaczyć tak, że tworzymy rozwiązanie dostępne dla maksymalnej liczby osób i jeżeli pojawia się cokolwiek nowego, to może być nałożone na to pierwotne rozwiązanie tylko wtedy, jeżeli nie psuje dostępności.
7: Czyli takie uniwersalne projektowanie to oznacza, że nie jest to dostępne na przykład tylko dla osób, które poruszają się na wózkach, tylko dla osób niewidomych, ale obejmuje swoim działaniem jak największą grupę tych uczestników transportu.
5: Osoby starsze, osoby turystów, turystów nieposługujących się językiem polskim. To dotyczy po prostu wszystkich, którzy mogą być pasażerami. No i teraz odpowiadając na to pytanie, w jaki sposób takie rzeczy się osiąga, no to mamy tą gminę, która właśnie jest przyciskana trochę do tego, żeby tworzyć dostępne rozwiązania. Kraków przyjął taką ustawę nawet na temat zwiększenia przyjazności osobom niepełnosprawnym. Natomiast później jest organizator transportu, który zamawia usługę. No i on zamawia tą usługę na podstawie warunków zamówienia. On zamawia usługę, w której musi wyszczególnia, co ta usługa powinna mieć. I problemem w Polsce jest to, że w bardzo małym zakresie organizatorzy transportu zawierają zapisy dotyczące dostępnego taboru i dostępnych rozwiązań w tych właśnie przetargach. No i tutaj Paweł może powiedzieć trochę więcej, dlatego że Warszawa już to robi od jakiegoś czasu.
6: To znaczy, Pawle, jakby w Warszawie są dwie drogi wprowadzenia dostępności w transporcie publicznym.
7: Pawle, jeżeli mógłbym cię prosić odrobinkę bliżej mikrofonu. Odrobinkę.
6: Dobrze. Postaram się, choć to będzie trudne.
5: O, teraz jest lepiej.
6: Lepiej?
7: Lepiej.
6: Więc tak, są dwie drogi jakby wprowadzania, zwiększenia dostępności transportu zbiorowego w Warszawie. Ponieważ są dwie drogi kupowania nowego taboru. Pierwsza droga to jest zamawianie usług przez ZTM. I tutaj ZTM robi przetarg na konkretną usługę.
7: A ZTM to jest?
6: Zarząd Transportu Miejskiego, to jest organizator. I to jest, i oni robią, prawda, przetarg na konkretną usługę przewozową i wewnątrz tego przetargu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jest już zawarte, są już zawarte wszelkie możliwe elementy dostępności pojazdów. To znaczy nie ma oczywiście podanej marki pojazdu, ale jest podane to, że ma być całkowicie niskopodłogowy, że ma być, mają być żółte poręcze, że mają być na żółto oznakowane krawędzie, że ma być system informacji pasażerskiej, wyświetlacze LED na zewnątrz, tam przyciski w Braille'u, taka tak zwana deska do mocowania wózków, no i generalnie tego typu rozwiązania. Wszystko jest bardzo dokładnie ujęte, włącz z tym, na jakiej wysokości mają być poręcze i gdzie umocowane.
5: I dzięki temu, że w tym właśnie SIWZ-ie, czyli w tej specyfikacji, pojawiają się tego typu zapisy, to teraz przewoźnik, dostając taki SIWZ do ręki,
6: nie ma wyboru po prostu.
5: Musi, żeby dostać kontrakt, musi spełnić te oczekiwania organizatora. No i teraz co zrobi taki przewoźnik? Ten przewoźnik oczywiście zapyta producenta o to, że musi spełnić takie warunki i producent, co może zrobić producent, żeby tutaj, żeby był dostępny ten kurs. No i w tym momencie producenci, którzy już są od dawna uwrażliwiani na potrzeby osób niepełnosprawnych, proponują różne rozwiązania. One oczywiście czasami mają swoją cenę. Musimy tutaj wyraźnie powiedzieć, że rurki żółte to już to nie jest żadna dodatkowa funkcjonalność. To jest coś, co jest tańsze w produkcji niż rurki chromowane, czy tam
6: niklowane albo ze stali niklowane.
5: Właściwie to autobus czy tramwaj z tymi srebrnymi rurkami, które są prawie zupełnie niewidoczne dla osób o obniżonej sprawności rozpoznawania kontrastu w oczach, po prostu tracą na tym te osoby, a mogłyby zyskiwać tańszym kosztem. I ten przewoźnik, który przyszedł do producenta, musi teraz za pewne rzeczy zapłacić, prawda? To znaczy płaci za cały pojazd, no i niektóre rozwiązania mają też swoją cenę, no bo są jakby wyposażeniem takim bardziej specjalistycznym.
7: No czyli teraz jeszcze nie ma takiej sytuacji, żebyśmy mieli pojazdy już tak naprawdę uniwersalnie dostępne i byłoby to na wyposażeniu standardowym. Tak dobrze nie ma.
5: No nie ma czegoś takiego jak standard, nie ma opracowanego standardu odgórnie. Są różne zalecenia, które na przykład my z Pawłem zawarliśmy w tej publikacji Dostępna komunikacja miejska, ponieważ przeczytam tutaj kawałek z ustawy o nowej ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w życie w marcu bodaj, a podpisana została w grudniu wcześniej. Tam jest artykuł 12, punkt 2 i czytamy w nim. Przy opracowywaniu planu transportowego należy uwzględnić w szczególności, i tutaj jest podpunkt 4, potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej w zakresie usług przewozowych. Kropka. Nigdzie nie jest powiedziane, jakie to są potrzeby. Pisze, że organizator czy wszyscy uczestnicy transportu powinni zapewnić tą dostępność. No i w tym momencie mamy taką sytuację, że potrafi podjechać autobus z naklejką, że jest bardzo dostępny, ponieważ jest niskopodłogowy, a w momencie, kiedy wchodzi się do środka, to albo stopnie są nieoznaczone, co obniża bezpieczeństwo, albo brakuje rurek niektórych, albo rurki są srebrne, albo wózek nie wjedzie, ponieważ stoi automat do biletów po środku miejsca, gdzie ten wózek powinien się znaleźć.
6: Jest słabym oświetleniem wnętrza bardzo
5: często. Jest słabe oświetlenie wnętrz często. Do tego są przeróżne próby wstawiania jakiejś informacji pasażerskiej, która ma być ładna, a nie funkcjonalna, chociaż ja uważam, że funkcjonalna może być też ładna, tylko komuś musiałoby się trochę bardziej chcieć postarać.
7: Ja natomiast myślę, że do takich szczegółów technicznych, jeżeli pozwolicie, to dojdziemy właśnie za moment, a na razie powiedzmy może, jak wygląda ten etap dostarczenia użytkownikom dostępnego pojazdu.
6: Bo tak Michał się włączył i tak trochę nie dał mi skończyć generalnie. Chciałem wrócić do tego, że to był jakby pierwszy sposób zwiększania dostępności. I w zasadzie opiera się to na długich, długich rozmowach z urzędnikami, którzy są odpowiedzialni za po prostu opracowywanie SIPS. I oni tam wstawiają te poszczególne, bardzo dokładne elementy wyposażenia pojazdu, które powodują dostępność. Ale to dotyczy jakby zleceń ze strony ZTM-u. A jeszcze jest druga sprawa. I to działa od 2007 roku, już takie naprawdę dobrze dostępne autobusy są od 2007 roku począwszy. Natomiast drugi, równie ważny sposób, to jest przetargi organizowane przez przewoźników, bo w Warszawie są przewoźnicy, którzy są przewoźnikami miejskimi. I taki przewoźnik ma obowiązek zorganizowania przetargu. I tutaj robił się kłopot, dlatego że oni dostają, znaczy miejscy przewoźnicy dostają z wolnej ręki zlecenia. Czyli jakby nie startują w przetargu do obsługi poszczególnych zadań przewozowych, tylko dostają z wolnej ręki obsługę tam na przykład 80% przejazdów autobusami. No i w związku z czym u nich panowała dosyć duża dowolność tak naprawdę. I dopiero od 2010 roku ujednolicono przepisy i obecnie właśnie wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej nowo kupowane muszą mieć żółte poręcze, żółte oznakowanie krawędzi, przyciski w Braille'u, system informacji pasażerskiej głosowej. Nie ma już w tym momencie dowolności, oczywiście muszą być w pełni niskopodłogowe. Nie ma już dowolności w tej materii. Wszystkie systemy, we wszystkie te systemy po prostu pojazdy muszą być wyposażone, niezależnie od tego, czy te usługi są z wolnej ręki, czy z przetargu. Po prostu przewoźnicy miejscy są także za to karani. Do 2010 roku.
7: A więc tak to wygląda. Czy jeszcze możemy coś dopowiedzieć a propos tego procesu? Jak to się dzieje, że taki pojazd się pojawia na naszych drogach i jest dostępny? Czy to już cały jest ten przebieg?
5: No to jest na pewno lwia część, chociaż to wszystko w czasie trwa oczywiście.
7: No i jeszcze wiadomo, trzeba przeszkolić kierowcę, żeby nie wyłączał systemu, no bo nic nam po tym, że będzie na przykład dostępny system informujący o tym, gdzie dany pojazd zmierza albo gdzie się zatrzymuje, jeżeli no tak jak wspominałeś, na przykład jakiejś pani, która chce sobie poczytać książkę, nie będzie się to podobało i kierowca, albo nawet samemu kierowcy nie będzie się to podobało, że mu coś tam ględzi, no i wyłączy to. Także
6: trzeba kierowców przeszkolić po prostu, żeby wiedzieli w ogóle, jak zachować się w stosunku do osób niepełnosprawnych oraz tych z ograniczoną mobilnością. Zresztą bodaj w zeszłym roku lub dwa lata temu brałem udział w takim konkursie na najlepszego kierowcę komunikacji miejskiej. Było to na targach w Kielcach.
7: Ale nie jako kierowca, Pawle.
6: Nie, broń Boże. Uczestniczyłem tam jako, powiedzmy, statysta. No, między innymi udawałem osobę niewidomą, co akurat nie było.
5: A jesteś tylko słabowidzącą, tak.
6: Ale też po prostu w 10 takich scenkach braliśmy udział. I brały też udział inne osoby, między innymi osoby na wózkach, osoby o kulach, osoby niesłyszące. I było 10 scenek i po prostu badaliśmy, jak kierowcy się zachowują i potem komisja składająca się właśnie z tych uczestników tych scenek, że tak powiem, oceniała poszczególne zachowania kierowcy. No i okazało się, że mimo szkoleń kierowcy często nie wiedzą, jak się zachować. Czasami intuicyjnie wiedzą, czasami wiedzą bardzo dokładnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o wózkowiczów. Tu jest ten problem najmniejszy. Natomiast kompletnie się gubią właśnie w przypadku osób słabowidzących czy niewidomych oraz osób na przykład, z którymi jest bardzo ciężki kontakt utrudniony, to znaczy na przykład osoby głuchonieme albo osoby jakieś chore neurologicznie, które mają problemy z mówieniem.
7: Ale o tym wszystkim myślę, że jeszcze porozmawiamy sobie w dzisiejszej audycji, bo to w końcu dopiero niecałe pół godziny naszego dzisiejszego programu, w którym, przypomnę, dziś rozmawiamy o dostępnym transporcie. Michał Dębiec i Paweł Zadrożny są dziś gośćmi audycji, a oczywiście również czekamy na wasze telefony. Można do nas dzwonić za pomocą Skype'a, nasz login to tyflopodcast.net, tak mówiąc bardziej poprawnie. A oczywiście do waszej dyspozycji jest również nasz telefon antenowy 22 398 80 27 wewnętrzny 938. Czekamy na wasze telefony, uwagi, pytania. Jeżeli tylko chcielibyście coś powiedzieć na antenie, to oczywiście jesteśmy do waszej dyspozycji. Teraz przejedziemy się autobusem czerwonym, a do naszej rozmowy wrócimy już za chwilę. Radio To jest cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś wspólnie z Michałem Dębcem oraz Pawłem Zadrożnym rozmawiamy o dostępności transportu publicznego. No właśnie, powiedzieliśmy już, jaką drogę musi przebyć taki pojazd, jakie szczeble, aby stać się dostępnym. Oczywiście przy dobrych wiatrach, bo nie zawsze dostępnym się staje. Ale teraz, zanim powiemy o tym, na co tak naprawdę, z jakich czynników składa się ta dostępność danego pojazdu, czy to autobusu, czy tramwaju, czy też innych pojazdów komunikacji publicznej, to pytanie jest takie, bo kiedy słyszymy słowo dostępność, to przede wszystkim kojarzy się nam ona z tym, że dany pojazd, czy dana usługa, czy dane urządzenie jest przyjazne osobom niepełnosprawnym, że to trzeba robić ileś tam rzeczy, aby dla osób niepełnosprawnych było to ułatwieniem. Ale czy rzeczywiście tylko dla osób niepełnosprawnych rzeczywiście taka dostępność jest ułatwieniem?
5: Ja tutaj bym jedną rzecz sprostował, bo samo słowo dostępność nie oznacza tak naprawdę dostępności dla osób niepełnosprawnych i my czasami działacze środowiska trochę zapominamy o tym i używamy skrótu myślowego. Tak naprawdę dostępność to jest dostępność w ogóle dla wszystkich zainteresowanych daną usługą. Natomiast nam chodzi głównie o zwiększanie dostępności dla osób niepełnosprawnych, ponieważ jesteśmy z tego środowiska, ale tutaj trzeba bardzo jasno powiedzieć, że według Narodowego Spisu Powszechnego, który był poprzednio, bo ten obecny nic nowego, ciekawego nie wniesie niestety, poprzedni pokazał, że mamy 4,5 miliona w Polsce osób niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności. Do tego, według tego samego spisu, dodatkowy milion deklaruje, że on się czuje niepełnosprawny, czyli mamy grupę 5,5 miliona. Natomiast pamiętajmy jeszcze dodatkowo, że są osoby starsze, które wcale nie muszą mieć grupy niepełnosprawności, mogą czuć się dobrze, ale dosyć ciężko się poruszać, albo na przykład już trochę słabo widzieć. I tych osób starszych, no tutaj Ministerstwo Finansów się licytuje cały czas o to, jaki będzie system emerytalny i w ogóle, i raz się podaje większą liczbę emerytów, raz mniejszą, ale proszę Państwa, jest to ogromna liczba. A do tego powinniśmy dodać jeszcze osoby, które są chwilowo niepełnosprawne i może to śmiesznie zabrzmi, że chwilowo niepełnosprawne, ale akurat kobieta w ciąży jest osobą chwilowo niepełnosprawną. Osoba, która złamała nogę i porusza się o kulach, jest osobą chwilowo niepełnosprawną. Ktoś, kto stłukł okulary i jedzie właśnie do optyka zrobić nowe, jest osobą chwilowo niepełnosprawną. I zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że 1/3 społeczeństwa co najmniej w danym momencie odczuwa jakieś niedyspozycje z powodu braku sprawności takiej, jaka jest norma społeczna dla osób sprawnych. Więc jeżeli mówimy o dostępności transportu, to mówmy o tym, że to nie jest jakaś tam marginalna grupa osób niepełnosprawnych, tylko to jest tak naprawdę bardzo duża rzesza pasażerów, dla których rozwiązania dostępnościowe, poprawiające dostępność, również zwiększają tą dostępność. Pamiętajmy też o tym, że jeżeli są jakieś rozwiązania, które poprawiają bezpieczeństwo, to poprawiają bezpieczeństwo dla wszystkich pasażerów, a nie tylko dla osoby niepełnosprawnej. Także mówimy tutaj o takim zjawisku, które powinno być definiowane znacznie szerzej niż na początku powiedzieliśmy, że tylko dla niepełnosprawnych. I powinniśmy.
7: No i też jeszcze
5: tutaj
7: rzecz z drugiego końca skali, która mi tak się kojarzy, to zauważam to i ja już niejednokrotnie to podkreślałem. Ja to może zauważam dlatego, że no akurat moja niepełnosprawność, czyli brak wzroku, to jest taka niepełnosprawność dotykana, a właściwie zauważana nieco rzadziej, bo zauważyłem i to nadal jest chyba aktualne, między innymi właśnie w przypadku autobusów, że zazwyczaj jeszcze jakiś czas temu było tak, że kiedy autobus był nisko podłogowy, czyli ułatwiał wjazd wózkom, no to się mówiło, że on jest tak dostępny i koniec. Nie ma potrzeby w ogóle nic więcej z tym robić.
5: Natomiast ja zawsze powtarzam jak mantrę takie zdanko, że dostępność dla jednej niepełnosprawności, zwiększona

0: nawet do tego.
1: Dokładnie. I tak na dobrą sprawę usiłowałem właśnie namierzyć taką osobę. Wiem, że są takie osoby, bo widuję je czasem na ulicy, korzystające z komunikacji, natomiast naprawdę jest ich mniejszość. I kiedy rozmawiałem z kolegą na wózku rok temu o tym, dlaczego nie korzysta z komunikacji miejskiej, tylko woli samochód, no to mówi po prostu, że komunikacja miejska to jest tylko jakiś tam środek transportu, natomiast później trzeba zejść, przejść pomiędzy peronami, przez węzły przesiadkowe, przeciskać się i wcale nie jest łatwo, wcale nie jest fajnie. Znacznie lepiej zrobić to samochodem i mniej stresu i tak dalej. A mamy w tym momencie też mnóstwo osób starszych i mnóstwo osób niewidomych i słabowidzących, które są skazane na komunikację miejską i transport publiczny w ogóle, dlatego że nigdy nie zrobią prawa jazdy. No chociaż słyszymy czasem o takich, którzy użytkują samochody. Na Litwie chyba już trzeci raz złapano takiego niewidomego, który bawi się w zapach kobiety jak Al Pacino i po prostu jeździ po ulicy. No ja też się zawsze śmieję, że ja też mogę jechać, bo mi niczego nie zabiorą, nawet jak po piwie będę, bo
0: a poza tym
1: no,
0: nie
1: w każdym
0: przeszkód.
1: Razie... A poza tym nie widzę przeszkód, tak.
2: No też, też istnieją jeszcze takie historie, w których mówi się, że na przykład osoby, które powiedzmy były zakwalifikowane jako niewidome, tu i tam jeździły własnym samochodem, no ale to już...
1: Tak, tak, są takie przypadki, no i oczywiście, cóż, natomiast nie jest to norma.
2: Prosimy nie brać przykładu.
1: Przyjąć, prosimy nie brać przykładu. Rozumiem fascynację filmem Zapach kobiety, ale jeżdżenia po ulicach publicznych to trochę nie rozumiem, bo tak na dobrą sprawę nawet przy małej prędkości można kogoś zabić, albo uszkodzić, albo siebie, albo kogoś niewinnego. Także, no nie, jesteśmy skazani na transport publiczny i chcemy, żeby ten transport publiczny do nas był jakoś lepiej nastawiony, przyjaźniejszy. No i właśnie w momencie, kiedy rozmawiam z wieloma urzędnikami lub osobami z różnych związków komunikacyjnych, czy z kierowcami nawet, no to oni zawsze właśnie powtarzają, że no tak, no ale przecież mamy platformę dla wózka i mamy przyklęk dla wózków, no to czego wy niepełnosprawni chcecie więcej? No to dobrze, no to gdybyśmy robili dokładne badania, to okazałoby się, że właściwie ludzi na wózku korzystających z transportu jest na pewno mniej niż osób niewidomych korzystających z transportu i dlatego powinien być ten transport jednak w tej materii również dostępny. Są na ten temat mocne braki, o których też zaraz sobie powiemy.
2: Michale, póki ale... pamiętam, zapytam cię o jedną rzecz, bo już któryś raz słyszę to hasło przyklęk dla wózka, to może od razu wyjaśnijmy, na czym to tak naprawdę polega.
1: Mhm. No to tutaj się może dam Pawłowi wypowiedzieć, bo on sam korzystał.
0: Nie no, generalnie system polega na tym, że przed otwarciem drzwi na przystanku lub po, autobus może przykucnąć, że tak powiem, czyli przechylić się do krawężnika za pomocą hydraulicznych siłowników. No i z reguły jest to 5-7 cm jeszcze niżej. Tak jak normalnie podłoga przebiega powiedzmy na wysokości 32 cm, to jeszcze do 25 cm może obniżyć i po prostu dotknąć krawężnika. Czy tam dotknąć chodnika i po prostu dzięki temu jest możliwość bezkolizyjnego wjechania nawet bez rozkładania rampy w przypadku
1: no
0: dobrze zrobionych przystanków.
1: Natomiast też trzeba powiedzieć, że część osób niepełnosprawnych poruszających się na przykład samodzielnie porusza się wózkami elektrycznymi, które ważą około 300 kg bez załadunku na przykład. Akumulatory są dosyć ciężkie i te wózki to nie są takie, że ktoś podniesie przód i pomoże panu wsiąść albo coś w ten deseń. Po prostu to są wózki, które wjadą tylko wtedy, jeżeli będą miały wjazd na równi do chodnika lub kiedy się wyciągnie rampę.
0: Tak, ja jeszcze chciałem dodać przy okazji w ramach takiej ciekawostki, że w Zielonej Górze w zeszłym roku, albo dwa lata temu, już dokładnie nie pamiętam, pojawił się przepis mówiący o zakazie przewożenia wózków elektrycznych w autobusach, który no, rażąco dyskryminował po prostu osoby najbardziej niepełnosprawne wśród ruchowców, bo to są osoby takie, które nie są w stanie jeździć normalnymi wózkami, tylko z reguły osoby sparaliżowane po prostu od szyi w dół.
1: A jestem ciekaw, nie wiem, czy słyszałeś, czy były jakieś protesty z tego powodu, czy...

0: Tak, ktoś były protesty, była pisma? Nawet ogólnopolska kampania medialna, między innymi w Faktach TVN była informacja w Teleekspresie. I nie wiem niestety, czy już z tego zrezygnowano, ale bardzo szybko został ten pomysł spacyfikowany. Oczywiście jakby tłumaczono się aspektami bezpieczeństwa właśnie. To, co
1: no właśnie, mówi, bo to o to chciałem zapytać. Jakie było uzasadnienie?
0: Uzasadnienie było takie, że to może być stwarzać niebezpieczeństwo dla pasażerów, bo jak przy hamowaniu wózek się przesunie, to może kogoś przycisnąć, a to jest 300 kg, może to nogi połamać, nie wiem, tego typu. Oczywiście jest to kompletna bzdura, bo autobusy niskopodłogowe powinny być wyposażone właśnie w te słynne deski, tak zwane. To są takie pionowe elementy, do których przypina się wózek. I oczywiście przy tych deskach powinny być pasy bezwładnościowe. I wjeżdża się takim wózkiem, plecami do tej deski, a następnie przypina się bezwładnościowym pasem biodrowym wózek. I tyle. I cała historia. Wtedy wózek jest bezpieczny i przy ruszaniu, i przy hamowaniu autobusu. On się nie przemieści, dlatego że właśnie pas jest bezwładnościowy, czyli działa tak samo jak nowoczesne pasy w samochodzie.
1: I tu już przechodzimy do elementów, jakie składają się na dostępność komunikacji publicznej, ale wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od początku, a ta dostępność zaczyna się, Michale, Pawle, znacznie wcześniej, bo w domu.
2: Mhm. Oczywiście. Dokładnie tak. Kiedyś koncepcje transportowe polegały na tym, że myślano o tym w ten sposób, że zapewniamy transport i ten transport to jest od momentu wsiadania do autobusu po wysiadanie z autobusu, ponieważ transport był rozumiany jako przemieszczanie się środkiem transportu. A teraz koncepcje idą w zupełnie inną stronę. Teraz chcemy mieć dostępny transport z punktu A do punktu B. Punkt A to jest nasz dom, gdzie po prostu zaczyna się każda podróż, ponieważ albo podejmujemy tutaj decyzję, albo sprawdzamy przez internet, albo dzwonimy na infolinię i pytamy o to, kiedy, jaki podjeżdża autobus, czy on będzie niskopodwoziowy, czy możemy liczyć na jakąś pomoc kierowcy. To się tak naprawdę wszystko zaczyna w domu. Nawet osoby niewidome również przecież lepiej przeczytają w internecie, pod warunkiem, że strona internetowa będzie dostępna, przeczytają sobie rozkład jazdy, trasę i tak dalej, będą w stanie zaplanować swoją podróż, a na przystanku, gdzie na przykład nie będzie nikogo albo nikt nie będzie skory do pomocy w odczytaniu rozkładu, albo jak to bywa czasem w Krakowie, nawet będą osoby takie, które są zdrowe, a nie będą w stanie odczytać dosyć małych cyferek, to w tym momencie mamy problem, prawda? Więc my raczej zaczynamy planować podróż w naszych domach i tak to się zaczyna. Więc elementy, które są po stronie tego naszego domu, są takie od strony organizatora też, że powinien zapewnić dostępną stronę internetową, dostępną i dla osób słabowidzących, i dla osób niewidomych. Powinien zapewnić infolinię, i ta infolinia powinna oczywiście mieć informację o tym, który tabor, który kurs będzie realizowany przez pojazd niskopodłogowy na przykład. I powinien mieć też informację mniej więcej o tym, jakie na węzłach przesiadkowych mogą panować warunki. Na przykład przesiadka gdzieś pod skomplikowanym skrzyżowaniem powinna być dosyć oznaczona, że wysiada pan na przystanku, który się nazywa tak, a tak, a wsiada pan na przystanku, który się nazywa tak samo, tylko jedzie w kierunku innym i trzeba szukać tego kierunku. Albo tak jak jest w Warszawie, trzeba szukać numerku, ponieważ węzły przesiadkowe mają swoje... przystanek jest na przykład...
0: Zespoły przystankowe są po prostu numerowane. I każdy przystanek, każdy słupek, że tak powiem, jest numerowany na tablicy nad piktogramem autobusu czy tramwaju, jest nazwa przystanku z numerem. No i te numery też jakby swoją logikę mają, bo przeważnie parzystość lub nieparzystość numeru oznacza kierunek też jakby. Więc jak się już to trochę w miarę rozgryzie, to jest to bardzo proste. bo jest to konsekwentne po prostu. To jest... Mhm.
2: Jest też taka zasada, która też pomaga w planowaniu podróży i akurat no niestety nie wszystkie systemy transportowe w Polsce są tak opisane, ale no, będę się tutaj upierał, że Warszawa ma to zrobione w miarę całkiem dobrze, że dwucyfrowe numery to są numery tramwajów, później mamy numery autobusów...
0: Albo
2: jedno, tak, przepraszam. No, chodzi o cyfry pojedyncze i dziesiątki, tak? No i później mamy, tu mi Paweł musisz pomóc, bo nie znam na pamięć, od stówki do 200 to są numery jakie?
0: Od 100 do 299 to są numery autobusowe linii zwykłych, od 300 do 399 to są zwykłe okresowe, potem od 400 do 499 to są przyspieszone okresowe.
2: Okresowe, 500, czyli jadące w godzinach szczytu.
0: W godzinach, znaczy jadące nie przez cały tydzień, bo są też takie, które jeżdżą na przykład w dni powszednie przez cały dzień. A są też takie, które jeżdżą na przykład tylko w soboty i w niedzielę. Generalnie takie, które nie jeżdżą przez cały tydzień. Potem jak już widzimy czwórkę albo trójkę, to powinna nam się zapalić taka czerwona lampka, że musimy sprawdzić, czy to jeździ, czy nie. Na tej zasadzie.
1: Ale jak rozumiem, to dotyczy tylko Warszawy, tak? Czy to
0: tak,
1: jest
0: to dotyczy
1: jakaś...
0: tylko Warszawy. Na 500 są linie przyspieszone całotygodniowe i na 700 są linie podmiejskie, a na 800 są linie podmiejskie okresowe. Czyli też właśnie
2: i jeszcze takie, były linie nocne kiedyś 600 czarne,
0: tak,
2: a teraz
0: N.
2: One N. Mhm. N jeszcze są E. Jeszcze są E, czyli linie ekspresowe, tak? I tam są chyba 5 jest tych linii. No i do tego mamy inne oznaczenia dla kolejki aglomeracyjnej i inne oznaczenie dla metra. Więc tak naprawdę te czytanie tego rozkładu jest dosyć proste, to znaczy też trzeba sobie przyswoić te zasady. Natomiast w Krakowie na pewno jest tak, że cyfry też od 1 do tam chyba 41, nie, przepraszam, do 51, to są cyfry oznaczające tramwaje. No a dalej to jest coś, czego jeszcze nie rozgryzłem. To znaczy może też jest jakiś system w tym, ale on, nie wiem, nie jest dla mnie tak logiczny, więc może być ciężej.
1: Mamy pierwszy telefon w naszej dzisiejszej audycji. Tomek się do nas dodzwonił. Witaj, Tomku.
3: Witam.
1: I cóż nam powiesz a propos dostępnego transportu? Może jakieś refleksje albo pytania?
3: A propos dostępności, to znaczy jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że są jeszcze Elki w Warszawie, czyli te linie tam niedawno to wprowadzili.
0: Znaczy one właśnie nie są linie w Warszawie,
3: międzystrefowe linie uzupełniające, to się chyba tak nazywa.
0: Tak jest,
3: no ale w każdym razie chciałbym jeszcze powiedzieć o takim czymś, że niektóre te zarządy jakby transportowe w różnych kilku tam miastach, regionach udostępniły punkty współrzędne GPS przystanków dla niewidomych. Między innymi właśnie ZTM warszawski.
2: Czy to chodzi o system Ariadna, czy w jaki sposób jest to odbierane przez osobę niewidomą? Z komórki, tak?
3: Z komórki, to znaczy ja to znam jako współrzędne do programu Lowstone.
2: Tak, Lowstone to jest program, który mamy na komórce i który właśnie w sposób
1: który ma dosyć
2: głosowy.
1: Dużą bazę różnego rodzaju punktów. To
3: znaczy sam Lowstone to bazę ma... To nie ma bazy, tylko jakby ludzie załatwiają.
1: No właśnie, to jest taka baza, którą użytkownicy sami dostarczają i to na tej całej społeczności bazuje.
3: Właśnie jakiegoś czasu użytkownicy jakoś tam dzwonią, załatwiają... w MPK-ach i innych takich współrzędnych przystanków i nawet czasami to się udaje.
2: Mhm. A korzystałeś z tego, Tomku? Sam korzystasz? No i wrażenie jest jakie? Nie ma żadnych pomyłek na trasie, łatwiej się przesiadać. Co ci to daje, że jest taki system?
3: To jest, jeżeli jest taki system, to mi daje przede wszystkim to, że no jeszcze nie wszystkie autobusy mają tą zapowiedź głosową. Tramwaje również. No i efekt jest taki, że jakby no niezależnie od tego, jaki to jest autobus, to po pierwsze wiem, gdzie dokładnie wysiada, nie muszę się nikogo pytać. W Warszawie to powiedzmy, że jest jeszcze mniejszy problem, bo mniej więcej wiem, gdzie jestem. Natomiast w Krakowie to nie wiem, z czego to wynika. Natomiast jakoś częściej niż w Warszawie, jak się pytałem, przepraszam, kiedy będzie przystanek jakiś, to na 3 osoby miałem 4 informacje. Także nie wiem, z czego to wynika, ale tak jakoś było.
2: Natomiast to bardzo często, bardzo ciężko się pyta kogoś na Starym Mieście, ponieważ głównie możesz trafić na turystę, który też nie wie i cała grupa później szuka twojego przystanku. To już kiedyś
3: no ja właśnie wsiadałem na Dworcu Głównym, tam jest też fajnie, bo tam też jeżdżą turyści. Jeszcze pół biedy, kiedy to sobie, jeżeli turysta mówi I'm sorry, I don't seem Polish, no to jest po prostu pięknie. Bo nie to, że nie wie, jak się nawet przyjdzie zapytam, to na pewno nie będzie wiedział, jaki jest przystanek. W każdym razie to jest jedna rzecz. I druga rzecz to jest to, że w mapach Google, które też mają interfejs dostępny dla niewidomych, jeżeli mam dojechać w jakieś miejsce, to mogę sobie zobaczyć, gdzie jest najbliższy przystanek do tego miejsca. No bo nie ma map żadnych dla niewidomych, więc no trzeba jakoś. No bo jeżeli.
0: Takie pytanie, ja też... czy korzystałeś może z takiej aplikacji jak dojadę.pl?
2: To jest ZTE.
0: Jestem
2: właśnie.
0: Ciekaw, czy to w ogóle chyba wymyślono i było podpięte pod stronę warszawskiego ZTE-u, ale wiem, że w tej chwili są już też sieci komunikacyjne innych miast. Natomiast ciekawi mnie po prostu, czy osoba niewidoma jest w stanie ten system, tą stronę ogarnąć, bo ja jestem słabowidzący i mnie się to dosyć podoba, aczkolwiek mapki nie są.
3: Znaczy, szczerze mówiąc, słyszałem o tej stronie, ale jakoś nie słyszałem na tyle często, żeby jakoś się z nią zapoznać, bo to było trochę na zasadzie, że słyszałem, a jak coś było trzeba, to jakby mapy Google mi pierwsze przychodziły na myśl i jakby narzędzia, które z nich korzystały.
2: Czyli mapy Google mają zaznaczone przystanki tylko w tych miastach, w których oznaczają się przystanki na GPS-ie, prawda? Bo tam, gdzie nie oznaczono przystanku na GPS-ie, to Google tego nie wychwyci.
3: To znaczy, to jest tak, że no, czy pewnie tak, tylko że to też jest, no pewnie Google jakoś tam mają swoje przystanki dla Lotsona, to tak. Są swoje wtyczki, także no to też jest jakoś tam trochę dwie różne rzeczy. Natomiast no ja mieszkam w Warszawie, czy w zasadzie pod Warszawą. W każdym razie już nie raz, nie dwa taką metodą udało mi się poznać, gdzie i jakim autobusem mam pojechać, na który przystanek i tak dalej, i tak dalej.
2: Mhm. A jakbyś miał tak ogólnie powiedzieć, czy dobrze ci się korzysta z komunikacji w Warszawie, ogólnie?
3: Ogólnie to
2: często
3: tak.
2: Miewasz problemy.
3: Nie mam jakichś chyba wielkich wymagań, jakoś sobie radzę i radziłem. W razie czego koniec języka za przewodnika statystycznie się udawał. No i jak na razie nie, było kilka razy, kiedy się gdzieś tam zgubiłem, natomiast jakoś no, jak widać, żyję do tej pory, no i jest okej. Okay, no.
1: A to ja zapytam Tomku o jeszcze jedną rzecz, no bo w końcu autobusy czy tramwaje to nie jest jedyny element dostępnej komunikacji. Pamiętamy zapewne jakiś czas temu aferę związaną z warszawskim metrem. No i jak to u ciebie wygląda z korzystaniem z metra?
2: Poczekaj Michale, nakreślij tą aferę, bo nie wszyscy może kojarzą.
1: No, chodzi o wypadek, prawda, jednego niewidomego człowieka, który po prostu no, dosyć mocno no został pan tam poszkodowany.
2: Ja od razu tutaj dodam, zanim Tomek odpowie, że tak naprawdę do metra bardzo często wpadali nasi znajomi niewidomi i to nie był odosobniony przypadek, tylko akurat w tym przypadku zdarzyło się, że metro akurat podjeżdżało na peron. Natomiast no, rozmawiałem parę razy z osobami, które notorycznie lądowały w tym metrze i oczywiście perony są monitorowane i to nie jest tak, że to był problem z zaskoczenia dla metra, tylko tak naprawdę to był znany problem, z którym nie zrobiono nic specjalnie, a następnie po wypadku minęło już od tego wypadku chyba 3 lata, kiedy właśnie Filip stracił chyba obie nogi, o ile pamiętam.
0: Dobrze, że uszedł z życiem. Na pewno, a drugą uratują cały czas.
2: No w każdym razie minęły kolejne 3 lata i oto guzki na peronach pojawiają się dopiero chyba teraz na stacji Świętokrzyska. Dobrze mówię, Paweł?
0: Znaczy w tej chwili już są chyba na 5 czy 6 stacjach, bo to...
3: I to jakoś tak szybko, bo chyba w te wakacje chcą ze wszystkim sobie poradzić,
0: tak,
3: z tego,
0: tak,
3: co tam
0: czytałem. Do końca sierpnia chcą to wszystko zrobić. Natomiast teraz już czytałem w mediach, że te, które na świętokrzyskie naklejone na początku, już się urywają.
1: No właśnie, też ostatnio mi to mignęło gdzieś w informacjach. Miałem właśnie o tym też wspomnieć.
0: Natomiast przede wszystkim w przypadku metra to chciałem tak nawiązać, że metro jakby stosowało politykę uniku. Metro tłumaczyło się tym, że nie robi tego systemu zabezpieczeń dotykowych, oznaczeń dotykowych, dlatego że nie ma odpowiednich przepisów wykonawczych. Owszem, przepisów nie było, ale na przykład Warszawska Kolej Dojazdowa robi to chyba od 6 lat już i wszystkie modernizowane stacje były oznakowywane systemem oznaczeń dotykowych. Nie wiem do końca, czy to jest zgodne z tym obecnym prawem, ale na pewno jest lepsze niż nic i zdecydowanie bezpieczniejsze. I zresztą podobnie, bo WKD akurat ma własne stacje, własną sieć, to wszystko jest ich własnością, ale podobnie jest też przy remontach i modernizacjach tych linii kolejowych należących do PKP PLK, gdzie też na nowych dworcach jest to już stosowane od chyba 5 czy 6 lat. Natomiast metro twardo twierdziło, że tego się nie da zrobić, bo nie ma przepisów.
1: No a jak ty, Tomku, oceniasz dostępność metra? Tak, a propos.
3: To znaczy tak. Bo to jest tak, jak się chodzi w ogóle wszędzie, to jeżeli się uważa, to się nie wpadnie. Natomiast jest tak, że czasem jest się jakoś tam roztargniony, myśli się o czymś. No i nie raz i nie dwa zdarza się, że albo się wpadnie na słup, albo się gdzieś tam z krawężnika spadnie albo coś. Tylko problem jest z tym, że jeżeli jakby krawężnik, to się najwyżej, nie wiem, w najgorszym przypadku się nogę skręci, no to w metrze wiadomo, co jest w najgorszym przypadku. Nie ta wysokość, no i jak jest akurat zbieg okoliczności, no to może być jeszcze ciekawiej. Tak. No i... Natomiast no ja jak jeździłem metrem, no i jak na razie nic, ani nie wpadłem, ani nic mi się nie stało, także
0: no... Może już przetestować to nowe oznakowanie? Czy jeszcze nie?
3: Nie, byłem tylko na centralnym, gdzie są guzki.
0: No właśnie, i jak? Bo to podobne jest, podobny system jest, co na centralnym.
3: Problem jest na centralny w tym, że tam, gdzie przynajmniej gdzie ja byłem, po jednej stronie peronu były guzki, po drugiej stronie nie było.
0: A, bo jest remont.
2: No bo to jeszcze, tak,
3: bo to jest remont. Natomiast tam, gdzie było, no to jest fajne, no bo jakby do tej pory to był główny priorytet, żeby uważać, czy się, aby przypadkiem nie spłynieć, więc ja zawsze wolałem zwolnić do tego 1 km/h, czy ilu tam. I sobie po tym metrze tup, spokojnie, powolutku. Natomiast jakby w tym momencie jest jakby kolejna rzecz, no, która mówi, okej, dobra, jest wszystko w porządku, można iść, guzki są po lewej, super.
2: W metrze są świetne zapowiedzi, robił Ksawery Jasiński i pamiętam kiedyś, jak to były chyba jakieś walentynki albo coś takiego, wszedłem do metra i zamiast w głośniku usłyszeć następna stacja, metro Świętokrzyska, usłyszałem taki głos motorniczego: kobito, zęby se wybijesz, a następny pociąg za 4 minuty. Następna stacja, metro Świętokrzysko.
3: A właśnie jeszcze tych zapowiedzi głosowych, to czasami, rzadko niemniej jednak się zdarzało, że zapowiedzi się myliły. Były puszczone przystanek wcześniej, przystanek później. Pół biedy, jeżeli byłem zorientowany i wiedziałem, że na jakiej stacji wsiadam, na jakim przystanku wysiadam, to okej. Natomiast jak jechałem gdzieś tam w ogóle, gdzie mnie jeszcze nie było, na jakiejś tam dzielnicy, no to nagle jest problem, czy on się pomylił, czy nie, bo on mówił w zupełnie innych miejscach niż powinien, on coś powtórzył i teraz ciekawe, czy teraz mówi następny przystanek, czy przystanek jeszcze następny, no i to jest też kolejny ten do GPS-a, żeby czasami jednak używać.
1: No zgadza się, bo dokładnie. To różnie może z tym być, może się komuś coś pomylić. Omsknąć. Na przykład. Dokładnie. Albo, ale to chyba, czy to przypadkiem nie jest na tej zasadzie, że po prostu jeżeli to urządzenie włączy się na przykład za późno, bo ktoś zapomni, to właśnie on się wtedy
2: Paweł
1: myli?
2: Paweł to już wyjaśni.
0: Ja już wam to wyjaśnię, bo to wygląda w ten sposób, że nowoczesne systemy zapowiedzi przystankowych oparte są na GPS-ie, na wskazaniach pobieranych z GPS-a. I wtedy jest super, bo wtedy ta pomyłka jest właściwie niemożliwa. Natomiast w Warszawie niestety jest tak, że to jest system metrażowy. Czyli są zaprogramowane przystanki w odległościach.
3: Aha, jak przejdzie x metrów, niech się to włączy.
0: Tak. I w związku z czym, jeżeli na przykład autobus zmieni trasę, bo na przykład chce coś ominąć, to już ten system się kompletnie
3: gubi. Jest problem.
0: Na szczęście w sterowniku kierowca może ustawić bieżący przystanek i kierunek. I wtedy na przykład jak zmieni trasę, to potem wystarczy, że na najbliższym przystanku ustawi w sterowniku znowu adekwatny przystanek i znowu jest z grubsza dobrze. Także to tak wygląda. Natomiast
2: no to właśnie powoli przechodzimy chyba do dyskusji właśnie o taborze i o dostępności taboru.
1: Otóż to. Ale jeszcze może, Tomku, czy coś jeszcze chciałbyś tak dodać w ogóle? Czy...
3: Ja bym tylko tak jedno, takie już w ogóle zupełnie trochę odbiegając od tych poważnych tematów związanych z dostępnością i w ogóle. Zrada, nie wiem, czy ktoś z tu obecnych ma wpływ na jakieś takie serwisy, natomiast są na przykład serwisy dotyczące tych wszystkich miłośników komunikacji miejskich, gdzie są opisane, że tramwaj jakiś tam charakteryzował się czerwonym pasem gdzieś tam na jakiejś szybie, ścianie i tak dalej.
2: Tak, są.
3: A ja się tak zastanawiam, żeby zrobić serwis albo do tych serwisów dodać informacje, czym się różniły poszczególne tramwaje, bo się trochę różniły, dla niewidomych. Na przykład nagrać dźwięk silnika, powiedzmy, jak to jedzie, bo to też tam były różne, że miały, powiedzmy, jakiś tam tramwaj miał gumową tam tą, jakby ten parapet w przeciwieństwie do modelu jakiegoś tam, znaczy gdzieś tam. Tak już w ogóle zupełnie na inny temat, niemniej jednak...
2: Ciekawy pomysł, ciekawy. Kiedyś spotkałem się z osobą niewidomą, która jeździła po świecie i nie robiła zdjęć, no bo nie potrzebowała.
1: Ciężko by było.
2: Natomiast wyciągała dyktafon i nagrywała sobie fragmenty na przykład na dworcu, gdzieś tam na lotnisku w Mediolanie, zapowiedzi.
3: Ja robię
2: albo
3: dokładnie
2: gdzieś
3: tak.
2: Tam w Rzymie. I później
3: ja
2: sobie w kanapie tak siedząc. No, także pomysł ciekawy.
3: Już mam kilkadziesiąt giga takich właśnie nagrań dokonanych różnie, między innymi mam, no może nie pełną kolekcję, ale dosyć dużo z tramwajów, autobusów, przynajmniej warszawskich, bo tam najczęściej jeżdżę. To ja ci podpowiem,
2: że środowisko miłośnicze jest bardzo chętne i z Pawłem musisz nawiązać kontakt i na pewno serwis Przegubowiec będzie zaciekawiony takim archiwum.
1: Kolejnym interesującym dodatkiem do kolekcji.
2: Dobrze,
1: przechodzimy
2: dalej.
1: To w takim razie, ja myślę, że tak, Tomku. Bardzo ci serdecznie dziękuję za telefon. Do usłyszenia. Trzymaj się.
2: Nasza podróż przechodzi dalej.
1: Ale ja jeszcze dodam a propos, bo dostałem jeszcze informację od Michała. I mamy tutaj coś takiego. W Rzeszowie też był system metrażowy, a że kierowcy mijali przystanki, nikt nie stał na przystanku, nikt nie wysiadał, to zapowiedzi też często się myliły. No i efekt był taki, że po prostu wyłączono ten system i tyle.
2: No i właśnie zamiast wprowadzać GPS-y, które są przyszłością w transporcie i nieodzownym elementem już właściwie, to wylano dziecko z kąpielą. Ponieważ występowały co jakiś czas błędy, to wyrzućmy w ogóle gadający tabor. No i to jest właśnie myślenie skrajnie takie, z którym staramy się, no nie powiem, że jakoś strasznie walczyć, ale no nawet delikatnie zwalczać, no po prostu straszne. No dobrze, to powiem tak, że w momencie, kiedy wyszliśmy już z domu, bo sprawdziliśmy sobie trasę na stronie przez telefon albo zapytaliśmy kogoś, trafiamy na przystanek. No i teraz przystanek jest kolejnym etapem podróży, który podlega zasadom tworzenia dostępnych rozwiązań. Na przystankach mogą nas zaatakować różne rzeczy, głównie szare śmietniki postawione w bardzo nieprzewidywalnych miejscach i to jest zarówno dla osób na wózkach problem, jak dla osób słabowidzących oraz dla osób niewidomych. Nie wszystko się wyczuje laską, zwłaszcza kiedy jest tłok i problematyczne jest poruszanie. Niestety to jest taki element po prostu, który umyka zupełnie i tutaj jest ciekawa rzecz. Jeżeli chcemy się poskarżyć na przystanek, to w większości miast nie idziemy do organizatora transportu, który rozkłada ręce i mówi, to nie my, to gmina, tylko idziemy do gminy. No i w tym momencie...
0: W Warszawie jest to jednak ZTL.
2: Okej, Paweł, ja znam parę takich miejsc i w Polsce, w których właśnie tak jest, że o przystankach dyskutuje się z inną komórką niż o taborze. I mamy też na przystankach rozkłady jazdy, które oczywiście powinny być czytelne maksymalnie. Nie zawsze są, no i właśnie tutaj muszę podać przykład z podwórka tutaj krakowskiego, gdzie ogólnie jest fajna tablica z rozkładami, często podświetlana, co bardzo pomaga. Natomiast na karteczkach są dosyć małe cyferki, gdzie dodatkowo 0 i 8 są dosyć powierzchniowo podobne do siebie. No i wiele razy, kiedy pytałem kogoś o godzinę, to niestety nawet osoby widzące mówiły, że niestety nie widzą, czy to jest 0, czy 8, czy nie widzą dobrze po prostu, więc tutaj miałbym na pewno właśnie na okrągłym stole transportowym w Krakowie będę się starał taki postulat zgłosić i przedyskutować, żeby jednak nawet kosztem zwiększenia karteczek, żeby pojawiły się trochę większe cyferki. I jeszcze innym problemem jest to, że na przykład kursy niskopodłogowe też nie są oznaczane na różnych karteczkach przystankowych i nawet w internecie nie są czasem oznaczane. No i w tym momencie wyobraźmy sobie osobę na wózku, która chciałaby dojechać gdzieś i w momencie, kiedy ona sobie sprawdzi sama podróż w domu i wychodzi na przystanek, to jest wszystko w porządku. Nawet jest w porządku, jeżeli nie podjedzie ten niskopodłogowy, bo po prostu wtedy wiadomo, że coś tam się zmieniło i nie jest dobrze, ale przynajmniej można jakkolwiek zaplanować podróż. A w momencie, kiedy nie ma w ogóle oznaczeń niskopodłogowego taboru, no to niestety... No tutaj w Krakowie akurat jest też tak, że większość, czy już prawie cały tabor autobusowy jest niskopodłogowy, ale tramwajowy jeszcze ciągle nie. Jeszcze jeżdżą wagony takie typu starszego, Konstalu, które no nie są niskopodłogowe i raczej chyba nie ma pomysłów na ich modernizację w tym kierunku. No więc niestety powinny się takie rzeczy znaleźć. Dodatkowo nazwy przystanków powinny być też czcionką wszędzie taką samą pisane. Powinny...
0: I w
2: tym samym miejscu. Fajnie, jeżeli w ogóle dla ruchu w całym mieście fajnie jest, jeżeli ktoś jadąc autobusem ze środka może zobaczyć, to mówię tutaj głównie o widzących, że na wiacie jest numerek jakiegoś innego autobusu, na który on się ma przesiąść i sobie może wysiąść i się przesiąść. A są takie miejsca w Polsce, gdzie w ogóle nie ma wypisanych linii na przystanku, jakichś takich dużych numerków, linii obsługujących przystanek, a gdzie niegdzie są umiejscowione gdzieś z boku przystanku albo z przodu przystanku, od bocznej ściany po prostu, zamiast od frontu. Albo tylko na rozkładzie. Są też bariery dla osób na wózkach i to też było wielokrotnie gdzieś tam przewijało się w rozmowach z osobami jeżdżącymi na wózkach, że one na przykład w ogóle nie mogą rozkładu przeczytać, bo rozkład jest albo za wysoko, albo to oświetlenie pod takim kątem uderza dla osoby nisko, że właściwie nie jest w stanie w ogóle odczytać, co tam jest. Często bywało też tak, że jakiś śmietnik stoi przy słupku przystankowym i nie da się podjechać nawet do tego rozkładu, także no to są problemy, które są na przystanku. One oczywiście się mocno wiążą z tematyką informacji pasażerskiej, no ale też architektonicznie nie ma jakiegoś jednego standardu co do oznaczeń właśnie płytek przed krawężnikiem. Nie bardzo też jest standard co do wysokości peronów. Znaczy może jest, nie wiem, ja nie trafiłem na to, natomiast różnorodność widzę wszędzie. No właśnie. No i tutaj pojawiają się różne problemy. No, też kiedyś z Pawłem rozmawialiśmy o przystankach tak zwanych przylądkowych i przystankach zatokowych.
1: To może od razu powiedzmy, jak to wygląda i czym one się różnią.
2: Dobrze, Paweł?
0: No generalnie to są jakby dwa najbardziej typowe przykłady organizacji przystanków, tutaj mówię to oczywiście o ruchu kołowym, czyli autobusy lub trolejbusy. No i wiadomo, że przystanek zatokowy to jest taki, gdzie autobus musi, czy trolejbus musi wjechać w zatokę, czyli zjechać z pasa ruchu i wjechać w zatokę w celu obsłużenia przystanku. Natomiast przystanek przylądkowy to polega na tym, że autobus nie zjeżdża ze swojego pasa ruchu, tylko zatrzymuje się, a samochody z reguły mają w tym miejscu albo nie mają, albo mają wygięty taki pas ruchu i to samochody, że tak powiem, muszą ominąć autobus. To jest, wydaje się, że zresztą na zachodzie jest to preferowane, system przystanków przylądkowych. Wiele atutów jakby przemawia za tym. Po pierwsze, znacznie większe bezpieczeństwo podczas podjeżdżania pod przystanek i ruszania, bo nie ma przeciążeń bocznych i po prostu jest mniejsze prawdopodobieństwo, że ludzie przewrócą się w czasie ruszania autobusu albo w czasie zatrzymywania, hamowania. Druga rzecz to jest ułatwienie samego jakby odjeżdżania z przystanku, prawda? Nie musi kierowca czekać, aż ktoś łaskawie go wypuści z tego przystanku, tylko rusza wtedy, kiedy chce. No i kolejna rzecz, która też jest bardzo ważna, zwłaszcza dla obsługi pasażerów z jakimiś problemami ruchowymi ogólnie rzecz ujmując, czyli to, że w przystanku przylądkowym można znacznie łatwiej podjechać bardzo blisko krawężnika. W przypadku przystanków zatokowych nierzadko autobus po prostu staje daleko, dlatego że na przykład zatoka jest źle wyprofilowana, jest zbyt krótka, ma jakiś nieregularny kształt na przykład. Poza tym podczas podjeżdżania...
2: Jeszcze dodałbym zahaczanie jest, lusterkiem.
0: No właśnie to chciałem powiedzieć, że też podczas podjeżdżania po prostu jest niebezpieczny moment, zawsze możliwość zahaczenia lusterkiem, czy nawet narożnikiem pojazdu właśnie o pieszych stojących, tak? Autobus chce podjechać, znaczy kierowca chce podjechać autobusem czy trolejbusem bardzo blisko krawężnika właśnie w celu ułatwienia obsługi pasażerskiej, to musi w zasadzie mu ten przód pojazdu, ten narożnik zajść zawsze na chodnik i analogicznie przy wyjeżdżaniu potem zawsze tył nadwozia musi zajść. I to jest też niebezpieczny moment, który... No, zdarzały się już wypadki właśnie uderzenia lusterkiem czy nawet autobusem osoby stojącej zbyt blisko. Zresztą w tym celu są stosowane właśnie te... W Warszawie starsze przystanki mają malowane jakby takie żółte pasy, które pokazują, gdzie nie należy stać. Coś na zasadzie oznakowań na peronach kolejowych. A nowsze przystanki mają po prostu dodatkowo płytki z guzkami. Też w kolorze żółtym.
2: No jeszcze jak jesteśmy przy kolorystyce, to powiedziałbym, że wiaty przystankowe i słupki przystankowe, jeżeli są kontrastujące z otoczeniem, czyli na przykład czerwone, na przykład żółte, na przykład jakieś odróżniające się od tła, no to na pewno podwyższają i bezpieczeństwo i właściwie są po prostu lepiej widoczne. Nie wiem, dlaczego akurat w Polsce wiele tych starych przystanków, które jeszcze ciągle gdzieś tam egzystują, to były przystanki szare albo jakieś tam ciemne i brunatne od spalin. Po prostu to jest coś, co może być zupełnie niewidoczne i można się zderzyć z czymś takim i boli,
0: ja
2: i nie jest przyjemnie.
0: Ja wam powiem, że jest poważny problem, bo w Warszawie niestety powrócono do wiat z niemalowanej stali i jeszcze w dodatku mocno oszklonych, więc ja osobiście, szczerze mówiąc, bardzo źle...
2: A te czerwone były takie dobre, no...
1: No i chyba widoczne były.
0: No były właśnie. Bardzo dobrze widoczne, były bardzo dobrze zaprojektowane.
2: I nawet z daleka właśnie było widać, mówię też tutaj, nawet jak ktoś był słabowidzący, z daleka było widać, że tam jest przystanek i że w tamtą stronę trzeba iść, jeżeli nie wiadomo było, gdzie jest przystanek.
1: Mamy kolejny telefon.
2: Szare, wtopione, to...
1: Mamy kolejny telefon, tym razem Paweł się do nas dodzwonił. Witaj, Pawle.
2: Witamy, Pawła.
1: Halo. No Paweł niestety... Paweł niestety chyba z nami nie porozmawia, bo Pawła po prostu nie słyszymy. No niestety, bywa i tak.
2: No to dodam jeszcze jeden element dostępności przystanków. Mianowicie, co nowocześniejsze miasta decydują się na system tablic świetlnych na przystankach. No i one mogą być dobrym pomysłem, a mogą być fatalnym pomysłem.
1: A dlaczego dobrym, a dlaczego fatalnym? Mhm.
2: Dobrym pomysłem będą wtedy, jeżeli będą naprawdę kontrastujące, I ja bym tutaj się skłaniał ku temu, że czarne tło, LED-owy wyświetlacz, LED-owy, z czarnym tłem i żółtymi cyframi i literami, jasno żarzącymi się, jest naprawdę najdostępniej, najbardziej kontrastującym zestawieniem. Natomiast niestety pojawiają się coraz, niestety dla nas, natomiast niestety może dla innych, pojawiają się tablice LCD, gdzie się wgrywa prezentacje multimedialne właśnie kolejnych zapowiedzi, i taka prezentacja, jeżeli będzie zachowana we właściwej kolorystyce, to wszystko w porządku. Natomiast te, które widziałem, nie są w kontrastującej kolorystyce. Na przykład mamy białą czcionkę na jasnym niebieskim tle, albo czarną czcionkę na tle ciemnawym. No to jest coś, co zanika, i to jest dużo gorzej widoczne niż LED-owy wyświetlacz.
1: Idzie Paweł jeszcze raz się z nami próbuje skontaktować, to może spróbujmy jeszcze raz. Pawle, czy tym razem uda się? Halo? Oj nie, no Paweł ma zdaje się jakieś problemy, no niestety tak czasem bywa, więc dobrze, kontynuujmy.
2: No i właśnie to może być problem w tych LCD, że są zła kolorystyka tych prezentacji. No i teraz tak, wydane zostały na przykład pieniądze na to, żeby zrobić taką prezentację. Te pieniądze głównie są publiczne. No i jeżeli ona nie spełnia wymogów dostępności, choćby zawartych w standardach WCAG, no to w tym momencie prędzej czy później któraś organizacja powinna podnieść krzyk, że nie jest dobrze. No i wyda się pieniądze kolejny raz, żeby zrobić bardziej dostępne. Jakby nie można było od początku się trochę bardziej tym zainteresować. No ale właśnie w tym jest nasza rola, żebyśmy o takich rzeczach mówili. Jeszcze jest podczas montowania tych tablic świetlnych, mogą być tablice, które mówią. I one mogą mówić syntetycznym głosem, nie tylko kolejne podjeżdżające linie, co bardzo pomaga, ale dodatkowo mogą podawać komunikaty dyspozytora, czyli o tym, że gdzieś na trasie jest wypadek, że gdzieś jest objazd, że coś tam się dzieje. To wszystko może zostać przeczytane przez taką tablicę. No i teraz tak, może to działać na podstawie przycisku. Przyciskamy i głośnik nam oznajmia to, co jest na tablicy. I tak jest w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich. Może być też system na pilota, tylko powstaje problem, komu dawać te piloty, kto będzie dystrybuował, a jeżeli ktoś słabowidzący czy niewidomy przyjeżdża z innego miasta, to co ma zrobić i w ogóle.
1: Chyba taki system sprawdziłby się idealnie wtedy, kiedy te wszystkie piloty we wszystkich miastach Polski albo nawet gdzieś tam szerzej miały jakiś uniwersalny standard, bo w takim przypadku innym to nie ma to sensu w zasadzie.
2: To prawda, ale gwarantuję ci, że znalazłoby się jakieś 40% osób, które potrzebowałyby tego pilota, a nigdzie by się nigdy po niego nie zgłosiły. I tak na dobrą sprawę ja bardziej bym optował za tym, że są przyciski. Oczywiście jest kontrargument, że to będzie przeszkadzać mieszkańcom okolicznym, że coś tam. No i teraz możemy omówić takie zagadnienie, które w Berlinie jest stosowane i Paweł mi o nim powiedział ostatnio. Pawle?
0: No tak, znaczy to akurat to rozwiązanie jest stosowane w przypadku sygnalizacji ulicznej świateł przy przejściach dla pieszych. I to polega na tym, że jest czujnik, który detektuje poziom natężenia hałasu o danej porze dnia, znaczy w danym momencie, krótko mówiąc, i dostosowuje głośność tego sygnału dźwiękowego do poziomu głośności tego sygnału dźwiękowego do poziomu otoczenia. W związku z czym na przykład późnym wieczorem czy w nocy, kiedy jest bardzo cicho na ulicy, hałas jest na poziomie, powiedzmy, cykającego świerszcza, czyli coś, co absolutnie nie powinno żadnemu mieszkańcowi przeszkadzać, a niewidomy usłyszy ten dźwięk i będzie od razu wiedział, bo będzie
2: no więc w stanie... Można w ten sposób rozwiązywać ten problem, a można rozwiązywać ten problem poprzez to, że właśnie w komórkach mamy oprogramowanie i ono mogłoby zawierać informacje z GPS-a i sczytywać informacje z takiej tablicy, to znaczy mieć dokładnie taki sam komunikat, jak jest na tablicy, przekazywany na komórkę. I właśnie ostatnio dowiedziałem się, że jest taki system Ariadna, którego wprowadzenie byłoby bardzo wygodne dla osób niewidomych, zwłaszcza gdyby w całej Polsce ten system jakoś egzystował, ponieważ to jest system, w którym nie tylko możemy dostawać informacje na przystanku i podczas podróży na własną komórkę, na słuchaweczkę, to jeszcze dodatkowo można w to wpiąć i przejścia dla pieszych, można w to wpiąć muzea i wystawy muzealne. Przechodząc od jednego eksponatu do drugiego, uaktywnia się kolejny komunikat. No to jest po prostu system, który jest bardzo przyszłościowy. Fajnie, gdyby był coraz szerzej wykorzystywany.
1: Ja tak jeszcze zapytam a propos tych tablic, czy one są jakoś uniwersalnie zaprojektowane, to znaczy w ten sam sposób, że na przykład w danym mieście, jeżeli mamy jakąś tablicę, to ten przycisk jest zlokalizowany w tym samym miejscu, co w innym.
0: Absolutnie nie. To jest w ogóle te tablice, ale same systemy także informacji pasażerskiej, ba, w obrębie na przykład jednego systemu komunikacyjnego, tak jak jest w Warszawie, w samych autobusach są systemy dwóch producentów, czyli Pixel i R&G, a w tramwajach jeszcze oprócz tego jest system Busa, który jest jeszcze inny, a w starych autobusach jeszcze był system FOG-GM. Także w ogóle to jakby było dodawane jako wartość taka dodana, jako gadżet kiedyś i nigdy na samym początku jakby nie stworzono jednego systemu. No a potem jak już tak kupowano te różne systemy, to stwierdzono, że chyba to byłaby zbyt teraz droga inwestycja, żeby we wszystkich pojazdach wymienić na przykład na jednolity system.
1: Ja teraz myślę, że moglibyśmy zrobić sobie odrobinę muzycznej przerwy i oczywiście do naszego tematu wrócimy. Dziś przypomnę, że rozmawiamy na temat dostępności komunikacji publicznej. Paweł Zadrożny i Michał Dębiec są gośćmi dzisiejszego Tyflo Podcastu w Radiu N. Ja oczywiście przypominam, że możecie do nas dzwonić 22 398 80 27 wewnętrzny 938. To jest numer telefonu stacjonarnego, a tyflopodcast.net to jest nasz login na Skype'ie. Wracamy do Was już za chwilę.
4: Tyflo Podcast.
1: To jest oczywiście cały czas audycja Tyflo Podcastu na antenie Radia N. Dziś rozmawiamy o dostępnym transporcie publicznym. Mamy kolejny telefon. Tym razem już wszystko działa. Paweł jest z nami. Witaj.
5: Witajcie.
2: Witam.
5: Mam nadzieję, że mnie słychać.
1: Słychać bez problemu.
5: Tak sobie pomyślałem, że właśnie zabiorę głos dzisiaj w audycji. No i opowiem, jak wygląda dostępność komunikacji z perspektywy osoby niewidomej. No więc jeszcze kilka lat temu to właściwie nie było tematu tak naprawdę. No, tramwaje były, prawda, po schodkach do góry. Żadnej zapowiedzi przystanków nie było. Na przystanku się trzeba było pytać zarówno o numer tramwaju, jak i prawda, na jakim jesteśmy przystanku. Także no, podróż była, bym powiedział, dla odważnych i średnio wygodna tak naprawdę. Bo jeszcze przy krótkich trasach to można sobie było poradzić. Można było policzyć sobie, na ile tamtych przystanków przejechaliśmy. Ale jak już się tak zrobiło z 10 na przykład, no to już można się łatwo pogubić. Także zapowiedzi głosowe tutaj z jednej strony znacznie ułatwiają sprawę, ale z drugiej strony potrafią na przykład wprowadzać w błąd. Bo ja na co dzień no po prostu nie ruszam się z domu bez GPS-a, tak już mam. Tak jestem przyzwyczajony do Loadstone'a i korzystania z tego rozwiązania, że po prostu się czuję z tym pewniej psychicznie, jak w każdym momencie mogę sobie sprawdzić swoją pozycję. I już nieraz przyłapałem krakowskie MPK na tym, jak mówi, prawda, na przykład przystanek Sestersów, a jesteśmy dwa przystanki dalej.
1: No niestety.
2: No tak. I to jest właśnie to, że... No to Paweł Zadrożny mówił o tym chwilkę temu, że to wynika głównie z tego, że to wszystko nie działa w systemie sprzężonym z GPS-em, tylko jest po prostu policzone na obrót koła. 20 obrotów kół, to znaczy, że przejechaliśmy tam 2 km, czy tam kilometr, tak, nie policzę teraz na szybko, i powinniśmy włączyć kolejną zapowiedź. A jeżeli autobus ma objazd, albo jeżeli w autobusie później zostanie włączony ten system i tak dalej, to w tym momencie występuje ten problem. Więc ten problem zniknie wtedy, kiedy autobusy będą sprzężone w system GPS, więc i powiem Ci tak, że ten problem, który jest z zapowiedzią głosową, on tak samo w tym samym momencie występuje na wyświetlaczach i na wyświetlaczach pokazuje dla wszystkich ludzi błędną informację, tak samo jak zapowiedź.
1: A to po prostu zazwyczaj wina kierowcy, bo zapomniało mu się włączyć.
2: No nie? No nie mówmy, że zawsze to jest wina kierowcy, bo kierowcy jednak wykazują dużo dobrej woli też często. Tak, i często też są uwrażliwiani na to. Natomiast może to wynikać z różnych rzeczy. To może też być awaria techniczna, to może być awaria, że gdzieś tam w czasie drogi wyłączył się ten system i włączył ponownie. To może być problem taki, że właśnie jest jakiś objazd, albo że ileś tam aut stoi zaparkowanych i autobus bierze szerokie łuki, zwłaszcza po ciasnych uliczkach i tak dalej. No i może występować to przekłamanie. Nie zrzucałbym zawsze winy na kierowców, natomiast no ogólnie, jeżeli taki błąd występuje, no to kierowca coś z tym powinien jednak zrobić.
1: A ma w ogóle jakieś techniczne możliwości zrobienia czegoś?
2: Wiesz co, dokładnie nie wiem, jak to wygląda, to znaczy z tego, co Paweł mówił, to rozumiem, że jest tam też manualne przełączenie i może w dowolnym momencie przestawić.
0: Na przystanku ustawić po prostu nazwę konkretnego przystanku.
1: Pawle, znowu uciekłeś nam od mikrofonu.
0: Jestem cały czas przy mikrofonie, nic nie ruszałem.
1: O, teraz się przybliżyłeś i jest w porządku. No dobrze, Pawle, co jeszcze? Czy coś jeszcze chciałbyś dodać naszej dyskusji?
5: Jeszcze bym dodał tutaj tyle, że po prostu no, nie ma tych informacji zupełnie dostępnych, które są na tablicach. Co z tego, że się wprowadza drogie rozwiązania typu elektroniczne tablice, jak zupełnie nie mamy tutaj dostępności do tego. Jedyny sposób, żeby nie liczyć na pomoc osób trzecich, chcą się gdzieś wybrać, to jest tak naprawdę mieć rozkład ze sobą w telefonie komórkowym i sprawdzić sobie można nie tylko, o której godzinie mamy dany tramwaj czy autobus, ale także o której będziemy na określonym przystanku, co już jest szalenie, myślę, takim dużym udogodnieniem.
2: No właśnie, cieszę się, Pawle, że o tym wspomniałeś, że to jest dla Ciebie bardzo pomocne, tylko ja muszę też powiedzieć,
5: nie chcę reklamować, ale korzystam naprawdę
2: Ale. To znaczy, ja znam bardzo dużo osób, które też sobie ten system chwalą, bo jest pomyślany właśnie dla osób z problemami wzrokowymi. Natomiast powiedzmy też, że nie wszyscy są techniczni. I są takie osoby słabowidzące i niewidome, które się nie przekonają za Chiny do komórki, które nic tam sobie nie wgrają i tak dalej. No i one w tym momencie mogą być wykluczone spoza obrębów dostępności, gdyby zapowiedzi były tylko gdzieś tam na komórki nadawane.
5: Jestem sobie w stanie się z Tobą zgodzić, tylko że te zapowiedzi, owszem, one są w tramwaju na przykład, ale bardzo często jest tak, że ich nie słychać, bo one są po prostu za cicho, albo ktoś przysłoni nos swoją sylwetką głośnik. Więc gdyby nie mój GPS, to tak naprawdę, mimo że mam zapowiedź w tramwaju, to bardzo często bym nie wiedział, na którym przystanku jestem, bo słyszę tylko następny przystanek.
2: No dokładnie, dokładnie. No czasami są ściszane te zapowiedzi, nie wiem do końca dlaczego. Tutaj to już akurat zakładałbym, że to jest zależne od woli kierowcy.
1: Albo od pasażerów, którym to przeszkadza.
5: A już numeru
2: no, tak, ale no to
5: który podjeżdża, to się naprawdę nie da wysłuchać.
2: To znaczy, to zależy. Ja korzystałem właśnie w Krakowie. Jest kilka linii, które mają zapowiedź zewnętrzną. Ja bym sobie w ogóle marzę o tym, że kiedyś wszystko będzie miało zewnętrzną zapowiedź też, a nie, że co lepszy, uwrażliwiony kierowca będzie wychodził z kabiny i krzyczał do mnie 135! bo to jest owszem bardzo miłe i fajne, ale nie jest standardem, natomiast standard byłby wtedy, kiedy byłaby jednak zapowiedź zewnętrzna. Tak ładnie przeszliśmy tematycznie z przystanku do właśnie dostępnego pojazdu i do tych elementów, więc jednym z pierwszych elementów, który jest, kiedy wsiadamy na przystanku, no to jest to, czy rozpoznamy w ogóle linię. No i w momencie, jeżeli jest zapowiedź zewnętrzna, no to jest wszystko super. W Krakowie to są trzy albo cztery linie, które się przedstawiają na zewnątrz.
5: I to nie zawsze.
2: Ja akurat, i to nie zawsze, natomiast ja z jednej dosyć często korzystałem i muszę przyznać, że bardzo, bardzo to było pomocne i słyszałem za każdym razem, ale to też dlatego, że dosyć głośno to było ustawione, tak, że naprawdę spełniało swoją rolę. I ten autobus również był wyposażony w wewnętrzny system informacji pasażerskiej, a niestety większość tutaj jeszcze nie jest wyposażona.
0: Ja zadam takie pytanie, czy to był autobus MPK?
2: No nie, nie był to autobus MPK,
0: no właśnie.
2: To był autobus linii 152 obsługiwany przez Mobilis z Warszawy, tak? Z Warszawy jest Mobilis.
1: Dobrze, ja Paweł, no, ale... może Tobie podziękuję póki co, bo może jeszcze
2: dziękujemy,
1: ktoś będzie chciał do nas zadzwonić, Paweł. Także dziękujemy bardzo za wypowiedź. I teraz skoro już tak rozmawiamy o tych elementach dostępności samego pojazdu, no to może pójdźmy tym tropem, bo czas nas troszeczkę goni. Jeszcze trochę go mamy, ale wiadomo.
2: Dobrze, to wymienię na szybko jednym tchem, że wyraźny wyświetlacz przedni to jest bardzo ważna rzecz i powinien być to standard w obrębie miasta, a nawet kraju. Tablica boczna z numerem linii i kierunkiem powinna się znajdować nie tylko od przodu z boku autobusu, ale również za przegubem, a nie wszędzie tak jest. I jeżeli się przechodzi od przegubu, od tyłu autobusu, to czasami w ogóle nie widać, co to jest za linia, gdzie jedzie. W Warszawie stosują się takie fajne, są takie fajne rozwiązania w tramwaju na przykład, że za przednim okienkiem przy przednich drzwiach jest duży na wysokości wzroku kartonik z napisanym numerem linii dodatkowym. Bardzo to poprawia rozpoznawalność linii. Poza tym tak, no, osoby na wózkach będą zwracały uwagę na przede wszystkim platformy do wjazdu wózków, szerokie drzwi. Te wszystkie opcje przyklęku to już jest standard tak naprawdę, natomiast będą zwracały uwagę na to, żeby mieć gdzie się przypiąć. Nie wszyscy lubią się przypinać, ale też nie wszyscy lubią się przypinać pasami, a trzeba, więc raczej powinny być te miejsca zapewnione. Poza tym tak, kontrastująca kolorystyka wnętrz, to już mówiliśmy tutaj parę razy, no to jest bardzo ważne, żeby w momencie, kiedy wchodzimy do autobusu i on zaraz rusza, to żebyśmy jednym łapnięciem mogli się czegoś przytrzymać. A nie zawsze po kolorze srebrnym widać, zwłaszcza jak jest pogoda taka szara, to praktycznie nie widać w ogóle tych rurek i niestety to jest problem. Powinna być zapowiedź głosowa wewnątrz i zewnątrz. Przyciski i kasowniki powinny być na odpowiedniej wysokości. Mamy tutaj też taki problem, że część przycisków nie jest oznaczana brailem. Ja mam takie swoje przemyślenia, że jeżeli w autobusie są tylko przyciski wielofunkcyjne, czyli takie, które podczas jazdy przyciśnięcie oznacza zgłoszenie chęci wysiadania, a podczas postoju oznaczają otwieranie drzwi, no to one tak naprawdę to jest tylko jeden przycisk, także nie wiem, czy jest potrzebne oznaczenie brailowe. No właśnie, natomiast gdzieniegdzie są podwójne przyciski i to jeszcze jeden koło drugiego i osoba niewidoma, albo nawet słabowidząca, albo starsza, no przyciska się po prostu to, co się pierwsze złapie. I kiedyś pytałem kierowcę, czy jego to nie wnerwia, a on mówi, nie, no wie pan, jak ktoś alarm przyciska, to ja już nawet nie reaguję.
1: No tak, a mogłaby być taka sytuacja, że naprawdę kiedyś ten alarm będzie
2: dokładnie
1: istotny, no i jest problem.
2: Dokładnie.
1: A jeszcze zapytam, a propos tych przycisków, to czy mamy też do czynienia tam z postępem technologicznym i też się przyciski dotykowe, czy jakieś sensoryczne trafiają, czy jeszcze
2: no właśnie,
1: nie?
2: Właśnie, niestety tak. Niestety byłem teraz na targach Silesia Komunikacja Miejska w Sosnowcu i trochę zgroza, ponieważ większość autobusów tam prezentowanych miała przyciski dotykowe, które dla osoby niewidomej mogą być równie dobrze naklejką, bo wcale nie wiadomo, czy to jest przycisk, wcale nie wiadomo, jak się tego dotknie, czy to w ogóle ustąpi trochę, czy to kliknie, czy coś takiego. No nie klika, po prostu się dotyka i nie wiadomo, co to jest. Nie mówiąc o tym, że oczywiście większość miast wprowadziło już ciepły guzik i kierowcy nie otwierają drzwi i to jest niestety przykre dla nas. Ale
1: a no, co tak to jest ten ciepły
2: jest
1: guzik?
2: Chyba będzie. To jest tak, że autobus nie otwiera, pojazd nie otwiera drzwi, tylko pasażerowie sobie otwierają drzwi, dlatego, żeby nie wypuszczać ciepła, albo z klimatyzowanego autobusu nie wypuszczać chłodu i tak dalej. Natomiast osoba niewidoma, no to tak sobie może wypędzlować dookoła ten autobus, bo nie zawsze trafi na ten przycisk. Te przyciski są w różnych miejscach, w zależności od modelu taboru. No i niestety właśnie często są dotykowe i to jest duży problem.
0: Mnie w ogóle zastanawia sens, tak wracając do samego tematu dotykowych przycisków, jaki jest sens obecności takiego przycisku w momencie, kiedy jest tłok w autobusie i kiedy non-stop go dotyka ktoś? Bo to przecież jeżeli to jest na takiej wysokości, gdzie go się dotyka, nie wiem, łokciem, brzuchem i tak dalej, to chyba nie jest w ogóle dobry pomysł.
2: Czy to chyba reaguje bardziej ze skórą, ale nie wiem dokładnie, jak to działa ogólnie.
0: Ja sobie tak myślę, że...
1: No w każdym razie w ogóle jest chyba taka tendencja teraz, że wszystko jest dotykowe, coraz więcej tych rzeczy jest dotykowych i także, jak się okazuje, przyciski otwierające drzwi.
2: Dodam tutaj jeszcze jeden element taki, który się pojawia coraz częściej. No w Warszawie już widuję to nawet dosyć często. Mianowicie są zewnętrzne

0: jest jakaś sytuacja awaryjna. No i naprawdę fajna rzecz. Producenci autobusów mówią, że oni to wszystko zainstalują w autobusach. Oni nie mają z tym żadnego problemu. Oni zrobią tak, jak chce zamawiający. Jeżeli oczywiście przewoźnik takie autobusy zamówi, a on je zamówi wtedy, kiedy po prostu będzie miał jakieś wytyczne od swoich zamawiających.
1: Kiedy będzie wiedział, że tak trzeba. No.
0: Mhm, dokładnie. Dobrze, później kiedy musimy też tutaj powiedzieć o kierowcach, w pojazdach są kierowcy i oczywiście wpływ na postawę kierowców jest ogromny przez przewoźników i przez organizatorów transportu, bo są szkolenia. Obowiązkowo kierowca ma 2 godziny szkoleń z zakresu tak zwanych trudnych przypadków, czy tam, jak to się, Paweł, nazywa, pasażerów?
1: Obsługa pasażerów o zwiększonych potrzebach.
0: O właśnie, coś takiego. No i podczas tych 2 godzin przychodzi ktoś, najczęściej przychodzi ktoś ze szkoły właśnie kierowców, który mówi, że są tacy pasażerowie, którzy coś tam, głównie mówi się o wózkach i temat się kończy i w ogóle nie ma żadnych elementów wzbudzania empatii w kierowcach.
2: A czy są jakieś zajęcia praktyczne z kierowcami? Czy dopiero on się przekonuje, jak to wygląda w przypadku osoby na przykład niewidomej, kiedy taką spotka po raz pierwszy?
0: Po pierwsze, bardzo rzadko, z tego co wiem, to bardzo rzadko są takie szkolenia z osobami niepełnosprawnymi. Jeżeli są, to są z osobami na wózkach. I po prostu osoby z białymi laskami, to jest gdzieś pomijane podczas tych szkoleń. Oczywiście nie ma też jednego programu szkoleń, no i to też bardzo szkoda. Ja uważam, że przeszkolony z potrzeb osób niepełnosprawnych kierowca nie boi się takich osób, wie, że potrzeba trochę więcej czasu. I też w jakiś sposób savoir-vivre nakazuje do tego, żeby do takiej osoby trochę podejść z większą życzliwością, z empatią i z cierpliwością. Kierowcy powinni wiedzieć, że muszą wpuszczać zwierzęta asystujące. To jest zapisane w przepisach. No i po prostu na tym gruncie też trzeba pracować. A jeżeli mówimy o ludziach, to powiedzmy jeszcze o tym, że współpasażerów również warto edukować. Znaczy, nie my oczywiście damy radę, natomiast taki organizator transportu, który będzie zwracał uwagę wyraźnymi naklejkami nad miejscami specjalnymi, że są to miejsca specjalne, tak żeby wszyscy widzieli, nie gdzieś na suficie, tylko ktoś siedzący, żeby wiedział, że zajął właśnie miejsce specjalne i jeżeli wejdzie osoba o trudności w poruszaniu się albo ogólnie problemie gdzieś tam z złapaniem się rurek i tak dalej, no to powinien zwolnić to miejsce. No i w Warszawie taka kampania jest prowadzona już dosyć długo. Widać rezultaty, bo zawsze ile razy jestem w Warszawie, to naprawdę jestem mile tym...
1: Ja w ogóle, jeśli mogę powiedzieć na ten temat, to powiem nieskromnie, że właściwie ja od czasów swojego dzieciństwa, czyli tam powiedzmy już tak mniej więcej od 30 lat, obserwuję, że po prostu w Warszawie jest taki zwyczaj ustępowania osobom starszym. Nie wiem, skąd to się wzięło, ale tak jest. Czy nie powiem?
0: No, wiesz co, ja mam wrażenie, że kiedyś taki zwyczaj był też w innych częściach kraju, ale trochę zanikł.
1: Natomiast wracając do samego oznakowania, to chciałem przedstawić taki bardzo interesujący patent, który spotkałem w Szczecinie. A mianowicie tam całe fotele były w zależności od funkcjonalności w różnych kolorach. To znaczy normalne fotele były czerwone w tramwaju, fotel dla osoby niepełnosprawnej był żółty, a dla matki z dzieckiem był zielony.
0: I to od razu to chyba trochę za dużo tych kolorów, bo nie wiem, czy wszyscy konotowali, do czego się odnoszą te kolory.
1: Oprócz tego jeszcze na samych siedzeniach były też piktogramy i na szybach.
0: O właśnie, i to jest widoczne miejsce i w tych widocznych miejscach uważam, że powinny być po prostu informacje. Po pierwsze, prośby o to, żeby te miejsca zwalniać w momencie, kiedy jest taka potrzeba, bo bez prowadzenia takiej akcji edukacyjnej to muszę powiedzieć, że 10% podróży jest takich, że ktoś w ogóle poczuje się w obowiązku zwolnić miejsce osobie starszej albo osobie niepełnosprawnej. 90% przypadków to jest po prostu zupełnie patrzenie w inną stronę, nagle coś ciekawego dzieje się za oknem, w metrze, pod ziemią, albo

0: No, no po prostu.
1: A to może też powiedzmy, że takie zwalnianie miejsca, ustępowanie miejsca osobie niepełnosprawnej to nie wynika tylko i wyłącznie ze względów grzecznościowych. To także ma aspekt praktyczny. Na przykład w momencie, kiedy autobus rusza, powiedzmy osoba niewidoma może być na przykład na to nieprzygotowana zupełnie i może się najzwyczajniej w świecie przewrócić.
0: Tak jest. Ja zawsze mówię, że...
1: Dokładnie.
0: Ja zawsze mówię w ten sposób, że w momencie, kiedy wchodzę do autobusu, nóżki mam zdrowe, prawda? I ktoś może zakwestionować, że zdrowy chłopi i on będzie siadał. Ale no, proszę sobie wyobrazić, że mam w ręku torbę. Pasażerowie nie lubią, kiedy na plecach się ma plecak, więc się go ściąga i się trzyma w ręku. W drugiej ręce trzyma się laskę i jeszcze gdzieś się trzeba chwycić jakieś rurki i w ogóle nie wiedzieć, kiedy jest zakręt, kiedy będzie ostrzejsze hamowanie, czy w ogóle hamowanie. No, no po prostu uważam, że praktycznie i bezpiecznie jest jednak, żeby te miejsca zostały zwalniane. Natomiast jeszcze nie wiem, czy to jest w gestii samego organizatora transportu, czy organizator transportu robi takie coś na wnioski jakichś różnych organizacji. Mam nadzieję, że Kraków zacznie edukować pasażerów. Fajnie by było, gdyby na Śląsku też to stosowano. Nie wiem, jak jest w innych miastach. Wiem, że w Warszawie przyjeżdżam, wchodzę do tramwaju i jeszcze dobrze kroku nie postawię, jak ktoś już prosi mnie i zwalnia miejsce. Bardzo często też jest tak, że ktoś zwalnia miejsce osobie niewidomej i odchodzi cichaczem. No i no rozumiem, fajnie, fajny gest, że ktoś zwolnił miejsce, no tylko, że osoba niewidoma skąd ma o tym wiedzieć? No to przecież jak się zwalnia miejsce, trzeba poinformować taką osobę, że jej się zwolniło miejsce, no bo co, jasnowidz?
1: No właśnie, to też może być problematyczne. Ja myślę, że o dostępności moglibyśmy jeszcze naprawdę dużo mówić, ale z racji tego, że coraz bliżej godzina 21, to może jeszcze powiedzmy o działaniach, które no, mogą tą dostępność poprawić. Na przykład o tym, Michale, w czym ty uczestniczysz, czyli Krakowski Okrągły Stół Transportowy. Cóż to w ogóle jest i jaki ma cel?
0: To są debaty strony społecznej, czyli kilku organizacji pozarządowych, które spotykają się przy jednym stole z przedstawicielami prezydenta miasta, kompetentnymi, jeśli chodzi o transport. W tej chwili odbyła się, pierwsza debata była debatą otwarcia, gdzie strony swoje stanowiska zawarły. Ja tam też uczestniczę i uczestniczy tam pan Dąsal, który jest pełnomocnikiem prezydenta do spraw osób niepełnosprawnych w Krakowie. Więc ten jakby to sygnalizacja problemów osób niepełnosprawnych jest tam reprezentowana. I tam zadaniem tego stołu jest wypracowanie zasad, którymi będzie się kierował prezydent w zarządzaniu transportem publicznym. I przyjęcie takich zasad zaskutkuje, mam nadzieję, później tym, że będzie jakiś standard konkretny obsługi i wszelkie nowe zakupy będą też w jakimś stopniu uwzględniały potrzeby i postulaty tej grupy, która debatuje na tym okrągłym stole. Okrągły stół zakończy się z końcem września, dokumentem końcowym. Mam nadzieję, że postulaty, które zamierzam tam zgłosić, będą widoczne tam. Natomiast też muszę powiedzieć, że otwartość ze strony miejskiej jak na razie jest bardzo zadowalająca i deklaracje są takie, że jak najbardziej nie zapomnimy o was, wysłuchamy i żeby wszystkim nam jakoś transport sprawiał więcej przyjemności niż problemów. Także jest to ciekawe, jest to fajna forma konsultacji społecznej. W innych miastach to wygląda też inaczej. Są czasami takie miasta, które są wyczulane na potrzeby osób niepełnosprawnych, bo słuchają rady osób niepełnosprawnych albo jakichś organizacji, które na ten temat mówią. No tak też w KZK Gopie na Śląsku się wydarzyło, że zawiązała się taka grupa działająca na rzecz osób niepełnosprawnych, która też jest w stanie co nieco doradzić organizatorom transportu, więc też tam ten transport poprawia się. To nie jest nigdy coś, co będzie od razu. Nawet ten okrągły stół transportowy to nie będzie od razu. Te zasady będą wdrażane przez ileś lat, przy każdej nowej decyzji zakupowej, przy każdym nowym przetargu, no bo nie będzie tak, że pstrykniemy palcem i ta dostępność się zrobi od razu. Co powinniśmy robić w naszych miastach? Na pewno powinniśmy zgłaszać swoje zastrzeżenia do organizatora transportu, na pewno powinniśmy w jakiś sposób próbować rozmawiać i edukować urzędników, osoby, które planują i tak dalej. Powinniśmy też rozumieć kierowców, że oni nie wiedzą, bo mają dosyć nikłe te szkolenia i z tą wyrozumiałością też starać się uwrażliwiać kierowców na swoje problemy. Po prostu mówienie o tym pomaga i pomaga w znacznym stopniu. Można posiłkować się stworzonymi materiałami już. Będę tutaj wychwalał pod niebiosa naszą publikację Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, dlatego że jak na razie jest to takie kompendium, które jest.
1: Nie czytałem. I ono jest do pobrania ze strony internetowej fundacji, przypomnijmy, www.firr.org.pl. Tam w dziale nasze publikacje możecie sobie to pobrać, poczytać, no i zachęcamy do lektury. Oczywiście.
0: No i zachęcamy przede wszystkim do tego, żeby w momencie, kiedy wam coś nie pasuje, kiedy transport jest niedostępny, kiedy usługi są na takim poziomie, że bardzo ciężko wam jest uczestniczyć w życiu społecznym, uczyć się, jeździć do pracy, dlatego że transport powoduje bariery, zgłaszajcie to. Nie bądźcie bierni, tylko zgłaszajcie to. Są ludzie, którzy chcą tego słuchać, są ludzie, którzy chcą coś z tym zrobić w urzędach miasta, w urzędach organizatorów transportu. Nie zakładamy złej woli, że ktoś wam robi na złość, tylko zakładamy, że ktoś nie wie, jakie są te potrzeby i trzeba go uwrażliwić.
1: Okrągły stół transportowy się dzieje w Krakowie, a właśnie jeszcze zapytam, Pawle, co w Warszawie z tego typu działań?
2: No w Warszawie to generalnie jakby tego typu działania są prowadzone od wielu lat. Są to konsultacje z różnego rodzaju organizacjami plus konsultacje z przedstawicielami, że tak powiem, wewnątrz środowisk pewnych, tak jak na przykład chociażby ze mną. Są to często rozmowy też zakulisowe po prostu z osobami, które pracują w ZTM-ie, a prywatnie są moimi znajomymi czy moimi przyjaciółmi. I dzięki temu jakby, że kontakt jest osobisty, to też jest większe uwrażliwienie na problemy. Także jakby opowiadanie kierowcom, tłumaczenie też jest zawsze bardzo ważne i to co zawsze mówię, ważne jest chwalić. Jeżeli kierowca coś zrobi dobrze, chwalimy. Nie tylko skarżymy się, że kierowca czegoś nie włączył albo czegoś nie otworzył, czegoś nie wysunął, ale chwalimy też jak kierowca wyjdzie, wyprowadzi niepełnosprawnego, udzieli informacji i tak dalej. To jest bardzo ważne, bo to motywuje do dalszego działania. Jeżeli to działanie nie jest zauważane przez kierowców, znaczy przez pasażerów nie jest zauważone i kierowca nie czuje, że to zostało zauważone, to po jakimś czasie się demotywuje i no i przestaje.
0: Zgadzam się w pełni.
1: Godzina 21 coraz bliżej, no ona tak naprawdę to już minęła. No ale co, zaczęliśmy kilka minut później, to i możemy skończyć kilka minut później. Jeszcze może kilka słów tak na koniec od każdego z was a propos dostępności. Ja jeszcze tak zapytam, ty Michale jesteś z Krakowa, ty Pawle jesteś z Warszawy, dwie stolice polskie, jedna była, druga obecna. Jak to wygląda z tą dostępnością? Jak wy ją oceniacie? Wiadomo, że można by było no sporo poprawić pewnie, zarówno w jednym, jak i w drugim mieście, ale no, czy to już jest na takim zadowalającym poziomie?
0: Ja powiem tak, moje miasta to są trzy. W Gliwicach mieszkałem 20 lat, w Warszawie 7 lat, a obecnie w Krakowie zaczyna się trzeci rok.
1: No to masz porównanie.
0: Mojego. Mam porównanie, znam jeszcze parę innych miast dosyć dobrze, natomiast jak oceniam? Warszawską komunikację oceniałem zawsze bardzo dobrze. mimo że były pewne rzeczy, z którymi trzeba coś zrobić i dalej są i staram się to zgłaszać na bieżąco. Jeśli chodzi o Śląsk, kiedy wróciłem z Warszawy po studiach i po 2 latach pracy na Śląsk, przez jakiś czas tu mieszkałem właśnie w Gliwicach, no to dosyć mocno doskwierała mi niedostępność, no i nawiązały się kontakty z KZK GOP-em, które pozwoliły na zgłoszenie tych potrzeb i bycie takim konsultantem w niektórych sprawach, no ale tam jest dosyć mocno skomplikowana i zawiła sytuacja pomiędzy miastami i wewnątrz właśnie całej organizacji KZK GOP, więc tam to może iść trochę wolniej, ale idzie. Już w specyfikacji istotnych warunków zamówienia pojawiają się pierwsze rzeczy, już się pojawiają uwrażliwieni kierowcy, uwrażliwiona infolinia, która też podaje informacje o taborze niskopodłogowym, także to jest fajne. W Krakowie uważam, że komunikacja jest na dosyć dobrym poziomie, no chociaż warszawska będzie jeszcze, no, na pewno jest mocniej dofinansowana, więc to też ma swój wpływ. Natomiast Kraków na pewno będzie w tej chwili mocno rozwijał swoją komunikację i w jakiś sposób ją przeorganizowywał, żeby się miasto odkorkowało trochę, żeby przyjąć jakieś standardy. No i to jest bardzo dobry czas na to, żeby problemy z dostępnością zgłaszać i raportować. Wydaje mi się, że Okrągły Stół dużo w tym pomoże. Na pewno pan pełnomocnik Donsal też w tym dużo pomaga. I uważam, że jeszcze trochę lat i Kraków pod kątem dostępności będzie też stał na dużo wyższym poziomie. Dzisiaj jest niezły, natomiast na pewno jest lepszy dla osób na wózkach niż dla osób niewidomych. Mało mamy komunikatów, zapowiedzi, tablic świetlnych z przyciskami, także to się wszystko będzie działo i to lata są na to potrzebne, tylko trzeba zacząć. Jak się nie zacznie, to się zostanie z tyłu i nie będzie dobrze.
1: A cóż ty, Pawle, powiesz?
2: Ja myślę, że Warszawa zaczęła tak na dobre mniej więcej 4-5 lat temu. To już zaczęły się bardzo konsekwentne działania. No, powiem szczerze, że może tutaj jest to trochę polityka, ale wydaje mi się, że tak naprawdę pozytywne działania zaczęły się takie bardzo mocne i konkretne. Od czasu wyborów naszej pani prezydent, która jest w tej chwili na drugą kadencję. Tak mi to wygląda po prostu, bo pamiętam, że od 2007 roku na przykład wszystkie autobusy muszą mieć żółte poręcze, wszystkie autobusy muszą mieć system zapowiedzi, wszystkie tramwaje muszą mieć żółte poręcze, system zapowiedzi. Wcześniej głównie kładziono nacisk na Wózkowiczów, bo i lobby było mocniejsze, prawda? Bardzo mocne Stowarzyszenie Integracja, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.
0: Powinniśmy to wypipczeć.
2: Dlaczego?
1: Dlaczego?
0: Żebyś nie reklamował za bardzo.
2: Ale to nie chodzi o to. Chodzi o to, że mają znakomity lobbying. Natomiast środowiska osób niewidomych ten lobbying miały w owym czasie słaby. I tak naprawdę nie potrafiły jakby wypromować jakiejś osoby, która byłaby reprezentantem pewnego środowiska, to znaczy środowiska osób niewidomych i słabowidzących. I może to też był tego typu problem. Natomiast właśnie od 2007 roku jest bardzo konsekwentne działanie także na rzecz udostępniania komunikacji dla osób niewidomych i słabowidzących. I właściwie w tej chwili wszystko, co jest nowego kupowane, a także wszelkie rozwiązania, że tak powiem, związane z przystankami, no poza tymi nieszczęsnymi wiatami, które się ostatnio pojawiają, ale to jest ponoć jakiś model przejściowy, to tak naprawdę są bardzo mocno dla osób po prostu słabowidzących i niewidomych. Bardzo mocno wspierają. I myślę, że jeżeli w tym kierunku to będzie szło, to za 10 lat mniej więcej już będzie ta komunikacja praktycznie w 100%, że tak powiem, gadająca i dostosowana do potrzeb osób słabowidzących.
1: No w dzisiejszej audycji nie nagadałem się za dużo, a to dlatego, że zarówno Michał, jak i Paweł, ja myślę, że ja mógłbym sobie...
0: Polecamy się na
1: tak, będę o tym pamiętał, bo ja myślę, że ja w zasadzie po godzinie 19 mógłbym sobie stąd wyjść, przyszedłbym o godzinie 24,
0: no nie,
1: koledzy
0: nie,
1: jeszcze by
0: nie.
1: mieli coś do powiedzenia na ten temat, ale to bardzo dobrze,
0: jak
1: bo fajnie
0: tak
1: słyszeć.
0: Jak ktoś tak ładnie nie poradził, to prowadził, to...
1: Bo fajnie słyszeć, że są ludzie, których temat tak interesuje, o, komuś dzwoni telefon. Albo jakieś
2: nie,
1: inne...
2: ale nie mogę odejść.
1: Albo jakieś inne urządzenie. Dobrze, to ja już wam bardzo serdecznie dziękuję. Gośćmi dzisiejszego Tyflo Podcastu w Radiu N byli Michał Dębiec oraz Paweł Zadrożny. Mam nadzieję, że się spotkamy jeszcze. Dziękuję również. Mam nadzieję, że się spotkamy w jakiejś audycji, może niekoniecznie traktującej o dostępności komunikacji, ale na pewno...
0: I w autobusie.
1: Dokładnie, ale na pewno na jakiś ciekawy temat, a może kiedyś właśnie, jak nam internet mobilny dopisze, będzie lepszy, to może zrobimy kiedyś jakąś audycję na żywo z dostępnego autobusu.
0: O proszę.
2: Bardzo dobry pomysł.
1: Właśnie. No dobrze, to może kiedyś zobaczymy. W każdym razie wiem jedno, kolejny Tyflo Podcast w Radiu N pojawi się już za tydzień po godzinie 19. Teraz będzie jeszcze piosenka o transporcie w wykonaniu grupy Big Cyc na zakończenie dzisiejszej audycji. Ja się kłaniam. Dokładnie. Michał Dziwisz, do usłyszenia.
3: Radio N. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dobry wieczór. W kolejnym odcinku Tyflo Podcastu witam serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle bardzo się cieszę, że zechcieli Państwo spędzić z nami czas. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Dorota i Tomasz Bileccy. Witajcie.
5: Witamy.
4: Ja witam Was bardzo serdecznie i tutaj pozwolę sobie powiedzieć Państwu, że z Dorotą i Tomkiem będziemy rozmawiać dzisiaj o, myślę, że bardzo ważnej kwestii i takiej, w której liczą się detale, a mianowicie o zakupie własnego mieszkania. Porozmawiamy o tym, jak w dzisiejszych realiach ten zakup wygląda, jakie instytucje czy też formy zakupu są dla nas najdogodniejsze, najbezpieczniejsze oraz o tym, na co, ewentualnie na jakie pułapki czy też na jakie kwestie prawno-formalne musimy zwrócić uwagę. Oczywiście, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał w tych kwestiach zadać jakieś pytanie lub podzielić się z nami własną refleksją, to jak najbardziej zachęcam. Przypomnę, że można to zrobić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835. Dobrze, w takim razie przejdziemy już do meritum. Chciałam Was zapytać na początek, jakie to jest uczucie zamknąć od wewnątrz drzwi własnego M? To może zacznijmy od Ciebie, Doroto, jako od tej kapłanki domowego ogniska. Proszę.
6: Uczucie w sumie takie, nie wiem jak nazwać, trochę takie mieszane, bo z jednej strony dość długo było tak, że się wynajmowało i trzeba było się martwić, czy jeśli o mnie oczywiście chodzi, musiałam się martwić, czy jakoś, no nie wiem, czy się utrzymam, różne opłaty, wynajem, czy nie wiem, jakichś szkód tam wielkich nie zrobię, a jak zrobię, to ile trzeba będzie oddać i tak dalej. Ale w sumie uczucie jest bardzo fajne, tak? Znaczy, ja też jakoś trudno mi było jakoś momentami się tak z tego cieszyć, bo czasem były takie już dziwne problemy i sytuacje, że aż mi się odechciewało tego wszystkiego. No ale teraz jest przynajmniej takie poczucie, że jestem na swoim, nie wiem, mogę sobie, że się tak wyrażę, wiercić dziury w ścianę, gdzie mi się w sumie podoba. Nie wiem, rozpakować się kiedy chcę. No takie przyziemne dość sprawy w sumie. Nie muszę się, nie wiem, o nic pytać jakoś tam za bardzo, no chyba, że nie wiem, coś bym chciała z elewacją zmieniać. No to, to do administracji muszę, ale tak to no nie, no chcę sobie postawić szafkę tu, to sobie stawiam tu, no chcę sobie coś na ścianie powiesić, to wiercę, no nie muszę dzwonić do właściciela i się pytać, a mogę tu dziurę zrobić, a mogę tam coś przestawić, a nie wiem, to wynieść, to przynieść. No nie wiem, takie właśnie dość przyziemne rzeczy.
4: A poza tym też pewnie dla was jako pary, to wasze mieszkanie stało się takim po prostu wspólnym kawałkiem własnej podłogi i gdzieś tam też pewnie jakoś to bardziej cementuje, bo im więcej rzeczy wspólnych, tym jakoś bardziej to poczucie takie bycia razem, bycia gdzieś razem jest namacalne, prawda?
6: Dokładnie. No i też fajne jest to, że w sumie wiele rzeczy się zdobywa razem. No nie jest tak, że nie wiem, po ślubie to ja już mam jakieś tam swoje gdzieś mieszkanie, Tomek się wprowadza albo odwrotnie, tak, że Tomek coś tam ma, a ja się do niego wprowadzam, tylko razem to załatwialiśmy. Nie wiem, choćby razem na nas jest kredyt wspólnie, tak, na nas jest mieszkanie, jesteśmy współwłaścicielami, nie ma czegoś takiego, że to jest własność tej jednej połowy. Tak.
4: Jasne, to dziękuję ci bardzo. To teraz tutaj będziemy oczywiście wszelkie kwestie związane z zakupem mieszkania poruszać na przykładzie tego waszego, więc chciałabym ciebie, Tomku, poprosić o taki jakby fundament do tego, o czym będziemy rozmawiać. Chciałabym was zapytać, jakie to mieszkanie, na jakim rynku i kiedy kupowaliście?
5: No, kupowaliśmy bardzo niedawno to mieszkanie, bo wprowadziliśmy się niecałe 2 tygodnie temu. To jest mieszkanie z rynku wtórnego. I co?
4: I to jest w wspólnym budownictwie, gdzieś w sensie bloku wolnostojącym.
5: To jest w bloku dosyć sporym, takim ileś ma klatek, tam 5 klatek, także no, trochę tych mieszkań tutaj jest. Na pewno ponad 100. No. I tak.
4: Aha. Czyli już tutaj ja i państwo wiemy mniej więcej, o czym będziemy rozmawiać. Chciałabym was zapytać w takim razie o te początki. Załóżmy, że jestem osobą, która jest zainteresowana nabyciem własnego mieszkania. I tutaj chciałabym zapytać, od czego tak naprawdę najlepiej zacząć? Czy to są własne preferencje co do rodzaju tego mieszkania, czy też określenie własnych możliwości nabywczych, jakby tego, na co nas stać, czy też orientacja co do możliwości, nie wiem, pozyskania na przykład kredytu i tak dalej, i tak dalej. No to może tutaj znowu pozwolę sobie zacząć od Doroty.
6: U nas było tak, że w sumie wiedzieliśmy, że po pierwsze weźmiemy kredyt, bo innej opcji nie było. No tylko teraz zastanawialiśmy się, jakby to zrobić, to znaczy się jakiego doradcę znaleźć, skąd, jak, no czy ten na przykład Expander, tudzież tam jeszcze parę innych firm, czy to jest no w miarę takie okej, okay, czy właściwie nie do końca wiedzieliśmy z początku, jak się za to zabrać. No i właściwie stało się tak, że tam moja ciocia gdzieś tam mnie najpierw zarejestrowała w Expanderze, że ja poszukuję, potrzebuję porady, tak? Bo tam jeszcze też wchodziło w grę to, czy bierzemy z mieszkania dla młodych, z tego programu Mieszkanie dla Młodych, dobrze mówię, czy nie. Więc jeszcze też w tej kwestii musieliśmy się zorientować, jakie są warunki dla danej gminy, jakie, nie wiem, zwroty, tak, finansowe. Potem się jeszcze też po drodze okazało, że właściwie na rynek wtórny to już w tym roku w ogóle nie można brać z tego mieszkania dla młodych, bo się finanse skończyły. My też chcieliśmy większe mieszkanie, no co się oczywiście wiązało z ryzykiem.
4: Większym kosztem, tak?
6: Tak, w tym programie. No i okej, poszliśmy do tego doradcy, umówiliśmy się.
4: Pozwolisz, że jeszcze dopytam, ostatecznie zdecydowaliście korzystać z tego MDM, czy nie?
6: Ostatecznie nie. Wyszło tak, że nie korzystaliśmy, ponieważ mieszkanie jest za duże, chyba że mielibyśmy trójkę dzieci, no to jeszcze jakoś byśmy się tam złapali, no ale...
7: Jasne.
5: Tak, ja bym jeszcze...
7: Tak?
5: Chciał tutaj, bo ja też sprawdzałem sobie właśnie różne ceny mieszkań i tak dalej. Ja w ogóle na samym początku, jak jeszcze nic nie było wiadomo, sobie zadzwoniłem tak do jakiegoś tam doradcy zewnętrznego, zupełnie niezobowiązująco, na zasadzie, żeby w ogóle się dowiedzieć tak naprawdę, jaki my kredyt możemy wziąć, tak mniej więcej, jeżeli się pi razy oko na naszych warunkach, no bo no to też jest tak, że no trzeba wiedzieć, na co możemy sobie pozwolić, tak? No bo jeżeli bierzemy kredyt, no to jeżeli szukamy jakiegoś mieszkania, no to fajnie jest wiedzieć, czy jakby na co możemy sobie rzeczywiście pozwolić.
7: Jasne. Czyli bo musisz mieć jakiś wkład własny, resztę dobierasz i tutaj ewentualnie musisz określić tą kwotę, no mówiąc najprościej, jakiej ci brakuje i ewentualnie czy będziesz miał możliwość pozyskania takiej kwoty.
5: Tak, i z takich luźnych rozmów mogę powiedzieć tyle. To tak dla ludzi, którzy będą chcieli kiedyś kupować mieszkanie. Doradca oczywiście no, nie powie nic takiego wiążącego, bo nie może po prostu, bo każdy bank ma jakieś swoje wewnętrzne procedury i tak dalej, gdzie doradcy z reguły jakoś tam się orientują mniej lub bardziej w tych procedurach po prostu z doświadczenia. Jeżeli to jest doradca, który załatwia tych kredytów kilkaset, no to po prostu już mniej więcej wie, na co może sobie pozwolić z klientem. Natomiast jeżeli powiedzmy mamy jakąś pracę, jeżeli znamy, a pewnie znamy zarówno wynagrodzenie, jak termin tej pracy, to znaczy czas jakby umowy, nasz ewentualnie małżonki, no z kim chcemy ten kredyt wziąć, no to doradcy są mniej więcej, przynajmniej z tego, co ja wtedy rozmawiałem, doradca był mniej więcej w stanie określić, jakiego rzędu kwoty mogą nam zostać przyznane. Oczywiście to jest obarczone jakimś tam błędem, kilkunasto-kilkudziesięcioprocentowym. Niemniej powiedzmy można wiedzieć, czy możemy sobie pozwolić na kredyt, nie wiem, 100 tysięcy, czy 400 tysięcy, czy na przykład w ogóle 30 tysięcy, bo tak.
7: Aha.
5: A to już trochę
7: od
5: dalej.
7: Tego zaczynacie współpracę z pośrednikiem, tak? Że doradcą waszym finansowym, który jest w stanie wam mniej więcej oszacować na podstawie tych dochodów, które przedstawiacie, jaka będzie ta odpowiedź banku, tak?
5: No u nas akurat właśnie ja zadzwoniłem rzeczywiście do jakiegoś tam doradcy, nawet to nie była jakaś duża firma, tylko po prostu jakiś tam doradcy, jakiś tam polecony po prostu tam przez kogoś.
7: Jasne.
5: I zacząłem szukać w takiej kwocie, w jaką mi podał mieszkań. To znaczy najpierw w ogóle znaleźliśmy jakieś mieszkanie, które wydawało nam się bardzo, bardzo fajne. Okazało się, że mieszkanie to jest, jak mówi doradca, na granicy tej naszej zdolności kredytowej, więc nie wiadomo. No i zaczęliśmy jeszcze szukać mieszkań w podobnych kwotach w miejscu, które nas interesuje. Tu też oczywiście przy okazji no to większość ludzi wie, ale warto to powiedzieć, że jak sprawdziłem sobie ceny mieszkań, powiedzmy w Warszawie i powiedzmy mówię o takich zupełnie skrajnych miejscowościach, powiedzmy Suwałki, no to w Warszawie za średniej wielkości mieszkanie trzeba zapłacić powiedzmy 300-400 tysięcy, w Suwałkach 100 tysięcy albo mniej. Czyli w zależności od lokalizacji to mogą być tego rzędu różnice w cenach mieszkań.
7: Jasne. A powiedz mi, bo mówisz, że rozmawiałeś z tym doradcą pierwszym tak jakby zupełnie pro forma, na ile te jego szacunki pokrywały się z tym, co później w rzeczywistości, kiedy zaczynaliście się starać już o kredyt, pokrywały się z tym, co mówił bank?
5: Przede wszystkim troszeczkę nam się zmieniły warunki, kiedy braliśmy. Natomiast myślę, że one by się mieściły w jakichś tam tych granicach.
7: Kilkunastu procent, tak?
5: Kilkunastu procent, może 20%, coś takiego.
7: Jasne, dziękuję ci bardzo. To ja wrócę na chwilę do Doroty. Jeszcze zapytam cię o kwestie związane z tym pośrednikiem. Czy uważasz, że, to znaczy przez pośrednika mam tutaj na myśli Expander i tego waszego doradcę, czy myślisz, że korzystanie z usług doradcy finansowego w trakcie właśnie szukania mieszkania, kredytu, jakby tego szacowania swojej sytuacji finansowej daje na tyle dużo, że warto ponieść dodatkowe koszty związane z opłatą tego doradcy? Czy gdybyś na przykład w tej chwili miała się decydować na kupno mieszkania, raczej próbowałabyś załatwić wszystko sama bez pomocy doradcy?
6: No to tak. Po pierwsze, my nic nie płacimy, jeżeli udajemy się do doradcy z Expandera czy jakiego tamkolwiek innego. Tym zajmuje się już bank, w którym weźmiemy kredyt ostatecznie.
7: No tak, ale on wam to jakoś dolicza do tej kwoty, tą obsługę, czy nie? Czy to jest po prostu jakby koszta przechodzą na klienta?
5: No oficjalnie nie dolicza, co się tam dzieje, to już nie wiadomo.
7: Aha, rozumiem.
6: Z tego co wiem, zależy, który bank, tak nam to doradca tłumaczył.
7: Bo wiecie, ja jestem ciekawa, licza. Dlatego że też no jakby nie wierzę w to, że ci ludzie pracują za darmo, prawda? Bo to też
6: na pewno nie.
7: Mają swój czas i tak dalej, więc ktoś za te ich usługi płacić musi. Jeśli nie płaci bank, no to w mniej lub bardziej jawny sposób płaci klient pewnie, tak?
6: Z tego co wiem, ale mogę się mylić i może mnie ktoś tam poprawi, nie wiem. No mBank na przykład nie wliczył nam tych kosztów, albo inaczej jakoś nie uwzględnił ich. Może my za to ponieśliśmy gdzieś tam opłatę, natomiast my nic o tym nie wiemy.
7: Jasne.
6: W ten sposób. Któryś bank, Boże, chyba Alior, albo jakiś tam jeszcze inny, nie pamiętam, to chyba miał wyszczególnione to gdzieś, że opłata za tam usługi, porady, coś tam, nie, ale nie pamiętam. Coś doradca nam wspominał, ale jakoś nie zagłębiałam się w to, szczerze mówiąc.
7: Jasne, doradca. Zwłaszcza jeśli nie, jakoś tam nie, no nie tam korzystaliście, to też pewnie nie za bardzo was to interesowało. A w takim razie powrócę do...
5: Tak? Moment, ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz a propos tego. Jak gdzieś tam z kilkoma osobami rozmawialiśmy o kredytach, które między innymi też brały kredyt i część z tych osób brała kredyt sama, po prostu wyszukiwali informacji sami w bankach i tak dalej, no to stwierdziły te osoby, że ten kredyt jest sensowny, także możliwe, że udałoby się znaleźć troszeczkę lepszy, natomiast z tego co rozmawiałem, to ten kredyt jest po prostu okej. Okay.
7: Jasne. I tutaj też pewnie na jakieś kwestie związane z takim, no najogólniej mówiąc, pilnowaniem całej tej sprawy, tak? Pilnowaniem jakichś tam kwestii formalnych, które trzeba dopełnić i tak dalej. Pewnie też doradca finansowy służył wam jakąś radą na bieżąco, tak?
6: Tak, no przede wszystkim my się dość tak szczegółowo dopytywaliśmy o różne rzeczy. No nie wiem, co w przypadku, kiedy nie będziemy mogli spłacić raty, albo na przykład chcemy nadpłacić. Takie właśnie tego typu rzeczy od razu na początku woleliśmy wiedzieć, z czym co się wiąże.
7: A poczekaj, Doroto, mogę ci zadać jeszcze jedno pytanie, które w tej chwili mi przyszło na myśl? Przepraszam, tak co chwilkę ci się wcinam. Jestem ciekawa czegoś takiego, bo czy w ogóle taka sytuacja jest możliwa, choćby hipotetycznie, dlatego że spotkałam się z osobą, która twierdziła, że nie zdecydowała się na jakiś tam kredyt, żeby wziąć go, to chodziło o odkupienie połowy domu tam od rodziny i tak dalej, ale nie zdecydowała się go wziąć, ponieważ nie mogłaby jakby spłacać w przód. Spotkaliście się gdzieś z czymś takim? Bo dla mnie to było takie bardzo zaskakujące, bo generalnie...
5: Czyli nie było możliwości nadpłaty.
7: Tak, tak.
6: Nie jak wiem, jak
7: tej
6: to jest...
7: przedpłaty, w sensie, że szybciej by spłacała te raty, niż miała w kalendarzu, w terminalu tym spłaty.
6: Nie wydaje mi się.
7: No właśnie, albo dla mnie to też było jakieś...
6: Chyba źle zrozumiało. Co, jakie opłaty mogłaby ewentualnie ponieść, ale to już zależy od banku, bo wiem, że każdy bank ma to różnie rozwiązane, to prowizje od, powiedzmy, szybszej spłaty. Jeżeli by chciała na przykład, nie wiem, 100% spłacić albo 90%, albo jak tam jeszcze inaczej, no to musi się liczyć z tym, że może taką prowizję, no nie wiem, 2% chyba, to zależy, 1,5 do 2, jakoś tak, to może taką opłatę ponieść.
7: Aha, rozumiem.
6: No to z tym się musi liczyć, ale nie wiem jak dany bank ma, więc trudno mi powiedzieć.
7: Jasne.
6: Nie wiem jak jest w mBanku w tej kwestii, bo też się dopytywaliśmy.
5: Tak, o to się w ogóle zawsze
6: wydaje bardzo. Wydaje mi się, to znaczy, właśnie to ja mówię tak na podstawie swoich przypuszczeń, nie słyszałam o czymś takim, żeby nie było możliwości szybszej spłaty kredytu.
7: Jasne. Dziękuję Ci bardzo. To chciałabym Cię jeszcze zapytać Was oboje, najpierw Dorotę, później Ciebie, Tomku. Jak, że tak powiem, dogadaliście między sobą kwestie związane z lokalizacją? Bo to jest ważne, tak? Pracuje się w różnych miejscach, mamy różne zainteresowania. Jedno z nas wolałoby mieszkać w Śródmieściu, bo bliżej do różnego rodzaju punktów usługowych, placówek kulturalnych i tak dalej. Drugie z kolei hipotetycznie ceni bardziej, nie wiem, spacery gdzieś tam w przestrzeni zielonej, woli ciszę i spokój od miejskiego zgiełku i tak dalej, i tak dalej. Jak tutaj u Was wyglądały te kwestie związane z lokalizacją? Na co stawialiście przy wyborze? Czy to była bliskość jakichś takich głównych szlaków komunikacyjnych, czy też inne jakieś Wasze preferencje? Jak to wyglądało? Zaczniemy od Doroty.
6: Po pierwsze tak, no jakiś czas temu, około roku bodajże, jak już zaczęliśmy szukać mieszkania na wynajem i właśnie zaczęliśmy tak myśleć, gdzie by najlepiej było, no właśnie, pod względem, no w sumie przede wszystkim komunikacyjnym i lokalizacji na zasadzie jakieś, nie wiem, sklepy, poczty i tego typu rzeczy. No a po drugie też cena, tak? No wiadomo, że w Warszawie za, nie wiem, kawalerkę się zapłaci parę stówek więcej niż na przykład w takim Piasecznie. Czy tam, no nie wiem, o jakiejś Zielonce w Wołominie to nie wspominam. I poszukaliśmy, jakie są połączenia różnych miast do Warszawy, w sensie tych małych miast, jaka jest komunikacja z nimi, a między nimi a Warszawą. No i w sumie wyszło nam, że dla nas najlepiej skomunikowana jest Piaseczno z Warszawą.
7: Aha.
6: I teraz jak szukaliśmy mieszkania, to właściwie wiedzieliśmy, że już chcemy w Piasecznie mieszkać, no bo już znamy to miasto trochę, znamy tu różne, nie wiem, miejsca, sklepy, coś, no i tak jeszcze mało, ale już coś zawsze. A nigdy nie będzie tak, że tam gdzie praca, tam mieszkamy. No niestety tak się nie da, więc musieliśmy coś wybrać. Na początku nawet myśleliśmy, że będziemy mieszkać bliżej Warszawy, no ale tam się zaczęło okazywać, że albo drogie mieszkanie, albo jakieś, nie wiem, było mieszkanie z... Jezu, co to było?
5: Które?
6: Boiler czy coś, to mówię, no kurczę, boiler w XXI wieku, mieszkanie, to mi się nie bardzo chce. Jakieś te termy, piecyki, coś, to mówię, nie, no to nie.
7: No tak, zwłaszcza, że ogrzewanie wody, czy ogrzewanie ogólnie...
6: leci i prąd, i
7: tak,
6: gaz, i wszystko.
7: To jest kosztowne, to, więc to tutaj...
6: Dokładnie, to tak potem... I potem jakoś znaleźliśmy mieszkanie w centrum Piaseczna. No i pamiętam, że jak teściowa nam moja to opisywała, i my obie żeśmy były takie dość sceptyczne a propos właśnie tego mieszkania. No bo tu meble tak wyglądają, a to w ogóle, nie wiem, rozmieszczenie tego mieszkania jest jakieś takie dziwne. Ale jak poszliśmy potem w niedzielę, to już zaczęliśmy się przekonywać, że to chyba jednak to zostanie.
7: Aha. No, i zostało, rozumiem.
6: Zostało i właściwie się okazało, że lokalizacja jest tak super, że lepsza być może. Właściwie i bo no to jednak 50 metrów od przystanku autobusowego, jeszcze dookoła bazarek, sklepy, no to w ogóle
7: rewelacja. Więcej,
6: niewiele trzeba, dokładnie.
7: Bo przyznacie, że z punktu widzenia nas, jako osób z dysfunkcją wzroku, lokalizacja jest ważna. Ważna i z punktu widzenia właśnie na dostępność w pobliżu takich punktów usługowych, jak przychodnie, apteki czy coś takiego, gdzie po prostu jesteśmy w stanie dotrzeć w każdej chwili na nogach, ponieważ no, nie wsiądziemy w auto i nie pojedziemy ile bądź, prawda, do przychodni. Tak samo też musimy się liczyć z tym, żeby w miarę blisko było do właśnie jakichś szlaków komunikacji publicznej, żeby nie było jak w zmiennikach, że najpierw rowerem, potem łódką, później tramwajem, pociągiem i tam nie wiadomo czym jeszcze, czy na koniec autobusem, bo to no jednak powiedzmy, jeśli jedziemy sobie gdzieś tam, nie wiem, w niedzielę pospacerować w warszawskich Łazienkach, to jest jeszcze okej, ale dojeżdżać codziennie w godzinach szczytu do pracy i skomunikować te przesiadki wszystkie, to nie jest taka prosta sprawa pewnie, więc myślę, że tutaj jakby kwestie związane z lokalizacją są bardzo istotne.
5: Jeszcze mogę powiedzieć w ramach ciekawostki, że jak rozmawialiśmy z tymi właścicielami, okazało się, że oni to próbowali mieszkanie sprzedawać nie wiem, od pół roku chyba.
7: Aha.
5: I tutaj jakoś było bardzo małe zainteresowanie, dlatego że to jest taki wielki, ogromny blok.
6: To jest wielkie mieszkanie.
5: To jest tak, to jest też duże, ogromne mieszkanie. Teraz też no, ludzie z tego co wiem to kupują raczej małe mieszkania i ewentualnie gdzieś tam kiedyś jak sobie założą rodzinę, no to. A to jest po pierwsze duże mieszkanie, po drugie lokalizacja z naszego punktu widzenia jest fajna, bo centrum Piaseczna, natomiast dla widzących, no to tak, z balkonu widok na blok sąsiedni, znaczy w zasadzie na dalszą część bloku. Gdzieś tam tak jest widok na to Piaseczne, ale taki trochę nie najlepszy. Z drugiej strony jest widok na ulicę dosyć ruchliwą. I to takie jest średnio i się okazuje, jak ludzie nieraz widzący, jak dużą uwagę zwracają na widoki z mieszkania. No, dla nas to jest kwestia powiedzmy drugorzędna o tyle, że no...
7: Jasne, byle nie było się kontenera ze śmieciami pod oknem, to jakby tak. Generalnie nie ma problemu, albo piaskownicy tuż pod oknem, co też nie jest najszczęśliwszym.
6: No
5: tak.
7: Tak. I to już nie bynajmniej ze względu na jakieś tam słabe walory wzrokowe, tylko po prostu no, słuchowe. Tutaj my akurat mieliśmy mieszkanie, szczęśliwie już go nie mamy, z, że tak powiem, balkonem na plac zabaw i po prostu powiem, że najlepiej w tym mieszkaniu czuła się moja teściowa, która miała aparat słuchowy i mogła go sobie wyłączyć. Normalnie mieszkać to ciężka sprawa była.
5: Tak, chociaż no z drugiej strony, jeżeli ktoś ma jakieś własne dzieci, no
7: tak,
5: jeżeli może
7: kontrolować
5: chociażby słuchem tak. Z balkonu, czy tam coś się z tym dzieckiem nie dzieje, to też jest jakieś powiedzmy
7: tak.
5: Jakaś zaleta. Więc no to też zależy, no, kto jak sobie życie planuje.
7: Jasne, oczywiście, że tak. Dobrze, to kwestie związane z lokalizacją mamy już, że tak powiem, za sobą. To porozmawiamy chwilę o tych takich stricte formalnych kwestiach. Zacznijmy może, wróćmy na chwilkę jeszcze do tego doradcy waszego. Chciałabym, żebyście tutaj jakby tak dookreślili bardziej precyzyjnie, na czym polegała ta jego rola i w trakcie tej współpracy, na co wy jako klienci szczególnie zwracaliście uwagę, czy też ktoś, kto byłby zainteresowany korzystaniem z takiego doradztwa, powinien waszym zdaniem tą uwagę zwracać, bo mówiliście, że tam Dorota mówiła, że zarejestrowała ją ciocia w ekspanderze i jak? Umawialiście się, rozumiem, na spotkania, tak? I na tych spotkaniach poszczególnych opracowywaliście, czy tam omawialiście kolejne etapy całej tej procedury kredytowej, zakupowej, jak to wyglądało? Może teraz Tomku od ciebie zacznijmy.
5: Tak, no to oczywiście było tych spotkań ileś, no bo to jakby wiadomo, trzeba to wszystko...
7: Wielka
5: no to...
7: sprawa, mnóstwo detali, tak?
5: Tak, tak jest. Najpierw oczywiście no, trzeba było się w cudzysłowie wyspowiadać doradcy finansowemu ze wszystkich naszych dochodów, czy to jest stałe, czy to jest jakoś tam czasowe i tak dalej, bo różne banki różnie to wszystko traktują. No i doradca nam mniej więcej zaczął mówić, czy możemy liczyć na to, co co byśmy chcieli. Okazało się, że jest jakaś tam szansa, bo on oczywiście nieraz doradcy ma jakieś tam swoje kalkulatory takie jakieś dla siebie. Zaczął nam nawet już wtedy dosyć szczegółowo taką analizę jakby robić, w cudzysłowie analizę ryzyka, czy analizę ewentualnego...
7: Ryzyka odmowy, tak?
5: Tak, ryzyko odmowy. Podał nam mniej więcej warunki brzegowe, w jakich się możemy spodziewać kredytów, bo jeszcze oczywiście tam wychodziły kwestie tam, wiadomo, jeśli ktoś pomoże, jeśli nikt nie pomoże, a jeśli coś się stanie, a jeśli to się stanie i tak dalej, prawda?
7: Czyli wszystkie te okoliczności są brane pod uwagę, tak? Czy ktoś na przykład z waszych bliskich w razie czego mógłby być gwarantem tych spłat, tak? Czy też, nie wiem, dołożyć się do wkładu własnego?
5: Na przykład, no to wszystko, no wiadomo.
6: Bardziej wkład, bo jeżeli ktoś by mógł być...
5: Tak, ale no to jakby, no to jest już jest wszystko...
6: W spłacie kredytu to
5: umawiane indywidualnie. I teraz tak, dosyć ważna kwestia. Każdy klient ma jednego swojego doradcę i to nie jest tak jak na infoliniach, że przychodzi się i zawsze ktoś tam inny, kto tam jest akurat, kto ma dyżur, to obsługuje, tylko jest jeden doradca, jeden, to znaczy no nie to, że jeden, ale
7: na tak, pewno tak. My jako klienci konkretny doradca
5: do konkretnego doradcy. I teraz w związku z tym my akurat nie mieliśmy takiej sytuacji, natomiast ponoć zdarzało się sytuacje takie, że gdzieś tam w połowie sprawy doradca nagle sobie brał urlop, no bo kiedyś go wziąć musiał, a zawsze do niego przychodzą jacyś klienci i sprawa, powiedzmy, same przerywała się na x czasu, bo nie było doradcy po prostu.
7: Czyli rozumiem, że jak idziemy do doradcy finansowego, to na początku go pytamy dzień dobry, a nie wybiera się pan czasem na urlop najbliższy.
5: Na przykład.
6: W sumie nasz doradca też wziął tydzień urlopu.
5: Tak, nasz doradca, no tylko że akurat on działał w takim momencie, że to i tak się jakby gdzieś tam procesowało. No i tak. Generalnie to trochę trwa też podobnie w zależności od banku. U nas to z różnych przyczyn trwało prawie 2 miesiące. I teraz tak, bardzo ważna rzecz. Jak jesteśmy u doradcy, jak jesteśmy u notariusza, wszędzie gdzie jesteśmy, czytajmy wszystko, co jest wpisane, włącznie w szczególności z danymi, które są spisywane z naszych dowodów, PESEL-e, imiona i tak dalej, i tak dalej. Bo mimo tego, że doradca to, czy tam inny notariusz, wszystko jedno, czy bank nawet, spisują to z oryginału i mają ten dowód, czy co tam przed nosem, i tak się mylą. U nas się każdy mylił. I doradca się mylił, i notariusz się mylił, i bank się też mylił.
7: Okej, to wiecie teraz, że się mylili, to kto wam te pomyłki wychwytywał? Wy skanując te dokumenty?
5: Część doradca.
7: Mieliście jakąś osobę właśnie, która...
5: Znaczy tak, no najpierw jak byliśmy doradcy, najpierw sami, no to po prostu doradca to nam wszystko czytał czasami i po prostu w czasie czytania wychodziły takie rzeczy, bo my specjalnie, już wiedząc, że coś takiego może być, prosiliśmy go, żeby on to wszystko przeczytał, te dane, i się czasami okazywało coś. U notariusza, no to tam u notariusza trzeba być z osobą, znaczy trzeba być, a może i trzeba, w każdym razie trzeba. My byliśmy z osobą zaufaną, to nie jest...
6: Notariusz tego wymaga.
5: Chyba. W każdym razie to się nazywa osoba zaufana.
7: To nie jest żaden pełnomocnik.
5: Nie, to nie jest żaden pełnomocnik.
7: Jakieś... Jasne.
5: On nie podpisuje niczego za nas. To jest osoba, która jakby stwierdza, że to, co jest przeczytane, zgadza się z prawdą.
7: Jasne. Ja tutaj jeszcze na chwilę tylko pozwolę sobie, bo w trakcie przygotowywania się tutaj do audycji, jak rozmawiałam z Dorotą, to wrócę na chwilkę do tych wkładów. Ty tutaj, Doroto, zwróciłaś uwagę na jedną bardzo ważną kwestię, która dotyczyła opodatkowania. Mianowicie tego, że trzeba zwracać uwagę, bo tutaj wspomnieliście o tym, że kto ewentualnie mógłby pomóc przy gromadzeniu wkładu. I jeśli mamy na myśli rodziców, załóżmy któregoś z was, to o czym my tutaj w kwestii tych podatków ewentualnych musimy pamiętać?
6: No to tak, ja miałam sytuację taką, może się odniosę jakby na podstawie mojej sytuacji, jak to wszystko było. No rodzice tam sporo nam pomogli z tym wkładem własnym. No i wiadomo, trzeba było to przelać na konto, tylko teraz w związku z powyższym, że jest to ogromna kwota. Niestety, niestety trzeba było zgłosić to w Urzędzie Skarbowym.
7: Jasne.
6: No i teraz tak, jeżeli to jest, nie wiem, po linii pokrewieństwa na zasadzie ojciec, córka, matka, nie wiem...
5: No pewnie brat, siostra.
6: Znaczy brat, siostra, babcia.
7: Wstępny takie... to się tak nazywa, w tej pierwszej bezpośredniej linii pokrewieństwa.
6: Dokładnie.
7: Tak?
6: To nie ma żadnego podatku, ale trzeba zgłosić otrzymanie tych pieniędzy niezależnie jakby na co się je wyda, nieważne, ich to nie interesuje. Trzeba zgłosić to do pół roku czasu od momentu otrzymania tych pieniędzy. I teraz dość ważny jest tytuł przelewu, który tam ktoś poda, tak? No bo to trzeba też...
7: Tytuł i adresat, jeśli chodzi o konto, prawda?
6: Tak, bo oni tam muszą to posprawdzać, czy to faktycznie, a skąd to rodzice mają, a skąd to, oni wszystko muszą posprawdzać. No nie wiem, na przykład u mnie była sytuacja taka, że napisano było darowizna od rodziców dla córki Doroty, tam nazwisko, i to było z konta mojego taty. A że ja już parę różnych sytuacji w związku z załatwaniem mieszkania przerabiałam, więc się przyczepiłam w Urzędzie Skarbowym do tego tytułu. Mówię, no dobrze, proszę pani, ale co ja mam zrobić z tym tytułem? No jest to z konta mojego taty, a tytuł jest taki, jaki jest. I ona wtedy, jak dopiero ja zwróciłam na to uwagę, to powiedziała mi, że muszę wypełnić w takim razie dwa druczki. Bo normalnie się wypełnia jeden druczek, że tam... otrzymałam darowiznę od tam... Wysokości takiej i takiej, od tego i tego, a jego rodzice to się nazywają tak i tak. A tu musiałam, w związku z tym, że było to od rodziców, podzielić na dwa. Czyli musiałam jeden druczek wypełnić na mamę i wszelkie tam różne dane jej i moje, a drugi na tatę i z tą samą... z tymi samymi, znaczy z podobnymi danymi, tylko że tata.
7: I jeszcze jest jedna
6: ale gdybym nie zwróciła uwagi, no to... właśnie.
7: No tak, to pewnie trzeba by było zwrócić, albo jakoś inaczej byłoby opodatkowane, tak?
6: No podejrzewam, że byłaby jakaś korekta. Trudno mi powiedzieć, czy by mi jakoś kazali coś tam zwracać, raczej... byłby jakiś tam stres związany z tym, że no trzeba się do tej skarbówki udać i to wyjaśnić i kto wie, jak to się skończy.
7: Jasne. I jeszcze trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że nawet jeśli jesteśmy rodzicem i dajemy, że tak powiem, darowiznę na ten wkład parze, to ta darowizna musi być przelana na konto tej osoby, która jest naszym dzieckiem. Nie może być tak, że przelejemy na konto tego drugiego, choćby to nie miało dla nas prywatnie żadnego znaczenia,
6: nie, z formalnego punktu widzenia,
7: żeby nie opłacać podatku, musimy na konto tej osoby obdarowywanej, która konkretnie jest naszym dzieckiem tutaj, albo krewnym tam.
6: Trzeba ją obdarować. Tak, to tak. Nie może być tak, że powiedzmy moi rodzice dają darowiznę mi i Tomkowi, tylko muszą dać mi, żeby tego podatku uniknąć.
7: Jasne. To bardzo dziękuję tutaj za taką wnikliwą analizę tych kwestii podatkowych związanych z wkładem, bo to też bardzo często się przydaje w kontekście tego, że młodzi ludzie, powiedzmy będący gdzieś tam na dorobku, jednak bardzo często przy zakupie pierwszego swojego mieszkania korzystają z tych darowizn, z pomocy rodziców.
6: Dokładnie. Jeszcze jest jedna rzecz.
7: Tak?
6: Darowizny można, jeżeli... rodzina ma kupę kasy, to może tam codziennie coś wysyłać, no ale musi się liczyć z tym, że jak Urząd Skarbowy zacznie tam się rozglądać w dokumentach, patrzeć, no to mogą być sprawdzenia, skąd wy macie tyle pieniędzy nagle, że wy codziennie jakieś tam darowizny dajecie. Więc no to też trzeba uważać, żeby to nie wyszło potem tak, że ktoś, nie wiem, nie ma pokrycia albo bo musi się
8: w stanie udokumentować, bo tak, mieć można ile
6: bądź. Musi się wytłumaczyć, że ma jakieś oszczędności czy coś, ale to musi jakoś udokumentować, że no skąd te oszczędności się wzięły, tak? Nie wiem, ziemia jakaś czy coś, no nie wiem, wszystko jedno, ale no wszystkiego trzeba bardzo pilnować, bo można się fajnie wyłożyć niestety.
8: Jasne, bardzo Ci dziękuję. To wrócę teraz, Tomku, do Ciebie z powrotem.

0: etapu, którym było już to zakupienie przez was mieszkania?
1: To znaczy, to było tak, że w ogóle te wszystkie, to wszystko to się przeplatało jakby, bo ten proces zakupu, no to też trwał troszkę, dlatego że no najpierw trzeba było pójść do notariusza, spisać umowę przedwstępną, bo tego często wymagają banki. Tą umowę trzeba było zanieść, bo banki też, to znaczy, jeżeli dostaliśmy pozytywną decyzję od banku, to też trzeba było to zanieść. Tylko droga, nie pamiętasz, gdzie my to zanosiliśmy? Ja już nie pamiętam.
2: Umowę
1: przedwstępną. Bo to chyba gdzieś się też zanosiło. Ja już nie
2: to
1: pamiętam.
2: To się zanosiło do doradcy, ja to
1: a,
2: wszystko...
1: A właśnie, tak, doradca to
2: my
1: nie wysyłał.
2: Szliśmy jeszcze do banku, my do banku poszliśmy dopiero w momencie podpisania umowy. A że u nas to było kilka razy z różnymi właśnie pomyłkami a propos danych, więc no w każdym razie do banku szliśmy dopiero w momencie podpisania umowy. Wcześniej wszelkie dokumenty, wszelkie dane i tak dalej dostarczył notariusz. Nie, nic.
1: Tak, ale samo podpisanie umowy już jest rzeczywiście w siedzibie banku. I
0: jasne.
1: To już wszystko robi przez bank. Ale to już jest ostatni etap jakby tego wszystkiego.
0: Jasne.
1: Wcześniej jest przez rad.
0: To ja sobie jeszcze pozwolę tutaj zapytać w paru takich punkcikach o tą umowę przedwstępną. Czy umowa przedwstępna jest również spisywana u notariusza, czy jest, liczy się, to znaczy wiąże się z, nie wiem, wpłatą jakiejś zaliczki, czy tam są tego typu adnotacje i czy to jest umowa, która również tutaj jakby wiąże się z najmem tego mieszkania, zanim ono zostanie przez was kupione, może tak być, nie musi tak być, było, nie było w waszym przypadku?
1: Nie, u nas nie było nic, żadnego najmu tego mieszkania wcześniej. Po prostu była umowa przedwstępna, która mówiła, że my to mieszkanie kupić chcemy i jeżeli tylko dostaniemy jakby pieniądze, to my mieszkanie kupimy.
0: Jasne.
1: I to jest jakby w skrócie to, co chodziło u nas w umowie przedwstępnej. Teraz tak. Teoretycznie umowę przedwstępną może sobie spisać każdy na kolanie.
0: Tak.
1: Bo tak.
0: Ja właśnie tak robiłam, bez notariusza.
1: Natomiast z tego, co wiem, chociaż to też jakby to wszystko było umawiane przez notariusza, więc no w cudzysłowie osobę gdzieś tam zainteresowaną, chociaż nie tylko przez notariusza, generalnie ponoć lepiej, jakby bezpiecznie jest z punktu widzenia prawnego zrobić taką umowę przedwstępną u notariusza. I teraz no koszty, bo w ogóle tak, z reguły jest to takie niepisane prawo, można powiedzieć. Z reguły te wszystkie koszty notarialne i inne spoczywają na kupującym. Po prostu tak się u nas
0: przyjęło, tak?
1: Tak się przyjęło. I my też tak mieliśmy. I z tego, co mówił notariusz, gdybyśmy u niego spisywali tylko jedną umowę, koszt samego spisywania tej umowy byłby wyższy niż koszt spisywania umowy po umowie przedwstępnej. Czyli jakby razem z umową przedwstępną byłoby to dość podobnie, może troszeczkę więcej, niż byśmy spisywali tylko jedną umowę, więc to i tak jakby te koszty były podobnego rzędu gdzieś tam. Może byśmy zaoszczędzili, nie wiem, 200-300 zł, tak myślę. Natomiast w obliczu tych tysięcy, dziesiątków tysięcy, które się prawda, najpierw jako, no bo najpierw trzeba, znaczy trzeba, no nie trzeba, ale no dawaliśmy jakąś zaliczkę, czy jak to się tam nazywało, zadatek.
2: My dawaliśmy zadatek, a
1: zadatek. Tak, bo to też, prawda, zaliczka, zadatek to w sensie prawnym też jest różnica, bo jedno właściciel musi zwrócić, drugiego właściciel, tak, jeżeli coś nam, jeżeli jakby zostanie umowa rozwiązana, to zaliczkę musi zwracać. Ta przedwstępna oczywiście, jeżeli nie dojdzie do tej głównej umowy, zadatku nie musi zwracać, ale no to są całe jakieś takie duże prawne sprawy. Natomiast jeżeli, bo ja się tutaj też wspomagałem Googlami i rzeczywiście to, co sobie znalazłem w Googlach, to się często pokrywało z tym, co potem się dowiadywałem u notariusza, więc można sobie gdzieś tam się z tym też wspomóc i sobie o tym wszystkim poczytać, bo tych porad a propos mieszkań to jest naprawdę dużo w różnych serwisach.

0: Więc w razie czego, jakby ktoś komuś to nie wystarczyło, co tu mówimy w audycji, to jest jeszcze masę źródeł internetowych, gdzie to jest, bo bardzo dużo osób kupuje mieszkania, więc na pewno są ludzie, którzy zajmują się też, bo są na przykład, chociaż to się bardziej tyczy kupowania mieszkań w stanie deweloperskim, tak zwane zapisy niedozwolone, bo są takie zapisy, których nie wolno stosować w różnego rodzaju umowach, nie tylko umowach sprzedaży, ale różnych po prostu umowach. Nie pamiętam, tu jest jakaś organizacja, jakiś organ taki rządowy, który mówi, że ten i ten, jakby to zdanie nie może być w umowach takich i takich. I są wylistowane takie najczęstsze. Na przykład ponoć jest takie zdanie, że to właśnie się tyczy takich mieszkań, które jeszcze nie są wybudowane. I ponoć niektórzy deweloperzy stosują taki zapis, że mieszkanie może się nieznacznie zmieniać w przeciągu budowy tam, bo coś tam, typu na przykład balkon może być mniejszy. I nie pamiętam dokładnie tego zapisu, ale właśnie na przykład jeden z tych takich niedozwolonych zapisów.
1: Rozumiem.
0: Bo może być tak, że na planach to wszystko wygląda super, mieszkanie się buduje, nagle się okazuje, że ono wygląda zupełnie inaczej niż było przedstawiane jakby wcześniej.
1: No tak.
0: Ale w umowie był zapis, że mieszkanie może się zmieniać, więc klient nie ma żadnej możliwości obrony.
1: Jasne. To w kwestii umowy tej przedwstępnej jeszcze jedno pytanie. Ta umowa, rozumiem, że bardzo ściśle określa termin, w jakim wy macie tam mniej więcej się zmieścić z kupnem tego mieszkania, tak. Że to nie jest umowa podpisana na wieczne nigdy i po prostu ktoś z tym mieszkaniem ma czekać na was, choćby nie wiem co, tak długo, aż wy będziecie mieli kredyt, tak?
0: Nie, tu jest termin, ten termin się ustala wspólnie, czyli strona kupująca i sprzedająca, jakby my ustaliliśmy go wspólnie, bo to nie jest, z tego co wiem, jakoś prawnie narzucone.
2: Prawnie nie, ale przyjmuje się jednak, żeby maksymalny czas to był tak, no, 2,5 miesiąca.
0: 2 do 3 miesięcy, powiedzmy.
2: Raczej 2,5 z tego, co z notariuszem rozmawiałam. Jeszcze się w umowie przedwstępnej określa jedno, jeśli o kupujących chodzi. Otóż notariusz, wiadomo, musi pójść do sądu, sobie zobaczyć, czy to mieszkanie jest wolne od różnych, nie wiem, kredytów, no tam musi wpisy hipoteczne te w księgach wieczystych różne też popatrzeć. I generalnie kupujący jako takie, jak to nazwać, zabezpieczenie, mogą wnieść o tak zwane dodatkowe roszczenie, czyli to jest coś takiego, że w księdze wieczystej jest wpis, który informuje, że my jesteśmy zainteresowani, my podpisaliśmy już umowę i nikt nie ma prawa, jeżeli by właściciel chciał jeszcze z kimś
1: pisać, tak?
2: Nie ma prawa, nie będzie ta umowa prawomocna i nie będzie mogła dojść do skutku. To jest oczywiście opłata około 150 zł.
1: Ale sensowne to jest.
2: Tak. I potem trzeba ten wpis wykreślić,
0: też
2: jeżeli już dojdzie do umowy właściwej, to jest opłata chyba z 75 zł. No oczywiście z tym się też wiążą różne niekoniecznie, powiedzmy, dobre rzeczy dla właścicieli, bo załóżmy, my nie wywiążemy się z umowy przedwstępnej, dajmy na to. I wtedy właściciele mają problem, bo to jakby my musimy się zgodzić,
1: żeby wypisać.
2: My musimy zgłosić, ale musimy się zgodzić, żeby ten wpis wycofać. Aha. Jeżeli my go na przykład nie wycofamy, on jest ważny rok i po roku oni mogą go sami wtedy wykreślić, ale wcześniej nie, dopóki my nie podpiszemy tam jakiegoś oświadczenia, nie pójdziemy tego wykreślić, no to jakby są, że się tak wyrażę, uwaleni po prostu. no to nie mogą dalej nic działać, nic nie mogą, nikogo nie mogą szukać i tak dalej, więc...
1: Bo każda próba, ale
2: nic to nie da.
1: Byłaby traktowana jako pozyskanie innego klienta na to samo mieszkanie, tak?
0: Tak. A, no i jeszcze jedna rzecz a propos wszelkich umów tutaj. Podpisy, podpisy, jeszcze raz podpisy. Nie tylko parawki, ale również pełen podpis. Przydałoby się znać, bo tych podpisów jest naprawdę dużo. Ja próbowałem liczyć, przy 50 się zgubiłem.
1: Ojej.
0: W sumie oczywiście, no bo najpierw są podpisy na tych umowach kredytowych, to znaczy na wnioskach kredytowych, no bo to z reguły składa się do kilku banków te wnioski kredytowe, więc...
1: I rozumiem, że, przepraszam cię Tomku, jeszcze dopytam szybciutko, te wnioski razem z wami przygotowuje właśnie wasz doradca.
0: Doradca, tak jest. Na tych wnioskach jest jeden albo kilka podpisów. Potem jest oczywiście...
2: Na wnioskach kilka.
0: Na wnioskach kilka kredytowych, już na samych wnioskach. Znaczy, bo...
2: Na jednym wniosku kilka. Wniosków,
0: tak, na jednym wniosku kilka, na drugim kilka i tych wniosków jest kilka z reguły, więc już mamy kilkanaście podpisów. Na umowie kredytowej z reguły jest tak, że na każdej stronie, bądź na każdej kartce jest podpis, pełen podpis, a każda strona jest co najmniej zaparafowana, a na niektórych stronach trzeba kilka razy podpisać.
1: Yes.
0: A jeżeli tych, to wszystko jest w trzech egzemplarzach, bo powiedzmy dla notariusza, dla właściciela i dla nas, no to my to wszystko musimy podpisać. Jeżeli umowa ma, no bo z reguły ma z 10, czasami więcej stron, no to wychodzi no kilkadziesiąt podpisów przy samej umowie przedwstępnej, potem kilkanaście podpisów na wnioskach kredytowych, potem znowu kilka podpisów już przy faktycznej umowie kredytowej, jeszcze kilka w jakichś tam innych miejscach, których nie pamiętam, ale było, że na pewno, bo pamiętam, że u doradcy kilka razy mi się podpisywaliśmy, kilka razy po kilka razy co najmniej. Potem na samej umowie już głównej o notariusza znowu jest kilkanaście podpisów, więc tych podpisów jest, a jest.
1: Czyli możemy założyć, że jeśli na początku ktoś, że tak powiem, w kwestiach podpisywania się pełnym imieniem i nazwiskiem czuje się niepewnie, to po wzięciu...
0: imienia i nazwiskiem.
1: Po wzięciu będzie się czuł już absolutnie pewnie, będzie miał mnóstwo okazji do ćwiczenia i
0: tak
1: tutaj tak, rehabilitacyjna forma tam będzie brania kredytu również oddziaływała. Dobrze, to zbierzmy sobie to przez chwilę w kontekście takim, że najpierw spotykamy się z doradcą, szacujemy nasze możliwości, określamy nasze preferencje, później podpisujemy z
2: doradcą,
1: z doradcą wnioski, które trafiają do banku. Kiedy już mamy tamtą procedurę rozpoczętą, tutaj jakby możemy w tym czasie z notariuszem równolegle, u notariusza, przepraszam, z właścicielem tego mieszkania, którym jesteśmy zainteresowani, podpisywać sobie umowę przedwstępną, tak? I później już tylko czekamy, jak toczy się cała ta procedura kredytowa w banku, tak? Czy coś poprzestawiałam?
0: Chyba tak.
1: No to dobrze. To możemy w takim razie przejść do tej procedury. Chciałabym was zapytać, jak wygląda taka procedura już stricte w banku? I ile w waszym przypadku ona trwała? Chciałabym tak mniej więcej, żeby tutaj państwo, którzy byliby zainteresowani, byliby w stanie mniej więcej jakby dowiedzieć się, jaki jest czas tego, gdzie bank tam te nasze zdolności kredytowe sprawdza, podejmuje wszystkie decyzje, ewentualnie prosi o skompletowanie jeszcze jakiejś dodatkowej dokumentacji. Jak to wszystko wygląda i ile trwa? To zaczniemy od Doroty tradycyjnie.
2: Ile trwa? W sumie to trochę zależy od banku, ale tak jak obserwowałam Alior i mBank, bo ten trzeci bank ING się wycofał. A o tym zaraz powiem dlaczego. To no powiedzmy, że minimum miesiąc, maksimum dwa.
1: Aha, rozumiem.
2: Coś w tym stylu.
1: Czyli gdzieś tam w tych 2,5 miesiącach, o których wspominaliście, który daje nam na końcową realizację ta umowa przedwstępna, jesteśmy w stanie się zmieścić, tak?
0: Tak, przy czym u nas też było sporo właśnie, że tu ktoś coś nie zrobił, tu coś nie dopił, tu się opóźniło, tu się przesunęło. I, no i w ogóle mBank, z tego co wiem, słynie z długiego procesowania tego wszystkiego. Jeszcze w pewnym momencie tam był jakiś problem z ich systemem i musieliśmy jeszcze raz przychodzić, bo im się coś tam nie ten. No i to tak wszystko podsumowując, no to rzeczywiście ze 2 miesiące, także no te 2 miesiące rzeczywiście tak mają sens. Tak, te 2 miesiące to jest taki, myślę, dobry termin. Mieliśmy jakieś jeszcze w razie czego 2 tygodnie, więc...
1: Zapasu, tak?
0: Zapasu, więc no to jest taki rzeczywiście dobry termin. A jeszcze rzeczywiście może się coś okazać, bo na przykład jeden z banków najpierw powiedział, nie ma problemu z rentą, no bo my nie mamy takich dużych dochodów, żeby zawieszać renty, więc najpierw bank stwierdził, że ta renta się wlicza, potem stwierdził, że się jednak nie wlicza.
2: Znaczy nie, potem stwierdził, że renta i owszem, ale nie socjalna.
0: No, no to właśnie, że socjalna renta najpierw się wlicza,
2: dlatego,
0: potem jednak nie.
2: Banki, bo było kilka takich, że... które myślały, że no mamy rentę, bo nie możemy się utrzymać, bo to, bo tam socjalna, no właśnie z tymi się kojarzyła.
1: Ale powiedzcie, czy ktoś jakoś tam uzasadniał wam to, dlaczego akurat ta socjalna? Przecież ona jest jedną jakby z tych rent takich najbardziej stałych, w kontekście tego, że nabywanych najwcześniej, gdy jest orzeczona na stałe, to, że tak powiem, człowiek do grobowej deski ją dostaje.
0: Tak, tylko że banki nie biorą tylko wysokości dochodów jako takich.
1: Tak?
0: Jeżeli to jest renta socjalna, to znaczy, że to jest jakieś coś, co nam jest potrzebne. Czyli to się nie może według banku wliczać do kredytu, ponieważ to i tak prawdopodobnie wykorzystamy. Banki starają się, z tego co wiem, obliczać realne, bo banki sobie biorą jakąś swoją kwotę. Tyle standardowy człowiek bierze na życie, tyle bierze na coś. My tutaj pracujemy i mamy jeszcze przez tyle a tyle umowę, no, powiedzmy na czas określony albo nieokreślony, i to też się wszystko wlicza. I jakby bank próbuje, teoretycznie oczywiście, obliczyć sobie faktyczne zużycie pieniędzy i ile taki standardowy człowiek będzie mógł spłacać tej pieniędzy. Oczywiście te przeliczniki są bardzo różne i banki tego nie ujawniają. No i tutaj powiedzmy o tyle, jeżeli ktoś jakby nie zna się na tych wszystkich bankowych, no to o tyle jest fajnie skorzystać z usług doradcy, że taki doradca ma mniej więcej pojęcie, jakie te banki mają przeliczniki, po prostu z praktyki. Oczywiście, jeżeli ktoś tutaj zna bankowość, siedzi w finansach i tak dalej, ja znam ludzi również niewidomych, o ile pamiętam, znam, którzy, tak, na pewno, którzy do doradcy na przykład szli tylko na początku, żeby doradca im tak powiedzmy gdzieś tam wyliczył i dobrze, dziękuję, do widzenia, a już z banku, kredyt, to wszystko załatwiali samodzielnie i się udało. No i jedna rzecz. Tutaj mBank niestety nie, jakby to powiedzieć, no w każdym razie no nie, jakoś nie wykazał się z dobrej strony. Jest coś takiego, jest pewien artykuł 84 Kodeksu Cywilnego, który w roku 2010 został uchylony. Artykuł ten mówił o tym... 80. I ten artykuł 80 Kodeksu Cywilnego mówił o tym, że jeżeli są osoby, które z jakichś powodów nie mogą się podpisać bądź nie mogą czytać, czyli właśnie osoby niewidome, jakieś sparaliżowane i tak dalej.
1: W sensie takim, że nie są w stanie się zaznajomić z treścią danego dokumentu, który
0: tak, bądź go podpisać. Takie osoby muszą do podpisu mieć pełnomocnika swojego.
1: Jasne.
0: I ten artykuł w roku 2010 został uchylony.
1: Jasne.
0: Czyli w tym momencie nie muszą osoby niewidome mieć żadnego pełnomocnika. Natomiast mBank zaczęło się od tego, że mBank stwierdził, że wszystko fajnie, ale musi mieć pełnomocnika. Ja strasznie nie lubię czegoś takiego, jak ktoś mi tutaj każe robić rzeczy jakoś komuś za moimi plecami, więc zadzwoniłem na infolinię, na mLinię banku i dowiaduje, żeby się dowiedzieć w ogóle, o co chodzi i dlaczego tak. Pani mi powiedziała, że jest to związane z artykułem, który został uchylony, ale i ten artykuł według tej pani mówił właśnie o tym, że nie potrzeba było pełnomocnika, a teraz potrzeba tego pełnomocnika. No to ja się pytam, proszę pani, czy to nie chodzi o artykuł 80? No tak, tu chodzi o artykuł 80. A czy najpierw oczywiście nie. Czy tu chodzi o artykuł 80? Pani mówi, może, ale muszę się skonsultować z jakimś naszym prawnym tym. To chwilę trwało i powiedziała, tak, tu chodzi o artykuł 80, który mówi właśnie to, to i tamto. No to jeżeli prawnik mBanku, z którym w tej chwili ta pani się zaznajamiała, zna treść, znaczy wie, o który artykuł chodzi, ale kompletnie przeinacza treść, to jest coś chyba niedobrze. No więc powiedziałem, proszę pani, w takim razie bardzo proszę, żeby pani bądź pani prawnik przeczytała jeszcze raz, teraz, w tej chwili, treść artykułu 80 i po przeczytaniu bardzo proszę, żeby się pani do tego ustosunkowała. Trwało to oczywiście dłużej, bo pani musiała to przeczytać. No i pani znowu podeszła do telefonu i z wielkim zmieszaniem, och, ach, faktycznie pan powinien jednak móc. No dobrze, to w takim razie poproszę. Ale nie, bo pan tego nie załatwia sam, tylko przez doradcę i my tu nie możemy nic zrobić. Więc tak naprawdę trzeba było zrobić tak, żeby to doradca jakby zaczął mówić z bankiem o tym, że jest artykuł 80, że ten artykuł 80 mówi to i tamto.
1: Ale że został zniesiony.
0: Że został zniesiony i że my teraz nie potrzebujemy tego pełnomocnika. No i tu już my w ogóle stwierdziliśmy w pewnym momencie, że jeżeli my mamy mieć pełnomocnika, to my nie będziemy podpisywać takiego kredytu. Może dlatego, może nie dlatego ten doradca się spiął i zaczął negocjacje z bankiem. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Niemniej, jeżeli ktoś by miał takie problemy, to artykuł 80 kodeksu cywilnego.
2: Znaczy, musieliśmy dostarczyć znowu właśnie dokument do wniosku, który mówi, że była z nami osoba zaufana i ten wniosek był przeczytany i my żeśmy go zaakceptowali i w ogóle wszystko pięknie.
0: Tak, bo my mamy prawo bez też do osoby zaufanej.
2: Tak, bez tego
0: dokumentu. A to jest co innego, bo to jest tak samo jak w przypadku notariusza.
1: Ktoś, kto zaznajamia się w waszym imieniu z treścią dokumentu.
0: To tak? Znaczy nie w naszym, nie w naszym imieniu.
2: Nie.
0: Nie w naszym imieniu, tylko ktoś, kto zaznajamia nas z dokumentem.
2: Jest z nami i czyta nam treść, nie wiem, wniosku czy czego tam jeszcze innego.
0: Ale my podpisujemy i my jesteśmy odpowiedzialni i tak dalej, i tak dalej.
1: Jasna sprawa. Tutaj ta osoba zaufana generalnie stwierdza zgodność tego, co jest tak w dokumentach z tym, co tutaj
0: tak
1: jest.
0: Tak, i banki z reguły takiej osoby zaufanej te, wymagają. Ale jakby to jest okej. Okay. No tego się nie ma co dać, bo rzeczywiście no to gdzieś tam można bank zrozumieć, że wymaga takiej osoby, ale bank nie ma prawa wymagać od nas pełnomocnika potwierdzonego notarialnie.
1: Tak, i pełnomocnika tym bardziej, który za was miałby podpisywać zobowiązanie na ogromną kwotę i na
0: tak jest.
2: Na swoich tam warunkach. Lat, tak? Nie na naszych tak warunkach, tylko na swoich.
0: Ale oczywiście my jesteśmy odpowiedzialni, bo kredyt jest na nas, więc
2: tak.
0: No
2: ale on podpisuje na swoich.
0: Tak, więc no to jest, no to gdzieś też uczulam ludzi, którzy by chcieli załatwić takie kredyty, że mogą być z tym problemy.
1: Jasne. To teraz przez chwilę popytam was o kwestie związane już stricte z tymi formalnościami, które dotyczą procedury bankowej. W jakich obszarach mogliście liczyć na to, że pewne formalności zostaną załatwione przez waszego doradcę, a jakich kwestii, nie wiem, związanych z kompletowaniem dokumentacji, spotykaniem się z pracownikami banku i tak dalej, musieliście dopełniać osobiście. To Doroto poproszę, a Tomek tutaj świetnie uzupełnia wszystkie wypowiedzi, więc od ciebie zacznijmy.
2: To tak. Myślę, od czego zacząć.
1: Jasne, spokojnie.
2: Jeśli chodzi o...
1: Bo złożyliście te wnioski, tak? Tutaj przychodziły po kolei odpowiedzi z banków, tak, nie, nie, czy tam nie, nie, tak. Tutaj trzeba, żeby państwo podeszli i się spotkali. Tutaj trzeba, żeby donieśli jakieś dokumenty. Tu my jeszcze będziemy rozważać. Tutaj pan będzie ewentualnie, w sensie tego pana doradcy, pan będzie występował jako osoba, która gdzieś tam rozpoczyna negocjacje w kontekście artykułu 80 i tego, że nie trzeba pełnomocnika, jak tutaj już tak bardziej konkretnie wyglądała ta wasza rola?
2: Nasza rola wyglądała w sposób taki, że na przykład mBank wysłał nam maila, że tam kredyt został przedzielony na kwotę taką, taką, bo tam jeszcze trzeba też wykupić jakieś ubezpieczenie od nich tam. Więc też dali decyzję, że no ubezpieczenie, no tam wszelkie informacje a propos tej decyzji, znaczy wszelkie, no właśnie nie wszelkie. Oni napisali, że otrzymaliśmy kredyt na kwotę taką, jaką chcieliśmy, raty wyglądają tak i tak, tam różne rzeczy po obliczaniu przekazali. Natomiast doradca miał wszelkie inne szczegóły, typu, że no decyzja jest, ale tu właśnie pełnomocnik, tu jeszcze była sytuacja taka, że były tytuły przelewów typu pożyczka na mieszkanie albo coś i to trzeba było niestety udokumentować, ale jak to, a dlaczego, a skąd się wzięła pożyczka? No i musieliśmy też pisać oświadczenie, ale my żeśmy tego nie wiedzieli. Bank nas o tym nie informował, informował doradcę, a doradca dopiero nas informował.
1: Aha, rozumiem.
2: Tak samo jeśli chodzi o umówienie spotkania w banku. Doradca rozmawiał z bankiem, potem już z konkretną placówką, którą żeśmy wspólnie tam ustalili z doradcą, z którą też on współpracuje. No i to on ustalał terminy. Nam albo to pasowało, albo nie. I ewentualnie mogliśmy mu zasugerować, że no my wolelibyśmy, no nie wiem, tego i tego dnia, o tej godzinie, no raczej nie po południu, bo coś tam, nie wiem co. Wszelkie dokumenty do momentu podpisania umowy trafiały do doradcy i on wysyłał to do banku. Jeżeli my już podpisaliśmy umowę, no to już my w tym momencie możemy się kontaktować z placówką, niekoniecznie nawet to, gdzie podpisaliśmy umowę, ale już my w tym momencie poniekąd doradca, praca jego, że tak powiem, z nami dobiega końca. Czyli on dostaje informację, że umowa na przykład jest podpisana i koniec.
1: Jasne, rozumiem. A chciałam was zapytać jeszcze o takie kwestie. W trakcie wszystkich tych umów, wizyt w banku, spotkań z doradcą, jakie waszym zdaniem, które etapy były dla was takie najbardziej wyzwaniowe i jakby co było takim czynnikiem najtrudniejszym dla was, który może momentami sprawiał, że powiedzmy, nie wiem, odczuwaliście jakiś zawód, zniechęcenie czy coś takiego, to może teraz od ciebie, Tomku, zaczniemy, dobrze?
0: No było czasami, ale to właśnie były jakieś rzeczy właśnie w rodzaju tych...
1: artykułów, tak?
0: Tak, tego artykułu. Jakieś tego typu, nie pamiętam szczerze mówiąc. Mhm. To chyba lepiej Dorota by się wypowiedziała, szczerze mówiąc.
1: Aha, to jak lepiej Dorota, to w takim razie...
2: Ja dla odmiany pamiętam parę sytuacji.
1: To znaczy, nie chodzi aż konkretnie tak, ale właśnie o takie, które jakoś tam powiedzmy, nie wiem, no, sprawiały, że może nie dość, że czułaś się niekomfortowo, ale że miałaś wrażenie, że gdzieś ta procedura mogłaby być bardziej transparentna, mogłaby być prostsza, mogłaby być bardziej przyjazna, czy taka bardziej zhumanizowana, tak?
2: Mogłoby być chociażby, no, nie wiem, była sytuacja taka, że moje dane, no zresztą Tomka też, ale w mniejszym stopniu, ale jednak były wpisane źle, błędnie.
1: Mhm. A to już w umowach, czy gdzieś w
2: To już w umowie było.
1: Aha, rozumiem.
2: Mieliśmy projekt umowy i w tym projekcie umowy dopatrzyliśmy się tam paru błędów. No i teraz, no myśleliśmy, że to będzie wyglądało tak, że bank to...
1: Zgłosicie, tak? I oni poprawią.
2: Zgłosimy, oni to poprawią na miejscu i jedziemy dalej, podpisujemy. A nic bardziej mylnego. Oni muszą cofnąć całą decyzję od zera, wtedy wpisywać dane z wniosku, w ogóle tam, no jakby od nowa tą całą procedurę kroczek po kroczku i to trwa tam ogólnie już dużo krócej, no tylko to jakby się wiąże znowu z ponowną wizytą w banku, znowu trzeba ustalić, nie wiem, termin, godzinę, potem znowu tam coś było nie tak, bo oni najpierw zmienili moje dane, potem się dopatrzyli, że jest błąd w danych Tomka, więc znowu decyzja do zera od nowa i to samo. I to było tak kilka razy. Ojej. I to już dla mnie było tak męczące, tak wkurzające, bo zamiast to jakoś wziąć, nie wiem, na miejscu,
1: a to im się system
2: powiesił, a to właśnie te dane trzeba było od zera. Potem i tak jeszcze się okazało, że zły numer konta wpisali w umowie do pobierania kwoty kredytu, tak? I tu znowu, tu jeszcze musimy iść do banku raz teraz, bo tego się nie da zmienić jakby po podpisaniu umowy zaraz. Tylko musimy to jakoś tam teraz ruszyć. No i jest mnóstwo takich błędów, które po prostu niby są drobne, a z drugiej strony to
1: może być drobne, a konsekwencje poważne, tak?
2: Mogą być poważne, bo no co mi z tego, że ja mam, nie wiem, na papierze adres inny, oni w systemie mają dobry. Pójdę ja za 15 lat do banku, coś będę chciała załatwić, a pani mi tu powie, że ja mam jakąś, nie wiem, umowę z błędami, co ja wtedy zrobię. No nie, tak. No to są... Tu też kiedyś była sytuacja taka, że doradca coś pomylił podpis, jednego tam podpisu nie dał, drugi podpisał w złym miejscu i znowu trzeba było jakieś deklaracje od nowa podpisywać, więc to się wszystko przesuwało. Są takie niby z pozoru drobne rzeczy, ale to są bardzo ważne rzeczy, bo potem... No cóż, nikt nie będzie miał kłopotów, tylko my, no.
1: No tak. Ale było myślę, takich... powiem szczerze, że teraz w porównaniu z tym, co było 15 lat temu, to te procedury są o wiele bardziej skomplikowane niż były kiedyś, bo na dobrą sprawę, powiedzmy te 15 lat temu, przychodził człowiek do banku, mówił, że potrzebuje wziąć kredyt na mieszkanie, określał, jaki ma wkład własny, jakie ma dochody i po prostu i tutaj jakby bank obliczał, oczywiście oceniał jego zdolność kredytową, przyznawał mu taki kredyt albo mniejszy i jakby cała zabawa w tym momencie się kończyła. Oczywiście podpisywało się umowę gdzieś tam u notariusza czy coś takiego. I już pozostawało tylko spłacanie rat, więc z tego, co wy tutaj opowiadacie, to ja szczerze mówiąc w dzisiejszych czasach nie chciałabym brać kredytu na mieszkanie.
2: Znaczy z tego, co poprzedni właściciele mówili, jak brali kredyt tam, no nie wiem, właśnie z 15 czy 13 lat temu, nie wiem jak to tam było, to w ogóle powiedzieli, że poszli do banku, tam była pani, która się tylko zajmowała tym, niczym więcej, zajmowała się kredytami i ona wiedziała, ona była obryta w tym na maksa, ona wszystko wiedziała, co, jak, gdzie, kiedy i nie wiem, no żadnych jakichś takich problemów nie mieli, no wzięli kredyt i po sprawie, tak, no, spłacają czy tam spłacali, no i już, no wszystko było obliczone, przedstawione tak jak tak jak to wygląda i koniec, no nie było żadnych jakichś tam, a tu poszliśmy do banku zaraz po podpisaniu umowy u notariusza, no i oczywiście nikt jakoś tam nie powiedział, pomimo że ja się pytałam przy umowie przedwstępnej, jaki ma być tytuł przelewu tego zadatku. I notariusz mówi, nie, no to trzeba tam wpisać, że zadatek, tam imię, nazwisko i tyle. A guzik, prawda to. Potem się okazało, że gdybyśmy wpisali, że zadatek za lokal, taki, taki, adres i w ogóle, no to by się w banku to zgodziło. I potem dopiero oni musieli szukać potwierdzenia w akcie notarialnym. Najpierw pan mógł znaleźć, to mówił, to chyba będzie wszystko wstrzymane, bo nie ma tego potwierdzenia, że zadatek został zapłacony, a wkład własny, już ten pozostały, się nie zgadza z umową, tak? No więc po prostu już mówię, dobra, już nawet się nie zdenerwowałam za bardzo. Bo już uznałam, że no cóż, trudno, już mnie chyba nic nie zdziwi. No w efekcie finalnym się udało ten zapis znaleźć, ale i to była właścicielka, musiała maila wysyłać z potwierdzeniem, że to dostała. No. To tak, tak to jest, jeżeli się tymi kredytami zajmuje teraz ileś osób. Każdy to robi na swój sposób. Niestety jeden wie więcej, drugi wie mniej. Po prostu...
1: Jeden jest bardziej uważny, drugi mniej, więc no, konsekwencje też są wielorakie. Chciałabym jeszcze z tobą tutaj zatrzymać się przez chwilę przy tej procedurze oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy, bo tutaj, kiedy przygotowywałyśmy się do audycji, podzieliłaś się ciekawymi spostrzeżeniami odnośnie tego, jak łatwo możemy przez takie drobne nieostrożności tą swoją zdolność kredytową obniżyć. I szczerze mówiąc, zaskoczyło mnie to na przykład, że nie w kwestii tego, że składamy wniosek powiedzmy do jeszcze tam jednego czy dwóch banków, bo to jest przez bank traktowane jako normalna forma zabezpieczenia się na wypadek odmowy w tym konkretnym. Natomiast wspominałaś o tym, że też nie jest dobrze widziana taka runda po wszystkich bankach i pytanie, składanie tych wniosków gdzie tylko można, prawda?
2: No, nie do końca to jest dobre, to znaczy się tak. Każde zapytanie, szczególnie w kwestii, jeśli chodzi o kredyty gotówkowe, obniża tą zdolność kredytową średnio o 13 punktów procentowych. Jeśli w sytuacji kredytu hipotecznego obniża to, to znaczy się... Jeżeli jest tych zapytań, no ja wiem, około może 5, 6, 7 już tak jakoś. Natomiast o tyle tu jest mniejszy problem, że bank w razie czego ma hipotekę. No bo jednak bank się wpisuje na tą hipotekę, więc jakby no oni tu mają trochę mniejszy problem do zgryzienia. A w sytuacji kredytów gotówkowych, no to oni nie wiedzą, tak, czy ktoś to spłaci, czy ktoś tego, a co się stanie, a nie wiem, umrze, nie daj Boże, i co potem, niby teraz się zabezpieczają jakimiś ubezpieczeniami na życie, na coś tam, ale to nie jest to samo, co, nie wiem, hipoteka, tak, no jednak są kolosalne pieniądze. Z tego, co się zorientowałam jeszcze później po rozmowie, to maksymalna, no mniej więcej maksymalna, tak, ilość tych punktów, które człowiek zdobywa swoją historią kredytową, nie wiem, biorąc jakieś karty kredytowe, kredyty i tego typu rzeczy, to jest około, nie wiem, 520-550 punktów. Podejrzewam, że mało kto tyle zdobywa, ale...
1: I tutaj też jest kwestia taka, że nie jest dobrze mieć dużo kredytów czy tam kart niespłaconych, ale też nie jest dobrze nie mieć w ogóle żadnych zobowiązań, które kiedyś się brało i spłaciło, tak?
2: Tak, no bo wtedy jakby nie ma tej historii kredytowej, bank nie wie, czy zaufać takiemu komuś, czy jak to... Czy... co, czy on to spłaci, czy on jest w ogóle wypłacalny, czy co. Natomiast, no tak jak mówię, w przypadku kredytów hipotecznych jest to prędzej się taki kredyt dostanie niż taki ogotówkowy.
1: Jasne.
2: Bo oni mają zabezpieczenie w postaci hipoteki mieszkania.
1: Porozmawiajmy chwilkę o tej hipotece. Czym ta hipoteka właściwie jest? Co ona gwarantuje bankowi? Czy to jest rzeczywiście tak, że do momentu spłacenia ostatniej złotówki, czy też ostatniego franka, w zależności od tego, jaki kto tam ma kredyt, to mieszkanie tak naprawdę należy do banku? Jak to wygląda z tym obciążeniem? Czy są jakieś zabezpieczenia, że po spłaceniu pewnej części kredytu już jednak to nie jest tak, że bank ma do tego lokalu pełne prawo, czy jednak ma? Jak to wygląda w zapisach hipotecznych?
2: Znaczy nie, po spłaceniu jakby całego kredytu trzeba
1: po spłaceniu to całego to jest
2: uregulować zapis w księdze wieczystej, tak?
0: Tak, bank się dopisuje normalnie do księgi wieczystej.
1: Jako współwłaściciel, tak?
0: To znaczy, to nie jest chyba współwłaściciel, to jest właśnie, bank ma jakąś taką swoją kategorię, bo jakby tutaj chodzi o to, że to nie jest chyba tak, że bank jest jakoś współwłaścicielem, to jest jakoś tak, że...
1: No bo ja was pytam o to, bo potocznie mówimy, jak ktoś ma tam kredyt na 15 czy tam na ileś lat, to tam przez te 15 czy ileś lat tak naprawdę to bank jest właścicielem, prawda? Tak potocznie się mówi, więc
0: nie, znaczy, pytam właścicielem mieszkania jesteśmy my, zgodnie,
1: to rzeczywiście wygląda.
0: Zgodnie z umową notariusza i tak dalej.
1: Tak, tak, zgodnie z umową tak, ja mówię tylko o tej potocznie, że właśnie na ile to się przekłada na to, że faktycznie można spłacać, powiedzmy, ktoś ma kredyt na 15 lat, przez 14 spłaca zgodnie z tym terminarzem spłat, natomiast gdzieś tam po prostu po tych 14 latach powinien mu się noga i nie ma możliwości jakby
0: znaczy, kontynuowania spłaty. Z tego co wiem, bank w razie czego, jeżeli rzeczywiście ktoś przestanie to spłacać, to bank jest tylko właścicielem jakby tej części kapitału, które
1: nie została spłacona, tak?
0: Która nie została spłacona. Jeżeli to jest w ciągu ostatniego roku, z tego co wiem, i powiedzmy zostało tam do spłacenia, nie wiem, 20 tysięcy, to bank jest tylko właścicielem 20 tysięcy i on ma prawo od nas te 20 tysięcy w jakiś sposób odzyskać.
1: Mhm, rozumiem. Czyli to nie jest tak, że powiedzmy tam spłacimy 80%, a ponieważ jesteśmy winni bankowi 20%, to bank gdzieś tam wystawia nam na licytację całe mieszkanie.
0: Jeżeli by nawet, no bo my musimy jakoś te 20 tysięcy bankowi zwrócić, jeżeli nie mamy innych zabezpieczeń, bank jest w prawie, z tego co wiem, jakoś mieszkanie wystawić, tylko że bank wtedy bierze
1: Tylko tą część, która jest
0: jego, z tego co wiem. To znaczy tylko te tam 20 tysięcy i to jakoś, nie wiem, czy to też się jakoś nie przykłada procentowo, ale nie wiem, bo myślę, że no... Znaczy my to wiedzieliśmy, bo my to jakby sprawdzaliśmy, tylko teraz po prostu już nie pamiętam, bo było tyle tych informacji, że,
1: jasne.
0: Że to uciekło.
1: Dobrze, to dziękuję Ci Tomku tutaj za te kwestie związane z hipoteką. Chciałabym jeszcze przez chwileczkę porozmawiać z Wami już o samej tej umowie, która jakby finalizuje całą transakcję, bo mówicie, że wszystkie sprawy związane z usługami doradcy, z tym jak się umawiamy z dotychczasowymi właścicielami tego lokalu, który chcemy nabyć, wszystkie kwestie związane z bankiem toczą się gdzieś tam mniej więcej równolegle, jest spisana umowa przedwstępna i tym jakby takim finalnym, kończącym całą tą procedurę aktem jest ta umowa właściwa. Rozumiem, że to jest jakby umowa troszeczkę trójstronna, tak? Bo ona jest podpisana między, w obecności notariusza, między starym właścicielem, nowym właścicielem, a bankiem, tak? W
0: ten sposób. Banku tam nie ma. Nikogo tam z banku nie ma.
1: Rozumiem. Czyli jakby są, umowa jest osobna wasza kredytowa, natomiast umowa stricte o zakupie mieszkania, gdzie bank później jakby przelewa. A właśnie, na czyje konto przelewa środki bank? Na wasze czy na konto tych właścicieli?
0: Nie, na konto właścicieli.
1: Aha, rozumiem.
2: najpierw musimy przelać my wkład własny, a potem bank...
1: Dolewa resztę.
2: Przelewamy wkład własny. Inaczej, to jest tak. Podpisujemy umowę u notariusza. Idziemy do banku z tą umową, z tym aktem własności już. No oni sobie to tam skserują, tak, bo muszą to mieć. Podpisujemy umowę w banku. Mamy tam u notariusza określamy ile dni, ile czasu mamy na przelew swoich środków. Przelewamy te środki i potem zanosimy no, potwierdzenie, no chyba, że to jest przelewane z mBanku, to mBank już tam ma, powiedzmy, w historii oni widzą, że to jest przelewane, ale generalnie trzeba potwierdzenie wydrukować i donieść z wszystkimi dokumentami. No i oni wtedy przelewają, tam mają, no to mBank ma 5 dni roboczych, do 5 dni roboczych.
1: Rozumiem, że wy otrzymujecie od banku informację, że środki zostały przelane i że tam cała procedura zakończyła się pomyślnie, tak? Czy też sami jakoś
2: tam... No my się bardziej dowiedzieliśmy od tych byłych właścicieli.
1: Aha, rozumiem.
2: Że to... My od banku wiemy, że to będzie przelane, bo na tej zasadzie. Że już... Bo tam jeszcze jak już podpiszemy umowę, i idziemy, potem już chcemy, żeby ruszyła ta procedura kredytowa, to musimy podpisać taki wniosek. Proszę o uruchomienie kredytu takiego a takiego, numer konta właścicieli i tyle chyba.
0: Z tego, co jeszcze taka...
2: Ale był taki wniosek właśnie, znaczy wniosek, no to była taka bardziej... Może nie podanie, ale coś w tym stylu, że proszę o uruchomienie kredytu. No i się podpisaliśmy, tam numer konta właścicieli od ich wszystko. I oni to zabrali, ten kredyt potem w przeciągu 5 dni roboczych musiał...
1: Być przelany, tak?
2: Być przelany, tak.
0: I jeszcze taka ciekawostka prawna. Jeżeli bank nie przeleje tych pieniędzy na konto właściciela z jakiegokolwiek powodu, odpowiedzialni jesteśmy i ponosimy konsekwencje my.
1: Aha. No tak właśnie przypuszczałam, dlatego też, że tak powiem, pytałam, czy wy właśnie mieliście jakąś informację od banku, czy te środki zostały przelane, czy nie. No ale powiem szczerze, że jest to takie, no jest to bardzo istotną kwestią chyba do dopilnowania, bo jakby myślę, że tutaj cała procedura zawierania tej umowy w tym momencie pewnie zaczynałaby się od nowa z notariuszem, i w ogóle z wszystkim, co do tej pory było zrobione, tak?
0: Nie wiem, gdyby u nas na szczęście nie było
1: takiego. Na szczęście tak się
2: nie zdarzy. Notariusza określa i do ilu dni ci poprzedni właściciele mają się wyprowadzić po otrzymaniu całej kwoty.
1: Jasne.
2: No i wiadomo, my żeśmy tam ustalili jakieś tam, nie wiem, 14 dni czy coś. Natomiast jeżeli by się to przedłużało, no to cóż... I wyprowadzka prawnie może się przedłużyć, tak, według tego, co żeśmy ustalili, tak.
0: Ale tylko do tych 14 dni, bo potem możemy normalnie już iść, ale właśnie, my mamy prawo iść do sądu, my nie mamy prawa, dobra, sorry, wypieprzamy rzeczy i my teraz wchodzimy, a wy wypadł. To tak nie ma, my musimy iść z tym do sądu, tak samo oni, jeżeli powiedzmy, my nie wpłacimy tych pieniędzy im, powiedzmy, a oni od nas będą te pieniądze chcieli, to nie mogą nam...
1: Wysłać grupy chcące
0: uderzeniowe.
1: Środki, tak, tylko...
0: tylko też wszystko musi iść przez sąd, grzecznie, kulturalnie, tak. Według prawa i tak dalej, i tak dalej.
1: Jasne, rozumiem. Dobrze, to jeszcze ostatnie pytanie mam do was, bo tutaj którego z etapów tej procedury, czy jeśli chodzi o pozyskiwanie kredytu, czy jeśli chodzi o kwestie związane właśnie ze spisywaniem umowy, czy to wstępnej, czy już tej właściwej, czy też samą procedurę bankową, podkreślaliście po pierwsze to, że trzeba zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju formalności, czyli dane wpisane w dokumentach, na to, żeby wszystkie dokumenty były dostarczone na czas, żeby były prawidłowo wypisane i tak dalej, i tak dalej. Czyli jednoznacznie wynika z tych waszych wypowiedzi, że bardzo ważną kwestię w całej tej procedurze stanowi kompletna dokumentacja, uporządkowana dokumentacja.
0: Tak, i jakaś weryfikacja tego wszystkiego.
1: Jasne. No oczywiście te dokumenty zapewne były wam dostarczane w formie czarnodrukowej, tak, zwykłych pism i tak dalej. Więc z naszego punktu widzenia osób z dysfunkcją wzroku, no jakby przechowywanie i porządkowanie tej dokumentacji, jeśli, tak jak wspominaliście, te umowy zawierają po kilkanaście stron i tak dalej, nie jest sprawą prostą. Może powiesz, Doroto, tutaj w miarę możliwości, jaki ty wypracowałaś sobie sposób, czy też model tego, żeby po prostu w tych papierach najzwyczajniej w świecie nie zginąć i kiedy się okaże, że coś tam po prostu jest potrzebne i masz na znalezienie tego dokumentu dosłownie 5 minut, bo za chwilę jakiś termin mija, to ty po prostu niczym tam jakiś iluzjonista królika z kapelusza myk i jest.
0: To ja tylko, bo zaraz tak? Mi to ucieknie, obawiam się, ja tylko jedną rzecz.
1: Tak?
0: Bank przesyła również, to nie jest jakoś wiążące, ale bank też przesyła wszystkie projekty, wszystkie umowy w formie elektronicznej PDF-a i nam notariusz też przesyłał projekt umowy, zarówno przedwstępnej, jak i to znaczy, to też trzeba się było upomnieć, ale jak się upomnieliśmy, to jakoś to poszło. Może przesłać projekt umowy też w formie PDF-a, aczkolwiek to nie jest w żaden sposób wiążące, to nie jest podpisane.
1: Tak, i to jest dla was, bo też taką umową w wersji elektronicznej nigdzie nie pójdziesz, tak? Czy jakimkolwiek innym dokumentem.
0: Niemniej, żeby się zapoznać z treścią, no to jest coś takiego.
1: Tak, to oczywiście, zapoznać się i bardzo dobrze, że są dostępne, bo też ze skanami różnie bywa, prawda? Mógłbyś sobie skanować i zauważyć, że gdzieś jest błąd. Mhm. Natomiast już mi chodzi też bardziej o te realne dokumenty, które bierzesz w dłoń i idziesz z nimi do banku, do notariusza, czy gdzie tam trzeba, tak? To jaką tutaj, że tak powiem, metodę na pilnowanie tych dokumentów wypracowaliście, Doroto?
2: Ja pierwsze, co zrobiłam, to kupiłam sobie specjalną teczkę na wszelkie dokumenty związane
1: dużą
2: z zakupem mieszkania. Większą, tak, dużą, dość, no dość dużą, tak. Ponieważ, znaczy taką też jakąś twardszą, porządniejszą, to ma mi wytrzymać naprawdę, nie wiem.
1: Długi czas, a poza tym te dokumenty, kiedy nosisz na spotkania, też jakoś muszą wyglądać. One nie mogą mieć gdzieś tam oślich uszu, zagięć i tak dalej.
2: Otóż to są na tyle istotne dokumenty, że no nikt nie będzie też... Znaczy jakoś tam pewnie przeczytają, ale no jak to będzie pognicione i nie wiadomo co, no to tak średnio i świadczy o mnie i...
1: Jasne.
2: No nie jest to fajne. I potem generalnie to zalecam, nie wiem, podpisywanie sobie, wkładanie każdego z dokumentów w jakąś, nie wiem, koszulkę, jakąś mniejszą teczkę czy coś w tym stylu i podpisanie. Ja nie podpisywałam, bo ja zwracam uwagę na różne dziwne detale i szczegóły, więc
1: nie jest na rozmiar, fakturę tych dokumentów.
2: Na rozmiar faktury, a ten jest... Tak, a grubość, a ten jest w takiej koszulce sztywnej, a ten jest w miękkiej, a ten koszulka tu jest odwrócona w jedną stronę, a druga jest odwrócona dziurkami do przodu i takie tam właśnie. A tu kartka jest zgięta, no nie wiem, dwa razy, a ta jest zgięta raz, a ta jest... O Jezu, tak mogę wymieniać dużo.
1: Ale dla kogoś, kto jakby nie ma aż tak dobrej pamięci do faktur, do odwróconych koszulek, jednak polecałabyś metodę tą podpisywanie sobie Braillem na przykład tych koszulek.
2: Tak, tak? Polecałabym podpisać, żeby to się nie pomyliło. Ja jeszcze jedną rzecz, którą zrobiłam, to sobie układałam je w kolejności takiej, jak dostawałam i przez to było mi łatwiej pamiętać, co ja tam mam, a czego właściwie nie mam. Bo też miałam taką sytuację właśnie w Urzędzie Skarbowym, gdzie poszliśmy opłacić podatek od hipoteki. I pani się mnie pyta o oświadczenie z sądu. A ja tak próbuję sobie przypomnieć, oczywiście na podstawie tego, jak sobie w teczce ułożyłam, ale kurczę, nic nie pamiętam, żebym z sądu coś dostała. Byliśmy przed chwilą w sądzie, mówię pani, ale nie mam chyba nic takiego, a zresztą niech pani zobaczy. No i no, faktycznie, no nie ma, nic nie dostaliśmy. Więc ja tak układałam sobie od umowy przedwstępnej, potem tam... co to potem było? Już nawet nie pamiętam. Chciałabym zobaczyć.
1: Pewnie wszystkie te kwestie związane ze składaniem wniosków i tak dalej, tak?
2: Tak, no potem tam jeszcze jakieś dokumenty z mieszkania się dostawało, typu jakieś mapa mieszkania, informacje a propos energetyki, a propos tam, no mnóstwo tego było. Jeszcze ten protokół zdawczy, zdawczo-odbiorczy, tak. Potem jeszcze tam umowa a propos prądu, tak. No mnóstwo było takich umów.
1: Tutaj a propos tych umów związanych z mediami, zwróciłaś też uwagę w trakcie naszej rozmowy poprzedzającej audycję na to, że warto jest mieć od poprzednich właścicieli faktury, żeby można było, idąc, czy to przedłużając umowę na dostawę energii, czy gazu, czy czego tam potrzebujemy, móc jakby tutaj udokumentować, że były opłacone i jakby tak tą ciągłość w korzystaniu z usług w danym lokalu przedłużyć, przenieść ją jakby na siebie, tak?
2: Dokładnie. Oni muszą widzieć, że ci właściciele z danymi takimi a takimi opłacili to na kwotę taką a taką, tyle tam kilowatogodzin czy czego tam jeszcze.
1: Było na stanie i teraz przejmujecie płatność.
2: Tak, i tak. Potem jeszcze się pokazuje protokół zdawczo-odbiorczy, gdzie jest wyszczególnione, ile tej energii się wykorzystało do dnia, nie wiem, no właśnie tego, w którym się mieszkanie odbierało. I w tym momencie, żeby oni zaczęli naliczać na nas od tego dnia, w którym to mieszkanie zostało przekazane. Dlatego oni muszą mieć faktury.
1: Ja właśnie
2: pamiętam, że się dziwiłam. Boże, po co mi czyjeś faktury? ale potem się jednak okazało, że no, mogłoby być ciężko bez tych faktur.
1: No tak, bo oni też gdzieś tam mają wtedy świadomość, że to wam zostało przekazane i że tutaj to nie jest jakaś, na przykład jakiś żart, że wy chcecie zrobić komuś psikusa i przejąć, podać czyjeś dane, że będziecie teraz zamiast tej osoby na przykład płacić prąd, tak, a nie będziecie płacić rzeczywistości. Super. Bardzo wam dziękuję tutaj za tak bardzo, bardzo szczegółowe, obrazowe odpowiedzi na wszystkie te pytania. Powiem szczerze, że gratuluję wam, że po prostu przebrnęliście przez tak pełną detali i wymagającą hartu ducha chyba procedurę. Życzę wam, żeby się wam dobrze mieszkało w waszym mieszkaniu nowym. I mam nadzieję, że tutaj słuchacze, którzy będą zainteresowani ewentualnie nabyciem własnego mieszkania, nie przestraszą się tego, co opowiadaliście dzisiaj i mimo wszystko jednak będą próbowali gdzieś tam się usamodzielnić, czy to z pomocą doradcy finansowego, czy też bez, ale generalnie uważacie, że było warto, prawda?
2: No, było nie warto na pewno. Jeszcze zwrócę uwagę na dwie rzeczy, które gdzieś tam
1: umknęły, tak?
2: Siłą rzeczy gdzieś tam zostały, nie wiem, pominięte, umknęły, jak zwał, tak zwał. Pierwsza to lepiej uważać na coś takiego, żeby w międzyczasie, kiedy jest ten procedura kredytowa rozpatrywana i wniosek w ogóle, kiedy to wszystko jest jeszcze nie podpisane, nie zatwierdzone i w ogóle nie. Nie brać żadnych, nie wiem, chwilówek, zważać na to, jakie są tytuły przelewów, które do nas przychodzą, albo my wysyłamy, cokolwiek.
1: Tak?
2: Dlatego, że no, może to nas pozbawić szansy kredytu. Nie wiem na jaki długi czas, ale powiedzmy na dany moment na pewno.
1: Czyli
2: słyszałam o takich sytuacjach i zresztą sama poniekąd gdzieś tam taką podobną miałam. Nie pozbawiło mnie to, bo wysłaliśmy oświadczenie, ale bardzo trzeba uważać i pilnować tytułów przelewu, jakie się robi, tudzież dostaje. Jeżeli tak, się pisze tylko pożyczka, albo coś z mieszkaniem, albo no nie wiem co jeszcze, no. Albo się weźmie chwilówkę, oni się dowiedzą.
0: Bo generalnie jednym z tych, zawsze jednym z jakby tych kroków jest przedstawienie bankowi historii konta. Jeżeli bank zobaczy, że jest na przykład taka pozycja w historii jak pożyczka, no to rozpytanie, kto komu pożyczy.

0: tej procedury.
1: Tak, do momentu, do kiedy umowa nie jest podpisana, mają cały czas
2: to. Bo historie to się, bo banki z reguły historie chcą w jednym, to jest ten jeden z tych ostatnich jakby kroków, więc no.
1: Znaczy wszelkie, no nie wiem, karty kredytowe, raty, cokolwiek trzeba im zgłosić, że coś takiego jest, no i wtedy... Znaczy,
2: bo to wszystko się może
1: wydać. No doradcy trzeba to wszystko powiedzieć. On musi to wpisać w tych wnioskach, nie wiem, w dokumentach różnych tam, no bank musi to wiedzieć po prostu.
0: Żeby i nieuczciwość sobie... zapewne zdecydowanie nie popłaca, bo jeśli coś zataimy, a bank dojdzie do tego, że mamy taką gdzieś tam jakąś pożyczkę, którą aktualnie spłacamy, a nie wpisaliśmy jej do wniosku, to pewnie też nie tylko jakby zachwieje tą naszą historią, ale też staniemy się dla klientów pewnie mniej wiarygodnym, dla banku tak, mniej wiarygodnym klientem.
1: Nie będziemy wiarygodnymi
2: tak
1: klientami.
2: No i oczywiście...
1: Znaczy, na swój gdzieś tam trochę może jeszcze będziemy, no, ale na ten moment może nas to zdyskwalifikować.
2: No i
1: wtedy...
2: No i ostatnie...
1: Umowa przedwstępna wzięła w łeb.
2: Jeszcze raz powtarzam, czytać i jeszcze raz czytać, raz, że dane, a dwa, że jeżeli jest jakiś punkt umowy, czy to umowy notarialnej, czy to umowy z bankiem, warto się zapytać, bo z reguły odpowiedź jest udzielona i jeżeli są jakieś niejasności, jakiekolwiek, co do terminów, co do jakichś terminów prawnych, czy terminów no, jakby czasowych, no czegokolwiek po prostu, jeżeli coś jest dla nas niezrozumiałe, bądź jeżeli nie wiemy, czy to jest, nie jesteśmy pewni interpretacji, to warto się zapytać po prostu, żeby potem nie było, że my myśleliśmy, że to jest tak, a tu się jednak okazało inaczej.
0: Zwłaszcza, że to, co myśleliśmy po tym, kiedy podpiszemy już dany dokument, tak naprawdę nie ma znaczenia, więc tutaj rzeczywiście zgadzam się z tobą, że warto jest pytać. Tym bardziej, że w tych umowach i całej dokumentacji treści jest naprawdę dużo. Ona pewnie jest pisana na poły językiem prawniczym, tak, która odnosi się stricte do jakichś tam aktów prawnych i też obejmuje pewnie terminy jakieś z zakresu bankowości, finansów, czyli jednak takie obszary, gdzie powiedzmy no, zwykły zjadacz chleba orientuje się na tyle, na ile wchodzi to w zakres, gdzie tam obsługuje konto, czy też jakieś posiada, nie wiem, oszczędności, czy czyni jakieś inwestycje i tak dalej. Ale większość z tych terminów związanych z kredytami, zwłaszcza tak złożonymi, jak kredyty hipoteczne, pewnie po prostu no, jest dla większości ludzi terminologią obcą, więc chyba faktycznie warto jest pytać, zanim podpiszemy dokument.
1: Trzeba być dociekliwym i jeszcze raz dociekliwym, bo ja już wiedziałam,
2: no,
1: że i w Urzędzie Skarbowym, i w różnych jeszcze innych instytucjach, jak i ja się nie dopytam, no to niestety mało który urzędnik będzie taki miły i sympatyczny i wspaniały, że on mnie poinformuje o tym, że ale proszę pani, proszę uważać
2: na coś tam.
1: Na to i na to, bo w przeciwnym razie to...
0: Zwłaszcza, że z urzędnikami w Urzędzie Skarbowym sytuacje bywają przedziwne, dlatego że my, kiedy sprzedawaliśmy mieszkanie, to tam chodziło o podatek od wzbogacenia, no bo przecież człowiek sprzedał mieszkanie, które miał i tak się wzbogacił na tym, że musi zapłacić podatek od tego. Nieważne, czy kupuje, to musi zapłacić, czy sprzedaje, też musi zapłacić, tak. Obojętnie co robi, zawsze się bogaci.
2: Tak.
0: I generalnie poszliśmy do Urzędu Skarbowego, żeby wszystkich tych formalności podatkowych dopełnić i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście jako ludzie, którzy nie są wrogami własnych pieniędzy, pytamy pani w Urzędzie Skarbowym, czy są jakieś sytuacje, które wyłączają nas z opłaty tej skarbowej i tak dalej. Nie, opłata skarbowa jest tyle, ile tam procent i tak dalej, i tak dalej. To jest formularz, państwo wypiszą, kasa do 13, państwo zapłacą. Dobra. Słuchajcie, wyszliśmy na korytarz i z osobą, która pomagała nam po prostu wypełnić ten formularz. Szczęście, że jakby podał go Piotr jej nie tą stroną, co się wypisuje, tylko tą drugą, gdzie było pouczenia. I wiecie, co było w pierwszym punkcie w pouczeniu? Sytuację, kiedy tam płatnik jest wyłączony z ponoszenia tam opłaty skarbowej.
2: No.
0: Czyli po prostu opłaciliby.

0: jesteśmy jak nic. Absolutny przypadek sprawił, że akurat po prostu tak wyszło, że gdzieś tam po prostu ktoś, kto ten formularz dostał go nie tą stroną. No nie, bo tak to byśmy się nie dowiedzieli. Po prostu by wypełnił, zanieślibyśmy do kasy i opłacili. Więc...
1: Trochę kasy tu poszło.
0: No więc tak to właśnie wygląda. Cóż, czy chcielibyście jeszcze coś dodać, czy tutaj...
2: Chyba tylko tyle, że pierwsze kilka rad będzie wyższych, ale to powinien doradca powiedzieć, ale w razie gdyby nie mówił, bo coś tam z reguły jest tak, że pierwsze kilka rad jest wyższych, ponieważ bank musi... Zanim bank, jak się mówi, wejdzie na hipotekę, to trochę czasu mija, wtedy bank ma gdzieś takie specjalne ubezpieczenie. Tak, z reguły jedna bądź dwie raty są wyższe, czasami jest jeszcze jakieś dodatkowe ubezpieczenie od tam czegoś. I to też w zależności od banku też warto się o to zapytać, czy na pewno jak te raty będą wyglądać, bo może być z tym właśnie różnie, które raty mogą być wyższe, które niższe i tak dalej, i tak dalej. O te wszystkie opłaty warto zapytać, bo żeby potem nagle nie było.
0: I też o ubezpieczenia, które są niezbędne i które czemu służą, prawda?
2: Tak.
0: Żeby też nie było takiej sytuacji, że wykupujemy ubezpieczenie tylko dlatego, że bank mówi nam, że powinniśmy, a tak naprawdę korzyści są nikłe albo żadne z tego ubezpieczenia.
1: My jeszcze u notariusza podpisywaliśmy umowę przedwstępną i tam była jakaś taka sytuacja, że a propos opłaty tego zadatku, znaczy wpłaty. Mhm. Że no ta właścicielka gdzieś tam wyjeżdżała i jakby... umowa była zaraz w środę chyba podpisywana.
2: Tak.
1: Ona wyjeżdżała jakoś tam w niedzielę. No generalnie do piątku mieliśmy to zapłacić. No ale co w sytuacji, kiedy my się nie wywiążemy z tej umowy i nie opłacimy. No i w tym momencie oni tam zaczęli coś kombinować, że generalnie było jakoś tak, że w razie czego, no to mieli tam chyba jej mąż miał, nie wiem, czy do nas podejść, jakoś, nie pamiętam już do końca sytuacji, ale wiem, że wszystko dosłownie było wpisane w tej umowie, zmienialiśmy trochę treść tej umowy, akurat w tym paragrafie, więc trzeba lepiej wszelkie jakieś zmiany, żeby to potem nie było tak, że coś nam gdzieś tam nie wyszło, przelew nie dotarł, bo nie wiem co. Wysłaliśmy go, nie wiem.
0: Albo nie działał system bankowy danego dnia.
1: System się zepsuł, wysłaliśmy w piątek rano, wieczorem nie dotarło, bo właśnie się zawiesiło czy coś. I w tym momencie trzeba, nie wiem, na przykład wpisać coś takiego, że no mamy do piątku, ale w razie czego to na przykład nie wiem. Żeby w poniedziałek był jakiś taki, żeby był
0: rezerwowy termin, taki, tak?
1: Tak. To wszystko trzeba uwzględnić w umowie, wszystko trzeba dosłownie wpisać, żeby potem, nie wiem, w razie jakichś sądów, nie sądów, to był dokument, że jednak...
2: Po prostu, żeby nie było...
1: W umowie zaznaczone, że w razie gdyby pieniądze nie dotarły w piątek, to jest powiedzmy 3 dni jeszcze takie dodatkowe na... uregulowanie tej płatności.
2: Po prostu, żeby
1: sama
2: nie...
1: umowa ma być samo sfinalizowanie jakby tego wkładu, tego zadatku ma być 2 dni robocze, tak? Do 2 dni robocze. Ale wiadomo, żeby... różnie to może być i może się coś tam zepsuć, no nie wiem.
2: Po prostu, żeby nie było sytuacji w rodzaju albo mi się wydawało. I zawsze, jeżeli nawet mi się wydaje, ale nie jestem pewien, to wszystko wyjaśniać. Bo notariusze nieraz są przygotowani na to, że klient się będzie pytał, coś można zmienić w trakcie podpisywania umowy, my tak zresztą robiliśmy, bo przecież teraz tak naprawdę to się tylko bierze i w komputerze zmienia tak naprawdę i to wszystko jakby... właśnie też warto poprosić o to, żeby notariusz wcześniej wysłał projekt umowy, bo wtedy można jeszcze się z notariuszem kontaktować przed spotkaniem i notariusz coś tam może zmienić, coś tam może wyjaśnić i tak dalej, i tak dalej. Także...
1: No tak, i umowy... Umowy tej właściwej też jakby my moglibyśmy nie podpisać, gdyby na przykład była sytuacja taka, że okazuje się, że nie wiem, są zaległości na tym mieszkaniu ciążące jakieś tam, nie wiem, czynsz, Czy co tam jeszcze innego?
0: A właśnie, przepraszam, mogę jeszcze jedno pytanie zadać odnośnie tych zaległości i tak dalej. Powiedzcie mi, na kim spoczywa obowiązek tak jakby ustalenia, czy faktycznie ci właściciele mają tytuł prawny do danego lokalu, czy nie ma tam jakichś osób poza nimi zameldowanych, które, wiecie, gdzieś tam dostalibyście cichcem w prezencie razem z mieszkaniem i czy właśnie nie ma żadnych zobowiązań finansowych ciążących na tym lokalu. Czy oni mają obowiązek przyniesienia tych dokumentów przy umowie tej przedwstępnej do notariusza?
2: Nie ma. Po prostu jest w umowie zapis, że tak być... Że w momencie, kiedy kupujemy, tak będzie.
1: Nie do końca. Oni mają obowiązek w umowie już właściwej dostarczenia
2: dobrze.
1: Po pierwsze z zaświadczenia z gminy, czy tam z urzędu
0: administracji,
1: że już tam nikt nie jest zameldowany od... No maksymalnie może ktoś być zameldowany do dnia poprzedzającego podpisanie tej umowy właściwej, ja już ją tak nazwę. I jeszcze mają dostarczyć takie zaświadczenie, no myśmy się akurat mówili trochę tu inaczej, bo oni nam dostarczyli zaświadczenie do, ono jest ważne do końca, było ważne do końca czerwca, ale dotyczyło chyba do 8 wtedy, do 8 czerwca.
0: Tak, bo oni tam w tym zaświadczeniu, przynajmniej kiedy ja dostarczałam, było, że na dany dzień lokal, numer taki a taki przy ulicy tej a tej, nie jest obciążony żadnym tam...
1: Tak, natomiast mieli jeszcze opłacić czynsz, czy tam właściwie opłaty za lokal, to się chyba tak prawidłowo nazywa, mnie administracja oświeciła. I mieli dać potem nam potwierdzenie przelewu. Aha. A że oni już zrobili to jakoś tam wcześniej, więc potwierdzenie przelewu dali nam przy podpisaniu umowy tej właściwej.
0: Aha. Świetnie. To w takim razie, że tak powiem, moje wątpliwości wszystkie zostały rozwiane. Mam nadzieję, że Państwa też, naszych Państwa słuchaczy i że mimo iż przy zakupie własnego mieszkania trzeba po prostu mieć głowę na karku, po prostu stalowe nerwy, tak, stalowe nerwy i po prostu niezmierzone obszary cierpliwości w sobie, żeby wszystko to pozałatwiać, to tutaj będą Państwo próbowali jakoś własne mieszkania nabyć, czego oczywiście serdecznie życzę. Cóż, przypomnę, że moimi i Państwa gośćmi byli dziś Dorota i Tomasz Bileccy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Tak. I Państwu oczywiście w imieniu własnym i realizującego nas dziś Michała Dziwisza dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Poradnik dźwiękowy, część druga. Kompletujemy przykładowe podręczne zestawy audio. Witam Państwa. Przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Komentarz dotyczący porad w kwestii konfiguracji domowego studia nagrań albo w ogóle jakichś tajników nagrywania, który pojawił się jakiś czas temu pod jedną z moich audycji, a także techniczne pytania ze strony słuchaczy w Tyflo przeglądach dotyczące chociażby mikrofonów czy mikserów zainspirowały mnie do powiedzenia paru słów w tym temacie i nagrania niniejszej audycji, która wprawdzie nie będzie prezentacją konkretnego sprzętu, ale opowiem, jak można by łatwo zorganizować sobie stanowisko pracy za pośrednictwem czegoś, co już posiadamy we własnym domu, dokupując w zależności od potrzeb jedynie niezbędne rzeczy, albo też na co zwracać uwagę, jeżeli nie mamy nic, a chcielibyśmy takie stanowisko stworzyć od podstaw, ale też wziąć pod uwagę fakt, że na przykład albo zaczynamy z tym dopiero przygodę i chcemy się czegoś nauczyć i chcemy zobaczyć, jak my się w tym sprawdzimy, albo na przykład chcemy nagrywać w miarę przyzwoite nagrania, ale też nie planujemy jakoś inwestować nie wiadomo ile w jakieś takie stanowisko pracy, bo na przykład, nie wiem, nagrywamy do YouTube'a, albo tak jak mówię, dopiero zaczynamy i chcemy zobaczyć, jak się w tym sprawdzimy, a później na przykład, jak okaże się, że nam to się spodoba, to możemy sobie stanowisko pracy powoli rozbudowywać. O takich sposobach też w przypadku każdego z tych zestawów będzie później wzmianka, też jeszcze dopowiem, co można zrobić po kolei, ale może po kolei. Tak jak mówiłem, ponieważ niniejsza audycja nie dotyczy jednego konkretnego urządzenia czy jednej konkretnej informacji, postanowiłem ją więc stworzyć na łamach rozpoczętego przez siebie w zeszłym roku poradnika dźwiękowego i tym samym nagrać jego drugi odcinek. W pierwszym odcinku przypominam, że opowiadałem o wyrównywaniu głośności poszczególnych kanałów, o ich normalizacji, kompresji. Informacje niniejsze nie były wprawdzie wyczerpujące, ale po ilości pobrań widzę, że audycja się przydała. Idąc za ciosem, nagrywam drugą część, w której skompletujemy sobie takie przykładowe trzy przenośne zestawy audio, które nie będą gabarytowo zajmowały wiele miejsca, właściwie z założenia to nie powinny zajmować. Takie zestawy, które będą Państwo mogli sobie gdzieś ze sobą zabrać i wykorzystać albo hobbystycznie, a może nawet i zawodowo. Każdy z nich będzie służył do czegoś innego, ale poszczególne ich elementy będą mogły się dublować, więc jeśli już będą Państwo mieli jakiś sprzęt, czyli coś, co zakwalifikuje na przykład do pierwszego zestawu, będziemy mogli to coś zmieścić nie tylko w tym pierwszym zestawie, ale w innej kategorii, w drugiej albo w trzeciej też. Także nie tylko w jednym, ale w każdej z tych trzech kategorii. Pierwszy zestaw, jaki sobie skompletujemy, to będzie zestaw reporterski, który może być przydatny szczególnie w sytuacjach, jeżeli mamy takie podejście do nagrywania dźwięku, jak osoby widzące do robienia zdjęć. I wyobraźmy sobie, że jedziemy gdzieś, gdzie albo wiemy, że może być mega fajnie i warto coś nagrać sobie na pamiątkę, albo udajemy się gdzieś na jakiś wyjazd, na jakąś uroczystość, na jakiś sympozjum i naszym zadaniem jest stworzyć z tego sympozjum, z tego spotkania reportaż, bo na przykład ktoś nam stworzenie takiego reportażu zlecił i to ma być zrobione jak najlepiej. Bo nie wiem, studiujemy dziennikarstwo albo współpracujemy z jakimś komercyjnym radiem, chcemy przynajmniej zacząć współpracę i na początek coś takiego, żeby właśnie było. Zestaw drugi to zestaw do zrealizowania podcastu, który mógłby nam posłużyć na przykład do zrobienia w jakimś miejscu, gdzie się akurat w danym momencie znajdziemy w miarę profesjonalnie brzmiącego podcastu. Gdyż załóżmy, że nie jesteśmy na własnym stanowisku pracy, na przykład we własnym domu, gdzie mamy porządny mikrofon, mikser, odsłuch i w ogóle wszystko, tylko właśnie też jesteśmy gdzieś w podróży, mamy jakieś warunki nie do końca sprzyjające, ale chcemy coś zrobić. Trzecim zestawem natomiast będzie zestaw nagłośnieniowy, który posłuży nam do nagłośnienia jakiejś prywatki czy jakiegoś dancingu na przykład na wyjeździe czy w małej sali przed węższą publicznością. Podkreślam, że małej, dlatego że jako, że zestaw jest mobilny, to tutaj w skład takiego zestawu będą wchodzić głośniki, o czym też później powiem. Wiadomo, że z nie wiadomo jak małych głośników, nie wiadomo jak wielki, jak głośnego dźwięku nie będzie, więc tutaj dlatego tak podkreślam. Ale generalnie koncepcja może się przydać również w przypadku jakichś stacjonarnych zestawów, jakbyśmy chcieli tworzyć, ale to też później. Może też być taki zestaw przydatny podczas prezentacji multimedialnych czy prowadzenia jakichś zabaw integracyjnych, gdzie jest na przykład kilkunastoosobowa grupa, możemy zapowiedzieć do mikrofonu, możemy emitować muzykę i ta muzyka ma być w w tle, a żebyśmy byli lepiej słyszalni, no to możemy właśnie zapowiadać przez głośniki, no i tym podobne. Oczywiście nie będę w stanie w niniejszej audycji wyceniać konkretnego sprzętu, czy podawać jakichś konkretnych kosztów niniejszego przedsięwzięcia, gdyż tu jest duża dowolność wyboru i tak naprawdę jaki sprzęt sobie kupimy, taki będziemy mieli efekt finalny, gdyż mikrofonów na rynku jest mnóstwo, głośników Bluetooth z gniazdem AUX również, przenośnych mikserów także i wiadomo, że im bardziej wymagający użytkownik, tym bardziej wybierze sobie zapewne opcje lepsze, modele wyższe, droższe, a jeżeli wystarczy komuś cokolwiek z tego, to odpowiednio do własnych potrzeb sobie ten zestaw okroi. Zwłaszcza, że budżetowe tego rodzaju gadżety potrafią kosztować naprawdę niewiele, potrafią dużo, no ale niestety jest taka bolączka, że one się ciągle zmieniają tak naprawdę. I może być tak, że interesuje nas model jakiegoś głośnika, z mikrofonami jest trochę dłużej, ale jakiegoś głośnika czy jakiegoś miksera i już za rok akurat tego nie będzie, ale będzie jakiś następca. Ja oczywiście tutaj wspomnę o jakichś tam modelach kieszonkowych, zwłaszcza, że sam prezentowałem w poprzednich audycjach, ale tak jak mówię, no nie wiadomo, czy to czy tamto da się już dzisiaj kupić. Ale jeżeli nie da się tego, no to można kupić zamienniki odpowiednie, na przykład następców danego modelu. Można na przykład gdzieś poszukać w internecie, czy się gdzieś popytać w sklepach, jak był taki czy taki model, to czy jest jakiś jego następca albo coś zbliżonego parametrami. Więc to generalnie jest do dostania, tylko trzeba się za tym rozejrzeć. Ja w tej audycji postaram się ogólnie wyjaśnić tak naprawdę, co wybrać, jak wybrać i jak to wszystko ze sobą powiązać, żeby miało ręce i nogi. Opowiem o tym, czego ja używam, ale wcale nie znaczy, że nie znajdą Państwo odpowiedników przykładowych używanych przeze mnie urządzeń, które byłyby akurat dla Państwa lepsze, gdyż tak jak mówiłem, na rynku jest tego naprawdę sporo. Omawiając budowę poszczególnych zestawów, przedstawię oczywiście, jak mówiłem, określone urządzenia na przykładzie zestawów, jakimi sam dysponuję, ale bardziej położę nacisk na fakt, że można bardzo łatwo stworzyć sobie takie coś, wykorzystując sprzęt, jaki być może wielu z Państwa posiada we własnym domowym zaciszu, wykorzystując do czego innego i tak naprawdę no, nie myśląc o tym, żeby służył do czegoś takiego. Sam właściwie niczego takiego z zamierzeniem stworzenia jakichś zestawów nie kompletowałem. Po prostu w zależności od potrzeb kupowałem sobie przez lata, a to jakiś mikrofon, a to jakiś głośnik, a to jakiś rejestrator, a to za jakiś czas inny mikrofon i głośnik, a to jeszcze coś innego, a to mikser, a to inny mikser, a to słuchawki, a to kartę dźwiękową jakąś lepszą, gdyż jako, że mam bzika na punkcie dźwięku i kilka lat temu popatrzyłem na swoją kolekcję jakoś tak zbiorowo i pomyślałem, że idę takiego czegoś. Te zabawki można by wykorzystać, jakoś połączyć sensownie, skoro już się mam. Inna kwestia to to, że też jakoś tak kilka lat temu jeszcze, jakoś w tym czasie pewna bardzo dobrze znana mi osoba poprosiła mnie o poradę w stworzeniu podręcznego zestawu nagłośnieniowego, potrzebnego jej do pracy w branży muzycznej i o ile się zorientowałem, zestaw ten się jej sprawdził. Ona potrzebowała głównie podręcznego zestawu nagłośnieniowego, który by się składał z dobrego mikrofonu do śpiewania, jakichś dobrych przenośnych głośników i tutaj musiały być dwa, aby można je było rozstawić w różnych miejscach w sali w odpowiedniej odległości od siebie, miksera z przedwzmacniaczem mikrofonowym, powerbanka, który by ten mikser zasilał, aby móc być w obcym miejscu niezależną od prądu, statywu na mikrofon, bo sama gra na skrzypcach, więc nie może mikrofonu trzymać w dłoni, torby, aby to wszystko pomieścić i łatwo przenosić i oczywiście niezbędnego kablowania. A kable też nie mogły być nie wiadomo jak grube, żeby nie zwiększyć gabarytów, ale musiały być też bardzo wytrzymałe, żeby ich nie uszkodzić przy transporcie i nadmiernej eksploatacji związanej z częstym podłączaniem i rozłączaniem. Zestaw taki miał być skuteczny, praktyczny, ale i mega mobilny. Omówiłem z nią wówczas, jaki sprzęt już posiadała, który mógłby się przydać, a także co do tego posiadanego powinna sobie jeszcze dokupić. I z tego, co później z nią rozmawiałem w przyszłości, to ten zestaw jej się na dłuższą metę sprawdzał. Tak jak powiedziałem, na początku skompletujemy sobie trzy zestawy i zaczniemy od zestawu reporterskiego.
5: Tyflo Podcast.
4: Zapewne wiele osób zajmujących się zawodowo dźwiękiem zgodzi się ze mną w kwestii, że jeżeli posiadamy kilka różnych rejestratorów i kilka różnych mikrofonów i planujemy nagrywać różne rzeczy w różnych warunkach, to warto rozważyć, który posiadany przez nas sprzęt sprawdzi się nam w określonej sytuacji do nagrywania konkretnych rzeczy jak najlepiej. Ja tutaj od laików słuchających być może tej audycji nie oczekuję, że będą sobie kupować od razu wysoko profesjonalny sprzęt, bo jeśli ktoś będzie chciał zawodowo tworzyć jakieś nagrania dźwiękowe, na przykład biblioteki dźwiękowe, które będzie chciał później sprzedawać, albo będzie nagrywał coś na potrzeby radiowej emisji czy jakiegoś wydawnictwa, to chyba nie będzie w ciemno kupował pierwszego lepszego rejestratora czy mikrofonu za grube pieniądze, tylko raczej coś sobie wcześniej poczyta i poszuka informacji celem wyboru odpowiedniego, ale załóżmy, że kupiliśmy już jakiś rejestrator. Niech to będzie chociażby nawet najprostszy Olympus, ale z serii rejestratorów, czyli najprostszy Olympus LSP1, żeby wyszło najtaniej, bo na przykład nie jest nam niezbędny nawet przewodnik głosowy, bo z reguły można opcję akurat tego Olympusa i zresztą większości rejestratorów ustawić na stałe i w miarę uniwersalnie. A jak to zrobić, to za chwilę, tym bardziej, że teraz Olympus sprzedawany jest pod inną marką i te rejestratory są nieudźwiękowione. Wprawdzie, ale z tego co zrozumiałem, wprawdzie nie miałem takiego rejestratora nigdy jeszcze w ręku, ale z tego co zrozumiałem, to można to obejść z uwagi na to, że można je ustawiać przez aplikację mobilną. Wprawdzie teraz na większą uwagę będzie zasługiwał wśród osób niewidomych udźwiękowiony Zoom z serii Essential, ale może o nim trochę później, a teraz zatrzymajmy się jeszcze przy tych Olympusach, gdyż zapewne wielu z nas jeszcze je posiada. O Zoomach z serii Essential też powiem jeszcze trochę później. Olympusy pamiętam, że działały dość dobrze. Tam były dobre przewzmacniacze mikrofonowe, również gniazda wejścia liniowego były naprawdę niczego sobie. A w Zoomie H2, który także posiadam, o ile mikrofony budowane są naprawdę fajne, o tyle z możliwością podłączania urządzeń peryferyjnych już nie było tak kolorowo. Nie wiem jak jest w Zoomie H1E, tudzież Essential, ale tak już dla, żeby było prościej, podaję H1E, ale wierzę, że jest lepiej niż w H2. Natomiast w Zoomie H4E oraz H6E jest na pewno bardzo dobrze. Nie dane mi było póki co przetestować H6, nawet tego starszego, ale słyszałem o nim pozytywne opinie, a poza tym na H4 zwykłej nagrywałem nieraz u kogoś. Znam osoby posiadające H4 i też H6 i były generalnie z tych rejestratorów zadowolone, więc podejrzewam, że modele udźwiękowione też będą w porządku, ale te Zoomy H4E i H6E to jest trochę inna klasa, a my na razie mówimy o budżetowym zestawie reporterskim, tak więc po kolei. Do H4 i 6 wrócę jeszcze w dalszej części audycji, kiedy będę mówił, jak takowy zestaw można rozbudować. Ale dobrze, załóżmy nawet, że chcemy od podstaw stworzyć podręczny, dobry zestaw do nagrywania w różnych warunkach, żeby nie było za drogo, ale też, żeby te nagrania były fajne, żebyśmy mogli się nimi cieszyć, żebyśmy mogli się nimi dzielić z innymi, jeśli będziemy chcieli, a może nawet będziemy chcieli je wykorzystywać ambitnie i nie wiem, no, wypuszczać gdzieś w eter, a więc do dzieła. Pierwsze pytanie, które musimy sobie postawić, to jaki kupić rejestrator? W przypadku najprostszych rejestratorów możemy kupić albo, no oczywiście tutaj tak podaję przykładowo, no tego wiadomo, że jest więcej, ale co by najczęściej osoby niewidome wybrały? Albo Zoom H1E, który będzie miał przewodnik głosowy, co do tej pory miały tylko Olympusy, a teraz już Olympusów nie ma, jak mówiłem, za to w następcach Olympusów wprawdzie nie ma przewodnika, ale jak dobrze zrozumiałem, można ustawiać w nich poszczególne opcje z poziomu aplikacji na smartfona i to jest też jakieś rozwiązanie, gdyż możemy ustawić pewne opcje uniwersalnie, których nie będziemy potrzebowali często zmieniać, a inne ustawiamy w szczególnych przypadkach. Nie wiedziałem jeszcze żadnego też, tak jak mówiłem, z tych rejestratorów najnowszych sprzedawanych pod inną marką niż Olympus, ale może też być tak, że jako że że nie ma przewodnika głosowego w każdym egzemplarzu, tylko jedną aplikację do pobrania mamy. Może być taki rejestrator tańszy i podobnie było z Olympusami LSP1 bez przewodnika i LSP4 sporo droższymi, ale z przewodnikiem i tam kilkoma innymi jeszcze udogodnieniami. Myślę, że bardzo przyszłościowy wśród niewidomych będzie też Zoom z serii Essential, tak jak mówiłem, i w zależności od wymagań zakupimy sobie odpowiednią jego wersję. Produkt jest stosunkowo nowy dla wielu początkujących lub niewymagających. Podstawowa jego wersja w zupełności wystarczy. Trzeba tylko zwracać uwagę przy nagrywaniu na pewne kwestie, natomiast ja nie dysponuję tym rejestratorem. Nie wiem, jak działa z akcesoriami, więc nie mogę o nim wiele powiedzieć. Słyszałem próbki nagrań, nagrania mi się podobały i tak jak mówię, bardzo dobrze, że jest mówiący rejestrator i też bardzo się cieszę, że są mówiące jego droższe wersje, którymi no niewykluczone, że będę kiedyś bardziej zainteresowany. Na początek rozpatrzmy taki komplet w roli głównej z Olympusem, z którym miałem doświadczenie, zwłaszcza, że chociaż nowe Olympusy sprzedawane pod inną marką nie są udźwiękowione, wierzę, że jakość i funkcjonalność trzymają w stosunku do swoich poprzedników, a jeżeli tak, więc mogą być dla przyzwyczajonych do Olympusów niewidomych pewnym rozwiązaniem. Nie licząc Olympusa LS14, to jeśli mnie pamięć nie myli, Olympusy można było z reguły ładować poprzez USB, więc myślę, że ich następców też można, a Olympusy z serii LSP miały ponadto wysuwaną wtyczkę USB, czyli złącze typu modern. Na wstępie już warto sobie nabyć następujące akcesoria. Jeżeli byśmy, nie wiem, mieli albo takiego Olympusa LSP, albo jeżeli byłoby takie rozwiązanie również w tych nowszych. Czyli co? Na pewno wiatrochron, czyli jakąś gąbkę czy piankę, i to by trzeba szukać w jakichś sklepach z akcesoriami foto-wideo i dopasować do konkretnego modelu. Jakieś słuchawki, abyśmy mogli na bieżąco kontrolować dokładnie to, co się w danej chwili nagrywa, a przede wszystkim, czy nagrywa się dobrze. Mogą być to nawet jakieś tanie, dokanałowe słuchawki. Ponadto warto kupić przedłużacz USB z gniazdkiem i wtyczką, aby po pierwsze nie uszkodzić przypadkowo wewnętrznego złącza USB przy przegrywaniu na komputer, bo nie zawsze można do komputera bezkolizyjnie taki rejestrator bezpośrednio włożyć, a także żebyśmy mogli ładować z prądu. Takie ładowanie też będzie wygodniejsze. Oczywiście chodzi mi o sieciową ładowarkę USB, żeby taką ładowarką ładować, więc co jeszcze? Dokupić sieciową ładowarkę USB, pojemny akumulator, chociaż akumulator też jest w zestawie najczęściej, ale na przykład no, można sobie kupić jakiś mocniejszy. Pojemną kartę pamięci. Dla poprawy komfortu pracy można sobie jeszcze kupić dedykowany pokrowiec na sam rejestrator, aby nam się ten rejestrator gdzieś tam nie zniszczył. I jeszcze do tego wszystkiego możemy sobie dokupić powerbank i jakąś torbę zbiorczą, na przykład fotograficzną, aby to wszystko pomieścić i mieć skompletowany cały zestaw, który tylko wziąć, zabrać gdzieś ze sobą i używać. Olympus miał w swoim portfolio pokrowce na swoje rejestratory, które można było opcjonalnie dokupić, jeśli chodzi o rejestratory LSP. I myślę, że ta firma pewnie też coś ma albo powinna mieć. Proszę zwrócić uwagę, że powyżej podane akcesoria są dość uniwersalne, więc może się zdarzyć tak, że wiele rzeczy z tego będziemy już mieć w domu i będziemy mogli je wykorzystać tutaj, gdyż ładowarka USB jest uniwersalna, więc może z jakiegoś smartfona nam posłużyć. Jakieś słuchawki zapewne w domu każdy ma. Karta pamięci, na przykład o pojemności 32 GB, to jest niewielki wydatek też w dzisiejszych czasach, a taka w zupełności wystarczy, bo nawet w bezstratnym formacie WAV ciężko ją wyczerpać. Akumulator, tak jak mówiłem, Olympus właściwie dodaje. Przedłużacz USB też może ktoś z Państwa mieć w domu już wcześniej, a jak nie, to też grosze kosztuje. Co robimy dalej? Następnie raz z jakimś okiem ustawiamy następujące opcje. Tutaj nie podam opcji w kolejności, jak było z Olympusem, bo ich nie pamiętam, ale więc kolejność jest trochę przypadkowa, ale co musimy ustawić? Po pierwsze, wybieramy rodzaj zasilania, to jest czy bateria, czy akumulator, i wybieramy akumulator, i to ustawienie będzie zapamiętane. Po drugie, ustawiamy tryb połączenia USB. Znaczy to tyle, że po podłączeniu rejestratora do jakiegokolwiek USB, rejestrator może zapiszczeć i strzałką można wybrać, czy chcemy go w danym momencie połączyć z komputerem celem transmisji danych, czy z zasilaczem celem naładowania akumulatora lub korzystania stacjonarnie z prądu, czyli na przykład jeżeli akumulator jest rozładowany, a chcemy coś dłużej w danym miejscu nagrać i mamy dostęp do stałego zasilania sieciowego, możemy też taką opcję wybrać. Tryby pracy są te dwa, ale opcjonalnie możemy ustawić, żeby po każdorazowym podłączeniu go do USB pytał się, w jakim trybie chcemy go uruchomić. Kiedy po podłączeniu piszczy i nie rusza się strzałki, po wciśnięciu OK łączy się z komputerem. Kiedy po podłączeniu piszczy, ale wciśniemy raz strzałkę w dół, o której pomyślnym wciśnięciu poinformuje kolejny pisk i dopiero wtedy zatwierdzimy przyciskiem OK, można połączyć z zasilaczem. Według ustawień fabrycznych, jeżeli rejestrator nie ma baterii, albo jeżeli włożyliśmy nową baterię i tego nie zmieniliśmy, to rejestrator deklaruje na zawsze jeden z tych trybów, a dokładnie domyślnie transmisję z komputera, i chyba po podłączeniu do komputera sam się również w tle w trakcie transmisji podładowuje. Ale myślę, że do pracy po niewidomemu najlepszy jest ten wcześniejszy tryb mieszany, gdyż wówczas możemy w zależności od potrzeb szybciej naładować go z sieci. No i generalnie w zależności od potrzeb możemy go połączyć albo z komputerem, albo z zasilaczem, nie musimy być skazani na pomoc osoby trzeciej. Jak stwierdzić, czy urządzenie jest już naładowane? Metoda może trochę niekonwencjonalna, ale można poznać po ładowarce, jak przestanie się grzać, to znaczy, że urządzenie jest już naładowane do pełna i nie przyjmuje prądu. Oczywiście nie polecam włączać ładowania i zostawiać urządzenia pod prądem na nie wiadomo jak długo, ale to też trochę zależy od tego, jak szybko będziemy mieli ładowarkę. Warto poczytać instrukcję danego rejestratora i zobaczyć, ile producent deklaruje, jak długi czas ładowania, zarówno przez komputer, jeżeli byśmy ładowali, jak i przez ładowarkę. Warto sprawdzić też z jakimś okiem, podłączając rejestrator z rozładowanym akumulatorem, i sprawdzić, po jak długim czasie urządzenie przestanie przyjmować prąd. Osoba widząca może to sprawdzić, gdyż urządzenie informuje odpowiednio świecącą się kontrolką. Po trzecie, co dalej ustawiamy? Ustawiamy zawsze nagrywanie na karcie pamięci. Po czwarte, wybieramy bezstratny format nagrywania WAV. Ważne zwłaszcza, jeżeli będziemy chcieli docelowo te nagrania później przez komputer edytować. Po piąte, ustawiamy ręczny poziom zapisu, który będziemy mogli zawsze podczas nagrywania dostosować. Jest jeszcze jedna rzecz, którą domyślnie możemy włączyć albo nie, ale jak ją włączymy, poprawimy sobie komfort nagrywania głosu, ale stracimy inną przydatną być może funkcjonalność, czyli w zależności od tego, co będzie komuś bardziej potrzebne, to trzeba to zrobić bądź nie. O czym mówię? Oczywiście, mówiąc do laików, wszystkie te ustawienia są w pełni odwracalne, ale możemy mieć problem z ich wprowadzaniem bez oka. Chyba że nauczymy się kolejności menu, więc wtedy możemy to zmienić, no ale tak jak mówię, musimy znać kolejność menu. A o jakich ustawieniach mówiłem, które możemy włączyć bądź nie? Mam na myśli limiter, który możemy włączyć celem zabezpieczenia naszego nagrania przed nagłymi, niespodziewanymi, głośnymi dźwiękami, na które nie będziemy w stanie zareagować. Jeżeli jednak tego limitera nie włączymy, to przy wyciszeniu głośności nagrywania do zera będziemy mogli podłączyć w miejsce mikrofonu dowolne urządzenie posiadające wyjście słuchawkowe i z tego urządzenia bezpośrednio przyjąć sygnał na poziomie liniowym. Jeżeli limiter będzie włączony, nagrania z wejścia liniowego mogą trochę zniekształcać. W starszych rejestratorach robiło się tak, że było oddzielnie wejście liniowe, oddzielnie mikrofonowe. Teraz często jest tak, że wejście mikrofonowe i liniowe jest wejściem wspólnym i właśnie w zależności od ustawień przejmuje odpowiednią funkcję. Inną jeszcze opcją, która może nam się przydać, jest włączenie wyłączenie filtra górnoprzepustowego, szczególnie jeżeli nagrywamy na zewnątrz. Jeżeli nagrywamy w spokojnych warunkach, możemy nagrywać bez niego i oczywiście włączony filtr może mieć również wpływ na nagrania liniowe, więc najbardziej uniwersalnie to ustawić ręczny poziom i nie włączać filtra ani limitera, tylko na przykład włączać wtedy, kiedy naprawdę potrzebujemy i albo z jakimś okiem, albo w ogóle usiąść z jakimś okiem raz i spisać sobie kolejność całego menu i w razie jakichś modyfikacji ustawiać ze ściągawką. A jeżeli te Olympusy sprzedawane pod inną marką można rzeczywiście ustawiać z poziomu aplikacji mobilnych smartfona, to też jest jakieś rozwiązanie, gdyż jeżeli można poustawiać ich opcje przez aplikację smartfona raz, więc ustawiamy raz tak, jak najczęściej używamy i tylko w szczególnych przypadkach na czas ustawień łączymy ze smartfonem i wtedy te ustawienia zmieniamy. No to już mamy rejestrator, to się nam podoba, to się nam sprawdza, bo często bywamy w miejscach, gdzie chcielibyśmy coś uwiecznić na pamiątkę, jesteśmy sentymentalni i tak jak osoby widzące mają bzika na punkcie zdjęć, tak my też mamy bzika na punkcie zdjęć, tylko zmuszeni jesteśmy robić je w taki, a nie w inny sposób. Mówiłem jeszcze o tym powerbanku, gdyż na przykład, jeżeli jesteśmy gdzieś w terenie i będzie nam się kończył akumulator, możemy go podładować. Dlaczego nie piszę o drugim zapasowym akumulatorze, tylko piszę o powerbanku? Dlatego, że jak wcześniej powiedziałem, ustawiliśmy odpowiednią opcję nagrywania i po wyjęciu akumulatora lub jego całkowitym rozładowaniu, opcje te nam się zresetują do ustawień fabrycznych. To, co powiem teoretycznie, nie powinno mieć znaczenia, ale dla bezpieczeństwa, żeby nie było, wolę powiedzieć. Otóż warto przy zakupie rejestratora dowiedzieć się najlepiej w jakimś autoryzowanym punkcie w sprawie sieciowej ładowarki USB i powerbanka, aby sobie czegoś nie uszkodzić w rejestratorze. Myślę, że to jednak można w miarę elastycznie dopasować, ale najlepiej to dopasować dobrze. Tak więc już mamy na start takie nagrywanie, ale chcemy czegoś więcej. Czego możemy chcieć? Ano, chcielibyśmy mieć wolne ręce podczas nagrywania i chcielibyśmy mieć mikrofon dookólny. Jest na rynku dużo mikrofonów przypinanych, tak zwanych krawatowych. Kiedyś takimi fajnymi mikrofonami był Panasonic WM61, ale chyba już nie można ich od jakiegoś czasu kupić. Kupowało się je w postaci samych mikrofonów i trzeba było albo polutować je z kablami oraz wtyczką, albo poprosić kogoś, ale można było dosyć tanio i fajnie zrobić sobie stereofoniczną parę mikrofonów albo mikrofon monofoniczny. Olympus miał jeszcze do niedawna jakieś mikrofony stereo w swojej ofercie, a może jeszcze je można do dzisiaj kupić. Ja niedawno prezentowałem budżetowe mikrofony krawatowe, mono. Audycja albo niedawno się ukazała, albo niebawem się ukaże, ale generalnie jest dużo takich rozwiązań. Można sobie kupić droższe mikrofony, na przykład mikrofony binauralne z firmy Roland, które bardzo ładnie nagrywają. Takie mikrofony wymagają zasilania plug-in, które można opcjonalnie włączyć w rejestratorze. Oczywiście wtedy jest trochę skrócony czas pracy na baterii, bo akumulator również pobiera energię do ich zasilania. Możemy chcieć jeszcze innego rozwiązania, bo na przykład chcemy nagrywać wywiady i próbować się stać prawdziwymi reporterami. Czy możemy posiadany sprzęt do tego wykorzystać? Oczywiście, że możemy, zwłaszcza, że czasem dziennikarze rozgłośni komercyjnych używają w swoich nagraniach takich rejestratorów i to im już wystarcza, ale na przykład chcemy zacząć przygodę z nagraniami, które by jakoś ciekawiej brzmiały. Tutaj można sobie kupić mikrofon, taki pistolet, to jest albo jakiś w miarę dobry mikrofon dynamiczny, na przykład Prodigy TT1, który prezentowałem, czy jeżeli chcemy droższy Shure SM58, albo jeszcze fajniejszy, uniwersalny mikrofon pojemnościowy i tutaj wymieniłbym Rode M3, ponieważ ja osobiście żadnego tak taniego i jednocześnie dobrego mikrofonu pojemnościowego nie znam jak ten, a poza tym mikrofony pojemnościowe potrzebują fantoma. Ten może potrzebować albo opcjonalnie może być zasilany z baterii, co również pokazywałem, o czym również mówiłem podczas jego prezentacji. Ale ponieważ jest w nim opcja z baterii, to daje możliwość współpracy z takimi budżetowymi rejestratorami. Należy tylko jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, to jest na odpowiedni kabel. Standardowo zarówno Rode M3, jak i dynamiczne mają w sobie XLR męski, więc do budżetowego rejestratora musimy mieć taki kabel, który po jednej stronie będzie miał trójpinowy XLR żeński, a po drugiej wtyczkę małego jacka 3,5 mm i uwaga, ten jack musi być stereo. I to należy w sklepie powiedzieć, jeżeli będziemy chcieli taki kabel sobie kupić. Takie kable są w sprzedaży, tylko również są z wtyczką mono, gdyż w dyktafonach takich amatorskich jest najczęściej gniazdo mikrofonu zewnętrznego mono, ale w dyktafonach tej wyższej klasy, czyli w tak zwanych rejestratorach, jest już stereo. Jeżeli podłączymy do takiego gniazda kabel z wtyczką mono, nagrywać nam się będzie tylko na jednym kanale i będziemy musieli na komputerze w jakimś programie edycyjnym w późniejszym czasie te kanały kopiować, co będzie nas kosztowało dodatkowej pracy. Ja tutaj wprawdzie oparłem się na dobrze znanym sobie Olympusie LSP1, ale w dzisiejszych czasach znajdziemy na rynku naprawdę bardzo wiele rejestratorów z analogicznymi opcjami, czyli z możliwością wybrania formatów nagrywania, możliwością wyboru trybu nagrywania pomiędzy ręcznym i automatycznym. Problem mamy tylko, jeśli rejestrator nie jest udźwiękowiony w żaden sposób, czyli nawet nie wydaje pisków, które pozwoliłyby nam chociażby określić, czy jesteśmy w menu, czy przesuwamy się strzałkami, czy zatwierdziliśmy, czy wycofaliśmy się, czy jest początek menu, czy jest koniec menu. No to trochę utrudnia nam ustawienie po niewidomemu czegokolwiek. Drugi problem to taki, że nie z każdego rejestratora można bezpośrednio ładować akumulator, gdyż akumulator musimy wówczas wyjąć i naładować jakąś zewnętrzną ładowarką, więc jeżeli nagrywamy na standardowych opcjach, które jakoś tam fabryka zadeklarowała, to nic się nie dzieje. Ale jeżeli poustawialiśmy sobie raz coś w jakiś sposób, to wtedy po każdorazowym wyjęciu akumulatora, który musimy siłą rzeczy wyjąć celem naładowania czy wymiany, ustawienia te stracimy. Jeżeli nowy Olympus ma analogiczne opcje, możemy się w jego ustawianiu niniejszymi informacjami posiłkować. Zestaw akcesoriów do Zooma będzie bardzo podobny, tylko nie kupimy ładowarki USB i przedłużacza USB, ale kupimy też akumulator albo ile ich tam będziemy potrzebować, pojemną kartę pamięci i ładowarkę, z tym, że nie będzie to ładowarka USB, tylko kupimy standardową ładowarkę sieciową na akumulatory wyglądające jak tradycyjne baterie. Takich ładowarek na rynku też jest bardzo dużo. Są też ładowarki przeznaczone dla niewidomych, które mówią o stanie baterii, tylko oczywiście odpowiednio są droższe. Tak jak na początku mówiłem, jeśli chodzi o rejestratory, to myślę, że na dzień dobry do każdego rejestratora, jeżeli nie ma w zestawie, też powinniśmy kupić jakąś osłonę przeciwwiatrową. Jeśli chodzi o te najnowsze Zoomy, to z tego co wiem, to Zoom jeszcze nie wypuścił akcesoriów, ale ponoć ma wypuścić i być może nie będziemy potrzebowali już nic z tych rzeczy sami kompletować, tylko kupimy zestaw akcesoriów, a sobie tylko dokupimy odpowiednie mikrofony, w zależności od potrzeb, o jakich wspominałem już wcześniej. Z takich rejestratorów, jak takie, na jakich bazowaliśmy w omawianej audycji do tej pory, chyba już więcej nic nie wyciśniemy, a co możemy, jeśli kupimy sobie rejestrator wyższej klasy? Bo na przykład kupiliśmy sobie tamto, to nam się spodobało, chcemy iść dalej. I co w takim razie zrobić, żeby jak kupimy rejestrator wyższej klasy? Jeśli chodzi o rejestratory wyższej klasy, to w przypadku osób niewidomych do niedawna jedynym udźwiękowionym rejestratorem właśnie takiej wyższej klasy był Olympus LS100. Ale obecnie, wprawdzie tego Olympusa nie ma, ale jest Zoom H4e. Tudzież dla bardziej wyczulonych melomanów jest również Zoom H6e, który wręcz powiedziałbym, że można by wykorzystać jak taki podręczny wieloszladowy mikser. No może nie tyle wieloszladowy mikser, jak wieloszladowy rejestrator. Wtedy można by sobie podłączyć nawet 6 mikrofonów, czy 3 pary jakichś naprawdę fajnych pojemnościowych mikrofonów stereo, ustawić je na przykład w jakimś teatrze, w różnych miejscach sceny i zarejestrować w profesjonalny sposób jakiś spektakl, a następnie na etapie postprodukcji odpowiednio względem siebie wszystkie 6 śladów zmasterować. Inna rzecz, do jakiej można to wykorzystać, to jeżeli jesteśmy jakimiś, nie wiem, realizatorami, jest jakiś koncert i realizator koncertu da nam z miksera osobny odsłuch na oddzielne instrumenty, czyli na przykład jest wysyłka na jakiś wokal, na jakiś drugi wokal, na jakieś klawisze, na jakieś drugie klawisze, na jakąś gitarę, na jakąś drugą gitarę i to wszystko można sobie nagrać w oddzielnych plikach i też można to względem siebie odpowiednio zmiksować, podobnie jak Tomek Bilecki wspomniał w trakcie audycji o karcie Behringer UMC 1820 w 2019 roku. Tak więc to już zaczyna się nam robić, powiedziałbym, że podręczne studio nagrań, więc może nie wybiegajmy tak daleko. Niemniej jednak naprawdę bardzo dobrze, że i takie urządzenie jest na rynku z udźwiękowieniem, a dlatego o nim wspominam, gdyż zakładam, że osoby zainteresowane tą tematyką mogą się tym Zoomem H6e naprawdę zainteresować. Dlaczego jednak mówię o Zoomie H4e oraz tym, że jeszcze do niedawna tej klasy tylko udźwiękowiony był Olympus LS100. Mianowicie te dwa urządzenia mają bardzo przydatną rzecz dla profesjonalistów albo dla takich, którzy chcą zostać profesjonalistami. Otóż posiadają wejścia mikrofonowe na złączach XLR oraz opcjonalne włączenie napięcia fantomowego, co przed nami otwiera możliwość współpracy z profesjonalnymi mikrofonami, wszelkiego rodzaju mikrofonami studyjnymi, jakie sam omawiałem, czy takimi jak ten binauralny w kształcie głowy, który też omawiałem, oraz naprawdę wieloma różnymi mikrofonami różnych rodzajów przeznaczonymi docelowo do nagrywania konkretnych dźwięków w konkretnych warunkach. Osoby zainteresowane doborem rodzajów mikrofonów do nagrywania w poszczególnych warunkach oraz takie, które chciałyby ten temat naprawdę jakoś tam bardziej zgłębić, odsyłam do audycji z 2011 roku poświęconej nagrywaniu dźwięku. Audycja ukazała się na łamach Tyflo Podcastu w Radiu N w roli głównej z Tomkiem Bileckim i Michałem Dziwiszem. Tam są m.in. w skrócie omówione przykładowe rodzaje mikrofonów bardziej profesjonalnych oraz sytuacje, w jakich można je zastosować.
3: Tyflo Podcast.
4: Przejdźmy teraz do drugiego zestawu, jakim będzie przenośny zestaw nagłośnieniowy. Do tego celu będzie nam potrzebny mikrofon dynamiczny, przenośny mikser, jakiś dobry głośnik lub, jeżeli chcemy, to dwa głośniki, statyw mikrofonowy, powerbank, okablowanie i walizka lub jakaś torba transportowa. Najlepiej jakaś fotograficzna lub do tego przeznaczona, gdyż torby takie mają możliwość ułożenia przegródek w oparciu o trzymany w nich sprzęt. Założenie jest takie, iż przenośny mikser posiada przedwzmacniacz mikrofonowy oraz wyjście, które będzie można wykorzystać do podłączenia głośnika, a oprócz tego posiada opcjonalnie odpowiednią ilość wejść i wyjść, które możemy wykorzystać odpowiednio wejścia do wprowadzania sygnałów oraz wyjścia do ich wyprowadzania na przenośne głośniki. I tutaj jakby finalna jakość tego zestawu będzie zależała wyłącznie od tego, czego użyjemy. Możemy użyć przenośnych głośników za kilkadziesiąt złotych, jakiegoś kieszonkowego miksera i przed jakąś małą publicznością w małej sali możemy coś uzyskać, a możemy użyć większych, czy chociażby nawet potężnych głośników, takich jak na przykład JBL Party Box, i zrobić taneczną imprezę z zapowiedziami do mikrofonu, muzyką i w ogóle. Opcji, w jakie można takowe głośniki połączyć, też jest sporo. Są na rynku głośniki Bluetooth bardzo porządne, które mają wejście AUX, też bardzo porządne. Grają ładnie i taki większy, dobry, wystarczy jeden. Tyle tylko, że w takiej sytuacji nie będzie to już zestaw ultra przenośny, ale może to być na przykład taki głośnik, nie wiem, Sony SRS XB43, który nie jest jeszcze taki wielki, a gra całkiem przyzwoicie. Jeżeli chcemy kupić dwa głośniki, bo akurat posiadamy mikser, który ma dwa wyjścia, to musimy je odpowiednio porozstawiać, gdyż albo trzeba by kombinować z połączeniami kabla i do jednego z nich wypuścić tylko lewy kanał, a do drugiego tylko prawy, a jeżeli to nie ma znaczenia, i tylko chcemy, abyśmy byli dobrze słyszalni, to lepiej się w to nie bawić i podłączyć je niezależnie. I w obu będą dwa kanały, ale możemy je odpowiednio rozstawić w zależności od akustyki, jaka jest w pomieszczeniu. Drugim rozwiązaniem jest wykorzystanie w mikserze tylko jednego wyjścia, ale podłączenia do niego nadajnika Bluetooth i podłączenia głośników przez Bluetooth. I to takich głośników, które można ze sobą powiązać w parę stereo oraz sparować z dowolnym urządzeniem Bluetooth. Czyli mam tutaj na myśli takie, które nie wymagają dodatkowej aplikacji po to, żeby je tak parować, bo na przykład JBL-y wymagają, Sony wymagają, ale funkcję takiego parowania z każdym jednym urządzeniem Bluetooth i powiązania samych ze sobą posiadały prezentowane przeze mnie MovoPlayki z Creative'a oraz Keyleaf z Osho. Można sobie ustawić na statywie mikrofon do wejścia liniowego w mikserze. Można ponadto podłączyć naszą bazę muzyczną, chociażby na przykład notatnik z linijką brajlowską. Dlaczego akurat wspominam o notatniku? A mianowicie zapowiadamy, puszczamy jakąś piosenkę, podczas jej trwania bezgłośnie szukamy drugiej, czytając na linijce bazy, przemieszczając się po folderach, po plikach i zaznaczając tą, którą chcemy grać następną. Włączamy prosto po ukończeniu trwającej właśnie przygotowaną, zapowiadamy i możemy w ten sposób poprowadzić jakąś okazjonalną dyskotekę. Wymieniłem tutaj notatnik z linijką, gdyż dzięki niemu potrafimy bezgłośnie wybierać poszczególne piosenki, ale może to być równie dobrze smartfon z wyjściem słuchawkowym, jeżeli komuś taki wybór niepotrzebny, albo jakikolwiek sprzęt, na jakim mielibyśmy nagraną muzykę, czy nawet jeżeli nie musimy jej na bieżąco wybierać, to nawet najzwyklejsza MP3. Mniejsze rozwiązanie może przydać się również podczas imprez integracyjnych, imprez karaoke czy prezentacji multimedialnych. Jeżeli uczestnicy imprezy karaoke znają tekst śpiewanych piosenek, można uprzednio przygotować sobie poszczególne utwory muzyczne, usuwając z oryginalnych utworów partie wokalne za pomocą sztucznej inteligencji. Przy doborze miksera należy zwrócić uwagę na to, aby miał możliwość podłączenia mikrofonu dynamicznego, gdyż mikser ultra tani może nie mieć takiej możliwości i może umożliwiać współpracę tylko z prostymi mikrofonami elektretowymi, a taki mikrofon przy zapowiedziach się nie sprawdzi i z uwagi na fakt, że będzie zbierał wszelkie zakłócenia, a z kolei jak będziemy próbować podłączać dynamiczny mikrofon do miksera, który z założenia nie współpracuje z takim mikrofonem, może się okazać, że dźwięk jest na tyle zaszumiony, że nie będziemy słyszalni. Jeżeli komuś zależy na niezależności, jeśli chodzi o prąd, też warto zwrócić uwagę, czy mikser może być zasilany przez USB, dzięki czemu można kupić jakiś większy powerbank, do którego można podłączyć jednocześnie kilka urządzeń i na przykład zasilać z tego powerbanka zarówno mikser, jak i głośniki. Innym aspektem jest okablowanie. Nie mogę podać wprawdzie konkretnych rodzajów kabli, ale w takich budżetowych mikserach jest najczęściej jedno gniazdo XLR typu combo oraz na wejściu i na wyjściu parę gniazd RCA, czyli cincze. Na przykład tamten mikser Behringer Xenix 302 USB, który kiedyś prezentowałem, miał właśnie jeden XLR, dwa wejścia na dwa cincze, jedno wyjście na dwa cincze, wyjście słuchawkowe na małym jacku oraz wejście zrealizowane na małym jacku właśnie na mikrofon elektretowy, ale nie wszystkie miksery tak muszą mieć, więc najprawdopodobniej będziemy potrzebowali jednego kabla XLR męski i na drugim końcu żeński, czyli takiego standardowego kabla do podłączenia mikrofonu oraz odpowiedniej ilości kabli jack-jack i jack RCA. Nie muszą to być kable od razu ultra drogie, ale też nie powinny być najtańsze, które będą zawodne podczas transportu oraz częstego ich przełączania. Postawiłbym na firmy, które nie są jeszcze nie wiadomo jak drogie, takie jak Vitalco albo Ugreen. Zbliżając się do końca audycji, ostatnim zestawem, jaki chciałbym omówić, to będzie w miarę mobilny zestaw do tworzenia podcastu. Oczywiście bez komputera audycji nie zmontujemy, ale możemy ją zarejestrować. Tu wiele nie będzie do powiedzenia, gdyż wykorzystamy większość z omówionego już sprzętu. Przyda się nam mikrofon dynamiczny mikser, do którego wpuścimy swój głos z niniejszego mikrofonu oraz dźwięk z przykładowego prezentowanego urządzenia wyposażonego w gniazdo słuchawkowe, a także rejestrator, do którego z miksera wyjdziemy wejściem liniowym w niniejszym rejestratorze. Dodatkowymi akcesoriami, w jakie należy się tu zaopatrzyć, jest przenośna kabina i popfiltr. I na tym myślę, że zakończyłbym już niniejszą audycję. Tak jak mówiłem, moim celem nie była prezentacja konkretnych urządzeń, gdyż tego na rynku jest naprawdę bardzo dużo i to się ciągle zmienia. Miksery się zmieniają, głośniki się zmieniają, więc tak naprawdę najważniejsze było dla mnie przedstawienie pewnych koncepcji, jak można sobie zorganizować pewne zestawy, jak można się pobawić albo połączyć przyjemne z pożytecznym, a znam ludzi, którzy w podobny sposób zaczynali konfigurując swoje zabawki, jakie już posiadają i jeżeli się dobrze przemyśli, to w poszczególnych sytuacjach to się może sprawdzić i niekoniecznie tylko do zabawki, ale może być jakimś startem w celach zawodowych, gdyż, jak to się mówi, nie od razu Kraków zbudowano. Dziękuję już Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

albo Tesa, nie wiem jak to przeczytać, w każdym razie pisze się T jak Teresa, dwa razy E, czyli T, E, S-A. I to jest model Hypercar, czyli Hypercare, razem pisane przez samo H, Pro 700. Obie golarki są dosyć zaawansowane technicznie i będę o nich opowiadał. Jedna jest starsza, druga jest nowsza. Zaczniemy może alfabetycznie, czyli od golarki firmy Remington, modelu R6130. Mamy tutaj pudełko od tej golarki. W środku jest blister i w blistrze jest golarka. Oprócz golarki mamy jeszcze takie szmaciane etui. Mamy książeczki. Książeczkę, która opisuje cztery modele golarki, bo opisuje model 4130, 5130, 6130, 7130. W moim władaniu jest aktualnie golarka model 6130, R6130 firmy Remington. Oprócz tego dostajemy ładowarkę, szczoteczkę i to by było na tyle. Ładowarka jest typowo firmowa, na zwykłą wtyczkę firmy Remington. Taka podobna do Philipsowskich, ale to nie jest. To jest jakiś port chyba firmowy. Więc ładowarką się nie będziemy zajmować. Ja tylko powiem, że po naładowaniu, wtedy kiedy ładowarka ładuje, to się grzeje. Jak przestaje, to jak jest naładowana golarka, to ładowarka się wychładza. Przejdźmy może do samej golarki, bo tutaj więcej o ładowarce. Etui mamy oczywiście taki worek szmaciany, ale z takiego lepszego trochę materiału, że tak powiem. No i golarka. Golarka ma z wierzchu przykrywkę, na której jest napisane Remington. Ma uchwyt antypoślizgowy, z dwóch stron takie gumki, takie gumy. Jest wyposażona w pivot. Pivot, czyli korpus ruchomy we wszystkie strony, aby dobrze do szyi, do ciała, do brody to wszystko dobrze pasowało. I co jest najważniejsze? Jest to golarka rotacyjna, czyli ma trzy głowice diamentowe, jak określa producent, czyli Diamond. No i taka ciekawostka, w niektórych golarkach, gdy wymieniamy ostrza, to wymieniamy i podstawę, i ostrza. Tutaj wymieniamy same ostrza. Podstawa, zdaniem producenta, jest prawie wieczna. Ona nie powinno się jej nic stać. No ona jest tak genialna, że nie trzeba to wymieniać, tylko wymieniamy ostrza. Jak coś. W tradycyjnych golarkach ostrza zaczepiają się na trzy ząbki. Tutaj są cztery ząbki. To mówię o głowicach. Z tyłu mamy trymer do stylizacji wąsów, tudzież bokobrodów, tudzież innych rzeczy. No i mamy co? Mamy jeszcze wyświetlacz LCD, proszę Państwa. Ta golarka jest z wyświetlaczem. I ciekawostka, wyświetlacz nam pokazuje cyferki od 1 do 100, gdzie 100 oznacza 100% naładowania akumulatora, 1 oznacza, że już za chwilę nam się golarka zatrzyma. Czas ładowania golarki to jest 90 minut, przy czym na jedno golenie można ją podładować w ciągu 5 minut. Oprócz tego golarka pracuje też zasilana z sieci, czyli można ją, nawet jeśli nie jest naładowana, włączyć do prądu i ona od razu nam działa. Najwyżej się dłużej ładuje. Czas ładowania, jak podkreślałem, to jest 90 minut. No i jest to wszystko pokazane na wyświetlaczu. No wiadomo, niektórzy zobaczą, niektórzy nie. Wyświetlacz nie jest duży, jest pod przełącznikiem, pod włącznikiem golarki. Golarka ma tak zwany mikrowłącznik, czyli jak naciśniemy

0: naciśniemy, to włączymy, jak naciśniemy jeszcze raz, to wyłączymy. Tak to, czy nie jest to ani przesuwane, ani nie ma żadnego przesuwaka, ani nic z tych rzeczy. No i teraz, co jest najważniejsze, jaka golarka jest jakiej wielkości? Golarka ma mniej więcej, żeby nie skłamać, około 10 cm długości, a około 8 cm grubości i w najgrubszym miejscu około 6 cm, bo to jest taka bryła, taki walec spłaszczony, prawda, i tak to mniej więcej wygląda, jak golarki, tak powiedział trochę. Natomiast jeszcze jest taki ciekawostek, oczywiście za chwilę tej golarki posłuchamy, jak pracuje, żeby nie było. Jak pracuje z włączonym trymerem, jak pracuje bez włączonego trymera, tak zwyczajnie jak pracuje, jak pracuje sam silnik bez głowic, czyli będziecie Państwo mogli sobie posłuchać. Cena golarki to jest 299 zł minimum, albo nawet drożej. Droższy model, czyli 7130, bo to jest R6130, 7130 różni się tym, że ładuje się go 60 minut, a nie 90. Czas pracy tej golarki 6130 to 120 minut. Czyli 2 godziny po ładowaniu, ładujemy 90, pracujemy 120. No i teraz pora na prezentację. Naciskam włącznik i wyłącznik jednocześnie, to jest przycisk power, on jest nad wyświetlaczem. Wyświetlacz jest taki wklęsły, gładki, widać, że to jest takie wklęsłe. Jeszcze jedno, zanim nacisnę, to jeszcze powiem, że ładowarka jest wodoszczelna. Można golić się tym na mokro też. Nie ładowarka, tylko golarka jest wodoszczelna, może się tym na mokro golić. Klasa wodoszczelności to IPX7, więc można tego używać pod prysznicem. No a teraz przystępuję do prezentacji. Włączam golarkę. Tak to pracuje. Wyłączę. To jest taki mikro wyłącznik tutaj. Włączone, wyłączone. Chyba ze światełkiem nawet. Tak pracuje golarka sama. Tak pracuje z trymerem włączonym. A teraz powiem, jak pracuje sam silnik, aby to osiągnąć, podnieść głowice golące. W tym celu naciskam przycisk, który znajduje się nad włącznikiem, nad powerem, może tak nazwę, nad zasilaniem, aby podnieść głowice golące i uruchomić sam silnik za pomocą przycisku power. Tak pracuje silnik golarki. Tak pracuje golarka z głowicami założonymi. Żeby jeszcze ułatwić, spróbuję podczas pracy podnieść głowicę przy pomocy przycisku. O właśnie. Czyli to jest ten mechanizm. Tak to mniej więcej działa. I to jest właśnie golarka Remington. Ja bym powiedział, że golarka jest dosyć ciężka, bo waży około 300 gram, 300 z kawałkiem. No i w rękach ją trochę czuć. Tutaj chyba zastosowano jakiś akumulator litowo-jonowy. Czy ją polecam, tą golarkę? Mogę powiedzieć, że jeśli ktoś chce, kupić może. Jeśli nie, no, jak uważa, prawda? To jest kwestia wyboru. Powiem tak, jest to jakaś alternatywa dla Philipsa, bo jest po prostu golarka tańsza. Z pivotem, tak zwanym korpusem ruchomym we wszystkie strony, za golarkę Philipsa trzeba zapłacić około 500, ponad 500 zł. Odkładamy golarkę Remington, a teraz golarka Tessa Hypercare, też pudło. Hypercare Pro 700. Mamy pudło. Pudło przypomina troszkę takie pudło, które kiedyś książki żeśmy dostawali, pożyczali na kasetach Biblioteki Centralnej. Takie jest wstążka. Za wstążkę się pociąga, pudło się wysuwa, jedno z drugiego. Za chwilę powiem, co tu mamy. Golarka Hypercare Pro 700 firmy Tesa albo Tisa, bo to przez 2E się pisze, jest napisane, to golarka polskiej produkcji. O ironię. Znaczy wyprodukowana w Chinach, tak? Ale jest to marka Tesa i jest to marka polska. Firmowana przez Lechpol, przedsiębiorstwo z Miętnego koło Garwolina. To samo przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za markę Kruger & Mack, za Cabletech, za markę Chemot i za markę inną jeszcze w tej chwili już nie pomnę. W każdym razie urządzenia AGD nazywają się z tej firmy Lechpol, nazywają się Tesa albo Tisa. T-E-E-S-A. Nie wiem, jak kto uważa, jak to czytać. Tisa, Tesa. Tesa. Może. W każdym razie tak to nazwali. Tak nazwali tą markę. No i chcą podbić tym świat. Czy im się uda? No, zobaczymy. W każdym razie do tej moich rąk trafiła golarka Hypercare Pro 700. Opiszę Państwu ją tyle, ile mogę. Dostajemy pudełko tekturowe. Naprawdę ładne. Tak to brzmi. Wysuwamy sobie taką szufladę tutaj stąd. No i co mamy w zestawie? To jest naprawdę popakowane. Bardzo solidnie. I to mamy z wierzchu. Szczoteczkę do czyszczenia. Mamy ładowarkę zakończoną portem micro USB. Mamy olejek do konserwacji. Taki, wyjmę. Taki w butelce nawet miękkiej. Nie wiem, jak go nawet użyć. I mamy samą golarkę zapakowaną w folię. Żeby nie było, pod całym tym plastikiem, bo to wszystko jest w takim plastiku, w takim jakby pseudoblistrze, pod całym plastikiem, który możemy unieść, leży tak zwane podróżne etui, jakkolwiek by to nazwał, no i wszelkie instrukcje i papiery do tegoż sprzętu. Papiery ładne, na kredowym papierze wydane, instrukcje. Tutaj te instrukcje, które tu są, to są w językach niemieckim, angielskim, słowackim, czeskim i polskim. Słówko teraz o samej golarce, którą pozwolę sobie. Tak, a propos ładowarki, to tu mamy dane ładowarki. Zakończona jest ładowarka portem USB. 1 amper ładowarka ma i 5 V. To jest takie wyjście. Natomiast jest ona normalnie zakończona stałym kablem. Natomiast w przeciwieństwie do Remingtona można golarkę właśnie firmy Tesa ładować przez komputer. Tak. Bo ma standardowy port micro USB. Tak samo można ją ładować powerbankiem. A czemuż by nie? No to jest taka innowacja. Ja teraz wyjąłem tą golarkę z folii i będę ją Państwu opisywał. Golarka nie ma wyświetlacza, natomiast ma 5 wskaźników naładowania, które się tam odpowiednio zapalają. Z tyłu mamy trymer, tak samo. Odblokowujemy go suwakiem odpowiedni i tutaj zamykanie tego trymera jest bardziej solidne. Mamy też pokrywkę. Na pokrywce nie mamy napisanego, że to jest Tesa czy coś. Nie, nic z tych rzeczy. To jest zwykły kawałek plastiku taki. Mamy ostrza. 3, bo to jest golarka tak samo rotacyjna, jak poprzedni model R. 6130. Natomiast nie ma pivota. Tutaj ostrza są stalowe, doskonałej jakości, elastyczne, ale stalowe. Zaleca się, producent tak mówi, że zaleca wymieniać ostrza co 18 miesięcy. Notabene instrukcję możemy sobie ściągnąć z strony internetowej i jest w pełni czytelna. No a teraz jak wygląda sam wyłącznik? Wyłącznik wygląda, proszę Państwa, bardzo śmiesznie, bo jest to jakby wyrżnięty kawałek z golarki. Po prostu jest taki jakby ktoś wyciął taki prostokąt z golarki. Taki. I ten prostokąt się po prostu naciska i on się lekko ugina i się włącza tak urządzenie. Jeszcze wspomnę o ostrzach. Drobne rzeczy. Tutaj mamy zastosowany mechanizm bardziej filipsowski, czyli ostrza są na sprężynki i trzyząbkowe, a ostrze samo ma 6 wcięć. Ostrze zatrzaskuje się, czyli ta głowica zatrzaskuje się z charakterystycznym kliknięciem, bo tak mamy przycisk od podnoszenia ostrzy, od czyszczenia, potem mamy przełącznik. To jest taki właśnie włącznik, wyłącznik, mamy właśnie taki kwadrat. Trudno mi to opisać. No taki kwadrat wycięty z obudowy. Nie jest to taki oddzielny włącznik, tylko taki, ale jest to namacalne, nie jest z tym problem. Z tyłu mamy trimmer, który można sobie suwakiem w dół podnieść. Co jeszcze ciekawego? O tej golarce powiem. Golarka według producenta szczelność IPX7, czyli podobnie jak w Remingtonie. Acz tej gumy tutaj tak bardzo nie widać, nie czuć. Można się golić na mokro, na sucho pod prysznicem. Waga 155 gram, czyli jest dużo lżejsza. Akumulator, który siedzi 3,7 V, 800 mA w środku. Czas ładowania 60 minut. I to jest właśnie ciekawe, że 60 minut, czyli jednak krócej. Ja tylko powiem, że jak mamy godzinę i wiemy, że ma się coś godzinę ładować, to nam łatwiej jest to zapamiętać niż potem jakieś tam godzinę i pół i coś tam i jeszcze gdzieś nam coś przy okazji. Ja na przykład sobie bardzo cenię czas ładowania. Wiem, że takie golarki na przykład no, Philipsa z tej półki budżetowej, tak? No to czas ładowania to jest 8 godzin. 12 godzin, no jak lepsza to 2 godziny, a 60-minutowa to za 60-minutową to trzeba już zapłacić. Tutaj za cały ten zestaw zapłacimy 199 zł bądź 99 zł, jeśli jest na to urządzenie promocja. W czarnym piątku była promocja na to urządzenie, uważam całkiem niezła. Jeszcze słówko o wymiarach tego urządzenia. Ja się pozwolę posilić stroną internetową. 57, 59,7, 153, 153, 55,8 milimetrów. Wszystko w milimetrach. I to jest SVG. SXVXG. Co by nie... Nie wiem, może szerokość, wysokość, nie wiem, chyba nie bardzo tutaj jakoś. No i pora na prezentację golarki, jak ta golarka pracuje. Jest to, powiem, tak samo golarka rotacyjna Tessa Hypercare Pro 700. Uruchamiam urządzenie. Firma deklaruje, że jest to cicha praca. Nie wiem, czy to cicha. A mimo, że jest taka. Natomiast jak urządzenie pracuje bez ostrzy, bez głowic? Tak urządzenie pracuje bez głowic. To jest mikroprzełącznik tutaj, ale... To tak się nagina obudowę, tak jakby ktoś z obudowy wyciął taki kawałek. To jest z głowicami. I teraz ja podniosę głowicę, żeby Państwo zobaczyli podczas pracy, jak to działa. O. Tak to mniej więcej wygląda. A teraz trymer do stylizacji bokobrotów i wąsów. Tak działa trymer. Prawie go nie słychać. Chowam. Otwieram. Teraz sam silnik. O, właśnie, podniosłem. I sprawdźmy, jak tutaj. O, może teraz. Czyli tutaj, trzeba to przyznać, trymer robi wrażenie duże, bo pracuje naprawdę cicho. Ta golarka nie ma wyświetlacza, ma wskaźniki, 5-stopniowy wskaźnik diodowy naładowania, czas ładowania 60 minut, czas pracy 120 minut. I teraz jeszcze jedna rzecz, ma port micro USB, co daje nam możliwość ładowania tej golarki przez na przykład powerbank, przez komputer, co może mieć jakieś znaczenie. Ja jeszcze w tej chwili tutaj, korzystając z okazji, porównam pracę dwóch golarek. Najpierw Remington, teraz Tessa, teraz Tessa, teraz Remington. A teraz sobie naraz. A teraz i Tessa, i Remington z otwartym trymerem do stylizacji. To jest Remington. A to jest Tessa. Cena Remingtona to 300 zł. Remington jest wyświetlaczem. Ładujemy go 90 minut. Cena Tessy to 199 zł. Jest bez wyświetlacza, za to ma 5-stopniowy wskaźnik ładowania. Ładujemy ją 60 sekund. Ma port USB, co może mieć dla niektórych znaczenie. Remington to ładowarka jakaś firmowa remingtonowska. Nie wiem. Obie z golarek są golarkami rotacyjnymi, wodoszczelnymi, to znaczy jest możliwość golenia się na mokro i sucho tymi golarkami. Golarka Tessa jest produktem troszkę nowszym. Zalecana wymiana ostrzy jest co? 18 miesięcy. W Remingtonie znacznie rzadziej. No, Remington ma solidniejsze etui podróżne, takie zrobione z lepszego weluru, lepszą pokrywkę. Tutaj ta pokrywka to jest taka. O, zadziałało. Ale jest to taka trochę tandetowata. Co powiedzieć o goleniu? Nie wiem. Remingtona to mogę powiedzieć, że to goli troszeczkę jak golarka foliowa. Ona się może spodobać, pomimo tego, że jest rotacyjna, ale może się spodobać dla ludzi, którzy lubią foliowe golarki. Ona tak trochę właśnie działa. Natomiast to jest jeszcze zbyt świeże, żeby powiedzieć, jak z tym się obchodzić. W każdym razie produkt jest interesujący o tyle, że nie rujnuje budżetu domowego, a jednocześnie dostajemy coś naprawdę niezłego. 60 minut ładowania to jest jednak coś. No oczywiście jeden i drugi produkt ma zasilanie tak zwane sieciowe, tak? Czyli jak mamy rozładowany akumulator, włączamy i to działa. Włączamy, działa, ładując się od razu. Także tutaj nie ma z tym żadnego problemu. To wszystko jest jak najbardziej dostępne. No cóż, to tyle, co mogę powiedzieć o dwóch golarkach. Dla Państwa recenzował je, starał się jakoś opisać Robert Łabęcki. Opisywałem golarki Tessa Hypercare 700 Pro i Remington R 6130. W sumie powinienem powiedzieć odwrotnie, no ale Tessa kobietą jest, więc pierwszeństwo takie i dałem. Za uwagę dziękuję, Robert Łabęcki. Kłaniam się uprzejmie. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.

0: W kalendarzu 8 dzień marca jeszcze dzisiaj dodatkowo, więc wszystkie panie świętują. Wszystkiego dobrego życzymy oczywiście naszym słuchaczkom i tak. Współprowadzącej.
1: Owszem,
0: tak,
1: którą usłyszymy dzisiaj.
0: Tak, którą dziś usłyszymy, co prawda ją i Tomka usłyszymy w nieco skromniejszym wymiarze niż zwykle. Aczkolwiek dziś Tyflo Przegląd tak głównie prowadzony przez nas. Michał Dziwisz, witam serdecznie, Paweł Masarczyk po drugiej stronie.
1: Tak.
0: Tomek Bilecki, Paulina Gajoch również obecni w dzisiejszym programie i na pewno się z nimi spotkacie, ale to za czas jakiś. Tymczasem, jak zawsze na dobry początek, uchylmy rąbka tajemnicy, o czym my to dziś będziemy wam opowiadać. W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Bing zwiększa limity rozmów z chatbotem GPT. Są już konkretne plany sklepu z dodatkami dla NVDA. Eltenger, mobilny klient Eltena, nadchodzi. Nowości w programach do edycji dźwięku. JitChat, czyli głosowa, dostępna wersja Omegle. Planowany headset od Apple ma być również pomocny osobom z niepełnosprawnością wzroku. Blind Gamers Jam, maraton tworzenia dostępnych gier. Zaproszenie na wystawę do muzeum w Wilanowie. Euphonic, serwis, który zaopiekuje się postprodukcją naszych podcastów. Serwisów wykorzystujących Whispera coraz więcej. Writeout AI to jeden z nich. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy! A wy też, mam nadzieję, że zaczynacie razem z nami. Więcej powiem, zachęcamy bardzo do tego, abyście zaczęli ten Tyfloprzegląd aktywnie wraz z nami i interaktywnie. Oczywiście, jeżeli macie tylko na to ochotę, jeżeli chcecie się z nami połączyć, to zapraszamy bardzo serdecznie. Można do nas pisać. Można pisać na kontakt.tyflopodcast.net oraz na naszym czacie na YouTubie. Na razie Facebook nie działa, ale spokojnie za jakiś czas Facebook do nas wróci, także prosimy się nie załamywać, jeżeli akurat z tego serwisu nas odbieraliście, będzie za jakiś czas, jest YouTube tymczasem i jest oczywiście Tyflo Radio. No i jest rzecz jasna Zoom, tyflopodcast.net/Zoom. To jest miejsce, gdzie również możecie się do nas odzywać. O właśnie, Tomek w międzyczasie tu nam się pojawił na tym naszym Zoomie. Witamy Tomka.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. A teraz przechodzimy już do tematów, które mamy na naszej liście. Jeżeli chodzi o takie uzupełnienie tego, o czym mówiliśmy ostatnio, no to wracamy znowu do czatu GPT połączonego z Bingiem, bo to OpenAI ostatnio bardzo z Microsoftem się lubi. Efekty tej sympatii użytkownicy Binga, może jeszcze nie wszyscy, ale przynajmniej część ma okazję już zaobserwować. Ci wszyscy, którzy się załapali na betę i którzy sobie mogą konwersować z czatem GPT podłączonym do internetu. Natomiast no, te konwersacje nie są pozbawione różnego rodzaju limitów, bo no, to wszystko trzeba dozować. Jak tam się ludzie na ten czat GPT rzucili, no to po prostu serwery mogłyby nie wytrzymać i cały Azure mógłby po prostu zostać położony.
2: To jest jedno, natomiast tam podobno ten czat, w związku z tym, że on też no, ma jakieś swoje różne, to on tam, jeżeli jest jakby im więcej wypowiedzi ma dana konwersacja, ten on ponoć zaczyna się zachowywać w sposób taki bardziej nieprzewidywalny i tam podobno już komuś groził i to jakimiś takimi grubymi konsekwencjami, jakimś hakowaniem, coś, czymś, nie wiem na ile to prawda, jak może to jakaś miejska legenda, natomiast no gdzieś tam krążą po internecie jakieś zrzuty, że tam to mało tego,
0: już teraz nie pamiętam który, czy chatbot GPT czy ten od OpenAI, to wspominał też ktoś ostatnio chyba na Spiders Webie, czy którymś z tych technologicznych portali, że komuś udało udało się za pomocą jakiegoś haka po prostu tego chatbota zmusić do tego, żeby się wyzbył tych swoich różnych bezpieczników i zaczął w ogóle snuć wizję idealnego, utopijnego świata, gdzie to wszyscy byliby szczęśliwi i tak dalej, i tak dalej. I że on w sumie, będąc automatem, no to w zasadzie nie ma żadnych moralnych hamulców, żeby powstrzymać się w jakikolwiek sposób przed uszczęśliwieniem wszystkich ludzi właśnie w ten sposób.
2: Tak,
0: tylko
2: trzeba pamiętać, że to jest nadal model językowy.
0: Oczywiście.
2: Że...
0: No, on sobie może pisać, tak? I zresztą tam była taka końcówka, natomiast no, jestem modelem językowym, więc jestem w stanie tylko pisać teksty, tak?
2: Tak, to znaczy nawet nie o to chodzi, że on jest w jakiś sposób, nie wiem, ubezwłasnowolniony czy coś, że on się... Tylko po prostu on udaje kogoś, kto tak myśli. To znaczy on w gruncie rzeczy nic sobie nie myśli, tylko i to właśnie ci wszyscy specjaliści, którzy się zajmują sztuczną inteligencją, bardzo na to zwracają uwagę, żeby nie traktować tego czata jak jakiegoś, nie wiem, człowieka, czy tam jakiś umysł. To jest coś, co ma udawać, że myśli. I jak się okazuje, wychodzi mu to całkiem nieźle, ale to nadal jest udawanie, że się myśli, to znaczy w zasadzie inaczej. Nawet nie udawanie, że się myśli, tylko udawanie, że umie się pisać jak istota myśląca. I to ciągle jest tylko statystyka bazująca na Twitterze, forach, Wikipedii, jeszcze iluś tam pewnie różnych źródłach.
0: Jakichś pewnie książkach, które mogli tam wykorzystać.
2: Natomiast to wcale nie oznacza, że ten ChatGPT ma jakiekolwiek, nie wiem, plany uszczęśliwienia ludzkości, czy tym bardziej zniszczenia ludzkości. To jest nadal model językowy. I wyłącznie model językowy, więc no, to tak też trzeba traktować. Choć po tym, jak on pisze, to można naprawdę odnieść wrażenie, że to nie jest model językowy, tylko jakaś istota, czasami z piekła rodem, która tutaj objawia jakieś demoniczne oblicze powoli przed nami i niektórzy informatycy starają się jej jakieś cugle nałożyć i jakieś więzy, ale to tak to nie jest, z tego co przynajmniej mi wiadomo. No i w związku z tym, że to jest model językowy, no to przede wszystkim właśnie on umie pisać. On umie pisać w sposób jak najbardziej no taki, który wyda nam się zbliżony do prawdy. Nie wiem, czy ty oglądałeś, bo to jest chyba podcast, Radiowcy
0: Bez cenzury. Tak, to oni ludzie też, z RMF FM.
2: Tak, oni też tam zaczęli wpisywać czata.
0: O Adamie Kochanowskim bodajże, tak?
2: O Adamie Kochanowskim, o załodze Rudego 102, że tam był jakiś pilot, nawigator, mechanik. No dobra, mechanik to powiedzmy, że tam jeszcze, ale no tam z 15 tych wymienił ludzi, którzy tam mieli, więc to wszystko jest naprawdę wymyślone i ten czat zielonego pojęcia nie ma tak naprawdę o świecie naszym ludzkim, mimo że pisze trochę tak, jakby mu się wydawało, że jest
0: Jakby miał. Przynajmniej ten czat, no ten czat GPT w tej swojej pierwotnej wersji, bo oczywiście do plany Microsoftu są takie i zresztą próbuje je to realizować, że podłącza to do internetu, dzięki czemu może aktualizować swoją wiedzę. Jak mu to idzie, to omawialiśmy ten temat w zeszłym tygodniu, w poprzednim Tyflo Przeglądzie numer 173. Kto ciekaw, może sobie tam zajrzeć i posłuchać tego, co na przykład wie na temat Tyflo Podcastu i że też zmyśla, mimo tego, że ma okno otwarte na świat, jest podpięty do sieci i może sobie wszystko na bieżąco weryfikować, natomiast z jakichś przyczyn tego po prostu nie robi. Nie robi tego zawsze. Natomiast przechodząc do meritum sprawy, mianowicie Microsoft troszeczkę zwiększył limity i dzięki temu można już w tym momencie w trakcie jednej sesji przeprowadzić do 6 zapytań do czatu, przepraszam, do 10 zapytań do czatu GPT, bo tam 6 to było chyba na początku, potem to zwiększono do 8, a teraz jest generalnie do 10. Co ciekawe, w sumie można takich zapytań dziennie przeprowadzić 120. Nie wiem, jak to dokładnie wygląda, czy to jest na zasadzie takich, że jest limit 10 sesji po 12 sesji po 10, czy to jest tak, że na przykład można sobie tymi tokenami jakoś swobodnie żonglować, że na przykład w trakcie jednej sesji zadam mu dwa pytania, to mi zostaje jeszcze 118, czy od
2: tak
0: razu mi schodzi 10?
2: Tak mi się wydaje, bo tak mi się wydaje, przynajmniej tak jak go testowałem, bo myślę, że jednego dnia zrobiłem więcej resetów niż 10.
0: Aha, no to rzeczywiście, czyli to tak będzie. No w każdym razie jest to zwiększone, natomiast warto wziąć pod uwagę to, że jest to dopiero początek. Początek drogi i Microsoft na pewno te limity będzie sukcesywnie zwiększał, więc jeżeli komuś mało rozmów z czatem GPT zapiętym do Binga i do usług Microsoftu, no to spokojnie możecie jeszcze sobie trochę poczekać i na pewno te limity będą rosły. No i pozostaje mieć nadzieję, że też będzie rosła skuteczność tego narzędzia, które początkowo...
2: No, jest na to szansa, bo pamiętaj, że tak jak do listopada w zasadzie taki zwykły, przeciętny człowiek to sztucznej inteligencji wiedział, że jest.
0: Tak.
2: Niektórzy mogli znać takie pojęcie jak sieci neuronowe, ewentualnie, którzy są gdzieś tam związani z programowaniem, co pewnie znali. Natomiast no, taki przeciętny człowiek, no to nie wiem, może gdzieś tam wyczytał w książce, oglądał w filmie SF. Natomiast w tym momencie, no to już jeżeli panowie z RMF-u mówią, że jest coś takiego jak halucynowanie, to termin wybitnie jest już taki no bardzo wąsko stosowany w dziedzinie sztucznej inteligencji. Nagle te pojęcia zaczynają się szerzyć w społeczeństwie i nagle to się zaczyna rzeczywiście pojawiać i ludzie w błyskawicznym tempie, przynajmniej ci, którzy korzystają z tego czata, ich jest bardzo dużo. Przecież ten czat w 5 dni dostał tyle użytkowników, co Facebook w 9 miesięcy, a ponoć Instagram w 3 jeżeli miesiące, oczywiście, jeżeli wierzyć temu, co mówią wszędzie. Więc to idzie ekstra błyskawicznie, więc pytanie, ile nakładek powstanie na czata GPT, które robią różne rzeczy?
0: Już powstają.
2: Pytanie, ile powstanie właśnie, bo to może być ciekawe, ile osób zacznie się rzeczywiście interesować tematem, nawet na jakichś uczelniach, jakichś tam innych tego typu miejscach i w związku z tym no też co się z tym stanie, bo to też może być ciekawe. Jak jakieś projekty będą jakby naukowe w związku z tym robione. Oczywiście pewnie jeszcze nie w tym roku, ale podejrzewam, że lawinowo może ruszyć właśnie odkrywanie różnego rodzaju rzeczy związanych ze sztuczną inteligencją. No tak podejrzewam, ale to nie wymaga chyba jakichś wielkich umiejętności przewidywania, no po prostu jeżeli tyle ludzi się tym zaczyna interesować, no to wcześniej czy później ktoś na coś wpadnie.
0: I zaczyna pojawiać się też zapotrzebowanie na nowy zawód, bo tak wszyscy się obawiają, że ludziom sztuczna inteligencja odbierze pracę. To już kiedyś przy maszynie parowej to też się wszyscy bali i przeklinali
2: się może
0: te
2: okaże,
0: urządzenia.
2: Że doda jeszcze pracę i tak. To z naddatkiem, bo przecież te wszystkie dane i tego czata ktoś musi przynajmniej na jakimś początkowym etapie musi trenować, znaczy
0: oczywiście
2: mówić, wskazywać, co jest dobre, co jest niedobre.
0: Tak, ale nawet potem i to powiem szczerze, będzie praca, myślę, że no taka wymagająca jednak oczywiście tego naszego ludzkiego umysłu, ale być może nie nazbyt skomplikowana, a na pewno będzie to praca dostępna, bo
2: tak też mi się wydaje,
0: bo taki zawód jak prompt engineer się pojawia, coraz częściej pojawia się zapotrzebowanie na takich ludzi, czyli krótko mówiąc, na ludzi, którzy wiedzą, jak czata GPT o coś zapytać, żeby dostać to, co chcemy. I to jest taki trochę, to mi się wydaje taki kolejny poziom, można nawet powiedzieć, języków programowania. Oczywiście zaraz programiści się oburzą na to, bo to jest no to coś, przynajmniej mam takie wrażenie, zdecydowanie prostszego. Natomiast no kiedyś programowanie to było typowo klepanie w języku maszynowym, gdzieś tam pisanie w assemblerze. Potem
2: tak,
0: mieliśmy...
2: Tak, w ogóle był powiedzmy ktoś z matematyki, który utworzył algorytm,
0: tak.
2: Tak, w takim matematycznym sensie. I jakiś programista czy informatyk, cybernetyk to się chyba
0: cybernetyk,
2: było,
0: tak.
2: Który ten algorytm, który napisał matematyk, wklepywał w maszynę, tak, na jakąś.
0: Dokładnie, no po prostu trzeba było to, trzeba było...
2: Taśmę perforowaną.
0: Tak, na taśmę perforowaną. Co ciekawe, właśnie pierwszymi takimi programistkami to były panie, to tak a propos naszego dzisiejszego święta, bo to było no, takie zajęcie właśnie, które one dość często wykonywały. Też zresztą w Polsce na przykład montażem układów w tych zakładach typu Mera, Elwro, to też się panie zajmowały dość często. To tak a propos tej dawnej, dawnej informatyki. Sporo można w takiej książce Cyberdziewczyny bodajże przeczytać, to jeżeli kogoś interesuje ten temat. Natomiast wracając do meritum sprawy, no to jeżeli chodzi o te zapytania związane z czatem GPT, to ja tu też upatruję czegoś dla nas, no bo co? Pisać potrafimy, formułować jakieś logiczne zdania też potrafimy, odczytywać to, co nam chat GPT wypisuje, też potrafimy. Więc taki tworzenie takich zapytań jest w naszym zasięgu i to naprawdę, to się okazuje, że to jest bardzo prosty interfejs, który potrafi naprawdę bardzo wiele, ale jednak mimo wszystko wymaga do obsługi człowieka.
2: To się zgadza. U mnie, przepraszam, dziecko przyszło z zabawką, więc to niestety by nie słychać. Natomiast, no tak, poza tym podejrzewam, dobra, czat GPT to jedno, ale podejrzewam, że takich czatów to się zacznie robić ileś, albo właśnie jakiś nakładek.
0: Oczywiście.
2: Które też trzeba będzie testować, trzeba będzie różne rzeczy z nimi robić, więc podejrzewam, że prędzej czy później to takich rzeczy się zacznie robić dużo.
0: Zgadza się. No dobrze, zostawmy może na razie tego czata GPT w spokoju. Pewnie jeszcze do niego niejednokrotnie wrócimy, bo to jest coś, co budzi sporo emocji. Różne dyskusje na temat tego narzędzia się pojawiają w internecie, to i my też musimy sobie podyskutować. A co? A teraz zaglądam do waszych komentarzy. Tu Aga nam podziękowała za życzenia i nas pozdrowiła, a to dziękujemy również za pozdrowienia, także ciebie, Ago, pozdrawiamy serdecznie. Teraz przechodzimy do kolejnego tematu, który zajawiliśmy w poprzednim Tyflo Przeglądzie, a dotyczył on sklepu NVDA z dodatkami do NVDA. To znaczy to sklep to tak, tam się nie będzie kupować raczej, tam się będzie za darmo pobierać, to tak żeby nie było. Natomiast zastanawialiśmy się, jak to wszystko ma działać, jak to wszystko ma wyglądać. Troszeczkę sobie tu posnuliśmy różnych teorii, planów, a Pawle, ty wiesz już więcej i to takich konkretnych informacji, prawda?
1: Tak. Napisał na liście NVDA Joseph Lee, autor dodatków wielu, w tym też dodatku Add-on Updater, czyli no tego dotychczasowego dodatku, który pozwalał na aktualizowanie innych dodatków. No i Joseph informuje, iż on będzie kończył powoli wspieranie tego dodatku, no o tym, że on chciałby zminimalizować swój wkład w NVDA i skupić się na trochę innych wyzwaniach w życiu, to już informował od dawna. Natomiast tutaj podał powód, no właśnie powodem jest to, że NVDA zarówno taką możliwość, jak i możliwość pozyskiwania dodatków bezpośrednio z poziomu interfejsu swojego własnego nabywa. No i czego się dowiadujemy? Dowiadujemy się, że tego, co już widzieliśmy, czyli będą te dodatki wrzucane i już są wrzucane tak naprawdę przez autorów do repozytorium na GitHubie, tego, o którym mówiliśmy tydzień temu, że proces będzie na tyle, na ile możliwe zautomatyzowany, czyli to, o czym tu mówiliśmy, że brak moderacji, taki brak ręcznego zatwierdzania, automatyczna weryfikacja metadanych i tak dalej. Dowiedzieliśmy się także, że już powoli jest testowana, że już wewnątrz NVDA już powoli powstaje interfejs tego sklepu i że, jeżeli dobrze zrozumiałem, już teraz w wersjach jakichś takich wczesnych alfa tego dodatku Add-on Updater oznaczonych numerem 23.03 już jest podstawowe wsparcie tego sklepu zaoferowane i to w ten sposób będzie właśnie działać, że najpierw będzie to eksperymentalnie, czy w zasadzie już eksperymentalnie jest zaoferowane to w ramach wtyczki Add-on Updater. Później będzie to rozszerzone i będzie dostępne już w wersji oficjalnej Add-on Updatera. Jeszcze tutaj patrzę, czy dobrze rozumiem. Więc tak, najpierw będzie eksperymentalne wsparcie, już jest dostępne w add-on updaterze 23.03, czyli to co mówiłem. Potem szerokie i oficjalne wsparcie sprawdzania aktualizacji za pomocą tego sklepu jako źródła. I to będzie się już pojawiało powoli w wersji alfa najbliższej NVDA, bo już będzie chciał NV Access zacząć powoli w tych wersjach takich naprawdę wczesnych testować tą funkcję. Na ten moment już to jest w tworzeniu, jest tworzone, natomiast jeszcze nie jest dostępne. Kiedy już pojawi się w alfach NVDA wsparcie właśnie takie nawet już wczesne dla sklepu, wtedy add-on updater przełączy się na store, czyli na sklep, jako źródło aktualizacji, czyli no już oficjalnie we wtyczce będzie. Aktualizacje będą działać dalej przez add-on updater dla wszystkich, ale źródłem już nie będzie serwer, ten dotychczasowy add-on updatera, tylko serwer sklepu. Następnie w add-on updaterze nastąpi zamrożenie nowych funkcji, tak zwane feature freeze, czyli po prostu add-on store, czyli ten sklep z dodatkami będzie ostatnią rzeczą, która będzie wprowadzona i już zostanie zamrożone wprowadzanie jakichkolwiek nowych funkcji we wtyczce add-on updater. I wtedy już tylko poprawki i aktualizacje tłumaczeń będą wprowadzane. Następnie, jeżeli już add-on store stanie się oficjalnym źródłem i domyślnym źródłem aktualizacji dodatków, to będzie już to oficjalne we wtyczce NVDA add-on updater, krótko po tym, jak właśnie wyjdzie NVDA store w samym NVDA. I następnie zostaną będzie porzucony ten oficjalny, ten poprzedni serwer add-on updatera, czyli ten community source będzie uznany za przestarzały i już nie będzie rozwijany. Żeby nie pomylić, strona addons.nvda-project.org, czyli ta strona, do której macie dostęp z poziomu narzędzia zarządzać dodatkami, ona tam się nic nie zmienia, ona sobie dalej po prostu będzie.
0: Natomiast w ogóle co ciekawe, bo ja przeglądałem też trochę dyskusję na temat tego sklepu z dodatkami i pojawiła się taka dość dziwna informacja. Dla mnie to takim trochę zaskoczeniem było, że tego sklepu nie będzie można przeglądać. To znaczy NV Access jako fundacja, bo tam się ktoś z ramienia właśnie NV Accessa wypowiadał, teraz nie pomnę kto to był, że nie będzie możliwe przeglądanie tego w formie strony internetowej, tego sklepu.
1: Sklepu, tylko natomiast, z poziomu interfejsu.
0: Tak, z poziomu interfejsu. Natomiast druga też informacja, dostępne będzie API. Więc nawet jeżeli NV Access nie udostępni sam z siebie takiej strony z dodatkami na bazie tego sklepu, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś po prostu taką stronę zbudował. Bo API będzie dostępne i z tego API będzie można korzystać.
1: No tak, więc no to prawdopodobnie ktoś to zrobi ze społeczności, bo to nie ma bola, żeby nie. Jeżeli będzie API, nawet gdyby API nie było, no to jest tak naprawdę repozytorium na GitHubie. To wystarczy odpowiednio pobierać repozytorium. Tam będą te pliki YAML, czy któreś tam pliki repozytoriów. Tak naprawdę to jest, domyślam się, prosta sprawa, żeby to przeparsować i jakimś GitHub Actions czy innym mechanizmem synchronizować to z jakimś interfejsem webowym. Więc domyślam się, że to będzie kwestia czasu. Ciekawe, jakie będzie podejście NV Access do ich strony, jakby jaki będzie sens dalej trzymać stronę z dodatkami, jeżeli będzie taki sklep. Czy ona zostanie jakoś uśmiercona, czy jaka będzie jej rola w tym momencie? Bo tak naprawdę nie wiem, czy z tą stroną jeszcze ktoś się tam liczy jakoś specjalnie. Ona jest oficjalna, ale większość dodatków i tak krąży po GitHubie, krąży po jakichś listach i ja dawno na tą stronę nawet nie zaglądałem, ale to może ja.
0: No z tej strony co najwyżej opłaca się tylko dlatego pobierać te dodatki, że one są w jakiś tam sposób weryfikowane. I no tak, że wiemy, że jeżeli pobieramy dodatek stamtąd, no to mamy jako gwarancję społeczności, że ten dodatek został sprawdzony, przebadany, że tam niczego dziwnego nie ma. Natomiast no, niesie to za sobą pewne konsekwencje w postaci tego, że najzwyczajniej w świecie te dodatki nie są aktualizowane, czy nie są gdzieś tam publikowane w jakimś błyskawicznym tempie. Bo jeżeli ktoś stworzy jakiś dodatek, a tak po prostu sobie na kolanie coś tam napisze i wrzuci to na listę twórców dodatków NVDA, no to od razu się pojawia, a słuchaj, popraw to, tu jeszcze to jest do poprawy, to jest do poprawy. No i co? No i ktoś albo wie, jak to zrobić, albo to poprawia zgodnie z wytycznymi, no albo nie, bo twierdzi, że w sumie mu się nie chce, nie ma czasu, albo jeszcze jakieś inne powody, no i wtedy ten dodatek nie ma szans, żeby trafić i tu istotnie, Pawle, jest wtedy, tak jak mówisz, repozytoria różne na GitHubie są i można sobie te dodatki pobierać, natomiast no już w takiej sytuacji po prostu trzeba ufać autorowi, że on tam jakichś dziwnych rzeczy nie dokleił do takiego dodatku.
1: To prawda. Więc skracając długą historię, nastąpią różne procesy potem wymiany sił między tym add-on updaterem, a już oficjalnym sklepem NVDA, ale finał tego wszystkiego ma być taki, że nawet kiedy już ten sklep będzie oficjalnie w którymś z wydań NVDA, to jeszcze do następnej wersji będzie oferowane takie no już typowo wsparcie na przeżycie tego dodatku, żeby dać jeszcze osobom niezdecydowanym, które gdzieś tam jeszcze mają starsze wersje, trochę czasu na namysł i na zaktualizowanie tego, czego jeszcze nie zaktualizowały, żeby się do tej migracji przygotować, w związku z czym no, zmiany nadchodzą. Miejmy nadzieję, że pozytywne i że z korzyścią. Ja myślę, że to będzie fajne rozwiązanie tego problemu, który mamy co roku, czyli no, NVDA aktualizuje Pythona i inne biblioteki i wszystkie dodatki wymagają aktualizacji. Potem szukaj, człowieku, tych aktualizacji, bo jedni wspierają updatera, drudzy mają swój updater, trzeci nic nie robią. Może wreszcie będzie ku temu jakaś próba unifikacji i to się skończy jakimś dobrem, bo tak dalej nie można.
0: No, jest wtedy naprawdę ciężko, a też są i tacy, którzy stworzą jakiś dodatek, potem go porzucają, no i no, na to się nic nie poradzi. Jeżeli zmiana manifestu nie pomoże, to no to dokładnie, po prostu już nic z tym nie zrobimy. Zanim przejdziemy do tematów bieżących, to jeszcze przeczytam jeden komentarz, który pojawił się pod poprzednią audycją. Tu słuchacz prosi o poradę techniczną. Być może ktoś będzie w stanie pomóc, bo ja przyznam szczerze, nie spotkałem się z taką sytuacją nigdy, aczkolwiek objawy są mi znane. Peter napisał tak. Wie ktoś, jak rozwiązać taki problem? Podłączam dysk na USB 1 terabajt do laptopa i go nie widać. Więc wchodzę w zarządzanie dyskami i zmieniam literę ścieżki, czy jakoś tak. Po wszystkim znowu go widać, ale jak wyłączę laptopa i włączę z powrotem, to sytuacja się powtarza i go nie widać. Znowu trzeba dodać literę ścieżki. Da się to wpisać na stałe? Pewnie się da, ale jak? No, ja powiem szczerze, takie problemy kiedyś miałem. Czasem jest tak, że się te litery dysków gryzą i trzeba zmienić tę literę dysku po prostu w konsoli zarządzania, ale ja nie spotkałem się z tym, żeby to, no, się, żeby ta zmiana się cofała, żeby tej zmiany nie było. Jedyne, co mi przychodzi do głowy i co ja bym spróbował zrobić, to może na chwilę, jeżeli masz włączoną, to wyłączyć kontrolę konta użytkownika i wtedy dokonać tej zmiany, albo nie pamiętam teraz, czy to można uruchomić jako administrator tę przystawkę, czy nie, ale chyba najprostszym sposobem będzie po prostu przestawienie tego UAC-a dosłownie na moment, jeżeli go używasz, zmiana tej litery dysku, włączenie sobie z powrotem tego UAC-a, czyli tej kontroli konta użytkownika, użytkownika i sprawdzenie, czy to pomoże. Nie spodziewam się, bo chyba problem jest gdzieś głębiej, ale to jest taka rzecz, której ja bym spróbował tak po prostu na wszelki wypadek, bo może pomoże. A teraz już tematy bieżące. Paweł ma dla nas ciekawe i dostępne aplikacje na Androida.
1: Tak, dwa odkrycia tego tygodnia. Wszystko dzięki Petrowi Wagnerowi ze Słowacji, który udostępnia takie fajne open source'owe programy na Androida, aplikacje na swoim Mastodonie. Jak coś odkryje, to zawsze daje znać. Jak coś jest niedostępne, to próbuje robić patche dostępności i chwała mu za to, bo tak powinien działać open source w przypadku właśnie osób niewidomych. No co, pierwsza aplikacja to aplikacja Katima. Katima jest menedżerem różnego rodzaju kart i kodów lojalnościowych. To też aplikacja napisana, z tego co rozumiem, przez panią Sylwię z Holandii. Autorka pisze, że próbowała robić wszystko zgodnie z zasadami dostępności, nie dostała żadnego feedbacku na ten moment, no ale aplikacja zdaje się być dostępna, Peter Wagner potwierdza. Jest to aplikacja, w której możemy przechowywać kody różnego rodzaju lojalnościowe, kody zniżkowe, wspierane są różne formaty, bo i QR, i kreskowe, i w różnych formatach aplikacji, na przykład tej z 100 czy 100 Wallet, jakieś, jest taka aplikacja, 100 kart chyba. Katima ma też jakiś swój format, jeszcze kilka innych formatów. No można to wszystko tam importować i sobie tam trzymać. No więc jeżeli szukaliście takiej aplikacji dla Androida, to jak najbardziej możecie skorzystać z Katimy. Jest ona dostępna w sklepie Play. Druga aplikacja z kolei jest dostępna na ten moment w GitHubie i w jakichś nieoficjalnych sklepach aplikacjami. Aplikacja nazywa się RecordU. Jest to nowoczesny rejestrator, aplikacja do nagrywania dźwięku oraz obrazu z ekranu. To znaczy dźwięku, ja rozumiem, że możemy nagrywać siebie, a ekran, no to jak to w Androidzie jest, nagrywanie ekranu z dźwiękiem, ale tylko w aplikacjach, które na to nagrywanie dźwięku zezwalają. Natomiast gdybyście szukali do tego jakiegoś dostępnego interfejsu, który jest zaprojektowany zgodnie z tymi najnowszymi zasadami Material Design, te Material U, chyba 3 nawet, no to nie szukajcie wiele dalej, Record U się poleca, zwłaszcza, że właśnie Peter Wagner szykuje tam poprawki dostępności, które chyba nawet spotkają się z aprobatą głównego autora, w związku z czym no, będziecie mogli przetestować. Jest szeroka gama kodeków i ich parametrów, jest nagrywanie obrazu oraz dźwięku, jest możliwość odtwarzania tych nagrań z poziomu aplikacji, ma ona jakąś wbudowaną przeglądarkę tych nagrań. Wykorzystano tutaj technologię Jetpack Compose do zakodowania tej aplikacji, też taka ostatnio popularna w designie aplikacji androidowych, no więc możecie eksperymentować. No ale to nie koniec naszych przygód z Androidem, za jakiś czas jeszcze do tematu Androida wrócimy.
0: Teraz tak poniekąd nawet w temacie Androida pozostaniemy, ale nie tylko w temacie Androida, bo w temacie Androida oraz iOS-a. Otóż ukazała się jak na razie wersja testowa programu Eltenger, czyli klienta Eltena na urządzenia mobilne. Klienta Eltena, no to jest może za duże słowo, bo jak na razie to aplikacja ma możliwości dosyć skromne, ale potencjał jest. Otóż na razie mamy odczyt i wysyłanie wiadomości prywatnych, ale to nie wszystko, co Dawid Pieper ma zamiar wdrożyć. Otóż plany na później to konferencje i fora dyskusyjne, również dostępne z poziomu tej aplikacji. No, myślę, że to jest bardzo dobra droga i rzeczywiście tutaj Elten może sporo zyskać dzięki tej aplikacji. A jeżeli ktoś chciałby ją sobie potestować, to warto wiedzieć, że jest to aplikacja wieloplatformowa na iOS-a i na Androida. No, ale jeżeli chcecie już teraz położyć na niej łapki, to trzeba być sponsorem Eltena. Więc jeżeli macie któryś z pakietów sponsorskich, no to po prostu wystarczy zgłosić się do Dawida i najzwyczajniej w świecie dostaniecie dostęp do tej aplikacji. Na pewno na iOS-a to jest Test Flight, więc trzeba będzie podać swoje Apple ID. Jak to jest rozwiązane, jeżeli chodzi o Androida, czy to jest plik APK, czy również wykorzystywany jest jakiś mechanizm testujący. Szczerze mówiąc, nie wiem. Natomiast fajnie, że coś tu się dzieje, bo zapotrzebowanie na aplikację mobilną było już od dawna. Kilka podejść do tego było kilka konceptów tej aplikacji,

0: Oznacza to po turecku nie mniej, nie więcej, a dostępny Android. I to był sobie taki portal, który działał, wiadomo, w języku tureckim. Tam publikowane były różne artykuły, tutoriale, jak korzystać tam z takiej aplikacji, a z innej, a porównanie różnych nakładek od producentów różnych telefonów, a recenzje samych telefonów. Nawet jakieś tam się pojawiały filmiki na kanale YouTube'owym powiązanym z tym portalem, nawet jakieś streamy na żywo organizowali. Różną działalność taką bardzo szeroką prowadzili. No i z drugiej strony istniał sobie i istnieje już od dłuższego czasu anglojęzyczny podcast dla niewidomych użytkowników Androidów, Blind Android Users Podcast. Już ponad 100 odcinków tego podcastu się ukazało. Wokół tego podcastu również istnieje lista mailingowa Blind Android Users Podcast, istnieje kanał na grupa na Telegramie, oni też są na wszystkich możliwych platformach. No i postanowili oni połączyć siły i co z tego wynikło? No wynikło z tego kilka rzeczy. Po pierwsze, kiedy wejdziemy sobie na stronę erisilebilirandroid.com, to brzmi trochę jak nazwa jakiegoś leku albo szczepionki, ale nie. Jest to po prostu słowo tureckie oznaczające dostępny czy bez barier. Coś w tym stylu. Otwiera nam się ta strona w języku angielskim. W naszym przypadku, jeżeli no, nie mamy języka tureckiego gdzieś zadeklarowanego w systemie. No i co tam się dzieje? Tam po prostu jest sobie strona, gdzie możemy przejrzeć treści na niej opublikowane. Co więcej, możemy te treści sami publikować i tam różne kategorie tych treści są zaproponowane. Czy to recenzja urządzenia, czy jakiś poradnik, jak coś zrobić, czy jakaś rekomendacja dostępnej aplikacji i tak dalej. Trochę jak na AppleWiz. No i możemy sami tam te treści publikować. Więc jeżeli znacie angielski i chcielibyście się swoją wiedzą a propos Androida dzielić, no to tam jak najbardziej można to robić. Też dostępne są tam linki na przykład do pobrania Jeszło, screenreadera, więc jeżeli szukacie kolejnego jakiegoś przyjaznego miejsca, z którego można ten screenreader pobrać, to właśnie tam. Co więcej, jeden z administratorów strony tureckiej, czyli Salih Kunduz, przyłączył się do prowadzących Blind Android Users Podcast, więc teraz będzie też tam taka turecka perspektywa. Natomiast to, co chyba najbardziej nas będzie ciekawiło, to fakt, iż no już niebawem, jeszcze trwa zbiórka na PayPalu, ale już powoli powstaje taka jedna wspólna aplikacja na Androida właśnie ekipy Erisilebilir Android oraz Blind Android Users Podcast, ponieważ strona turecka miała już swoją aplikację od dłuższego czasu, no i teraz będzie wypuszczona aplikacja dla treści anglojęzycznych, więc no, będziecie mogli również do treści tej kooperatywy mieć dostęp z poziomu czegoś, co po prostu będzie można pobrać ze sklepu Play. Myślę, że warto się zainteresować, bo już od dawna na różne sposoby były organizowane jakieś odpowiedniki Apple Visa dla użytkowników Androida. One jakoś później upadały, tam z nimi niewiele się działo, więc myślę, że warto się tu zainteresować, bo tutaj już przynajmniej ten podcast i ten portal po turecku już od jakiegoś czasu się utrzymują, nawet w Turcji jakiś rozgłos medialny uzyskały, więc zdaje się, że autorzy mają tutaj, na poważnie biorą swoje zaangażowanie i może z tego wyjść coś dobrego. No, a wy możecie być tego częścią i dorzucać swoje treści, jeżeli tylko znacie język. Więc zachęcam, bo może być ciekawie.
1: Pozostaje mieć nadzieję, że tych treści angielskich też będzie coraz to więcej. No i że użytkownicy Androida rzeczywiście znajdą też taki swój kąt w internecie, który będzie rozwijany i że dorówna może kiedyś, kto wie, różnie z tym może być, prześcignie AppleWiz. Swoją drogą, no to taka refleksja, AppleWiz istnieje już tyle czasu, a jakoś aplikacji mobilnej się nie doczekał. Szkoda,
0: prawda,
1: może trochę.
0: To prawda. Nie wiem właśnie, na czym polega. Kiedyś chyba była o tym dyskusja, ale to tak przy początku bardziej istnienia. Też jestem ciekaw, dlaczego jeszcze się tym nie zainteresowali. Czy względy finansowe, czy uważają, że to nie ma sensu, bo to jest w ten sposób bardziej wieloplatformowo, bo strona internetowa. No nie wiem, ale
1: teraz, patrząc na to i w obliczu faktu, że można tworzyć te aplikacje uniwersalne na Maca, na iOS-a, na iPadOS-a, no tak, to w sumie nie byłoby takie głupie. No ale ta strona AppleWiz też nie jest przecież zła, całkiem

0: przyjemnie się obsługuje, więc nie jest to jakiś problem. Niemniej jednak fajnie byłoby mieć coś takiego pod ręką.
1: Tak,
0: a teraz materiał od Tomka, konkretnie dotyczący nowości w aplikacjach do dźwięku.
1: O Reaperze 676, który ma kilka poprawek dostępnościowych. Tu chodzi o jakieś okna potomne, coś tam jeszcze, jakieś tam w preferencjach, że tam chyba Enter ma działać w większej ilości miejsc. No tam kilka jakichś takich pomniejszych drobiazgów jest wymienionych. To jest w ogóle fajne w Reaperze, że changelog nawet z takim jakiejś malutkiej wersji, to nie jest tylko, że no, poprawki. Jak poprawki, to są naprawdę jakieś super malutkie poprawki, natomiast jakieś takie różne małe naprawdę rzeczy są wyszczególnione w tych changelogach i accessibility też tam jest jak najbardziej. Więc tych poprawek dotyczących dostępności tam jest kilka, z 8, 10, tylko one są rzeczywiście malutkie, tak? Dotyczące jakichś konkretnych okien, konkretnych zachowań, nieraz w jakichś takich funkcjach zaawansowanych, albo przynajmniej takich, których nie każdy gdzieś tam będzie używał. Więc polecam po prostu przeczytanie tego changeloga, listy zmian, żeby sobie zobaczyć, czy przypadkiem nie będzie się miało czegoś, czego się akurat używa, bo tego jest naprawdę, to są takie naprawdę drobiażdżki z punktu widzenia użytkownika, czy nie ma jakichś wielkich rewolucji. Natomiast też jest napisane to na liście dyskusyjnej, że w kolejnej wersji znowu będą jakieś poprawki dostępnościowe, tym razem w oknie renderowania, więc ktoś się tam bierze za te poprawki i za tę dostępność, więc bardzo dobrze. Druga rzecz dotyczy również aktualizacji, przepraszam, ale tym razem czegoś, co nazywa się Sibiak, o tym też mówiliśmy jakiś czas temu w Tyfloprzeglądzie. To jest z kolei taka wtyczka do NVDA, czy w zasadzie zestaw wtyczek, znaczy to są dwie wtyczki, które tworzą taką całość. Jest Sibiak i Sibiak OCR. I to jest coś takiego, co pozwala na udostępnienie w pewnym sensie, no może nie to, że udostępnienie interfejsów, ale no, taka próba trochę emulacji, trochę udostępnienia interfejsów niektórych instrumentów i efektów VST. Tych instrumentów, no te instrument jakby trzeba przygotować każdy instrument pod to, żeby to było dostępne, to znaczy deweloper wtyczki musi sobie przygotować ten instrument w takim sensie, że musi zobaczyć, gdzie ten instrument ma jakie przyciski, jak one wyglądają na ekranie, tego OCR-a pewnie jakoś tam dostosować do tych przycisków i tak dalej, i tak dalej. No i na tej podstawie ten interfejs jest tworzony. Brzmi dość skomplikowanie, ale działa. No i najnowsza wersja, która jest oznaczona jako beta, udostępnia Melodyne w wersji 5, co fajne, bo Melodyne to jest bardzo potężne narzędzie do no, korekcji wysokości dźwięku, powiedzmy, czyli jak ktoś nie czyta, nie śpiewa dokładnie czysto, można to sobie tutaj poprawić, tylko nie w taki sposób, jak to się teraz mówi, znaczy to nie jest taki autotune, znaczy można to ustawić jak taki autotune, który słychać, ale można to też ustawić w taki sposób, no, niesłyszalny, to znaczy, że po prostu człowiek czysto śpiewa i już. A to się okazuje, że to zrobione jakoś tam przez właśnie Melodyne. Więc najnowsza wersja tego programu jest dostępna. Są jakieś poprawki w OCR-ze, które sprawiają, że ten OCR jest szybszy, przy czym szybszy, no oni piszą, że dużo szybszy. Użytkownicy piszą, że no, na dobrych komputerach to jest jakaś różnica, na słabych komputerach jest bardzo duża różnica rzeczywiście. Także no, nie sprawdzałem tego, bo używam trochę innej wtyczki LBL. No i zobaczymy, czy, bo LBL jest jakby oparta na, z tego co wiem, częściowo na Sibiaku, więc zobaczymy, czy to też będzie tutaj jakoś tam uwzględnione. No i trzeci program, który nie do końca wiem, jak to się czyta. Labrandeos się pisze. I to jest program do tworzenia plików Q. Tych plików CUE, że tak powiem. Do plików, no jest napisane, że MP3. Nie wiem, czy tylko. W każdym razie, no ma to działać tak, że ładujemy sobie plik do tego programu. Plik tam się odtwarza, naciskamy jakiś tam skrót klawiszowy zdefiniowany w programie i w tym miejscu wstawiony jest ten cue point, czyli na przykład tu chodzi o wstawianie jakichś rozdziałów w plikach MP3 i tworzony jest plik Q Q, czyli zewnętrzny plik, z tego co zrozumiałem, w którym te rozdziały są zapisane. I mając taką parę plików, MP3 plus Q, można sobie mieć taką MP3 podzieloną na rozdziały. U nas w Tyflo Podcaście, w tych przeglądach, są te rozdziały wbudowane w MP3, natomiast jest też taki mechanizm rozdziałowania plików, i to różnych plików, który zakłada, że jest plik o tej samej nazwie z rozszerzeniem na tym oryginalnym i plik ten o tej samej nazwie z rozszerzeniem .tue, i w tym pliku znajdują się informacje o rozdziale. W związku z tym to jest jakby, nie musi być w specyfikacji formatu pliku, na przykład w Wave'ie, we FLAC-u, czy gdzie tam jeszcze, nie wiem, w jakichś dziwnych formatach może to być używane. No musi to wspierać odtwarzacz. No i powstał program, który w sposób dostępny to robi. Nie wiem, czy tam można edytować pliki, czy można, czy te cuepointy, czy można na przykład nie się jakoś cofać, przewijać, czy po prostu trzeba od deski do deski tego wysłuchać i tak na wyczucie trochę wstawiać te rozdziały, tego nie wiem. No, ale powstał taki program. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I tyle mam na dziś.
0: No to przechodzimy do kolejnych informacji, tym razem dotyczących WordPressa. WordPress w kolejnej wersji już za rogiem, a w nim poprawki dotyczące dostępności.
2: Tak, i jak zwykle poprawki te dotyczą nieśmiertelnego, prawda, Gutenberga, który i staje się cały czas, jest niedostępnym do końca edytorem, nie jest tak wygodny jak edycja, którą w tym klasycznym edytorze. No i teraz zespół, który zajmuje się dostępnością WordPressa, próbuje zbierać te kawałki i tam Joe Dolson i ekipa robią co mogą, żeby pozbierać. Natomiast tak, powstało kilka nowych funkcji, które w tworzeniu treści dostępnie i dostępnych pomagają. Na przykład jest rozdzielanie zakładek w ustawieniach bloków, tryb przeglądania i dodatkowa opcja edycji bloku nawigacyjnego w ustawieniach nawigacji. To jest coś, co teraz powstaje. Można też pomóc oczywiście. Jest kanał dostępnościowy WordPressa na Slacku, publiczny. Można się tam oczywiście przyłączyć i pomóc. No i teraz, jakież tu funkcje konkretnie powstały? Jeżeli na liście nawigacji wstawimy jakiś blok, to informacja o tym będzie podana na widoku listy. Naprawiono różne problemy dostępności przy dołączaniu treści, jeżeli coś się wydarzyło poza tym płótnem, tą bazą, na której tworzyliśmy, na tej podstawie naszej strony. Dla selektora nawigacji dodano lepszą obsługę stanów ładowania, czyli pewnie jakieś tam ogłoszeń, aria i tak dalej. W ogólnym takim doświadczeniu użytkownika w edytorze blokowym następujące zmiany. Dodano ręczną aktywację zakładek w panelu zakładek. Znak tyldy, czyli no, akcentu nie był dobrze wyświetlany. Zaktualizowano etykietkę na pasku narzędzi przy kontrolce wyrównywania tekstu. Na pasku zakładek bocznym ustawiono domyślnie pierwszą zakładkę jako aktywną. Liniowy tam włączony pasek narzędziowy, teraz można po nim się przemieszczać również za pomocą klawiatury. Usunięto niepotrzebną rolę aria w wyborze rodzaju bloku. Też upewniono się, że bloki, tytuły i etykietki bloków włączają w siebie też różne rodzaje tych bloków. Usprawniono obsługę regionów nawigacji, że przy próbie nawigacji do następnego regionu jest określane, jaki region jest najbliższy. Po zamknięciu panelu opublikuj, post and publish, naprawiono powracanie fokusa na właściwe miejsce, naprawiono styl fokusa dla regionów nawigacyjnych, nawigacja po rejonach w kolejności odwrotnej, czyli do tyłu na Firefoxie, na Macu, i w Safari zostało to poprawione. Też w pewnych sytuacjach stylowanie paska narzędziowego zostało poprawione. Poprawiono tooltip oraz etykietkę, dymek oraz etykietkę przycisku zapisz. Jeżeli nie ma dostępnego żadnego poprzedniego bloku, to po usunięciu danego bloku mamy fokus ustawiony na bloku poziom wyżej, czyli jakby na tym bloku rodzicu, z którego wyszły te bloki usuwane. No i tu jeszcze są poprawki a propos sprawdzania, narzędzia sprawdzającego kontrasty, żeby tu jakieś nie pojawiał się tam, gdzie nie trzeba i był ograniczony tam, gdzie ewidentnie jest chociaż jeden kolor zdefiniowany. Edytor strony. Tutaj pewne zmiany ARIA. Naprawiono nawigację ARIA po edytorze stron. Można zmieniać rozmiar paska bocznego w edytorze stron za pomocą klawiatury. Okienko dialogowe zapisu strony ma teraz etykietkę ARIA. Stylebook, czyli menedżer stylów pewnie jakiś, też teraz lepiej reaguje, troszkę jak takie okno modalne, czyli jest podświetlony, kiedy się aktywuje, a Escape go zamyka. I też tam zostały dodane etykietki dla ikony podpisujące przycisk aktywujący. Pole listy otrzymało rolę aplikacji, żeby NVDA nie wchodził w tryb przeglądania. Udostępniono, sprawiono, że dostępna jest informacja o spersonalizowanym szablonie. No i jeszcze tutaj kilka innych zmian do szablonów pull requestu na WordPressie. Jeżeli coś zmieniamy, jeżeli chcemy dodawać nowe funkcje, to dodano instrukcję, aby przed wrzuceniem przetestować, czy to, co chcemy zaoferować jako nasz wkład, i da się potem nawigować klawiaturą, i w ten sposób WordPress chce zachęcić deweloperów trzecich, zewnętrznych do tego, by tworzyli dostępne funkcje. Naprawiono, w jakiś sposób ograniczono tabulator, tak aby naprawić niestabilne zachowanie w Firefoxie, i naprawiono problemy z fokusem screenreadera w miejscu wprowadzania tokenu. No i to są wszystkie zmiany w WordPressie. Mam nadzieję, że pomogą one deweloperom, osobom tworzącym strony, autorom stron, autorom treści. No i że z wersji na wersję będzie ten niesamowicie popularny silnik tworzenia stron coraz bardziej dostępny.
0: Tego byśmy sobie, myślę, że wszyscy życzyli. Natomiast teraz czas na słów kilka o nowości, jaką dziś zobaczyłem. Mianowicie JITChat. Za JITChatem stoi ktoś, kto myślę, że w naszym niewidomym środowisku jest dość znany, Oriol Gomez mianowicie. I cóż to takiego jest? Ano, jest to taka platforma, ja to sobie napisałem w notatkach jako głosowa wersja Omegle. No, oczywiście Omegle też ma swoją głosową wersję, a nawet tam jest wideo, ale tutaj mamy coś działającego na nieco innej zasadzie, bo tu mamy, z tego co widziałem, tylko głos, no i jest to wszystko dostępne. Skoro to się nazywa JITChat, to podejrzewam, że gdzieś tam jest wykorzystywany Jitsi, ten
2: jest,
0: silnik.
2: Potwierdzone.
0: Tak, ten silnik do rozmów. Tak. No i okazuje się, że Oriol zrobił sporo, żeby tam dostępne to było, bo jakieś podstawy były już wcześniej, żeby z tego Jitsi korzystać. Jak zastanawialiśmy się, jakiego narzędzia używać, to też braliśmy między innymi Jitsi pod uwagę, ale ta wersja, którą mieliśmy okazję testować, która była oryginalnie dostępna, to jednak nie miała porównania z dostępnością, jeżeli chodzi o Zooma. A tutaj jest to rozwiązane całkiem fajnie. jitchat.oriolgomez.com. Tak. Strona bardzo prosta. Podajemy dwie informacje w dwóch polach. W pierwszym podajemy swój pseudonim, imię może być, co chcemy. W drugim polu podajemy jakieś informacje o sobie. To znaczy, na przykład, skąd jesteśmy, jakimi językami się posługujemy i następnie zatwierdzamy ten formularz. Teraz dzieje się cała magia, bo następuje losowanie i jest tam proponowany jakiś użytkownik, z którym możemy sobie porozmawiać po prostu. Natomiast zanim się zdecydujemy na przeprowadzenie takiej rozmowy, to sobie możemy poczytać o tym użytkowniku, co on tam wpisał. Czyli na przykład, jeżeli znamy angielski, a ktoś napisał, że się posługuje tym językiem i chcemy sobie język angielski poćwiczyć, no to wiadomo już, czego możemy się spodziewać. Ale na przykład, jeżeli chcemy porozmawiać sobie po polsku, a widzimy, że ktoś tego języka nie wpisał, jest to bardzo prawdopodobne, bo to na razie chyba raczej w naszych polskich realiach nie jest zbyt popularne, no to możemy odrzucić taką propozycję i jest to losowane dalej. I tak się możemy tym bawić, możemy sobie właśnie wirtualnie z kimś porozmawiać, jeżeli ktoś ma ochotę na tego typu narzędzia. No, bardzo mi się to z Omegle właśnie skojarzyło i z podobnymi serwisami.
2: Ja miałem okazję przetestować to nawet. Nawet już pierwszą rozmowę przeprowadziłem. I powiem tak, na pewno warto też zwrócić uwagę na to, i o tym pisze autor na stronie, że aby z serwisu skorzystać, powinno się mieć minimum 16 lat. Oczywiście tego nikt nie sprawdzi. Natomiast choćby z tego tytułu warto o tym pomyśleć, bo strona ma intencje jakby czyste, tak? Chcemy poznawać ludzi, poćwiczyć język, porozmawiać sobie z kimś nowym. Natomiast no, nie można spodziewać się, zwłaszcza jak to jest takie otwarte i anonimowe, że wszyscy będą chcieli według tych zasad fair grać.
0: Oczywiście.
2: I że będą chcieli, tak.
0: No, przykład chociażby Omegle, tak? To, co tam się dzieje na tych różnych ruletkach.
2: Tak, to prawda.
0: No,
2: tak.
0: Dzieją się różne
2: rzeczy. To niestety jest jeden z głównych zarzutów pod kątem tej strony, bo nie wiem, czy ty, Michale, też wziąłeś to z forum Audio Games, czy z jakiegoś innego źródła, ale...
0: Nie, ja to gdzieś widziałem w sieci, już teraz nawet nie pamiętam, ale nie widziałem tej dyskusji.
2: Okej, bo była dyskusja na Audio Games i to był właśnie jeden z głównych zarzutów, że po pierwsze, no taka zabawka na chwilę, a z drugiej strony, że jeżeli to jest takie anonimowe i otwarte dla wszystkich, nie trzeba nawet konta zakładać, to bardzo szybko znajdą się albo dowcipnisie, albo ludzie, którzy rzeczywiście mają jakieś złe zamiary. Chociaż tutaj bym się nie podejrzewał niczego ekstremalnego, ale po prostu ludzie, którzy będą sobie w jakiś głupi sposób żartować, ludzie, którzy będą chcieli od nas jakieś informacje wyciągnąć, których my niekoniecznie będziemy chcieli dać, ludzie, którzy... w różne sposoby można wykorzystać tego typu portal, kiedy on jest tak bardzo anonimowy. I dlatego tutaj autor ostrzega, oczywiście wszędzie jest was 4 punkty, za co oni odpowiedzialności nie ponoszą i wygląda na to, że praktycznie za nic, co się tam dzieje, to jest tylko narzędzie, my tutaj nie mamy żadnej kontroli.
0: No i zresztą to chyba tak też zresztą Jitsi działa i Omegle zresztą tak samo, oczywiście tam Omegle z racji tego, że jest większym serwisem, dużo większym serwisem, to ma jakiś sztab moderacji, można coś tam zgłosić, na przykład zachowanie jakiegoś konkretnego użytkownika i mają możliwość wyegzekwowania tego. Natomiast tak naprawdę tutaj to w zasadzie można powiedzieć, że to jest taka trochę jedynie maszynka losująca, połączenie jest zestawione, tak. I to już chyba nawet nie musi być zestawione w oparciu o serwer Oriola, tylko po prostu gdzieś tam na zasadzie punkt do punktu, P2P, bo na tej zasadzie działało Jitsi, jak dobrze pamiętam, no i oni już wiele z tym zrobić nie mogą, nawet jakby i chcieli.
2: No tak. Natomiast to, co mogę powiedzieć, dużo dźwięków jest w tej aplikacji, jeszcze się ich nie nauczyłem, one są dość głośne, takie dość krzykliwe.
0: Takie ośmiobitowe trochę, nie?
2: Tak,
0: jak z gry jakiejś takiej starej.
2: Tak, coś tego typu. No i kiedy rzeczywiście zestawię nam połączenie z drugą osobą, to domyślnie Focus ląduje nam w takim polu edycji do odczytu i tam możemy się zapoznać z informacjami o naszej rozmówczyni bądź rozmówcy, których potencjalnie mamy, no i wybrać sobie albo rozmawiamy, albo nie, ja chcę tam przejść dalej. Jak już sobie z kimś porozmawiamy, jeżeli rzeczywiście się okaże, jeżeli no, porozmawialiśmy już z kimś, to jest gdzieś tam zapisywane w jakimś cache'u, czy gdzieś ID tej osoby, takie unikalne, żebyśmy na tą osobę drugi raz nie trafili za szybko. Natomiast można to gdzieś oczywiście w przeglądarce te dane różne wyczyścić i wtedy całe losowanie jest jakby brane pod uwagę od początku. Ja najpierw trafiłem na kogoś z Hiszpanii, kto ewidentnie chyba nie chciał ze mną rozmawiać, bo cały profil był po hiszpańsku i ja stwierdziłem, że nawet okej, mogę spróbować, zobaczymy jak daleko zajdziemy, ale ta osoba chyba nie była zainteresowana, więc zostało to odrzucone, natomiast potem już trafiłem na osobę, którą nawet kojarzyłem. Ta osoba mnie już nie pamięta, ale ja jak najbardziej. I co mnie od razu uderzyło, tam był włączony mikser z jakimś radiem, po prostu muzyczkę sobie ktoś puszczał przy okazji rozmawiając, nie jakoś natarczywie, bo ta muzyka była potem jakoś tak ściszona, żebyśmy mogli rozmawiać spokojnie, ale no niektórzy mają taki pomysł na to, że albo będą coś grali na żywo, jak streamowali i jak się do nich podłączymy, to po prostu będziemy słyszeć ten stream i przy okazji rozmawiać. I jakość tego była rzeczywiście fajna. Tam było rzeczywiście jakieś i stereo, i taka dość wysoka była tego jakość, zbliżona do tych komunikatorów właśnie typu jakiś TeamTalk i tak dalej. No i z tego, co nie był to autor rozwiązania, to nie był sam Oriol, ale użytkownik, który chyba dość dużo o tym rozwiązaniu wiedział. No i rzeczywiście backendem całego rozwiązania jest Jitsi, więc jak widać, to Jitsi można nawet pod kątem jakości bardzo sensownie skonfigurować. No bo jest to open source. Zresztą open source'em jest też chyba całe to rozwiązanie i jest na GitHubie cały kod tego JITChata. Natomiast wygląda na to, że można sobie po prostu z takiego Jitsi zrobić właśnie taki nawet fajne narzędzie do takich naszych potrzeb podcastowo, tylko przeglądowych, tylko ktoś musiałby napisać tenże właśnie frontend, czyli już tę całą otoczkę interfejsową, bo...
0: Zgadza się, bo to jest... No, Jitsi ma fajne możliwości z jednej strony, z drugiej strony trochę z tym łączeniem na zasadzie peer-to-peer bywają czasem problemy, dlatego w niektórych przypadkach lepiej sprawdzają się te serwery, takie jak ma Zoom pośredniczące, wbrew pozorom, bo czasem najzwyczajniej w świecie, jak są ludzie z różnych odległych zakątków sieci, to zdecydowanie lepiej, jak się jeden podłączy do bliskiego sobie serwera, drugi podłączy się też do bliskiego sobie serwera, a te serwery są spięte w miarę szybkim łączem, niż by mieli łączyć się jeden bezpośrednio do drugiego, ale przez różne dziwne routery oddalone od siebie o setki tysięcy kilometrów.
2: Tak.
0: To tak czasem właśnie paradoksalnie to wygląda, że jednak te rozwiązania punkt do punktu nie są najbardziej optymalne. Ale to takie czasem są przypadki po prostu.
2: No tak.
0: To teraz kolejny news, tym razem Pawle od ciebie. Coś z Face'a dla tłumaczy.
2: Tak. Powstała grupa prowadzona przez Jennifer Stanger z Finlandii, tłumaczkę niewidomą również, poświęcona właśnie tłumaczom, czy ustnym, czy pisemnym na Facebooku. I już tych grup jest kilka, bo jest też grupa na WhatsAppie. Gdyby było zainteresowanie, to można się do mnie odezwać, ja mogę taką osobę dodać, nawet gdzieś jeszcze mam link, ale musiałbym go odgrzebać. Ta grupa na Facebooku się coraz bardziej rozrasta, ta grupa na WhatsAppie jest sobie, istnieje i tam też trochę osób jest. No i oczywiście jest lista mailowa, lista dyskusyjna, The Round Table. I to chyba tam adres jest Thero und Table, pisane razem. list.screenreview.org i chyba The Roundtable plus subscribe, no tak standardowo list.screenreview.org to jest adres, żeby się zapisać na taką listę. To, co mnie w tych wszystkich grupach i listach naprawdę mi imponuje, to jest fakt, że tam ludzie się odzywają naprawdę, jak mają jakąś potrzebę. Więc tam nie jest tak jak na typowej liście, że po prostu cały dzień jest ruch jak w młynie i tych wiadomości tam przychodzą krocie. I to takich jakichś, że tu ktoś napisze okej, tu ktoś napisze dzięki, tu ktoś napisze cześć, wyślę wiadomość, takie jakieś jedne linijki, albo tam, no ja w sumie to bym popisał. Tylko rzeczywiście są to takie długie, przemyślane wypowiedzi w większości przypadków. Więc jeżeli kogoś interesuje tematyka chociażby nauki języków, jakichś narzędzi związanych z językami, ale też rzeczywiście pracy tłumacza, no to jak najbardziej zachęcam ja osobiście do zapisania się na którąś z tych grup, list i wejście w interakcję ze społecznością, bo to naprawdę bardzo kompetentne osoby, które tam udzielają porad i wymieniają się, wspierają, wrzucają jakieś ciekawe artykuły też naukowe często, jakieś opcje pracy, jakieś rekomendacje narzędzi. Bardzo, bardzo ciekawe tam następują dyskusje. Więc gdybyście mieli ochotę się zagłębić albo rozważacie karierę w tej działce, no to można się zapisać.
0: Wspomniałem, że Paulinę dziś też usłyszymy. No i to jest właśnie ten moment. Paulina ma dla nas dwie informacje.
3: Dzień dobry wszystkim, Paulina Garch z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Państwa z dwoma newsami w trybie telefonicznym, ponieważ świętuję Dzień Kobiet, leżąc chora. W każdym razie w zasadzie dość małe newsy, aczkolwiek według mnie dość istotne. Wyszła nowa wersja komentarzy niedawno. Główną funkcją tej nowej wersji jest wsparcie dla skanowania otoczenia przez kamery czy okulary VR. Jest to, z tego co da się przeczytać w instrukcji, fajne dla jakiegoś skanowania tego, co jest na komputerze, czytania książek, ale nie dla podróży, ponieważ czy tam chodzenia, przemieszczania się, ponieważ wtedy zbyt dynamicznie, zbyt szybko się to wszystko zmienia, żeby można było dobrze tego używać, żeby miało to sens. No niestety nie ma jak tego przetestować, ponieważ nie dysponuję żadnymi okularami VR, ale jak wreszcie uda mi się przetestować tą grę, to nawiązałam kontakt z Onchemy, to może wtedy też przy okazji przetestuję te funkcje komentarzy. Drugi news dotyczy nowego kanału w Windows Insiderze, który nazywa się Kanary i w ramach tego kanału najprawdopodobniej będą wychodziły wersje, które będą podwalinami pod system Windows 12, który zgodnie z roadmapem Microsoftu ma wyjść w przyszłym roku, ponieważ Microsoft wrócił do 3-letniego planu wydawniczego swoich systemów. W związku z tym podobno można się spodziewać nowego API dla aplikacji, różnych niskopoziomowych zmian. Osoby, które obecnie korzystają z kanału Dev, będą przeniesione na Kanary. Żeby z powrotem wrócić na Dev, będzie trzeba zreinstalować system. Natomiast reszta kanałów zostaje po staremu. Ten kanał Kanary będzie miał bardzo częste wersje wychodzące. Będą to wersje niezbadane, nieudokumentowane. Bardzo często też z tego, co wynika z tej zapowiedzi Microsoftowej oficjalnej, ale właśnie będzie w nich sporo nowych funkcji do testów. Ja zamierzam na tym kanale pozostać, tak jak wcześniej byłam na Dev, teraz będę na Kanary. No i oczywiście, jeżeli znajdę coś wartego uwagi, to będę się na bieżąco dzielić z Państwem. Także ja pozdrawiam wszystkich i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych tego przeglądach.
0: Dziękujemy, Paulino, za te informacje i oczywiście życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. A tymczasem kolejne wieści od Pawła. Już kiedyś mówiliśmy o dotpadzie, bo to temat nie jest jakiś nowy, ale ty, Pawle, teraz masz trochę więcej informacji na jego temat od takiej strony rzeczywiście już użytkowej.
2: Tak, no oczywiście nie ja testowałem urządzenia, testował je David Woodbridge z australijskiej organizacji Vision Australia i w podcaście, w jednej z odnóg podcastu właśnie Vision Australia Radio przedstawił te swoje wrażenia. No i wynotowałem sobie tutaj kilka takich punktów, o których wspomniał David, no bo oni już od jakiegoś czasu to testują, będą testować dalej, więc będą kolejne nowości na temat dotpada się pojawiać. Natomiast co wiemy na ten moment? Jest to tablet graficzny, więc z góry jakby jest to jest rozmiarów mniej więcej iPada i mamy matrycę do wyświetlania grafik, a u dołu tradycyjny 20-znakowy monitor brajlowski do wyświetlania tekstu. Potem tak, nad tą częścią właśnie 20-znakową tekstową mamy 6 przycisków, które służą do nawigacji, do obsługi iOS-a, no takie odpowiedniki czy no tych przycisków funkcyjnych na linijkach, bo nawet nie kursor routingi. Domyślnie one są zmapowane jako, można te przyciski spersonalizować w ogóle, ustawić sobie tam co chcemy w ustawieniach VoiceOver, bo to przypominam, DotPad jest wyświetlaczem brajlowskim głównie kompatybilnym z produktami Apple i to tam firma Dot Incorporated razem z Apple ciężko pracowała nad wsparciem tego właśnie urządzenia. I mamy zmapowane następujące przyciski. Od lewej do prawej. Przejście w lewo, czyli rozumiem, że o jeden element. Przewinięcie monitora brajlowskiego w lewo, czyli przewijanie tekstu w tył. Ekran główny. Wybierz, przewiń w prawo monitor i przejdź w prawo po prostu o kolejny obiekt. Sam monitor łączy się standardowo przez ustawienia VoiceOver, ta jego część tekstowa łączy się z VoiceOverem normalnie przez ustawienia VoiceOver i tam monitory brajlowskie. Nie wiem do końca, jak łączy się część graficzna, pewnie jakoś przez ustawienia Bluetooth. I tu ciekawa rzecz. Kiedy wejdziemy sobie na ekran główny, no to oczywiście tam, gdzie tekst u dołu, na tej 20-znakowej linijce będzie pokazany no, tekst. Natomiast w tej warstwie graficznej pokazane będą ikonki w formie takich kształtów do wyczucia, więc będziemy mogli sobie dotknąć ikonek aplikacji. Nie wiem, jak to wygląda w reszcie aplikacji, bo tutaj już David o tym nie pisze, czy na przykład jak wejdę sobie w App Store'a, czy tam jakieś screenshoty mogę podejrzeć sobie w formie graficznej, albo tam przycisk szukaj, czy będzie jakoś tam wyglądał. Natomiast istnieje aplikacja, którą w App Store możemy pobrać, aplikacja DotPad Canvas, za pomocą której możemy rysować sobie różne grafiki i one na tej części graficznej się wyświetlą. Można też udać się na dedykowaną stronę DotPada i tam można załadować dowolny plik graficzny i wyświetlić go również na tej warstwie graficznej. Cała jednostka waży około kilograma i mamy 2 osobne porty USB-C do ładowania i do łączności z komputerem, a czas działania na baterii tego urządzenia to pomiędzy 8 a 11 godzin w zależności od stylu użytkowania. No i to tyle, co wiemy na ten moment. Mamy zapewnienie, że gdy tylko jakieś nowe rzeczy wynikną w toku tych testów, no to David powróci jeszcze do tematu. No więc ja z niecierpliwością czekam na dalsze relacje. Nie wiem na przykład, ile ten monitor kosztuje, chociaż może już kiedyś tym się interesowaliśmy, to była o tym mowa. Teraz nie mam w głowie cennika, no ale zobaczymy.
0: Miał być jakiś taki przystępny cenowo.
2: Tak też pamiętam. No co to oznacza, to zobaczymy. Natomiast no, liczę na to, że dowiemy się jeszcze, co to urządzenie potrafi.
0: A tymczasem Paulina do nas się przed momentem odezwała z pliku, teraz jest z nami na żywo. Witamy.
4: Dzień dobry wszystkim, dobry wieczór. Co prawda choroba, studia i wszystko, ale jak wychodzi nowa wersja Telegrama, to żadne wymówki nie mają znaczenia.
0: A to ja a propos Telegrama, to też sobie za moment co nieco powiem, ale to najpierw mów.
4: Okej, okay. To przepraszam, że nie zaczytałam plików, no ale choroba...
0: Nie, bo ja sobie tak teraz skojarzyłem dopiero, że w sumie też mógłbym co nieco powiedzieć na temat Telegrama. Ale to okej, słuchamy.
4: Tak, w każdym razie nowa wersja Telegrama przynosi do nas kilka ulepszeń. Pierwszym takim najbardziej wyróżnionym jest tryb oszczędzania energii i tryb jakby taki, w którym słabsze telefony dobrze, lepiej sobie radzą. Można zdefiniować, od jakiego procentu ten czas, znaczy ten tryb oszczędzania energii się włączy. I on jakby jest też konfigurowalny, co zostanie wyłączone. Na przykład można sobie wyłączyć aktualizowanie wiadomości w tle i będzie na przykład tak na Unigramie czasami, że musi się poaktualizować i dopiero przychodzą nam powiadomienia. Druga rzecz to jest dokładna prędkość odtwarzania. Możemy ją uzyskać przez przyciśnięcie przycisku 2X. W sumie nie wiem, gdzie ten przycisk... A, tam gdzie jest odtwarzacz audio. To tam podobno jest suwak, którym można sobie dokładnie wybrać prędkość jakby od 0,2x do 2,5x, jakby sobie dostosować to dokładniej. Kolejna rzecz to w małych grupach do, poniżej 100 członków można sobie sprawdzać, kiedy dana osoba odczytała wiadomość. Kolejna rzecz, można automatycznie komuś wysłać link z zaproszeniem do grupy, jeżeli na przykład nam zablokował dodawanie nas do grup, albo po prostu jeżeli nie chcemy być nachalni i nie chcemy kogoś wrzucać do losowej grupy, której on może w sumie nie chcieć, no to możemy mu wysłać od razu link z zaproszeniem z menu. Można sobie tłumaczyć opisy botów, tam jak jest, co może robić ten bot, to można to tłumaczyć na wiele języków od teraz. Użytkownicy iOS mogą oznaczyć wszystkie czaty w folderze jako przeczytane. Podczas przekazywania wiadomości można używać folderów do szybkiego znajdowania odpowiedniej osoby czy grupy. Ale to tylko na iOSie, na Androidzie pojawi się to niebawem. I cóż. Ostatnią, najcudowniejszą dla nas rzeczą jest to, że jest aż 10 pakietów animowanych naklejek w Telegramie.
0: Wow! To rzeczywiście jest coś, o co warto się bić. Natomiast ja jeszcze a propos Telegrama, to powiem tyle, że ostatnimi czasy, to znaczy miałem okazję ostatnimi czasy przetestować alternatywnego klienta Telegrama dla iOS-a o nazwie TG Connect. TG Connect konkretnie się pisze. Ja już o tym kliencie czytałem kiedyś i go sobie zainstalowałem jakiś czas temu, natomiast nie przetestowałem go z jednego prostego powodu. Otóż nie dało się wpisać swojego numeru telefonu, czy tam nie dało się go potwierdzić, bo chyba wpisać to nawet się dało, ale przycisk do potwierdzania numeru, no to już nieco za duże wymagania. Natomiast wczoraj ukazała się aktualizacja TG Connecta. No i dzięki temu, że ona się pojawiła, mogłem w końcu przetestować, bo rzeczywiście jakieś poprawki dostępnościowe z Telegramem chyba idą w parze. A dlaczego mówię, że z Telegramem? Dlatego, że ja mam wrażenie, że te klienty, a przynajmniej ten, słuchajcie, on wygląda dosłownie bliźniaczo z punktu widzenia użytkownika VoiceOvera jak klient Telegrama natywny. On się niczym nie różni. Ja teraz po prostu jak dostaję powiadomienie na Telegrama, to dostaję dwa powiadomienia. I to tyle mi się w życiu zmieniło. Bo mam powiadomienie z Telegrama i z TG Connecta. I absolutnie nic więcej. Myślałem, że może na przykład będą jakieś dodatkowe funkcje, że gdzieś coś będę tam mógł jeszcze się pobawić jakimiś opcjami. Niczego nie znalazłem, ale też może i za bardzo nie szukałem, bo dostępność na iOS-ie jest bardzo podobna do tej, jak w głównym kliencie Telegrama. To znaczy, tam się wszystko zachowuje identycznie. Ten fokus też lubi sobie popływać w oknie rozmowy albo nam się zablokować na pewnych elementach. Przyspieszanie też jest niedostępne. Kiedy odtwarzamy daną wiadomość i stukniemy w nią ponownie jednym palcem dwa razy, to po prostu zaczyna nam się odtwarzać od początku. Więc to są te znane problemy z Telegramem, jakie już mamy w natywnym kliencie i nic nowego tam nie mamy. Natomiast skoro Paulino mówisz, że Telegram doczekał się aktualizacji, to być może już niebawem dostanę aktualizację klienta natywnego, a ostatnio mówiliśmy, że tu coś tam dostępnościowo może idzie ku lepszemu, no to może i doczekamy się jakichś poprawek. Miło by było. Powiem szczerze.
4: No to trzymam kciuki i życzę powodzenia i dochorować dalej.
0: Dobrze, dzięki w takim razie.
4: Także do usłyszenia wszystkim.
2: Dzięki, do usłyszenia. W tobie też wszystkiego najlepszego dzisiaj przy okazji święta i zdrowiej szybko.
0: Zdrowiej,
2: i do nas,
0: tak jest. Dobrze.
4: No to miłej audycji.
0: Dzięki, pozdrawiamy. A teraz kolejne wieści. Kolejne wieści dotyczące, to będą takie plotki, ploteczki, bo w sumie nic konkretnego nie znalazłem na ten temat, ale różne źródła podają coraz więcej informacji, jakichś przecieków na temat tego, jak to Apple pracuje nad tym swoim headsetem i na portalu Cult Blind Tech pojawił się artykuł mówiący o tym, jak to ten zestaw wirtualny od Apple, te okulary do wirtualnej rzeczywistości, które no niby, nad którymi oni niby pracują, mają nam pomóc. Nam, w sensie użytkownikom niewidomym, chociaż ja bardziej powiedziałbym, że one mogą się przydać prędzej użytkownikom słabowidzącym. Otóż ten zestaw ma być zaopatrzony w dość pokaźną liczbę kamer, które to mają zapewnić wyświetlanie różnych elementów przed oczami użytkownika. Więc no rzeczywiście osoby słabowidzące będą miały z tego jakiś plus, jeżeli tam da się na przykład ustawić wyświetlanie i zwracanie uwagi na pewne elementy, albo ktoś, kto na przykład ma jakieś widzenie tunelowe, wysepkowe, połowiczne, gdzie normalnie i standardowo nie jest w stanie okiem objąć całości, no to jeżeli coś będzie mu się wyświetlało na takich okularach, to jest szansa, że będzie to dla niego z korzyścią. Mówi się też o tym, że no i dla osób całkowicie niewidomych mają być jakieś na przykład dźwiękowe wskazówki dotyczące chociażby nawigacji i ma to być jakaś pomoc. Natomiast wiele więcej o tym informacji nie ma. Wszystko jest owiane dość głęboką mgiełką tajemnicy. Jakieś zespoły pracują nad różnego rodzaju funkcjami. Też mówi się o tym, że ma być w którejś z najnowszych edycji Apple Watch wykrywanie w końcu tego poziomu cukru, chociaż o tym to już się mówi od dawna i na razie no niewiele z praktyki to nam przyniosło, aczkolwiek jest szansa, że w którejś edycji najbliższej Apple Watcha coś tam się pojawi i będzie to na pewno z korzyścią dla tych wszystkich, którzy się z cukrzycą zmagają. A jak to będzie w praktyce, no to po prostu pozostaje czekać na jakąś kolejną konferencję Apple, w której być może, na której to być może objawi się w końcu ten zestaw VR i zobaczymy, co właściwie Apple ma nam do zaproponowania, a przede wszystkim za ile, bo coś czuję, że tanio nie będzie, jeżeli to ma być kilka tysięcy dolarów, to przeliczając to na nasze polskie realia, to już w ogóle po prostu pomarzyć dobra rzecz, ale raczej mało kogo będzie na to stać, nawet z dofinansowaniami tak naprawdę. Jeżeli ktoś będzie sobie chciał coś takiego sprawdzić, to raczej ze sprzętu podstawowego byłoby to dofinansowane, no bo przecież nie z Brajlowskiego, tam jest no około tych 10 tysięcy, więc no to słabo to widzę. Ale zobaczymy, czym Apple nas zaskoczy. Nie ma na razie żadnych informacji, nawet w przeciekach, czy tam będzie zaimplementowany voiceover. Powiem szczerze, zdziwiłbym się, gdyby go nie było, bo Apple we wszystkich sprzętach tego voiceovera implementuje. I tu myślę, że możemy się raczej spodziewać, że te okulary nie będą wyjątkiem. No pytanie, na ile będą one dla nas użyteczne. Teraz kolejne wieści, tym razem coś dla graczy, bo może nam się zrobi trochę więcej dostępnych gier dzięki pewnej imprezie.
2: Tak, jest to wydarzenie, które nazywa się Blind Gamers Jam. Jamy to są właśnie takie odpowiedniki hackatonów, jak chodzi, jak rozumiem dobrze, o gry, czyli grupa zapaleńców siada sobie, wymyśla projekt i po prostu coś programuje, ewentualnie przez to, że tutaj trwa to cały miesiąc, bo Blind Gamers Jam jest wydarzeniem, które od 1 do 30 kwietnia będzie miało miejsce. Nadsyła swoje różne propozycje, jakby projekty takie, tak? Koncepty gier i tutaj chodzi o gry dostępne dla osób niewidomych. Czy to będą gry audio, czy jakieś gry tradycyjne, ale też z funkcjami dostępności. no to już kreatywność jest też i wasza, bo to i wy też możecie nadsyłać swoje koncepty. Natomiast odbywa się wszystko na platformie itch.io, czyli taka platforma do dystrybucji gier niezależnych twórców. No i w tym okresie właśnie kwietniowym będzie można połączyć siły, będzie można nawiązać kontakty z osobami, które interesuje ta tematyka, zaprezentować jakieś swoje pomysły i tworzyć i zwiększać swoją świadomość na temat dostępności gier. Więc jeżeli macie też jakichś znajomych w branży gier, dajcie znać. Jeżeli sami coś tworzycie albo znacie kogoś, kto tworzy, dajcie znać. No i twórzmy dostępne gry audio.
0: Tak jest, z korzyścią dla nas wszystkich. A teraz jeszcze jedna informacja, która mi dosłownie wpadła na kilkanaście minut przed audycją. Otóż ukazała się na jednej z facebookowych grup. Coś dla mieszkańców stolicy i okolic. To myślę, że przede wszystkim. Otóż mamy zaproszenie na wystawę do Muzeum w Wilanowie. No i teraz pozwolę sobie odczytać to ogłoszenie. Myślę, że warto i szczególnie dla tych wszystkich, którzy słuchają nas na żywo, będzie ono istotne, bo czasu jest niewiele do tej wystawy. Otóż, dzień dobry. Chciałabym bardzo serdecznie zaprosić 12 marca do Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie na spacer po wystawie Natura Obrazu, Obraz Natury profesora Błażeja Ostoi Lniskiego. Wystawa nawiązuje do kolekcjonerstwa, nurtów naturalistycznych, przemijalności czasu. Jest też manifestem ochrony gatunków zagrożonych. Spacer poprowadzi Marta Poławska, biolog, która pięknie i bardzo ciekawie opowiada o przyrodzie. W trakcie tego spaceru skupi się na bohaterach wystawy, paprociach i miłożębach. Wspomniane rośliny są wykorzystywane w bardzo wielu obszarach, między innymi aromaterapii, czego będą mogli doświadczyć uczestnicy spaceru. Spotkanie będzie oczywiście również okazją, aby bliżej poznać oryginalną technikę wykonania obiektów. Pomogą w tym pomoce dotykowe, ukazujące poszczególne etapy tworzenia prac. Po odwiedzeniu wystawy w budynku oranżerii spacer będzie kontynuowany jeszcze po parku, aby bliżej przyjrzeć się wybranym osobnikom drzew. Liczymy, że zechcecie Państwo wspólnie wsłuchać się w ciekawe opowieści oraz, że jesteście otwarci na nowe odkrycia. Na przykład możliwość posłuchania przy użyciu stetoskopów dźwięków wydawanych przez drzewa. A to jest rzeczywiście ciekawa sprawa. Ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, że jak przyłożyć stetoskop do drzewa, to jakieś dźwięki z siebie będzie wydawało.
2: Wiem, że dlaczego drzewa nic nie mówią, taki utwór był, ale jeżeli wydają dźwięki, to jest to ciekawe, ale to ciekawe, czy drzewa same z siebie, czy to jest na przykład stworzenia, które w tych drzewach żyją.
0: Być może stworzenia, a być może, wiesz co, ja mam takie podejrzenie, że tam przecież w tych drzewach przepływają te różnego rodzaju soki odżywcze. Tak. I może to być jakimś tam dźwiękiem, którego oczywiście tak standardowo nie usłyszymy, natomiast no, jak przyłożymy stetoskop, to coś tam nasze ucho będzie w stanie zarejestrować. Kontynuując te informacje, to spacer jest przewidziany w ostatnim dniu trwania wystawy i jest to jedyna okazja, by złapać tę ulotną chwilę, a zatem złapmy ją wspólnie. Przed przyjściem zachęcamy do posłuchania audiodeskrypcji wystawy w serwisie SoundCloud i ten link będzie dostępny w komentarzu pod audycją, to na pewno. No i teraz takie podsumowanie. Kiedy to się wszystko będzie działo? Otóż 12 marca tego roku o godzinie 11. Czas trwania około 2 godzin, mniej więcej, godzina 30 do 2 godzin. Wstęp jest bezpłatny, ale wymagana jest rezerwacja miejsca. Aby zarezerwować miejsce, proszę pisać na adres mwalewska@muzeum-wilanow.pl. Mwalewska małpa muzeum-wilanow.pl. www.radiowrocław.pl. Więc jeżeli ktoś ma ochotę się wybrać, ma blisko, no to myślę, że będzie to bardzo ciekawe doświadczenie. Sam jakbym miał bliżej, to bym się wybrał, żeby tych drzew posłuchać, bo nie mam stetoskopu w domu, żeby to sobie takie doświadczenie przeprowadzić na własną rękę. A widzisz, i co, słuchałeś drzew?
1: Nie, no ale może jeszcze posłucham.
0: Zmotywowałem cię.
1: Bo to jest stetoskop, który daliśmy dzieciom do zabawy, więc aha, nie wiem, w jakim on jest w tej chwili stanie, ale no może jeszcze działa.
0: Może jeszcze działa, to wiesz, jak będziesz tam się wybierał na jakiś spacer z psem na przykład, to zawsze możesz sobie przyłożyć taki stetoskop do drzewa i posłuchać, o czym ono ci opowie. A teraz przechodzimy do...
1: A jeszcze nie, bo zapomniałem o jednym newsie.
0: A to
1: który,
0: słuchamy.
1: Który miałem dołożyć do Tyflowieści.
0: To proszę bardzo, antena twoja.
1: Ankieta dla państwa, znaczy dla nas wszystkich, jeżeli słuchamy książek, jak to się nazywa? Syntetyczne MP3 z DZDN-u. Bo chyba wczoraj czy przedwczoraj pojawiła się ankieta właśnie w DZDN, w serwisie DZDN, dotycząca tego, jakimi głosami chcielibyśmy te książki słuchać, które są wydawane jako syntetyczne MP3. Syntetyczne MP3, czyli no, te książki, które nie są czytane przez lektorów, no, mogą być pobrane w formie również MP3-ek czytanych przez syntezator mowy. I do tej pory to był Krzysztof z Vocalizera, natomiast teraz w związku z tym, że pojawił się RH Voice, to może okazać się, że ludzie będą chcieli któryś z tych głosów RH Voice'owych. Dostępny jest Magda, mimo że to jest licencja niekomercyjna, to w związku z tym, że no Magda nie, podejrzewam, że po prostu im dała osobną licencję, podejrzewam, na ten głos, tak mogło być. Więc mamy Magdę, Natana, Michała, Alicję no i Krzysztofa. Można, to są w ogóle pola wyboru, to nie są przyciski opcji, więc można kilka głosów zaznaczyć. Przy każdym głosie jest link do odtworzenia tego głosu. No i można głosować. Nie pamiętam, jaki jest termin zakończenia, 20 chyba któryś marca zdaje się. Więc jeszcze chwilę na zastanowienie jest. No i jeżeli ktoś korzysta z tych syntetycznych MP3, no to zapraszamy do głosowania.
0: Tak jest, głosujcie, głosujcie i oczywiście, no ciekawe, jak to będzie, czy ten syntezator, który będzie miał jak najwięcej głosów, to będzie jedyny wykorzystywany, czy jakoś to potem procentowo będzie, interesująca to sprawa, jak to będzie wyglądało. Szkoda, że nie można podawać własnych typów, ale oczywiście domyślam się, że tu wchodziłyby w grę kwestie licencyjne, nie każdej syntezy można użyć.
1: Mało której chyba można użyć. Tak mi się wydaje, w taki sposób.
0: W taki sposób, tak. To z Iwoną na pewno były kiedyś problemy. Żeby w ten sposób używać Iwony, to trzeba było mieć jakąś konkretną, pamiętam, licencję, która później już nie była dostępna, bo Iwo Software zorientowało się, że po prostu no, to można i licencja na to pozwalała i oni później to skutecznie ograniczali już pod koniec, kiedy się przenosili do Amazona. Ale to taka ciekawostka na marginesie. A teraz przechodzimy już do technikaliów. Na dobry początek coś dla podcasterów.
2: Tak, serwis Auphonic to nie jest nic nowego, bo on już istnieje 10 lat blisko. Natomiast jego funkcjami zainteresował się ostatnio Jonathan Mosen, bo któż by inny, i w ramach podcastu swojego drugiego obok Mosen at Large, czyli The Blind Podmaker, stworzył nie dość, że recenzję tego serwisu, no w takim zakresie, w jakim on go używa, to jeszcze wywiad z jego twórcą. To jest ktoś tam z Niemiec lub z Austrii, nie jestem pewien. I jest to serwis, który pozwala nam na przeprowadzanie przeróżnych operacji na naszych plikach audio, które mają być ostatecznie podcastami. Bo można tam stosować redukcję szumu i to ona jest tam konfigurowalna na różne sposoby. Ja słyszałem tą redukcję szumów w działaniu i szczerze mówiąc jakoś zachwycony nie byłem, ale my jesteśmy już tu rozpuszczeni i rozpieszczeni też przez izotopy i różne wavesy, wtyczki, które to robią no, w sposób bezkonkurencyjny. jest normalizacja poziomów głośności i to jest całkiem sensowne, bo rzeczywiście Jonathan to demonstrował na przykładzie jakichś swoich nagrań, które poczynił i rzeczywiście ta głośność tam jest znormalizowana fajnie. Mamy dostęp do Whispera, który w ogóle do różnych usług rozpoznawania mowy na tekst celem stworzenia transkryptu, za niektóre trzeba osobno płacić, za niektóre nie, na przykład za Whispera. Whispera mamy już w ramach tego pakietu, który wykupimy sobie, bo wykupujemy pakiet godzin nagrań na stronie. I można rzeczywiście dać tam do Whispera rozpoznać na tekst.

0: wyrównywanie głośności dużo lepiej działa, bo można zaznaczyć, która ścieżka jest jaką ścieżką, czy jest ścieżką główną, wiodącą, czy jest muzyką w tle, czy jakimś tam czymś jeszcze innym. Można też wtedy Whisperowi ułatwić zadanie i pozwolić mu na identyfikację osób mówiących. Można też no ogólnie więcej takich operacji zastosować, no przeróżnych tutaj. Natomiast to, co jest ciekawe, to są presety. I można skonfigurować sobie przykładowo preset jakichś konkretnych ustawień. Tam tych ustawień, zwłaszcza jak zahaczymy opcje zaawansowane, jest mnóstwo, bo tam od tego, jak plik ma się nazywać, co ma mieć w tagach wpisane, jako wykonawca, tytuł, rok i tak dalej, jakie mają być zastosowane filtry lub ich brak, jakieś redukcje szumów, wyrównywanie właśnie poziomów, jakieś filtry wysokoprzepustowe, kompresja, przeróżne parametry. My to wszystko ustawiamy raz dla konkretnego projektu, zapisujemy to jako preset, no i wtedy już nie musimy za każdym razem, jak robimy, nie wiem, regularnie podobny rodzaj treści, tak, na przykład tyflo przegląd co tydzień, który zazwyczaj jest jakoś tam zmiksowany, zmasterowany tak samo.
1: Gdzie mamy podobnych autorów o podobnym setupie i wiemy, kogo mamy i z czym.
0: Tak.
1: To też się może do tego przydać.
0: Tak, więc można to skonfigurować raz i potem już tak po prostu to stosować. Natomiast to, co jest jeszcze ciekawym rozszerzeniem tej funkcji, to są tak zwane watch foldery, czyli foldery obserwowane, no bo Auphonic wspiera również zewnętrzne źródła pobierania plików i możemy te pliki oczywiście załadować tak przez formularz, przez przycisk przeglądaj, albo tam podać jakiś link i on sobie z linku sam pociągnie, ale możemy sobie na przykład podłączyć jakieś serwery FTP, jakieś różne chmury, Dropboxy, OneDrive, Google Drive i tak dalej, dyski Google, dyski, jeszcze jakieś inne webdawy, przeróżne inne źródła. I możemy sobie skonfigurować foldery obserwowane, które działają w ten sposób, że my przypisujemy dla danego folderu preset i teraz powiedzmy właśnie chcemy taki tyflo przegląd przetworzyć. Wrzucamy do folderu przykładowo na Dropboxie ten tyflo przegląd nieprzetworzony do tego folderu, który podpięliśmy tam z tym presetem po stronie Auphonic. Auphonic sobie to skanuje, co jakiś czas sprawdza, wykrył, ok, jest nowy plik. Przetwarza go wedle tego presetu, który my wcześniej skonfigurowaliśmy, czyli stosuje wszystkie filtry wyrównania głośności i tak dalej, wypełnia tagi, wszystko robi i wypluwa nam do tego samego folderu albo do folderu innego, który skonfigurowaliśmy, to już zależy od naszej konfiguracji, plik gotowy, czyli my tak naprawdę nie musimy nawet wchodzić na stronę, logować się, wykonywać tych wszystkich czynności, tylko weszło do Dropboxa, wyszło Dropboxem i mamy gotowy plik już przetworzony. Możemy oczywiście też na kilku platformach bardziej popularnych podcastowych publikować od razu. Też możemy ustawić, żeby został plik opublikowany już jako podcast gotowy. No i to w zasadzie tyle z tego, co pamiętam, co można robić. Warto, myślę, zapoznać się z tą demonstracją Jonathana, bo ona bardzo fajnie pokazuje, na co stać ten serwis, także jak wygląda jego dostępność, bo w ogóle autorzy serwisu są bardzo otwarci na sugestie odnośnie dostępności, zdają sobie sprawę, że sporo osób niewidomych tworzy też podcasty. Wcześniej otrzymali troszeczkę jakichś uwag, już kilka lat temu je zaimplementowali, no a teraz Jonathan z nimi dalej pracuje i usprawniają to wszystko dalej. Na przykład ostatnio udostępniono pole wyboru właśnie, żeby aktywować te funkcje zaawansowane, które pozwalają na trochę bardziej granularną i bardziej szczegółową konfigurację tych różnych filtrów. No i rzeczywiście Jonathan stwierdza, że bardzo szybka jest zawsze reakcja ze strony wsparcia technicznego i bardzo są oni też otwarci na sugestie. Co ciekawe, jest też aplikacja mobilna Auphonic na iPhone'a, na Androida pewnie też, ale ona na tyle dawno nie była aktualizowana, że już wielu funkcji nie ma i nie jest ona aktualnie rozwijana. Ona jest gdzieś w planach, ale to na późniejszym etapie, jak autorzy najpierw powprowadzają różne rzeczy, które chcą na samej stronie internetowej. Więc no, szykuje się coś bardzo ciekawego. Gdybyście chcieli, no to Auphonic jest ciekawą platformą do postprodukcji podcastów.
1: Zgadza się. Rzeczywiście sporo, no można sobie zautomatyzować pewne procesy i to jest naprawdę rzecz ciekawa. Podejrzewam, że no,

0: oni już są od lat, ale takich serwisów powstawać będzie pewnie coraz więcej, bo coraz więcej można z tym dźwiękiem zrobić. No i automatycznie też zresztą, więc pozostaje tylko mieć nadzieję, że takie usługi będą dostępne, bo to też jest ważne.
1: Oby tak było.
0: Tego byśmy sobie mogli życzyć. A właśnie a propos serwisów, różnych usług i tak dalej, no to mamy kolejną usługę. Taka ciekawostka, gdzie się człowiek nie obejrzy, tam Whisper i serwisy wykorzystujące Whispera. W ręce mi wpadł kolejny dziś właśnie writeout.ai, writeout.ai. Logujemy się, co ciekawe, GitHubem. I to jest jedyny sposób, jak dobrze kojarzę, za pomocą którego się tam możemy zalogować, więc taka ciekawa sprawa. Po zalogowaniu się mamy bardzo prostą stronę, mianowicie wrzucamy po prostu plik audio, który chcemy skonwertować, przetworzyć na tekst. Nie mamy żadnej możliwości wykrywania języka. Nie możemy tam wskazać języka. Ten język jest wykrywany automatycznie. Ja testowałem. Działa. Działa, wykrył język polski, więc nie ma najmniejszego problemu. I rzecz, która... No, o której trzeba pamiętać, to jest limit pliku. 25 megabajtów. MP3, 25 mega, no można trochę tam tego wrzucić, ale powiedzmy takiego tyflo przeglądu już byśmy tym nie rozpoznali. Co ciekawe, serwis działa naprawdę dość szybko. Ja testowałem to wprawdzie na małym pliku, ale no bardzo, bardzo szybko otrzymałem plik wynikowy. Być może dlatego, że jeszcze ten Writeout AI nie jest popularny. I to są pozytywne rzeczy. Negatywne rzeczy są takie, że niestety nie dostajemy pliku wynikowego w postaci pliku TXT. Dostajemy tylko plik z napisami VTT. Więc trochę szkoda. Dostajemy też na stronie taki po prostu wypis tego, co tam nam rozpoznaje, ale to jest taki wypis typowo z Whispera. Jak odpalamy sobie konsolę Whispera, no to widzimy dokładnie to samo. Także no szkoda, że nie ma tego pliku tekstowego, bo to by też było fajne i ja tam, szczerze mówiąc, nie widziałem żadnego sposobu, żeby pobrać cokolwiek innego. Był tylko jeden link download i tyle, więcej zrobić się tam nic absolutnie nie dało. Można było jeszcze wpisywać mu jakieś tam różne, ten tak zwany initial prompt i to w Whisperze też jest, że można mu w jakiś sposób podpowiedzieć, jak on ma zacząć to rozpoznawanie. To też jest taki parametr, którego można użyć. Tam mamy po prostu pole tekstowe, w które możemy ten prompt wprowadzić. No i niby ma być mu dzięki temu łatwiej. Więc taki serwis na razie darmowy. Podejrzewam, że w takiej formie on gdzieś tam też i darmowym pozostanie. Być może jeżeli ludzie będą chcieli jakieś większe pliki rozpoznawać, no to może zaoferują też coś płatnego. writeout.a To jest jego adres. Jeżeli ktoś ma ochotę się pobawić, no to zapraszam. No i na koniec przenosimy się do PKP Intercity.
1: Zgadza się, bo aktualizacji nowej aplikacji PKP Intercity było już kilka, natomiast ta ostatnia zaczęła rzeczywiście już wprowadzać nowości. Jedną z tych nowości, i tego szczerze mówiąc jeszcze nie testowałem i ciekaw jestem, jak sobie poradzono w kwestii dostępności, obawiam się, że sobie nie poradzono, czyli dodano graficzny wybór miejsc na planie. I tutaj, jeżeli mieliście okazję testować, to oczywiście dajcie nam znać, jakie są wasze doświadczenia. Jakieś zakupy ewentualne biletów to jeszcze przede mną, więc za jakiś czas pewnie i ja sam tego spróbuję. Natomiast druga rzecz, która no raczej już dostępna będzie i została dodana dla użytkowników na razie Androida, to jest możliwość płatności Google Pay za bilety. Fajna sprawa, bo do tej pory PKP tego nie oferowało. Oferowało to Koleo, które z tego co wiem pobiera sobie jakieś tam prowizje, jak się u nich płaci i tam sobie, znaczy dolicza sobie, tak, tam do jakiejś kwoty, staje się 20 zł i pozostawia jakby nam tą pozostałą...
0: Na koncie Koleo.
1: Na koncie Koleo, tak. Natomiast no tutaj prawdopodobnie to się odbędzie bezpośrednio, bez jakichś już ukrytych kosztów. No i też zapowiedziane zostało wdrożenie Apple Pay, ale nie powiedziano jeszcze kiedy, jedynie, że będzie, że użytkownicy iOS również będą mogli sobie w taki prosty sposób za te bilety zapłacić. Oczywiście dalej jest możliwość kartą i blikiem, no ale wiadomo, Apple Pay, Google Pay zawsze szybciej. Więc jeżeli będziecie w przyszłości najbliższej kupować jakiś bilet, wybierać się z podróż, no w podróż, to możecie spróbować zapłacić w taki sposób.
0: Ale jakże miło, że PKP zaczyna zauważać to, że mamy takie nowoczesne metody płatności, jak to Apple prawda. Pay, Google Pay. No to fajnie. Teraz jeszcze tylko czekać i ciekawe, kiedy to nastąpi, likwidacja tej przerwy technologicznej słynnej. Codziennej, nocnej. A tam jakoś raz w miesiącu to ona jest jeszcze taka dłuższa. Teraz już nie pamiętam, jak to tam wygląda, ale są te przerwy technologiczne, żeby tam się wszystko mogło pozapisywać i pokonfigurować prawdopodobnie. I z naszych notatek wynika, że to jest ostatnia informacja w dzisiejszym Tyflo przeglądzie numer 174. Tradycyjnie pytanie, czy ktoś coś jeszcze ma, czym chciałby się podzielić?
1: Ja mogę się podzielić, bo czasami o to niektórzy mnie pytają, co tam w Mirandzie słychać. Nie jestem z tym jakoś wybitnie na bieżąco, bo przestał mnie już projekt kompletnie interesować, patrząc na to, w jaką stronę się rozwija, ale przejrzałem sobie listę zmian ostatniej wersji i też trochę się zapoznałem z planami tego, co Miranda w ogóle, nad czym teraz pracuje. No i parę
0: ale
1: ciekawych
0: mówisz, Pawle,
1: rzeczy.
0: O Mirandzie NG, czy
1: Mirandzie... NG.
0: Im, bo jeszcze im chyba też się jakoś rozwija, nie? Czy już w ogóle?
1: Tam to już w ogóle nie wiem, co się dzieje, bo tam były okay. Tak, nawet jak już NG była w szczycie, tak powiem, rozkwitu, no to tam już naprawdę takie ledwo jakieś zmiany, takie drobne się działy. No i też w większości wtyczek na nią nie było, no więc właśnie.
0: No tak.
1: Natomiast Miranda NG w tym momencie, jeśli chodzi o wspierane protokoły, wypuściła wtyczkę dla Telegrama. Oczywiście na ten moment jedynie wiadomości gdzieś tam tekstowe i są prace nad wtyczką do WhatsAppa na bazie WhatsAppa Web, czyli my zeskanowujemy kod QR, podpinamy sobie Mirandę jakby jako kolejne urządzenie i możemy pisać na WhatsAppie z poziomu Mirandy. No i to nie koniec atrakcji, bo też wróciła do łask wtyczka Voice Service, wtyczka, która dawno nie była rozwijana, a teraz powraca. No, czyli jest jakby jakaś zapowiedź rozmów głosowych w Mirandzie. Na ten moment one działają jedynie w Jabberze, w XMPP. Natomiast no, można by liczyć na to, że w przyszłości te rozmowy głosowe też przejdą do innych protokołów. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Zmian dostępnościowych jakichś tam większych nie widziałem, jedynie co to w opcjach jakieś pola wyboru na drzewach stały się dostępne. No ja już myślałem, że one wcześniej dostępne były, ale jak tak myślę, to chyba rzeczywiście były takie drzewa, gdzie te rzeczy były niepoetykietowane, że to są pola wyboru, nie było wiadomo, czy one są wybrane, czy nie. No więc to zostało w ostatniej wersji naprawione. No i Miranda jakoś tam powoli dalej się rozwija.
0: A w międzyczasie widzę, że pojawiło się w poczekalni jakieś urządzenie telefoniczne, że tak powiem. Ktoś do nas za pomocą takiego standardowego telefonu chce się dodzwonić zupełnie już na koniec naszej dzisiejszej audycji. Chociaż ja jeszcze tu jeden temat rzucę, ale to za momencik. Na razie odbierzmy telefon. Kto jest z nami? Kogo witamy?
2: Rafał po drugiej stronie.
0: Witamy cię, Rafale, i słuchamy.
2: No, dzwonię za pomocą tak, standardowego telefonu, bo zanim zadzwonię się połączy człowiek, to minie 3 lata. Na telefonie szybciej, na linie telefonicznej szybciej. A mam takie króciutkie dwa pytania. Jedno pytanie jest takie moje. Chodzi mi o Skype'a. Na przykład chodzi mi rozmówca na Skype'ie, raz słychać go głośno, raz cicho. I jaka to może być tego przyczyna? Czy to mikrofonu, czy internetu, czy czego to może być przyczyna?
0: Raczej internet nie ma wpływu na głośność rozmowy, ja bym obstawiał mikrofon.
1: mikrofon albo włączoną automatyczną regulację głośności, która jest. Skype bardzo agresywnie ją wymusza. Do tego stopnia, że jeżeli w Skype'ie mamy w czasie rozmowy aktywną regulację głośności automatyczną, to ona też działa w innych programach. Mi się już kiedyś zdarzało, że nagrywałem sobie podcasta ze znajomymi po Skype'ie i każde z nas miało włączone też indywidualne nagranie w swoim rejestratorze. I przez to, że mieliśmy automatyczną regulację, to te poziomy tak skakały, każdy głośniejszy dźwięk, powiedzmy, samochodu przejeżdżającego za moim oknem, wybijał tę głośność poza skalę. I potem się przekonałem właśnie, że to jest ta regulacja głośności, więc warto ją w opcjach sobie może spróbować odznaczyć, zobaczyć, co się stanie.
3: To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest próba za wszelką cenę eliminacji na przykład dźwięków z głośniku. To znaczy, jeżeli ty lub ta druga strona, przepraszam za dźwięki w tle, macie głośniki, no to Skype będzie próbował dźwięk z tych głośników usunąć. To znaczy, chodzi o to, żeby druga strona nie słyszała siebie z twoich głośników lub odwrotnie. I w momencie, jeżeli dla mikrofonu jakby ten dźwięk z głośników jest dość głośny albo podobny do twojego, to Skype może sobie nie radzić za bardzo z tym usuwaniem i wtedy ty możesz nie słyszeć z drugiej strony. W ogóle Skype ma jakieś takie różne algorytmy, że nawet jak nie słychać, to w razie czego, jak ktoś mówi, to nie to może słuchać. No, on tam ma różne rzeczy, więc ten Skype to tam strasznie zakombinował, aby tylko nie było czegoś niepotrzebnego. Efekt jest taki, że wylewają dziecko z kąpielą i puszczają i wyrzucają również fragmenty rozmów.
0: Jest taki paradoks w ogóle też, który ja zauważyłem, że do Skype'a wcale nie najlepszym jest dobry mikrofon. Do Skype'a czasem przez te jego różnego rodzaju algorytmy, to nawet i na tych słabszych mikrofonach ten dźwięk jest po prostu lepszy. Przez te działanie tych różnych ulepszeń, poprawek, a na tych lepszych mikrofonach to te algorytmy zachowują się gorzej, bardziej się to gotuje, no jakieś dziwne rzeczy się tam dzieją.
3: Podejrzewam w ogóle, że Skype ma duży jakiś dług technologiczny. To są, podejrzewam, nieruszane algorytmy z roku, nie wiem, no wcześniejszego niż 2010. Teraz te algorytmy są dużo lepsze, nie wiem, w Discordzie chociażby, które potrafią wykrywać najróżniejsze rzeczy, natomiast mowa jest tam jak najbardziej prawidłowo odcinana.
0: W Discordzie albo w Zoomie.
3: Albo w Zoomie
0: ja
3: nawet.
0: Na przykład parę razy miałem już gości w Tyflopodcaście, którzy nie mieli słuchawek. I poprosiłem tylko, no to dobrze, to potestujmy sobie, włącz sobie dźwięk oryginalny, jeden z drugim, tylko zaznacz te anulowanie echa. Okazywało się, że naprawdę działało to ładnie. Oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś mówił jednocześnie ze mną, no to jakieś tam odbicia były, ale jeżeli mówiło się tak, no, w miarę poprawnie, to znaczy nie wchodziliśmy sobie w słowo, to bardzo fajnie to było słychać i ten Zoom też jest w stanie naprawdę fajnie te różnego rodzaju zwrotki wycinać.
3: Także powiem tak, jeżeli nie trzeba korzystać z tych dobrodziejstw, które daje Skype, czyli na przykład tłumaczenie rozmów w czasie rzeczywistym, to osobiście polecam przejść na jakąś konkurencję, bo po prostu to, co Skype robi czasami z tym dźwiękiem, to woła pomstę do nieba.
2: Co, najlepiej zrezygnować ze Skype'a najlepiej, tak?
3: No, jak się da, bo nie zawsze się da.
0: Jak się da, nie zawsze się da, oczywiście, no to wiadomo.
2: No bo właśnie mówię, no bo kurczę, no ja mówi ten rozmówca, że mnie normalnie nie wysłyszy, a ja niestety mi w czasie rozmowy się śpisza, no nie? Raz bliżej, raz głośniej.
1: To sprawdźcie tą regulację tak właśnie też w opcjach dźwięku. Regulacja automatyczna głośności.
2: Ale to chyba musiałaby ta osoba sprawdzić, czy...
0: Tak, dokładnie.
2: Okej, to jest to jedno pytanie. A drugie moje pytanie odnośnie Vata Livera Express Evo. Chodzi taka wtyczka była do MVDA. To wiem, to już było to coś stare, to było chyba z 2011-2012 roku. Czy można dalej używać Zosi, tam na przykład Zosi, Ewy, do jak chodzi na przykład do FODA i tam jakoś, nie, że można to kupić było, można w wcześniejszych latach, czy to dalej można jest do kupienia, czy nie, czy jak to jest?
1: Aktualnie Vocalizera można kupić z Code Factory.
0: No właśnie, bo tam były chyba dwie wersje do kupienia, ale chyba ta Code Factory jest tak aktualizowana na bieżąco.
1: Tak. I jest uaktualniony sterownik Tiflotechni do tych Expressive Vocalizerów trójki, no ten, który pewniasz. On jest na GitHubie. Natomiast trzeba mieć już swoje we własnym zakresie zorganizowane, zakupione wcześniej pakiety syntez konkretnych głosów. Bo sam sterownik, no to wiadomo, niczego nam nie da, tak? To trzeba mieć też głosy z licencją.
2: Czyli krótko mówiąc, można to kupić, tak? A gdzie?
1: Code Factory, Code Factory, taka firma. I tam to się nazywa... a zresztą zaraz będę mógł poszukać. Natomiast jak się wpisze Code Factory Vocalizer, NVDA, to się znajdą. To są takie głosy, które tam... Bo tam jest w pakiecie i Vocalizer, i Eloquency też dla różnych języków.
2: Aha, to się pisze... jak to się pisze?
1: Code Factory.
2: Code Factory.
1: Raz, Code, spację, odstęp, Factory, tak. Aha. To jest ta firma, która kiedyś Mobile Speaker robiła, tam różne rzeczy.
2: Bo to jest chyba z 2012 roku w ogóle to chyba powstało, tak? To chyba to w ogóle powstało.
1: Te pierwsze sterowniki, te pierwsze sterowniki, ale Code Factory to zaczęło oferować od, nie pamiętam, 2014, 15 jakoś tak.
2: A ten sterownik tej najnowszej to gdzie z jakiego tam strony można pobrać ten najnowszy sterownik?
1: Musiałbym spojrzeć na GitHuba. Umówmy się tak, że wrzucę link w komentarzu i...
2: O!
1: I tak
2: link i wytowalności, link poprosił i tą stronę, jakbym było możliwe, to też bym poprosił, żeby też wrzucić.
1: Dobrze. Tak zróbmy, tak się umówmy.
2: No to dziękuję, to byłoby wszystko.
0: Dzięki Rafale za telefon, Rafale. Pozdrawiamy i...
1: Pozdrawiamy.
0: Miłego wieczoru, no, spokojnej nocy właściwie już powoli.
2: Dobrej nocy.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: To był Rafał, a ja jeszcze tak chciałem nawiązać a propos Mirandy, że ten komunikator cały czas się gdzieś tam rozwija i on nawet, wyobraźcie sobie, wspiera, jeżeli chodzi o Facebooka. Nie wiem, czy ty, Pawle, korzystałeś, bo Tomek to chyba raczej tak z Facebooka to średnio korzysta, ale czy...
3: Nawet ja na nowym kompie nawet nie mam, szczerze mówiąc.
0: No widzisz, ale czy ty korzystałeś, może, czy zauważyłeś coś takiego, że w niektórych grupach pojawiły się czaty społeczności?
1: No tak. Zaczęło mi to wyskakiwać, owszem.
0: Tak.
1: Tak.
0: Ja tam się do kilku zapisałem takich, które mnie interesowały. I wyobraźcie sobie, że Miranda nawet jest w stanie to wyświetlać. Co prawda wyświetla to tak dosyć chaotycznie, ale jak się pojawi jakaś wypowiedź na takim czacie, to otwiera się konwersacja, otwiera się okienko i możemy sobie przeczytać to, co tam się dzieje. Także ta wtyczka do Facebooka nawet cały czas jakoś tam nadąża i na całe szczęście przynajmniej mnie przestało to już banować i wymuszać zmiany hasła.
1: Tak, teraz doszły jakieś nowe user agenty, jakieś nowe agenty, że on jakieś potrafi inne przeglądarki, czy nawet jakiś nieznany agent potrafi emulować, więc tam można to przełączać. Natomiast ja zapomniałem o bardzo ważnej rzeczy. Teraz coś pozmieniano w logice serwerów gadu-gadu, więc nie powinno już być tych problemów z łączeniem się z gadu-gadu, które mieliście do tej pory. Tam coś zostało naprawione i to już powinno działać normalnie.
0: Tak, bo te serwery no to od czasu do czasu zwyczajnie padały i nie bardzo to chciało się łączyć, więc trzeba było wpisywać jakiś nowy adres serwera, szukać nowego adresu serwera, więc być może po prostu ta lista została gdzieś zaktualizowana.
1: Tak, coś tam logika taka, że już nie używają adresów IP, tylko nazw hosta.
0: Aha.
1: I coś tam można odświeżać, no, coś takiego tam jest.
0: No to fajnie, to też dobrze wiedzieć, a swoją drogą sobie muszę przetestować tę wtyczkę do Telegrama.
1: No, pewnie.
0: Do Mirandy, bo to może być fajna
1: nawet
0: rzecz.
1: Nie wiem, czy Signala jakiegoś nie ma, bo jakiś Leap Signal był aktualizowany, więc nie wiem, czy Signala też nie ma w Mirandzie jakimś.
0: To też dobre. Mhm. No, to widzicie, Miranda wiecznie żywa i ja naprawdę, ja swoją kopię to mam tam chyba od jakiegoś 2010 roku, ta baza danych, ona cały czas jest.
1: Ja chyba też.
0: No?
1: Też jakąś taką bardzo starą.
0: Mhm. Ona tam parę razy miała jakąś defragmentację, trzeba było oczywiście przekonwertować na ten nowy format, ale cały czas mam tę samą kopię, tę samą Mirandę NG, którą to jeszcze, a właściwie Mirandę IM, bo to na początku ta wersja była i to ty, Pawle, pamiętasz, konfigurowałeś Mirandę dla niewidomych.
1: O tak, to był mój pierwszy taki projekt, którym się przedstawiłem szerszej publice, więc tak, to ja pamiętam. Oczywiście.
0: Tak, to były te czasy i tak na dobrą sprawę ja nie wiem, czy tej samej, ale bardzo podobnej konfiguracji to używam po dziś dzień, także dziękuję.
1: No, cieszę się, że pomogłem. Czy dźwięki dalej tam są te... Nie, to Andrego już pewnie są te dźwięki takie, te nowe, bo na początku jeszcze były te takie ośmiobitowe, takie pikawki.
0: No nie, to takie, już są te nowsze. Tak, ale...
1: Też było ciężko zdecydować, jakie dźwięki poustawiać na początek.
0: No, to są problemy. No. I tak naprawdę to nie są jakieś trywialne problemy, bo potem w zależności od tego to naprawdę bardzo dużo zależy od komfortu korzystania z danej aplikacji. Dlaczego chociażby ja tak bardzo lubię schemat Andrego i zawsze go sobie instaluję w systemie.
1: Są takie spokojne dźwięki. Takie.
0: Są takie spokojne, ale przede wszystkim one są też krótkie.
1: Mhm.
0: One są też krótkie i w zasadzie na większość interesujących nas zdarzeń, czyli czy tam jakiś proces, jak się odpala, jak coś tam się zaczyna dziać w tym systemie, to one się pojawiają i to naprawdę bywa przydatne.
1: Mhm. No jasne.
0: To tak jeszcze na marginesie naszego dzisiejszego Tyflo przeglądu, który już powolutku zbliża się do końca i chyba faktycznie teraz już będziemy się z wami żegnać. Paweł Masarczyk, Tomasz Bilecki, gdzieś tam też Paulina Gajoch i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Tak. Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami, że słuchaliście nas
1: usłyszenia.
0: I do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W kalendarzu mamy czwartek, to 29 dzień listopada 2018 roku. Minęła godzina 19. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Darek Marchewka, który dziś będzie opowiadał, jak to można się w Google reklamować. Witaj, Darku.
5: Cześć, witam serdecznie.
0: Ty będziesz opowiadał o swojej przygodzie z narzędziami Google AdWords, o swojej przygodzie na takim żywym przykładzie, bo to nie będzie żadna teoria. Ty prowadzisz swoją stronę z taką usługową działalnością lektorską, na której zarabiasz, no ale żeby zarobić, to trzeba najpierw zainwestować i ty korzystasz z reklamy Google AdWords, która to zapewnia ci jakichś tam klientów w większej lub mniejszej ilości.
5: Zgadza się. Jako, że reklama jest dźwignią handlu i dobrze dzisiaj jakkolwiek widnieć w Google, no to najtańszym sposobem, bo czy najlepszym, no to można polemizować, ale najtańszym sposobem na szybkie zaistnienie praktycznie w kilka godzin, a jak ktoś jest dobry, to nawet i w godzinę, to są reklamy Google AdWords.
0: Dokładnie. Może podajmy adres twojej strony internetowej, żeby może jakoś nasi słuchacze mieli okazję też się z nią zapoznać, skoro o niej już będziemy mówić.
5: Moja strona z usługami lektorskimi to www.multilektor.pl. Multilektor.pl, pisane razem. Są tam przykłady, które możecie posłuchać, przykłady tak zwanego demo, cennik, oferta, jak na każdej stronie, na każdym serwisie, który oferuje dowolne usługi. Multilektor.pl.
0: Okej, okay, no to już wiemy, o czym dziś będziemy mówić. Ja przypominam, że nasza audycja ma formę interaktywną. Jeżeli słuchacie nas na żywo 29 listopada 2018 roku, to możecie do nas zadzwonić. 123 834 835. Zapraszamy bardzo serdecznie. Jeszcze może dodajmy, że ty będziesz mówić o tym wszystkim, o czym dziś będzie w naszej audycji, z perspektywy człowieka, który się cały czas uczy, bo ty nie jesteś specjalistą od SEO tak zwanego, ty nie jesteś specjalistą od marketingu internetowego, to wszystko, o czym dziś będziesz opowiadał, to wypracowałeś własnym sumptem, czytając, przeglądając, gdzieś tam ucząc się na własną rękę, tak?
5: Zgadza się. W zasadzie bardzo dużo sam Google pisze o reklamach Google AdWords i generalnie to jest tak, że można to zlecić właśnie firmom, o pozycjonowaniu za chwilę powiemy krótko, można to zlecić jakimś firmom, a jeżeli ktoś ma determinację i trochę czasu, a na początek dużo czasu, a później to w zasadzie Google wszystko z automatu robi za nas, no więc jeżeli ktoś ma ochotę poświęcić trochę czasu na początek, to jest mnóstwo przewodników bardzo dostępnie i prostym językiem opisanych, jak samemu zrobić sobie i zarządzać kampanią bez ingerencji firmy. Nie musimy tego nikomu zlecać. Więc tak, opowiem dziś o doświadczeniach, których sam się uczę, nauczyłem się wcześniej kilku i się chętnie podzielę, bo reklamy Google AdWords dedykowane są tak naprawdę każdej branży, dowolnej, to nie ma znaczenia, czym się zajmujemy.
0: Tak, bo żeby być na szczycie internetowej wyszukiwarki, to mamy tak naprawdę dwie drogi. Pierwsza droga, za którą, jeżeli mamy odpowiednią wiedzę, odpowiednio jesteśmy zdeterminowani, to nawet nie musimy specjalnie płacić, bo oczywiście są firmy, które zrobią to za nas, natomiast mówię tu o pozycjonowaniu. Jeżeli ktoś chce się w to bawić, jeżeli ktoś chce się tego nauczyć, to również jest to możliwe. Natomiast no nie jest to takie proste, a i firmy, które zajmują się pozycjonowaniem, również do tanich nie należą i nie gwarantują nam sukcesu od razu. Może powiedzmy, o co chodzi z tym pozycjonowaniem.
5: Tak. Dokładnie. Generalnie tak jest od wielu lat, że jeżeli poszukujemy na przykład sklepu internetowego, przypuśćmy z komputerami, bo chcemy sobie komputer kupić, nie wychodząc z domu, na naszym starym komputerze, szukamy sobie sklepu internetowego z komputerami, żeby nam niedługo przyszedł nowy. I oczywiście najczęściej wpisujemy frazy w stylu, no, odpalamy Google i wpisujemy sklep komputerowy albo tanie komputery w internecie. No, to, no, co nam przyjdzie do głowy, ale zazwyczaj przyjdzie nam do głowy coś w miarę logicznego, bo naszym celem jest zakup sprzętu komputerowego, na przykład. I wówczas wyskakuje nam mnóstwo wyników, i między innymi na samej górze generalnie wyskoczą nam różnorakie sklepy oferujące to, czego my szukamy. Komputerów, wpiszemy dobre markowe perfumy, wyskoczy nam sklep z perfumami, sklep z kawą, wyskoczy z kawą i tak dalej, i tak dalej. I teraz pozycjonowanie polega na tym, żeby nasza firma, nasz sklep, czy generalnie sklep, załóżmy sklep internetowy, którego szukamy, żeby wyskoczył nam na pierwszej stronie Google'a. Generalnie, żeby nam w ogóle wyskoczył. No na tym polega pozycjonowanie, żebyśmy w ogóle istnieli w internecie, ale tak naprawdę celem każdej firmy pozycjonerskiej i każdego potencjalnego klienta takiej firmy jest doprowadzenie do tego, żeby na dowolne słowa kluczowe wiążące się z naszą branżą, żebyśmy wyskoczyli na pierwszej stronie Google.
0: Tak, i to w zależności od tego, jak nam się uda, na którym miejscu będziemy z danym słowem kluczowym, to od tego też jest uzależniona stawka, jaką firma pozycjonerska na nas zarobi, jeżeli chodzi o pozycję.
5: Tak.
0: Przy czym ważne myślę, że też jest to, że zawsze ta pozycja w Google'ach będzie niższa z perspektywy, ja mówię z perspektywy czytnika ekranu, będzie ona zawsze niższa niż to, co mamy w Google AdWords. Dlatego, że Google AdWords, czyli te linki sponsorowane, tak to jest określane przez Google'a, one będą zawsze na samej górze pod danym słowem kluczowym. Ale o tym, że to się w różnych sytuacjach sprawdza, to jeszcze za chwilę sobie powiemy.
5: Zgadza się. Ja jeszcze tylko do tego pozycjonowania, czyli tak zwanych wyników organicznych, bo to nawet...
0: Tak.
5: Właśnie, bo...
0: To się tak wyniki, fachowo nazywa.
5: Tak. Bo linki sponsorowane to są te reklamy, o których dziś będzie audycja, czy jest audycja, a to, co jest tak naprawdę później, to są tak zwane wyniki organiczne. I ważne jest jeszcze to, żebyśmy zrozumieli, jak to działa, że firmy potrafią nas wypozycjonować na górę, na pierwszą stronę. Generalnie najczęściej działa to tak, że firmy tworzą wirtualne maszyny, wirtualne, że są boty, które zapewniają nam mega dużo kliknięć w naszą stronę, na naszą stronę, tak jakby na przykład zatrudnić, nie wiem, 1000 osób, które nic by nie robiły, tylko wchodziły na naszą stronę i dzięki temu, jako że jest bardzo dużo wejść na naszą stronę, Google uznaje, że ta strona jest w jakiś sposób istotna.
0: No to
5: w takim
0: to
5: mega
0: szczerze mówiąc,
5: nie do końca
0: tak to wygląda, przynajmniej nie tylko w ten sposób. I Google tak w ogóle, to też
5: również,
0: musimy tak sobie powiedzieć, że Google z takimi różnymi praktykami polegającymi na zatrudnianiu automatów walczy, bardzo intensywnie walczy.
5: Też walczy.
0: I
5: tak.
0: To już, i to myślę, że też nie do końca na tym polega, bo kiedyś była taka metoda, dość słuszna, praktykowana, Google to bardzo tępiło, że tworzono takie farmy stron internetowych, które do siebie wzajemnie linkowały. No bo jak zmierzyć popularność strony internetowej? Ano w zależności od tego, ile mamy odniesień do tej strony internetowej. Więc stawiano sobie różne strony internetowe, które tak naprawdę nic nie robiły, ale linkowały do siebie wzajemnie. Ale jeżeli Google coś takiego wykrywało, to strona mogła nawet wypaść z rankingu. I w tym momencie taka praktyka, którą stosują dobre firmy pozycjonerskie, to jest przede wszystkim zapewnianie wartościowych treści na stronach internetowych. I publikowanie odpowiednich artykułów,
5: blogów.
0: Oczywiście, tak, na przykład blogów, ale pod odpowiednie słowa kluczowe. To już oczywiście jak ktoś wie, jak coś takiego robić, no to tworzy odpowiednie artykuły, wie,
5: zgadza
0: gdzie tam
5: się
0: wstawić linki, wie, gdzie coś tam podlinkować i te artykuły zazwyczaj merytorycznie też mają odpowiednią treść. To oczywiście nie jest proste, no ale potem taka firma no też nie ceni się jakoś bardzo mało, bo muszą w to włożyć
5: odpowiednią ilość pracy.
0: Więc tak to
5: i co jest
0: wygląda.
5: Negatywne, czyli dlaczego ja na przykład, bo ja nie korzystam z firm pozycjonerskich. Dlaczego? Dlatego, że mi zależy na tym, aby po pierwsze, abym to ja decydował, kiedy chcę istnieć w Google na dane frazy, a po drugie, zależy mi na tym, aby moje zaistnienie w internecie było już, natychmiast, teraz, po kliknięciu Enter, zapisz i już. A natomiast niestety firmy pozycjonerskie bardzo często, i to jest ważne i warto na to uważać, że bardzo często właśnie mówią, że gwarantują bardzo szybką skuteczność, bardzo dużą skuteczność, natomiast nigdy nie są w stanie powiedzieć, jak szybko tak naprawdę znajdziemy się na pierwszej stronie, bo nikt tego nie wie.
0: Zwłaszcza jeżeli bardzo jest słowo kluczowe jakieś tak, bardzo oblegane. Kluczowe. I to też jeszcze...
5: Dokładnie.
0: Tak, i jeszcze też jedna taka...
5: Bardzo ważne.
0: Jeszcze jedna taka rzecz, która myślę, że może też dać do myślenia naszym słuchaczom, którzy się zastanawiają, jak tu z tym pozycjonowaniem i czy wybrać Google AdWords, czy wybrać pozycjonowanie, czy przez siebie, czy korzystając z usług jakiejś firmy pozycjonerskiej, których wszak jest dużo. Ja dziś rozmawiałem z człowiekiem, który też kiedyś na antenie Tyfloradia parę razy miał okazję wystąpić, czyli z Michałem Dębcem, człowiekiem, który w pozycjonowaniu kilka lat przepracował i powiedział mi taką bardzo ważną rzecz, że na przykład zależy od tego, na jakie słowo chcemy się pozycjonować, tak powinniśmy dobierać sobie narzędzie do tego pozycjonowania. Bo zresztą nie jest żadną tajemnicą, że firmy, które zajmują się pozycjonowaniem, oczywiście też prowadzą kampanię Google AdWords, dobierają odpowiednie słowa.
5: Oczywiście.
0: Bo te narzędzia, zarówno pozycjonowanie, jak i gdzieś tam Google AdWords, one się wzajemnie uzupełniają. I tak na przykład, jak rozmawialiśmy o twoim przykładzie, właśnie przykładzie strony z lektorem, to powiedział mi Michał coś takiego, że na przykład mamy dwa słowa. Dobry lektor i tani lektor. Dwie frazy. I teraz tani lektor to jest coś, co spokojnie można pozycjonować w Google AdWords. Bo tutaj co wyszło gdzieś tam z badań, no, które też można sobie, jeżeli mamy dostęp do takiego narzędzia jak Google Analytics i też możemy sobie obserwować skuteczność, jak na przykład prowadzimy kampanię na jakieś określone słowa kluczowe, ale z jakichś obserwacji wychodzi, że takie rzeczy, które są jakby, które są względne, to raczej ludzie korzystają z wyników organicznych. Czyli na przykład, jeżeli będziesz szukał dobrego lektora, to prędzej poszukasz poniżej tych linków sponsorowanych, bo będziesz sugerował się opinią innych. Natomiast jeżeli szukasz taniego lektora, no to dobra, no jest jakaś reklama, tani lektor, dobra, to ja uważam, że on będzie miał tanio. Więc takie są różnice i tu po prostu to jest oczywiście taki bardzo ogólny przykład, ale chciałem też o tym powiedzieć, żeby z tej naszej audycji też nie wyszli słuchacze z takim wnioskiem, że jedna metoda jest lepsza, druga metoda jest gorsza. Jedna i druga metoda ma nas doprowadzić do konkretnego celu, czyli do tego, żeby jak najwięcej użytkowników weszło na naszą stronę. Ale po prostu te różne metody mają różne zastosowania i należy z nich korzystać w różny sposób. To jeszcze tak chciałem do tego dołożyć tutaj taką cegiełkę.
5: Ja jeszcze tylko powiem odnośnie tego, powiedzmy, co wpisujemy, tani lektor, dobry lektor i tak dalej. Jest jeszcze jeden aspekt i myślę, że ważniejszy tak naprawdę. Przynajmniej to pokazuje, może inaczej, mój przykład, moje usługi lektorskie to pokazują, mianowicie... Dlaczego ja zdecydowałem się właśnie na reklamy Google AdWords? Dlatego, że bardzo często, jeżeli klienci wyszukują usług lektorskich, ja podejrzewam, że tak również będzie z niektórymi branżami, no to może być, no nie wiem, usługi remontowe.
0: Darku, gdybyś mógł się leciutko odsunąć od mikrofonu, bo troszeczkę jesteś za blisko.
5: Troszeczkę. Dobra. I gdy wpisujemy i szukamy czegoś, na co, czy usługodawcy, na którego możemy poczekać, to wtedy faktycznie nie ma tak naprawdę znaczenia, czy my zaistniejemy przez pozycjonowanie, czy my zaistniejemy przez AdWordsy. Dlatego, że jeżeli wpisujemy na przykład szukamy usługi fryzjerskiej, kosmetycznej, to możemy spokojnie przejrzeć sobie nawet całą pierwszą i drugą stronę i wybierzemy sobie najlepszego usługodawcę. Natomiast są takie branże, w których zależy nam przede wszystkim na czasie. I nie mamy czasu na to, żeby przejrzeć 10 lektorów i posłuchać ich dem, tylko weźmiemy pod uwagę 3 pierwszych. Albo na przykład 3 ostatnich. Lub, jako że reklamy wyświetlają się, podświetlają się, one są zupełnie inaczej widoczne, one się rzucają w oczy, na przykład klienci mogą wziąć reklamę albo jakiś pierwszy z brzegu wynik organiczny. Albo tu inny kolor, tam inny kolor, ciekawy dlaczego, a że zobaczymy, co to jest.
0: Jeszcze też taka ciekawostka, taka ciekawostka z naszej perspektywy, z perspektywy dostępności dla osób niewidomych tych różnych wyników, to warto też zwrócić na to uwagę, że jedną z dobrych praktyk, jeżeli chodzi o pozycjonowanie naszej strony internetowej, jest dostępność. Google zwraca na to uwagę. To może nie jest jakiś walidator dostępności, taki stuprocentowy, że no jeżeli strona będzie spełniała wytyczne dostępności, to na pewno będzie wszystko z nią super i że Google nam tę stronę naszą tak bardzo prześwietli pod tym kątem, ale zwraca uwagę na przykład na to, czy są odpowiednio opisane teksty alternatywne, czyli grafiki podpisane, czy nagłówki posiadają odpowiednią strukturę, czy odpowiednio linki są z właściwą treścią, czy są unikalne tytuły i tak dalej, czyli takie rzeczy, które są również dla nas, dla osób niewidomych istotne. Natomiast Google AdWords ma to gdzieś. W Google AdWords możemy, to jest na zasadzie, klient płaci, klient wymaga. Jeżeli klient zapłaci, to może sobie najmniej dostępną stronę reklamować, pozycjonować. Google uznaje, że to są jego pieniądze i jeżeli potem użytkownik będzie miał problem z dotarciem do jakiejś treści na tej stronie, bo na przykład będzie ona zrobiona we Flashu, no to już Google to nie obchodzi, Google pieniądze zarobi.
5: Nie obchodzi, tak.
0: Tak. To jest jeszcze też taka ważna, myślę, rzecz, żebyśmy też wiedzieli.
5: Wiedzieli. I odrobinkę cofnijmy się do naszego początku, czyli do samej strony, bo to, jak się okazuje, też jest bardzo ważne, a zanim wydamy mnóstwo pieniędzy na pozycjonerów bądź na reklamy AdWords, warto wiedzieć, że naprawdę najważniejsze w tym wszystkim jest dobrze przygotowana strona, dobrze opisana pod klienta. Bo to mówimy właśnie tutaj przecież o nie o stronach typu, nie wiem, www.tyflopodcast.net, tak? Tylko o stronach usługodawców. Więc dobrze opisana strona, dobrze podlinkowana w kwestii takiej, żeby te linki się nazywały w bardzo prosty sposób, ma ogromny wpływ też na częste wyświetlanie strony, na dobre pozycjonowanie strony, również ma wpływ, ogromny wpływ na częstsze wyświetlanie naszych reklam w AdWordsach. To znaczy, że na przykład jeżeli jest firma lektorska, czy strona lektorska z usługą lektora i na przykład strona pierwsza multilektor.pl i na tej stronie są linki posłuchaj pliku A, posłuchaj pliku B i na przykład link zamów. A jest druga strona, na której jest oferta, link, cennik, link, kontakt, link, zadzwoń, link, demo, link, albo lektor do reklamy. Zdecydowanie Google w pierwszej kolejności, absolutnie bez względu, czy pozycjonuje nas firma, czy reklama AdWords, będzie brać pod uwagę taką stronę, tą opcję drugą, gdzie strona jest opisana tak, jak należy. Na poparcie mojej informacji możecie dokładnie to samo przeczytać w przewodnikach Google AdWords. Ja to właśnie tam przeczytałem. Też mnie to zaskoczyło, bo pomyślałem sobie,
0: że w sumie płacisz to,
5: tak, to wymaga.
0: Co tam Google obchodzi.
5: Co tam Google obchodzi. I druga strona, o czym właśnie też z Michałem tutaj żeśmy wspomnieli, to blog. Ja bloga na multilektorze nie prowadzę, bo nie mam na to czasu po prostu. Ale to jest bardzo ważna również bardzo ważny aspekt. Rzeczywiście, gdybym prowadził bloga i skutecznie, sukcesywnie go uaktualniał, również wzrosłaby moja strona nawet w wynikach organicznych, bo obecnie ona jest w wynikach organicznych, ale żeby ją zobaczyć, no to trzeba gdzieś tam wpisać na przykład multilektor.pl albo lektor multilektor, coś
0: tego
5: związane
0: typu, tak?
5: Lektor Dariusz Marchewka.
0: Właśnie.
5: Niestety. Ale jeszcze ważna rzecz, też do pozycjonowania, bardzo, bardzo ważna, o której dobrze, że mi się przypomniała, aby zaistnieć, to fanpage na Facebooku. O tym też dobrze wiedzieć, dlatego że, i to bardzo mało osób wie, nawet wiem po moich grupach lektorskich branżowych, na których jestem na Facebooku, aż się zdziwiłem, że inni lektorzy się dziwili, że Facebook też, Google i Facebook dobre połączenie. I zanim wystartowała moja strona www.multilektor.pl, najpierw utworzyłem fanpage multilektor.pl na Facebooku. Wyobraźcie sobie, że już znalazłem się na pierwszej stronie w organicznych wynikach, już znalazł się mój lektorowy Facebook, jak wpisało się coś związanego ze mną. I to jeszcze przed reklamami AdWords, przed wszystkim. No nie wiem, w pierwszym tygodniu już gdzieś tam mój Facebook, Google pokazywał. Także blog,
0: czyli jeżeli wpisałeś na przykład Dariusz Marchewka, to zanim wyświetliło cokolwiek innego, to była strona Multilektor na Facebooku, tak? Ten fanpage był pokazywany.
5: Niestety nie zanim wyświetliła, bo zanim, no to reklamy jakichś innych lektorów czy coś.
0: Ale w organicznych.
5: Generalnie
0: w organicznych.
5: W organicznych, uh-huh. No tak. I byłem na pierwszej stronie zawsze.
0: Aha, uh-huh. Jasne.
5: Także to też gdzieś tam
0: inna rzecz, ważne. Inna rzecz, i to też myślę, że jest w tym przypadku dość ważne, jak bardzo jest cenne to słowo kluczowe, bo powiedzmy słowo kluczowe Dariusz Marchewka, czy jak Michał Dziwisz
5: jest
0: na przykład,
5: marnym słowem jeszcze
0: jest
5: kluczowe.
0: Marnym słowem kluczowym i to o niczym jeszcze nie świadczy, no bo przecież, ewentualnie no, może się wyświetlić, dajmy na to, jeżeli mamy jakąś tam swoją stronę internetową, no to ewentualnie powyżej tej strony internetowej może się wyświetlić, dajmy na to, nasz fanpage na Facebooku, ale to znaczy, że coś nie tak robimy z pozycjonowaniem tej naszej strony internetowej, skoro tak się dzieje. No chyba, że po prostu Facebook ma wyższy priorytet. Teraz też pamiętajmy o tym, że Google na przykład zdecydowanie milszym okiem i bardziej łaskawym patrzy na strony, które mają ważny certyfikat SSL. Czyli jeżeli
5: tak
0: nasze
5: jest.
0: Strony internetowe zaczynają się od HTTPS, a nie od HTTP.
5: Zgadza się.
0: To jest, to jest też dość ważne. Od pewnego czasu Google bardzo duży nacisk na to kładzie. To tak jeszcze a propos tego takiego pozycjonowania. No jeszcze a propos tego bloga, bo tak wspomnieliśmy, zazwyczaj na takich blogach to się pisze po prostu o naszej działalności, czy pisze się jakieś artykuły dotyczące gdzieś tam naszej działalności, żeby to nie były tylko takie artykuły naszpikowane słowami kluczowymi, tak? Tylko żeby tam coś rzeczywiście interesującego było, żeby ktoś to przeczytał i faktycznie się zainteresował.
5: Na takim blogu, załóżmy, usług lektorskich można napisać kilka artykułów o sprzęcie studyjnym, jak stworzyć na przykład studio do nagrywania lektora, a nawet dodać dla większego zainteresowania, jak nagrywać w studiu lektorskim również wokalistę, który śpiewa. I można również zrobić tak zwanego vloga, tak? Wideobloga takiego.
0: Tak,
5: i tam na przykład można pokazać na YouTubie. I tam można pokazać nasz sprzęt lektorski. To wszystko ma ogromny wpływ na to, jak Google naszą stronę widzi. Ale no tu jest potrzebny czas lub właśnie zaufanie jakiejś firmie, która nam taki net marketing zrobi.
0: Dobrze, to teraz porozmawiajmy trochę o finansach. No, co do pozycjonowania nie będziemy o tym rozmawiać, bo nie korzystałeś z takich usług. Tak, nie korzystałeś z takich usług. Ceny są oczywiście różne. Różne też są firmy i też trzeba na to bardzo uważać, bo jedne firmy są skuteczne, a innym po prostu płacimy, a skutków nie ma.
5: Dokładnie.
0: Darku, to w takim razie ile kosztuje Cię takie pozycjonowanie w AdWordsach w Twoim przypadku?
5: W moim przypadku akurat jest to nieduży budżet, bo jest to dokładnie 62 zł dziennie. pod warunkiem, że reklamuje się każdego dnia przez 24 na dobę. Co daje między 300 a 500 zł budżetu miesięcznego, dlatego że raz wyświetlamy się częściej, raz kliknięcia są droższe, raz są tańsze. I to też warto wspomnieć, że kliknięcia za reklamę, czyli zarządzanie naszym budżetem przez Google AdWords, można troszeczkę porównać do takiej aukcji. Kto da więcej? Czyli każdy z usługodawców może sobie sam ustalić budżet, jaki chce wydać dziennie. Bo jeżeli ktoś ma ochotę wydać 1000 zł dziennie, również może sobie taką kwotę ustawić, chociaż raczej jest to mało sensowne, ale jak najbardziej i wówczas no, wyda więcej. Jeżeli ktoś ma ochotę ustawić sobie 15 zł dziennie, też nie będzie źle, bo może się okazać na przykład, że kliknięcia w danym dniu będą kosztować na tyle mało, że trzy kliknięcia trzech osób zapewnią zlecenie, powiedzmy, lektorowi. Także tutaj, w moim przypadku jest to akurat 62 zł dziennie i naprawdę więcej nie trzeba.
0: Jasne. A ile w takim razie jakichś słów kluczowych wchodzi w zakres takiej działalności, która kosztuje właśnie te 62 zł?
5: Słów kluczowych tak naprawdę możemy sobie wymyśleć, ile tylko dusza zapragnie. I to jest tak, że na początku, gdy tworzymy pierwsze reklamy, Google podpowiada nam tak naprawdę te słowa kluczowe pierwsze, jakimi możemy sobie zaistnieć, bo tutaj warto wspomnieć, algorytmy Google AdWords są niesamowicie inteligentne. Naprawdę aż się dziwię, bo tworzenie reklamy na początku polega po prostu na wpisaniu albo naszej branży, czym się zajmujemy, albo kilku słów związanych z naszą branżą. Na przykład jeżeli jest to lektor, wystarczy wpisać słowa, nie wiem, nagrania lektorskie, studio lektorskie, właśnie tani lektor, nie wiem, lektor do filmu i Google w zasadzie już wiele słów kluczowych, które nam podpowie, możemy zaakceptować, bo możemy je zaakceptować, możemy odrzucić, ale naprawdę nie jest tak, że wpiszemy na przykład nagrania lektorskie, a Google na przykład podpowie nam lektor języka angielskiego, korepetycje, no bo to też jest lektor, tak? Ale nie, naprawdę jest to tak inteligentne narzędzie, że ja się bardzo byłem mile zaskoczony, więc ja akurat mam, nie wiem, chyba z tych słów przynajmniej 60 sobie opracowałem, ale na początku faktycznie startowałem, powiem, z 30, które tam Google podpowiedziało.
0: Jasne, i po prostu dodatkowo sobie potem to jakoś rozbudowywałeś,
5: rzecz, tak?
0: Mhm.
5: Rozbudowywałem, tak, właśnie, a jak to rozbudowywałem i rozbudowuję tak naprawdę? Najzwyczajniej w świecie najprostsze rozwiązania są czasami najbardziej skuteczne. Pytam klientów, co wpisali w Google, że mnie znaleźli. Uwierzcie mi, najlepszy sposób.
0: Aha, i wtedy już wiesz, czego ludzie szukają.
5: A, znalazłem pana, wpisałem tam lektor cena i wie pan, wyskoczyły mi jakieś tam pana ceny, coś tam. Aha. No i o to chodzi.
0: I o to chodzi. No pewnie. Google AdWords, możemy tym zarządzać za pomocą strony internetowej, możemy także zarządzać tym za pomocą aplikacji mobilnej. Czy to jest równorzędne, czy na przykład za pomocą strony zrobimy coś, czego nie zrobimy za pomocą aplikacji?
5: W zasadzie najlepiej, gdy zaczynamy zabawę z Google AdWords po raz pierwszy, najlepiej stworzyć reklamę na stronie internetowej, ponieważ na stronie rzeczywiście zrobimy dużo więcej.
0: Aha.
5: I mamy nad tym większą kontrolę, nad tym, co robimy. I generalnie strona jest bardziej rozbudowana, więcej, tak, rzeczywiście więcej opcji jest dostępnych. Natomiast później kontrolować nasze wydatki, zarządzać reklamą, którąś reklamę edytować, zapisywać, anulować I takie podstawowe zarządzanie zdecydowanie polecam z aplikacji, jeżeli już ten fundament, w zasadzie to dom, jeżeli już mamy wybudowany, to te meble możemy przesuwać aplikacją.
0: Rozumiem. Dobrze, Darku, to w takim razie myślę, że możemy przejść powoli do tej części praktycznej naszej audycji i chciałbym, żebyś pokazał co nieco, jak to wszystko wygląda, jak się zarządza AdWordsami, jak w ogóle działać.
5: Mhm. Dobra. Spróbuję kilka rzeczy wam pokazać na dostępnej stronie, ale tak nieintuicyjnej, tak nielogicznej, że za każdym razem ja się w tym gubię, ale spróbujemy. Ja tutaj... ważne jeszcze jest to, że logujemy się do Google AdWords naszym kontem Google. To jest też istotne i przyjmie nam to konto i iOS, i Android. Nie ma żadnego problemu. I do aplikacji, i do strony logujemy się naszym kontem Google'a. I teraz ja wam pokażę na...
6: Przycisk, grupa reklamser, multilektor, słowa kluczowe, alt, głos, lektor, 6, więcej, dobra robota, twoja, możecie,

0: za ile i na kiedy. I w ofercie dobrze takie rzeczy umieścić. Więc dobrze, link musi być na pewno do naszej strony. Kolejna rzecz z elementów reklamy to... To, co wam właśnie opowiadałem. Przykładowe reklamy, jeżeli tutaj byśmy nacisnęli, to on podpowie przy pierwszej kampanii, podpowie taką reklamę, jak ona powinna wyglądać. Na przykład, jeżeli sobie zrobimy reklamę, nie wiem, usługi, masaż kamieniami, no to, to wtedy on nam pokaże na przykład tani masaż kamieniami Wrocław i to już wszystko w zasadzie zrobi za nas. No ale to mówię, to później dobrze to wyedytować. Prawda? Końcowy URL. Jeszcze raz to pokażę. Tutaj właśnie w polu edycji wpisujemy końcowy URL, czyli gdzie klient trafi, jak kliknie w naszą reklamę.
1: I ty kierujesz od razu do oferty.
0: Ja akurat kieruję do oferty, ale to już jest indywidualna sprawa tak naprawdę. Dobrze jest, i ja też tak mam, bo ja mam trzy reklamy. One się wyświetlają rotacyjnie, tam Google jakoś sobie wybiera. Pewnie wyświetlają się, która jest najbardziej skuteczna, jeżeli na przykład klient, jeżeli nie wiem, pięciu klientów kliknęło w jedną z tych reklam, z tych trzech, to pewnie Google ją prędzej szóstemu klientowi wyświetli, tak? No, ale tak, warto mieć do również na przykład do innego linku, na przykład do cen. No, warto to sobie eksperymentować. Ale tak, ja mam do oferty. Kolejnym elementem jest... No, to jest taka pomoc tutaj. Aby uzyskać więcej informacji, najedźcie na kursorem. Czyli on nam powie właśnie to, co ja teraz. Co to znaczy link, URL prowadzący do strony i tak dalej. I teraz pierwsza rzecz... To mamy nagłówek 1. Tutaj możemy wpisać pierwsze słowa czy zwroty reklamy naszej, czyli coś, co powinno przyciągnąć klienta. Klientowi, co później wam pokażę, inną reklamę, taką, czy moją, powiedzmy, spróbujemy mnie znaleźć jako klient. Pierwszym nagłówkiem jest to, czym chcemy klienta zatrzymać. I tak naprawdę, gdy klient kliknie w ten nagłówek, on się pokaże jako link. I już, gdy kliknie w ten nagłówek, tak naprawdę nagłówek zaprowadzi klienta do naszej strony, czyli w moim przypadku do tego oferta. Ja tutaj mam w pierwszym nagłówku nagrania. Lektorskie. I chyba linkiem jest nagłówek pierwszy, czyli reklama się pokaże jako link nagrania, a potem lektorskie. Ale to zaraz...

Aha, widocznie w tej akurat reklamie z tych moich trzech nie mam tutaj nic. Ale na przykład możemy wpisać, skoro mam nagłówek pierwsze nagrania, nagłówek drugi lektorskie, no nie wiem, możemy na przykład wpisać najlepsze ceny. I tutaj ważna jedna rzecz. W przewodnikach Google'a do AdWords przeczytałem, że można tak troszeczkę, no nie wiem jak to powiedzieć, zmylić troszeczkę klienta, nawet takiego zaawansowanego, który pomija reklamy i szuka wyników organicznych, że nasza reklama będzie częściej wyświetlana.

0: I też klient pomyśli gdzieś tam w podświadomości, że to jest wynik organiczny, jeżeli wpiszemy jako nagłówki nasze słowa kluczowe. Bądź jeżeli wpiszemy to, co pokazuje się u naszego konkurenta w wynikach organicznych. Czyli na przykład, jeżeli u naszej konkurencji, powiedzmy lektorskiej, pokaże się super studio lektorskie, to dobrze jest, jeżeli my również w naszej reklamie, w nagłówkach napiszemy super studio lektorskie. To tak piszą w przewodnikach Google, że można...
1: Z ciekawości sprawdzałeś tę taktykę?
0: Tak, dlatego mam tutaj właśnie nagrania lektorskie, bo gdzieś tam w wynikach, tak, pojawi
1: ktoś,
0: się...
1: Tak. Bo jest ktoś, kto tak samo ktoś, się tak. reklamuje, tylko pozycjonuje się organicznie.
0: Dokładnie. Organicznie, dokładnie tak. Ja na początku też właśnie miałem multilektor, no ale co komuś, że multilektor, a na przykład następny nagłówek lektor marchewka. Nic nie znaczy. A jak nagrania lektorskie, o, to nagrania lektorskie, dobra, klikamy. Nieważne, czy to reklama, czy nie, gościu się nad tym nie zastanawia. No dobra, szukam nagrań lektorskich. Kolejna rzecz po tych nagłówkach.
2: Ścieżka wyświetlania.
0: Ścieżka wyświetlania. W ścieżce wyświetlania to ja tak naprawdę do końca nie wiem, co jest, bo tu mi Google samo to podpowiedziało.
1: Czyli chyba po prostu adres strony internetowej jakby.
0: Chodzi
1: tak,
0: o adres strony, wydaje mi się, tak.
1: Tej głównej.
0: Bo multilektor.pl. Tej głównej. I co tu mamy jeszcze?
2: Lista rozwijana, zwinięta. Ścieżka 1, lista rozwijana, edytowania, profesjonalne.
0: O, i teraz w ścieżkach następnych możemy sobie wpisać, opisać naszą usługę, ale w taki sposób reklamowy. Ja tutaj mam pewnie usługi profesjonalne, no zobaczymy, w ścieżce pierwszej.
2: Lista rozwijana, zwinięta. Lista rozwijana, zwinięta. Ścieżka 2, lista rozwijana, edytowania, studio.
0: A w pierwszej?
2: Lista rozwijana, zwinięta. Ścieżka 1, lista rozwijana, edytowania, profesjonalne.
0: Profesjonalne. W drugiej? Profesjonalne, w drugim mam...
2: Ścieżka 2, lista rozwijana, edytowania, studio.
0: Studio.
2: Lista rozwijana, zwinięta. Linia tekstu 1, pole edycji, wielomierzone, prawda?
0: Sprawdź. I tutaj Google jakoś tak to robi, że któreś ze słów ścieżek też jest linkiem. Dlatego ja tu napisałem sprawdź. Dlatego, że też w przewodnikach Google przeczytałem i też możecie przeczytać, że treścią reklam, oprócz tych pseudowyników organicznych, tak jak wspomniałem wcześniej, dobrze, jeżeli jest jakieś tak zwane wezwanie do działania. Czyli na przykład
1: kliknij,
0: nie rozpisujemy się.
1: Sprawdź, zobacz.
0: Kliknij, sprawdź, zobacz. Tak. No to ponoć na nas działa. No faktycznie, no jak czegoś szukamy, no to faktycznie dobrze jest. Na przykład, załóżmy, jakby był salon kosmetyczny z, nie wiem, upiększająca maseczka dla ciebie. Dziś promocja link. Na przykład.
1: No tak.
0: To jak dziś promo... I to już ma jakiś sens. Albo jesteśmy najtańsi. Link zobacz. Albo zobacz teraz. Tak jak słyszymy te wszystkie reklamy w radiu, w telewizji. Dobrze jest też w ten sposób. Ja na początku popełniłem ogromny błąd i pewnie popełnia go mnóstwo początkujących. Właśnie ja tutaj napisałem. Jestem lektorem. Zapraszam wszystkich. Nie wiem, lektor do filmu. Lektor pod wideo marketing do YouTube'a. Po co? To sobie przeczyta klient, jak już wejdzie na naszą stronę. A nam nie chodzi o to, żeby on przeczytał, co robimy, tylko żeby zapoznał się z tym na naszej stronie, żeby on wszedł na stronę. A wtedy już go mamy. Wtedy naszym zadaniem naszej strony jest go przyciągnąć. Nie? I o to tutaj chodzi.
1: Żeby było jakieś odpowiednie demo, tak. Żeby ceny żeby były demo, adekwatne, tak. I tak dalej, i tak dalej.
0: Do dema. Aha, tak, tak, tak. A to dopiero się można pośmiać, nawet sepleniący lektorzy są, mają swoje dema, ale to już jak macie...
1: No wiesz, no może jest zapotrzebowanie na takich lektorów w niektórych sytuacjach.
0: Tak, na przykład Tygrysek z Kubusia Puchatka, tam świetny dubbingowiec był.
1: No.
0: I on tak troszeczkę sepleniu, coś takiego tam.
1: No fajne widzisz, no, a ktoś nie musi udawać, bo ma to naturalnie. Trzeba docenić.
0: Tak jest. Okej, okay, i tu mamy te ścieżki.
2: Lista rozwijana, zwinięta. Linia tekstów na pole edycji, wielomierzone, pusta.
0: Widocznie tu nie mam nic.
2: Linia tekstów na pole edycji, wielomierzone, pusta.
0: No widocznie uznałem, że profesjonalne studio wystarczy, sprawdź, wystarczy.
2: Kiedy zapiszesz reklamę, zostanie ona zaktualizowana do najnowszej wersji i przesłana do... Dane o poprzednich wersjach będą nadal widoczne.
0: I teraz tak, to jest tu istotne. Mianowicie te reklamy, które my sobie tworzymy, są moderowane. i są one moderowane 24 na dobę i są dobrze moderowane, bo faktycznie jeżeli napiszemy coś, co jest troszeczkę nielogiczne, na przykład usługi lektorskie reklamujemy, ale napiszemy studio nagrań dla wokalistów, na przykład, nie wiem, no teraz mi nic nie przychodzi do głowy, ale jeżeli wpiszemy coś zupełnie nielogicznego...
1: Usługi lektorskie, a poniżej tania pizza, no, na przykład.
0: O, widzisz, Michale, świetnie. To rzeczywiście...
1: Bo ktoś ma i studio nagrań i pizzerię nad tym
0: i
1: chce reklamować jedno i drugie.
0: A później lektorzy sepleją, bo za dużo pizzy.
1: Za dużo pizzy zjedli, dokładnie.
0: No to tak, to wtedy rzeczywiście dostaniemy feedback od Google'a, że reklama nie została zatwierdzona. Nic nam oczywiście za to nie grozi, nie ma żadnych konsekwencji, ale też przede wszystkim nie stracimy żadnych pieniędzy za kliknięcie, bo po prostu tego kliknięcia nie będzie, bo reklama nie będzie widoczna. Więc to jest jak najbardziej fajne. I tu też ważna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, najważniejsza. Pamiętajmy, że tworząc reklamę i to, że ona jest wyświetlana w Google'u, my za to nic nie płacimy. My płacimy tylko wtedy i tylko wtedy pobierane są pieniądze przez Google, kiedy uzyskamy kliknięcie w naszą reklamę. Tylko wtedy są pobierane nasze pieniądze. Oczywiście mówi się łatwo, a tam ustawimy sobie 20 groszy, co to jest, no ale jeżeli mamy dobrą stronę internetową, to tych kliknięć potrafi być dużo i rzeczywiście możemy trochę stracić. Ja tam chyba na początku to ponad 6 stówek straciłem, bo no troszeczkę to wszystko zrobiłem źle, na przykład zrobiłem tych reklam chyba z 10, a po co, skoro mamy być widoczni, wystarczy 3 reklamy dla urozmaicenia, chodzi przecież o to, żeby być widocznym, a nie żeby po wpisaniu każdej frazy związane z lektorką tylko my, żebyśmy się na pierwszym miejscu wyświetlali. Pierwsze miejsce wcale nie daje gwarancji, ale tak jak mówię, tu pobierają nam tylko za kliknięcie. Kolejny mamy element, więc aha, to już nie jest. Podglądy. To możemy tutaj zobaczyć, jak ta reklama wygląda. To znaczy to, co przeczytałem wcześniej, czyli właśnie mamy tą historię, jak ta reklama wyglądała wcześniej, jak ona wygląda obecnie, jak wyglądała, gdy żeśmy ją edytowali.
1: Czyli taka historia wersji.
0: Możemy sobie to... Taka historia wersji, tak. To znaczy, wyróżnianie reklamy to znaczy, że jeżeli mamy właśnie tych reklam kilka, sami możemy zdecydować, którą reklamę chcemy wyświetlać klientom częściej. Ja z tego nie korzystam, nie wiem jak to się ustawia, czy się wybiera dni, czy jak inaczej, czy tylko zaznacza się reklamę, którą chcemy częściej. Ja tego nie ruszam, bo nie uważam, żeby któraś z reklam była lepsza, ale właśnie, jeżeli na przykład jest sobie jakaś, no na przykład pizzeria i ma w środy promocję 2 Pepsi gratis do każdej pizzy, może sobie taką reklamę zrobić, wyświetlać od poniedziałku do niedzieli z wyjątkiem środy inne reklamy, a właśnie w środę reklamę tą wyróżnioną, nie?
1: A czy możliwe jest ustawienie, żeby na przykład reklama, dana reklama, żeby w ogóle dana reklama wyświetlała się tylko i wyłącznie w konkretne godziny i konkretne dni, że na przykład zależy nam na tym, żeby promować się powiedzmy od poniedziałku do piątku od godziny 12 do 20, a w innym czasie nie.
0: Mhm. Nie jestem pewien, czy można tak zrobić z automatu, z jedną reklamą, bo na pewno, i to też ja robię, można takie zadanie zlecić automatowi, kiedy ma w ogóle nas wyświetlać. Jeżeli na przykład przez pół roku stwierdzimy, że więcej kliknięć mamy w poniedziałki, wtorki i środy, a w piątki to już nikt nas nie szuka, bo wszyscy myślą o wojażach na plaży, no to wtedy najlepiej wyświetlać się właśnie i automatowi zlecić takie zadanie. Wtedy mamy tam taki kalendarz, poniedziałek, wtorek, środa i tak dalej, i tak dalej. I wtedy my się już o to nie martwimy, że nam będzie wyświetlał w piątek i pieniądze nam straci niepotrzebnie, bo ktoś jednak kliknie, tylko możemy sobie wybrać ogólnie kiedy w ogóle nasze reklamy mają się wyświetlać. Wydaje mi się, że właśnie w tym wyróżnieniu reklam chyba można zrobić to, co ty, Michał, powiedziałeś, bo gdzieś też to czytałem w Google, właśnie dlatego poruszyłem przykład promocji, bo właśnie w przewodniku gdzieś czytałem właśnie, że jeżeli masz promocję w swojej firmie, to możesz to jakoś tam ustawić, więc być może się da i proponuję tutaj zasięgnąć rady w przewodnikach Google i w ogóle warto sobie o tym poczytać, naprawdę polecam, wszystko jest napisane bardzo dobrze. Jest też infolinia, to też ważne, infolinia Google AdWords. Dzwonimy normalnie do naszych rodaków i naprawdę dość dobrze poinformowanych o tym, czym się zajmują. Jeżeli się powie, że nie widzimy, że korzystamy z czytnika ekranu, no może nie zapytają nas, czy mamy NVDA na komputerze, czy korzystamy z VoiceOvera na iOS-ie, ale na pewno nie będzie to temat dla nich obcy i na pewno nie powiedzą nam to, ja nie wiem, jak panu pomóc, bo tutaj czerwone jest, a pan mi mówi link jakiś tam.
1: Z ciekawości, nie, korzystałeś z oferty właśnie takiej pomocy, wsparcia telefonicznego?
0: Wiele razy. Aha. Nie raz i nie dwa. Tak, oczywiście. Oczywiście. Właśnie jak zmieniali interfejs, bo teraz ten interfejs jest jeszcze bardziej inny, jest mniej intuicyjny niż był, bo wcześniej wszystko było na linkach, przyciskach, był panel reklamy, panel kampania, teraz niby jest też, ale są jakieś elementy menu, panele i nie wiadomo, czy kliknąć na przykład w panel kampania i potem jakiś panel reklam, czy w element menu kampania i element menu reklam. Ja to niestety robię metodą prób i błędów.
1: No tak, a dla nas, z naszej perspektywy, jak te dane i wygląd strony internetowej się zmienia, to jest bardzo mało przyjemne. Ja pamiętam, jak Google AdWords się pozmieniało kiedyś. Znaczy nie AdWords, tylko Analytics. Tak, to do dziś, szczerze mówiąc, szukam pewnych rzeczy w panelu Analyticsa, jak mam potrzebę gdzieś tam sobie coś posprawdzać, bo to rzeczywiście jest w tej wersji jakoś mało przyjazne. Kiedyś jakoś było wygodniejsze, moim zdaniem.
0: Generalnie wygląda to dla osób widzących bardzo fajnie i bardzo prosto, ponieważ wygląda to na takiej zasadzie, że tam, gdzie mamy pole do edycji, jest bardzo często ikona ołówka. Jeżeli chcemy wybrać kampanię, a potem na przykład edytować drugą reklamę, to są strzałki, które prowadzą do tych reklam. No, ale u nas tak dobrze nie jest. Natomiast warto różne rzeczy zgłaszać im, naprawdę są bardzo otwarci i naprawdę przesympatyczni, pomocni ludzie. Do tego stopnia, że miałem taką sytuację, że ja już nie pamiętam teraz, jak to dokładnie było, to było dawno temu, ale czegoś nie potrafiłem właśnie zrobić i oni nie są, znaczy nie za bardzo mają prawo ingerować w nasze reklamy poza moderacją. Ale w szczególnych przypadkach mogą nam przysłać taki formularz zgody, że my wyrażamy zgodę na to, żeby pracownik za nas coś tam zrobił i to jest w bardzo szczególnych przypadkach, ale jak ja powiedziałem właśnie, że jestem osobą niewidomą, korzystam z czytnika ekranu, ale nie mogę tam czegoś dokładnie zrobić, wysłali mi taki formularz i facet mi zrobił to, co chciałem, zadzwonił później do mnie, czy jest ok. Także warto.
1: No to super. Dobrze. To czy coś jeszcze na stronie mamy? Właśnie.
0: Możemy zadecydować o urządzeniach mobilnych albo komputerach, gdzie chcemy częściej tą reklamę wyświetlać, bądź w ogóle gdzie chcemy wyświetlać. Ja tego nie ruszałem i mam i na stacjonarne, i na mobilne urządzenia, bo też bardzo często jest tak, że na przykład jakaś firma XYZ potrzebuje lektora, który przeczytałby na szkolenie korporacyjne, że firma w 1938 roku powstała i mimo wojny światowej i PRL-u przetrwała i ma 100 lat albo i w 200. No i wtedy na przykład dwóch prezesów stoi sobie obok siebie. Słuchaj, ja bym tutaj chyba lektora wolał, żeby lektor nam to powiedział, bo to wiesz, żeby to profesjonalnie było. No dobra, słuchaj, no to trzeba, ja tu wezmę komórkę. No i poszukamy. No i wtedy nasza reklama się pojawi. I dodatkowym atutem reklamy na urządzenia mobilne jest to, że możemy sobie, mamy takie pole, w którym wpisujemy nasz numer telefonu, to było, słuchajcie, tak, numer telefonu, który jest wtedy linkiem, na przykład link plus 48 i tak dalej, i ten link z aplikacji, znaczy z komórki, jeżeli klient nas wyszukuje, prowadzi od razu, dzwoni nam do nas, do naszej firmy, do naszego serwisu, do naszej strony, w sensie do osoby zarządzającej stroną. Tego nie potrafiłem zrobić, bo nie potrafiłem, zdaje się, zmienić właśnie na plus 48, tam było na Stany od razu zaznaczone.
1: Aha, plus jeden pewnie.
0: Nic nie dało tam. Plus jeden i tam nic nie dawało, backspace czy delete, delayed, tak, żeby to zmienić, chyba to mi musieli zrobić.
1: Rozumiem.
0: To tak, tak. Kolejna rzecz. Ja mam takie coś. Okej, i tutaj tak widocznie wygląda moja reklama. Jest jeszcze kolejna rzecz, to oni to wprowadzili niedawno i to akurat, przyznam się wam szczerze, zleciłem jakiejś firmie, bo też to jest niedostępne, to znaczy funkcja podstrony. To znaczy, że jeżeli jednak oprócz tego, że chcemy, aby Google AdWords wprowadził nas do naszej strony, ale chcemy jeszcze, żeby również klient miał propozycje do dowolnych podstron, kontakt, oferta, cennik, to też możemy coś takiego zrobić. To też niedawno wprowadzili i nie bardzo sobie umiałem z tym poradzić. Natomiast podkreślę, nie wiem, czy to ma jakiś szczególny wpływ na to, że nagle więcej nam klientów przybędzie, bo jak zrobiłem sobie zupełnie sam pierwsze reklamy, to jakoś, mimo że one były bez tych podstron, nie wydaje mi się, żeby coś się zmieniło. Ale możemy tak rzeczywiście zrobić. Reklama może być z różnymi podstronami. Tak, ja mam na przykład mój sprzęt, bo mam taki link, rzeczywiście mój sprzęt. Mam link zlecenie produkcji. To wszystko już jest dla klienta linkami. Tutaj mamy tekst, ale w reklamie, co zaraz spróbujemy pokazać, jest to linkiem.
2: Moje realizacje
0: też link. Dokładnie. I wtedy ten numer, sam numer, zdaje się, jest linkiem z komórki, jak nas klient wynajdzie.
1: No tak, i możemy sobie kliknąć i od razu zadzwonić. No tak, bo skoro jesteśmy na telefonie, to warto by było od razu nawiązać ten kontakt.
0: Dokładnie, bo wtedy też klient może na żywo tego lektora usłyszeć, bo każdy sobie może powiedzieć w taki sposób i to nagrać.
3: A okaże się, że lektor to coś chyba nie do końca, on dzisiaj nie dysponowany.
0: No, więc to warto lektora posłuchać.
2: Twoja reklama może czasem nie zamierać całego tekstu. W niektórych formatach reklam tekst może zostać skrót sobie. Możesz jednak zadbać, co to by konkretny tekst pojawił się w reklamie.
0: To jest właśnie informacja, która tak naprawdę jest niczym innym jak komunikatem o moderacji, że również pracownicy Google'a odrzucą naszą reklamę, o czym zostaniemy poinformowani, jeżeli ona jest po prostu za długa. Nawet jeżeli zmieścimy się w znakach, ale jest za długa jednak, z jakiegoś tam powodu, to też nam ją odrzuci, ale poradą wtedy jest to, że na przykład możemy sobie w innym polu wpisać ten tekst, rozdzielić go na nagłówek jeden, nagłówek drugi, tak jak to wcześniej widzieliśmy.
2: Link więcej informacji, przycisk zapisz nową wersję.
0: No i tu mamy zapisz nową wersję, jeżeli byśmy coś edytowali. No ja tego nie będę zapisywać, bo nie ma tutaj co zapisywać, ale chwilę wyłączę syntezę i wejdę tylko w inną kwestię, bo myślę, że to też by można pokazać.
1: To ja w międzyczasie tylko przypomnę 123 834 835, jeżeli ktoś miałby ochotę do nas zadzwonić, zapraszam bardzo serdecznie, jesteśmy cały czas na żywo, dziś rozmawiamy na temat Google AdWords, na temat narzędzia do reklamowania się w Google, tego, żeby nasza strona internetowa była wyświetlana, no tam właśnie na samej górze, kiedy mamy te linki reklamowe, to szczególnie myślę, że osoby widzące na to zwracają uwagę. Ja szczerze powiem, i to powiem uczciwie, ja te linki z reguły pomijam. Jak widzę, że coś jest gdzieś tam sponsorowane, to omijam. Więc ja jestem bardziej podatny jednak mimo wszystko na te działania SEO, te pozycjonerskie. No ale być może osoby widzące na to inaczej reagują i tak jak wspomnieliśmy na początku tej audycji, różnie to jest z różnymi słowami kluczowymi, też kiedy dziś rozmawiałem z Michałem, to wspominał mi, że w Polsce dość użytkownicy są świadomi, przynajmniej tak w dużej mierze, i jednak rozróżniają, co jest tą reklamą taką sponsorowaną od tego, co jest wynikiem organicznym, i są tego świadomi i jakoś tam często też omijają te linki reklamowe. No ale w twoim przypadku, Darku, jak widać, to się jakoś tam sprawdza i
0: tak jest.
1: I daje ci to pewne zlecenia.
0: Daje. Wiecie co, nie chyba znowu coś tutaj pozmieniali, bo dawno, szczerze wam powiem, nie wchodziłem na stronę, no bo te rzeczy, które ja potrzebuję teraz sprawdzić, robię z aplikacji, więc zaraz wam pokażę aplikację i może to będzie lepszy pomysł. Jeszcze jedna rzecz, którą, ale tak jak mówię, absolutnie nie należy się zniechęcać. Jeżeli ktoś ma dużo czasu na stworzenie tej reklamy na początek, to warto przez tą stronę się przebić. Wszystko jest dostępne, tylko tak nieintuicyjne. Chciałem właśnie pokazać wam, jak ta moja kampania się nazywa i gdzie jest to pole z budżetem. No to ciężko do tego dojść, więc trochę czasu bym na to spożytkował. Natomiast odpalę sobie iPhone'a, zwolnię syntezę i zaraz go spróbuję, żeby był głośniej.
1: No tak.
0: 172 nieczytane wiadomości e-mail. Tak będzie OK?
1: Myślę, że będzie OK.
2: Czwartek, 29 listopada.
0: Open Google Ads. Oni teraz zmienili, w ogóle już nie, podobno nie powinniśmy mówić Google AdWords, tylko Google Ads, tak w skrócie. No ale spokojnie, jak piszemy hasła Google AdWords, bez problemu znajdziemy. Aplikacja mobilna, tak jak wspomniałem, raczej powinna nam służyć do modyfikacji reklam, bądź tak naprawdę kontroli tego, co nam się udało, jakie efekty są tych naszych reklam. Jest tam pełno wykresów, tabelek, też się trzeba przez to przebijać, ale najważniejsze rzeczy generalnie mamy w miarę pod ręką. Na początku w lewym górnym rogu jest takie...
2: Wstecz. Przycisk.
0: Aha, widocznie ja tu coś wstecz, edytowałem, więc wstecz, się wstecz, przemienimy wstecz, na...
1: W międzyczasie, wiesz co, zanim przejdziemy dalej, to może odbierzmy telefon, bo ktoś do nas dzwoni.
0: Halo?
4: Okej. Witam bardzo serdecznie.
1: Witamy.
4: Tu Patryk z tej strony i mam...
1: Cześć,
4: mam
1: Patryku.
4: Tak kilka pytań, a mianowicie właśnie Google'a. A mianowicie... Bo często mnie interesuje, jak to się na przykład dzieje i czy to też za to nie odpowiadają właśnie reklamy Google'a. Jeżeli na przykład, przypuśćmy, oglądam sobie stronę, szukam sobie na przykład jakiejś tam strony, nie wiem, o wycieczkach i na przykład szukam tanich wycieczek, tudzież, nie wiem, tanich hotelów. No i na przykład, przypuśćmy, przejrzałem sobie kilka tych stron, jakie tam Google jakby wyrzuciło w tych sponsorowanych, no i nagle stwierdzam, a że ja sobie poszukam na przykład skarpetek. Wchodzę sobie na strony poświęcone skarpetkom. No i w międzyczasie przeglądam i widzę na stronie ze skarpetkami, że gdzieś tam jest reklama o wycieczkach.
1: Tak, no Google nas śledzi, oczywiście. To nie jest, myślę, żadną
0: tajemnicą.
1: To, co
0: mnie pytałeś przed audycją, Michał.
1: Tak, no, tak. To nie jest żadną tajemnicą, to są te tak zwane reklamy kontekstowe. Kiedyś przecież była jakaś afera z Tomaszem Lisem, zdaje się, na Twitterze, że mu się tam różne dziwne reklamy wyświetlały i zarzucał to, że jakiś portal reklamuje takie różne tam dziwne usługi, a okazało się, że po prostu później tak się właśnie bronili, że no, reklamy kontekstowe wyświetlają się w zależności od tego, czego ktoś poszukuje.
0: Widocznie pan tego szukał.
1: Tak, widocznie wcześniej pan tego szukał i potem po prostu Google posłusznie podrzucał odpowiednie reklamy. Więc tak, to zwłaszcza Patryku, jeżeli jesteś zalogowany na swoje konto Google'a, co jest wygodne, ale to już daje jeszcze potężniejsze mechanizmy do śledzenia cię. Także oczywiście.
0: To możesz się na konto incognito wtedy za...
4: Jeszcze jak się robi coś takiego, bo na przykład często jest tak, że na innych stronach są oznaczane właśnie też reklamy Google'a, często to gadacz kiedyś czytał ad frame Google i była taka
1: bo
4: ramka.
1: To
4: była,
1: są te tak zwane, bo to są te tak zwane, jak dobrze pamiętam, reklamy kontekstowe. To są te reklamy w treści stron internetowych, które, tak, które to jest jeszcze co innego.
0: Jeszcze inna grupa reklam. Nie. Nie, nie, nie, to nie
4: jest
0: są AdWords.
4: Z tego narzędzia AdWords, tego się tam zrobić nie, nie. da.
0: Tego się zrobić ale nie na przy... da, ale...
4: Bo ja też zastanawiałem
0: jest
4: się...
0: Jest inne narzędzie.
1: Ale na przykład z reklam, ale na przykład reklamy Google'a to nie są tylko reklamy właśnie na stronach AdWords. Internetowych, tak, ale na przykład mamy tak. reklamy na YouTubie. To też tam o. mamy różnego też. Rodzaju reklamy. Można sobie to wszystko, można sobie tym wszystkim zarządzać i na przykład nasza reklama może się wyświetlać w filmach na YouTubie, jeżeli będzie to reklama wideo.
4: A propos właśnie reklam wideo też zastanawia mnie to. Często się zdarza tak, na przykład zdarza się to w grach mobilnych na przykład takich, że często są mikropłatności wprowadzane i na przykład gra się nas pyta, czy aby chcesz otworzyć reklamę tam, żeby dostać wirtualne złote monety na przykład za obejrzenie tych reklam. I one najczęściej też są właśnie jakieś reklamy wideo, ale jest taki wygląd jak reklama googlowska. I czy to, czy też to się da takie rzeczy robić w Google AdWords, czy to już są do tego jakieś inne narzędzia?
1: Ja szczerze mówiąc nie wiem, a ty Darku, coś wiesz na ten temat?
0: Moja wiedza w zasadzie ogranicza się tylko do stworzenia i zarządzania reklamami Google AdWords.
1: Okej, okay, także...
4: Ja w takim razie doczytam sobie.
1: No to doczytaj, może w komentarzach się podzielisz, Patryku, jakąś jeszcze swoją wiedzą na ten temat. Największe zmiany,
0: koszt. Dokładnie.
4: To dziękuję.
1: Dziękujemy ci bardzo za telefon.
0: Dzięki za telefon.
1: Pozdrawiamy i do usłyszenia. Jeżeli wy macie ochotę również zadzwonić, to śmiało 123 834 835. Nasz telefon jest do waszej dyspozycji. Ty, Darku, już odpaliłeś aplikację. No to słuchamy.
0: Jedziemy. To więc na początku dobrze jest sobie odpalić takie menu główne.
5: Wróć do Siri. Otwórz menu, zakres, otwórz menu nawigacyjne.
0: Otwórz menu nawigacyjne. Ono jest generalnie w lewym górnym rogu. I on mówi...
5: Zalogowanie użytkownicy, multilektor, multilektor.gmail.com.
0: Dokładnie. I w aplikacji, tak na pierwszy rzut, co możemy?
5: Pokaż konta, przycisk.
0: Pokaż konta. Ale tu w zasadzie nic tak naprawdę.
1: Tak, jeżeli mamy kilka kont i zarządzamy z ich poziomu różnymi, tak, różnymi jakimiś usługami, aplikacjami googlowskimi, tak, bo możemy mieć kilka kont.
0: Możemy mieć kilka kont.
5: Identyfikator klienta.
0: I tu mamy identyfikator klienta.
5: Informacje o koncie.
0: Informacje o koncie.
5: Kampanie.
0: Kampanie, tak? Czyli bo możemy mieć kilka kampanii. O, na przykład to może być rozwiązanie promocyjne, tak jak Michał wspomniałeś. Możemy sobie wymyśleć, że w środę na przykład inną kampanię reklamową ma nam wyświetlać, gdzie reklamy są tylko z promocjami.
1: Bo kampania, jak rozumiem, definiuje nam reklamę na jakiejś konkretnej stronie internetowej, tak? A w obrębie tej kampanii mamy ileś różnych reklam.
0: Reklam. Dokładnie. Możemy nawet mieć jedną kampanię, a ileś grup reklam. Możemy sobie je nazwać. Grupa reklama, reklamy, nie wiem, grupa na każdy miesiąc może być na przykład inna. Bo w styczniu jakieś tam inne oferty, w lutym inne oferty i tak dalej. To jest bardzo zaawansowane narzędzie. Ja mam jedną, przepraszam, ja mam dwie kampanie, ale korzystam z jednej, a drugą mam, no, jakoś tam zrobiłem drugą, która jest wstrzymana. Następne rzeczy.
5: Rekomendacje.
0: Rekomendacje to jest dość fajna rzecz, ponieważ na mobilnej nie wchodziłem w rekomendacje, tylko przez stronę, ale zaraz zobaczymy, co nam tu podpowie. Rekomendacje to jest taki algorytm, który na podstawie naszych reklam, efektów tych reklam, to znaczy kliknięć oraz konkurencji, podpowiada nam algorytm, co możemy zmienić w naszej reklamie, poprawić, żeby osiągała jeszcze lepsze efekty, czyli dla nas tak naprawdę po prostu większą liczbę kliknięć. Zobaczmy, co tu będzie tak naprawdę, nie wiem.
5: Rekomendacje. Otwórz menu nawigacyjne. Przy rekomendacje. Nagłówek. W tej chwili nie ma żadnych dostępnych rekomendacji.
1: Aha.
5: Wejdź na swoje. W tej chwili nie ma żadnych dostępnych rekomendacji. Otwórz menu nawigacyjne. W tej chwili nie ma żadnych dostępnych rekomendacji.
0: Otwórz
5: menu
0: nawigacyjne. Nie ma jakiegoś wstecz. No dobra, to tam.
5: Zalogowanie użytkownicy.
0: No wiecie co, to znaczy tylko tyle, że nieskromnie powiem, mam bardzo dobre reklamy, dlatego że przez, ja wiem, ponad pół roku AdWordsów, a ja już mam, no około, myślę, że gdzieś z półtora roku chyba, no to w pierwszych miesiącach to ja miałem zawsze jakieś rekomendacje. Masz słowa kluczowe kiepskiej jakości, albo masz trzy słowa kluczowe bardzo dobrej jakości, są to słowa A, B, C, proponujemy ci słowo D. Odrzuć, zaakceptuj. Więc widocznie skoro teraz nie ma, no to jedziemy dalej.
5: Rozliczenia i płatności.
0: Rozliczenia i płatności to opcja, w której możemy kontrolować nasze wydatki.
1: Właśnie, przy okazji o to cię zapytam. Tak. Jak to jest z płatnościami? Uh-huh. Podpinamy swoją kartę, czy
0: kartę.
1: PayPal jest tak. wspierany, czy jak to działa?
0: Nie wiem, czy PayPal jest wspierany, ale na pewno karta jest wspierana i ja też tak to sobie zrobiłem.
1: I to działa na tej zasadzie, że obciąża nas na bieżąco, czy w jakiś sposób?
0: Nie. To, generalnie na podstawie budżetu Google przyjmuje próg płatności. Natomiast jeżeli nie osiągniemy całego progu płatności, to obciąża nam automat samodzielnie kartę proporcjonalnie. Na przykład jeżeli, załóżmy, progiem płatności przy naszym budżecie będzie przez Google wytyczone, nie wiem, 200 zł, a jeżeli my tylko 50 zł, czyli 200 zł w miesiącu, taki próg płatności, a jeżeli my wykorzystamy tak naprawdę 50 zł, to i tak Google pobierze tylko te 50 zł, a nie pobierze ani złotówki, której nie wydaliśmy.
1: Rozumiem.
0: Więc jakby pobiera nam z karty sam. I tu właśnie możemy sobie takie rzeczy zobaczyć.
5: Ustawienia. 70. Rozliczenia i płatności. 60. Ustawienia.
0: Wejdźmy w te ustawienia.
5: Wstecz. Ustawienia. Nagłówek. Kategorie powiadomień. Dostęp do konta. Alerty o podejrzanej aktywności. Prośby o dostęp i zarządzanie. Zaznaczone. Płatności. Alerty o płatnościach i problemach. Zaznaczone. Kampania. Informacje o problemach krytycznych, takich jak brakujące reklamy czy naruszenie zasad. Zaznaczone. Skuteczność, nowe funkcje, oferty i sugestie, które zaznaczone.
0: Czyli tu chyba tylko te powiadomienia możemy sobie wybrać, jakie chcemy.
5: Wyświetl licencję.
0: Nic.
5: Wstecz, przycisk.
0: Nic ważnego.
5: Wstecz. Otwórz menu nawigacji. Informacje o koncie. Brat zakres dat, uwzględniony nawet...
0: Moment. Wejdźmy jeszcze raz w to. Otwórz menu nawigacyjne. To menu nawigacyjne możemy traktować, nie wiem, jako home w telefonie, tak? Takie główna strona, powiedzmy.
5: Pokaż, inform, kampanii, rekomend, rozliczeń, ustawienia, opinie. Pomoc. Zamknij.
0: I tyle. Zamknij.
5: Otwórz menu nawigacyjne.
0: Teraz, oprócz tego menu, które pokazałem, mamy tak naprawdę to, co nas najbardziej interesuje, czyli jak te reklamy kontrolować. Tu pełno różnych wykresów. Zobaczmy.
5: Informacje o koncie. Brak powiadomień. Zakres dat. Zakres dat. Dzisiaj.
0: Zakres dat. To jest taka lista, którą możemy sobie wybrać. Na przykład chcemy zobaczyć, ile kliknięć było dzisiaj w moją reklamę. Spróbujmy to zrobić.
5: Zakres dat. Anuluj. Zakres dat. Niestandardowy.
0: Czyli pewnie będzie można wpisać jakąś
1: wybrać datę.
0: Chcemy wiedzieć,
1: tak.
0: Kiedy wybrać to.
5: Zaznaczone. Dzisiaj.
0: Dzisiaj.
5: Wczoraj.
0: No to ja wybiorę.
5: Zaznaczone. Dziś. Zaznaczone.
0: Mimo, że to zaznaczone, to jest właśnie cały AdWords. To i tak musimy to jeszcze raz zaznaczyć tak naprawdę.
5: Informacje o koncie.
0: To zobaczymy.
5: Zakres dat. Dzisiaj. Uwzględnione na wykresie. Kliknięcia. 4.
1: To.
0: Czyli widocznie 4 kliknięcia. Były kliknięcia dzisiaj. Wystarczy w zupełności. Naprawdę.
5: Kliknięcia. Nieuwzględnione na wykresie. Wyświetlenia. 88.
0: To znaczy, że 88 klientów, czy potencjalnych klientów zobaczyło moją reklamę. A cztery osoby kliknęły w moją stronę. Tak to wygląda.
5: Wyświetlenia. Nieuwzględniony na wykresie średni koszt kliknięcia 0,91 zł.
0: To oznacza, że średni koszt, jaki wydałem, to jest 0,90 ileś tam groszy. To znaczy, że mogło być kliknięcie na przykład za, nie wiem, 20 groszy, mogło być kliknięcie tańsze, z tych czterech jedno droższe, jedno tańsze.
1: Czyli w sumie niecałe 4 złote wydałeś.
5: Nieuwzględniony na wykresie, średni koszt.
0: No dokładnie.
5: 0,90, średni koszt kliknięcia. Nieuwzględniony na wykresie, koszt 3,62 zł.
0: Brawo. Widocznie tyle wydałem dziś.
5: Koszt. Kliknij, by wyświetlić maksymalnie dwie wartości na wykresie. Największe zmiany. Koszt. Dzisiaj w porównaniu z tym dniem tygodnia, czwartek w ubiegłym tygodniu z dokładnością do bieżącej godziny. Search Multilektor, wzrost 3,62 zł.
0: Search Multilektor, tak nazywa się moja kampania. Ten wzrost, to znaczy w moim akurat przypadku, tydzień temu w czwartek się nie reklamowałem. Miałem wyłączoną reklamę. Więc te 3,60, no o tyle wzrosło, no bo tyle dzisiaj wydałem, a nie wydałem w tamtym tygodniu w czwartek nic.
1: Ale to szczerze powiedziawszy, to całkiem spore przełożenie ma to, bo jeżeli na przykład mówisz, że dostajesz na tej stronie zlecenia, a kliknięć,
0: tylko 4 osoby.
1: Tak, to jest strasznie mało. Co to są 4 osoby, wiesz, gdzie w internecie mamy miliony, tak, użytkowników i zapewne takie kampanie, które rzeczywiście są dość mocne i w reklamach Google'a dość dużo mają tych kliknięć, to muszą kosztować zdecydowanie więcej, ale w twoim przypadku to wystarczy tak naprawdę tak z ciekawości, jak na przykład ile kliknięć dziennie, to już jest szansa, że ktoś się do ciebie odezwie. Widzisz jakąś korelację między tym? Na przykład jak już widzisz w Google'ach, że powiedzmy o 20 kliknięć było, to jest szansa, że ktoś się odezwie, że będzie
0: więcej?
1: Jakieś zlecenie.
0: Nie, widzę inną właściwość. Widzę taką właściwość, że właśnie na początku tygodnia, może być na przykład 80 wyświetleń, 4 kliknięcia i z tych 4 kliknięć będzie na przykład jedno zlecenie. Może tak być na początku tygodnia. W poniedziałek, we wtorek. Właśnie jak gdzieś tak czwartki, piątki, to akurat w moim przypadku przynajmniej jest jakoś luźniej.
1: Rozumiem.
0: Także raczej w tą stronę. Tak, na początku faktycznie wydawałem dużo większe pieniądze, kilka stówek ładnych na te reklamy i faktycznie było wyświetleń, nie wiem, 200, kliknięć 17. Owszem, może było więcej zapytań ofertowych bądź telefonów, tak, może faktycznie tak było, ale to się nie równało zleceniem. Także też pamiętajmy, tak, to też trzeba jakby wziąć pod uwagę. Nie każdy nasz potencjalny klient zostanie tak naprawdę naszym klientem, nie każdy nam zapłaci. My też chodzimy do 5 sklepów stacjonarnych, zanim kupimy to, co nam pasuje, bo na przykład to jest w dobrej cenie albo tańsze. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę. To nie znaczy, że najlepiej wydać 1000 zł na reklamę, bo 200 kliknięć dziennie przyniesie nam 10 zleceń. To nie działa w ten sposób.
1: Niestety. A Google nas rozlicza za każde kliknięcie.
0: Więc to trzeba po prostu sobie zobaczyć, pośledzić trochę swoją branżę. Jeszcze jedna rzecz, chyba bardzo istotna i to niech będzie odpowiedzią taką clue na twoje pytanie. Google nas poinformuje gdzieś właśnie w tych rekomendacjach, a co chyba co miesiąc, czy jakoś tak przysyłają takiego maila z takimi informacjami, jeżeli na przykład mamy za niski budżet w stosunku do konkurencji, więc wówczas wiemy, że wydajemy za mało, to znaczy, że tych kliknięć jest za mało, to nie takie. Także widocznie moja konkurencja nie wydaje mega kasy na AdWordsy, skoro ja takiej informacji nie mam, aczkolwiek kiedyś faktycznie miałem, musiałem zwiększyć budżet na moją reklamę. Tam chyba właśnie z 15 zł, zwiększyłem do 20, potem miałem znowu taką, że musiałem do tych 60 zł, bo ja tyle wydaję dziennie. I te 60 zł mam chyba już z ponad pół roku, może nawet więcej, ale jeżeli będzie to za mało, to Google mi da taką informację. Znaczy za mało, to znaczy, że nie będę na pierwszej stronie. Moja reklama będzie dopiero na drugiej stronie. Jeżeli mi to odpowiada, no to mogę to zostawić. Ale no, ja wolę akurat być na pierwszej stronie. Co mamy dalej?
5: Wyślij tu więcej wyników.
0: Jakieś więcej wyników.
5: Ostatnio przeglądane kampanie, typ kampanii, szukaj, search, multilektor, średni budżet dzienny, 62,00 zł.
0: Tu możemy na przykład tą kampanię wyłączyć lub włączyć, zobaczmy.
5: Ostatnio przeglądane, wstecz, przycisk, przegląd kampanii, brak powiadomień, kliknij dwóch. Typ kampanii, szukaj, search, multilektor, średni budżet dzienny, 62,00 zł. Zaznaczone, aktywna. Zakres dat, dzisiaj.
0: No i to patrzyliśmy. Zobaczmy, jak ten budżet tutaj się edytuje.
1: Właśnie, tu jest ten typ kampanii. I to jest, tak. to jest co? Czyli właśnie kampania do wyszukiwania, tak? Wyszukiwania. W wynikach wyszukiwania.
0: Tak, w wynikach wyszukiwania.
5: Aktywna. Nazwa. Search, multilektor, SR, budżet dzienny. 62,00 zł. Typ. 62,00.
0: Nie możemy tu tego edytować, zobaczymy.
5: Dostosowania stawek.
0: O, wcześniej tak było właśnie. Lokalizację. Tak, to znaczy, że możemy naszą reklamę
1: ale
0: wyświetlać.
1: Ale tu mam też coś, dostosowanie na... stawek. Może to to.
0: To zaraz o tym opowiem.
1: Aha, okej.
5: Okay. Harmonogram reklam. Urządzenia. Urządzenia.
0: No, słuchajcie.
5: Dostosowanie, szukaj. 60. Dostosowania stawek, szukaj. Typ. 62,00.
0: No, nie wiem, jak ten budżet, pewnie po prostu znowu trzeba gdzie indziej wejść. Zmienili znowu ten interfejs aplikacji mobilnej też, oni ją bardzo, bardzo rozwijają, więc pewnie niektóre rzeczy będzie można niebawem zrobić. Ale generalnie jak poszukacie, to obiecuję, że znajdziecie, skoro mnie się to udało. Jak w innym polu gdzieś klikniecie na budżet, czy na cyferkę z budżetem, to będzie pole edycyjne, w którym będzie można wpisać. Oczywiście również można na stronie. No i też można zadzwonić do nich na infolinię, to pokierują gdzie. Co do, o czym ty wspominałeś?
1: Właśnie to dostosowywanie stawek. Dobra, dostosowanie stawek, bo już. To może tu coś jest.
0: Tak. Aha, dobra, no to zobaczymy.
5: Na środku, typ, szukaj. Dostosowania stawek. Dostosowania stawek. Dostosowania stawek. Lokalizacja.
1: Tu się nic nie da.
5: 50, 60, lokal, harmonogram reklam.
0: Właśnie.
5: Urządzenia.
0: Harmonogram reklam.
5: Harmonogram wstecz.
0: O, tu się coś dało z harmonogramem.
5: Czwartki, cały dzień. Dodaj. 4. 91. 0,91 zł. 3,62 zł.
0: A, okej, okay. Pokazuje czwartki. Jak wydał w czwartki widocznie. Aha. Poprzednie.
5: 3,77. 0.
0: Mhm.
5: 0,00 zł. 0,00. Poniedziałki, cały dzień. 0. 0. 0,00.
0: Bo ja się przez jakiś czas nie reklamowałem. Teraz to uaktywniłem chyba od poniedziałku.
5: Wstecz, przycisk,
0: no szkoda,
5: wstecz,
0: że tego budżetu
5: wstecz,
0: nie możemy
5: wstecz,
0: tu edytować.
5: Wstecz. Otwórz menu nawigacji, zalogowanie użytkownicy.
0: No aplikacja jaka jest, przycisk. Taka jest. Trzeba się naklikać w różne miejsca. A co do stawek, to jest też bardzo ważne. W Google AdWords możemy bardzo fajnie zarządzać budżetem, ponieważ możemy sami stwierdzić, czy chcemy, aby Google sam decydował, ile kosztuje kliknięcie, to znaczy ile wziąć nam pieniędzy za kliknięcie, a również możemy sobie zmienić, ja tak mam, jest to takie zaawansowana strategia ustalania stawek samodzielnie, gdzie my sami możemy sobie określić, ile chcemy wydać na dowolne słowo kluczowe. Bo jeżeli na przykład wiemy, że słowo kluczowe, no nie wiem, na przykład nagrania lektorskie, jest bardzo często wpisywane przez klientów, a słowo, powiedzmy, tani lektor jest rzadziej wpisywane przez klientów, bo to też możemy na wykresie na stronie zobaczyć. Tam jest coś takiego, słowa kluczowe. To nie ma sensu automatu, bo na przykład automat nam tyle samo wyda na jedno i na drugie, a lepiej sobie wtedy ustawić na takie słowo kluczowe, samodzielną stawkę, które wiemy, że no, ma sens i na nie się chcemy reklamować. Wówczas nawet możemy ograniczyć sobie ilość tych słów kluczowych. Może i nasza reklama wyświetli się trochę rzadziej, ale na przykład może być tak, że będą dwa kliknięcia, z czego będzie jedno fajne zlecenie na naszą usługę.
1: No tak, to wszystko, też, to wszystko no, gdzieś tam z doświadczenia i z czasem musimy sobie wypracować, tak, co nam się bardziej opłaca.
0: Sami niestety musimy sobie wypracować, bo automat jest bardzo fajny, ale to jest dobre no, na początek, tak?
1: No i automat też nam będzie tak podpowiadał, żeby jednak zarobić.
0: Podpowiadał.
1: Tak, żeby Google zarobiło. To też nie jest tak, że oni nam będą podpowiadali najbardziej optymalne dla nas rozwiązania, tylko takie, żeby i oni coś dostali, no i my przy okazji też.
0: Ale spokojnie, spokojnie i te optymalne rozwiązania też, zwłaszcza w tych słowach kluczowych, nam będą podpowiadać, no i fakt i budżet też. Mhm. Ale to nie będzie tak, że każą nam na przykład w rekomendacji zwiększyć budżet o połowę i to się w ogóle na nic nie przełoży. Głównie konkurencja tutaj jest dla Google ważna, że jeżeli konkurencja sobie zwiększyła te stawki, to Google nam podpowie właśnie, że warto i można nawet pokażą nam na wykresie stawki budżety konkurencji przykładowe.
1: Jasne, rozumiem.
0: Także to też jest dobre.
1: Dobrze, Darku, czy coś jeszcze byś tu pokazał?
0: Zaraz zobaczę, co ja tu sobie jeszcze napisałem. Aha, no w zasadzie to chyba wszystko tak naprawdę omówiłem. Pokażmy jeszcze, jak to wygląda z poziomu klienta. Ja odpalę sobie Chroma, na którym nie mam AdBlocka obecnie. Bo to też ważne, ale to chyba wszyscy wiemy, tak? No, na AdBlocku, na tych wtyczkach te reklamy nam się nie będą pokazywać, będą się tylko organiczne wyniki pokazywać. Mhm. Ale jak pokazuje również doświadczenie, nie wszyscy mają poblokowane reklamy i dziękuję wam klienci za to. Ja wpiszę, wpiszę na przykład nagrania lektorskie. Wpisujemy. Zobaczymy, czy ja się gdzieś wyświetlę.
1: No właśnie, to jest ciekawe.
0: I tak. Możemy tutaj firmy przeczytać, czy nie?
1: Tak, możemy, nie możemy. Link reklama. Link Google TMP zagraniczni lektor. No, RPM, znane. Studio dźwięczowe link. Pracujemy lektor z własnym studiem. Nagrania lektorskie,
0: szybko czysty lektor. Link reklam, link przycisk dla ciebie. No dobra. Nagrania lektorskie, powitania per link. Nagrania lektorskie, produkcja reklam, podniebo, link reklama, podniebo, link budowany tam, azurektel, nagrania lektorskie, głos lektora, link lektorski, tel, nagrania lektorskie, reklam, audio, link, sound, pro, to już są organiczne. Mocny głos, tel, nagrania lektor, pan głosów i lektorów, studio, nagrania lektorskich, pan głosów, na link, http, nagrania lektorskie, lektor, link, tel, też, lektor, już, tel, nagrania lektor, link, budu, lektor, nagrania, link, http, zbójce, tel, nagrania, link, http, google, tel, ofertyki, nagrania lektor.
1: O, już gdzieś OLX tam się wyskoczył. No, czyli tym razem...
0: O, i uwaga. Aha. Czekaj. Link Studio Lektor, nagrania, link
1: Studio Lektor, tel, nagrania lektorskie, link, link no, reklama. Link, studio Lektor, tel, profesjonalne studio. Jest.
0: Tak, i tu mamy moją reklamę.
1: Ale link, gdzie ta reklama ci się wyświetliła? To gdzieś strasznie daleko.
0: Ona się wyświetliła na dole strony i w niczym to nie przeszkadza, ponieważ klientowi pokażą się to, cztery reklamy na górze, potem wyniki organiczne i cztery reklamy na dole. I górne, i dolne reklamy są mega, mega podświetlone, absolutnie klient je zobaczy, więc absolutnie nie ma żadnego problemu, czy być na górze strony, czy na dole. Ważne, żeby...
1: No ale chyba jednak, wiesz, czytamy od góry do dołu, więc chyba jednak bardziej...
0: Tak, ale widzący...
1: Bardziej zwróci uwagę na to, co jest na górze. Czy nie?
0: Zwróci uwagę na wszystkie cztery reklamy, bo one są widoczne i tak się pokazują, że wyniki organiczne są, no nie są tak podświetlane, a reklamy są. Także nawet Google, pracownicy Google'a mówią, że to nie ma znaczenia, czy jesteśmy na górze, czy na dole. Klient weźmie te cztery pod uwagę i do tych czterech usługodawców na przykład da zapytanie ofertowe. Owszem, jeżeli wyświetlimy się na samej górze, no pewnie, że jest większe prawdopodobieństwo, że nas wyświetli pierwszy, znaczy, że nas wyświetli i wtedy rzeczywiście szybciej klient w nas kliknie, ale na przykład na czwartym miejscu może być akurat usługodawca, który bardziej klientowi odpowiada.
1: No tak, natomiast no, z naszej perspektywy, jak przeglądamy sobie ten internet, jak
0: nie,
1: przeglądamy
0: z naszej
1: sobie
0: to
1: Google,
0: absolutnie
1: to jeżeli coś jest na górze, są... to jest większa szansa, że...
0: Bierzemy pod uwagę.
1: Tak, weźmiemy to pod uwagę, bo jeżeli coś jest gdzieś tam na dole, to już nawet zazwyczaj
0: się, już tam
1: się nie przegląda
0: szukać,
1: tego. No, to już znaleźliśmy.
0: Nawet się tego nie przegląda.
1: Dokładnie.
0: Dokładnie. Ale tutaj absolutnie w reklamach większego tak naprawdę znaczenia to nie ma, to znaczy nie będzie takiej sytuacji, że pierwszy, no to już bierzemy. W tym przypadku kolory, te podświetlania tych reklam, to jest tutaj istotne. No więc moja reklama wygląda, to jest już link, nagrania lektorskie. Link reklama.
2: Link Google Lektor, profesjonalne studio.
0: Tak.
2: Przycisk dla bezwzględnego czytania doskonałej. Zmienia głos lektora na lepsze ceny. Sprawdź poprawa radiowa. TV uśmienie, tłumienie filmów, usługi lektorskie, mix i mastering, spoty reklamowe.
0: Bla, bla, bla, bla.
2: Moje realizacje.
0: I tu mamy właśnie pod stronę.
1: I tu
0: moje
1: są te
0: realizacje.
1: Linki.
0: Tak, i tu są te linki.
2: Link kontakt do mnie.
0: Kontakt do mnie.
2: Link cennik.
0: Cennik.
2: Link zlecenie produkcji.
0: Zlecenie produkcji.
2: Link mój sprzęt.
0: Mój sprzęt.
2: Link reklama. Link Google Lektor.
1: No i tu już inny lektor.
0: Następny lektor.
2: Nagrania lektor, link reklama, link Google do lektora.
0: Tu jest
2: następna link.
0: Słuchajcie, czyli wyświetliłem się jako pierwsza reklama na dole. Nie pierwsza na górze, a pierwsza na dole, bo później są dwóch jakiś, czy trzech, tak, bo są cztery tu i cztery tu. A, i jeszcze jedna rzecz, o której nie wspomniałem, właśnie. I to tutaj Google oszczędza w ten sposób trochę nasz budżet, że kliknięcie jakby jednemu się wyświetli, bo kliknięcie czy na dole, czy na górze kosztuje, generalnie będzie kosztować tyle samo, ale jednej osobie, jednemu klientowi wyświetli się na przykład reklama na górze, a innemu klientowi na dole. To też jest ważne.
1: Rozumiem.
0: Że na przykład, tak, bo tu też chodzi o, bierze pod uwagę różne rzeczy, na przykład ilość wyszukiwań, jak jest na przykład bardzo dużo wyszukiwań, to wtedy wyświetli klientowi moją reklamę częściej na górze, a jak jest na przykład mniej wyszukiwań, to częściej na dole, no bo po co ja mam co chwilę płacić, bo co chwilę mnie ktoś kliknie.
1: No tak.
0: To jest też taka ważna rzecz. Powiem wam, że był taki czas, kiedy rzeczywiście za każdym razem, jak ja wpisałem jakieś tam związane rzeczy z lektorem, byłem faktycznie na samej górze. Ale czy mi to dało więcej zleceń? Chyba nie. Chyba raczej należy się koncentrować, kiedy się wyświetlać, znać swoją branżę, bo są branże, gdzie wyświetlamy się cały czas. Był też taki czas, że wyświetlałem się non-stop, nawet i w niedzielę. To wszystko warto śledzić. Warto też zmieniać czasami te reklamy. Pewnie, że tak. Wszystko to jest ważne. Także no tyle chyba, co mogę wam
1: opowiedzieć.
0: To
1: ja jeszcze tak zapytam, bo w sumie o tym nie powiedzieliśmy. Jak do tych reklam Google'a dostać się za pomocą strony internetowej? Bo pokazałeś aplikację, ale adres strony internetowej, za pomocą której możemy tam wejść? Co należy zrobić?
0: Google Ads, googleads.pl, czyli googleads.pl.
1: Googleads.pl. I tam sobie wchodzimy, logujemy się naszym
0: logujemy
1: kontem
0: Google'a. Się. Tak.
1: I możemy dokładnie korzystać.
0: I już.
1: I już.
0: I no, mamy tam utwórz reklamę i Google nas będzie prowadziło za rączkę. Do pierwszej reklamy to my nic nie będziemy tak naprawdę potrzebować żadnej wiedzy, tylko wiedzę o swojej branży, czym się zajmujemy. A Google nas już tak za rączkę poprowadzi, że to nie będzie problemu.
1: Łącznie do tego, żeśmy podpięli swoją kartę i im zapłacili.
0: Łącznie, o, to jest jakby najważniejsze.
1: No właśnie, zwłaszcza dla nich, zwłaszcza dla nich. Dobrze, Darku. Dziękuję ci bardzo za to, że podzieliłeś się z naszymi słuchaczami swoimi doświadczeniami. Jeżeli wy również gdzieś tam reklamowaliście się w Google i macie ochotę podzielić się jakimiś swoimi doświadczeniami, bo może i Darek coś skorzysta, to zachęcamy do komentowania tej audycji, kiedy ona pojawi się już na naszej stronie internetowej na www.tyflopodcast.net, a stanie się to niebawem.
0: Bardzo chętnie skorzystam.
1: Bardzo ci dziękuję za udział w dzisiejszym programie.
0: No, dzięki śliczne.
1: Dzięki również. Darek Marchewka był gościem naszej dzisiejszej audycji na antenie Tyfloradia. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflopodcastu.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
7: Dzień dobry, z tej strony Dawid Pieper, a dzisiaj zajmiemy się pewnie wyczekiwanym

0: naprawdę pochodnymi innych dystrybucji, tak? Ubuntu jest pochodną Debiana i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o te dystrybucje jak Arch czy Debian, po prostu charakteryzują się różnymi pakietami oprogramowania. Oparte są o te same jądro Linuxa, mają te same programy, ale pewnymi cechami się różnią. I tu już pozostaje w gestii użytkownika, co lubi. Przyjęło się mówić, że Arch jest tym najbardziej zamasowanym Linuxem, choć to nie do końca prawda. Arch jest Linuxem, który po prostu wymaga dużo używania linii poleceń, ale to nie zawsze jest tożsame z zaawansowaniem, choć na pewno Arch nie jest systemem dla typowego użytkownika. Ja sam najbardziej lubię Debiana jako dystrybucję i dlatego właśnie jego instalację Wam pokażę. No dobrze, to chyba tyle z teoretycznego wstępu. Czas przejść do praktyki. Mamy tu komputer, laptopa mojego. I chcemy na nim zainstalować Linuxa. Zasadniczo na początek należałoby przygotować na jego miejsce na dysku. Już je przygotowałem, ale pokażę jak to zrobić. Można tu użyć dowolnego programu do partycjonowania. Jest ich całkiem duży wybór. Ja akurat lubię program AOME Partition Assistant, więc uruchamiam menu Start, wpisuję AOME. O! Jeszcze raz. Naprawdę? Ups! W procesach się pojawił okienko, zniknęło jeszcze raz. Jest. Nie chcemy aktualizacji. I teraz tak. Tu niestety dostępność jest jaka jest. Ja muszę się poruszać nawigacją hierarchiczną FUDA, czyli na laptopie to jest Insert Shift i strzałka w prawo. 5, 1, C, 441.35 GB. I mamy mój dysk C i po prostu trzeba go zmniejszyć. Czyli ja wciskam Insert Shift M, na klawiaturze numerycznej to by było Insert Slash i Insert prawy kwadratowy i na numeryczny to była po prostu numeryczna gwiazdka. I tu już normalnie strzałeczki działają. Wybieram opcję rozmiar partycji. I mamy wpisane 441.35 GB i teraz musimy zmniejszyć o tyle, ile chcemy mieć na Linuxa. Więc jeżeli chcemy mieć 20 GB, z 441 robimy 421 i tak dalej. Jak duży rozmiar na Linuxa? Niewielki, zależy jeszcze od zastosowań. Ja przyjąłem 24 GB, a to i tak już jest dużo jak na ten system. On spokojnie się zmieści nawet i w 8 GB. Te 24 wynikają tylko z tego, że ja chcę trzymać na nim maszyny wirtualne. Ale jeżeli chcecie współdzielić jakieś pliki z partycją Windowsowską, czyli zapisywać wszystkie pliki tak na partycji Windowsa z poziomu Linuxa, co jest możliwe, to nie trzeba tu wiele. Ja przykładowo pokażę 421. Nie wiem, czy tyle mam wolne. Nie mam tyle wolne. No to wpiszę 435. I teraz musiałbym znowu nawigacją hierarchiczną. W operacje oczekujące wejść. Tu mamy dialog. I mam przycisk zastosuj. Ja musiałbym go wcisnąć i w tym momencie się partycja może zmniejszyć. Ale my nie będziemy tego robić, bo już to zrobiłem, więc ja zamykam OMEI. OMEI nie przyciska, nie znamy. Drugi etap to przygotowanie dysku z Debianem. Tu trzeba pobrać obraz Debiana. Ja proponuję pobrać obraz z serii non-free, ponieważ on zawiera również niewolne sterowniki, czyli generalnie ma większą bazę sterowników. Więc Firefox otwieramy i wpisujemy Debian ISO Live Non-Free. I jest unofficial CD including firmware. Including firmware. I tu poster
1: Słuchaj,

mamy różne wersje Debiana. W tej chwili najnowsza wersja stabilna to jest 9.5.0 Live Non-Free. Booster to jest wersja testowa, więc otwieramy ten folder i wybieramy wersję dla 32-bitowych procesorów lub 64. Ja mam 64, więc wybieram AMD64. Folder ISO Hybrid. To jest wybór środowiska graficznego, jest Cinnamon. Ja wybieram Gnome. Tak, ten obraz. Zapisz. I się powinien już pobierać. I chyba się pobrało. Zanim przejdziemy dalej, jeszcze jedna kwestia, którą zapomniałem poruszyć. Dlaczego wybrałem Debiana wersji live, a nie czystego instalacyjnej? Bo można pobrać czysty obraz instalacyjny, on jest dużo mniejszy, pobiera sobie wszystko z sieci. Przyczyny są zasadniczo dwie. Po pierwsze, Debian live jest Debianem mniej więcej kompletnym. To znaczy, nie trzeba wcale mieć internetu, żeby go zainstalować. A po drugie, warto mieć go pod ręką, przynajmniej w moim wypadku. Jeżeli coś się popsuje, można z Debiana Live zawsze uruchomić Debiana, jak sama nazwa wskazuje, Live, czyli uruchomić z pendrive'a coś w stylu Windowsa PE, no i naprawić komputer. Dlatego ja lubię mieć taki obraz pod ręką. Teraz mamy tu pendrive'a, którego ja podłączę. Proponuję użyć programu Rufus, który już mam pobrany, chociaż nie jest to jedyny program, w którym można stworzyć Debiana, przepraszam, pendrive'a z Linuxem. Przycisk wybierz i wybieramy plik ISO. Jest nasz plik ISO. Tu wybieramy pendrive'a i to jest tak, no level. Dysk 1, 32 GB. Dysk 1, 32 GB. Rzucenie pasek narzędzi. Przycisk wybór połudowania lista rozwijana, Debian miły dzień, pasek narzędzi. Schemat partycjonowania, jeżeli mamy UEFI, ja proponuję tu wybrać GPT, w przeciwnym wypadku MBR. I wybieramy przycisk Start. Tu wybieramy opcję Zapisz w trybie obraz DD. OK. Tak. I w tej chwili przygotowuję się pendrive z Debianem. Oczywiście równie dobrze można by wypalić płytkę CD. Ja wybrałem opcję z pendrive'em z prostej przyczyny. Mój laptop nie ma stacji płytek CD. Robi się. To mu trochę potrwa. Skończyło się. W tym momencie możemy zamknąć Rufusa. I mamy pendrive'a z Debianem Live. Teraz, żeby go zainstalować, należałoby wyłączyć komputer. Włożyć pendrive'a. I teraz musimy uruchomić komputer z pendrive'a. To na niektórych komputerach wymaga rekonfiguracji BIOS-u, na innych istnieje tak zwane boot menu, na przykład pod klawiszem F12, Escape, F10, to różnie bywa. I to trzeba się dowiedzieć z instrukcji naszego laptopa. Ja wiem, że na moim laptopie muszę go włączyć, ciskając F12.

0: Podejrzewam, że już jesteśmy w boot menu, więc mogę wcisnąć strzałkę w dół i Enter. Usłyszeliśmy charakterystyczny wstęp dysku Debiana. Tak 6-7 razy strzałkę w dół, nikt nie pamiętam, i Enter. Zaraz wyjaśnię, co chodziło.
1: Please type enter to use this soundboard. Select a language. Choose the...
0: Dobrze. W tym momencie ja wcisnąłem te 5, 6, 7, nigdy nie pamiętam, razy, za dużo nie zaszkodzi. Strzałkę w dół, ponieważ otworzył się menu z dostępnymi opcjami i któraś tam z nich na samym dole, ostatnia, to jest instalacja z udźwiękowieniem. W tym momencie powiedział please press enter to use this soundboard, czegoś tak, to znaczy wciśnij enter, aby użyć tej karty dźwiękowej. Kiedy mamy podłączonych, dostępnych wiele kart dźwiękowych, zasadniczo no instalator nie wie, którą przemówić, więc będzie po kolei nam gadacz mówić z każdej. I kiedy usłyszymy tą, którą chcemy użyć, ściskamy Enter. Teraz pojawiło się okienko z wyborem języka. Ja je przerwałem kontrolem. Jak tu się poruszamy? Tak jak w Wordce. Klawiszem Caps Lock z literkami U, O, żeby poruszać się z linijka w górę, w dół i przeczytać obecną. I wszystko inne, co pokazywałem w pierwszym odcinku o Linuxie. Więc ja Caps Lock U.
1: 48,
0: 46, będę szukał polskiego. One są alfabetycznie. I widzimy, że polski jest 34. Wpisuję 34. I tak będzie wyglądała instalacja Linuxa. To jest konsola, ale na szczęście nie wymagająca przepisywania ogromnych komend, tylko wpisywania numeru z prezentowanej listy. I Enter.
1: Wybierz swoją lokalizację. Wybrana lokalizacja zostanie użyta do ustawienia strefy czasowej oraz parametrów Loxale.
0: Jak słyszymy, mówi teraz po polsku, bez polskich znaków niestety, to jest błąd instalatora, którego nadal nie naprawiono, ale da się to zrozumieć. Można go zgłaśnie ściszać, przyspieszać, zwalniać, tak jak pokazywałem to w pierwszym odcinku, czyli Caps Lock 1, Caps Lock 2, Caps Lock 3, Caps Lock 4, Caps Lock 5, Caps Lock 6.
1: Pol 6, Pol 7.
0: Tego troszkę zgłośnie.
1: Pit 6, Pit 5, Rater 1, Rater 2,
0: i trochę przyspieszę. Tak powinno być, ok. I szukamy Polski.
1: 48, Ukraina, 40.
0: Jak widzimy, tu mamy po kilka prezentowanych wierszu.
1: Portugalia, 40, 30.
0: Więc teraz możemy posłużyć się skrótem Caps Lock L. Numer 38 Polska.
1: Konfiguruj klawiatur, ukaz klawiatury, 1, angielski, wersji amerykańskiej, 2, apaski, 3, arabski.
0: I znowu szukamy polskiego.
1: 1, 5, 6, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10.
0: I znowu Caps Lock L.
1: Polski, norweski, perski, nowoperski, perski, 50, perski, farsi, 50, filipiński, 60, polski,
0: 60,
1: 6, 0. Wykrywanie ustne w poszukiwaniu aktów CBROM, 95%, 100%.
0: Teraz szuka swojego obrazu, który nie jest na płycie CD, tylko na pendrive'ie, ale i tak komunikat jest przeszukiwanie CD-ROM.
1: 51%, 70%, 80%, 90%, 80%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 90%, 70%, 80%, 90%, 100%, wytrzymania z ciuchetowego, 95%, 100%. Konfiguruje, rozbywa się bez przewodów, która działa w trakcie procesu instalacji. Się bez przewodowa 1, nasza sieć 2, rczne wprowadzenie SI, wpisz, by uzyska pomoc.
0: Teraz wybieramy sieć, moja sieć nazywa się nasza sieć, jest jedynką.
1: Wybierz UEP z leśnie otwarta, jeżeli się jest otwarta lub zabezpieczona przy pomocy UEP. Wybierz UPA z leśnie UPA 2, jeżeli się jest zabezpieczona przy pomocy UPA z leśnie UPA 2 PSK Presha FK. Typ sieci bezprzewodowej dla UEP 2 S0, 1, UEP z leśnie otwarta, 2, 2 z leśnie 2 2 PSK.
0: Musimy wiedzieć, jak zaczyna jest nasza sieć. Moja sieć to jest WPA 2 PSK, więc ciskam 2. dwójkę i wciskam Enter.
1: Wprowadz hasło dla uwierzytelnika.
0: I wprowadzamy hasło
1: AP
0: Wi-Fi.
1: B-A-K-R. Próba wymiany hasła z punktem dostępowym. 10%, 100%.
0: mamy internet. Powinno mu się udać. Udało się. Nazwa komputera. Tu wpisuję nazwę komputera.
1: Jeśli robisz to owsie, możesz dowolnie dobrać as, ale pamiętaj, były ma tej samej nazwy domeny na wszystkich komputerach.
0: I tu mamy nazwę domeny, która w większości osób nie interesuje, to można wpisać cokolwiek. No chyba, że ktoś ma domenę domową, na przykład ja.
1: B-A-K-E-A. Ustaw elektroników i hasa. Musisz ustalić hasło dla konta ROT administratora systemu. Zoliby lub niewykwalifikowany elektronik.
0: Hasło administracyjne.
1: Proszę wpisać to samo hasło ponownie.
0: Powtarzamy hasło administracyjne.
1: Zostanie dla Ciebie utworzone konto do łyżku zamiast konta ROT do celów niezwiązanych z czynnościami administracyjnymi. Proszę wprowadzić prawki wraz dla tego łyżkownika.
0: Ja wpisuję po prostu TPP.
1: Wybierz as dla nowego konta. Twoje imię wydaje się wyrostym wyborem. Nazwa łyżkownika powinna zaczynać. Dobre hasło powinno zawierać litery, cyfr.
0: Hasło.
1: Proszę pisać to samo hasło ponownie.
0: I ponownie hasło.
1: Ustawianie zegara 100%, wykrywanie dysków i innego sprzętu 95%, 100%, adowanie dodatkowych wskaźników 16%, 33%, 50%, 66%, 83%, 100%, adowanie dodatkowych wskaźników 25%, 50%, 75%, 100%, uruchamianie programu partycjonującego 13%, 22%, 31%, 40%, 50%, 63%, 72%, 81%, 90%, 100%, partycjonuj dyski. Instalator może przeprowadzić im przez proces partycjonowania dysku wymań z różnych standardowych schematów lub jeżeli chcesz możesz tego dokonać nie. Jeżeli wybierzesz partycjonowania z łyciem przewodnika, nadal niemożliwe obejrzenia rezultatów i dostosowania ich do swoich potrzeb. Po wybraniu partycjonowania całego dysku z przewodnikiem pojawi się pytanie, którego dysku użyć. Sposób partycjonowania 1. Przewodnik najbliższa, ciga, wolna przestrzeń, 2. Przewodnik cybys, 3. Przewodnik cybys i ustawienia LVM, 4. Przewodnik cybys i ustawienia szyfrowanego LVM, 5. Brzmie, fisz,
0: i ja tu proponuję każdemu początkującemu wybranie jedynki. Myśmy wcześniej zmniejszyli partycję, tworząc wolne miejsca na dysku. Wybranie jedynki w tej chwili spowoduje, że cała wolna przestrzeń zostanie wykorzystana na potrzeby Linuxa. I ja naprawdę proponuję w tej chwili każdemu, kto nie wie co wybrać, wybranie jedynki. Ja wam pokażę co jest pod piątką, ponieważ ja trochę inaczej to chcę zrobić. I tu mamy listę wszystkich partycji oznaczonych numerkami. Caps Lock się poruszy. Tu mam mój dysk i kolejnego partycję. A to już jest pewien. Ja chcę użyć tej partycji, która jest z poprzedniej instalacji Linuxa. I tu mam przycisk. 2. Użyj jako. I chcę znaleźć katalog główny, który chyba jest pod jedynką. Tak, jeden. I wybieram punkt montowania jako katalog główny, czyli to będzie główny.
1: System plików.
0: System plików.
1: 1, pobyt 12. Zakończono
0: 12, zakończ.
1: To jest 23. Zakończ partycjowanie i zapis.
0: 23, zakończ partycjowanie i zawieź zmianę dysku. To co ja teraz zrobiłem, to wziąłem partycję ze starej instalacji Linuxa, przepisałem ją jako slash i nie modyfikowałem innych partycji, ponieważ moja konfiguracja Linuxa jest bardzo prosta, jest to jedna partycja, bez podziału, bez przestrzeni wymiany, o której za chwilę trochę więcej. Natomiast ludziom początkującym proponuję wybranie tej opcji z przewodnikiem. Dlaczego? I czym jest przestrzeń wymiany? Przestrzeń wymiany to jest partycja używana do zapewnienia brakującej pamięci RAM. To jest coś jak pagefile na Windowsie. Innymi słowy, jest to partycja, która jest wykorzystywana w wypadku braku pamięci operacyjnej w komputerze. Czym się różni rozwiązanie Linuxowe od Windowsowego? Ma zalety, ma wady. Zaleta jest taka, że jest szybsze, ponieważ jest to cała partycja, a nie plik, który może podlegać fragmentacji. Wada jest taka, że jest stałe. To znaczy, jeżeli ja chcę mieć 16 GB pamięci wymiany, przestrzeni wymiany, to robię partycję 16 GB, co jest dość trudne potem w zmianie. Natomiast ja mam 16 GB pamięci RAM w tym komputerze i ja wiem, że tu nie trzeba partycji wymiany. Ja używam tu Linuxa ponad rok i ani razu nie zabrakło mi pamięci. Myślę, że nawet przy 8 GB tak rzadko jest potrzebna. Natomiast jeżeli ktoś ma te 8, a już szczególnie gdy ma mniej, to warto o niej pomyśleć. Ja wciskam 23.
1: Nie wybrano żadnej partycji jako partycji wymiany. Zalecane jest wybranie takiej partycji, tak by system mógł lepiej pamięć fizycznej oraz by lepiej zachowywać ich w przypadku wyczerpania zasobów. Jeśli nie posiadasz wystarczającej ilości pamięci fizycznej, możesz doprawczy problemów podczas instalacji. Jeśli nie wrócisz do menu partycjowania i nie przydzielisz partycji wymiany, instalacja nie kontynuowana bez niej. Chcesz wrócić do menu partycjowania 1, tak 2, nie wprowadź.
0: Nie chcę, bo wiem, co robię.
1: Brak zmian w tablicy partycji i brak systemu plików do utworzenia. Jeśli zamierzasz u aktualnie utworzonych systemów plików, nie raz, gdzie te istniejące pliki podstrawi, e instalacja systemu podstawowego silnie powiedzie. Kontynuowa instalacji 1, tak 2, nie wprowadź, by uzyska pomoc, to był nie 2.
0: Oj. I tutaj ja wiem, co jest, bo mam stary system, na tej partycji wybieram 1.
1: Instalacja systemu. Zainstaluj system. Docelowy system plików zawiera pliki z poprzedniej instalacji. Te pliki mogą spowodować problemy podczas instalacji i jeśli chcesz kontynuować przeset istniejących plików, które zostały odpisanych. Kontynuowa instalacji na niewyczyszczonym miejscu przeznaczenia. 1. Tak 2. Nie wprowadź. By uzyskać pomoc. Dopilnie 1.
0: Tak.
1: 1.
0: Jak słychać, ruszyły wiatraczki.
1: Instalacja systemu. 90%.
0: Powiedział 90%. O, jest. Teraz konfiguruję program do instalacji programów.
1: Koniec dostarczy do wszystkich wersji oprogramowania u sieciowego serwera lustrzanego. 1. Tak 2. Nie wprowadź.
0: Teraz możemy zadecydować, że chcemy użyć sieciowego serwera lustrzanego, czyli pobrać aktualizację z sieci i tak dalej. Ja wybieram 1, czyli tak, jak najbardziej, bo połączyliśmy się z internetem, więc czemu nie?
1: Celem jest znalezienie serwera lustrzanego, który znajduje się blisko ciebie w sieci. Pamiętaj, te pobliskie kraje.
0: Czyli coś z Polski.
1: Następne 63, Tajwan.
0: I znowu ja poruszam się w górę, kastok U. 49. I teraz mamy parę serwerów w Polsce. Możemy wybrać już tu jakikolwiek. Większość będzie bardzo blisko nas. No chyba, że wiemy, który jest najbliżej. Ja wiem. I ja ten wybieram, ale mamy tu. Całkiem spory.
1: 1, 2.
0: Wybór.
1: 2, 1. Jeśli korzystasz z serwera powiata zewnętrznego, podaj tu jego dane w proxy. Informacje o serwerze poradniczcy powinny być wpisane.
0: Proxy. Ja wciskam po prostu Enter.
1: Nie 94%, 100%. Instalacja programu rozruchowego grup.
0: Czyli czegoś, co włącza Linuxa, bootloadera.
1: 16%, 33%, 50%, 66%, 83%, 100%, kończenie instalacji. 10%, 21%, 32%, 42%, zakończ instalacji, instalacja zakończona. Instalacja zakończona. Widz to czas na uruchomienie Twojego nowego systemu. Upewnij się, usunę wszelkie media instalacyjne, tak by system uruchomił się z dysku twardego, a nie zacz instalacji od początku. Wcinij Enter, by kontynuować.
0: Odłączam pendrive'a. I wciskam Enter.
1: 50%, 60%, 71%.
0: Przerwał, czyli wykonuje restart. Słychać, że wiatraczki umilkły. I jesteśmy w grubie. To jest już etap, o którym mówiłem w pierwszym odcinku. Wciskam Enter.
1: Czytnik ekranowy jest włączony. Okno. 24 przycisk wyszarzony.
0: I wita nas Linux. Enter.
1: Retur. Tekst hasła.
0: Jak słychać, trochę się włącza, to jest pierwsze uruchomienie, to zawsze trochę trwa.

0: Czytnik ekranowy jest włączony. 24 przycisk.
1: I tak oto mamy naszego Linuxa.
0: Okno.
1: I tak wygląda proces jego instalacji. Dziękuję.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym Tyflo Podcaście. Z tej strony Alicja Witek. Dzisiaj danie, które wielu z nas kojarzy z dzieciństwem, z jedzeniem go na powietrzu, ze świeżą kromeczką chleba, tudzież bułeczką, a mianowicie zupa grochowa. Będzie w takiej wersji bardzo tradycyjnej, więc myślę, że będzie takim miłym akordem, który pozwoli przywołać wspomnienia, tak jak mówię, z dzieciństwa. Pewnie też z różnego rodzaju jakichś obozów, czy to harcerskich, czy innych. I też oczywiście zupa grochowa jest bardzo smacznym i pożywnym daniem. Jaka zupa grochowa powinna być? Powinna być gęsta, powinna być aromatyczna i powinna być smaczna. Czego do takiej zupy potrzebujemy? Potrzebujemy, jeśli chodzi o warzywa, to 30 dekagramów grochu. Jeśli to jest groch łuszczony i połówki, nie musimy go wcześniej namaczać, natomiast jeśli nie, to musimy go namoczyć na noc, poprzedzającą dzień, kiedy będziemy gotować zupę. Ćwiartkę cebuli, dwie marchewki, dwie pietruszki. Natomiast jeśli chodzi o mięsne dodatki, to potrzebujemy około 30 dekagramów mięsa. Może to być schab, może to być łopatka, mogą to być też żeberka. Potrzebujemy dodatkowo 10 deka wędzonego boczku i 20 dekagramów kiełbasy jakiejś takiej wieprzowej do przesmażenia i pokrojenia. Do przesmażenia gdzieś kiełbasy i cebulki, którą będziemy później kroić i dodawać przesmażoną do zupy, potrzebny jest jakiś tłuszcz. Ja akurat będę używała do tego planty. No to gdzieś tak z 2-3 dekagramy, żeby to przesmażyć, bo to tylko chwileczkę jeszcze, to się później w zupie będzie dogotowywało. No i oczywiście przyprawy. Sól, pieprz, majeranek, ziele angielskie, liść laurowy i można też dodać czomber. Niektórzy dodają, widziałam w kilku przynajmniej przepisach, które gdzieś tam na przestrzeni lat przeglądałam albo o których ktoś mi mówił, dodają do zupy grochowej czosnek. Ja tego czosnku nie dodaję, dla mnie to zupełnie jest inna melodia, smak zupy grochowej i po prostu czosnek, więc tutaj no jakby pozostawiam to Państwu pod rozwagę. Jeśli ktoś lubi grochową z czosnkiem, to można ząbek lub dwa dodać. Natomiast jeśli tak jak ja, gdzieś smak czosnku ze smakiem zupy grochowej mu się kłóci, to wtedy można nie dodawać. Dobrze, więc zacznę od przygotowania tego mięsno-warzywnego wywaru tradycyjnie, ponieważ zupa grochowa ma być gęsta i ona gęstnieje w trakcie gotowania od pęczniejącego i rozpadającego się grochu, robi się taka zawiesista, a jeszcze dodatkowo dodajemy do niej potarte warzywa, czyli marchew, pietruszkę, zagęszczamy ją też cebulką, kiełbasą, którą wrzucamy do środka, ewentualnie boczkiem, bo ja na przykład boczek tylko wygotowywuję, ale oczywiście można go też później pokroić, przesmażyć razem z kiełbasą i cebulą i po prostu dodać w tej postaci do zupy. To już tutaj pozostawiam czas, czy też postać tego boczku wędzonego, w jakiej dodają Państwo do zupy, też do indywidualnego Państwa wyboru. Natomiast wracając do tego, że zupa ma być gęsta i żeby ona też mogła zgęstnieć, a nie stała się taka całkiem stała, będę potrzebowała około 2 litrów wody. W Wezmę sobie też taki większy garnek, żeby było mi wygodnie później to wszystko wygotować, wyławiać i tak dalej. Może nie jest to kocioł wojskowy, ale garnuszek zacny.

Nalewam wody, tak jak mówiłam, około 2 litrów. Teraz będę wkładała kolejne składniki do garnka. Na początek będzie mięso i boczek, które oczywiście muszę opłukać i dopiero wtedy będą mogły trafić do garnka. Ja akurat sobie tutaj wykorzystam schabik. Mam już gotowy, taki pokrojony w plastry, więc tylko go porządnie pod bieżącą wodą wypłuczę. Dodaję schab, który nie jest tłusty, a nie na przykład żeberka, bo oprócz tego schabu będę wygotowywała w zupie jeszcze tłusty boczek, a co za dużo, to niezdrowo. Także schab trafił do garnka, za chwilę jeszcze po takim leciutkim przepłukaniu dorzucę też boczek. I wszystko to za chwilę zacznę gotować. Natomiast zanim jeszcze to dodam wspomniane wcześniej przyprawy, ziele angielskie, gdzieś około 4 kuleczek majeranek. Majeranek zanim dodamy do garnka należy tak jakby lekko rozetrzeć w dłoniach, żeby wydobyć z niego jego prawdziwy aromat. Można później jeszcze pod koniec dodać go drugi raz. Wtedy zupa będzie bardziej aromatyczna. Ja biorę taką dużą szczyptę na pierwszy raz i później na drugą dodaję go raz jeszcze. O czym ja tu jeszcze mówiłam? Aha, o liściu laurowym i ewentualnie o czombrze. Jeśli ktoś z Państwa ma ochotę dodać, to również można. Liścia laurowego daję 2 takie większe liście i jeszcze 2 takie dość pokaźne szczypty pieprzu. Na koniec sól, na 2 litry wody 2 łyżeczki płaskie. Jeśli oczywiście komuś to się wydaje za dużo albo za mało, to każdy, kto owocuje zupy u siebie, wie mniej więcej, jakie mu smakują, więc odpowiednio mniej albo więcej proszę sobie dodać. Teraz będę gotowała wywar, ten, no nazwijmy go, przepraszam, w skrócie mięsnym, a w tym czasie przygotuję sobie warzywa. Potrzebne mi będą 2 takie dosyć spore marchewki i 2 pietruszki. Te marchewki i pietruszki wrzucamy oczywiście do garnka w całości, bo nie ma sensu ani ich kroić, ani trzeć. Kiedy są twarde, można to zrobić po ich wygotowaniu i wtedy po prostu zetrzeć sobie na dużych okach na tarce. Taką zupę gotujemy mniej więcej około godziny. Nie wymaga jakichś specjalnych umiejętności. I jeszcze jedna kwestia odnośnie zupy grochowej. Można ją sobie gotować z ziemniakami lub bez, albo tak jak ja to robię, że gotuję ziemniaki osobno i na koniec ugotowane dopiero do zupy dorzucam. Ale tych ziemniaków nie powinno być zbyt dużo. Ja daję maksymalnie 5 takich średnich ziemniaków pokrojonych w kostkę na cały taki dosyć spory garnek zupy. Ale oczywiście jeśli nie chcą Państwo w ogóle dodawać, to spokojnie można i taka zupka też jest dobra. Opłuczę sobie teraz tylko warzywa. Dodam do garnka. Zwiększę troszkę płomień, żeby szybciej zaczęła się gotować. I teraz w czasie, kiedy będą się gotowały warzywa w tym mięsnym wywarze, najpierw obiorę sobie do osobnego gotowania ziemniaki, a później pokroję cebulkę i przesmażę ją razem z pokrojoną kiełbasą. Tak jak mówiłam, wybiorę sobie 5 takich średnich ziemniaków i nastawię do gotowania w osobnym garnku. Dobrze, ziemniaki są obrane, pokrojone, więc teraz
tylko je starannie wytłuczę. Przekładam do garnka. Nieduże ilości wody, żeby nie gotowały się zbyt długo. Nastawiam sobie do gotowania. Teraz dodam dosłownie odrobinę soli, żeby nie były ziemniaki zupełnie mdłe. Nawet nie pół łyżeczki, bo ziemniaczku jest mało. Kolejny etap rozpocznę, jak tylko nakryję ziemniaki i zapłuczę sobie silko, żeby mieć do tego później odcelić ziemniaki. Zmniejszę sobie odrobinę płomień, żeby zupa nie wykipiała. Kolejna kwestia to przesmażenie cebulki i kiełbasy, ale zanim to zrobię, pozwolę sobie wsypać grosz do gotującego się wywaru, żebym miał mniej więcej tak ze 45 minut do ukończenia gotowania na to, żeby zmięknąć i dobrze się wygotować. Ja sobie jeszcze ten groch przetłuczę lekko. Przebiorę palcami, żeby sprawdzić, czy nie ma w torebce jakiegoś niegrochu. I teraz dodaję już do wywaru. Wybieram z sitka do ostatniego ziarna. Po co marnować? Lepiej, żeby cała zawartość trafiła do zupy. Teraz całość delikatnie przemieszam, żeby wszystko wygotowywało się w miarę równomiernie. Gotując zupę grochową, warto sobie ją co jakiś czas przemieszać delikatnie, żeby ziarenka grochu nie przywarły nam do dna i po prostu się nie przypalały. Teraz, tak jak mówiłam już wcześniej, przejdę do krojenia cebuli i kiełbasy. Wyjmę sobie garnek, w którym to przygrzeję, i tłuszcz. Tak jak mówiłam, tego tłuszczu nie trzeba dużo. Będę smażyć króciutko, to raz, a dwa, że kiełbasa ma też swój tłuszczyk do wytopienia, więc dosłownie wystarczy go tyle, żeby na samym początku nic nie przywierało nam do dna. Trzeba też pilnować tego, żeby kiełbasa była lekko przesmażona, ale nie spieczona, żeby nie była taka sucha i zupełnie bez smaku. Dobrze, to zacznę krojenie od cebuli. Tutaj mam akurat ćwiartkę. Odcinam oczywiście wszystkie te takie zdrewniałe części na końcówkach i całą tą ćwiartkę kroję sobie tak jakby w piórka, a później właściwie w takie plastry, a później każdy z tych plastrów jeszcze na cztery części, żeby te kawałki nie były też takie całkiem trociny, tylko żeby miały się z czego zeszklić. Żeby nie był to później taki cebulowy wiór, tylko po prostu taka fajnie zeszklona, złocista cebulka, chrupiąca. Myślę, że tak esencjonalne zupy jak grochowa, grzybowa, fasolowa, czy taki typowy gęsty żurek mogą być bardzo dobrą propozycją obiadową na jakieś takie słodne, jesienne, żdżyste dni. Zupy są bardzo rozgrzewające, a te treściwe są również bardzo sycące i smaczne. Dobrze, teraz pokroję sobie kiełbasę. Kroję ją na małe kawałki. Takie naprawdę malutkie. Malutką kosteczkę. Dlatego, że chciałabym, żeby mi się przesmażyły dobrze razem z cebulą, a nie chcę jakoś bardzo długo smażyć, żeby też tej cebuli nie spiec. Tylko oczywiście nie mogą to też być takie kawałki mikroskopijne, dlatego że po prostu bardzo szybko nam się spieką i pozostaną zupełnie bez smaku, tylko takie suche skwarki. Chwilę to wszystko zajmuje, trochę krojenia jest. Jadłam kiedyś grochówkę z kiełbasą pokrojoną w plasterki i wydawało mi się to jakieś bardzo nieapetyczne, dlatego sama kroję sobie w kosteczkę. Kiełbasa pokrojona, można teraz ją przesmażyć.
patrzeć. Zupa bulgocza miło.

przesmażam sobie cebulkę z kiełbasą przez około 4 minuty. Lekko tak sobie spodem łyżki przyduszam kiełbasę, żeby troszeczkę puściła tego smaku i aromatu. 4 minuty minęły. Będę mogła za chwilę przełożyć kiełbasę do zupy. Ale zanim to zrobię, pozwolę sobie wyjąć z zupy warzywa, które następnie po przestudzeniu będę mogła zetrzeć. To jest dobry moment, dlatego że nie są jeszcze zupełnie miękkie, tak żeby były problemy z ich potarciem, a nie są już też tak twarde, żeby tarło się je źle. Zestawiam sobie, żeby było mi łatwiej, oczywiście garnek z pieca na blat. Nie wyłożę w tak gęstej zupie, nie jest to takie proste. Zawsze staram się jakoś tak jakby przyprzeć to warzywo do ścianki i garnka i później wyjąć na zewnątrz. Wyjęte marchewki i pietruszki mogę spokojnie

0: Całość będzie się gotować do samego końca. Dodam jeszcze później tylko marchew i pietruszkę potartą. Odstawiam garnek z powrotem na palnik. Pozwolę jeszcze sobie tylko przykryć. Kiedy marchewka przestygnie, będę mogła ją zetrzeć. Razem z warzywami wyjęłam niechcący trochę grochu, ale ponieważ mam go w całości na deserce, bez problemu mogę go z powrotem wsypać do garnka. Wybiorę jeszcze z garnka kiełbasę i cebulkę, która została gdzieś na brzegach. O. Teraz sprawdzę, czy prawidłowo już są ugotowane ziemniaki, bo po takim czasie jak najbardziej powinny być. Spokojnie można już je wyłączyć, żeby ich nie rozgotować. Zostawię je na razie pod przykryciem, później odcedzę i dodam do zupy. Teraz zajmę się potarciem marchewki oraz pietruszki, ponieważ warzyw nie jest dużo, wystarczy zwykła miseczka albo głęboki talerzyk. Jeśli wyjmiemy warzywa w odpowiedniej porze, czyli ja wiem, gdzieś może po 30, nawet mniej, minutach gotowania, nie są one właśnie tak miękkie już od gotowania, żeby się nam po prostu rozpadały w trakcie tarcia, a też nie są już tak twarde jak na początku, żeby były trudne do potarcia. Jeśli wyjmiemy je we właściwym czasie, ich potarcie zabierze nam dosłownie chwileczkę. Natomiast jeśli zorientują się Państwo, że już rozmiękły na tyle, że trudno by było je potrzeć, w takiej sytuacji proponuję krojenie w takie jakby półplasterki. No bo trąc takie zupełnie miękkie warzywa, po prostu zrobi się z nich miazgę. Marchewka oraz pietruszka już potarte. Oczyszczę sobie teraz tylko wnętrze tarki. Za chwilę dorzucę je do garnka. Robię to delikatnie, zsuwam, dlatego że zupa jest już bardzo gorąca i nie chciałabym się w przypadku jakiegoś chlub nią oparzyć. Mieszając teraz po dodaniu marchwi i pietruszki, można zobaczyć, że zupa już zdecydowanie się zagęszcza, kiedy mieszamy. Tak jak mówiłam, i od grochu, i od dodawanych warzyw. Na koniec dorzucone jeszcze zostaną ziemniaczki. Można sobie, jeśli mają Państwo ochotę, pokroić na drobne kawałki mięso, które jest w środku, ale ja tego mięsa do zupy nie dodaję. Podobnie jak boczku, na którym zupa jest wygotowana. I oczywiście na sam koniec, kiedy zupa jest już ugotowana, dodam do niej podsadzone wcześniej ziemniaki, ale to jeszcze chwilkę zajmie. Na koniec tradycyjnie przypomnę Państwu wszystkie składniki, o ile uda się żadnego z nich nie zapomnieć, jakich będziemy potrzebowali do przygotowania zupy. Zatem, jeśli chodzi o warzywa, to 30 deko grochu, 2 marchewki, 2 pietruszki, 1 ćwiartkę dużej cebuli i opcjonalnie, jeśli chcą Państwo dodać, to 5 średnich ziemniaków. Natomiast jeśli chodzi o kwestie mięsne, to 30 deka mięsa albo żeberek, albo schabu, albo łopatki, jakiegoś wieprzowego mięsa. 20 deka kiełbasy. Jeśli mieliby się Państwo zastanawiać, jaka miałaby to być, to wieprzowa kiełbasa taka grubsza typu toruńska, podwawelska, śląska, tego typu kiełbasy. I 10 deka boczku wędzonego. Oczywiście można go dodawać razem z kiełbasą, przesmażyć z cebulką, o czym już mówiłam. Potrzebujemy też tłuszczu, na którym właśnie tą cebulkę i wędliny będziemy smażyć, ale to naprawdę niedużo. Myślę, że łyżeczka w zupełności wystarczy, dlatego że zarówno kiełbasa, jak i boczek mają swój tłuszcz do wytopienia. Kolejne to przyprawy i będziemy potrzebować ziela angielskiego, liścia laurowego, pieprzu, majeranku, można również dodać czomber, jeśli ktoś lubi. I to właściwie chyba tyle. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Przyznają Państwo, że przygotowanie zupy grochowej nie przedstawia jakichś wielkich problemów, nie wymaga też ogromnych umiejętności kulinarnych, więc zachęcam do prób i życzę smacznego. Dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych podcastów. Kłaniam się i do usłyszenia. Ala Witek.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, przed mikrofonem Kamil Kaczyński. W dzisiejszej audycji przedstawię Państwu dwie alternatywy dla mikrofonu dynamicznego Shure SN58. Jak wiadomo, mikrofon Shure SN58 jest bardzo cenionym mikrofonem od wielu, wielu lat. To jest legendarny mikrofon wśród mikrofonów przeznaczonych na scenę. Ale nie tylko, gdyż też dobrze sprawdza się przy nagrywaniu wokalu w domu, bo wiadomo, mikrofony pojemnościowe przenoszą bardzo dużo tła, więc w warunkach niedogodnych do tego czasem warto użyć mikrofonu dynamicznego. I ja znalazłem dwie takie tańsze alternatywy dla tego mikrofonu. Pierwszą z nich będzie trochę starszy mikrofon, nad prezentacją którego zastanawiałem się, czy prezentować, dlatego że on jeszcze jest dostępny, ale rzadziej jest dostępny, i to jest Audio-Technica MB3K, która, jeśli chodzi o pasmo, jest porównywalna z SN58, z tym, że przenosi trochę mniej niskich częstotliwości, co na scenie może być utrudnieniem, gdyż może się przyczyniać do większych sprzężeń, ale z kolei do nagrywania wokalu w domu może być dobre jak najbardziej. Tak więc tutaj to. I drugim mikrofonem, który jest bez problemu dostępny, który jest nowszy, jest ProDeep tudzież ProDipe o modelu TT1, który ma brzmienie jeszcze bardziej zbliżone do Shure SN58. W tym momencie nagrywam na Shure SN58 i przedstawię nagrania w kilku różnych warunkach. Między innymi będą to nagrania na otwartej przestrzeni, w większym budynku i tak dalej, ale także nagrania instrumentów. Posłużę się Yamaha PSR S710, w której po ustawieniu poszczególnego instrumentu można sobie włączyć kilkusekundowe demo, pewne akordy, pewne melodyjki, i wybrałem dla Państwa trochę gitar, trochę fortepianów, trochę jakichś instrumentów dętych, trochę smyczkowych, trochę perkusyjnych, tak żeby to przedstawić. Z uwagi na fakt, że materiał jest długi, będzie w ten sposób prezentacja wyglądała, że najpierw pokażę całą prezentację wszystkiego za pośrednictwem mikrofonu Shure SN58, później Audio-Technica MB3K i później ProDipe TT1, tak żeby każdy, kogo interesują konkretne rzeczy, mógł łatwo znaleźć. Powiem jeszcze tylko, że do rejestracji nagrań tymi mikrofonami używam najbardziej zaawansowanego udźwiękowionego rejestratora dla niewidomych, jakim jest Olympus LS100. Tak więc zaczynamy od mikrofonu Shure SN58. Z przyczyn technicznych chwilowo nastąpiła zmiana miejsca oraz sprzętu. Mianowicie teraz jestem w większym pokoju i mówię do mikrofonu Rode M3, do pojemnościowego, przed chwilą mówiłem do dynamicznego Shure, więc jeżeli ktoś by chciał sobie porównać, jak brzmi nagranie mowy przez mikrofon dynamiczny i pojemnościowy, to właśnie mam okazję. Dlatego tak mówię, a przeniosłem się tylko po to, żeby podać informację. Ceny na Senneo tego mikrofonu wahają się od 440 zł 81 groszy do 489 zł. Przedstawię Państwu informacje o tym mikrofonie z dwóch miejsc. Właściwie to będą informacje ze strony producenta, ale będą z dwóch miejsc, także podam dwa oddzielne adresy internetowe. Jako pierwszy to będzie https://www.schure.com/.com/.pl/.duże/.l/.produkty/.mikrofon/.sm58m-jak-maria58, wszystko pisane razem. Jeszcze raz powtarzam stronę https://www.schure.com/.pl/.duże/.l/.produkty/.mikrofon/.sm58. Zapoznajmy się w takim razie, co producent pisze o tym mikrofonie w tym miejscu. To jest jakby w formie takiej reklamy opis. Niestety z uwagi na aktualne problemy ze zdrowiem nie jestem w stanie przeczytać tego w taki sposób, w jaki przeczytałem na przykład reklamę kabiny albo głośnika z Sony. Tak więc tym razem muszą się Państwo zadowolić spokojnym czytaniem. Jest tutaj napisane, że SM58 jest znany jako najpopularniejszy mikrofon na świecie. Jest to natychmiast rozpoznawalna ikona podczas występów i można go zobaczyć w rękach każdego, od pop idoli i prezenterów po podcasterów, poetów i tu coś jeszcze jest, ale są jakieś literówki. Ja nie wiem, tu było napisane prezydentów, ale tu chyba chodzi prezenterów, tylko możliwe, że było to tłumaczone automatycznie. Jest to również bardzo skuteczny mikrofon do streamingu na żywo i podcastów. Jak pisze dalej producent, po prostu podłącz SM58 do wybranego interfejsu audio, a otrzymasz bardzo przystępny cenowo i trwały zestaw do transmisji na żywo. Jak to działa? To wszechstronny mikrofon wokalny o charakterystyce kardioidalnej. Zaprojektowaliśmy go tak, aby doskonale przenosił czystość głosu i umożliwiał osiągnięcie zamierzonego efektu wokalnego bez szumów otoczenia. SM58 to gwarancja ciepłego, wyraźnego dźwięku zawsze i na każdej scenie, od klubowej po stadionową. Pneumatyczny system antywstrząsowy skutecznie tłumi zakłócenia wynikające z operowania mikrofonem. Dzięki temu wszyscy słyszą czysty głos. Ochrona przed wiatrem i oddechem. Gdy wiatr i głoski wybuchowe próbują przejąć show, sferyczna owiewka i wbudowany filtr pop skutecznie temu zapobiegają. Jedziesz w trasę, wytrzymała obudowa i odporny na uszkodzenia uchwyt mikrofonowy gwarantują, że SM58 przetrwa nawet najbardziej dynamiczne występy. I teraz jeszcze informacje, gdzie będzie również dokładna specyfikacja. To jest strona https://www.schure.com/.pl/.duże/.l/.produkty/.mikrofony/.sm58/.50a. Czyli to jest właściwie to, co wcześniej podawałem, tylko do tamtego należy jeszcze dopisać /.50a. I tu jest opis. Legendarny model SM58 jest branżowym standardem. To niezwykle wszechstronny, dynamiczny mikrofon wokalowy o charakterystyce kardioidalnej, którego brzmienie zostało ukształtowane w celu uzyskania czystej i ciepłej reprodukcji wokalu. SM58 jest cały czas podstawowym wyborem dla aplikacji wokalnych na całym świecie. Do czego najlepiej użyć mikrofonu SM58? Jest on idealnym wyborem dla profesjonalnych wokalistów podczas różnego typu występów na żywo. Jego brzmienie zostało ukształtowane w celu zapewnienia ciepła i klarowności wokalu głównego oraz chórków. Nawet w ekstremalnych warunkach SM58 pozwala uzyskać niezwykle czytelny sygnał głównego źródła dźwięku przy minimalnej obecności zakłóceń otoczenia. Jest to model bardzo popularny wśród DJ-ów oraz prezenterów w klubach i małych oraz dużych salach koncertowych. Czy mikrofon ten sprosta trudom tras koncertowych? Wytrzymała konstrukcja, sprawdzony system antywstrząsowy oraz stalowa siatka ochronna sprawią, że nawet przy mało ostrożnym traktowaniu mikrofonu SM58 będzie działał cały czas zarówno na otwartej przestrzeni, jak również w pomieszczeniach. Właściwości. Charakterystyka częstotliwościowa dobrana pod kątem wokalu z rozjaśnionym środkowym pasmem oraz podciętymi basami. Jednolita kardioidalna charakterystyka częstotliwościowa skutecznie izoluje główne źródło dźwięku i minimalizuje szumy otoczenia. Pneumatyczny system antywstrząsowy ograniczający zakłócenia wynikające z operowania mikrofonem. Wbudowana sferyczna owiewka i filtr pop o dużej efektywności.

można by zaprezentować próbki. Próbki, tak jak mówiłem, głównie kładę nacisk na używanie tego mikrofonu poza sceną, ale generalnie producent pisze przecież o tym, że sprawdza się właśnie w małych i w dużych salach, czyli po prostu generalnie powinien przenosić to, co trzeba i nie przenosić, czego nie trzeba. Tak więc zapraszam do testów. Przenosimy się teraz do tego pomieszczenia, do tego mniejszego, w którym rozpocząłem nagrywanie niniejszej audycji i tam będzie już prezentacja mikrofonu Shure SN58, a ja będę mówił po kolei, co robię. Pierwszy test jest akurat w pomieszczeniu zamkniętym, bo właśnie tym mikrofonem na początek nagrywam. Jak Państwo słyszeli, w międzyczasie tutaj kolega pisał na komputerze, także też można było zobaczyć, jak przenosi tło. A teraz mikrofon wystawię przez okno.

Tak wygląda nagranie na korytarzu. Ponieważ w łazience jest jeszcze większe echo, wejdę jeszcze do łazienki. Teraz otworzę drzwi. I tutaj akustyka się zmieniła, drzwi zamknę. Mogę puścić wodę. Mogę włączyć suszarkę. Teraz mogę wyjść. Do windy jest jeszcze kawałek, ale zaraz już. O, już do niej podchodzę. Jak słychać, akustyka się trochę zmieniła. I teraz trzeba ją wezwać.

Trochę trzeba jeszcze poczekać, aż przyjedzie. Ale miejmy nadzieję, że niedługo. Okej. Winda już jest i można jechać na dziedziniec i wysiądzie się drzwiami, które są po przeciwnej stronie. Drzwi się zamknęły, ruszamy. Mogę włączyć wentylator. O kurczę, przepraszam, bo dzwonek włączyłem. I teraz wysiadam na dziedzińcu. Tylko jeszcze muszę czekać, aż drzwi się otworzą. Bo potrafią się długo otworzyć. Okej, parter. I teraz te drzwi, przed którymi stoję, powinny się otworzyć. Drzwi się otworzyły, można wysiąść. Jest lekki wiatr i tak wygląda nagranie na otwartej przestrzeni. Na mikrofonie nałożona jest owiewka, a w drodze powrotnej zrobię tę samą rundkę, a owiewkę zdejmę. Jeszcze tylko pokażę, jak wygląda, no bo nie ma wiatru, więc sam będę musiał odmuchnąć, żeby pokazać, jak radzi sobie z owiewką ten mikrofon i jak radzi sobie bez owiewki. Tak jest z owiewką. Teraz owiewkę zdejmę. A już owiewkę zdjąłem. Wzywam windę i będę wracał z powrotem na górę. Akurat fajnie, nie odjechała. Winda jest, nie trzeba czekać, można wracać. Tylko jeszcze muszę się ustawić w stronę drzwi, którymi będę wysiadał. Nacisnąłem guzik. Muszę nagrać, może jak się będą zamykać, to... I teraz odwracam się w stronę tych drzwi, którymi będę wysiadał. Chyba, że jeszcze, a jeszcze włączę wentylator, bo teraz jest bez owiewki. I zaraz tutaj będzie komunikat, które piętro, to może ustawię się bliżej tego głośnika jeszcze, a wtedy, a jak będę wychodził, to obrócę się w stronę drzwi. No, nie bardzo zdążyłem, przepraszam. Już jestem w stronę drzwi obrócony i mogę wracać na miejsce. A tak wygląda nagranie na korytarzu.

Łazienka, tak jak wcześniej, mogę puścić wodę. Mogę włączyć suszarkę. I wracam z powrotem. I teraz jestem z powrotem w tej pierwszej sali, co byłem. Teraz wystawię mikrofon przez okno, bez owiewki.

Właśnie już skończyłem niniejszą próbkę i zaraz posłuchamy brzmień instrumentów. Natomiast chciałem jeszcze Państwa przeprosić za pewne niedogodności, bo po fakcie stwierdziłem, że wkradły się w to nagranie jakieś zakłócenia. Ja z przyczyn technicznych nie jestem w stanie go już powtórzyć. Natomiast prawdopodobnie gdzieś tak drży cewka, być może dlatego, że mikrofon jest bardzo, bardzo stary. A teraz słuchamy instrumentów. Na początek posłuchamy zestawu próbek zarejestrowanego przez mikrofon z założoną owiewką.

To były próbki nagrań z mikrofonu Shure SN58 z założoną owiewką. Trochę może jestem pod zoom kątem, bo nie bardzo mam tutaj teraz jak się dostać, ale teraz zdajmy owiewkę i teraz, żebyśmy już tych wszystkich próbek nie słuchali, posłuchamy tylko tego ostatniego dema, ale ze zdjętą owiewką.

To już wszystko, jeśli chodzi o próbki związane z mikrofonem SM58 i już niedługo przejdę do kolejnych mikrofonów. Natomiast jeszcze nie powiedziałem, dlatego powiem teraz kilka słów o jego designie. Mikrofon jest mikrofonem bardzo solidnym, jest pokryty taką fajną farbą lakierowaną i przyjemnie się go trzyma w ręku. Jest taki trochę ciężki. No i wiadomo, jak na mikrofon dynamiczny przystało, jest cienka rączka i gruba gruszka, pod którą jest oczywiście cewka. No mam na myśli tą całą siatkę, na którą można nałożyć owiewkę bądź nie, tak jak było to prezentowane w próbkach. Egzemplarz niniejszy jest bardzo wysłużony, dlatego z góry przepraszam za zakłócenia, które mogły się tam wkraść. Ja nie miałem od nowości mikrofonu, więc nie wiem, w jaki on jest sposób pakowany. Pozostałe dwa mikrofony, o których zaraz opowiem, miałem od nowości, tak więc będę mógł powiedzieć więcej o szczegółach tych mikrofonów. I w tym momencie już do nich przechodzimy. Tylko tak jeszcze jedna kwestia związana z designem. Te mikrofony są jeszcze cięższe od Shure, są dłuższe i grubsze, generalnie są większe trochę. I jest niestety jedna taka wada związana z wyglądem, gdyż one są pokryte bardzo fajną w dotyku gumą, co po pierwsze sprawia, że fajnie je trzymasz w ręku, a po drugie sprawia, że nie przenoszą zakłóceń związanych z pocieraniem palcami, bo wiadomo, jeżeli mikrofon nie jest wstawiony na statywie, tylko trzymamy, to jakieś potarcia zawsze mogą się nagrać, więc to jest fajne, ale jest za tym jedno ale. Mianowicie to, że guma ta po kilku latach ulega degradacji. Jeżeli ktoś widział na przykład produkty z firmy Logitech, ja na przykład miałem kiedyś taki mikrofon do komputera Logitech, on był z taką kwadratową podstawką i ta podstawka też taką fajną gumą była pokryta. I tak samo miałem klawiaturę bezprzewodową z tej firmy, która też była właśnie taką gumą pokryta. I niestety po kilku latach ta guma zaczynała się utleniać, czy jakby to określić. No po prostu zaczęła ulegać rozkładowi i robiła się w dotyku bardzo lepka i nieprzyjemna. Niestety audiotechnika, którą prezentuję, doświadczyła już tego. Mikrofon kupiłem w 2011 roku. I już takie pierwsze ślady pojawiły się chyba gdzieś tak może w 2018-2017, a w tym momencie to już jakby cały jest pokryty taką nieprzyjemną, lepką substancją. Prodype TT1 wygląda tak samo, ale że kupiłem go 2 lata temu, jeszcze wygląda ładnie, ale podejrzewam, że za kilka lat będzie to samo czekało i ten mikrofon. Czyli gdzieś tak 6-7 lat, po 6-7 latach zaczyna się to tworzywo niszczyć. Jeśli ktoś ze słuchaczy miałby jakąś koncepcję, gdzie przechowywać taki mikrofon, jeżeli wie, o co mi chodzi, to będę wdzięczny za poradę. Ja bardzo dbam o sprzęt i staram się przechowywać w dobrych warunkach, ale być może gdzieś bez powietrza trzeba albo jak. Ale to taka dygresja, a ja już przechodzę do prezentacji mikrofonu Audio-Technica. Na początek ceny. Ceny tego mikrofonu od 199 zł do 268 zł. I to jest stan z czerwca 2022 roku. Wprawdzie w niektórych miejscach już zauważyłem, że tego mikrofonu brak, ale jak się wpisze na Ceneo, to jeszcze w sklepach gdzieniegdzie można go znaleźć. Na początek przeczytam taką fajną recenzję, którą znalazłem na jego temat. To jest adres https://livesound.pl
/testy/nagłosnienie/1313/mikrofony/audio/technica/mb3k@atm510/AT2010. Czyli tutaj są zrecenzowane trzy mikrofony. Przeczytam tylko o pierwszym. Powtórzę jeszcze raz adres strony LiveSound, czyli https://liveso.pl/testy/nagłosnienie/1313/mikrofony/vokalowe/audio/technica/mb3k/mb510/AT2010. I co tutaj na tej stronie o tym mikrofonie jest? Mikrofon MB3K jest zapewne znany niejednemu realizatorowi oraz wykonawcy. Jest to konstrukcja serii Midnight Blue na rynku muzycznym obecna od kilku lat. Oparta na kapsule dynamicznej, obudowa tego mikrofonu jest metalowa, rękojeść pokryta jest warstwą przypominającą w dotyku gumę w kolorze niebieskim. To właśnie to, o czym mówiłem. W efekcie takiego wykończenia powierzchni mikrofon jest miękki w dotyku i pomimo stosunkowo dużego rozmiaru wygodnie leży w dłoni. Na obudowie umieszczono wyłącznik, zaś w jej dolnej części złocony wtyk XLR. Kapsułę chroni z zewnątrz odkręcana osłona, wyposażona w grubą stalową siatkę wyłożoną wewnątrz gąbką. Pod osłoną znajduje się dynamiczna kapsuła, która wyposażona jest w dodatkową osłonę akustyczną w formie gąbki. W konstrukcji kapsuły zastosowanej w mikrofonie MB3K wykorzystano magnes neodymowy. Kapsuła ma charakterystykę hiperkardioidalną. Mikrofon sprzedawany jest w komplecie z etui oraz głowicą do statywu o dwóch standardach gwintów. Wykonanie mikrofonu MB3K jest w pełni profesjonalne, a materiały, z których został wykończony, dają gwarancję wytrzymałości i solidności. Ciekawe informacje wraz ze specyfikacją znajdują się na następującej stronie. I tutaj o tą stronę się jeszcze oprę, gdzie będzie specyfikacja. https://skladmuzyczny.pl/audio/technica/mb3k/mikrofon/dynamiczny/neodym.html. Powtórzę jeszcze raz adres strony https://skladmuzyczny.pl/audio/technica/mb3k/mikrofon/dynamiczny/neodym.html. Tu będzie taki bardziej suchy opis wraz z informacjami związanymi ze specyfikacją, na który zainteresowanych odsyłam, dlatego podałem adres strony. Kluczowe cechy mikrofonu. Mikrofon dynamiczny z serii Midnight Blue. Wyjątkowy mikrofon przeznaczony dla wokalistów głównych, wspomagających lub chóralnych. Czyli tak podobnie jak mieliśmy przy Shure SN58. Zwiększone pasmo przenoszenia zapewnia optymalną reprodukcję wokalu. Wytrzymała metalowa obudowa zapewnia lata bezproblemowej pracy. Magnes neodymowy High Energy zapewnia wysoki poziom wyjściowy oraz przejrzyste odwzorowanie akustyczne. Wykończenie typu Soft Touch zapewnia
Wygodny i pewny uchwyt. Odporny na korozję, pozłacany wtyk typu XLR. Męski. Odporny na korozję, tu jest napisane. Wtyk jest odporny na korozję i osłona, ale niestety rękojeść jak najbardziej nie. Przełącznik, włączanie, wyłączanie z systemem MagnaLock zapewnia cichą pracę. Czyli chodzi o to, żeby nie nagrywał się głośny dźwięk przy włączaniu i wyłączaniu. Ogólny opis. Rozszerzaliśmy pasmo przenoszenia i rozszerzaliśmy, aż natrafiliśmy na pierścienie Saturna i doszliśmy do wniosku, że powinno już wystarczyć. MB3K pozwala na optymalne oddanie brzmienia głosu, więc jeśli brzmisz jak traktor, to nie jest to dla Ciebie dobra wiadomość. Specyfikacja. Dynamiczny neodym, wzór polarny, hiperkardioidalny, pasmo przenoszenia od 60 do 14 tysięcy herców, czułość otwartego obwodu, tutaj nie odczytam dokładnie, impedancja 600 ohmów, przełączniki MagnaLock on-off, waga 345 gram, wymiary 7,56 na 192 mm, złącze wyjściowe zintegrowane, trójpinowy, pozłacany typ XLR męski. Tu jest jeszcze parę informacji, które mógłbym źle odczytać, dlatego podałem adres strony. Co ja z nim dostałem w zestawie i jak on wyglądał? Kiedy ja go kupiłem, był on zapakowany w blistrze jednorazowego otwarcia, czyli to nie było takie pudełko, że można było go trzymać, ten blister trzeba było otworzyć, no i wyrzucić tak naprawdę. I tam były wyprofilowane odpowiednio przegródki. W jednej przegródce był sam mikrofon. Pod nim było takie bardzo fajne w dotyku etui z materiału. To etui bardzo przypomina wyglądem, jeżeli ktoś widział pokrowiec na Olympusa LS14. To jest właściwie to samo, tylko może ten materiał jest trochę grubszy. Ale takie same w dotyku jest. I uchwyt na mikrofon, dzięki któremu można było go umieścić w statywie. Ja z tego co pamiętam, to od razu tam był wkręt na gwint mniejszy. Natomiast możliwe, że on był fabrycznie zakręcony i może można go tam odkręcić jeszcze. Tylko ja nigdy nie próbowałem, bo ja dysponuję tylko mniejszym statywem. Na większy nigdy nie potrzebowałem, się nad tym nie zastanawiałem. No ale tutaj skoro piszą, że powinien być, to możliwe, że mniejszy był już nakręcony fabrycznie przez producenta. I tak wyglądała zawartość pudełka. Teraz zapraszam na próbki. Próbki są bardzo podobne do tych, które były przy prezentacji Shure SM58. Teraz proszę Państwa drugi mikrofon, a jest nim Audio-Technica MB3K. Jestem w tym pomieszczeniu najmniejszym. Zaraz będę mógł podejść i wystawić mikrofon przez okno. Okno zresztą i tak jest cały czas otwarte z uwagi na lato, więc całkiem się od hałasu nie odizoluję, ale będę mógł podejść i wystawić

Okej, i teraz podobnie jak to było z mikrofonem Shure SN58, udaje się w stronę dziedzińca. Wcześniej na korytarzu był większy hałas, teraz jest mniejszy.

Jestem przed łazienką, otwieram drzwi. Ktoś inny zamknął. Teraz mogę puścić wodę. Włączam suszarkę. Otwieram drzwi i będę stąd wychodził.

Teraz jest na korytarzu większy hałas, to będzie można zobaczyć, jak mikrofon przenosi w takich warunkach. A ja już udaję się w stronę windy.

Jestem przed windą. Teraz będzie trzeba na nią poczekać.

Naciskam dziedziniec. Jestem skierowany w stronę drzwi, które się zamykają. Właśnie, jak Państwo słyszeli, się zamknęły. Tak, jedzie winda, teraz wentylator. Dzwonka nie będę włączał, żeby ktoś nie pomyślał, że coś się dzieje. Teraz ustawię się w stronę głośnika, z którego będzie dochodził komunikat, że jestem na parterzu. I teraz idę w stronę drzwi, które się będą otwierać.

0: Teraz wyszedłem, proszę Państwa, na dwór i tak wygląda nagranie na otwartej przestrzeni. Przypominam, że to jest mikrofon Audio-Technica MB3K. Jeszcze chwilę postoję, więc hałasu nie ma, więc nie pokażę za bardzo ewentualnie to, co dochodzi trochę. Teraz zdjąłem owiewkę i wygląda to w następujący sposób. Tak wygląda nagranie na otwartej przestrzeni mikrofonem Audio-Technica MB3K bez owiewki. Wracam do windy. Muszę czekać, aż przyjedzie, ale mam nadzieję, że niedługo. Tu stałem przed samą windą, jak Państwo słyszą, akustyka się zmieniła, ale zanim dojedzie, to jeszcze będę mógł coś powiedzieć. Tak więc wtedy było nagranie z owiewką, teraz jest bez owiewki. Ok. I teraz wszedłem do windy, naciskam piętro trzecie. Drzwi się zamknęły. Włączę wentylator. Wyłączę wentylator. I teraz jestem na wprost głośnika, przez który będzie komunikat, że jestem na trzecim piętrze.
1: Piętro trzecie.
0: Kieruję się w stronę drzwi, które się mają otworzyć. I teraz powrót na miejsce.

łazienkę, wodę, suszarkę.

Wracam na miejsce i teraz jeszcze będę mógł wystawić mikrofon przez okno, tym razem bez owiewki. Tutaj, przypominam, pod nami jest ulica, tak więc może będzie ciekawiej.

Okej. Okay. A teraz słuchamy instrumentów. Na początek posłuchamy zestawu próbek zarejestrowanego przez mikrofon z założoną owiewką.

wiersz jest jaki? Podobnie, to nie. Teraz dziesiątka.

I teraz, proszę Państwa, kolejny, ostatni mikrofon, jakim jest Prodipe TT1. Tutaj za wiele się już nie będę rozwodził z tego względu, że mikrofon wygląda bardzo podobnie do Audio-Techniki, tak jak powiedziałem, tyle tylko, że rękojeść jest nie do końca walcem, tylko w pewnym momencie przechodzi

jakby w taką figurę foremną, w tym miejscu, gdzie jest bliżej złącza XLR. Ceny tego mikrofonu wahają się od 116 zł 99 groszy do 149 zł. I taka podstawowa specyfikacja, ogólna charakterystyka, którą znalazłem na stronie https://muzyczny.pl/160898.prodipe/lanen, czyli to jest nazwa własna, nazwisko, duże LANEN, mikrofon, dynamiczny, wylacznikiem.html. Jeszcze raz powtórzę adres: https://muzyczny.pl/160898.prodipe/t1-lanen/mikrofon/dynamiczny/wylacznikiem.html. I co my tutaj mamy na temat tego mikrofonu? Mikrofon dynamiczny sygnowany przez sławę inżynierii akustycznej Ludowika Lanena, tudzież Leinena, nie wiem jakiej on jest narodowości. TT1 jest perfekcyjny dla wymagających wokalistów. Sprawdzi się też bezproblemowo podczas konferencji, prezentacji czy w innych zastosowaniach wokalnych. Prodipe charakteryzuje się czystym przenoszeniem dźwięku, dzięki czemu daje wokaliście wiele możliwości. Specyfikacja techniczna. Tutaj też przeczytam niektóre rzeczy. Prodipe TT1 Lanen, mikrofon dynamiczny, rodzaj dynamiczny, złącze XLR, włącznik TAC, charakterystyka kierunkowa kardioidalna, pasmo przenoszenia od 50 Hz do 15 kHz, impedancja 600 ohmów, czułość można sobie doczytać i waga 350 gram. Akcesoria podstawowe, pokrowiec i uchwyt. Z tym, że jakbym tak jeszcze miał odróżnić sposób pakowania i wygląd tego pokrowca, jeśli chodzi o audiotechnikę, to w audiotechnice był blister, pokrowiec z takim zamkiem w dotyku, taki sam materiał jak na Olympusa LS14, jeżeli ktoś widział takiego Olympusa, i przykręcany uchwyt i opakowanie jednorazowego użytku. Tutaj w przypadku Prodipe jest inaczej. Jeśli chodzi o opakowanie, jest nim karton wielokrotnego użytku i jest taki jakby futerał, taki jak na okulary, taki pokrowiec cienki ze skóry, tudzież z dermy. Taka siateczka ze sznurkiem, którą należy tym sznurkiem ściągnąć. I do tego jest podobny z wyglądu uchwyt. Tak więc zapraszam już na prezentację. I teraz jest trzeci mikrofon, jakim jest Prodipe TT1, przypominam. I taka sama kolejność próbek będzie, jak była w przypadku Shure SN58 oraz Audio-Techniki MB3K. W tym momencie jestem w mniejszym pomieszczeniu i teraz podejdę do okna. Okno i tak jest otwarte, ale za chwilę będę mógł wystawić mikrofon przez okno. Właśnie podchodzę do okna i wystawiam mikrofon przez okno.

Teraz jeszcze zdejmę owiewkę. Teraz jest bez owiewki i znowu mikrofon wystałem przez okno. Okej, okay, od okna odchodzę. Owiewki dalej nie ma, ale ją teraz założę, bo zrobię taką rundkę jak z poprzednimi.

0: czyli na klasyku 25-37.
1: Zeszedłem do łazienki, puszczam wodę. Nie kierowałem w stronę wody, mikrofon trzymam przed sobą, ale to i tak słychać. Włączam suszarkę. I będę kierował się w stronę windy.

Już jestem w tym korytarzu, gdzie jest winda. Mam nadzieję, że wkrótce przyjedzie.

włączony jest wentylator, więc teraz będę mógł go wyłączyć. Drzwi się zamknęły, startujemy. Ja od razu ustawię się w stronę drzwi, które mają się otworzyć, czyli przeciwne do tych, którymi wsiadałem.

Zaraz się otworzą drzwi. Jeszcze się nie zatrzymała.

coś się dzieje, nie wiem co dokładnie. I tak nagrywa się na otwartej przestrzeni.

0: Teraz zdajmy owiewkę. Tak się nagrywa przy zdjętej owiewce. A ja kieruję się już z powrotem w stronę windy. Nie wiem, czy nie odjechała, zaraz zobaczę. Nie odjechała, można wsiadać w porządku. I teraz drzwi się będą zamykały. Właśnie się w stronę ich skierowałem. Zamknęły się. Jadę na górę. Teraz ustawię się w stronę przycisków. Włączę wentylator. Wyłączyłem wentylator. Zaraz będzie komunikat o trzecim piętrze.
1: Piętro trzecie.
0: Kieruję się w stronę drzwi, którymi wysiadam.

0: Po drodze zaszedłem do łazienki. Mogę puścić wodę. Włączyć suszarkę. I tak brzmi to nagranie.
1: Yeah.

0: I to by było na tyle.
1: A teraz słuchamy instrumentów. Na początek posłuchamy zestawu próbek zarejestrowanego przez mikrofon z założoną owiewką.

Teraz zdejmuję owiewkę i słuchamy tego samego. Nie wiem, tego wyłączyć, tak zrobimy. Teraz zdjąłem owiewkę i słuchamy tego samego bez owiewki.

Zanim się z Państwem jeszcze pożegnam, zapraszam na kilkuminutowy suplement. Zrobiłem jeszcze jeden taki drobny eksperyment. Jako że do rejestratora Olympus LS100 można podłączyć dwa mikrofony XLR, oczywiście lewy i prawy. Do jednego gniazda podłączyłem Shure SN58, do drugiego Audio-Technica MB3K, a następnie do jednego Shure, do drugiego Prodipa. Ok, teraz kanał lewy Shure SN58, kanał prawy Audio-Technica MB3K. Do Shure'a właśnie mówię, gdyż Audio-Technica już stoi na statywie i jest przygotowana do rejestracji z prawego głośnika, tak jak to było wcześniej. Ja dysponuję tylko jednym statywem, więc nie mogę tych mikrofonów ustawić tak, żeby one stabilnie stały. Niemniej jednak przestawię mikrofon do lewego głośnika. Postaram się w takiej samej odległości, w jakiej jest umiejscowiony od głośnika prawego. Posłuchamy tylko tej początkowej części dema, żeby już nie przedłużać.

I tu jest, to wygląda tak. Teraz jeszcze mogę to, proszę Państwa, porównać. Teraz wyjmuję ze statywu audiotechnikę. Teraz, proszę Państwa, mówię do Shure'a. Teraz mówię do audiotechniki. W tym momencie audiotechnikę schowałem za plecami, tak żeby nie było problemu. Shure'a tam wcześniej trochę bliżej trzymałem, teraz Shure'a SM58 trzymam na wysokości klatki piersiowej. Powinno być wszystko teraz w porządku. Teraz zmienię mikrofony. Nastąpiła zmiana mikrofonu i do Państwa dyspozycji audiotechnika MB3K, którą również trzymam na wysokości klatki piersiowej, a Shure'a odłożyłem do tyłu. Teraz będzie drugi test. Posłuchamy znowu tego samego fragmentu muzycznego, tylko tyle, że posłuchamy w jednym głośniku będzie znowu Shure SM58, a w drugim już nie audiotechnika, ale ProTip. Kolejny test, tym razem znowu w lewej Shure SN58, do którego mówię, dlatego jestem słyszalny tylko w lewym kanale, a w prawej tym razem nie audiotechnika MB3K, ale ProTip TT1.

0: teraz podejdę, mogę zjąć, albo może przez chwilę jeszcze pomówię na chwilę do Szura. Tak brzmi nagranie z Szura. Tak jest Szur. A teraz wyjąłem ProDipa i mówię do niego, do Państwa. Teraz oba mikrofony trzymam na wysokości klatki piersiowej, mniej więcej w takiej samej odległości od siebie i dźwięk jest taki. Teraz schowałem Szura i tu jest ProDipe. ProDipe. Teraz schowałem ProDipa i mówię do Szura. I to jest wszystko w dzisiejszej audycji. Przypominam, że bohaterami niniejszej audycji były trzy mikrofony dynamiczne. Shure SM58, wszystkim znany, oraz dwa zbliżone parametrami tańsze, którymi były Audio-Technica MB3K oraz ProDipe TT1. Dziękuję już Państwu za uwagę, do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Piosenka telewizyjna Empire of the Sun Television i telewizyjnie rozpoczęliśmy to nasze dzisiejsze 229. wydanie programu RTV. Taki inny podkład dziś mamy.
3: No właśnie, niektórzy mogli pomyśleć w tym momencie, że zaraz, chyba po 228 wydaniach, w wydaniu numer 229, prowadzący postanowili zmienić oprawę muzyczną, bo być może nie każdy zorientował się, że owa oprawa nie jest tutaj przypadkiem, bo przecież zdarza nam się nie tylko utworami, nie tylko naszym komentarzem, ale i oprawą muzyczną nawiązywać do tematów, które będziemy poruszać, i to jest jeden z tych przypadków, chociaż gdybym wczoraj Michałowi pokazała to, co tutaj dźwięczy, brzęczy w tle,
2: to bez też bym się nie
3: informacji o szyldzie, to też byś nie miał pojęcia, o co chodzi, ponieważ lata 2002-2005 spędziłeś prawdopodobnie pod kamieniem za chwilę.
2: Nie, ja po prostu wtedy miałem dużo roboty w radiu i nie miałem czasu oglądać telewizję, wiesz? To tak jakoś się złożyło.
3: No myślę, że jednak jakąś tam telewizję coś oglądałeś, ale nie tę,
2: nie
3: do
2: te,
3: której będziemy
2: nie
3: nawiązywać
2: tak,
3: na początku wydania. Numer 229, a więc nie zmieniliśmy oprawy, ta zmiana jest tylko tymczasowa. Uwierzcie,
2: tak,
3: że w kolejnym wejściu wrócimy do tych dźwięków, które nam najczęściej towarzyszą. No i my też się nie zmieniliśmy, to znaczy no, liczymy na to, że w nas pomiędzy poszczególnymi wydaniami dokonuje się jakiś rozwój mentalny, ale nasze personalia się nie zmieniły, a więc wciąż nazywamy się Michał Dziwisz.
2: I Milena Wiśniewska.
3: No i cóż, Michale, nie zmieni się również to, że po takim wstępie dodamy jeszcze, uzupełnimy w zasadzie nasz przekaz informacją, że
2: jesteśmy na żywo.
3: Program jest realizowany na żywo, tak więc bardzo czekamy na wasze komentarze, dziś w szczególności na początku, myślę, na wasze wspomnienia związane z tym, co tam właśnie gdzieś w tle pobrzmiewa, no ale oczywiście również na komentarze w kwestii tych wydarzeń bieżących jak najbardziej oczekujemy na naszym Facebooku, na naszej stronie internetowej, no a jeżeli po programie będziecie się chcieli podzielić jakimiś waszymi wnioskami, no to też można to robić i nasz program polecać innym osobom, wysyłając go na przykład link do niego z Mixclouda oraz z YouTube'a czy Tyflo Podcastu, gdzie znajdował się będzie bez warstwy muzycznej. Czy już nasz stały ceremoniał mamy tutaj odtworzony?
2: Możemy przejść do tego, co dźwięczy pod nami. Tak.
3: Co tu jest? Bo wyjaśnić trzeba właśnie kwestię taką, w jakiej Michał jednak w latach 2002-2005 gdzieś tam nie nadążał za rzeczywistością medialną, która w wielu polskich domach istotną rolę odgrywała, a w zasadzie można byłoby zacząć nasz program dzisiejszy takim komunikatem bardzo charakterystycznym. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa. No my tutaj pieniędzy żadnych nie mamy, nie będziemy dawać, ale mamy nadzieję, że będziecie nas słuchać i być może będziecie oglądać wracający dziś teleturniej. Właśnie nie bez powodu zaczynamy od informacji o tym teleturnieju, bowiem no, nie da się ukryć, tak będzie najprawdopodobniej, że premiera tego teleturnieju, a w zasadzie jego powrót po latach, zbiegnie się jeszcze z czasem trwania naszego programu, a więc stawiamy Was przed pewnym wyborem. My owego wyboru tutaj nie mamy i będziemy z Wami oczywiście z wielką przyjemnością, a teleturniej nadrobimy pewnie w swoim czasie. Natomiast oczywiście nie możemy Was pozostawić bez tej informacji. Jeżeli będziecie chcieli wyłączyć w trakcie nasz program, włączyć telewizję Polsat za niecałe półtorej godziny, to myślę, że wybaczymy, szczególnie, że wcześniej przedstawiłam Wam opcję, gdzie możecie nas odsłuchać już po wyemitowaniu programu, aby dokończyć to, na co się nie załapiecie. Jeżeli będziecie chcieli zobaczyć wracającą do Polsatu awanturę o kasę.
2: Tym bardziej, że z obejrzeniem powtórki z VOD teraz za darmo, to może być większy problem niż kiedyś.
3: Tak, dokładnie. Też liczę się z tym, aczkolwiek pokładam nadzieję również w internautach i w tym, że umieszczą oni gdzieś tam w internetowych przestrzeniach ten pierwszy odcinek i że uda mi się go obejrzeć, zanim Polsat stwierdzi, że no przecież zaraz, ale tego tak nie
2: ale
3: można
2: to
3: sobie
2: nasze udostępniać jest.
3: Tak sobie o. No bo dawne odcinki Awantury o kasę, których było 208, w liczbie odcinków 208, czyli wszystkich, udostępnione są na YouTubie.
2: To i mniej sobie to tam niż naszych chyba RTV.
3: No dokładnie, no bo i krócej na antenie byli. My już 7 rok, jak to Andrzej Załocha śpiewał w jednej ze swoich piosenek, 7 rok ciągniemy, a oni lat 3 na antenie byli obecni, na antenie Polsatu. No i mimo to, że 3 lata, że 208 wydań, to kiedy wczoraj zapytałam Michała, jak tam pamiętasz w ogóle, na czym polegała ta awantura o kasę, może gdzieś tam sobie przypomnimy te zasady, bo jak najbardziej pamiętam sporo, ale fajnie byłoby sobie to odświeżyć, to on mówi, wiesz co, ja w ogóle nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi, bo tego nie oglądałem. Wytłumacz proszę nam, jak ominął cię ten fenomen medialny, bo skoro teleturniej doczekał się reaktywacji po 19 latach, to oznacza jednak, że zapisał się w pamięci widzów, a w twojej nie.
2: A już wyjaśniam. Rzeczywiście w tym czasie, tak jak wspomniałem na początku, oglądałem, mam wrażenie, że dosyć niewiele telewizji, ale też i oprócz tego byliśmy u nas w domu abonentami Cyfry Plus. A Cyfra Plus to wtedy miała taką jakąś tak zwaną, potocznie mówiąc, kosę z Polsatem. No i Polsatu w Cyfrze próżno było szukać. Oczywiście można było sobie Polsat odebrać z anteny naziemnej. Żaden to był problem.
3: Bo przecież też miałam Cyfrę.
2: Tak, żaden to był problem. Natomiast no, mając do wyboru oglądanie 3 programów, bo u mnie wtedy to była taka bida, że były tylko 3, 1, 2 Polsat.
3: 6.
2: A widzisz. No.
3: Jeszcze TV4, TVN i telewizja regionalna, czyli TV3.
2: O tym, jak to u mnie wyglądało z odbiorem TVN-u, to już mówiłem jednokrotnie, tak. Więc może się nie będę powtarzał.
3: Bo
2: znowu będzie jakieś bingo do zakreślania. Natomiast rzeczywiście, no mając do wyboru wiele kanałów telewizyjnych i radiowych z satelity, kontra to, co z anteny naziemnej, czyli 3 kanały, no to ja po prostu zazwyczaj wybierałem jednak ofertę satelitarną i po prostu jakoś ten Polsat, jego oferta, a wtedy tam się trochę działo rzeczywiście na antenie tej telewizji, bo przecież to i czasy Baru, zdaje się też.
3: Tak.
2: Między innymi i innych programów. Oni tam dość intensywnie działali z własną produkcją.
3: No. Ale czekaj, to nie ma sensu. Oglądałeś przecież 2 światy, z tego co wiem, a to jest troszeczkę jednak wcześniej.
2: Ale 2 światy, tak, 2 światy oglądałem wtedy i już ci wyjaśniam dlaczego. Dlatego, że wtedy jeszcze nie miałem właśnie satelity cyfrowej. Miałem analogową satelitę i w pierwszy dzień emisji Big Brothera, tego starego TVN-owskiego, no po prostu ta satelita padła. Zdążyłem obejrzeć, jak oni wchodzą do Wielkiego Domu, a potem już mi tylko 2 światy zostały. Bo Polsat uruchomił to przecież w tym samym czasie, żeby być taką konkurencją. Więc dlatego 2 światy oglądałem, no jak nie było czego
3: oglądać. No a Kiepscy?
2: A Kiepskich, wiesz co, oglądałem początek. Pamiętaj, że Kiepscy to jest 99. rocznik.
3: No
2: i oglądałem kilka pierwszych sezonów, a potem też jakoś zarzuciłem, bo już to nie było jednak to.
3: Czyli rozumiem, że nie załapałeś się też w pełni na ten okres lat 2000 w Polsacie w kontekście wypełniania tej ramówki teleturniejami prowadzonymi przez Krzysztofa Ibisza.
2: Ibisza w roli prowadzącego teleturnieje, pamiętam Życiową szansę. To pamiętam.
3: No właśnie, bo lata 2000 to jest właśnie taki czas, do którego wracam wspomnieniami, tutaj nostalgia mocna mi się włącza, bo tych teleturniejów było kilka i falę tych teleturniejów rozpoczęła właśnie Życiowa szansa, czyli to były, zdaje się, lata 2000-2002, ale samą Życiową szansę pamiętam nieco gorzej. Wybaczcie, stwierdziliśmy, że przy tej okazji, kiedy mówimy o awanturze o kasę, to też powspominamy sobie inne te teleturnieje, które na razie nie wracają, ale jednak składają się one na ten medialny krajobraz tamtego okresu, więc będzie jeszcze trochę kombatanckich wspomnień. Natomiast jeżeli chodzi o Życiową szansę, to ja tutaj wielu wspomnień nie mam, bo chyba jednak ciut jestem za młoda, żeby pamiętać to dobrze. Znałam nazwę i to tyle. U mnie też w domu nie było tradycji, żeby to oglądać, chociaż Milionerów, tamtą pierwszą odsłonę pamiętam lepiej, bo to się oglądało, Życiowej szansy nie, a właśnie, a to też miało być konkurencją chyba jedno dla drugiego, no było nadawane w tym samym czasie, więc jak moi rodzice wybrali Milionerów, no to już nie Życiową szansę. Natomiast oglądałam to na YouTubie, bo kilka odcinków jest tam dostępnych. No i tam były też takie charakterystyczne motywy, na przykład ten, że kiedy uczestnik rozpoczynał grę, to najpierw przedstawiał swoje rachunki i Krzysztof Ibisz, oczywiście tutaj proszę sobie namalować cudzysłów, opłacał rachunki tej osoby, a później osoba miała przed sobą wyświetloną mapkę Polski z takimi informacjami, w których to miastach czekają na połączenie gracze telefoniczni, bo tam się właśnie odbywała jakaś taka rywalizacja, w której udział brał zarówno ten gracz w studiu, jak i telefoniczny. Ten telefoniczny otrzymywał stosunkowo mniejsze stawki, no a ten w studiu mógł wygrywać rzeczywiście spore pieniądze. No i tak to sobie było przez te dwa lata i gdzieś w międzyczasie, pomiędzy Życiową szansą a awanturą o kasę, do której tutaj dziś dążymy, Polsat odpalił rosyjską ruletkę, która miała sezony 2, zdaje się, to były lata 2002-2003 i tego pierwszego sezonu nie oglądałam na żywo w telewizji, to znaczy no na żywo, no wtedy kiedy on był emitowany, dopiero później też na YouTubie oglądałam i się zorientowałam, że tam inny prowadzący był niż w sezonie drugim prowadzonym przez wspominanego już tutaj Krzysztofa Ibisza, no i tamten drugi sezon rzeczywiście zdarzało mi się zobaczyć, no i to jest taki teleturniej, który we mnie... ośmioletniej dziewczynce wzbudzał pewien lęk, mimo tego, że Krzysztof Ibisz, prowadzący ów drugi sezon, który mogłam oglądać, nie był tutaj tak charyzmatyczny jak gospodarz pierwszego sezonu, czyli Henryk Talar. Myślę, że gdybym wtedy trafiła na pierwszy sezon z Henrykiem Talarem, który tutaj wszelkie swoje umiejętności aktorskie angażował, żeby to miało odpowiedni klimat.
2: To śniłoby ci się to po nocach.
3: To prawdopodobnie by mi się tutaj śniło po nocach. No i Ibisz był tutaj zdecydowanie bardziej luźny, nie był taki mroczny, no był po prostu Krzysztofem Ibiszem. Niemniej był element, który właśnie wzbudzał we mnie pewien niepokój, bo tam było coś takiego, że jak się odpadało z rozgrywki, to się otwierała zapadnia, w którą spadał gracz. No i teraz rozumiecie, jaki mógł być tok myślenia dziewczynki w pierwszej klasie podstawówki. No, że owo spadnięcie w zapadnię jest jakimś ostatecznym końcem. Tak. No nie oceniajcie mnie, też mieliście kiedyś kilka lat i mogliście w inny sposób postrzegać wydarzenia pokazywane w telewizji niż to, jak one rzeczywiście wyglądają. Na szczęście dziś już wiem, że nic im się tam złego nie działo. A rosyjską ruletkę widziałeś wtedy, kiedy ona była emitowana?
2: Czy nie, też tylko kojarzysz to z YouTube'a? Kojarzę z YouTube'a. To kojarzę z YouTube'a i rzeczywiście miałem okazję obejrzeć jakiś tam chyba z jeden odcinek, ale też tego nie pamiętam premierowo.
3: No, chcę mówić o mediach, a ominął go jeden z ważniejszych fenomenów medialnych, ale no, mówi to osoba, którą z kolei ominął fenomen Rancha, bo po prostu go nie oglądała, tak więc przyganiał kocioł garnkowi być może. Później awantura o kasę, prowadzona przez Ibisza, no to na tym się skupimy szerzej za moment, ale to nie był ostatni teleturniej z tej serii, bo później mieliśmy jeszcze Grę w ciemno i tego też nie oglądałeś, z tego co wiem, a to już późniejszy czas, lata 2005, chyba do 2007 i powiem szczerze, że to lubiłam już mniej, bo tam chodziło o wiedzę oczywiście w pewnym zakresie też, ale również no, o szczęście jak w wielu teleturniejach, ale tutaj prowadzący czy też producenci mieli bardzo istotną rolę dla kształtu tej rozrywki. bo tam chodziło o to, no, że skoro gra w ciemno, no to wiadomo, że się grało nie wiedząc, co tam się dzieje i do końca o co się gra, a zatem było chyba 50 kopert. Przed przystąpieniem do rozgrywki uczestnik wybierał sobie o koperty, z którymi numerami chce zagrać. Jest na przykład A8, bo moja szczęśliwa cyfra, A20, bo 20 dnia miesiąca wziąłem ślub. No i takie tam były motywacje, wybierało się tych 5 czy 6 kopert, nie wiedząc, jaka jest ich zawartość. Oczywiście były to pieniądze, oczywiście były to różne wartości. No i później uczestnik po odpowiedzeniu na pytania zostawał z jakąś tam liczbą kopert, no bo nie wszystkie mu się z reguły udało uzyskać, no ale wciąż nie znał ich zawartości. No ale to właśnie ta gra, to odpowiadanie na pytania, to była jakaś taka część odcinka, no przynajmniej w moim odbiorze wówczas krótsza, bo potem rozpoczynały się całe pertraktacje z Krzysztofem Ibiszem, który akurat to oczywiście wiedział, jakie sumy są w tych kopertach i proponował na przykład, że on może odkupić tę kopertę z numerem 20 za 1200 zł. No i ty teraz, uczestniku, nie wiesz, czy ty zyskasz, czy ty stracisz, sprzedając tę kopertę, bo tam mogło być 100 zł, a tam mogło być 50 tysięcy, prawda? Czy ufać temu Ibiszowi, czy jednak niekoniecznie? No bo czasami rzeczywiście wiódł na manowce, ale czasem opłacało się pójść tą drogą, którą on zaoferował i wziąć te pieniądze, a nie kota w worku, a raczej pieniądze w kopercie. Tak więc tak się to układało, a mnie bardziej może jakoś interesowało, chociaż nie umiałam tego wyartykułować, teleturnieje, w których chodziło stricte o wiedzę, a nie o jakieś takie kombinowanie. A co by nie mówić o awanturze o kasę, bo no już troszeczkę jesteś na bieżąco, dzięki internetowi mogłeś sobie nadrobić, jak to wyglądało i co nieco się o tym dowiedzieć, bo wiem, że zerknąłeś, tak. To tam rzeczywiście wiedza była istotna, ale nie tylko ona, bo również umiejętność zachowania zimnej krwi, tworzenia strategii, co się bardzo przydawało i przydawać będzie w licytacjach. To no prawda. I chyba teraz możemy sobie powiedzieć, jaka była formuła tego teleturnieju dla tych, którzy do końca tego nie ogarniają lub nie widzieli tego nigdy, ponieważ no nie ukrywam, że moje doświadczenia z awanturą są większe niż doświadczenia Michała, choć też nie było tak, że oglądałam wszystkie odcinki. U mnie w domu tego chyba nikt nie oglądał, ale jak już zdarzyło mi się trafić, to jak najbardziej zostawałam i oglądałam, stąd no są we mnie takie silne, nostalgiczne uczucia związane właśnie z tym programem, jak pewnie w wielu osobach z mojego pokolenia, które wyczekiwać będą tego właśnie powrotu. Powrotu rozgrywki drużynowej, dlatego że to jest właśnie oparte na walce teamów. Z informacji, które tam Ibisz przedstawia, wynika, że można się było zgłaszać do programu zarówno ze swoim teamem, jeżeli już mieliście tam ziomków, z którymi chcieliście rywalizować i wiedzieliście, że to się sprawdzi, że każdy z nich jest na przykład mocny z innej dziedziny, bo to się bardzo przydawało, to się można było zgłaszać, ale jeżeli nie mieliście nikogo takiego pod ręką, a chcieliście wziąć udział, to można było się zgłosić, a oni potem wam tam jakąś drużynę stworzyli. No i do rywalizacji na początku przystępowały 3 drużyny, które otrzymywały swoje kolory, a więc byli niebiescy, zieloni i żółci, każda drużyna 4-osobowa. No i do tych drużyn kierowano pytania, ich liczba też była zmieniana, najpierw chyba było ich 8 w pierwszych odcinkach, potem 6, w tej nowej odsłonie ma być 7, jeżeli dobrze wyczytałam informacje dostępne w internecie.
2: I te pytania były z losowych kategorii, tak, bo to właśnie prowadzący losował.
3: Dokładnie tak, do tego miałam przejść, że te pytania nie dotyczyły jakiejś konkretnej dziedziny na przykład, tylko mieliśmy coś w rodzaju, no trudno mi powiedzieć, jak to wyglądało, jakiegoś może koła.
2: No fortuny, to właśnie ponoć było takiego? Koło, zresztą tam było słychać nawet, że to koło tak się kręci. I ono dość długo się kręciło, co ciekawe, w porównaniu do takiego chociażby koła fortuny, gdzie ten obrót był, mam wrażenie, jakiś taki zdecydowanie krótszy, to tu naprawdę chwilę to trwało, zanim to koło przestawało się kręcić. Ja się aż tak, słuchając tego wczoraj, zastanawiałem, czy to po prostu był podłożony dźwięk, czy to jednak było faktycznie to kręcące się koło, ale chyba jednak rzeczywiście to było to koło, które losowało kategorię, z której odpowiadać mieli zawodnicy.
3: Też o tym myślałam, ale nie wiem właściwie, jak to było, bo mogło być zarówno tak i tak, jak dla mnie. No i kwestia nagrody za prawidłową odpowiedź na dane pytanie. Nagroda ta mogła być różna w zależności od puli, jaka się znalazła w właśnie, jeżeli chodzi o dane pytanie, po licytacji, która każde pytanie poprzedzała. A zatem po wybraniu kategorii, załóżmy, że Krzysztof Ibisz wylosował rozmaitości ze świata, bo tam takie były. No i wówczas padała ta kwota, którą już nieraz wspominałam w kontekście awantury o kasę, że ona ma status takiej kultowej. Ta kwestia, biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham państwa. A więc no, każda drużyna coś do tej puli na dane pytanie musiała dołożyć. Było to ten minimum 200 zł. No i później się rozpoczynała licytacja, kto da więcej, kto będzie w stanie zaoferować największą kwotę, kto będzie miał największą ochotę, żeby wziąć, właśnie, żeby wygrać tę licytację, a tym samym, żeby odpowiedzieć na pytanie. No i tak sobie licytowali, no i w ostatecznej puli się znajdowała kwota pozyskana od wszystkich uczestników. To znaczy, jeżeli na przykład Zieloni zakończyli licytację na 500 zł, no to to trafiało do puli. Jeżeli Żółci się poddali przy 1000, no to mieliśmy już łącznie 1500 zł, no ale wygrali to, załóżmy, Niebiescy, którzy zaoferowali 1100, no i to nam się wszystko sumuje, a zatem wtedy takie pytanie

0: 8000, więc jeżeli ty nawet masz więcej, to oferujesz 8000, no i wtedy już drużyna przeciwna nie jest w stanie cię przelicytować.
1: Nawet jak wabank by chciała zagrać, no ale to co im to już nic nie da.
0: No im to już nic nie da, bo mogą dać tyle samo, ale 800 nie mogą dać, bo,
1: no,
0: mają,
1: bo nie mają.
0: I tyle na ten temat. Jeżeli tak się zdarzało, że uczestnik po, że drużyna po danym pytaniu nie miała na koncie już niczego, no bo na przykład zagrała wabank, źle odpowiedziała, no i tyle, lub była to zbyt mała kwota, żeby móc uczestniczyć w licytacji, czyli mniej niż 300 zł, no bo wtedy Ibis tylko mógłby wziąć 200, a oni nie mogliby licytować, no to wówczas taka drużyna odchodziła z niczym i już nie odpowiadała na kolejne pytania, ale to też nie jest tak, że można sobie było te pytania, wiecie, przezimować na zasadzie, a będziemy grać bezpiecznie, nie będziemy odpowiadać, jakoś to będzie, no
1: trzeba
0: bo,
1: było licytować.
0: Jedno takie pytanie, no dobra, powiedzmy, że jeszcze, ale przy drugim, jak Krzysztof Ibisz widział, że zieloni nie licytują, to mówił, panie i panowie, jak to tak będzie wyglądało, to będzie kara finansowa i rzeczywiście on te kary wymierzał za pasywność, jak to wprost komunikował. Pytania były otwarte, chociaż można było kupić podpowiedź, a więc 4 warianty odpowiedzi i wtedy się wybierało z tych wariantów ten właściwy i w przypadku podpowiedzi też była taka licytacja z Krzysztofem Ibiszem. On mówił, mogę wam sprzedać podpowiedź za 700, bo widział, jaki tam jest ich stan konta i podawał kwotę, która tutaj jakoś będzie racjonalna. Oni mówili, a że za 400 by się nie dało, on mówi...
1: Za 500.
0: No za 500. No oni mówili, dobra, no jak już się nie da, no to się nie da. I tak to wyglądało, chociaż można też było znaleźć, na kole fortuny w zasadzie znajdowała się taka pozycja jak podpowiedź i również przy okazji obracania tym kołem i wybierania kategorii mogło się tak stać, że właśnie podpowiedź tam była wybierana i wtedy ją licytowano zamiast pytania, aby móc ją następnie wykorzystać przy jakimś pytaniu i wtedy już nie trzeba było Krzysztofa Ibisza o to prosić, po prostu miało się taką odpowiedź w zanadrzu, no ale za to uprzednio, prawda, straciło się kilka stówek, no bo się ową podpowiedź wylicytowało. No i tak to się toczyło. Pewnie tutaj są jeszcze jakieś niuanse związane z tymi regułami przy jakichś tam szczególnych wypadkach, ale myślę, że taki rdzeń tego wszystkiego nam się udało przedstawić, jeżeli chodzi o pierwszą rundę. No a kto w tej pierwszej rundzie wygrywał, otrzymywał największą kwotę, trafiał do rundy finałowej, a tam czekała na niego ekipa zasiadająca w loży mistrzów. Kto to mistrzowie? W jaki sposób ich rekrutowano? Mistrzowie to była ekipa, która wygrała poprzedni odcinek, chociaż no właśnie, zgodnie z zasadą, że od czegoś trzeba zacząć, należało też wymyślić sposób, jak wybrać tych mistrzów do pierwszego odcinka, no bo przecież nie było odcinka zerowego, to też no należało jakoś tak zrobić, żeby ktoś w tej loży mistrzowskiej zasiadł, no i tutaj Polsat w przypadku tej pierwszej odsłony postanowił zgłosić się do laureatów swojego poprzedniego teleturnieju, czyli do życiowej szansy, do tych, którzy tam zarobili największe pieniądze, no i to z nich właśnie stworzył taką drużynę mistrzów, która zmierzyła się w pierwszym odcinku z tymi, którzy przystąpili do rozgrywki już tak regularnie. Natomiast nie udało mi się znaleźć takiej informacji, być może wy na taką trafiliście, w jaki sposób w tej edycji obecnej, która dziś się zacznie, właśnie wybrano tę drużynę mistrzów. Czy może tak się stało, że zwrócono się do tych, którzy wygrali ten ostatni odcinek w 2005 roku, odcinek 208, szczególnie, że to byli mistrzowie utytułowani, ponieważ zdaje się, że gdyby wówczas nie przerwano tej emisji, no to oni już mieliby okazję, żeby po raz 15 zasiąść w mistrzowskiej loży, ale czy oni po latach by chcieli, czy w ogóle taki pomysł był, czy w jakiś inny sposób tych mistrzów pozyskano, no bo przecież no, mistrzowie to muszą być mistrzowie, prawda, nie jakieś tam losowe osoby. Jestem tutaj tego bardzo ciekawa, ale no my oglądaliśmy te pierwsze odcinki tej dawnej odsłony i rzeczywiście gra tych osób z życiowej szansy była imponująca, bo to faktycznie prawda. Były osoby
1: z dużą wiedzą po prostu.
0: Tak, no tam zdobyły nie byle jakie nagrody i tutaj też w awanturze o kasę im się dobrze wiodło. No i rozgrywka w drugim etapie odbywała się na podobnych zasadach jak w etapie pierwszym, tylko że na tym kole znajdowały się jeszcze dodatkowe pozycje, na przykład coś takiego jak jeden na jednego. W tym przypadku już nie było takiej możliwości, aby przy udzielaniu odpowiedzi na pytanie się naradzać, bo no to tak z reguły było zadawane pytanie, uczestnicy się naradzali. W pierwszej

0: Odsłonie i w drugim mają na to minutę, przy czym w pierwszej odsłonie było tak, że czasami po tej minucie, no jeszcze to tam można jeszcze tam parę gdzieś sekund było się pozastanawiać, a w tej drugiej ma być podobno tak, że absolutnie ta odpowiedź musi paść przed końcem tej minuty, jak nie, to koniec czasu, dziękuję, do widzenia. No a w przypadku pojedynku jeden na jednego, każda drużyna wybierała swojego reprezentanta do pojedynku, oni tam skreślali te kategorie, których nie chcą, jeden skreślał, drugi skreślał, zostawała ta kategoria, która się okazywała jakimś tam kompromisem, udzielali odpowiedzi. Ten, który nie udzielił odpowiedzi prawidłowej, trafiał na ławkę rezerwowych, a więc ta drużyna, z której on pochodził, grała wówczas w osłabionym składzie. Jeżeli żaden z nich nie odpowiedział poprawnie, no to obie drużyny były osłabione. No i było tam jeszcze coś takiego jak czarna skrzynka, czyli licytowanie już nie tyle właśnie samego pytania, ile jakiejś takiej dodatkowej nagrody. No a czarna skrzynka, jak się pewnie domyślacie, nie była po prostu skrzynią, pudłem, tylko musiała mieć jakąś zawartość. Jaką? Nikt tego nie wiedział, bo w czarnej skrzynce mogło być tak naprawdę wszystko, bo tam mogła być zarówno jakaś kwota pieniężna typu 5 tysięcy czy 10 tysięcy, ale również cokolwiek mniejsza kwota typu złotówka, no bo czemu nie? Mogły być kluczyki do jakiegoś samochodu, czy skuter, coś takiego, ale mogły być też kiszone ogórki. No i rozumiecie, oni uczestniczyli w tej licytacji, walczyli o czarną skrzynkę i nigdy nie wiedzieli, czy tam właśnie jest kolejna wysoka kwota, czy właśnie za 12 tysięcy kupują słoik ogórków, no nie? Więc to było takie emocjonujące. No i tutaj wygrana decydowała o kształcie kolejnego odcinka, bo jeżeli wygrali ponownie mistrzowie, no to tutaj nie było czegoś takiego jak limit wystąpień. Mogli być mistrzami również w kolejnym odcinku, a ich wygrane z tych poszczególnych odcinków się sumowały. No a jeżeli wygrała ta drużyna, która zwyciężyła w pierwszym etapie, no to ona wówczas obejmowała to stanowisko mistrzów, no i stawała się nowymi mistrzami i mogła walczyć o utrzymanie tego tytułu w kolejnym odcinku. Też taką ciekawostką jest to, że mistrzowie przystępowali do rywalizacji za każdym razem, jeżeli ta ich obecność w programie się powtarzała w kilku odcinkach, przystępowali z taką samą kwotą, z jaką zakończyli udział w pierwszym etapie, kiedy sami jeszcze mistrzami nie byli. Jeżeli zakończyli wtedy z kwotą 9 tysięcy złotych, no to już zawsze rozpoczynali finał z kwotą 9 tysięcy złotych, no a tamta drużyna, z którą rywalizowali, no to z tą kwotą z pierwszego etapu. No bo jakąś kwotę trzeba było mieć, żeby oczywiście móc tutaj licytować. No każda drużyna miała swojego kapitana i też, no mówię w czasie przeszłym, ale te elementy się mają nie zmienić. A więc on najczęściej udzielał odpowiedzi, chociaż mogła być to też osoba przez niego wyznaczona. No i znów pewnie są też jakieś niuanse tych reguł, których tutaj nie uwzględniłam, ale mam nadzieję, że udało mi się jakoś Wam przybliżyć. Jeżeli nie pamiętacie, bo może ktoś tam kiedyś oglądaliście, ale dawno i nieprawda, albo tak jak właśnie kolega Michał, niekoniecznie, że mniej więcej wiecie, o co chodzi i w związku z tym, czego się spodziewać. No chyba, że jeszcze, Michale, jakieś elementy zwróciły Twoją uwagę, kiedy oglądałeś, z tego co wiem, fragment drugiego odcinka.
1: Tak, fragment drugiego odcinka i z tego, co tak rzuciło mi się w uszy, to, że no cóż, kapitan nie zawsze brał pod uwagę opinię swojej drużyny. To do niego należała ostateczna odpowiedź i czasem ta odpowiedź, mimo tego, że drużyna podpowiadała dobrze, mogła być udzielona źle.
0: A czasami jeszcze dochodziło do pewnej ciekawostki, ale akurat no nie w żadnym odcinku, na który trafiłam na YouTubie obecnie, bo zdarzało się tak, że nie było pewności, która drużyna prędzej zgłosiła chęć dołożenia do puli pytania jakiejś tam kwoty. Załóżmy, że jednocześnie praktycznie padło, nie wiem, zieloni 500 i żółci 500 i wówczas zdarzało się tak, że było to odtwarzane w zwolnionym tempie, bo jednak zawsze o ten ułameczek sekundy ktoś był szybszy i to było do tego stopnia weryfikowane, a więc tak się rzeczywiście też zdarzało, rzadko, ale byli również przygotowani na takie sytuacje, bo tam gracze rzeczywiście często rywalizowali bardzo ostro. A jak to będzie w edycji obecnej, wracającej po 19 latach? Mamy tutaj troszeczkę zapowiedzi, ze strony samego prowadzącego. To jest miejsce na ten żart, że edycja Awantury o kasę startująca 19 lat po zakończeniu edycji poprzedniej, więc czas biegnie, a Krzysztof Ibisz będzie młodszy niż był w tamtej edycji. Udajmy może, że tego nie powiedziałam, to musiało się tutaj pojawić. W każdym razie, co powiedział pan Krzysztof Ibisz o tym, czego się możemy spodziewać w edycji nowej? Wszystko, co było kultowe w tym programie, zostawiamy, czyli działamy w myśl zasady, co nie jest zepsute, tego nie naprawiaj. I dobrze, myślę, nie ma co wymyślać koła fortuny na nowo.
1: Oby rzeczywiście tak było.
0: Bo jeżeli są właśnie elementy kultowe, które tutaj wymieniłam, cała licytacja, cała formuła, to, że można było tak grać ostro, to, że można było krzyczeć wabank, że można było wygrywać ogórki. Jeżeli to było kultowe, no to po co zmieniać? I zapewnił też, że uczestnicy zabawy podzieleni na drużyny wciąż będą mogli wygrać pieniądze, jak i te różne inne nagrody, tak więc tutaj mamy obietnicę, że tak, jest ryzyko, że się wyjdzie z ogórkami stamtąd i że zapłaci się za to kilka tysięcy. No i myślę, że nie ma też się co dziwić, że Awantura o kasy, że jej powrót spotkał się z ogromnym zainteresowaniem widzów. W pierwszym dniu otwarcia zgłoszeń chęć udziału w teleturnieju wyraziło ponad 3,5 tysiąca drużyn, nie osób, tylko drużyn, więc to sobie jeszcze przemyślcie, razy 4. Tak więc no, to rzeczywiście świadczy o tym, że wspomnienia o tej produkcji były wciąż żywe wśród widzów. Nie ma też się co dziwić, bo to nie jest tak, że po 2005 roku nikt tego nie oglądał. Przecież jak był ten kanał ATM Rozrywka, co to potem już stracił koncesję, już go nie ma, no to pośród powtórek tam kiepskich i innych takich rzeczy, innych seriali, to tam były właśnie powtórki Awantury o kasę, Awantury o kasę po wielokroć i też tych innych teleturniejów z Ibiszem, ale Awantura też tam była. Zresztą wspomniałam o kiepskich i nie jest to przypadkiem, bo jedną i drugą produkcję, ale w kontekście pierwszej odsłony Awantury łączy postać reżysera, prawda?
1: Tak jest, Okił Kamidow za to wszystko odpowiadał.
0: Odpowiadał, już nie będzie odpowiadał za edycję nową, mają reżyserować Konrad Smuga, nazwisko, które padało już niejednokrotnie w naszym programie, ale raczej nie, kiedy mówiliśmy o Polsacie, a o TVP reżyserował na przykład Szansę na sukces, wrócimy tu jeszcze spokojnie, i występy Polski na Eurowizję Junior, tak, wrócimy tu, tak jak powiedziałam, no a tutaj w takim właśnie programie się pojawi, ale nie wiem, czy to jest jakieś takie bardzo istotne, no bo po prostu musi podążać według schematu, który jest sprawdzony. Wśród zakwalifikowanych do programu graczy zobaczymy zarówno gospodynie domowe, jak i profesorów uniwersytetu. No i istotnie profesje tych graczy były różne w tych odcinkach, które śledziliśmy, ale było tam sporo osób wykształconych, takich naprawdę z akademicką wiedzą, ale też istotnie pojawiali się studenci do tego stopnia, że gdzieś tam pod koniec emisji tej pierwszej odsłony, szukając pomysłu, jakby ten format odświeżyć, właśnie wpadli twórcy w Polsacie na coś takiego i nagrali jakieś kilkanaście odcinków w takiej formule typowo studenckiej, że drużyny się składały wyłącznie ze studentów, ale pod koniec emisji zaniechano tego i wrócono je do formuły szerszej, w której

Krakowy, jeżeli chodzi o osoby zgłoszone i osoby, które wezmą w tym udział, no to od lat 18, a więc jeżeli ktoś ma 18 lat, to nie mógł tego premierowo oglądać, ale być może trafił na to na YouTubie i stwierdził, o, jak to jednak jest w telewizji, to ja tam idę, do lat 86. Podziwiamy bardzo, jeżeli ktoś w tym wieku jest w pełni sił umysłowych i chce się mierzyć, to podziwiamy i trzymamy kciuki. Wiadomo,

0: które mają go uatrakcyjnić dla dzisiejszych odbiorców. No i jeżeli chodzi o te zmiany, no to po pierwsze, tak jak mówiłam, kwestia liczby pytań w danej rundzie ma ich być, zdaje się, 7. No i po drugie, nieco zmodyfikowana zostanie ta kultowa kwestia o tej ilości złotych branych z konta każdej drużyny, bo to nie będzie już 200, a będzie to 500 złotych, ale tutaj w ogóle to wszystko rośnie proporcjonalnie, bo jeszcze o tym nie powiedziałam, że oczywiście, aby mieć czym licytować, każda drużyna wchodziła do gry z jakąś bazową kwotą, którą otrzymywała na start. I w pierwszej odsłonie to było 5000, no bo właśnie, tak jak mówię, licytować trzeba mieć czym, a w tej nowej odsłonie to ma być 10000, więc te wygrane tutaj będą większe. No i skoro 10000 dostają na start, no to i 500 zł, no to będzie właśnie ta kwota, którą Ibisz będzie zabierał, a więc za mniej nie będzie tutaj można absolutnie licytować. No i tajemnicza czarna skrzynka, o której Wam już mówiła, w nowej odsłonie zostanie zastąpiona przez skrzynkę w kolorze złota. Nie wiem w sumie po co, czy to jest jakieś super potrzebne.
1: Jakby się dało wziąć ten słoik ogórków razem z tą skrzynką, to może chociaż zyskałby na wartości.
0: No ale w kolorze złota, wiesz, pomalować to tam można na różne kolory, a zrobić z materiału też dowolnego. W każdym razie, no skoro, jak tutaj dodają, niezmienna zostanie funkcja tej skrzynki, czyli znów mogą być w niej absolutnie wszystkie nagrody, jakie się pojawiały w tej pierwszej odsłonie, czyli pieniądze, samochód, ogórki, skuter, złotówka, cokolwiek, no to czy jest takie rzeczywiście potrzebne, żeby zmieniać kolor tej skrzynki? Jak się widzą, kojarzyło, że to jest czarna skrzynka, no to w sumie niech ona tu sobie będzie, ale no nie wiem, może stwierdzili, że złota jakoś ładniej będzie.
1: Szczególnie, że czarna skrzynka to jest jednak taki symbol czegoś takiego niejasnego, tak? Że
0: tak.
1: Nie wiadomo, co tam się znajduje.
0: Dokładnie. Aczkolwiek ta funkcja niezmieniona, ale te nagrody, które mogą się w skrzynce znajdować, ich zbiór ma być poszerzony, bo na przykład, no właśnie a propos złotych rzeczy, to sztabka złota będzie tutaj opcją, że się znajdzie w tej skrzynce, a ponoć tego nie było w pierwszej odsłonie, akurat tego nie jestem pewna, bo tak nie pamiętam tych wszystkich nagród, ale tak w internecie przeczytałam, że nie było sztabki złota możliwej, a teraz może być tak, że oni ją tam umieszczą. No i być może będą jeszcze jakieś takie drobniejsze modyfikacje, właśnie typu to, że trzeba odpowiedzieć w trakcie jakiejś tej minuty, która jest przeznaczona na odpowiedź, a nie to, że tam no jeszcze parę sekund ewentualnie damy. No i też zobaczymy, jakie będą kategorie, czy będą takie same, czy inne niż w pierwszej odsłonie, bo nie wiem jak ciebie, ale mnie bardzo zastanowiła obecność bardzo często losującej się tutaj kategorii, czyli wędkarstwo i to, że te pytania z wędkarstwa były jakieś szalenie szczegółowe. Nie wiem, czy to jest w dzisiejszych czasach, czy mamy wciąż tylu zapalonych wędkarzy, którzy mają tak głęboką wiedzę na ten temat, a to wędkarstwo się tam pojawiało, więc pytanie, czy to będą jakieś jeszcze kategorie na miarę czasów, czy wędkarstwo zostanie zastąpione przez internet i influencerzy na przykład. No, nie mamy takiej wiedzy.
1: Taki ukłon w stronę tego młodszego audytorium.
0: Tak, żeby ten 18-latek mógł odpowiedzieć na pytanie, na przykład z jakiego miasta jest Fagata. A wyśpiewuję to w swojej piosence. Nie zdradzę ci tego teraz, bo musiałabym zacytować piosenkę Fagaty, w której o tym śpiewa, w zasadzie rapuje, a że nie jest to takie do końca cenzuralne, to... Ale wiem to i przynajmniej jak moi uczniowie próbują mnie namawiać, a pani włączy Fagatę, to zawsze mogę im powiedzieć, że ja wiem, o co chodzi z tą Fagatą i że to takie nie do końca odpowiednie, żeby to brzmiało na lekcji. No ale my nie o tym dzisiaj, tylko o awanturze, o kasę, która premierowo pojawi się już za 50 minut, niecałe, ponieważ ma być nadawana o godzinie 17:30 w soboty i w niedzielę. Od dziś właśnie, czyli jeżeli zagubiliście się w kalendarzu albo słuchacie tego z opóźnieniem, no to jest 5 dzień października, sobota, niedziela, 17:30. Te pory emisji chyba były różne w tej pierwszej odsłonie. Jak tak przeglądałam taką informację, taką sekcję w Wikipedii, to tam była chyba już taka pora weekendowa, ale bywało też tak, że na przykład w dni powszednie niektóre to było nadawane po godzinie 19:00, zdaje się, że przez kilka sezonów to tak rzeczywiście było, tutaj postawili na weekend, nieco to przyspieszając, bo pierwotny plan był taki, żeby to się zaczynało o 17:40, a więc będzie 17:30 i potrwać to ma aż do wydarzeń, do 18:50, także no wiadomo, że minus reklamki,
1: no tak.
0: ale ale tam będzie sporo tych wrażeń, bo ten czas trwania odcinków też był modyfikowany. Najpierwszy odcinek pierwszego sezonu trwał niecałą godzinę, później jakoś to zeszło do minut 40 kilku bez reklam, więc plus reklamy pewnie rzeczywiście godzina, ale już te ostatnie odcinki, no to było pół godziny, bo i tych pytań było też mniej, starano się te akcje jakoś przyspieszyć, no za szybko, tutaj no rzeczywiście musi się dziać, to napięcie trzeba budować, tak więc no jak mamy 7 pytań w każdej rundzie, no to napięcie zdecydowanie będzie tutaj nabudowane. Pewne napięcie mogą też odczuć fani tego serialu produkowanego przez Polsat Play, czyli Chłopaki do wzięcia, bo sobotnie popołudnia w Polsacie od kilku lat to były powtórki tej właśnie produkcji, no ale rozumiecie, że są rzeczy ważne i ważniejsze, no i trzeba było właśnie ustąpić awanturze o kasę, także nie będzie już tych powtórek w Polsacie, bo mamy właśnie awanturę. Przyznam, że tak jak powiedziałam, czekam, bo to jest we mnie taki silny sentyment i na pewno zerknę, zwłaszcza, że Krzysztof Ibisz tutaj nas zapewnia, że nie zostanie zepsute to, co tak dobrze działało i nie będą naprawiać na siłę, tak więc liczę na to bardzo, no nie obejrzę dziś tego odcinka, będę z wami, ale tak jak powiedziałam, liczę na YouTubie. Tak. Jest jutro, chociaż jutro też jest pewna konkurencja dla awantury, o której opowiem później. A ty, Michale, sprawdzisz, jak to wyszło? Może ten fenomen cię dotknie po latach.
1: Postaram się jutro. Zastanawiam się, jakie będą pytania teraz właśnie. Czy ta trudność tych pytań będzie podobnie zróżnicowana jak w tych dawnych odcinkach, bo tam naprawdę niektóre były bardzo złożone, bardzo szczegółowe, a niektóre były zadziwiająco proste.
0: Tak, no niektóre były łatwe, chociaż wiadomo, że to jest rzeczą subiektywną. Oczywiście. I to może być. Dla mnie jest łatwe pytanie z mitologii greckiej, to dla kogoś może nie być. Natomiast były też pytania bazujące na materiałach filmowych, czy jakichś treściach prezentowanych wizualnie na zasadzie, co to jest za zabytek i gdzie on się znajduje. A czasami też było pytanie z rekwizytem, które pokazywano uczestnikom i pytano, do czego służy ten przedmiot albo jak on się nazywa. I to rzeczywiście były rzeczy takie, których przeznaczenia trudno było odgadnąć na pierwszy rzut oka. Więc liczę na zachowanie tego poziomu z pewną obawą, że mogą stwierdzić, iż no nie, te czasy trzeba może trochę uprościć, żeby to było takie bardziej rozrywkowe, ale no, tak jak mówię, element wiedzy plus element zimnej krwi i strategii, to jest myślę to, co zadecydowało o fenomenie tego teleturnieju. A co zadecydowało o fenomenie jego gospodarza, czyli Krzysztofa Ibisza? Odpowiedź na to pytanie brzmi: uśmiech, moc, fitness, sport. Niektórzy mogą się już domyślać, co mamy na myśli, bowiem utwór pojawił się na naszej antenie kilka lat temu, kiedy Krzysztof Ibisz rozpoczynał prowadzenie innego teleturnieju, tym razem w Super Polsacie, tak jest taki kanał jeszcze, i tam był taki teleturniej jak Joker. Nie pamiętam zupełnie, o co w nim chodziło, ale nie oglądało się tego wcale źle i oglądałam to w tym Super Polsacie. Wówczas, w tym 2017 roku, a że już byliśmy wtedy na antenie, to was informowaliśmy o Jokerze. No a skoro po tych kilku latach wraca nam teleturniej z Krzysztofem Ibiszem, to nie odmówimy sobie tej przyjemności i wam zaprezentujemy ponownie stworzone przez Cezika Klejnoty, tak się nazywał ten projekt, no i właśnie piosenka, w której Krzysiu odpowiada na pytanie, jak mam żyć, no i mówi o tym, że racjonalne żywienie, 5 posiłków dziennie, no i rozumiecie, właśnie to jest ten klucz do sukcesu, no a potem piosenka, która już bezpośrednio będzie nawiązywała do awantury.
1: Ale to nie będzie Afrik Simon.
0: Nie będzie? Trudno powiedzieć, o co ta awantura. No po prostu awantura, może coś bardziej wywnioskujecie na podstawie tego, co Lady Punk nam tutaj zaśpiewają. A z naszej strony jeszcze możemy oczywiście zachęcić was ponownie, żebyście dzielili się z nami waszymi wspomnieniami dotyczącymi awantury o kasę. Czy oglądaliście, czy wyczekujecie powrotu, czy o 17.30 wybieracie ich, czy nas? To jest takie podstawowe pytanie, ale tym razem nie będziemy się obrażać. Może waszym marzeniem jest na przykład to, żeby wziąć w tym udział, może zgłosić się do tej nowej edycji. Bardzo chętnie przeczytamy, bo takie właśnie sentymentalne powroty są jak najbardziej zawsze bardzo ciekawe. A zatem nasz gospodarz zaśpiewa o tym, że racjonalne żywienie to jest właśnie klucz do sukcesu. No a potem awanturę rozpęta zespół Lady Punk.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No wziąwszy pod uwagę to, że Awantura o kasę to raczej nie będzie program realizowany na żywo, to istotnie, już gotowa.
0: Już gotowa, już czeka na emisję, która się wydarzy za minut 39. Gotowy już nasz stały podkład, bo porzuciliśmy muzykę z czołówki Awantury o kasę, która nam towarzyszyła przed momentem. Taką jeszcze mam refleksję dotyczącą swojego życia w kontekście tego, co nam tutaj Krzysiu wyśpiewał, odpowiadając na to pytanie o życie, że już wiem, co poszło nie tak, co idzie nie tak u mnie. Otóż jem 4 posiłki dziennie.
1: A ja 5.
0: No właśnie, już dlatego jesteś widocznie bliżej, no. Jeszcze tylko uśmiech, moc, fitness, sport i będzie.
1: Uśmiech to...
0: No dobra, jest. Ale dalej...
1: No tam z tym sportem to jeszcze ewentualnie trzeba by było to i owo nadrobić. Ale tak poza tym nie jest źle, może też będę młodniał.
0: No ta piosenka to też dla mnie taki nostalgiczny powrót do czasów późniejszych, bo kiedy chodziłam do liceum, no to klejnoty były na topie i koleżanki moje podśpiewywały sobie to pod nosem. No tyle było wspomnień, teraz idzie nowość na antenie TVN-u, bo zgodnie z zapowiedzią to, co oni nam przedstawili nowego na początku września, to nie jest wszystko i kilka rzeczy też zamierzają wprowadzić później. Nie wszystkie w tym momencie, bo ten program, o którym powiem, zadebiutuje dziś, stąd też również i informacje o nim postanowiliśmy umieścić gdzieś tu mniej więcej na początku naszego programu, chociaż o ile możemy mówić o początku, skoro już jest 16:53, no ale jako jedną z pierwszych informacji. Natomiast do TVN-u będziemy jeszcze wracać, bo jeszcze ma być ten program z Anną Senkarą jako gospodynią, ten z działem sportowców. Ten format się nazywa Eternal Glory, nie wiem czy po polsku się będzie tak samo nazywał, ale to ma być bardziej na zimę, natomiast jesień trwa i nadchodzi z nią właśnie kolejna TVN-owska nowość, też z anglojęzyczną częścią tytułu, bo w owym tytule mamy takie pojęcie jak unboxing, z dopiskiem jednak, w języku polskim z dopiskiem wielkie otwarcie. Słowo unboxing, chociaż może niektórym osobom nieznane, jeżeli nie władają językiem angielskim, natomiast myślę, że może być znane osobom, które wchodzą na YouTube'a, dlatego że w internecie zdarzają się unboxingi różnych rzeczy, które ludzie sobie kupują i pokazują wtedy, co to
1: nie tam tylko technologicznych, bo to kiedyś właśnie było przede wszystkim, mam wrażenie, związane z technologią. Jak wychodził nowy iPhone, to trzeba było go pokazać, albo jakiś tam inny topowy Samsung, natomiast teraz to się już unboxinguje absolutnie wszystko.
0: Natomiast jeżeli nie wiecie właśnie, o co chodzi z unboxingiem, no to słowo otwarcie może tutaj być takim kluczem. Może nie tyle chodzi o otwarcie, o ile właśnie jakieś rozpakowanie czegoś, o zobaczenie, co tu jest w środku. A pokazywać nam to będą twórcy programu na czele z Damianem Michałowskim, bo on będzie gospodarzem. A program wypełni rywalizacja również drużynowa, więc jest coś wspólnego z Awanturą o kasę, ale tam były 3 drużyny, a tutaj będzie 6. I ich zadaniem będzie odgadnięcie przeznaczenia nietypowych gadżetów. To też troszeczkę tak jak w Awanturze o kasę w tych niektórych kategoriach, o czym wspominałam przed momentem. Ale no jest element, którego w Awanturze nie było jeszcze, chociaż kto wie, może tutaj się mogło zainspirować, że te gadżety będą ukryte w ogromnych kolorowych pudłach. Gadżety są tak nietuzinkowe, że będzie to stanowić dla uczestników nie lada wyzwanie. Za trafne rozpoznanie każdego z przedmiotów drużyna będzie zdobywać punkty i nagrody. Te ostatnie gracze będą mogli wymienić na pudełka z nieznaną zawartością, czyli tajemnica tajemnicę pogania. Taka gra w ciemno, jak tutaj napisano w cudzysłowie, co jest kolejnym nawiązaniem do teleturnieju z Krzysztofem Ibiszem w roli głównej, który już Wam tutaj wspominałam dziś. Więc taka gra w ciemno będzie jednak wiązać się z ryzykiem. Drużyny będą mogły sporo wygrać, ale też wszystko stracić. To też tak jak w Awanturze o kasę, jak się gra wabank. Każdy odcinek wyłoni zespół, którego uczestnicy okażą się największymi gadżeciarzami, a w finale sezonu najlepsi zdobędą nagrodę specjalną, która do ostatniego momentu pozostanie tajemnicą. To też tak jak w Awanturze, jak się czarną lub złotą skrzynkę gra. No ale ona tam jest dodatkiem, a tutaj mamy główną nagrodę, która jest nieznana, ale nie sądzę, żeby to miało być ogórki. No i ten program powstaje we współpracy z pewną firmą, która z paczkami, paczuszkami z różną zawartością może się kojarzyć, a te paczki są w pewnych magazynach, a w tych magazynach to nie zawsze stosowane jest prawo pracy, o czym niejednokrotnie była mowa, chociaż mam nadzieję, że tam jest lepiej w ostatnich latach, bo te relacje takie cokolwiek niepochlebne, no to pochodzą sprzed kilku lat, więc mamy nadzieję, że standardy w Amazonie, bo o nim mowa, się poprawiły. No i właśnie Amazon współpracuje tutaj przy programie Unboxing Wielkie Otwarcie. Program ma mieć 9 odcinków, więc w 9 się dowiemy, co to jest za nagroda niespodzianka. I będzie on emitowany na antenie TVN w soboty o godzinie 18.10, począwszy od dziś, czyli od soboty 5 października. Uf, jest 16.57, zdążyliśmy Wam powiedzieć, macie ponad godzinę jeszcze, żeby się przygotować, jeżeli będziecie chcieli ten program obejrzeć, a nie mamy też gwarancji, że my na pewno skończymy do 18.10. No, różne mogą być koleje, jak tutaj się rozgadamy i znowu nam się jakieś kombatanckie wspomnienia odpalą, no to nie możemy Wam zagwarantować, no ale chyba znów wybaczymy, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć tym razem nie taki powrót jak Awantura o kasę, a nowość właśnie, czyli Unboxing Wielkie Otwarcie z Damianem Michałowskim. No patrz, jak to ludzie, jak to ludzka kariera medialna może ewoluować. Kiedyś dziennikarz radiowy, później różne programy telewizyjne, Dzień Dobry TVN, no i teraz taki właśnie nowy projekt. Czy nasza kariera będzie również ewoluować w tę samą stronę? Jest to rzeczą wątpliwą. No i a propos ewolucji, to być może chcielibyście się dowiedzieć, bo wyczekujecie takich informacji, jak ewoluować będzie fabuła pewnego serialu znanego widzom zarówno TVN-u, jak i użytkownikom serwisu player.pl. No a jeżeli chodzi o tę ewolucję, to już będzie takie ostatnie stadium, bowiem będziemy mieć do czynienia, mamy już w zasadzie, z finałowym sezonem serialu Szać. Czwartym sezonem tegoż serialu, jak na razie w dystrybucji internetowej. Dystrybucja telewizyjna też będzie na pewno, no bo 3 sezony już mieliśmy na antenie TVN-u, no ale zanim to się wydarzy, to troszeczkę jeszcze wody upłynie w Wiśle, stąd też informacja dla tych, którzy tutaj będą mieli ochotę, a w zasadzie być może już nawet mają ochotę, a może właśnie nabiorą owej ochoty, aby stać się abonentami internetowych serwisów, z którymi TVN współpracuje i tam będą chcieli to obejrzeć. Co się tam wydarzy, jaka będzie ewolucja fabuły Szadzi. No mamy tutaj głównego bohatera niezmiennie, jest to Piotr Wolnicki w tej roli Maciej Sztur, który odbywa karę w więzieniu. Z zasięgu wzroku nie traci go Agnieszka Polkowska, którą gra Aleksandra Popławska, ale osób pragnących sprawiedliwości jest więcej. W wyniku wypadku Piotr sam staje się ofiarą. Z poważnymi obrażeniami głowy trafia pod obserwację do szpitala psychiatrycznego. Czy odzyska pełną sprawność? Takie pytanie bez odpowiedzi pozostawione, no, trudno, żeby nam to już zdradzili. Szczególną opieką otacza go młoda psycholog Judyta, w tej roli debiutująca w serialu Karolina Kominek. Pojawiają się jednak podejrzenia, że Wolnicki może symulować chorobę. Wszystko po to, by konsekwentnie realizować wcześniej opracowany tajny plan. No też taki z niego strateg, jak widać. Czy udałoby mu się uzyskać, oszukać lekarzy i biegłych sądowych? No jest to rzeczywiście interesująca kwestia. W ukryciu nadal przebywa Maciek, którego gra Piotr Trojan, który wydaje się być równie niebezpieczny. W desperackiej próbie ratowania syna Mira, którą odgrywa Jowita Budnik, zwraca się o pomoc do jego ojca Jerzego. Jak widać, ojciec jest tutaj nową postacią, bo również aktor, którego gra, debiutuje w serialu, jest to Igor Kujawski. Na jaw wychodzą nieznane dotąd fakty z przeszłości rodziny. Gdy dochodzi do pierwszego morderstwa policjantki, rozpoczyna się wyścig z czasem. Także krew się też tutaj poleje. To nie ma, że ostatni sezon, a już się to wszystko uspokaja. Skądże? No, oni się rozkręcają. To będzie ostateczne starcie między Wolnickim a Polkowską. Obie strony jeszcze nigdy nie były tak zdeterminowane, by zakończyć ten konflikt raz na zawsze. Czwarty i zarazem, tak jak powiedziałam, finałowy sezon serialu Szać trafił już na platformę Max w ubiegły piątek, czyli wczoraj 4 października, no ale mamy nadzieję, że nie macie nam za złe tego jednodniowego opóźnienia, no bo cóż ono tutaj zmienia. Produkcja liczyć będzie 7 odcinków udostępnianych co tydzień. Także znów ta polityka, że premierowe odcinki serialu, który wcześniej był udostępniany w playerze i był nawet jego produkcją własną, nie trafiają do playera premierowo, a do Maxa. Tak było między innymi ze Skazaną. To był pierwszy taki serial. Tam też, zdaje się, mieliśmy do czynienia z ostatnim sezonem i on również właśnie do Maxa premierowo trafił. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o sam serial Szać i taki rys historyczny, no to pierwszy sezon zadebiutował 4 lata temu w serwisie player.pl. Pod koniec zeszłego roku serial pojawił się także w serwisie Max i trafił do oferty serwisów w innych krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych. Także nie mamy tutaj danych, jak intensywnie jest tam oglądany, no ale mają szansę osoby i widzowie w różnych zakątkach świata zapoznać się właśnie z treściami produkowanymi przez Polaków. A tak jak kiedyś mówiłam, Szać zaczęłam oglądać przy wsparciu osoby widzącej, bo było mi trudno śledzić to samodzielnie, nie wszystko byłam w stanie sama wywnioskować. I zaczęło się to dobrze, tylko że jakoś później nie miałam, a w zasadzie z tą osobą nie mieliśmy zbyt wiele czasu, żeby kontynuować oglądanie tego. No ale mam nadzieję, że te 3 pierwsze sezony są w playerze wciąż i że w wolnej chwili będzie możliwość, żeby tam wrócić. No a może player też tam kiedyś pozyska ten 4. sezon, jak już będzie, wiecie, emisja telewizyjna jego, no to co im to tam szkodzi, żeby też to do playera trafiło, którego użytkowniczką jestem i tam co miesiąc kilka złotych spływa ode mnie do playera właśnie, no i tak jak powiedziałam, emisja telewizyjna będzie na pewno, także może do niej zdążę nadrobić 3 sezony i obejrzę w telewizji 4 i jakoś to będzie, bo rzeczywiście te pierwsze odcinki, które bym sobie w ogóle musiała przypomnieć, to zapowiadały się całkiem nieźle. Rzeczywiście ta historia jest frapująca, a ta fabuła, którą wam tutaj przedstawiłam, myślę, że to potwierdza. Nie ukrywam, że temat muzycznego komentarza, który no dotyczyć musi oczywiście premiery, czyli programu Unboxing Nowe Otwarcie, nie był dla mnie początkowo takim tematem jasnym, bo szukając w głowie piosenki, w której mowa jest o unboxingu, no to nie wpadłam na żaden trop, nawet kiedy próbowałam sobie to przetłumaczyć na rozpakowywanie. Natomiast Michał okazał się tutaj osobą bystrzejszą zdecydowanie.
1: No po coś ten program we dwójkę robimy?
0: I przytomność jego umysłu jest godna podziwu, bo jest istotnie piosenka, w której mowa jest o rozpakowywaniu. Co prawda wątpię, żeby takie gadżety tam się kryły w tych wielkich, kolorowych pudłach, takie gadżety jak czekoladki, ale różnie to może być, może to będą jakieś specjalne czekoladki, no bo skoro Basia Stępniak-Wilk i Grzegorz Turnał tam śpiewają o zdejmowaniu złotka i odkrywaniu tajemnicy słodkiej przez to właśnie, no to cóż to jest innego, jak nie właśnie unboxing owej tytułowej bombonierki. Always at your
1: service. DHT. Jeżeli chcecie posłuchać informacji o radiu, to spokojnie one będą, ale jeszcze nie teraz. Teraz i jeszcze przez dłuższą chwilę będą tematy telewizyjne.
0: Tak, powiedzieliśmy o tym, co w głównym TVN-ie, powiedzieliśmy o serialu znanym z anteny głównego TVN-u, o jego kolejnym sezonie dostępnym na razie w internecie, a teraz zajrzymy do jeszcze jednego kanału z grupy TVN, w którym już byliśmy tej jesieni, bo oni nas przyzwyczaili do tego, że swoje kolejne nowości udostępniają niekoniecznie wszystkie w tym samym czasie, no i może to i lepiej stwarzają nam liczniejsze preteksty, żeby o nich wspominać. Mówiliśmy chociażby o tym, że była żona tego pana, który będzie kierował awanturą Okazę, czyli Anna Nowak-Ibisz, będzie z kolei tym razem zaglądała do tych, którzy będą chcieli sprawdzić swoje umiejętności w sprzątaniu. I o takiej nowości TVN Style mówiliśmy w ubiegłym miesiącu. Dziś powiemy o dwóch, ale to nie jest nasze ostatnie słowo w kontekście TVN Style, bo to nie jest ich ostatnia nowość. Dlatego, że oni zapowiadają już od jakiegoś czasu ten swój wieczorny talk show pod tytułem Dobry Wieczór, który miał zadebiutować z końcem września, zadebiutuje 2 tygodnie później, 14 października. Dlaczego? Nie wiadomo, ale no też nie chcieliśmy o nim mówić z tego względu jeszcze tak w szczegółach, że i wszystkie szczegóły są nam nieznane, ponieważ wciąż są odsłaniane karty, jeżeli chodzi o gospodarzy tego programu. No już od początku go reklamowano, informując, że tutaj się pojawi znana z TVP Izabella Krzan. Dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, że tam będzie również pewien znany YouTuber i nie tylko YouTuber, ale o tym, kto to jest, no to myślę, że powiemy sobie więcej przy okazji właśnie szerszego informowania o programie. Kto chce, no to sobie doczyta i znajdzie te informacje. Natomiast tych gospodarzy ma być jeszcze więcej, jeszcze chyba dwie osoby płci obojga, że się tak wyrażę, a zatem jak już znajdziemy wszystkie informacje, jak one już do nas dotrą, to je Wam przekażemy i liczymy, że w następnym programie znajdzie się już taka szersza informacja o magazynie Dobry Wieczór. Mamy nadzieję, że to się wydarzy za tydzień, tuż przed premierą tego magazynu, no a jeżeli nie zbierzemy informacji od tego przyszłego tygodnia, no to z pewnym opóźnieniem się nad tym pochylimy. Za dwa tygodnie mamy taką nadzieję, że już ta dłuższa przerwa potencjalna by nie była w naszej emisji, się okaże, także mniej więcej już wiecie, że się takiego magazynu można spodziewać, no a szczegóły będą jak będą. To nie jest zależne od nas. No, rzeczywistość medialna jest taka, że raz urodzaj, a raz, rozumiecie, bida z nędzą i stagnacja, więc zobaczymy, jak będzie w kolejnym tygodniu.
1: No, ale nie zawsze może być nawał premier, tak? To też trzeba zrozumieć po prostu.
0: Tak. W tym, jak widzicie, się trochę dzieje. Już się nawet wydarzyło w mijającym tygodniu w TVN Style, bo o tej pierwszej nowości, o której teraz chcę powiedzieć, też informujemy z niewielkim opóźnieniem, ale tutaj znów liczymy na Waszą wielkoduszność i Wasze wybaczenie. Dzieci Świata. Taki jest tytuł tego programu. W zasadzie to jest cykl reportaży Marzeny Figiel-Strzały, który przybliży widzom życie dzieci z różnych części świata. Filmowcy obserwują codzienne życie dzieci w wieku od 5 do 13 lat, mieszkających w różnych stronach świata, w tym na pustyniach, w lasach deszczowych lub na zboczach Himalajów. Poznamy kulturę takich plemion jak Turkana, Himba, tutaj wychodzi moja ignorancja, bo patrzcie, nie słyszałam do teraz o takich plemionach, ale...
1: Ale to właśnie będziesz miała okazję poznać te plemiona i ich kulturę.
0: Jak najbardziej, tak. I sekrety społeczności Masajów, no to tych chociaż słyszałam, wiem, że istnieją. Widzowie dowiedzą się, jak ogromne kontrasty kulturowe i społeczne towarzyszą dorastaniu dzieci w różnych regionach globu. Uczestnicy programu nie zawsze mają dostęp do edukacji, wody, czy wystarczających racji żywności. Nierzadko muszą wykonywać pracę i obowiązki niedostosowane do swojego wieku. Autorzy poruszają palące problemy nielegalnej pracy dzieci i bolesnych rytuałów, którym są poddawane, takich jak obrzezanie czy skaryfikacja. No domyślam, że o ile obrzezaniu też w kontekście dziewcząt każdy już gdzieś tam słyszał, choćby w kontekście książki i filmu Kwiat pustyni, w której modelka Waris Deary opowiada też o swoim dzieciństwie i właśnie o tym, że została poddana takiemu bolesnemu rytuałowi, będąc małą dziewczynką, to nie wiem, czy skaryfikacja była ci terminem znanym wcześniej.
1: Jest mi jak najbardziej znanym terminem, aczkolwiek nie z powodu jakichś obrzędów różnych plemion, a raczej tego, co niektórzy dobrowolnie sobie robią zupełnie niezrozumiale. Chociażby no, u nas w Polsce to za sprawą jakiego Popka. Nie wiem, czy pamiętasz tę historię, jak on to się właśnie skaryfikacji poddał. A później, co niektórzy poszli w ślad za nim i któreś z osób to się skończyło utratą wzroku.
0: Czyli jakby to tak w kilku słowach zdefiniować, co on tam sobie zrobił i co się właśnie dzieje osobom poddawanym skaryfikacji,
1: to znaczy... jest to... Akurat on to sobie coś zrobił chyba na powiekach, jak dobrze pamiętam.
0: Jakieś po prostu właśnie jakiś taki blizn, które tak. Mogło być jakieś takie wzorzyste kształty, coś takiego, ale no jest to okaleczenie, bo właśnie te wzory wyglądają w ten sposób, że jakaś tam tkanka ze skóry wychodzi na wierzch, że tak powiem, której tak normalnie na wierzchu nie ma, no brzmi to źle, więc wybaczcie, nie będę, nie zgłębiam też informacji na ten temat, bo jestem trochę wrażliwa na różne rzeczy z ciałem związane, taka moja słabość. No wracając do autorów i do tego, jakim wątkom tutaj się przyjrzeli, to też odwiedzili nielegalne kopalnie miki i szafirów, w których pracują dzieci. dzieci. W slumsach z kolei poznali utalentowanego chłopca, który tańczy balet. No jest to bardzo przykre, że no niestety jest mało prawdopodobne, aby taka osoba miała szansę, żeby rzeczywiście się wybić mimo swoich zdolności, aczkolwiek różnie to bywa, prawda? Loris Deary się wybiła, została modelką, powstała książka, powstał film, więc różnie się to zdarza. No i takim kolejnym wątkiem jest zagadnienie braku wody w wielu częściach świata. Ogromny niedobór tego życiodajnego płynu panuje w północnej Kenii. W momencie powstawania reportażu kraj ten zmaga się z największą suszą od 4 dekad. Reporterka sprawdza, jak wygląda dzień z życia Kenijczyków pozbawionych dostępu do bieżącej wody. Obserwuje zmagania 9-letniej Awar, mam nadzieję, że tak się to wymawia, z plemienia Turkana, która oprócz suszy walczy również z klęską głodu. Dziewczynka odbywa wyczerpującą, wielogodzinną wyprawę do koryta rzeki. Dzięki wysiłkom Awar będzie można zapewnić wodę mieszkańcom wioski. No bardzo przykro się tego słucha, że wciąż jesteśmy w tym miejscu i część dzieci możemy sobie obserwować, jak na podwórkach grają w piłkę i oczywiście wspaniale, że mają takie dzieciństwo, ale niektóre są tego pozbawione. No nie będę już tutaj rzucała truizmów na ten temat, ale wiecie, o co chodzi. W każdym razie na pewno warto budować swoją świadomość w tym temacie, a to nam umożliwi seria Dzieci Świata, która się już pojawiła premierowo na antenie TVN Style w miniony czwartek 3 października. Jest emitowana co tydzień o godzinie 21:30. Wybaczcie takie połączenie tych wątków, tych obu programów, no ale zanim pojawi się na świecie takie dziecko, niezależnie od miejsca w naszym globie, gdzie to się odbędzie, no to ma miejsce poród. A dlaczego do tego nawiązuję? Dlatego, że kolejna nowość TVN Style na październik nosi tytuł Sztuka Rodzenia. I tutaj filmowcy odwiedzają 4 szpitale, gdzie wykwalifikowany personel dba o zdrowie i życie przyszłych mam. Położne oraz ich współpracownicy robią wszystko, by każda pacjentka przeżyła bezpieczny, no i na ile to jest oczywiście możliwe, udany poród. Przygotowanie do tego procesu wymaga jednak wiedzy i wysiłku. W każdym odcinku widzowie poznają kilka różnych historii. Autorzy obserwują codzienną pracę wybranych położnych, które pracują w szkołach rodzenia, przyjmują pacjentki na izbie przyjęć, a nawet wspierają mdlejących ojców. No wiadomo, że panie tutaj najbardziej cierpią, nie ma co się oszukiwać, ale panowie też mają swoje emocje. Sprawdzają również, jak pacjentki oraz ich bliscy przygotowują się do narodzin potomstwa. Poznają ich obawy, problemy i plany na przyszłość. Jeżeli chodzi o emisję właśnie tego programu, czyli Sztuki Rodzenia, to wystartuje ona w najbliższy poniedziałek, czyli to będzie 7 października, pora taka późniejsza cokolwiek, bo to godzina 22:30, no ale przed tym programem już od kolejnego tygodnia będzie nadawany ten wieczorny talk show z Izabelą Krzan i zobaczymy, kim jeszcze. Stąd też no jakoś tak to trzeba było ustawić, żeby wszystko w ramówce pomieścić. Także 22:30 poniedziałki TVN Style Sztuka Rodzenia od najbliższego poniedziałku. Ale nasz muzyczny akcent nie nawiąże tym razem do jako takiego przychodzenia na świat, tylko do tego pierwszego programu o dzieciach świata i pojawi się piosenka, która zagościła również, wyobraź sobie, w podręczniku do muzyki, z którego korzystam.
1: O proszę.
0: Więc mimo tego, że lata mijają i to jest jak najbardziej twórczość kojarząca się
1: z latami 90.
0: naszemu pokoleniu z dzieciństwem, tak, to te nowe pokolenia wciąż ją mogę poznawać i przy okazji właśnie Dnia Dziecka, jest to jeden z ostatnich tematów w 4 klasie, w ramach tego tematu właśnie ta piosenka jest włączona, jest sugestia, żeby tutaj ją wykonywać i ja to robię już tam nie na ocenę czy coś, bo to już jest najczęściej w okolicach samego wystawienia ocen albo i po nim, więc to już tak dla rozrywki i dlatego przede wszystkim, żeby dzieci zrozumiały, o czym to w ogóle jest. Ja zanim przystąpię do śpiewania tego i pokazania im, jak brzmi ta melodia, to proszę o to, żeby sobie przeczytały słowa i żeby mi powiedziały, jak je rozumieją, żeby wyniosły coś z tego dla siebie, no bo to, co myślę, że tutaj jest najistotniejsze, no to fakt dla nas oczywisty, ale taki, który no, warto, aby dzieci sobie uświadomiły, że to przecież ten kolor skóry nie wartościuje żadnej osoby, a gdyby nasze życie potoczyło się inaczej, no to mogłoby być właśnie, tak, no nie oszukujmy się, żebyśmy przeżywali podobne dzieciństwo, jak ci bohaterowie opisani tutaj w Dzieciach Świata, a może od stóp po czubek głowy byłabym czekoladowa, gdyby moja mama pochodziła z wysp Bahama. O tym właśnie Majka Jeżowska oraz o innych możliwych scenariuszach śpiewa w piosence Kolorowe Dzieci.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to teraz zmiana telewizji.
0: W TVP nas jeszcze dziś nie było, to będziemy w dwóch wejściach. Ja aż tutaj zaczynam się odpalać i rozkręcać, ale to się rozkręcę dopiero w wejściu kolejnym. Jak na razie spokojnie, bo zaczniemy od programu, który już na antenie telewizyjnej Dwójki jest emitowany, przy czym nie powiedzieliśmy wam o nim wcześniej, bo nie wiedzieliśmy. TVP informowało bardzo szeroko o swoich nowościach i bardzo szczegółowo o nowościach debiutujących na początku września, jak również w kolejnych tygodniach, ale o tym, że planują wprowadzić magazyn filmowy, to jakoś tak nie mówili, stąd też premiera już za nami, no ale znów liczymy na wasze wybaczenie w kwestii tego, że nie mieliście okazji obejrzeć pierwszego odcinka programu W poszukiwaniu dobrego filmu, który, tak jak powiedziałam, już swój debiut ma za sobą. Jeżeli chodzi o jego gospodarzy, to no jedną z tych osób znałam jak najbardziej, drugiej nie, no ale może to dlatego, że świat filmu, a tym bardziej krytyki filmowej, no to nie jest to, w czym jestem najbardziej zorientowana. Katarzyna Borowiecka, znamy z Radiowej Trójki obecnie, a publicysta prasowo-internetowy Igor Kierkosz, no nie znałam jeszcze, no ale to właśnie już poznajemy wszyscy. Pierwsze wydanie W poszukiwaniu dobrego filmu dotyczyło najciekawszych filmów pokazanych podczas festiwalu w Gdyni. W programie przedstawiane będą zarówno nowe produkcje kinowe, telewizyjne i streamingowe, jak też serialowa klasyka. W poszukiwaniu dobrego filmu będzie emitowane w telewizyjnej Dwójce w soboty o godzinie 18:50. No myślę, że do tego czasu to i my skończymy. Jest nadzieja w tym kierunku, że jeżeli planujecie dowiedzieć się, co tam w świecie filmu piszczy i co jest w filmie grane, a nie tylko w telewizji i w radiu, no to że zdążycie i na 18:50 już możecie szykować wasze piloty, żeby wtedy ich użyć i włączyć telewizyjną Dwójkę. No a co do gospodarzy? No bo może jednak nie znacie tej Dwójki, a nie tak jak my, tylko tej jednej osoby, no to każdemu z nich należy się kilka słów przedstawienia. Katarzyna Borowiecka wiosną tego roku po kilku latach pracy w Radiu 357 wróciła do Radiowej Trójki i tam jest szefową redakcji Słowa, a pan Igor Kierkosz jest nie tylko krytykiem filmowym, ale też literackim. Współpracuje między innymi z Dwutygodnikiem, Wizjami, Kinem i Tygodnikiem Powszechnym. Więc jak najbardziej zna się na tym, o czym będzie mówił, tak więc to na pewno dobry wybór, żeby go zaprosić do tego programu. Jeszcze co do telewizyjnej Dwójki, to małą adnotację jesteśmy wam winni. Być może pamiętacie, że w poprzednim wydaniu, tym sprzed dwóch tygodni, zapraszaliśmy was na program Górna Półka Smaku, informując, że on się pojawi w ostatnią niedzielę września. Czyli właśnie w ten weekend, kiedy nas nie było, w ostatnią niedzielę września. W telewizyjnej Dwójce w niedzielę po godzinie 17:15. Włączyłam ja Dwójkę o tej porze, nawet nie musiałam włączać, bo miałam włączoną, bo tam wcześniej oglądałam inne rzeczy, o których później. I się okazało, iż nie było tam Górnej Półki Smaku. Szczęśliwie inna produkcja, którą wtedy zapowiadaliśmy, która miała wystartować w tym samym czasie, Poczet Świrów Polskich, pojawiła się na antenie o 18:30. Już się tak zmartwiłam trochę o Górną Półkę Smaku. Okazało się, że program zadebiutuje z opóźnieniem, a zatem pierwszego odcinka należy spodziewać się jednak jutro. I podobno ten start był opóźniony z powodu wydarzeń na Dolnym Śląsku, a więc miało to związek z powodzią. Ja wspominałam o tym, że no trochę może szkoda, żeby oni tam to opóźniali, bo ten program miał jeszcze wcześniej wystartować, 22, bo teraz fajnie by było, żeby Dolny Śląsk przedstawiać tak atrakcyjnie w kontekście turystycznym, żeby później pomóc im odbudować się gospodarczo po tej powodzi, ale być może było tak, że oni po prostu nie wszystko zdążyli nagrać przed startem tego sezonu, no a powódź im to uniemożliwiła i stąd właśnie to opóźnienie, no ale program będzie od jutra, pora niezmienna 17:15, a jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, o co chodzi w Górnej Półce Smaku, no to zapraszamy was do naszego poprzedniego wydania, numer 228, bo już tutaj no nie będzie będziemy się nad tym pochylać, skoro się pochyliliśmy w wydaniu ubiegłym, a możecie z łatwością wrócić do tego konkretnego wydania, bo może pomyśleliście, teraz muszę słuchać całego odcinka, a mnie interesuje tylko ta jedna informacja. Oczywiście tak, najbardziej chcemy, żebyście słuchali całego odcinka, ale gdybyście może jednak nie, to na YouTubie oraz w Tyflo Podcaście możecie klikać sobie w znaczniki czasu, które zawsze przygotowuję i potem Michał je wrzuca i tam sobie klikacie w informację opatrzoną szyldem Górna Półka Smaku i jest, i możecie sobie posłuchać zapowiedzi programu, którą wtedy przedstawiłam. I a propos programów, które pojawiają się z opóźnieniem, to jest jeszcze kolejny taki wątek, tyle, że nie z dwójki, a z jedynki telewizyjnej. I dwa tygodnie temu przedstawialiśmy nasze rozczarowanie, bo szykowaliśmy się, żeby Wam opowiedzieć o nowości, która również 22 września miała zadebiutować, tyle że w jedynce, to też chodzi o niedzielę, a się okazało, że to jednak będzie dwa tygodnie później, czyli 6 października. A skoro 6 października jest jutro, no to już chyba wreszcie możemy powiedzieć o programie z udziałem znanej osoby, znanego prezentera, który no daje nam słowo, że to będzie dobry program. Daje słowo Maciej Orłoś, taki jest tego właśnie tytuł. Czegóż należy się spodziewać? Będzie to taki program emitowany porą popołudniową, godzina 17:35, więc może będzie tak, że najpierw Maciej Orłoś w Teleekspresie, a potem Maciej Orłoś będzie dawał słowo. No, przypuszczam, że to dawanie słowa to niekoniecznie na żywo, no ale nie wiem, czy oni tak to zaplanują. Tak jak powiedziałam, dwa tygodnie opóźnienia, no czy warto czekać? Może tak, chociaż formuła już taka cokolwiek znana i wypracowana, bo gośćmi Macieja Orłosia będą osoby zasłużone, utytułowane. Program ma mieć formułę przypominającą Benefis. Czy ty, Michale, pamiętasz, że lata temu Telewizja Polska emitowała coś takiego jak Benefisy, realizowane w Krakowie, w Teatrze Stu, przez Krzysztofa Jasińskiego, on to prowadził. I to były właśnie Benefisy, które stanowiły upamiętnienie twórczości jakiejś tam znanej osoby, muzyka, aktora, czy kogoś tam jeszcze innego. Było to opatrzone występami artystycznymi, wspomnieniami. W ogóle bardzo ubolewam nad tym, że taka słaba jest archiwizacja tych Benefisów, że na YouTubie są jakieś krótkie wycinki, na TVP VOD też tego nie ma. Czasami jakieś powtórki gdzieś można zobaczyć, nawet ostatnio się na jedną natknęłam chyba w telewizji Polonia, jeśli się nie mylę. Więc jeżeli to ma być powrót do tej formuły, no to super, nie będzie to oczywiście to samo, ale właśnie te Benefisy to było coś takiego dla takiej starszej pani jak ja.
1: Pamiętam, że były, aczkolwiek nie byłem jakimś widzem regularnym tego typu.
0: Co ty oglądałeś w tej telewizji w ogóle?
1: Wiesz co, różne rzeczy, ale... Nie było
0: seriale o gadających komputerach.
1: No to na pewno, to też, ale raczej niekoniecznie właśnie Benefisy.
0: No, ale w programie Daję Słowo nie będą gadać komputery, jedno żywi ludzie, a będą to robić poza studiem telewizyjnym, bo to ma się wszystko odbywać w klimacie klubu jazzowego. O swoich doświadczeniach, także wspomnieniach opowiedzą goście, koledzy ze szkolnych ławek, bohaterów tych odcinków, sąsiedzi czy znajomi z podwórka, którzy wraz z publicznością zasiądą przy kawiarnianych stolikach. Tak więc już czujecie, z jakim tutaj klimatem mamy do czynienia. Ich opowieści zilustrują felietony i archiwalne materiały. No i mam już tutaj taką zapowiedź, która może podsycić Wasze apetyty, jeżeli chodzi o pierwszy odcinek, ponieważ wiemy, kto będzie w nim gościł. Bohaterką tego odcinka będzie Irena Santor, a więc no postać

0: konkurencja, tak różna konkurencja od siebie. Czy pani Irenka Santor w telewizyjnej jedynce, czy jednocześnie mój sentymentalny powrót do dzieciństwa, czy awantura o kasę w Polsacie. Powiem wam szczerze, jest trudno, ale może ta awantura jednak, bo potem daje słowo Maciej Orłoś, będzie łatwiej nadrobić z TVP VOD. To nie jest najbardziej dostępny serwis świata, ale chociaż w ogóle jest taka możliwość, no a z tego Polsat Box Go, no to ja nic nie nadrobię, bo tam nie płacę i nie chcę im płacić, więc to się wydaje jakąś tam jeszcze logiczną opcją. Co więcej, wiemy, kto tutaj jeszcze będzie towarzyszył i o pani Irenie opowiadał ze swojej perspektywy. Będą to dziennikarka Maria Szabłowska, przyjaciółki Małgorzata Milewska-Sundberg, nie wiem jak się to wymawia, wybaczcie obce nazwisko, i Barbara Rybczyńska, córka szkolnej koleżanki Wiola Zakrzewska. Trochę to śmieszne jest moim zdaniem, w sensie domyślam się, że no oczywiście pani Irena, no nie wypominamy jej wieku, ale może być i tak, że niewiele zostało tych jej szkolnych koleżanek na świecie, ale czy córka szkolnej koleżanki może mieć to jakieś bardzo istotne wspomnienia? Skoro jest córką, no, no nie wiem, nie wiem. Artur Chamski, wokalista wykonujący utwory z repertuaru Ireny Santor. No myślę, że nie on jeden wykonywał, tak więc tutaj można byłoby sporo osób zaprosić. Ja chyba nigdy niczego nie śpiewałam Ireny Santor, tak żebym się nie nadawała, ale no nie wiem, może wprowadzę do repertuaru w takim razie. A także reżyserka filmu o artystce Agnieszka Gola. No to myślę, że obecność uzasadniona, bo jeżeli taki film robiła, nigdy o nim nie słyszałam, że taki istnieje, no to na pewno się sporo też rzeczy dowiedziała. A jeżeli chodzi o Macieja Orłosia, no przedstawiać nie trzeba, prawda? Wiemy o co chodzi. Przypomnę, że wrócił na początku tego roku do TVP, znowu prowadzi Teleekspres, ku rozpaczy pewnej posłanki PiSu przez tych kilka lat nieobecności się postarzał, no bo to jest Maciejem Orłosiem, a nie Krzysztofem Ibiszem. A jeżeli chodzi o prowadzenie programów, no to takie formaty typu Teleekspres, no to jest to, z czego jest najbardziej znany, ale w takich programach typu Talk Show też już się miał okazję sprawdzić. Bo w czasie tej swojej nieobecności w telewizji polskiej działał w telewizji WP i tam miał właśnie swój talk show, był gospodarzem programu informacyjnego stacji, współpracował też z Radiem Z i Radiem Nowy Świat. No i właśnie taka forma talk show to jest też coś obecnego w tych filmach na jego kanale YouTube'owym. Dawno tam nie byłam, ale jak oglądałam jakieś filmy, jeszcze pamiętam, że w Twoim towarzystwie, to one miały taką właśnie formułę rozmowy z gościem, prawda?
1: Tak, były tego typu materiały. Teraz mam wrażenie, nie zaglądałem tam, też dość dawno jedynie, co to prześlizgiwałem się po jakichś nagłówkach. To chyba z tego już zrezygnował. Aha. Na rzecz bardziej takiego podsumowywania tego, co dzieje się na przykład w mijającym tygodniu, ale nie, może jeszcze od czasu do czasu też zaprasza jakichś gości.
0: No tutaj jak widać gości będzie zapraszał w takim miłym, przyjaznym, ciepłym klimacie. Mnie takie rzeczy relaksują, nie ukrywam, więc piszę się na to, zwłaszcza jak będzie jakiś gość, który mnie zainteresuje, no ale tutaj Krzysztof Ibisz jest pewną konkurencją. Piszcie, co wy jutro po południu wybieracie, a jeszcze na domiar złego w dwójce 17:55, jak to się mówi, pytanie będzie zadawać i zadaje co tydzień Katarzyna Kasia Jerzemu Bralczykowi, więc jest tutaj naprawdę urodzaj. Jak nie ma co oglądać, to nie ma, a jak jest, to po prostu 34 rzeczy są naraz. I w telewizji polskiej dzieją się też inne sytuacje i o takiej sytuacji sobie powiemy w następnym wejściu. Już się szykuję, powiem wam. Mieliśmy taki pomysł już pewien konkretny, jeżeli chodzi o muzyczny komentarz do tego wejścia do programu Daje Słowo Maciej Orłoś, o piosenkę, w której właśnie o dawaniu słowa jest mowa. No ale kiedy dowiedzieliśmy się o osobie, która zagości w pierwszym odcinku, no stwierdziliśmy, że powinniśmy pójść tym tropem. No bo skoro pani Irena ma taki repertuar bogaty, no to coś o słowach jako takich zapewne śpiewała i rzeczywiście śpiewała, teraz właśnie nam zaśpiewa o wszystkich słowach miłości.
2: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia. Trzy pokolenia.
1: Co niektórzy mają naprawdę podzielną uwagę, wyobraź sobie, nasz słuchacz Robert słucha nas i ogląda jednocześnie awanturę o kasę, bo nam...
0: No przed... można i tak, tak, jak da radę.
1: Bo nam przed momentem dał znać, że w awanturze o kasę brak audiodeskrypcji. To dla naszych niewidomych
0: słuchaczy. No nie spodziewałam się i tam, no bo w sumie o czym miałaby informować? Może lepiej, że jej nie ma, niż miałaby być taka jakaś żenująca.
1: No
0: mnie
1: właśnie.
0: Mnie też zawsze ta audiodeskrypcja w Kuchennych Rewolucjach, która... Ileś razy informuje, czyta te dane o uczestnikach z ekranu typu Dorota, 55 lat.

0: rację. Już po prostu ile razy można się o tym dowiadywać. Już zdążyłam zapamiętać, że to jest Dorota, a to ile ma lat, tym bardziej. Więc na cóż mi ona tam jest potrzebna? Można by ją w innych programach umieścić. Więc to mnie aż tak nie irytuje, chociaż no byłoby, w idealnym świecie byłoby tak, że każdy program by miał tę dyskrypcję, ale moi drodzy, są rzeczy, które mnie irytują. Znacie mnie już trochę. Szansa na sukces, Eurowizja Junior 2024. Czas podsumować ten piękny format, bo on już za nami. 3 odcinki, eliminacyjny odcinek, finałowy. Już narzekałam przed rozpoczęciem tego formatu i co roku narzekam na różne jego aspekty i na kilka takich aspektów też bym chciała zwrócić uwagę w kontekście głównie wyboru naszego reprezentanta i piosenki na konkurs piosenki Eurowizji Junior, który to konkurs odbędzie się w tym roku w Madrycie, dzień po moich urodzinach. Jak ktoś wie, kiedy mam urodziny, to sobie proszę samemu to wymyślić i skojarzyć. A jak ktoś nie wie nic z tego, to sobie może wyszukać w Google, kiedy jest Eurowizja Junior i się przesunąć o dzień, wtedy przynajmniej wiadomo, kiedy mi składać życzenia. W każdym razie w listopadzie, bo tyle wam mogę powiedzieć, kiedy się konkurs odbędzie, już byśmy nie chcieli aż tak bardzo się przyglądać reprezentantowi Polski, a skupić się na wszystkich innych wątkach typu ile krajów, jakie piosenki, jacy faworyci, dlaczego znowu głosowanie jest niedostępne. Dlatego dziś skupimy się na tym wątku polskim. No a wątek polski ściśle, tak jak powiedziałam i tak jak już też wiecie, słuchając nas, od kilku lat jest związany z tą formą wyboru, niekoniecznie najmądrzejszą, pod nazwą Szansa na sukces Eurowizja Junior. Co w tym roku mnie tak przede wszystkim tutaj zdenerwowało? Po pierwsze kwestia nielogiczności tego formatu, bo tam jest przewidziane przydzielanie nie tylko tytułów zwycięzcy odcinka, ale też tego tak zwanego złotego biletu do finału, ze sprawą czego do finału z danego odcinka mogą wejść 2 osoby. I tak się wydarzyło w pierwszym odcinku, kiedy program wygrał Nathan Gryga, a zdobywczynią złotego biletu była Blanka Korniluk. I powiem wam szczerze, że to był odcinek najlepszy moim zdaniem pod względem poziomu. Jeżeli chodzi o werdykt, to pewnie bym nawet wybrała tak samo, ale gdyby tutaj ktoś inny został wybrany, to by to też nawet nie był zły werdykt, bo tam wszystkie dzieci zaprezentowały się naprawdę super. W ogóle takiego poziomu, takiego odcinka to nie było na przestrzeni wszystkich lat w tej szansie. Nie zrozumcie mnie źle, tam nie ma dzieci niezdolnych, dzieci bardzo źle śpiewających. Są ewentualnie takie, które może potrzebowałyby jeszcze troszeczkę więcej czasu, żeby stanąć na tej scenie europejskiej. Natomiast no, to już jest oczywiście i tak wybór tych najlepszych dzieci. To nie jest tak, że w każdej szkole są dzieci, które śpiewają tak jak te dzieci w szansie. No ale te dzieci występujące w pierwszym odcinku wbijały się ponad przeciętność, stąd rozumiem przyznanie złotego biletu. W odcinku drugim za najlepszą uznano Aleksandrę Antoniak, którą możecie kojarzyć, jeżeli oglądaliście The Voice Kids. Przyznam, że w tamtym programie nie byłam wielką miłośniczką występów Aleksandry, bo moją preferencją jest jak najbardziej naturalne brzmienie głosu. A o Oli Antoniak niektórzy mówią, że to jest trochę taka Tatiana Okupnik, bo ona tam, no może jednak bardziej gustownie, ale trochę tam ten głos wykręca w różne strony. Jest to takie specyficzne brzmienie, specyficzny styl i do mnie on trochę nie przemawia. Jednak lubię inne głosy, lubię naturalność, no ale jest w tym Ola oryginalna i mimo tego, że moim zdaniem piosenka The Tower Luny, którą śpiewała, bo to był odcinek z hitami Eurowizji, no w tym jej wykonaniu zabrzmiała trochę przesadnie wręcz, no to rozumiem, że tutaj doceniono jej oryginalność, ale doceniono też najmłodszego, bodaj 10-letniego Dominika Arima, który wykonał Waterloo. No, jest on takim słodkim dzieciaczkiem. Moim zdaniem wokalnie no jak najbardziej oczywiście jest okej, ale nie był to ten poziom dzieci z pierwszego odcinka, więc ja w tym odcinku bym nie przyznawała może złotego biletu, no ale mieliśmy już zagospodarowane 4 miejsca, a od początku się mówiło, że miejsc w finale jest 5 i teraz w związku z tym, co z tego wynika, że jak występujesz w trzecim odcinku, to czy masz szansę na złoty bilet? No otóż nie miałeś jej już, bo było to już właśnie tak komunikowane, że jedno miejsce, a przyznam szczerze, że dużo chętniej przyznałabym ten złoty bilet w trzecim odcinku niż w drugim, bo tam było kilka osób wyróżniających się, na przykład, nie pamiętam teraz nazwiska, ale Eryk ma na imię ten chłopiec, on już w The Voice Kids zwrócił moją uwagę, albo Helena Zaciewska też z The Voice Kids, oni tam razem byli w bitwie, a tutaj mierzyli się w jednym odcinku. Natomiast za w ogóle najlepszą w tym odcinku uznano Maję Gulańską za wykonanie utworu Stone Cold Demi Lovato. Zapewniono jej przepustkę do finału. Wykonanie dobre, ale piosenka jest w ogóle arcytrudna, bo tam są bardzo niskie dźwięki, bardzo wysokie dźwięki. No Maja podołała na tyle, na ile mogła podołać nastolatka. Ja gdybym miała wybrać jedną osobę, wybrałabym Eryka z tego odcinka. U Maji trochę bym jeszcze popracowała nad tymi górnymi dźwiękami, nad ich dźwięcznością, no ale okej, okay, tak wybrano. Czy w ogóle to jest jakieś totalne kuriozum, że te złote bilety są tak właśnie przekazywane? To powinno być tak, że okej, z każdego odcinka wybrano po 3 osoby, a teraz zastanawiamy się na podstawie ekip z tych 3 odcinków, jakie jeszcze 2 osoby zasługiwałyby na złoty bilet, bo bez sensu je rozdać wcześniej, jak na przykład w ostatnim odcinku mógł być najwyższy poziom. Moim zdaniem był taki pośrodku, pomiędzy pierwszym a drugim, ale mimo to jednak właśnie tam bym dała komuś. Także to już jest w ogóle głupota i takie robienie tego programu w nieprzemyślany sposób. Kolejna rzecz, na którą narzekam co roku, repertuar. Raz, że nieadekwatny do wieku, pod względem często tekstów, a po drugie stwarzający bardzo różne możliwości, jeżeli chodzi o pokazanie się. W 3 odcinku mieliśmy również osobę z ostatniego The Voice Kids, był to Nikodem Pajączek, bardzo wyróżniający się swoim dojrzałym wokalem. To jest po prostu chłopak, który szybko przeszedł mutację. No są czasami tacy. Ja mam takich uczniów, co już w 5 klasie mają głos taki, że oni już brzmią jak taki nastolatek, cokolwiek starszy. Najczęściej to się odbywa jednak później, są też takie tacy chłopcy w 7 klasie, co mają głos, jakby byli w 4. No to też wiadomo się wiąże z dojrzewaniem i tak dalej, ale Nikodem ma 13 lat, już ma taką dojrzałą barwę. No więc w tym The Voice Kids chodził za faworyta, tam doszedł do finału, no a tutaj on wylosował piosenkę, chociaż no znów pytanie, na ile to losowanie jest losowaniem, na ile jest tam jednak ten element przypadkowości, na ile celowości. No w każdym razie wykonał piosenkę Jestem Twoją Bajką, w sensie z tego nowego Kleksa, no nie? W wykonaniu Sanach. No a z kolei za 2 występy mieliśmy dziecko, które wykonało piosenkę Tattoo Loreen z Eurowizji. I te 2 piosenki są po prostu totalnie niewspółmierne, bo Nikodem nie mógł tam zrobić praktycznie nic z tą Sanach, bo miał tam kilka dźwięków do zaśpiewania. Gdyby tam zaczął coś cudować, żeby tylko pokazać wokal, to by to wypadło karykaturalnie i by no tylko się ośmieszył. Więc to jest bardzo przykre, że tutaj są takie nierówne szanse, bo że ktoś śpiewa piosenkę na kilku dźwiękach, a ktoś zaraz śpiewa Kolorowy wiatr. I dlatego wybór na podstawie coverów takich, które są narzucane, mnie po prostu nie obchodzi. Szczególnie, że nie ma dla mnie znaczenia, kto wypadnie jak w jakimś coverze piosenki eurowizyjnej sprzed 10 lat, tylko w utworze eurowizyjnym, tym napisanym dla konkretnej osoby, przeznaczonym dla osoby, która będzie reprezentować Polskę na juniorze. Ale po kolei. W finale mamy 2 rundy. W pierwszej rundzie jest prezentacja coverów ponownie. Dotychczas to były covery z tych odcinków, w których brali udział ci uczestnicy, tylko że inne, więc jak ktoś brał udział w odcinku z najnowszymi hitami, to losuje inny tam najnowszy hit tamtej puli, a tutaj po prostu wszyscy losowali piosenki z Eurowizji. Zarówno te, które były w tamtym zestawie z 2 odcinka, jak i inne. Czy losowali? No tutaj znów mogę mieć pewne wątpliwości, ale w poprzednim roku pamiętam, że mówiłam o tym, iż ta runda w finale obróciła moje typowania, bo po tych odcinkach eliminacyjnych miałam jakieś tam swoje typy, kto jest najlepszy, jaką dwójkę bym zakwalifikowała do tego ścisłego finału, a potem w tej rundzie coverowej w finale te piosenki jakoś tak podpasowały tym uczestnikom, żebym wybrała zupełnie inne osoby, no bo to jest kwestia właśnie tego, jak się kto zaprezentuje w konkretnej piosence. A tym razem się ułożyło tak, że moje typy z odcinków eliminacyjnych były moimi typami również w finale, a więc były to osoby z pierwszego odcinka, czyli Nathan Gryga i Blanka Korniluk. Nathan śpiewał Fairy Tale Aleksandra Rybaka, Blanka śpiewała Heroes Mansa z 2015 roku i podtrzymali moim zdaniem świetny poziom, zwłaszcza Nathan. Nathan jest po prostu wspaniały, chociaż jego głos będzie teraz ewoluował, bo biedny walczy z mutacją i ten głos jest niższy niż był na nagraniach odcinków eliminacyjnych, ale niech się tak dalej rozwija wspaniale. Ola Antoniak śpiewała Euphoria Loreen, no i tam ją też właśnie powykręcała po olowemu, że tak powiem. Dominik jako taki mały słodziaczek śpiewał Satellite Leny, 2010 rok, Niemcy, więc taki lekki utwór. Szkoda tylko, że nikt nie popatrzy na to, że dziesięciolatek śpiewa tekst piosenki, w którym jest, że założyłam dla ciebie jakieś tam stringi, no ale czy to ma jakieś tam znaczenie, czy ktoś zwraca uwagę na tekst, ważny jest charakter. No a Maja Golańska śpiewała Snap Rosaline, w której to piosence też się niewiele dzieje. No i tutaj mieliśmy głosowanie jurorów, jak i widzów, a w komisji jurorskiej znalazł się Grzegorz Urban, czyli kierownik muzyczny tego całego zamieszania, Anna Józefina Lubieniecka, czyli wokalistka, o której już nieraz mówiłam, kiedyś Warius Manx przez moment, potem jakieś tam solowe rzeczy, patriotyczne koncerty w TVP, no co chcecie, to wam zrobi. I Agnieszka Żmijewska, nieznane mi dotychczas nazwisko, ale to jest nowa reżyserka występu polskiego na Eurowizję Junior. To, co wcześniej robił Konrad Smuga, no to on już teraz tego nie robi, bo z Ibiszem robi awanturę o kasę, tylko właśnie pani Agnieszka tutaj się pojawiła jako ta jurorka. No i zaprezentowano wyniki głosowania widzów, najpierw jurorów, potem widzów. I powiem szczerze, że głosowanie jurorów mnie bardzo zbulwersowało, bo okej, możecie powiedzieć, że nie mam wystarczającej muzycznej wiedzy i że też to jest kwestią subiektywną, kto zaśpiewał najlepiej, ale jeżeli uczestnik, który w mojej opinii zaśpiewał najlepiej, dostaje ostatnie miejsce od końca u jurorów, a uczestniczka, która u mnie miałaby drugie, ma u jurorów przedostatnie, to coś mi tutaj mocno nie gra. I właśnie Nathan otrzymał ten jeden punkt, a Blanka otrzymała dwa punkty. Natomiast u widzów Nathan Gryga był pierwszy, tak samo jak w mojej opinii, co nie wystarczyło jednak mu, żeby przejść do tego superfinału, no bo od jurorów dostał tylko jeden punkt. Jak dla mnie, to coś tutaj mocno nie zagrało i Nathan, chłopaku, rób dalej rzeczy, bo masz ku temu świetny potencjał. Oczywiście nie wiadomo, jak tamten głos po mutacji będzie brzmiał, ale coś tutaj mocno, moim zdaniem, wyglądało nie fair i zaskoczyło mnie bardzo, bardzo pierwsze miejsce, no bo drugie zajęła Ola Antoniak, a spodziewałam się tutaj pierwszego, bo jednak jest taka oryginalna, a pierwsze dostał ten mały, słodki, co śpiewał o stringach, czyli Dominik Arim, który o ile w wykonaniu w tym odcinku eliminacyjnym moim zdaniem wypadł no całkiem okej, tak po prostu lekko, tak widać było, że w tej piosence Satellite Leny trochę się dusi, trochę mu jest to za nisko, trochę się męczy. No jak to było wykonanie na pierwsze miejsce zdaniem muzyków, no z całym szacunkiem oczywiście dla Dominika, to wybaczcie, ale nie było jak dla mnie i coś tutaj mocno nie zagrało. No i co z tego, że właśnie widownia miała inne zdanie, dla widowni najlepsi byli Ola Antoniak i Nathan Gryga, no Ola weszła do superfinału po drugie miejsce i tutaj, no ale Nathanowi nie wystarczyło, awansował Dominik Arim i on wraz z Olą Antoniak zaprezentowali się w superfinale, aby pokazać nam piosenkę eurowizyjną i tu się zaczynają znowu schody, bo w poprzednich latach, do roku ubiegłego, były takie zasady, że każdy uczestnik śpiewał swoją inną eurowizyjną piosenkę, jaką dla niego napisano. Narzekałam na to dosyć, bo często w związku z tym, że tych piosenek miało powstawać ze cztery, to były one różnej jakości, a potem jeszcze doszło do takiego absurdu, że dla każdego uczestnika powstawała piosenka, czy powiedzmy dla czterech finalistów, a do superfinału awansowały tylko dwie osoby, więc dwie piosenki słyszeliśmy, a dwie poszły na zmarnowanie i nigdy ich świat nie poznał, a zostały na nie wydane jakieś pieniądze. A może tamte piosenki byłyby lepsze, naszym zdaniem, tylko nie dano nam szansy, żeby ich posłuchać. To od zeszłego roku wdrożono inną strategię. Wydawałoby się w takim razie, że to brzmi lepiej, czyli napisanie jednej piosenki i sprawdzenie, kto w tej jednej piosence będzie brzmiał lepiej. Wydaje się teoretycznie racjonalne, ale z drugiej jednak, no powiem wam, że i tak źle, i tak niedobrze, bo jeżeli mamy dorastającą nastolatkę, nie wiem ile Ola ma lat, pewnie tam z 13-14, i 10-letniego chłopca, to są zupełnie inne osoby, z innymi osobowościami, z innymi możliwościami i jest to po prostu niesprawiedliwe, bo jedna ta piosenka zawsze będzie pasowała do kogoś bardziej, do kogoś mniej. Ola ma bardzo charakterystyczny głos i sprawdziłaby się bardzo w jakimś konkretnym stylu, a to, co tutaj zaproponowano, no właśnie, jak pokazano, a w ogóle to też taka była nowość, że pokazywano takie reportaże w trakcie tej szansy, tak zwane pocztówki tych uczestników, tam informacje na ich temat. I był też reportaż o powstawaniu piosenki i o tym, kto ją stworzył. W poprzednich latach byli to twórcy rzeczywiście związani z pisaniem piosenek dla osób młodych i nasze sukcesy na juniorze zawdzięczamy przede wszystkim temu teamowi, który teraz działa jako Hotel Torino, czyli Dominik Buczkowski-Wojtaszek, Patryk Kumur, Karla Fernandez. Oni też działali w tamtym roku przy tej piosence, a w tym roku zobaczyliśmy na ekranie pewną panią i pewne nazwisko Aldona Dąbrowska i zaraz obok nazwisko Sławomir Sokołowski. Czy to są ci, Michale, personalia znane?
1: No, Aldona Dąbrowska to z pewnością. To głębokie lata 90. Taki zespół jak Amadeo, Polsat, Disco Relax, i tam pani Aldona śpiewała właśnie różne piosenki i swoje i nie swoje w zespole Amadeo. Później ona też miała taką solową, taki solowy swój epizod jako Dona, to końcówka lat 90. Potem co się z nią działo, to pojęcia nie mam. Coś mi jeszcze gdzieś świta, że ona chyba była też odpowiedzialna za teksty dla Just Five. Ale to
0: tak,
1: to
0: dokładnie
1: tyle.
0: Tak, jak najbardziej. Więc Disco Relax, takie klimaty, rozumiecie? Jakieś ich przeboje na przykład tego Amadeo, które wszyscy mogliby znać, żeby naprowadzić?
1: O, czekaj, Amadeo, chociażby no, takie moje pierwsze skojarzenie, ale to nie na ich melodii, a ich tekst polski. Jest impreza, czyli There is a party DJ-a Bobo na przykład. Albo Letni wiatr przecież.
0: No, więc
1: chcecie banana, zjecie banana, no.
0: W tym klimacie jesteśmy, ale fakt. Z kolei pan Sławomir, zespół Bolter, te klimaty, o to chodzi. No i bo oni potem zaczęli współdziałać i właśnie projekt Just Five, no to było ich działanie wspólne i tam pani Aldona faktycznie pisała teksty. Potem miała też taki swój udział, mieli w zasadzie w polskiej historii eurowizyjnej, bo pamiętasz taki zespół jak The Jet Set, który starał się o reprezentowanie Polski i potem rzeczywiście ją reprezentował i to też była ich inicjatywa, nie to, że The Jet Set samo się spotkało, to po prostu był taki produkt, a potem jeszcze współpracowali z jednym artystą, o czym za moment. Wiem, że zaraz mnie oskarżycie o tak zwany ageizm, czyli dyskryminowanie ludzi ze względu na wiek, ale rozumiecie, że ma powstać piosenka na konkurs dla dzieci, adresowany do widzów w określonym wieku, raczej młodszych niż starszych. Pani Aldona ma 50 lat, pan Sokołowski ma 67 lat. Więc nie wiem, czy muszę coś jeszcze dodawać, ale faktycznie wzbudzić to mogło pewne wątpliwości i faktycznie wzbudziło, bo co do samej piosenki, to w odbiorze bardzo wielu osób, no to jest pewien błąd ze strony Telewizji Polskiej, bo jest to ballada muzycznie straszliwie wtórna i nie chodzi oczywiście tylko o wiek twórców, ale o to, że oni chyba się po prostu muzycznie zatrzymali właśnie w pewnym czasie na tych latach 90. i nie idą z duchem czasu i coś zupełnie innego było potrzebne na konkurs dla dzieci, a tekstowo, Boże drogi, to jest po prostu jakiś bełkot o niczym. Wiem, że te nasze piosenki juniorowe często nie były o jakichś wzniosłych rzeczach, tylko jak na księżyc i z powrotem nie bój się, bo marzyć możesz. Ale to, co tutaj jest, wszyscy razem, ty i ja, aby zmieniać świat, zbóżmy mur dzielący nas, to po prostu jakby to była wręcz jakaś taka parodystyczna interpretacja jakby tego tak, stereotypu piosenki.
1: A jakby tak ChatGPT poprosić o ułożenie tego tekstu, to i taniej by było, tam stówkę kosztuje abonament miesięczny, to by się chyba w miesiąc ktoś wyrobił, kto by nad tym usiadł.
0: Ja się zastanawiam, czy oni go nie poprosili, tak szczerze mówiąc.
1: A o muzykę zawsze mogli poprosić Suno.
0: No więc właśnie, ale czy musieli prosić o muzykę, czy ona tam już leżała gdzieś na dnie szafy, to też o tym za moment, więc dla mnie to jest straszny błąd i tak wiem, że co roku marudzę na te polskie piosenki, ale w tym kontekście I Just Need a Friend zeszłego roku, no to mi się wydaje o wiele bardziej nowoczesne, chociaż też nieidealne, niż to, co nam tutaj zaprezentowano. No i usłyszeliśmy tę piosenkę w dwóch wykonaniach i z całym szacunkiem do Oli, ale no tu są zdania podzielone. Są zdania takie, że Ola to przynajmniej dałaby temu jakiegoś charakteru. No a Dominik, no właśnie jeszcze ten swój charakter kształtuje, ale moja opinia jest taka, że Ola po prostu do tego nie pasowała, że dla niej byłaby potrzebna piosenka w jakimś innym stylu, bardziej jakiś taki soul, coś w tym rodzaju, właśnie piosenka pisana indywidualnie, specjalnie z myślą o Aleksandrze Antoniak, o charakterystycznych cechach jej głosu. I po prostu szkoda Oli na to właśnie tutaj. I kiedy już usłyszałam wykonanie Dominika, który jako drugi się prezentował, to sobie pomyślałam, oho, oni mieli właśnie taką wizję, żeby w tym się zaprezentował słodki bąbelek, który będzie pasował do tego utworu. I takie było moje skojarzenie już w ogóle po tym werdykcie, kiedy się okazało, że Dominik jest pierwszy u jurorów, to sobie pomyślałam, oni już słyszeli tę piosenkę i teraz mają... No, są dwie możliwości. Albo nie chcą robić Oli zbyt dużej konkurencji, bo Dominik tutaj nie jest najlepszy, albo wiedzą, że ta piosenka będzie pasowała do Dominika. I wydaje mi się, że jednak to drugie. No bo my nie znaliśmy tej piosenki wcześniej, oni ją słyszeli, bo tutaj się ktoś wysypała się pani jurorka, pani Anna Józefina Lubieniecka, odnosząc się do tego werdyktu w swoich social mediach. No i coś tam napisała, że no, sztuka to nie sport, nie zawsze jest sprawiedliwie, coś tam. Ale w ogóle to, że ten werdykt został sformułowany na podstawie dwudniowych przesłuchań. Przepraszam, czego? Bo w regulaminie nie ma w ogóle takiej informacji. Jest mowa o tym, że werdykt jest ustalany po tej pierwszej rundy, po tej pierwszej rundzie, która jest pokazywana w telewizji. Nie ma nic o żadnych przesłuchaniach, więc coś mi tu mocno nie gra, a być może oni faktycznie sprawdzili, jak brzmi ta piosenka w wykonaniu tych wszystkich uczestników. Doszli na przykład do wniosku, wiecie, to są teorie teraz spiskowe, ale moja audycja tu sobie powiem, że Nathan Gryga, który przechodzi teraz mutację, zmienia mu się głos, że on się w tym po prostu nie sprawdzi i mimo tego, że był najlepszy w swoim wykonaniu z rundy coverowej, to go uwalili tym jednym punktem, a wiedzieli, że najlepiej się sprawdzi słodki bąbelek Dominik. I to mnie po prostu boli ze wszystkich stron i boli mnie też prawdopodobny powód, dla którego sięgnięto po tę piosenkę. Moim zdaniem po prostu chodzi o to, że Telewizja Polska, znaczy no wiemy o tym, jest w złej sytuacji finansowej, więc kupili utwór za 50 groszy, czy też jak niektórzy się śmieją, za żabsy. No oczywiście tak, wiecie, że to jest hiperbola, ale na pewno inni twórcy, tacy bardziej cenieni w obecnych czasach, o których się więcej mówi teraz, byliby po prostu drożsi, jeżeli chodzi o kompozycję, a postanowiono to tak załatwić budżetowo. A ja się pytam grzecznie, skoro załatwiamy to budżetowo, to po co nam w ogóle ten udział? Ten konkurs nie jest najważniejszym konkursem na świecie. Jeżeli w tym momencie nie ma pieniędzy, to może lepiej się było wycofać, niż dawać piosenkę taką właśnie budżetową, starodawną, archaiczną.
1: Jest ryzyko, że z państwa, które zajmowało miejsce pierwsze, spadniemy na ostatnie.
0: No, my pierwsze miejsca to już mamy ze sobą. No, ale właśnie czy miejsce ostatnie? Ja bym nie trzymała się tej tezy, bo już rok temu się trzymałam i gdybym za to, wiecie, obiecała moją rękę, to bym teraz nie miała ręki, dlatego że mówiłam, że o, Maja Krzyżewska to na pewno na dole tabeli skończyła na szóstym miejscu.
1: Dlatego mówię, że jest ryzyko.
0: Bo Maja odrobiła lekcje z wokalu, z pewności siebie, tam też prezentacja wizualna przykuła uwagę i gdzie wszystkie ballady się biły, tam akurat ballada Maji skorzystała, bo któraś musiała i to było szóste miejsce, dlatego w tym roku nie snuję aż tak katastroficznych wizji, ponieważ Dominik jest słodki, można to jakoś obronić, chociaż starać się obronić jakimś właśnie takim słodkim występem. Nie wiem, jak miałby wyglądać słodki występ, no bo nie widzę, więc tym bardziej nie będę planowała występów, ale może pani Agnieszka właśnie ma na to wizję i może już miała wizję z udziałem Dominika, dlatego też na niego zagłosowała. Ale jeżeli będzie taka wizja, to może ktoś na to zagłosuje i to nie będzie oczywiście czołówka, ale może to też nie będzie koniec, może znowu się znajdziemy jakoś w środku tej stawki, szczególnie, że znana już jest spora część stawki tego juniora i powiem wam, że chyba nikt nie chce wygrać i tam mi się nic na razie nie podoba. Chodzi mi po głowie jakaś Malta, która jest pretendentką do ostatniego miejsca, ale mi się to wydaje lepsza ballada od naszej. I na razie przykuł moją uwagę fragment Portugalii, który na razie właśnie jest jedynie fragmentem. We wtorek będzie całość, więc może będę w tym roku Team Portugalia i znowu będę próbowała zagłosować i będzie to trudne. Natomiast nie wiem, czy właśnie w gronie tych państw, na które będę głosować, się znajdzie Polska, bo wiecie, że nie czuję takiego obowiązku, że albo jest taka flaga, to muszę głosować. I to nie jest tak, że życzę Dominikowi źle, bo jest dzieciątkiem, ma na pewno duży potencjał, ale po prostu nie mogę myśleć dobrze o tej telewizji, bo jakie by nie były rządy, to się dzieje po prostu źle, moim zdaniem. A może tobie się ta piosenka podoba, no bo ja tak tutaj wyraziłam swoją opinię, ale też opinie mogą być różne. No przeważająca jest taka jak moja, ale może sądzisz, że ładny utwór, nowoczesny taki, albo że wzrusza?
1: Nie.
0: Nie. No wy sobie wyrobicie swoją opinię kiedyś tam później, bo... Znaczy później, no kiedyś tam. No później w znaczeniu za kilka, czy też kilkanaście minut, bo jeszcze w tym wejściu mamy kilka tematów. Natomiast tutaj jeszcze mi się nasunął pewien wątek, ale to może wrócimy w takim razie do kwestii tych podobieństw utworu Dominika Arima, kiedy już będziemy bliżej prezentacji tego, co wam chcemy pokazać. Także szansa na sukces Dominik Eurowizja Junior to wróci jeszcze za momencik. Piszcie o waszych refleksjach, kogo wy byście tutaj stawiali z tych uczestników, którzy się zakwalifikowali, czy byliście Team Dominik, czy Team ktoś inny, może jeszcze Team ktoś z odcinków eliminacyjnych. No i jak wam się widzi piosenka, jeżeli już ją słyszeliście? No co do mnie, to tak jak mówię, ta piosenka na pewno by się nie znalazła na mojej playliście moich ulubionych utworów. A dlaczego użyłam akurat w tym momencie rzeczownika playlista? Wytłumaczy wam to Michał, ponieważ jest godzina 18:07 i po dwóch godzinach będzie to jego pierwszy temat, ale nie ostatni na szczęście. Spokojnie, przed kolejne wejście będzie tylko jego, więc jesteśmy bezpieczni. I zaprezentuj to, o czym nam opowiesz.
1: To ja najpierw mam do ciebie pytanie, no. zanim zaprezentuję tak. To, o czym będzie za chwileczkę. Czy masz wolne na przykład 250 zł.
0: Bierzesz 250 zł z mojego konta i słuchasz mnie.
1: Tak, no przez pół godziny.
0: Może i by się coś znalazło, tym bardziej, że to, o czym teraz powiesz, to no nie oszukujmy się, komu nigdy coś takiego nie chodziło po głowie, że a może byłoby fajnie, żeby poustawiać sobie, jakie tam piosenki by mogły grać w radiu. My tak bardzo chcieliśmy, że aż swoje radio zrobiliśmy.
1: Tak.
0: Dlatego mamy tam hasło piosenki, jakie chcemy słuchać w radiu. No ale jeszcze może ktoś ma tak, żeby chciał sobie do tego poglądać obrazki w telewizji muzycznej.
1: Oczywiście. I tu cytując muzyczna telewizja Stars TV, emitująca utwory powstałe od 1960 roku do lat współczesnych, zaczęła sprzedawać możliwość ułożenia playlisty stacji. Trzeba za to zapłacić 500 zł. Dlatego pytałem, czy masz 250, to byśmy tam na spółę coś mogli ewentualnie.
0: A, że tak.
1: No. 500 to tak dość dużo, zwłaszcza, że to tylko godzinka, bo to tak brzmi, ułożenie playlisty stacji, ale nie, no to tylko za godzinkę, ale tam 250 to ewentualnie można by było coś. Oferta jest dostępna w internetowym sklepie kanału, w którym oferowane są też gadżety z logo stacji. Mariusz Wójcicki, dyrektor Stars TV, wyjaśnia press-serwisowi, że jest to testowe rozwiązanie i nie podjęto jeszcze decyzji, czy i w jakim kształcie będzie funkcjonować w przyszłości. Trwa budowa ostatecznej oferty sklepu internetowego, którego jednym z elementów jest właśnie możliwość wykupienia playlisty. Ta playlista pojawi się między 23 a północą.
0: No nie jest to najlepszy.
1: Tak powiedzmy, nie jest to najlepszy moment, żeby to oglądać. To chyba ten, kto wykupił tę playlistę i jego znajomi ewentualnie będą to oglądać. Natomiast jeśli kupujący zdecyduje się na pasmo Best Of z jednym artystą, to może zostać ono umieszczone także w innych godzinach. Oferta kierowana jest do widzów Stars TV, którzy wiedzą, w jakich kierunkach i stylach muzycznych się poruszamy. Zabawa nie ma skłonić pozostałych widzów do zmiany kanału na inny. Cała sztuka w utrzymaniu widowni. O tym musisz pamiętać, w razie czego dyrektor pomoże, informuje stacja.
0: Ja już myślałam, że właśnie sobie powrzucam jakieś... No okej, to jest od 60 roku, no. Ale mogłabym jakoś takich obkręcić, że dam wam tego Jana Sebastiana Bacha, powstało wcześniej, właśnie, ale nagranie jest tam z 80 któregoś to styknie.
1: A gdzie ty do tego teledysk chcesz znaleźć, przepraszam?
0: A, bo to jeszcze tak trzeba. Chociaż w sumie teraz ja wiem, co bym dała tego Jakuba Józefa Orlińskiego, nie? Co teraz...
1: O jest.
0: No właśnie, to są jednak obszary, w których
1: no właśnie dlatego, dlatego mówiłem, że każde z nas miałoby jakieś pół godziny do zagospodarowania.
0: No bo, no to... bo ten by dał pół godziny jakiegoś country badziewia.
1: O, i
0: no,
1: do tego potem... teledyski to bym znalazł.
0: Ale potem bym dała jakieś piosenki z Eurowizji, bo tak wiecie, tak wygląda moja głowa. Tam jest barok i Eurowizja, nie? I rokoko po prostu jedno wielkie. Natomiast to i myślę, że i jedno i drugie nie do końca jest spójne z klimatami Stars. Także to tam aż tak poszaleć nie można. A Madeo Letni Wiatr też chyba średnio.
1: No nie. Wykupiona playlista jest uzgadniana bezpośrednio z dyrektorem muzycznym. Jeśli wybierzesz coś, czego nie mamy w swojej bibliotece, być może uda się to zdobyć specjalnie dla ciebie dodano w opisie. I jak dodano również, wykluczona jest możliwość emitowania przez godzinę tej samej piosenki. Ktoś miał taki pomysł? Serio? Każdy utwór w playliście musi być inny. No także jeżeli macie ochotę, 500 zł, godzinka jest wasza. Ja podejrzewam, że nawet może być i tak, że dostaniecie jakiś tam ewentualny podgląd na to, co oni mają w swojej ofercie, co mają w tak zwanej bazie muzycznej. Tak się chociażby buduje te tak zwane top 15 w Radio Caroline, czyli z kolei w mojej ulubionej stacji, gdzie oni za darmo godzinkę dziennie oddają słuchaczom. Tylko to oddanie słuchaczom to wygląda właśnie w ten sposób, że kiedy układasz swoją playlistę, no to nie jest tak, że możesz tam sobie wrzucić wszystko. Dostajesz podgląd do ich, wgląd do ich muzycznej bazy, obszernej, rzeczywiście obszernej, ale z tego można wybierać i budować swoją listę utworów. Więc myślę, że tu może być podobnie.
0: No, no ale tak jak powiedział pan Wójcicki, obecny zresztą na X-ie bardzo intensywnie, oni zakładają właśnie, że wiedzą do kogo to jest.
1: Tak,
0: nie do randomów jakichś, tak jak my, bo no nie oglądam tej telewizji, nie to, że mam coś do niej, tylko nie mam zwyczaju oglądania telewizji.
1: Ale wiesz co, akurat myślę, że my dalibyśmy radę, bo Stars TV to jest ta stacja telewizyjna, która faktycznie gra ciekawie i gdyby nie to, ja ich nie oglądam z innego powodu. Tam jest po prostu dość często emisja, nie ma się zresztą co dziwić, bloków reklamowych, więc dla mnie to jest niestrawne. No oglądasz sobie kilka piosenek, czy tam ich słuchasz gdzieś w tle, a tu nagle dostajesz reklamy takie typowe, telewizyjne. Jest taki bloczek, więc no, to mnie akurat jakoś zniechęca.
0: No tak. A może was jednak zachęciła taka opcja i macie tam wolne środki? I jeszcze jedna informacja telewizyjna, żebyśmy może wreszcie tę telewizję opuścili. DVB-T2. Znamy taki standard. Obecny on jest w Polsce od jakiegoś czasu, już tak normalnie i w pełni, ale wciąż byli tacy, którzy go testowali, a w zasadzie korzystali z tego, że można było nadawać na prawach testu. No to się kończy już. W nocy z sobotę na niedzielę, z 28 na 29 sierpnia, jak podaje serwis radiopolska.pl, 10 miesięcy po zmianie standardu ostatniego ogólnopolskiego multiplexu w paśmie UHF, zakończyły się prowadzone przez spółkę Bicast testy DVB-T2 w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Eksperyment z przerwami prowadzony był od czerwca 2021 roku. No i jeżeli chodzi o to, co tam było w ostatnim czasie, to w Warszawie i w Gdańsku były te same programy, czyli EWTN Polska, wspomniany Stars TV, Republika w Polsce 24, Telewizja Media Narodowe, TV Okazja oraz Duble Polsatu i Nowej TV, a we Wrocławiu trochę podobny skład, ale tam z pewnymi różnicami, bo EWTN Polska też, ale te TV Regionalna.pl, Republika także i w Polsce 24 i TV Okazję i wspomniane Duble Polsatu i Nowej TV. Telewizyjne eksperymenty spółki Bicast były już ostatnimi tego rodzaju emisjami w polskim eterze. Wcześniej Urząd Komunikacji Elektronicznej nie wydał nowych pozwoleń grupie MWE i telewizji TVS i też o tym u nas było. Decyzję o wycofaniu się z testów DVB-T2 UKE podejmowało już w 2022 roku, ale wówczas się z niej wycofało, jeszcze trochę przeczekali, no ale już teraz ile można testować, jak to już działa, panie? Działa, już chyba wszyscy, co tam mieli, to ogarnęli swoje odbiorniki i mają dostęp do stacji w tym nowym standardzie, nawet sam prezes. I tak oto kończymy tematykę telewizyjną, a wejście to zepniemy taką klamrą, bo zaczęliśmy od szans na sukces Eurowizji Junior, jak to się teraz mówi, mojego rantu, czy też narzekactwa. No i posłuchamy tej piosenki, piosenki w języku angielskim pod tytułem All Together, no właśnie, no, w języku angielskim, częściowo w języku angielskim, bo w Polsce mamy taką manię, że już od Roxany Węgiel musimy w tych piosenkach na juniorach mieszać język angielski z polskim, chociaż nikt nam nie każe tego robić, bo jedyne co musimy, no to mieć jakiś tam procent piosenki w języku narodowym, więc nic by nie stało na przeszkodzie, żeby piosenka była w całości po polsku, co chyba w przypadku Dominika byłoby lepsze, bo jak za chwilę usłyszycie, angielski jeszcze nie jest jego najmocniejszą stroną, no ale to jest dziecko, więc rozumiemy, dlaczego tak jest. U starszych dzieci już z tym angielskim jest lepiej, u niego jeszcze nie, natomiast wierzę, że to jest coś, co się da wypracować i że teraz będą to z nim ćwiczyć, no bo już się tego angielskiego nie da z piosenki wyrzucić, no bo mamy chociażby tytuł po angielsku, czyli All Together, więc już tego nie zmienimy. No i właśnie kolejny argument, dla którego pisanie piosenki pod konkretną osobę byłoby lepsze. Ja bym w ogóle wyrzuciła te szanse na sukces w odmęty historii i albo robiła preselekcje tak jak były w 2016-2017, że się dzieci zgłaszają na juniora z piosenkami, które sobie muszą same zapewnić, czyli robią im to tam jakieś szkoły, ich domy kultury i to bywają produkcje różnej jakości, no ale od różnych też twórców, więc jest większa różnorodność, albo w ogóle najlepiej, bo już przecież mamy program, za pomocą którego wybieramy zdolne śpiewające dzieci. Nazywa się on The Voice Kids, wiecie? Bo i tak potem większość składu tej szansy na sukces to są dzieci z The Voice Kids, więc jeżeli mamy dziecko, które wygrało The Voice Kids, jeżeli ono spełnia wymogi wiekowe, bo tam jest taka luka, że w The Voice Kids mogą być dzieci do 16 roku życia, a na juniorze do 14, więc 15-latka, który wygrał Voice Kids, nie wyślemy, dlatego nie mogła na przykład pojechać zwyciężczyni ostatniego Voice Kids Michelle Siwak, bo jakkolwiek to zabrzmi, Michelle jest już za stara. Czy tam osoby z tych poprzednich edycji, które wygrywały, ale jeżeli mamy osobę, która wygrała, czy też osobę z czołówki, która spełnia te kryteria wiekowe, Voice się kończy na wiosnę i mamy czas do jesieni, żeby zatrudnić producentów, kompozytorów i napisać piosenkę specjalnie z myślą o tej osobie. Ale to się może doczekamy w innej rzeczywistości. Na razie mamy rzeczywistość, w której piosenkę polską tworzą ci od piosenki Chcecie Banana, znanej jako Letni Wiatr i Kolorowe Sny, Kiedy Ja Dotykam Ciebie, oraz jeszcze pewnych innych piosenek. I tutaj znowu akcent eurowizyjny. Michał Szpak, taki artysta jest, on na Eurowizji wystąpił z piosenką Color of Your Life w 2016 roku, przez wielu też krytykowany jako takiej, że też ich zdaniem wielu osób ona właśnie trąciła myszką. Ale z drugiej strony w tej melodii coś takiego było, co faktycznie mogło chwytać nas za serce. Było ósme miejsce na Eurowizji, z czego czołówka w televotingu była, no, więc jednak to się sprawdziło. No i tam w przypadku tej piosenki podpisy były takie, że stoją za nią amerykańscy kompozytorzy, jakiś tam John Palmer, jakaś tam Camila druga, jakaś tam inna. I w ubiegłym roku w szansie na sukces gościł właśnie w takiej szansie tej, wiecie, dorosłej do Opola, gościł duet Aldona Dąbrowska i pan Sławek Sokołowski i oni wtedy przyznali to, chociaż może te informacje gdzieś tam chodziły wcześniej po mediach, ale ja nie widziałam, że za tą piosenką eurowizyjną, jak i innymi piosenkami Szpaka stoją oni właśnie, tylko że podpisywali je pseudonimami, bo chcieli uniknąć tych komentarzy, tych krytycznych komentarzy, że o, tutaj jakieś stare dziady piszą piosenki dla Szpaka, a w zamian za to powiedziano, że to z Ameryki są te melodie, prawda?
1: No tak i jak światowo się zrobiło.
0: I jak przejrzymy skład piszący utwory na płytę Michała Szpaka z tamtego czasu, to tam się pojawiają te pseudonimy, o których wspomniałam, ale są też tam faktycznie nazwiska Dąbrowskiej i Sokołowskiego, więc tam co do części autorstwa, no to je ujawniali, ale nie we wszystkich utworach, w tym eurowizyjnym nie. No i kiedy usłyszałam piosenkę All Together, to moje skojarzenie było takie, ja żem to słyszała kiedyś, to już coś było kiedyś takiego i wpadłam za moment, o co mi chodziło, a potem jak już połączyłam kropki, że to jest ten sam team autorski, który właśnie tworzył dla Michała Szpaka, który nam napisał piosenkę na juniora, no to już mówię, no wszystko się zgadza dla mnie, to już wręcz może podchodzić pod autoplagiat. To znaczy wiem, że nigdy by nie zostało za takie uznane, bo melodia tam nie jest identyczna, ale posłuchacie za moment fragmentu pewnej piosenki Michała Szpaka, która już u nas też była niejednokrotnie wykonywana przez niego, prezentowane jego wykonanie, w której Michał Szpak przekonuje jakiś bliżej nieokreślonego odbiorcy, że jesteś bohaterem na zawsze. I specjalnie dla Was tutaj Michał wyciął ten refren po to, żeby tuż po nim zaprezentować właśnie piosenkę w wykonaniu Dominika Arima. Jest to wykonanie z szansy na sukces, bo studyjki jeszcze nie ma, więc to brzmienie też się może trochę zmienić, bo to jest z żywymi instrumentami, a jak oni nagrają studyjkę, no to nie wiem, jak będzie. Może nawet jeszcze bardziej płasko, a może jeszcze coś pozmieniają. Może to wydłużą, bo to trwa 2:20, więc jest jeszcze tam parę sekund zapasu, żeby wykorzystać w pełni ten dostępny czas. Tak więc... Posłuchacie tego za moment i myślę, że jakieś tam podobieństwa między refrenem Michała Szpaka a piosenką All Together Wam się uda wykryć. Przypadek? Nie sądzę.
1: No to słuchajcie, to możemy wreszcie przejść do tematów radiowych.
0: No kiedyś by można. Tak. Nawet Ty możesz to zrobić, pozwalam. No, zapraszam.
1: Dziękuję Ci uprzejmie.
0: I będą dwa wejścia radiowe, żebyście już wiedzieli, na co się nastawiać.
1: Tak, a potem sobie stąd pójdziemy.
0: Tak, ja awanturę o kasę przeleci właśnie. Jedno takie dotyczące stacji obecnych w różnych miastach, a potem będziemy w różnych lokalizacjach, bo kolejne wejście zatytułowałam Radio Lokalnie, ale na razie nie lokalnie, chociaż ogólnopolsko też nie, bo powiemy właśnie o stacjach tak zwanych ponadregionalnych, tak to się nazywa, prawda?
1: Tak. Zaczniemy od Eskirok. Ty wiesz, że oni już 20 lat są z nami?
0: No, jakoś by to tak było. Różne były wzloty i upadki. Tak. Ostatnio to nie wiadomo, czy bardziej wzlot, czy upadek. Piszcie, jeżeli w ogóle macie jakąś wiedzę, bo my nie mamy cierpliwości do słuchania tego, czy oni kontynuują tę politykę z początku, po tym przełączeniu się na nadawanie w kilku miastach, na częstotliwościach Muzo. I czy tam dalej jest nadawany ten sam program z tym samym, z różnymi prezenterami i newsy, w zasadzie te same treściowo, ale prezentowane przez dwie różne osoby właśnie na tych dwóch warszawskich częstotliwościach, bo to straszliwie było zabawne i jest, jeżeli dalej tak wygląda to. Natomiast z innych rzeczy to, co się właśnie w tej SC Rock dziać będzie, jak będą świętować swój jubileusz.
1: A już mówię, z okazji swoich 20 urodzin SK Rock organizuje kolejną edycję akcji Rocktoberfest. Na antenie przez cały październik wspominane będą kolejne lata z życia stacji, opowiadane przez pryzmat wydarzeń w muzyce rockowej. Obchody jubileuszu rozpoczną się 7 października. No to nie taki przez cały październik, to już tu kłamią.
0: No właśnie, prawie tydzień poszedł.
1: Tak. I potrwają one przez 4 tygodnie. Codziennie na antenie wspominany będzie jeden rok z życia stacji, opowiedziany przez pryzmat wydarzeń na scenie rockowej w Polsce i na świecie. Swoimi wspomnieniami będą mogli się dzielić też słuchacze, a na tych, którzy podzielą się swoimi opowieściami z ostatnich 2 dekad, czekają zaproszenia na urodzinową imprezę, która odbędzie się 4 listopada w warszawskim klubie Progresja. I tam zagrają zespoły Żurkowski, Łydka, Grubasa i Nocny Kochanek. Dodatkowo na stronie internetowej stacji pojawi się specjalny internetowy kanał Radio Rocktoberfest 2024, w którym słuchacze znajdą największe rockowe przeboje ostatnich 20 lat. SK Rock wystartowała 22 listopada 2004 roku jako stacja lokalna w Poznaniu. Obecnie nadaje w 9 miastach, w Warszawie, och jak bardzo w Warszawie, w Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Kielcach, Olsztynie i Bydgoszczy oraz przez internet gra szeroko pojętą muzykę rockową od klasyków z lat 70. po nowości i adresowana jest do osób interesujących się muzyką rockową i alternatywną.
0: Dobra, no w koło to samo granie, oszukujmy się, to chyba alternatywy nie słyszeliście, to już większa alternatywa jest w innym radiu, o którym później, obecna jest na podwórku lokalnym. No takie inicjatywy jak Rocktoberfest, w ogóle takie hasło i świętowanie urodzin stacji, to oni to co roku robili, jeszcze pamiętam za tych czasów, przed zaistnieniem tych częstotliwościach Voxa, czyli kiedy jeszcze mieli tych częstotliwości kilkanaście, zanim to się zredukowało do Warszawy, a potem jeszcze się rozszerzyło do tego, co mamy teraz, to tam były takie sytuacje, że była taka lista tam wszechczasów i codziennie ona była odliczana i właśnie też był jakiś koncert, potem Muzo przejęło tę tradycję, bo Muzo też wystartowało w październiku i oni też mieli swój Muzo Fest, SK Rock tam ciągle próbowała też mieć swój, jak byli w Warszawie, więc no to jest taki marketing, no nie? To, co tutaj wam Michał przedstawił, poprawił, no ale no, jest to 20-lecie, więc rozumiemy, że to być może będzie z jakąś tam większą pompą prezentowane. Natomiast tyle o SC Rock i kolejna rozgłośnia, mowa będzie o kolejnej pani, o której już u nas było, że radiowo działa, choć nazwisko, które nosi, kojarzone może być nie tylko z radiem.
1: Tak, bo może być kojarzone jak najbardziej muzycznie, a mowa o Idze Dudziuk. Tak, Iga Dudziuk to jest córka Norberta Dudziuka.
0: A może ktoś nie wie, kto jest Norbert Dudziuk?
1: Norbi. Aha. Tak, to Norbi, aha, który od lat 90. jest znany, a w latach 90. to też był znany na lokalnym podwórku Warmii i Mazur, bo przecież zaczynał jako prezenter Radia Olsztyn, Radia Wama, także on w tej olsztyńskiej radiofonii działał. No a teraz Iga działa już od jakiegoś czasu radiowo i dołączyła do ekipy Meloradia. Od minionej środy w duecie z Norbertem, ale nie Dudziukiem, tylko Bieńkowskim, prowadzi program Freak Fight. Iga Dudziuk przez blisko 3 lata była związana z radiem Vox FM, gdzie poza codziennym programem prowadziła także listę przebojów stacji, pracowała także na antenie rapowej stacji Vibe FM, w której prezentowała newsy ze świata rapu i R&B. I co będzie robić teraz? Ano prowadzi ten program Freak Fight, codzienny, interaktywny program rozrywkowy, w którym spotykają się dwa różne światy i spojrzenia kobiet i mężczyzn. Słuchacze biorą czynny udział w tej konfrontacji, każdego dnia dzielą się swoimi historiami i opiniami. Decydują, która piosenka otworzy program i którą polubią bardziej, wybraną przez Igę Dudziuk czy przez Norberta Bieńkowskiego. Dodatkowo słuchacze mają szansę wygrać szybką kasę na wieczór lub na imprezowy weekend.
0: Wiecie, na co przeznaczymy szybką kasę?
1: No,
0: na playlistę.
1: Zależy, ile tej kasy będzie. To wiesz, to nawet parę godzin może by się udało tam zaprogramować. I w ciągu minuty ten odbiór ma być. Ciekawe, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o antenowy Freak Fight w Meloradiu, to on jest emitowany do poniedziałku, do piątku, czyli tak no, codziennie w dni robocze. Pomiędzy 14 a 18. Więc jeżeli was interesuje szybka kasa do odbioru w minutę, no to już wiecie.
0: Pytanie w ogóle. Bym brzydko powiedziała, ale nie powiem. W każdym razie, no skoro była w Voxie, no to i do tego nowego Melo, co tam podkręca tempo, no to jak najbardziej myślę, że się pani Iga nada.
1: Oczywiście.
0: Pani Iga też śpiewa i my przy okazji tej pierwszej obecności antenowej w Voxie graliśmy jakiś utwór w jej wykonaniu, ale tym razem właśnie nie będzie to ona, tylko nawiążemy do tych, którzy celebrują swój jubileusz, czyli do Eski Rock, a konkretnie do wykonawców, którzy wezmą udział w tym koncercie odbywającym się już nie w październiku, a na początku listopada. Nie będzie to Łydka Grubasa, a wiesz, że to jest wciąż żywe. Ostatnio jedna klasa u mnie na lekcji zaczęła śpiewać rapapara. Kiedy im powiedziałam, że to znam, to zapytali, czy zaśpiewam z nimi. No jednak, może do końca mi nie wypada.
1: Wyobraź sobie, że ja Łydkę Grubasa to w ogóle miałem okazję poznać chyba w 2008 czy 2009 roku, kiedy oni nagrali taką piosenkę Nie mieszczę się w drzwi, to cover Queen,
0: tak,
1: I Want to Break Free. I to już było wtedy, to jeszcze, chyba wtedy jeszcze działał ten serwis wirtualnej Polski mp3wp.pl i tam oni się produkowali i wystawiali swoje pierwsze nagrania.
0: No, ale pierwszą piosenką, którą ja poznałam, no to właśnie była Rapapara.
1: No tak,
0: Rapapara
1: bo to
0: miała pewną część ciała, konkretnie buzię na ry, jak kopara, jak ktoś nie zna. A nawet no, buzia jak kopara zasługuje na browara ponoć według tej piosenki, więc rozumiecie, że nie mogłam tego śpiewać z dziećmi i dlatego nie będzie też u nas tego, bo jakoś tak będzie, nie wiem, czy bardziej przyzwoicie, będzie zespół Nocny Kochanek, więc będzie ostro, to na pewno, który też ma różne ciekawe piosenki na swoim koncie, na przykład Andrzeju, jak ci na imię. Tak. To jest bardzo śmieszny tytuł i nabierał takiego sensu, kiedy niektórzy zastanawiają się, czy nasz prezydent jest Andrzej czy Adrian właściwie, jak mu na imię, ale będzie u nas chyba taki bardziej kojarzony. Ich utwór, jak wczoraj stwierdziłeś, chyba masz rację, najbardziej znana ich piosenka, czyli Zdrajca Medalu.
2: Wow. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: Jak tam żyjecie?
0: No, ja w międzyczasie nawet mój trzeci z czterech posiłków zjadłam, co to powinien być trzecim z pięciu, albo tam jakoś inaczej, bo tylko to by mi zagwarantowało sukces.
1: A ja też jestem po trzech. Jeszcze dwa przede mną.
0: Naszym sukcesem jest to, że dobrnęliśmy do ostatniego wejścia, waszym to, że wytrzymujecie tutaj w naszym towarzystwie, no i sukces również na lokalnym radiowym podwórku, na Lubelszczyźnie, w Lublinie, moi drodzy, bo jakieś pół roku temu mówiliśmy o tym, że ptaszki ćwierkają, jakoby w Lublinie miało się pojawić nowe radio i to nie było takie przypadkowe zdanie, które wtedy sformułowałam, jakaś taka myśl losowa, jak to z reguły wychodzą z moich ust, tylko jednak była to kwestia przemyślana o tych ptaszkach, dlatego że na lubelskiej częstotliwości 92,9 gościły właśnie ptasie trele przez długi czas, co zwiastowało nadejście nowego radia. My już wiedzieliśmy, co to będzie za radio, kto za nim stoi, więc były oczekiwania. No i tylko nie wiedzieliśmy, kiedy to się wszystko wydarzy. Ale kochani, nie ma przypadków. Są tylko znaki. 29 września. No to co tam mamy? Dwójkę i dwie dziewiątki, prawda? Godzina 9:29. To samo. W miejscu ptasich śpiewów pojawiło się nowe radio, które no, w nazwie ma swoją częstotliwość, ale nie odczytywaną, nie komunikowaną jako częstotliwość, nie jako radio 92,9, tylko radio 929. Więc tutaj ten wybór daty i godziny był absolutnie nieprzypadkowy, bo chodziło o zagęszczenie tych dziewiątek i dwójek. Coś pięknego można by rzec, że tak to zostało wymyślone i coś pięknego to jest hasło, tak zwany liner, pod którym radio nadaje. Czego o nim się można dowiedzieć? Jakie tutaj są w ogóle plany? Według zapowiedzi z wniosku koncesyjnego ma to być radio tworzące modę na Lublin, w którym nazwa miasta odmieniana będzie przez wszystkie przypadki. Ma być jak lubelski cebularz. Proste, ale w tej prostocie zachwycające swoim bogactwem. Ty chyba jadłeś kiedyś cebularza? Poproszę
1: tak,
0: o recenzję.
1: Całkiem smaczne danie. Więc rzeczywiście, jeżeli radio miałoby być jak cebularz, to ja jestem za.
0: Program ma się opierać na takich filarach jak m.in. kultura, sport, kuchnia, patriotyzm lokalny, informacja i muzyka. Ta ostatnia ma się wyróżniać spośród konkurencji i mieścić w formacie Alternative Hit Radio. I chyba tak jest.
1: Jest, rzeczywiście. Chyba tak jest, najciekawsze jest to, że jak wpiszesz sobie w ogóle gdzieś tam w Google Alternative Hit Radio, to nie za bardzo cokolwiek ci wyskoczy. Aha. Oczywiście wiadomo, tam jakieś radia, na przykład Open FM, 500 alternatywnych hitów i tak dalej, ale tutaj rzeczywiście no, dość ciężko coś znaleźć tego typu.
0: No ale teraz już można znaleźć radio 929, my je znaleźliśmy, to może zanim powiemy o jeszcze takich technicznych kwestiach i o tym, jak to się stało, że oni na tej częstotliwości zagościli, to kilka naszych refleksji, bo oczekiwania mieliśmy spowodowane tym, kto stał za tym projektem, prawda?
1: To prawda.
0: A za nim stoi, bo to jest Marcin Marzec, osoba doświadczona bardzo w dziedzinie radiofonii, więc człowiek się zna i ma wiedzę, także no, jak się za to zabiera ktoś taki, a nie jakaś losowa osoba, no to już oczekiwania w takim razie są i czy się udało spełnić? No na ten moment jak najbardziej zmierza to w tym kierunku, żeby te oczekiwania się udało spełnić, przynajmniej nasze. Muzyka tam jest faktycznie taka bardziej alternative.
1: Ale to jest taka, wiesz co, bo jeszcze tak wejdę ci w słowo a propos tej alternatywy, bo w większości jak ktoś słyszy alternatywa, to mu się wydaje, że to będzie zaraz taka muzyka naprawdę jakaś zupełnie nieznana, będzie coś zupełnie nietypowego. Nie, słuchajcie, tak nie brzmi dobrze zrobione radio z alternatywą. W radiu, w którym jest grana muzyka alternatywna, pojawią się też piosenki, które znacie, których melodie będziecie kojarzyć. Aczkolwiek niekoniecznie muszą być to piosenki, które znacie najlepiej i które byłyby waszym pierwszym skojarzeniem dotyczącym jakiegoś konkretnego artysty.
0: Tak, ale takie, które się mieszczą w tej estetyce, będą pasować do tamtych piosenek alternatywnych. I tutaj to jest. I mnie się muzycznie tego słucha najczęściej dobrze. Czasami są takie momenty, że wyskoczy ileś z rzędu piosenek, które mnie męczą.
1: Jakiejś takiej elektroniki. Ja osobiście tak też za specjalnie za nią nie przepadam, aczkolwiek jakoś ona mnie też nie męczy w nadmiarze. Więc jeżeli ktoś po prostu jest na to wrażliwy, no to może mu to ewentualnie przeszkadzać, ale z reguły nie. Z reguły nie powinno być z tym problemu.
0: Więc dla mnie to jest okej. Okay. Pytanie, jak to się sprawdzi na lokalnym rynku? Czy to nie jest tak, że lokalsi to by woleli, żeby tam disco polo pograło? Może teraz patrzymy stereotypowo, bo wiecie, ściana wschodnia, coś tam. Wierzymy, że Marcin Marzec jako znawca zrobił tutaj badania, co się w tym Lublinie sprawdzi?
1: Z drugiej strony, no też ze względu na to, że w Lublinie mamy kilka uczelni, no to też gdzieś to środowisko akademickie. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska, tak? Więc tam, no tam niby jest Radio Centrum, zresztą z Radiem Centrum zarówno Marcin, jak i Piotr Jałowiec, który jest drugą osobą, której można posłuchać na antenie tej stacji, swego czasu byli związani. Więc to takie środowisko akademickie na pewno też nie jest im obce.
0: No i druga rzecz, prezentowanie informacji i lokalność. My mówiliśmy ostatnio, jak bardzo lokalność jest istotna w przypadku radia działającego na jakimś tam konkretnym obszarze i no, rozgłośnie z Dolnego Śląska i Śląska i okolic miały ostatnio
1: no
0: test, weryfikacja Raciborza, nie pozdrawiamy pewnej rozgłośni stamtąd, Jelenia Góra Team, muzyczne radio. No tutaj Lublina nie spotka chyba podobny los, bo to nie są tereny zalewowe, więc na szczęście nie będą musieli

0: na ogarnięcie wszystkiego. Natomiast w wejściach lokalnych rzeczywiście, tu gdzieś chyba we wniosku koncesyjnym nawet było coś takiego, takie hasło, że Lublin ma być odmieniany przez przypadki. I rzeczywiście bardzo często pojawia się ta lokalność, dotyczy tego, co się w Lublinie dzieje, co dziać się będzie, jakie są wydarzenia w Lublinie w tym momencie, jakie będą w najbliższym czasie. Oczywiście też jest trochę takich informacji typowo muzycznych, dotyczących chociażby jakiegoś artysty, który na przykład ma w danym dniu urodziny, tak jak wczoraj było z jednym z duetu Pet Shop Boys. Natomiast, no tak poza tym, to rzeczywiście tej lokalności jest sporo, a jak dodamy do tego jeszcze serwisy informacyjne, które pewnie zagoszczą w niedługim czasie, no to już w ogóle myślę, że będzie okej. Natomiast no coś dla tych, przynajmniej na ten moment, jest to taka niefajna informacja, jeżeli planowalibyście tego radia słuchać w nocy.
1: A może dla niektórych fajna.
0: No może,
1: W każdym razie to nie jest tak, że z pojawieniem się rozgłośni ptasie trele zniknęły całkiem. One są tam.
0: Od 23:00 ptaszki zaczynają śpiewać, do której nie wiem, no wybaczcie, nie wstaję aż tak rano, żeby to śledzić. I jeszcze taka druga mało przyjemna informacja dla tych wszystkich, którzy chcieliby tego radia posłuchać przez internet. Na ten moment oficjalnego streamu nie ma.
1: Nie ma. No i jeszcze ważne też informacje, jeżeli chodzi o dyżury prezenterskie, że tam w środku dnia jest taka dziura,
0: tak,
1: bo mamy poranek do godziny
0: 11
1: i od 14 do 18 kolejny dyżur,
0: tak,
1: a więc od 11 do 14 i od 18 do 23 jest po prostu muzyczka, więc no dla nas to tak, no my byśmy woleli pewnie, żeby tam przez cały czas się coś działo, ale z drugiej strony są tacy, którzy żyją z tego, że robią w radiu poranek i potem robią jakiś wywiad i w weekend zrobią audycję jakąś wieczorną, coś tam i żyją i mają wyniki, więc może to jest okej, może to wystarczy.
0: Ale wiesz co, ja myślę, że to jednak tu nie tędy droga i że to wszystko zostanie rozbudowane, tylko po prostu trzeba na to czasu. Oczywiście wiadomo, że każdy by sobie życzył, żeby wszystko już od razu zostało uruchomione tak, jak trzeba i tak, i żeby ta ramówka była od pierwszego dnia po prostu wypełniona, ale no to są założenia. To każdy by tak chciał, a potem jak przychodzi co do czego, no to jednak trzeba to wszystko najpierw uruchomić, a potem zacząć rozbudowywać ten program. 8 godzin mniej więcej programu lokalnego dziennie, to jest i tak naprawdę sporo, a będzie to jednak podejrzewam rozbudowywane. No ciekawe na przykład, ja jestem z kolei zainteresowany tym, kiedy pojawią się pierwsze reklamy chociażby, no bo wiadomo, że prędzej czy później i lepiej prędzej niż później radio musi na siebie zarabiać, no bo to jest radio komercyjne, więc tutaj po prostu lokalność lokalnością, wszystko fajnie, ale rachunki też będą do opłacenia. No i oby właśnie z tej kiesy lokalnych przedsiębiorców. Tego byśmy sobie życzyli.
1: W każdym razie ten śpiew ptaków, który ostał się w nocy, a był od tam chyba końca marca czy coś takiego przez cały czas, to nie tylko tyle, że on tam sobie był, ale przy jego okazji przetestowano inny niż pierwotnie zakładano, inny obiekt nadawczy, bo wpisany do koncesji obiekt to pozostałość po wcześniejszym konkursie na tę częstotliwość, bo ten konkurs wygrało Radio Ortodoksja, czyli ta rozgłośnia prawosławna, ale ostatecznie jednak nadawca zrezygnował z poszerzenia koncesji o Lublin. Nie zrozumcie mnie źle, dobrze się stało i to nie chodzi o jakieś dyskryminowanie osób wierzących właśnie w te, a nie inne rzeczy i wyznania wiary prawosławnej, bo jeżeli jest pomysł na, no i przecież on działa, tak, jest Radio Ortodoksja, no i spoko, jak najbardziej im się to należy, jeżeli ktoś chce takie radio robić, tylko że szkoda, iż to radio nadaje tylko przez kilka godzin na dobę, tym samym blokując częstotliwość w pozostałych godzinach, więc gdybyśmy tam mieli Radio Ortodoksja, no to fajnie, prawosławni zadowoleni, ale w innych godzinach nic tam by się nie wydarzyło, a tak mamy radio, no przez całą dobę, no ptaszki tam mamy w nocy, nie, ale powiedzmy noc tutaj jest takim drugorzędnym
0: ja
1: tematem.
0: Ja podejrzewam, że to jest po prostu kwestia zaiksu, jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze,
1: no tak.
0: I na samym początku, kiedy do tego interesu trzeba dołożyć, no to

0: po co płacić za 24 godziny emisji muzyki, kiedy można sobie najzwyczajniej w świecie od tej 23 nocną porą puścić ptaszki, mniej zapłacić, a jak będą pieniądze z reklam, no to wtedy można emisję zrobić 24-godzinną rzeczywiście z tym formatem, który naprawdę jest fajny, którego się słucha po prostu przyjemnie.
1: Ale są ludzie, których relaksują te ptaszki, przecież te programy typu Aura, coś tam.
0: To no dobra, ale ja bym tam jednak
1: wolał. Ale nawet niewidomi, więc tak podrzucam, może kogoś to zadowoli. W każdym razie konkurs na tę częstotliwość był ogłoszony 3 lata temu we wrześniu 2021 roku i projekt Marcina Marca, czyli 929, pokonał no sporych graczy medialnych. Na przykład grupę ZPR Media, która wymyśliła sobie, że utworzy radio Supernowa Lublin, które gdyby powstało, nazywałoby się SK2 Lublin, no bo już w międzyczasie to się zmieniło. SK Rock Lublin też chcieli tam uruchomić. Grupa radiowa Agory, konkretnie tam, no jeszcze biorąc pod uwagę ten odłam eurozetowski, że tak powiem, no to oni tutaj wymyślili, że może być Radio Pogoda 92.9, że może być Antyradio Lublin i może być Melo Radio Lublin. Nic z tego się nie wydarzy. Jeszcze spółka Multimedia stwierdziła, że się zgłosi i może tam być Gra Lublin i Radio RMF Max X Lublin, a także Radio Rekord, które tam w różnych miastach próbuje tę swoją mini sieć rozbudowywać. Chciało też w Lublinie. Jest też w Chełmie coś takiego jak Radio Bonton i oni pomyśleli, że tam zrobią LB Radio Lublin, ale nie zrobili, bo Marcin Marzec był najlepszy i my się chyba cieszymy z tego wyboru. Zawsze kibicujemy lokalnym twórcom stacji radiowych, tylko żeby umieli tę lokalność wypełniać, a nie tak jak tam niektórzy. Racibórz nie pozdrawiamy ponownie, a że muzycznie nam to pasuje, no to tym lepiej, trzymamy kciuki. Natomiast w innych miastach, w okolicy, w województwie lubelskim,
0: no właśnie, jedni się rozwijają
1: inaczej, co się wydarzyło, słuchaj, w Puławach w tym tygodniu, bo co, to naprawdę bardzo bogaty tydzień, jeżeli chodzi o eter, a no a Lubelszczyźnie to już w ogóle.
0: Wiesz co, w Puławach ja mam wrażenie, że dla większości słuchaczy nie wydarzyło się nic. Bo jak było radio, jak mieli Radio Impuls, tak mieli Radio Impuls, tam się nic nie wydarzyło takiego, muzyczka sobie leci, jacyś prezenterzy się odzywają, no tylko że ci wszyscy, którzy już trochę jednak bardziej śledzą ten radiowy rynek, to zdają sobie sprawę z tego, że właśnie prezenterzy lokalni przestali się tam pojawiać i są tylko w serwisach informacyjnych. Natomiast jako prezenterzy tacy sieciowi, no to oni są tam skądś, z Kopca Kościuszki albo z innych miejsc.
1: Torunia.
0: Tak, na przykład, bo w Radiu Impuls pojawiło się to samo, co na przykład mamy w Radiu 90, w Radiu Jura, w Radiu Alex, gdzie Radio tam jeszcze Gra. W Radiu Gra, no właśnie. Także słuchajcie, kolejna stacja, no wygląda na to, że zmienia właściciela albo przynajmniej jakaś tam franczyza, tak nie do końca pojawia się jakaś taka konkretna chyba informacja na ten temat, jakie tam powiązania teraz właścicielskie są, no ale w każdym razie fakt jest taki, że po prostu no mieszkańcy Puław dostaną taki produkt bardziej sieciowy niż lokalny.
1: No i słuchaj, że to jest ta playlista, ten format. Pytanie, bo nie wiem, nie słuchałam tego Impulsu, jak się zmienił ten format muzyczny, co oni tam w ostatnim czasie nadawali, nie wiem, bo ten format też się zmieniał i tam nazwa się zmieniała, bo to przecież było kiedyś Radio Puławy,
0: Puławy
1: po prostu.
0: Tak. Potem się czy Puławy 24?
1: A Puławy, tak, dobrze mówisz, Puławy 24, tak. Więc nie wiem, co oni tam nadawali ostatnio, także no tak do końca im się nie udało tej lokalności rozwijać, jak widać, skoro do tej takiej mini sieci postanowili wstąpić. No i natomiast, no wiecie, lokalna nazwa, znaczy taka, jaka była wcześniej, to pozostała, ale jeden szyld z eteru zniknął i mówiliśmy o tym, że to się wydarzy, tylko że tym razem jedziemy sobie na Śląsk.
0: Tak jest. I tu cytując serwis radiopolska.pl, nadające na południu naszego kraju radio CCM przeszło do historii. Nawiązująca do muzyki chrześcijańskiej nazwa w polskim eterze obecna była od połowy 1997 roku. A od 1 października w jego miejscu na częstotliwościach 90,5 z Cieszyna, 93,4 z Gliwic, 94,9 z Oświęcimia, 97,6 z Góry Szyndzielnia w Bielsku Białej i 107,1 z Góry Czantoria w Ustroniu pojawiła się SK Południe. Informacja o kupieniu radia CCM przez SK pojawiła się na przełomie roku 2023 i roku 2024, czyli bieżącego. Jeżeli natomiast chodzi o ten rok 1997, to początek emisji próbnej z Czantorii na częstotliwości 107,1 uzyskany wówczas zasięg nie odpowiadał oczekiwaniom nadawcy, który chciał dotrzeć do społeczności protestantów w Cieszynie i Bielsku Białej, a w efekcie tego oficjalny start stacji przesunął się o 2 lata. Opóźnienie wpłynęło też na pierwszą zmianę koncepcji programu. Odnotowywana w kronikach inauguracja nastąpiła 5 lipca 1999 roku po uzyskaniu częstotliwości w Oświęcimiu. Tam też zorganizowano drugie studio. W 2001 roku Radio CCM rozpoczęło nadawanie w Bielsku Białej, w 2002 w Gliwicach, wtedy też przeniesiono tam studio, a w 2004 roku w Cieszynie. Przez 3 lata od roku 2006 do 2009 stacja obecna była również w Chorzowie na częstotliwości 102, a w latach 2001-2002 emitowała testowy program i tu uważajcie, w Białymstoku, dzieląc częstotliwość 102,7 MHz z radiem Ortodoksja.
1: Przynajmniej coś się tam działo,
0: dokładnie.
1: Teraz tak nie ma.
0: No tak, ale oni potem stwierdzili, że to im się totalnie nie opłaca, bo jeszcze wtedy technologia nie pozwalała na robienie takich fajnych rozszerzeń, no więc trzeba było się w ogóle do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zwrócić, żeby o to, żeby im po prostu tę częstotliwość z koncesji wykreślili. Początkowo Radio CCM stawiało na ewangelizację, z czasem ponownie zmieniono koncepcję i skupiono się na rozrywce i promowaniu ewangelizacyjnych portali internetowych. Zainteresowanych poszerzoną historią stacji, natomiast odsyłamy do 28 odcinka cyklu Radiowe Adresy opublikowanego w serwisie radiopolska.pl. Tam sobie dokładnie możecie prześledzić to, jak to wyglądało, gdzie, co i jak. Nawet kilka słów możecie się dowiedzieć na temat wyposażenia tej stacji. No i zresztą też Radia Fest, które właścicielsko tam powiązane było z Radiem CCM.
1: Także o SC Południe, która powstała, nie będziemy więcej mówić, no bo co wy Eski nie widzieliście. Jest to istotne uzupełnienie zasięgu. Taka nazwa, no bo nie mogło się to już nazywać SK Śląsk, no bo SK Śląsk jest, już istnieje, tak. Więc musieli poszukać jakiejś innej nazwy. A teraz pojedziemy sobie dalej. Jest taki festiwal, wciąż chyba jest, Piosenki i Tańca. On ma taki swój hymn, wpadnij do Konina, tu kariera się zaczyna. A dlaczego przywołałam to akurat? Bo mówić będę o Radiu Konin FM w kontekście jednak jego obecności cyfrowej, bowiem zniknęło ono z poznańskiego multiplexu spółki Dabcom. Według ustaleń portalu wirtualnymedia.pl nadawca wystąpił do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o wykreślenie emisji DAB Plus z koncesji. No czyli też coś podobnego jak CCM kiedyś zrobiło z częstotliwością. No dokładnie. To oni już tutaj z emisją cyfrową. No a dlaczego? Powodem mają być dodatkowe koszty, nie trudno było to zgadnąć. Pierwsze wzmianki o ciszy po wybraniu z listy Konin FM pojawiły się na forum serwisu radiopolska.pl w kwietniu tego roku. Stacji nadal można słuchać analogowo, oczywiście w Koninie i okolicach, to jest częstotliwość 104,1 oraz w eksperymentalnym multiplexie DAB Plus spółki Bicast w Warszawie.
0: Jeżeli chodzi o te koszty, to jeszcze dodam, no to związane były z prawami autorskimi, czyli znowu za X.
1: Tak. I też, co ciekawe, analogiczna sytuacja z pustym strumieniem występuje z leszczyńskim, czyli z Leszna pochodzącym radiem LK, więc możliwe, że też się za chwilę okaże, że oni poprosili, żeby im to tam z koncesji wykreślić.
0: No generalnie chyba coś ten DAB się jakoś nie sprawdza, tak? Wszyscy chcieli nadawać, albo przynajmniej sporo stacji chciało nadawać, chciało próbować. Najwięksi oczywiście twierdzili, że im się to absolutnie nie kalkuluje. RMF no dalej jest niechętny do DAB-u i chyba tu wychodzi na to, że oni mogli mieć w tym wszystkim rację. No, jak widać, ale tu jest jeszcze jeden też problem, mianowicie, że te stacje nadające w DAB+ nie są brane pod uwagę w radiotraku tak zwanym, czyli tam nie są zliczane, jeżeli chodzi o słuchalność, więc dla reklamodawców potem ciężko się tym pochwalić.
1: No ale to już mogłoby być, no już trochę ten DAP jest obecny w Polsce, czemu oni tego nie zaktualizują, tych zasad?
0: Tego nie wiem.
1: Przypomnijmy, że wcześniej DAP-kom usunął z listy nadawanych programów radio Bezpieczna Podróż, aktualnie w Poznaniu w ramach multiplexu nadawane są radio Eskarok, Wasze Radio FM, Radio Profeto, Disco Radio, Mega Radio, Radio Nuta i WP Radio. Zapomniałam, że ono istnieje.
0: No im się chce istnieje. Cały czas.
1: Za to Radio Nuta i Mega Radio przypominają o swoim istnieniu w każdym programie, kiedy odnotowujemy, jak to tam się kształtują teraz te multiplexy. Ale eter, teraz wróćmy do analogu, czasami kształtuje się tak, że pewne projekty pojawiają się tam nie na stałe, tylko okolicznościowo i to są czasami takie bardzo krótkie emisje, więc my nie mamy okazji, żeby o nich powiedzieć, a że akurat okazja się teraz nadarzyła, bo ta emisja trwa, no to pojedziemy do Przemyśla.
0: Zgadza się. I tu znowu cytat za serwisem radiopolska.pl. Hot FM, okazjonalna stacja, która od niemal 2 lat działa w Przemyślu, powraca. Przekaz nadawany jest od piątkowego wieczoru, od godziny 18 do 22 w niedzielę. Tak jak przed miesiącem, sygnał nadawany jest na częstotliwości 98,6. Podczas 11 już odsłony, oprócz muzyki w rytmie Przemyśla, nadawane będą tradycyjnie informacje kulturalne. Wśród nich znajdą się m.in. zapowiedzi imprez organizowanych przez Przemyskie Centrum Kultury i Nauki Zamek.
1: Natomiast spojrzymy na już na sam koniec. Tak, to jest koniec, ale że nie ma już nic, to nieprawda, bo jest taki człowiek jak Marcin Wąsiewicz, o którego obecności...
0: Nie, no Marcin, tu...
1: A, Marcin.
0: Tak, Marcin.
1: A, to ja tu mam błąd.
0: Tu masz błąd, tak.
1: Te niektóre portale medialne, no patrzcie, no. Jak ufać, to tylko sobie. W każdym razie... Zapomniałam o jego istnieniu, jak widać zapomniałam o jego imieniu, no coś na mnie podróżę.
0: Jakoś tak zniknął, to prawda.
1: Tak, jak tam go odwoływali też z tej trójki, gdzie dyrektorował, to też wtedy mówiłam, że w ogóle był taki dyrektor, tego, no ale był. Natomiast to nie jest tak, że porzuciwszy posadę w Polskim Radiu, postanowił porzucić też media, bo Marcin Wąsiewicz do połowy stycznia, dyrektor radiowej trójki, postarał się o to, żeby uruchomić 2 stacje radiowe w Częstochowie i w Łodzi, zgłosił się do konkursów i już wiemy, że możliwość nadawania tam otrzymał. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji rozstrzygnęła konkursy na częstotliwości w tych miastach, przyznając je spółce El Radio. Jej prezesem i wspólnikiem jest właśnie Marcin Wąsiewicz. I tak oto w Częstochowie na 92,4 zaproponował stworzenie stacji pod nazwą On Radio, a w Łodzi na 98 L Radio. EL, nie L po prostu, tylko L Radio. Natomiast jak to zwykle bywa, to nie jest tak, że to radio wam zagra jutro, bo cytując pana Marcina, który nie jest Maciejem, od uchwały do prawomocnej decyzji jeszcze jest droga. Po uprawomocnieniu i uzyskaniu pozwoleń z UKE, czyli Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zadeklarowałem we wnioskach koncesyjnych 3 miesiące na start rozgłośni. Zapowiada, że w Łodzi na playliście ma grać muzykę chill out, a w Częstochowie pop rock. Nie wiem, czy ma akurat tutaj to, a tutaj to, ale rozumiem, że badania rynku zrobił i stwierdził, że chill out to jest to, o czym łodzianie marzą i czego potrzebują, a w Częstochowie akurat pop rocka. Wcześniej już się wypowiadał w momencie, w którym zgłosił się do tych konkursów i nie było wiadomo, czy otrzyma tę koncesję, no ale wtedy już press service się zainteresował, że były dyrektor trójki chce podziałać na tym radiowym lokalnym podwórku, no i trochę z nim pogadał i tam pan Marcin powiedział press serwisowi o tym, że po latach w pracy w mediach, jeśli mam w nich zostać, chciałbym tworzyć swoje na własnych warunkach. Zwłaszcza w rodzinnej Łodzi widzę potencjał dla lokalnej stacji radiowej, bo aby dopełnienie radiowej oferty w mieście. Mam ją w głowie od dawna. Te chilloutowo, jak rozumiem. Poza tym komuś bardzo ważnemu w życiu deklarowałem, że uruchomię własne radio. Chciałbym dotrzymać słowa. No jeżeli to ma taką wartość dla niego, no to też Rozumiemy to. Marcin Wąsiewicz od grudnia 2021 roku do połowy stycznia roku obecnego kierował programem Trzecim Polskiego Radia, a co robił wcześniej? Od kwietnia 2016 do czerwca 2021 pełnił funkcję dyrektora programu Radia Łódź, a wcześniej był dziennikarzem Polsatu i RMF FM, a także jakiś czas wcześniej w samym Radiu Łódź też tak działał dziennikarsko. No i tutaj też miał konkurencję do pokonania, tak jak mówiliśmy o panu Marcinie, ale tym z Lublina, że musiał sporo tych graczy tam pokonać w konkursie, przede wszystkim właśnie tych dużych medialnych firm. No to nie inaczej było i w Łodzi, i w Częstochowie, bo w konkursie na częstotliwość w Częstochowie Krajowa Rada otrzymała 14 wniosków, a w Łodzi 10. No jak widać, wnioski pana Marcina okazały się najlepsze, ale no myślę, że jak to zwykle życie zweryfikuje i po owocach poznamy, czyli również my uznamy, że to jest takie świetne i fantastyczne, no ale tak jak pan powiedział, jeszcze daleka droga, poczekamy, ocenimy, pożyjemy, zobaczymy i poczekamy również do kolejnego wydania magazynu RTV, który jak będzie, to będzie, czyli może za tydzień dobrze by było.
0: A może za dwa.
1: Bo szykują nam się, tak jak powiedziałam, zapowiedzi, taka poszerzona zapowiedź programu Dobry Wieczór, tego z TVN Style i nowości w TTV Droga do Oświecenia, która zadebiutuje 16 października. Jak coś, gdyby nas nie było, to powiedziałam wam, że one są, prawda? To taką mieliście skróconą informację, ale wiem, że nie po to tutaj przychodzicie. Tak więc liczymy, że za tydzień, a jak się nie uda, to za dwa, przyjrzymy się temu i innym medialnym zjawiskom szerzej. No a teraz skomentujemy jeszcze muzycznie zjawisko, jakim jest Lubelskie Radio 9.2.9 i tak do Lublina się odniesiemy. Nie będzie to piosenka o cebularzu, ani o innej rzeczy, z której słynie Lublin, bo najlepsze piwo to wiadomo co, lubelski full gul gul gul, to już u nas też było grane, ale tak właśnie pomyśleliśmy sobie w kontekście Lublina i wykonawców stamtąd pochodzących, no to należy do nich chociażby Beata Kozidrak, ale też zespół Budka Suflera. No a tak się składa, że oni mają przecież w swoim dorobku radiowy utwór, który też no kiedyś tam może i u nas był, no przecież zaczynamy od piosenek radiowych, no to ta się tutaj nasuwa jako jedna z pierwszych, no ale nigdy jeszcze nią nie kończyliśmy, więc myślę, że jak najbardziej to będzie okej. Okay. Czy jest to utwór, który mógłby być zagrany na antenie Radia 929? Chyba średnio, to raczej nie jest ten format, ale tam czasami słuchacze różne im przedstawiają wyzwania. Na przykład ty słyszałeś, że ktoś do nich napisał, że ale Santorki to nie zagracie.
0: No to zagrali.
1: Będzie pasować, ale zagrali. Co prawda w jakiejś zmienionej, zremiksowanej wersji, ale zagrali, więc kto wie, może i Budkę będą grać, szczególnie właśnie, że ten patriotyzm lokalny przecież tutaj ma być istotnym filarem i kultura, więc i te lubelskie zespoły znane i mniej znane mogą się pojawiać. No zatem u nas również na koniec pojawi się Lubelska Budka Suflera, na koniec wydania magazynu RTV numer 229. My idziemy szukać, czy gdzieś już można obejrzeć awanturę o kasę. Jutro śledzić, jak tam Maciej Orłosz będzie dawał słowo, no i te wszystkie inne rzeczy, o których wam opowiedzieliśmy. Tyle gadaliśmy, ale chyba nie zapomnieliśmy, jak się nazywamy w tym wszystkim, prawda? Michał Dziwisz był z wami.
0: I Milena Wiśniewska też była. Do usłyszenia.
2: 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu, Kamil Żak. A tym razem dzisiaj wyjątkowo nie o programie JOS, tylko o aplikacji do słuchania radia, która nazywa się Tapin Radio. Rzecz jasna, aplikacja do słuchania radia internetowego. Aplikacja występuje w wersji darmowej i w wersji płatnej. Pobieramy ją ze strony www.tapinradio, piszemy razem tapinradio.com. Na stronie możemy znaleźć trzy linki: download software, czyli pobierz program, Strona jest oczywiście w języku angielskim, natomiast sam program już występuje w języku polskim, także już po jego pobraniu nie ma problemu absolutnie żadnego z samą obsługą aplikacji, jeżeli jest już w języku polskim, tylko strona jest w języku angielskim. Kolejny link to Download Portable, czyli pobierz wersję przenośną, bo też taka występuje, i Purchase Program, czyli kup aplikację. Program drogi nie jest, kosztuje tylko $15, czyli około 48 zł, także to nie jest aż tak dużo. Ja zakupiłem, pokażę wam więc wersję Pro. Wielu różnic między wersją darmową a wersją płatną tak naprawdę nie ma. Ja wymienię te cztery, które znam, o których wiem, bo chyba więcej nie ma z tego, co ostatnio czytałem. Rozbudowany harmonogram zadań dla programu dotyczy to nagrywania różnego rodzaju audycji z różnych stacji radiowych. Jeżeli na przykład nie możecie danej audycji posłuchać z jakiegoś powodu, to zostawiacie włączony komputer po prostu. Harmonogram zadań ustawiacie sobie z wyprzedzeniem. Tapin Radio wam to nagrywa, odsłuchujecie w czasie, kiedy chcecie. I to jest chyba najważniejszy z tych elementów, który wyróżnia wersję płatną. Trzy pozostałe są już takie, bardziej bym powiedział, bajerkowate. No, kopia zapasowa ulubionych. Plik sami też sobie możemy skopiować z katalogu. Później wam powiem, gdzie on jest, gdzie to się wszystko umieszcza. Możliwość uruchamiania wielu instancji aplikacji, czyli jest to możliwość otwierania wielu okien aplikacji niezależnych od siebie, które będą miały inną zawartość, będą działały niezależnie od siebie. Po prostu możliwość otwarcia kilku procesów programu jednocześnie. Nie bardzo wiem, do czego można by tego często używać, chyba że chcielibyśmy na przykład porównać naszą historię z ulubionymi wygodnie w dwóch oknach, żeby nie przeskakiwać, nie wciskać przycisku jednego drugiego, no to dobrze, można sobie wtedy dwie instancje od programu na przykład odpalić, tak powiem popularnie, i porównywać między jednym a drugim oknem, ale to taka, mam wrażenie, ciekawostka tylko przyrodnicza i w sumie nie wiem czemu zasługuje to na opłatę dodatkową w wersji Pro. Ja nawet tej funkcji nie używam. Tak naprawdę najważniejszy jest dla mnie ten harmonogram zadań w przypadku, gdy chciałbym faktycznie czegoś posłuchać, a nie będę miał możliwości i wiem o tym z góry i wcześniej. A tak się czasami zdarza, wam na pewno też się tak często zdarza. I ostatnia funkcja to jest automatyczne proponowanie aktualizacji bazy stacji radiowych co tydzień. W wersji darmowej trzeba się o to zatroszczyć samemu, w wersji płatnej co tydzień jest proponowana nowa aktualizacja, jeżeli oczywiście wychodzi, a najczęściej wychodzi. Program dosyć prężnie ma tę bazę rozwijaną. To tyle, jeżeli chodzi o różnicę między wersją płatną a darmową. Ja tutaj wam pokażę wersję płatną, tak jak już powiedziałem. Nazywa się ona wersją Pro. No dobrze. To teraz już przejdźmy do konkretów i rozpocznę od instalacji aplikacji. Instalacja jest bardzo prosta. Nie wymaga jakichś, nie wiadomo jakich odpowiedzi w kreatorze. Taki typowy, to jest typowy kreator instalacyjny programu. Ja oczywiście już nie będę wam mógł pokazać ustawień od początku, takie jak są domyślne, tylko moje wam pokażę, jakie mam. Ponieważ mam już zainstalowaną wcześniejszą wersję programu, to jest teraz, to co teraz będę instalował, to jest aktualizacja, to jest nainstalowanie wersji nowszej na starszą. Ale ustawienia wam opiszę, powiem co do czego służy, co jak według mnie powinno być ustawione, a już według was to sobie ustawicie według waszego wymagania i waszej sytuacji, bo jest kilka takich rzeczy, które trzeba dostosować w zależności od po prostu sytuacji, na przykład związanej z łączem internetowym, jego szybkością i tak dalej. Także rozpoczynam instalację najnowszej wersji Tapin Radio.
5: Tapin Radio setup.exe 13/16.
4: Otwieram plik.
5: Otwieranie pliku, ostrzeżenie o zabezpieczeniach, dialog. Nie można zweryfikować.
4: Standardowy komunikat Windows, ale tu wciskamy U. Czyli uruchom.
5: U. Pobrane. Widok elementów. Lista wielokrotnego wyboru. Tapin Radio setup.exe 13/16. Wybierz język instalacji. Wybierz język używany podczas instalacji. Pole kombi. Polski.
4: Tak, pierwszy to jest język instalacji polski, czyli taki jak nam potrzeba.
5: OK przycisk.
4: Wybieram OK przycisk.
5: Dalej. Instalacja Tapin Radio dialog. Dalej przycisk. Alt plus D. Anuluj przycisk. Dalej przycisk. Anuluj przycisk.
4: To jest okno powitalne. Czasem się zdarzy, że akurat w przypadku JOS'a teraz nie czyta nam tego okna, więc musimy sobie przeczytać insert B.
5: Witamy w kreatorze instalacji programu Tapin Radio. Instalator zainstaluje teraz program Tapin Radio 1.60.1 na Twoim komputerze. Zalecane jest zamknięcie wszystkich innych uruchomionych programów przed rozpoczęciem procesu instalacji.
4: Tak, już nie będę czytał dalej. standardowy komunikat.
5: Anuluj dalej przycisk. Edycja wielowierszowa tylko do odczytu.
4: Licencja.
5: Tapin Radio licence.
4: Oczywiście napisana po angielsku.
5: Nie akceptuj. Akceptuję warunki. Wstecz. Dalej przycisk.
4: To niestety po polsku licencji nie ma. Tak jest, nie, tak jest w wielu programach. Zwłaszcza darmowych.
5: Dalej. If YouAre Visual Empire Tent Use A Screen Reader Ten Heck THE Box Below Drzewo I Use A Screen Reader Nieoznaczone. 1:1.
4: Jeżeli jesteś użytkownikiem niewidomym lub słabowidzącym korzystającym ze screen readera, czyli programu odczytu ekranu, zaznacz poniższe pole wyboru.
5: If YouAre.
4: Czyli to na drzewku.
5: I Use A Screen Reader. Oznaczone.
4: Zaznaczam spacją. I Use A Screen Reader.
5: If wstecz przy. Dalej przycisk.
4: Dalej.
5: Alt plus D. It's an beruna san installed application in portable mode. Place selection preferred mode drzewo normal opcja oznaczone spacja.
4: No właśnie, powiedziałem na początku, że występują na stronie trzy linki. Download portable, download software i purchase software. Jeżeli tutaj mam do wyboru opcję, czy chcę instalację standardową.
5: Normal opcja.
4: Czy chcę.
5: It's an beruna san install portable opcja od.
4: Przenośną.
5: It's an beruna san install application in portable mode. Place selection preferred mode drzewo normal opcja oznaczone.
4: To się zastanawiam, po co dwa linki, jeżeli można to wybrać w instalatorze. Ale ja chcę wersję instalacyjną.
5: Wstecz. Dalej. Kliknij przycisk dalej, aby kontynuować. Jeśli chcesz określić inny folder, kliknij przycisk przeglądaj, edytuj. C program files tapin radio.
4: Standardowo ścieżka docelowa do folderu. Mi ta ścieżka odpowiada.
5: Przegląd. Wstecz. Dalej. Kliknij przycisk dalej, aby kontynuować. Jeśli chcesz określić inny folder, kliknij przycisk przeglądaj, edytuj. Tapin radio.
4: To jest folder w menu start, który będzie się nazywał tak, to jest podfolder pod menu wszystkie programy, czyli start, wszystkie programy i tapin radio. Tu jest grupa jego opcji, to też standardowy instalacyjny krok taki dostępny w absolutnej większości programów dla Windows.
5: Przegląd wstecz, dalej przy. Zaznacz dodatkowe zadania, które instalator ma wykonać podczas instalacji programu tapin radio, a następnie kliknij przycisk dalej, aby kontynuować drzewo. Utwórz ikonę na pulpicie nieoznaczone. 2:3.
4: Utwórz ikonę na pulpicie, jest nieoznaczone. Ja chcę mieć ikonę, więc klikam.
5: Utwórz
4: spację.
5: Ikonę na pulpicie. Oznaczone. 2:3. Utwórz ikonę na pasku szybkiego uruchamiania. Nieoznaczone.
4: Nie chcę, ponieważ nie używam paska narzędzi szybkie uruchamianie.
5: Wstecz przycisk dalej przy. Anul. Zaznacz dodatkowe zadania. Utwórz ikonę na pulpicie. Utwórz wstecz dalej przycisk.
4: Tak, i tu więcej w tym oknie już nie mamy nic. Klikamy dalej.
5: Dalej. Dalej. Anuluj przy. Kliknij przycisk instaluj, aby rozpocząć instalację lub wstecz. Jeśli chcesz przejrzeć lub zmienić ustawienia, edycja wielowierszowa tylko do odczytu.
4: Tu mamy przegląd opcji, które wybraliśmy w całym oknie. Możemy sobie je przeczytać. Jeżeli chcemy coś zmienić, trzeba kliknąć wstecz. Jeżeli nie, no to.
5: Wstecz. Instaluj przycisk. Alt plus i.
4: I instaluje się.
5: Instalacja program. Tapin Radio Dialog 0%. Anuluj przycisk 100%. Instalator zakończył instalację programu Tapin Radio na Twoim komputerze. Aplikacja może być uruchomiona poprzez użycie zainstalowanych skrótów. Kliknij przycisk zakończ, aby zakończyć instalację drzewo. Uruchom program Tapin Radio oznaczone 1:1.
4: Od razu proponuję program mi się uruchomić po zakończeniu instalacji. Szczerze Wam radzę. Odznaczajcie te pola wyboru.
5: Uruchom program Tapin Radio, nieoznaczone, 1:1.
4: Akurat ten program jest mało jakoś skomplikowany, nie wymaga dużych zmian w rejestrze i tak dalej, ale jednak lepiej, żeby instalator, który go instaluje, nie uruchamiał go od razu, lepiej uruchomić go z ikon, które się utworzyły. Tak jest, myślę, lepiej, bo nieraz wcześniej, kiedy instalowałem różne tego typu programy, znaczy nie tylko, że do słuchania radia, po prostu w ogóle aplikacje, i uruchamiałem je właśnie z tego automatycznego uruchamiania tuż po instalacji, to nie zawsze mi się to opłacało i nie zawsze mi się to dobrze kończyło.
5: Zakończ przycisk. Pobrane. Widok element.
4: Wróciłem do mojego folderu pobrane. Program się już zainstalował, a teraz otwórzmy go i pokażę Wam i następnie omówię cały interfejs. Przejdę przez ustawienia i pokażę Wam skróty klawiszowe, jak prosto, łatwo i przyjemnie stworzyć sobie własną listę ulubionych i słuchać tych stacji później już, kiedy program do naszych potrzeb zostanie dostosowany.
5: Tapin Radio 60. Tapin Radio 61 z 61.
4: Oto Tapin Radio. Odpalam program.
5: Tapin Radio Profile 1, 60, 1. Wyszukiwanie box. Ulubione. Ulubione aktywne. Ulubione. Ulubione aktywne. Tapin Radio Dialog. Bieżący plik ustawień predefiniowanych 912. Nowy plik ustawień predefiniowanych 913. Czy chcesz go teraz pobrać? Tak, przycisk. Alt plus T.
4: Przez chwilę możecie się zdziwić, o co chodzi, co to jest, jakich ustawień predefiniowanych, jaka nowa wersja pliku ustawień predefiniowanych. To jest po prostu baza stacji radiowych programu Tapin Radio, która prężnie się rozwija i po prostu program prosi o teraz jej pobranie po samej instalacji. Także warto ją właśnie od razu na samym początku zaktualizować, jeżeli mamy tylko taką możliwość. A co do tego okna właśnie, które się wyświetliło, i tego, jak jest to napisane, to jest problem też polskiego tłumaczenia ustawień predefiniowanych. Nie ustawień predefiniowanych, tylko to jest po prostu nic innego, tylko baza, aktualna baza radiostacji, jakie program zawiera. To jest najnowsza, którą chcę po prostu pobrać. I to umożliwia wersja Pro, co tydzień mi o tym przypomina. Wersja darmowa tego nie ma, trzeba sobie ręcznie to pobierać samemu.
5: Nie przycisk, anuluj przycisk, tak przycisk. Tapin Radio Profile 1, 60, 1, 7839. Tapin Radio Dialog. Wymagane jest ponowne programu. Zrobić to teraz? Tak, przycisk. Alt plus T.
4: Tu kolejny ciekawy błąd spolszczenia. Wymagane jest ponowne programu, czyli w domyśle ponowne uruchomienie programu. Czy chcesz zrobić to teraz? Oczywiście, że chcę.
5: Nie, tak, przycisk. Tapin Radio Profile 1, 60, 1.
4: Tak, po restarcie programu już jestem i po aktualizacji baz. I po otwarciu aplikacji znajduje się w, ja to nazywam grupie, ale to nie jest chyba dobre słowo, ulubione. Po otwarciu aplikacji, kiedy program mówi ulubione, jeżeli już macie jakieś ulubione na drzewku, program wam tego drzewa od razu nie ogłosi, ale po naciśnięciu strzałki w dół.
5: Drzewo RMF Max z Poznań, 231.
4: Na przykład, powiedziało mi tutaj nazwę akurat radia, bo sobie dodałem do ulubionych swego czasu. Po wciśnięciu pierwszy raz strzałki w dół lub w górę, ale raczej w dół, program już zacznie nam mówić, odczytu ekranu, że jest to drzewo i jest to drzewo z ulubionymi. Dlaczego drzewo? Dlatego, że możemy te stacje ulubione mieć poukładane w grupach. Ja akurat nie mam grupy, zostało tylko drzewo. Mam wszystkie stacje jedną pod drugą w formie standardowej listy, czyli tak jakby drzewo z jednym poziomem. Nie ma rozwijania. Program ten oprócz standardowego paska menu i tego właśnie drzewa ma następujące jeszcze elementy interfejsu. Ma przyciski i opcje sterujące, po których poruszamy się klawiszem Tab w oknie głównym, a także menu kontekstowe przy elementach drzewa, które w tym przypadku te elementy są stacjami radiowymi. I teraz przejdę tabulatorem po całym oknie, aż wrócę do drzewa i powiem wam, co która opcja robi.
5: Wyszukiwanie box.
4: Tutaj możemy wpisywać, możemy szukać stacji.
5: Menu wyszukiwania przycisk.
4: To jest menu wyszukiwania, czy ma szukać według krajów i tak dalej. Wciśnijmy to. Teraz, otworzyło mi się menu kontekstowe, strzałka w dół.
5: Menu, kraje, K.
4: Według krajów.
5: Gatunki. Muzyka krajowa, M.
4: Muzyki krajowej.
5: Sieci, S.
4: Sieci.
5: Wyczyść.
4: I wyczyść.
5: Kraje, K.
4: Ja wychodzę z tego, naciskam Escape.
5: Zamykam menu. Menu wyszukiwania przycisk.
4: Idziemy dalej.
5: Wyszukiwanie przycisk.
4: Przycisk wyszukiwania, czyli po prostu szukaj.
5: Ulubione przycisk. Ulubione aktywne.
4: Przycisk ulubione i teraz właśnie nam program powiedział ulubione aktywne, czyli to w tym momencie jest aktywne, to ulubione.
5: Historia przycisk.
4: Historia. Wszystkie stacje, które odtwarzaliśmy, włącznie z tą, która grała ostatnia, o tak powiem. W tym te, które były odtwarzane przy poprzedniej aktywności aplikacji, bo historia jest zapisywana przed zamknięciem programu, a o liczbie zapisywanych stacji ostatnio odtwarzanych powiem wam później, bo to można sobie dostosować w ustawieniach aplikacji.
5: Lyrics przycisk.
4: Lyrics. Co to jest? To jest możliwość wyświetlania tekstów, utworów albo innych metadanych. Nie wiem, nie używałem tej funkcji, ale tak by wynikało z nazwy akurat tego. Podejrzewam, że to raczej dla nas niewidomych mało przydatna rzecz. I chyba nawet okładek, ale trzeba mieć do tego jakieś wtyczki. Nie wiem, czy jakieś wtyczki z Winampa z tym nie działają. Ja tego nie używam.
5: Wycisz przycisk.
4: To jest możliwość wyciszenia, jeżeli stacja jest odtwarzana.
5: Odtwórz przycisk.
4: Odtwórz ostatnio odtwarzaną stację, czyli jeżeli program był zamknięty poprzednio lub zatrzymaliśmy niedawno odtwarzanie, to ten przycisk włączy odtwarzanie danej stacji ponownie, która ostatnio była odtwarzana.
5: Nagrywaj przycisk. Rozpocznij nagrywanie, nagrywaj bez podziału.
4: To jest rozpoczęcie nagrywania ciągiem od momentu, w którym to wciśniemy i jakaś stacja jest odtwarzana, to będzie się ona nagrywać.
5: Opcje, przycisk.
4: Tu są opcje i tutaj się zatrzymam. Na chwilę wcisnę spację. Otwiera się menu. Oczywiście program nie mówi, program odczytu ekranu nie mówi tego menu, przynajmniej JAWS w tej chwili nie mówi mi. Jest to program napisany w Qt, ten program Tapin Radio. Ma on biblioteki, które umożliwiają, żeby ten program był w miarę ładnie dostępny i jest dostępny, ale właśnie takie ma przypadłości swoje, że nie mówi czasami menu kontekstowe i tak dalej. I wciskam strzałkę w dół.
5: Menu. Odtwarzaj ze schowka. O.
4: Jeżeli mamy jakąś stację radiową, którą ktoś się z nami podzielił albo którą odkryliśmy gdzieś w internecie i mamy do niej bezpośredni adres, to uruchomi odtwarzanie ze schowka. Jeżeli stacji oczywiście nie ma w bazie danych programu Tapin Radio, to tylko wtedy warto takie coś robić.
5: Podziel się bieżącą stację. P.
4: Podziel się bieżącą stacją na Twitterze lub Facebooku. Ja tych opcji nie używam aż tak. Nie spamię Twittera ani Facebooka.
5: Schowek. S.
4: Gdy rozwinę to pod menu, bo to jest pod menu i kolejna przypadłość programu Tapin Radio dla screenreaderów. Niestety nie mówi, że to jest rozwijane w żadnym screenreaderze, bo sprawdzałem. Gdy rozwiniemy pod menu schowek, to za chwilę tutaj Wam pokażę, jakie informacje. W każdym razie można je kopiować do schowka. Na przykład informacje o stacji, to właśnie teraz przejdę po tym menu.
5: Nazwa stacji radiowej. Strona internetowa lista odtwarzania metadane stacji radiowej. Tytuł ścieżki. Co jest odtwarzane? Nazwa stacji radiowej. N.
4: Tak, to właśnie takie informacje, jakie przed chwilą przeszedłem po tych opcjach, możemy kopiować do schowka o danej stacji, jeżeli są dostępne. Także jeżeli dodajecie własną stację do ulubionych, warto o niej napisać jak najwięcej wiecie. Jeżeli na przykład znacie stronę internetową radia, którego nie ma w bazie, a dodajecie je do ulubionych, można to doskonale przećwiczyć na Tyflo Radio, podając na przykład stronę Tyflo Radia. Tak, to by było na tyle, jeżeli chodzi o te informacje ze schowka. Na tym polecam to przećwiczyć, a teraz przejdźmy do dalszych opcji z tego menu rozwijanego, opcji dostępnego z okna głównego, bo to nie jest jeszcze pasek menu i w nim dostępne menu, o nim dopiero za jakiś czas.
5: Wybierz źródło niedostępne. W.
4: Wybierz źródło niedostępne. W tej chwili żadna stacja nie jest odtwarzana, więc źródła nie mogę wybrać.
5: Zwiń główne okno.
4: Polecenie zwiń główne okno oznacza to, że zostanie okno programu Tapin Radio sprowadzone do minimalnej postaci, to znaczy zostaną tylko opcje dotyczące odtwarzania, czyli odtwarzaj, będzie można wyciszyć, zatrzymać odtwarzanie, a także rozpocząć nagrywanie. Także zwiń okno zamieni się w opcję rozwiń w tym samym menu. Oczywiście przycisk opcja będzie też dostępny w takim minimalistycznym oknie programu Tapin Radio. To się przydaje, jeżeli już potem pamiętamy skróty i nie chcemy przechodzić do tych wszystkich opcji czasami. Aczkolwiek jeżeli mamy dużo ulubionych, to ja to okno polecam zostawić jednak rozwinięte.
5: Korektor graficzny. K. Wyoznaczone. W.
4: Korektor graficzny jest to pod menu, tak jak w przypadku schowka. W tej chwili jest wyłączony, ponieważ ja go nie używam.
5: Custom. C.
4: Można zrobić dostosuj.
5: Classical. L.
4: Klasyka.
5: Full bass. F.
4: Full bass.
5: Pop. P.
4: I tak dalej, czyli taki standardowy korektor.
5: Rock. R. Rock. Soft. S. Techno. T. Techno. Ręcznie. Kropka, kropka, kropka.
4: Ręcznie. Też możemy dostosować.
5: Tapin Radio Pro V1.
4: Ja jednak tych opcji nie używam. Zanim jeszcze przejdę do następnych opcji, zatrzymam się na chwilę przy korektorze. Po pierwsze, jeżeli chcecie go używać, to najpierw należy zaznaczyć opcję włącz, później użyć pozostałych ustawień lub wybrać opcję ręcznie i dostosować własne ustawienie. Dlaczego tak? Dlatego, że jeżeli wybierzemy jakieś ustawienie korektora, nie włączając go wcześniej, program Tapin Radio nam się po prostu wysypie, znaczy się skraszuje, czyli zamknie się po prostu z powodu błędu. Nie wiem, dlaczego twórca tego jeszcze nie naprawił, nie obszedł tego. Tak samo cierpią użytkownicy wersji darmowej, jak i płatnej. Ale jeżeli chcecie tego korektora użyć, najpierw koniecznie użyjcie opcji, która służy do jego włączania dostępnej w tym menu. Dopiero później wybierzcie stosowną opcję, stosowną korekcję dźwięku, na przykład full bass czy inne, które tam właśnie pokazałem. Mało tego, jeżeli już jakąś wybierzecie, to program pyta, czy na przykład chcecie użyć tej korekcji dźwięku tylko dla tej konkretnej stacji. Jeżeli nie, jeżeli wybierzecie odpowiedź nie, zostanie korekcja użyta ogólnie dla wszystkich stacji. Jeżeli tak, w właściwościach tej stacji, w bazie danych programu zostaną zapisane te informacje o tej stacji, że daną korekcję ma stosować. Dobrze, tyle o korektorze. Przejdźmy już do następnych opcji.
5: Zatrzymaj odtwarzanie za Z.
4: zatrzymaj odtwarzanie, czyli to, co odtwarzamy, to się zatrzymuje. Oczywiście do tego są skróty klawiszowe, ja na razie wam pokazuję całe okno, jak wygląda po kolei.
5: Dodaj do listy nagrywania D.
4: Dodaj do listy nagrywania. Ta opcja dodaje bieżącą stację do listy życzeń nagrywania. Taką listę możemy potem znaleźć w stosownym menu nagrywanie, o tym będzie później troszeczkę. Ja powiem wam, że nie korzystałem z takiej rozbudowanej listy. Jeżeli już coś nagrywałem, to na bieżąco to włączałem. Tak pilnie z harmonogramu nie korzystam, mimo że program kupiłem. Co nie wyklucza oczywiście tego, że kiedyś skorzystam. Natomiast ta opcja dodaje po prostu stację do tej, jak to jest nazwane w programie, listy życzeń nagrywania.
5: Otwórz stronę internetową stacji T.
4: Jeżeli stacja, którą odtwarzamy, ma podane w opisie swoją stronę internetową, to tutaj możemy ją otworzyć w przeglądarce.
5: Zakończ A.
4: I zakończ.
5: Odtwarzaj ze schowka O.
4: I wracamy do pierwszej opcji z menu odtwarzaj ze schowka. Wychodzę z tego menu.
5: Opcje suwak poziome 39, głośność 39%.
4: To jest głośność odtwarzania w tej chwili.
5: Wyszukiwanie box.
4: I to puste miejsce to jest powrót do
5: drzewo RZ.
4: Drzewa ulubionych w tym momencie. Albo historii, jeżeli jest aktywny moduł historia. Tyle jeżeli chodzi o okno główne i o przechodzenie po nim tabulatorem. Teraz pokażę wam, co znajduje się w każdym z menu programu. Zacznijmy od plik. Lewy alt.
5: Menu, plik, P. Plik menu, otwórz adres URL, O.
4: Otwórz adres URL. Ta opcja pozwala na odtworzenie ze schowka lub wpisanie adresu URL stacji. Także od opcji odtwarzaj ze schowka różni się tym, że to, co jest w schowku, opcja odtwarzaj ze schowka używa jako adresu do odtwarzania cokolwiek by tam nie było, także może to wywołać błąd. Natomiast tutaj ta opcja otwórz adres URL pozwala na ręczne wpisanie adresu stacji, pod którym można odtwarzać jej strumień.
5: Otwórz folder danych. P.
4: Otwórz folder danych. Otwiera folder z ustawieniami programu Tapin Radio, folder użytkownika ustawieniego.
5: Otwórz folder nagrywania. W.
4: Otwiera folder, w którym zapisywane są wszystkie nagrywane pliki z danych stacji.
5: Sprawdź, czy jest nowa lista stacji. S.
4: To jest to, co na początku się stało, czyli sprawdzenie aktualizacji bazy stacji radiowych.
5: Minimalizuj do zasobnika. Ctrl plus B.
4: Minimalizacja programu do zasobnika systemowego, także nie ma go ani na pasku zadań ani pod alt tabem, tylko w zasobniku systemowym Windows.
5: Add podcast. Ctrl plus P.
4: Ta opcja pozwala na dodanie adresu kanału podcastu. Powiem wam szczerze, że z tego jeszcze nie korzystałem. Podcasty te można znaleźć później w ulubionych w podmenu podcasty. Natomiast ja programu Tapin Radio używam tylko do odtwarzania radia, więc akurat w tym momencie nie powiem wam, jak działa to z podcastami, ale pokażę wam przynajmniej okno, które jest tutaj bardzo proste. To sami zresztą zobaczcie teraz.
5: Minimalizuj add pod. Zamykam menu. Add podcast. Edytuj. OK przycisk. Anuluj. Edytuj.
4: Jak widzicie, bardzo proste okienko. Jedno pole edycyjne, przycisk anuluj i OK. Tutaj w tym polu wpisujemy bądź wklejamy adres RSS jakiegoś podcastu, po czym po prostu wciskamy przycisk OK. Później te podcasty znajdują się w menu ulubione, podcast albo na końcu drzewa pod stacjami radiowymi. Też jest taka kategoria z podcastami. U mnie nie ma żadnej i też tego nie pokażę, ponieważ nie używam opcji podcastów w programie Tapin Radio. Pokażę wam po prostu funkcje typowo dotyczące samego radia internetowego. Wracamy do menu plik.
5: Add, zakończ, Z, add podcast.
4: Add podcast jest ostatnim elementem, właściwie przedostatnim, bo ostatnim w menu plik jest
5: zakończ.
4: Zakończ. Przejdźmy do następnego menu.
5: Zamykam menu, plik, ustawienia.
4: U. Ustawienia.
5: Ustawienia menu, język, J.
4: Język rozwijany.
5: Arabic, Armenian, Azerbajdżani, Belarusian, Bulgarian.
4: I tak dalej, lista języków długa jest, bardzo dobrze.
5: Ustawienia menu, zawsze na wierzchu, Z.
4: Zawsze na wierzchu, nie wiem jak to dokładnie działa, chyba przesłania inne okno, więc ja tego nie włączam. Podobny problem byłby z Winampem, gdybyśmy włączali opcję zawsze na wierzchu. Te opcje są dobre dla raczej dobrze widzących i przeważnie przydatne w przypadku oglądania filmów raczej niż takich aplikacji do audio czy też radia internetowego.
5: Uruchom przy starcie systemu. U.
4: Uruchom przy starcie systemu, można zaznaczyć, żeby program się uruchamiał i od razu zaczynał nam odtwarzać nasze ulubione radio. Ja akurat tego nie chcę. Program chcę otwierać wtedy, kiedy potrzebuję, kiedy sam o tym decyduję, więc nie lubię tej opcji, ale może się Wam też przydać. Dlaczego nie? Lepiej, żeby wybór był, niż miałoby go nie być.
5: Minimalizuj do zasobnika klawisz skrótu win plusa kropka kropka kropka m.
4: Minimalizuj do zasobnika systemowego klawisz skrótu alt plus m. Bardzo mylące, ponieważ podobna opcja o podobnej nazwie, tyle że wykonująca właściwą akcję minimalizacji do zasobnika znajduje się już w innym menu. Zatem to nie jest opcja, która minimalizuje do zasobnika, tylko to jest opcja, która umożliwia ustawienie odpowiedniego skrótu do minimalizacji. Teraz to właśnie pokażę.
5: Minimalizuj do zasobnika klawisz skrótu win plus kropka, kropka, kropka, m.
4: Jak widać u mnie jest to klawisz skrótu Windows plus A, a teraz w to wejdę i pokażę Wam, jak tutaj wygląda okno modyfikacji.
5: Zamykam menu, klawisz skrótu, edytuj A.
4: Tu wpisujemy literkę bądź znak, jaki ma być składowym tego skrótu.
5: Wyczyść przycisk.
4: Wyczyść to wyczyści skrót.
5: Ok, przycisk, enter, anuluj przycisk, pole listy alt.
4: I tu mamy alt,
5: control,
4: control,
5: shift,
4: shift,
5: left window,
4: bądź lewy Windows.
5: Shift, control, alt, edytuj A, wyczyść przycisk, ok, przycisk, enter,
4: i
5: anuluj przycisk.
4: Przyciski OK oraz anuluj. Jak widać, może to być klawisz skrótu składający się z kombinacji dwóch klawiszy. Nie wiem, czy może być z więcej. Nie sprawdzałem. U mnie jest to Windows A. Skrót mi w zupełności wystarcza i nie konfliktuje się z innymi skrótami. A teraz już wróćmy do kolejnej opcji.
5: Anuluj przycisk. Aby uaktywnić, naciśnij spację.
4: Tu zrobię anuluj, ponieważ nie chcę zmieniać mojego skrótu.
5: Wycisz przycisk. Menu. Ustawienia. U. Zawsze nawet uruchom przystarcie. Minimalizuj do uruchom przystarcie systemu. U. Minimalizuj do zasobnika klawisz skrótu win plusa. Skroble do lastfm. S.
4: To jest jakieś połączenie aplikacji Tapin Radio z kontem Last.fm. Nie mam konta Last.fm, więc nie jestem w stanie Wam pokazać, jak to ma działać.
5: Pokaż okładkę. P.
4: Pokaż okładkę. Prawdopodobnie obrazek związany z jakąś stacją radiową, którą odtwarzamy. Też odznaczyłem. Nie potrzebuję tej opcji.
5: Tryb ciemny. P.
4: Tryb ciemny. Nie wiem, jak działa. Też opcja raczej kolorystyczna.
5: Styl przycisków. Y.
4: Tu jest opcja dla nas ważna. Pokażę Wam to.
5: Tylko tekst oznaczone. P.
4: To jest oczywiście rozwijane pod menu, które o czego nie ogłasza JOS. Styl przycisków.
5: Tylko ikony. Y.
4: Tylko ikony.
5: Ikona i tekst.
4: Ikona i tekst.
5: Tylko tekst oznaczone.
4: Oraz tylko tekst.
5: Pasek stanu. A.
4: Pasek stanu. Też rozwijane.
5: Pokaż stan nagrywania oznaczone.
4: I co ma być na tym pasku stanu pokazywane? Stan nagrywania.
5: Pokaż czas odtwarzania dla bieżącej stacji oznaczone.
4: Czas odtwarzania dla bieżącej stacji.
5: Pokaż czas odtwarzania dla bieżącego utworu oznaczone.
4: Czas odtwarzania dla bieżącego utworu. To wszystko może być składową jednego paska, który jest na dole okna.
5: Pokaż bieżącą ilość użytych danych oznaczone.
4: Bieżącą ilość użytych danych. Przydatne w przypadku łącz mobilnych, gdzie zależy nam na transferze i kiedy go bardzo pilnujemy.
5: Pokaż całkowitą ilość użytych danych oznaczone.
4: I całkowitą ilość użytych danych.
5: Pokaż informacje o strumieniu oznaczone.
4: Informacje o strumieniu, czyli na przykład bitrate, adres, nie wiem dokładnie, jaką tu informację pokazuje. Chyba nawet my, jako użytkownicy screenreaderów, nie mamy za bardzo do tego paska dostępu. Takie mam wrażenie.
5: Pokaż czas stacji oznaczone.
4: Czas stacji.
5: Pokaż stan nagrywania oznaczone.
4: I stan nagrywania wróciłem do początku. Wracam strzałką w lewo do menu ustawienia.
5: Ustawienia menu. Automatyczna głośność oznaczone. O.
4: Automatyczna głośność. Co to jest automatyczna głośność? Automatyczna głośność to takie wyrównanie poziomu głośności, aby wszystkie odtwarzane przez nas stacje radiowe w programie Tapin Radio były odtwarzane z wyrównanym poziomem głośności, dla każdej stacji takim samym, ustawionym w suwaku procentowym. Jest to przydatne, ponieważ niektóre stacje mają głośniejszy sygnał o wyższym poziomie głośności, inne mają o niższym, grają ciszej, a automatyczna głośność eliminuje problem ciągłej zmiany głośności i przystosowywania jej dla każdej stacji, zwłaszcza jeżeli często zmieniamy stacje radiowe i słuchamy różnych tych stacji. Także do tego to jest przydatne. Na tę opcję jest również skrót, później wszystkie skróty Wam pokażę, kiedy będę już przy opcji skróty klawiszowe, która jest w pomocy pod klawiszem F1, ale na razie kontynuujmy dalej menu ustawienia.
5: Tryb mono, R.
4: Tryb mono. Jeżeli chcemy włączyć tryb mono, to można to właśnie zrobić tutaj. Wtedy wszystkie stacje będą odtwarzane w mono, nie w stereo.
5: Wyłącznik czasowy, kropka, kropka, kropka, W.
4: Wyłącznik czasowy.
5: Zamykam menu. Wyłącznik czasowy, W, pole kombi, W, kropka.
4: Tak, w polu, w oknie dialogowym wyłącznik czasowy mamy następujące elementy.
5: W, pole kombi, W, aby zmienić opcję, użyj
4: pierwsze pole czyli wyłączony czas, wybieramy po prostu czas, po jakim ma się wydarzyć akcja, którą wybieramy w polu kombi numer 2, albo w liście rozwijanej numer 2.
5: Zatrzymaj odtwarzanie pole kombi. Zatrzymaj OK, przycisk. Enter.
4: I przycisk OK.
5: Anuluj przycisk. Anuluj. Pole kombi.
4: Na przykład. Po
5: 5 minut, 15, 20 minut, pole kombi.
4: Po 20 minutach. I teraz kolejna rzecz. Jeżeli chcecie wybrać jakąś opcję, to trzeba po wybraniu danego elementu sprawdzić insert strzałka w górę. Nie pamiętam skrótu w Windowsie, co jest wybrane. Jeżeli mówi nam program, że coś jest, że jest dalej wyłączone, mimo tego, że wybraliśmy 20 minut, trzeba wcisnąć spację. W tym momencie program nam jakby się zamraża troszeczkę, więc trzeba zrobić Alt Tab.
5: Goldbabe, wyłącznik czasowy. Goldbabe, wyłącznik czasowy.
4: I wracamy do wyłącznika czasowego.
5: Goldbabe, wyłącznik czasowy. Tapin Radio Profile 1, 61, wyłącznik czasowy. 20 minut, pole kombi. 20 minut, 20 minut.
4: I po wciśnięciu spacji wartość wyłącz zmieniła się w 20 minut, czyli wybrałem czas po 20 minutach.
5: Zatrzymaj odtwarzanie, pole kombi. Zatrzymaj odtwarzanie, zatrzymaj odtwarzanie.
4: Opcje są następujące. Zatrzymaj odtwarzanie.
5: Zamknij pole kombi. Zatrzymaj odtwarzanie.
4: Zamknij system.
5: Uśpij pole kombi. Zatrzymaj.
4: Uśpij.
5: Hibernuj pole kombi.
4: Hibernuj.
5: Zakończ aplikację.
4: I zakończ aplikację. Ja wybieram spacją zakończ aplikację i znowu muszę
5: Goldbabe. Wyłącznik czasowy. Tapin Radio Profile 1.
4: Wykonać akcję Alt Tab. Puść Alt Tab, czyli przejdź na inne okno i wróć.
5: Zakończ aplikację.
4: I w tym momencie opcję wiem, że jest wybrana.
5: OK przycisk.
4: I mógłbym wcisnąć OK, ale ponieważ nie chcę wykonywać takiej akcji, wybieram przycisk.
5: Anuluj.
4: Anuluj.
5: Wycisz przycisk.
4: I wracamy do menu ustawienia.
5: Menu ustawienia. U. Ustawienia. Automatycznie. Wyłącznik czasowy. Kropka, kropka, kropka. W. Preferencje. Kropka, kropka, kropka. E.
4: Ostatni element to preferencje. Preferencje pokażę później. Na razie skupiamy się tylko na menu programu. Kolejne menu na pasku to...
5: Zamykane menu. Wycisz przycisk. Ustawienia. U. Ulubione. L.
4: Ulubione. Mamy tu następujące opcje.
5: Ulubione menu. Dodaj do ulubionych. Kropka, kropka, kropka. D.
4: Dodaj do ulubionych. Otwiera się okno, które wam pokażę właśnie teraz.
5: Zamykamy menu. Dodaj do ulubionych. Tytuł edytuj. Biały stok.
4: W tym oknie możemy edytować dane stacji przed dodaniem jej do ulubionych. Jeżeli jakaś stacja będzie już dodana wcześniej, program wyświetli stosowne ostrzeżenie i zapyta, czy chcemy stację dodawać ponownie. Ponieważ ja ostatnio słuchałem radia Białystok, nie dodałem jeszcze stacji do ulubionych, więc mogę tutaj zmienić bądź pozostawić dane o stacji.
5: Witryny sieci depedytuj. http://www.radio.białystok.pl/
4: Tu są dane adresowe stacji.
5: Gatunek edytuj. Regional serwice.
4: Gatunek stacji.
5: Afganistan edycyjne kombi. Poland. Poland.
4: Afganistan edycyjne kombi. Ponieważ pierwszy na liście jest Afganistan, program napisany w QT, program Tapin Radio, tak właśnie się zachowuje. Mamy tu po prostu wybór, z jakiego kraju to radio pochodzi, ale właściwym wpisem jest Polska i tak jest wybrane. Poland.
5: Stan edytuj.
4: Stan, tutaj byłby region.
5: Zapisz historię utworów, pole wyboru nieoznaczone.
4: Zapisz historię utworów, czyli wszystkie metadane. Jeżeli program jakieś metadane z danymi utworów by posiadał, to program by sobie tutaj tą historię tych utworów zapisywał.
5: Komentarze, edycja wielowierszowe.
4: Komentarze do stacji, jeżeli jakieś chcemy umieścić, to możemy sobie wpisać.
5: Grupa edycyjna kombi.
4: Tutaj jest grupa. Możemy, tak jak mówiłem, grupować stacje, więc możemy dodać stację do stosownej grupy w naszych ulubionych. Stąd drzewo.
5: Edycyjne pokrętło 0,00. OK przycisk. Enter.
4: Tutaj pole edycyjne pokrętło, wartość 0,0. Nie wiem, do czego służy, nigdy jej nie zmieniałem. Zresztą w ogóle polecam wam, jeżeli jest jakaś stacja w bazie danych programu, nie edytować raczej jej danych. Raczej bym polecał edytować dane naszych stacji, które dodajemy niestandardowo do ulubionych. A to pokrętło dotyczy prawdopodobnie, tutaj nie wiem, bo nigdy ani nie wyczytałem w podręczniku do programu, ani teraz nie wiem, co znaczy. Prawdopodobnie tak uważam tylko, że może dotyczy jakiegoś wyrównania poziomu głośności albo coś w tym stylu, ale oczywiście mogę się mylić. W każdym razie nie jest to istotne dla podstawowej funkcjonalności aplikacji, czyli odsłuchiwania programu i nagrywania zawartości strumieni stacji radiowych. Oprócz tego mamy jeszcze przycisk OK i przycisk Anuluj. Także tyle z okna dodawania ulubionych. A teraz przejdźmy już do kolejnego elementu menu ulubione.
5: Menu. Ustawień. Zawsze na wierzchu. Ulubione menu. Dodaj do ulubionych. Kropka, kropka, kropka. D. Edytuj ulubione. Kropka, kropka, kropka. E.
4: Następne okno i opcja w menu to edytuj ulubione. Oczywiście trzy kropki oznaczają, że jest to okno dialogowe. Jak w konwencji Windows jest już od dawna.
5: Zamykamy menu. Edytuj ulubione. Drzewo 1, 1, 1 z 30.
4: Mamy drzewo ulubionych stacji radiowych. U mnie jest ich tutaj 30. Akurat w momencie, gdy to nagrywam. I teraz wybierzmy sobie jakąś stację i pokażę wam, jakie akcje można na niej wykonywać.
5: SK Piła 105.6.
4: Na przykład radio SK Piła. Nie, żebym coś tu reklamował, po prostu tak sobie nacisnąłem kilka razy klawisz.
5: Ustaw skrót klawiaturowy. Kropka, kropka, kropka, przycisk. Alt plus S.
4: W tym miejscu możemy przypisać skrót klawiaturowy do konkretnej stacji ulubionych, co wyróżnia program Tapin Radio na tle konkurencji. Nie widziałem w żadnym innym programie takiej możliwości, ale nie jest to pozbawione wad, to rozwiązanie. Dlaczego? Dlatego, że możemy przypisać tylko skróty od 1 do 9 używające klawiatury numerycznej, klasycznej, a nie tej numerycznej, która jest nad literkami, co oznacza, że użytkownicy netbooków będą musieli i laptopów mniejszych, które nie posiadają klawiatury numerycznej, też oczywiście będą musieli używać skrótu, który w danym laptopie oznacza wciśnięcie danego numeru. I do tego jeszcze klawisz numlock musi być włączony, ponieważ screen readery, jak wiadomo, klawiatury numerycznej używają intensywnie, zarówno klawiatury numerycznej, także jak i emulowanej wersji na laptopach z klawiszem Function, FN przeważnie też. Także to rozwiązanie ma taką wadę, że trzeba niestety używać tych numerów, włączać numlock i nie ma możliwości przypisania dowolnego skrótu wewnątrz programu, oczywiście działającego dla danej stacji radiowej. Także globalnego skrótu też

0: Dlatego, że dwójkę mam już przypisaną do innej stacji. Do tego radia przypiszmy na przykład jedynkę. Skoro już dwójka jest przypisana, to może przypiszemy jedynkę. Później to się bardzo przyda przy odtwarzaniu, ale to za chwileczkę. Wcisnę teraz przycisk OK.
1: Tapin Radio Pro V1 61. Edytuj ulubione. Usuń skrót klawiaturowy przycisk Alt plus S.
0: I przycisk edytuj, czy też dodaj skrót klawiaturowy, zmieni się w przycisk usuń. I nadal jesteśmy w oknie edytuj ulubione. Co jeszcze możemy wykonać w tym oknie?
1: Edycja przycisk.
0: Edycja oznacza edytuj dane stacji, jakie są dodane dla danego radia, kiedy ono jest już dodane do ulubionych. Czyli na przykład dodaliśmy jakieś radio do ulubionych, ale chcemy zmienić jego na przykład stronę internetową, bo uległa zmianie i tak dalej. Nie będę już wchodził w to okno, bo ono wygląda dokładnie tak samo jak okno dodawania ulubionych, z tym, że jest to funkcja tym razem edytuj, a nie dodaj.
1: Usuń ulubione przycisk Alt plus U.
0: To jest skrót Alt U, przycisk usuń ulubione. I teraz powiem Wam bardzo ważną rzecz. Jeżeli usuwacie ulubione z programu, to na danej stacji usuwajcie to na danej stacji przycisk usuń wciskajcie tylko raz. Ponieważ program, nie wiem dlaczego, niestety tych danych nie odświeża. Jeżeli jakąś stację usuniecie z ulubionych, to na drzewku edytuj ulubiony będzie jeszcze widać aż do ponownego otwarcia programu. Jeżeli spróbujecie natomiast drugi raz wcisnąć przycisk usuń, to podejrzewam, że program, tak jak mi i Wam również, wyrzuci kolejny błąd. Jak widać już, to jest to druga taka sytuacja, gdzie program może wywołać błąd, także nie jest to idealna aplikacja, nie pozbawia na Was błędów, ale przy odpowiednim się z nią obchodzeniu tych błędów będziemy spokojnie mogli unikać. Także jeżeli na jakiejś stacji raz już wykonacie akcję usuń, a nadal ją widzicie na drzewku, nie przejmujcie się, usuwajcie kolejne stacje, które chcecie usunąć, a zawartość drzewa ulubione zostanie poprawiona, że tak powiem, po ponownym otwarciu aplikacji Tapin Radio.
1: OK przycisk, Enter.
0: Przycisk OK zamykający okno edycji ulubionych.
1: Anuluj przycisk.
0: I anuluj nie zapisujący żadnych zmian, wychodzący również z tego okna.
1: Usuń. Anuluj
0: przycisk. I ponownie wracamy do drzewka.
1: Escape. Anuluj przycisk. Suwak poziomy 10. Głośność 10.
0: Ja przepisałem sobie skrót do tej stacji radiowej. Później Wam to będę pokazywał, kiedy już będziemy testować odtwarzanie, bawić się głośnością i tak dalej, to zademonstruję Wam takie szybkie przełączanie między stacjami przy użyciu tych skrótów numerycznych. A teraz przejdźmy już dalej do kolejnego menu, do kolejnego polecenia menu w menu ulubione.
1: Ustawić ulubione, ulubione, edytuj ulub, harmonogram, kropka, kropka, kropka, h.
0: Harmonogram. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego harmonogram znajduje się w menu ulubione. No ale być może taki był pomysł autora programu na to, żeby to tak zrobić. Otwórzmy okno harmonogram i cóż w nim się znajduje. To jest funkcja tylko w wersji Pro.
1: Zamykam menu. Terminarz alarmu Tapin Radio Dialog. Data rozpoczęcia. Data rozpoczęcia pole kombi. 20.14.07.28.
0: Tu ustawiamy datę rozpoczęcia. Nie wiem, dlaczego nazywa się to terminarzem alarmu.
1: 20.13.07.28.
0: Na przykład tutaj
1: 07.2000.
0: Poruszamy się strzałkami góra-dół na początek lata.
1: 20.15.24.20.20.
0: Po przesunięciu strzałki w prawo oraz
1: 07.
0: Przechodzimy na miesiące i jeszcze raz
1: 28.
0: Na dni.
1: 20.
0: Datę zostawmy.
1: 2014. Godzina rozpoczęcia pole kombi 20.56.
0: Godzina rozpoczęcia. Tak samo przechodzimy po
1: 19.20.
0: Godzinach strzałką góra-dół. Raz strzałka w
1: 56.
0: Prawo. Przedstawi nas tam
1: 20.52.
0: A jeszcze raz na sekundę.
1: 20.20.
0: Ponowne wciśnięcie wróci nas do godziny. Ponowne wciśnięcie strzałki w prawo. Czyli wciskanie strzałki w lewo będzie nas zapętlać i w prawo też będzie wracało do... Będziesz przechodził od godzin do minut, od minut do sekund i wracało od sekund do godzin. Co dalej?
1: Częstotliwość pole kombi. Jednorazowo. 2 z 3.
0: Częstotliwość. Kiedy zadanie ma być uruchamiane i w jaki sposób?
1: Tygodniowo.
0: Tygodniowo.
1: Jeden raz codziennie.
0: I codziennie. Czyli możemy sobie zaplanować, że coś ma być nagrane codziennie, raz w tygodniu, o tej samej godzinie i tak dalej. Data rozpoczęcia i tak dalej.
1: Jednorazowo.
0: Ustawiamy sobie jednorazowo.
1: Czas trwania w minutach edytuj.
0: Czas trwania w minutach. Na przykład 120, jeżeli to będzie mecz, na przykład, który chcemy sobie z radia nagrać. Tu wpisujemy czas w minutach, co ma być nagrywany.
1: Aplikacja edytuj. C program files Tapin Radio. Tapin Radio. AX.
0: Tak, to jest do harmonogramu Windows, ponieważ program ten używa harmonogramu systemu Windows. Więc tu jest wpisana nazwa aplikacji.
1: Stacje pole kombi. Puste.
0: Stacje.
1: Jeden jest puste.
0: Tu wybieramy naszą stację z ulubionych, jakiej to dotyczy, z której ma być nagrywanie rozpoczynane.
1: Czynność początkowa pole kombi. Nagrywaj.
0: Czynność początkowa nagrywaj.

0: A można jeszcze.
1: Alarm.
0: Alarm.
1: Nagrywa. Puste.
0: I.
1: Puste 3/3.
0: I czynność jest pusta trzecia. Pewnie można jakąś swoją dopisać.
1: Alarm.
0: Najczęściej pewnie jednak będziemy nagrywać, więc wybieramy nagrywaj.
1: Nagrywaj. Czynność końcowa pole kombi. Zatrzymaj odtwarzanie. Jeden.
0: Czynność końcowa. Zatrzymaj odtwarzanie.
1: Wyjdź z aplikacji.
0: Wyjdź z aplikacji.
1: Uśpij.
0: Uśpij system.
1: Hibernuj.
0: Albo hibernuj system.
1: Zamknij.
0: Ewentualnie zamknij. Najlepiej zrobić
1: wyjść
0: z aplikacji. Po co program ma być otwarty po zakończeniu odtwarzania i nagrywania?
1: Aplikacja pole listy. Zero elementów. Utwórz zadanie przycisk.
0: I zadanie można utworzyć.
1: Usuń zadanie przycisk.
0: Usunąć.
1: Update task przycisk.
0: Uaktualnić, ponieważ ta lista, która się tu wcześniej pojawiła.
1: Aplikacja. Czyn. Aplikacja pole listy. Zero.
0: Zawiera listę zadań.
1: Update task przycisk. Uruchom zminimalizowany pole wyboru nieoznaczone.
0: Uruchom zminimalizowany, czyli program się otworzy nam w tle, w zasobniku systemowym, tylko będzie widoczny, jeżeli zacznie coś nagrywać.
1: Zamknij przycisk.
0: I zamykamy całe okno harmonogramu. Mam nadzieję, że wyjaśniłem je w miarę przystępnie. Trochę jest tych opcji dla początkujących, może być to trochę skomplikowane. Starałem się mówić to jak najprościej. Gdybyście mieli pytania, oczywiście piszcie w komentarzach albo na maila zaktrzymałpa@gazeta.pl.
1: Zamknij przycisk.
0: Zamykam to okno, ponieważ nie chcę tworzyć sobie żadnego zadania i wracam ponownie do menu ulubione.
1: Tapin radio profile. Menu plik ustawię ulubione. Edytuj harmo 1.1.
0: I tu mamy listę stacji, które mam już na drzewie. To samo widać na drzewie.
1: 3.3, 4.4, SK Bydgoszcz 94.
0: I tak dalej.
1: Dodaj do ulubionych Zgold Tyflo Radio.
0: Tu widać wszystkie stacje, więc to w zasadzie całe menu ulubione. Teraz kolejne menu, które nazywa się
1: ulubione stacje S.
0: Stacje.
1: Menu, stacje menu. Wyświetl menu stacji oznaczone W.
0: Wyświetl menu stacji. Polecam zostawić to zaznaczone, ponieważ tu się wyświetlają wtedy pod menu.
1: Odtwarzanie losowe stacji. Ctrl plus F2.
0: Ta opcja odtwarza nam losową stację z bazy. Z bazy całej bazy radiostacji programu Tapin Radio.
1: Przeglądarka kropka, kropka, kropka, B.
0: Przeglądarka wyświetla nam stację w postaci drzewa według regionów, gatunków itd., itd. Ja to otworzę i wam pokażę, jak to działa.
1: Zamykamy menu. Stacje. Drzewo regiony. 1/4.
0: Mamy regiony.
1: Gatunki.
0: Gatunki.
1: Muzyka krajowa.
0: Muzyka krajowa.
1: Sieci.
0: Sieci. Na przykład wybieram regiony.
1: Regiony.
0: Rozwijam strzałką w prawo.
1: 2. Afryka 781.
0: I mamy
1: 1 z 8.
0: Mamy poziom drugi i tu jest Afryka.
1: Ameryka 11.
0: Ameryka,
1: Antarktyka 2.
0: I tak dalej.
1: Europa 9000.
0: Otworzymy Europę i rozwijamy strzałką w prawo.
1: 3. Albania 31.
0: Mamy poziom trzeci. Albania i tak dalej.
1: Białoruś 50. Polska 880.
0: Szukamy P. Literkami też można nalikać Polska.
1: 4. Antyradio 8. Fala. Katolickie radio. KIS FM 3. KIS Fala. Antyradio 3. Polska 808. Kis Lem Muz Open. Planeta F. Polska stacja się. Polskie radio 122.
0: Polskie radio.
1: 5. Global 10. 1/3.
0: Globalne 10.
1: 6. 1/1. 1/10.
0: I na przykład 1/1 i tak dalej. I tutaj wciśnięcie Enter spowoduje odtworzenie stacji. Ja teraz jeszcze nie będę odtwarzał, ponieważ najpierw chcę wam pokazać okno preferencji, jak sobie dokładnie program dostosować, a następnie już zademonstruję wam odtwarzanie właśnie z tej przeglądarki, a także z menu oraz z ulubionych i z historii. Teraz wróćmy ponownie do menu stacje.
1: Menu, stacje menu, od przegląd, pokaż nowe, przeglądarka, kropka, kropka, kropka, pokaż nowe stacje, Ctrl plus N.
0: Pokaż nowe stacje. Pokazuje nam wszystkie nowe stacje, które zostały dodane do bazy.
1: Zamykam menu, wyszukiwanie box. Menu wyszukiwania, wyszukiwanie przyci, ulubione przyci, historia, lyrics przyci, wycisz przyci, zatrzymaj, nagrywaj przyci, opcje przycisk, suwak poziom. Wyszuk. Drzew 1. Arakozia FM Uneliable. Arakozia FM Uneliable. Stream 1 159.
0: W najnowszej bazie dodano 159 nowych stacji. I tak to właśnie wyszukuje.
1: Menu. Stacji. Od przegląd. Pokaż nowe. Historia. H.
0: Historia. Przechodzi do modułu historia. Czyli co ostatnio odtwarzałem, to na tym drzewku będzie widać. W tym miejscu, gdzie są ulubione, tylko zakładka zmieni się na historia.
1: Region R.
0: I tu jest to samo, co mieliśmy w przeglądarce stacji na drzewie. Region rozwija się pod menu.
1: Gatunek G.
0: Gatunek.
1: Sieć S.
0: Sieć.
1: Wyświetl menu stacji oznaczone.
0: I wracamy do wyświetl menu stacji. To wszystko w menu stacje. Teraz kolejne menu.
1: Nagrywanie menu. Rozpocznij nagrywanie, nagrywaj bez podziału. R.
0: Nagrywanie. I tutaj mamy. Rozpocznij nagrywanie bez podziału, czyli jednym ciągiem bez podziału na utwory.
1: Rozpocznij nagrywanie pojedynczego utworu. O.
0: Rozpocznij nagrywanie pojedynczego utworu oznacza, że zostanie nagrany

0: Jakby ktoś po prostu ściszał radio, a nie je wyłączał. I tak samo jest na początku, gdy stacja startuje, zgłaśnia się stopniowo, a nie startuje od razu na pewnym poziomie głośności. Mnie ta opcja drażniła, domyślnie była włączona, ja ją wyłączyłem, ponieważ takie coś bardzo spowalniało szybkie zmienianie stacji radiowych. Jeżeli lubicie tak zwane fejdy, to proszę bardzo, możecie sobie to zostawić, ja tego nie lubię, więc po prostu wyłączoną tą opcję i lubię, kiedy radio rozpoczyna granie od razu od ustalonego poziomu głośności. I tak samo, kiedy wciskam stop, to chcę, żeby ono natychmiast przestało grać. Ale wy oczywiście przecież możecie mieć inne przemyślenia na ten temat i zdanie.
1: Główne okno, zezwalaj na wiele uruchomień, pole wyboru nieoznaczone, spacja.
0: Zezwalaj na wiele uruchomień, ja mam to pole wyboru odznaczone. To jest funkcja wersji Pro, o czym wspomniałem na początku, ale ja z niej nie korzystam. Po prostu pozwala to na otwarcie wielu okien programu niezależnych od siebie.
1: Główne okno, automatycznie sprawdzaj, czy jest nowa lista stacji, pole wyboru oznaczone, spacja.
0: Również funkcjonalność wersji płatnej. Automatycznie sprawdzaj, czy jest nowa lista stacji. Korzystam, jest zaznaczone.
1: Główne okno. Główne okno, automatycznie sprawdzaj, czy jest nowa lista stacji, pole wyboru oznaczone. Miernik szczytowy włączony, pole wyboru oznaczone. Spacja.
0: Ta funkcja jest związana bezpośrednio z ustalaniem poziomu głośności przy opcji automatyczna głośność, miernik szczytowy. Dlatego pozostawiłem ją włączoną, jeżeli używacie również lub chcecie używać automatycznie głośności. Też polecam to zrobić. Następne opcje dotyczą koloru miernika szczytowego bardziej dla osób widzących, ale teraz po nich przejdę.
1: Miernik szczytowy, kolor tła, kropka, kropka, kropka, przycisk, spacja.
0: To kolor tła zdecydowanie dla osób widzących.
1: Miernik szczytowy, kolor górnego cieniowania, kropka, kropka, kropka, przycisk. Miernik szczytowy, kolor dolnego cieniowania, kropka, kropka. Miernik szczytowy, cezas odświeżania, edytuj, 70, oka, przycisk, enter, anuluj, przycisk.
0: I to by było wszystko z tej tak zwanej grupy preferencji ogólnych.
1: Ogólne przycisk. Różne przycisk. Alt
0: teraz
1: plus R.
0: Różne. Na przycisku różne wciskamy spację.
1: Zaawansowany folder wtyczek Winampa. Edytuj.
0: Folder wtyczek Winampa. Jeżeli są jakieś stacje o strumieniach, których normalnie tapin radio nie odtwarza, można tutaj użyć wtyczek Winampa. Tak samo chyba wtyczek do Lyrics, ale ja z tego nie korzystam.
1: Wtyczki Lyrics, brak, pole kombi. Brak, brak.
0: Brak wtyczek Lyrics, oczywiście.
1: Wtyczki Lyrics, auto Lyrics. Wtyczki Lyrics, brak, pole kombi.
0: Ja nie posiadam żadnej.
1: Ogólne maksymalna długość historii, edytuj, 20.
0: Maksymalna długość historii. U mnie jest wybrane ostatnich 20 stacji. Można na przykład stwierdzić, że chce się zapamiętywać 100 ostatnich stacji i program to zapamięta. Tutaj trzeba tą liczbę po prostu zmienić.
1: Ogólne kopia zapasowa ulubionych, pole wyboru nieoznaczone.
0: Kopia zapasowa ulubionych, pole wyboru jest nieoznaczone. Sam tworzę kopię ulubionych, jakoś tak nie ufam temu programowi, żeby on tam sobie tworzył. Po prostu ja kopiuję jego dane i tyle. Także jeżeli chcecie, to możecie sobie włączyć tą opcję, jak macie wersję płatną. W wersji darmowej powiem dokładnie, jakie pliki skopiować. Skorzystam z opcji otwórz folder danych, którą już omówiłem troszeczkę wcześniej.
1: Wygląd tylko tekst, pole kombi. Tylko tekst? Tylko tekst?
0: Wygląd programu tylko tekst, jako że nie jestem niewidomy. Używam screen readera, nie widzę ani troszeczkę od urodzenia, więc ikonki mi niepotrzebne. Opcje do wyboru to ikony, ikony i tekst oraz tekst.
1: Wygląd czcionka aplikacji, przycisk, spacja.
0: Czcionki aplikacji nie zmieniałem, to przyda się osobom słabowidzącym, widzącym, jeżeli potrzebują takiej zmiany czcionki, to jest taka możliwość.
1: Wygląd kolory informacji o stacji, przycisk, spacja.
0: To również są dla osób widzących, tutaj też za wiele wam nie pomogę.
1: Wygląd kolory powiadomienia o utworach, przycisk. Zaawansowany przeglądaj, przycisk, spacja, oka, przycisk, anuluj, przycisk, ogólne przycisk, alt
0: i
1: plus o.
0: Różne się opcje skończyły. Teraz
1: różne, nagrywanie, przycisk, alt plus
0: n. Nagrywanie.
1: Ścieżka do folderu, zaawansowany, ścieżka do folderu nagrywania, folder nagrywania, edytuj, c, user, skamil, music, tapin radio.
0: Dla was będzie to ścieżka z waszą nazwą użytkownika, ale domyślna ścieżka to folder muzyka w użytkowniku. W Windows XP byłaby to moja muzyka. W Windows Vista i wyższym jest to folder muzyka.
1: Ścieżka do folderu nagrywania, przeglądaj, przycisk, spacja.
0: Możemy ten folder zmienić, bo to jest właśnie przycisk przeglądaj.
1: Format pliku 28.lib.2014 edycyjne kombi dd.mm.yyy dd.mm.yyy.
0: Tutaj w tym polu edycyjnym ustalamy format daty w nazwie pliku i folderu. Jeżeli mamy jakieś nagrania, to tutaj właśnie ustalamy całe. Teraz całe ustawienia będą dotyczyły sposobu nazewnictwa tych plików, a także zapisywania ich daty oraz godziny utworzenia i też zapisu. Tutaj właśnie tak to działa. Tu możemy oczywiście wpisać inny format. Możemy najpierw zrobić miesiąc, potem dzień, a potem rok. Niektórzy też tak piszą.
1: Format pliku, separator, edytuj, podkreślnik.
0: Separatorem jest podkreślnik, może być nim kropka. W Polsce jest to kropka, ja tych ustawień

0: nie zmieniałem, ponieważ rzadko bardzo nagrywam, więc nie ma dla mnie aż takiego znaczenia wielkiego nazwa pliku.
1: Format pliku 21.21 edycyjna kombi. Haha.mm. Haha.mm.
0: Tu jest format godziny. Albo dwukropek, albo kropka, separator, w tym przypadku to kropka.
1: Format pliku, folder, procent, title, procent, nazwa stacji, procent, data, procent, format daty, procent, time, procent, format czasu, procent, track, procent, tytuł ścieżki, edytuj, procent, title, procent, track, procent.
0: Tutaj jest formatowanie nazw plików, całych lub pojedynczych utworów, jeżeli takie nagrywamy dokładnie.
1: Opcje MP3, bitrate kodowania, edytuj, 320.
0: Bitrate MP3, ja ustawiłem najwyższy, 320 kilobitów na, kilobitów na sekundę.
1: Pole listy MP3.
0: Tutaj wybieramy koder, w jakim możemy zapisywać. Ja wybrałem MP3, mamy jeszcze do wyboru
1: WMA,
0: AAC,
1: OGG.
0: I to by było na tyle.
1: MP3.
0: Ja zostaję przy MP3.
1: Różne nagrywaj bez podziału pole kombi. Nagrywaj bez podziału. Nagrywaj bez podziału.
0: Tutaj wybieramy sposób domyślnego, że tak powiem, nagrywania, czy bez podziału, czy dzielone na utwory. Domyślny typ nagrywania to nagrywanie bez podziału.
1: Różne użyj buforowania utworu, pole wyboru oznaczone.
0: Użyj buforowania utworu przydaje się przy nagrywaniu, jeżeli mamy wolniejsze łącze.
1: Oka przycisk, anuluj, ogólne, różne, nagrywanie, zaawansowane przycisk.
0: Skończyliśmy opcję z grupy nagrywanie, teraz czas na zaawansowane.
1: Pole listy brak dźwięku.
0: Pierwszą opcją jest wybór karty dźwiękowej i na tym się dłużej zatrzymam.
1: Gearset to THE Lina 2 Virtual Audio Cable.
0: Tutaj ja sobie wybieram kartę związaną z naszym nagrywaniem, ponieważ za chwilę będziemy odtwarzać dźwięk, więc muszę tę kartę zmienić. Po wybraniu z listy naszej karty, przez którą chcemy odtwarzać radio, trzeba wcisnąć spację, ponieważ inaczej to się nie zapisze.
1: Ustawienia zaawansowane. Karty dźwiękowe, karty dźwiękowe. Ustawienia zaawansowane wymaga ponownego uruchomienia odtwarzania. Rozmiar buforu edytuj 200.
0: Przy rozmiarze buforu też się chwileczkę zatrzymam. To jest jedno z tych ustawień, które musicie dostosować w zależności od tego, jakie posiadacie łącze internetowe. Jeżeli jest ono w miarę szybkie, to znaczy 2-3 megabity więcej, to wartość typu 200 milisekund, czyli 0,2 sekundy w buforze, zanim program rozpocznie odtwarzać, jest zupełnie wystarczające. Jeżeli łącze jest wolniejsze, warto sobie więcej tego zbuforować, na przykład 1 sekundę albo 2, żeby program nie ciął się i nie przerywał Wam odtwarzania, nie zakłócał przyjemności ze słuchania radia. Także to też polecam dostosować do warunków w naszym internecie, jaki posiadamy.
1: Ponowne łączenie ponownych prób edytuj 3.
0: Jeżeli mamy problemy z połączeniem ze stacją, to ile ponownych prób łączenia ma być wykonanych? Ja tu mam ustawione 3.
1: Ponowne łączenie wartość limitu czasu edytuj 30.
0: Co ile czasu próba ma być podejmowana? 30 sekund pierwszej próby, koniec, 30 sekund drugiej próby, koniec, 30 sekund trzeciej próby, koniec prób. Ja tu mam ustawione na 30 sekund.
1: Obsługa serwera proxy, adres serwera proxy edytuj.
0: Obsługa serwera proxy, jeżeli jesteśmy za jakąś mocno poblokowaną siecią, to do odsłuchiwania radia możemy użyć proxy.
1: Obsługa serwera proxy, port serwera proxy, edytuj.
0: Port, wcześniej był adres.
1: Obsługa serwera proxy, adres serwera proxy, edytuj. Obsługa serwera proxy, adres serwera proxy, edytuj. Obsługa serwera proxy, wyłącz obsługę serwera proxy, pole wyboru nieoznaczone. Spacji.
0: Wyłącz obsługę proxy, ja mam, nie mam włączoną, ale nie używam, bo nie potrzebuję, bo odtwarzają mi się większość stacji normalnie.
1: Oka przycisk. Enter.
0: I przycisk OK. I teraz, proszę Państwa, zakończyłem prezentację preferencji. Czas na odtwarzanie stacji radiowych.
1: Tapin Radio Dialog. Wymagane jest ponowne programu. Zrobić to teraz? Tak, przycisk. Alt plus T.
0: Ponieważ zmieniłem wykorzystywaną przeze mnie kartę dźwiękową, w tym momencie muszę uruchomić program ponownie. Więc to robię.
1: Nie, tak, przycisk. tapinradio.waw, gold.waw, tapinradio.waw, tapinradio.waw.
0: I w tym momencie
1: tapinradio profil 1, 6.
0: Otworzył mi się program Tapin Radio i jestem na drzewie z moimi ulubionymi.
1: Tapin Radio profil 1, 4, 4, 3, 3, 1, 1, 3, 4, SK, piła 105.6.
0: Na przykład
1: Gdańsk.
0: Otwórzmy Radio Gdańsk.
2: Do wanie kołyszą się wąsy wodorostów. Tu i tam przemykają cierniki, srebrzyste, gorliwe, codzienne. Z górnego pomostu spadają niedopałki.
0: Aby zatrzymać odtwarzanie, należy wcisnąć F2. Odtwarzanie stacji zostało zatrzymane. A teraz sprawdźmy, jak przypisane do naszych stacji radiowych skróty w ulubionych się sprawdzają. Włączam klawisz Numlock.
1: Numlock, tak.
0: Jeden.
1: Jeden.
3: Z placu jedziemy ulicą, czekam aż samochody przyjadą.
4: No tak.
3: Opuściłem. Jadę.
1: Dwa.
5: Dziewczynisko z nogami jak patyki
4: która składała się ze skóry, szkieletu i ciekawości, patrzyła trzęsąc się z przejęcia.
0: Jak możecie usłyszeć, działają tylko te klawisze, do których przypisałem skróty. To znaczy wybrałem jedynkę i dwójkę. Oczywiście dotyczą one stacji radiowych nie wcale programu pierwszego czy drugiego polskiego radia, tylko w pierwszym przypadku było to Radio SK, a w drugim już nawet nie pamiętam, ponieważ przygotowałem to ustawienie tylko z myślą o podcaście. Także odtwarzanie z ulubionych, odtwarzanie ze skrótów, jak widzicie, działa bardzo dobrze. Teraz czas na historię naszego odtwarzania.
1: Numlok nie. Wyszukiwanie bok, menu wyszukiwania przycisk, wyszukiwanie przycisk, ulubiony przycisk, historia przycisk.
0: Spacja na przycisku historia.
1: Historia, historia aktywne, drzewo Gdańsk, Polska Regional Serwice, 1 z 20.
0: Ostatnim odtwarzanym radiem jest Radio Gdańsk.
1: SK Piła 105.6.
0: Wcześniej była SK.
1: I Raffa Ukraina Jazz.
0: Później Radio Ukraińskie, które tam wybrało mi się z odtwarzania losowego.
1: Białystok, Polska Regional Serwice.
0: Radio Białystok, jeszcze wcześniej odtwarzałem i też o tym mówiłem.
1: Merkury Polska Pop / Rock / Local Information.
0: Wcześniej Polskie Radio Merkury z Poznania. I teraz pokażę wam, że to bardzo dobrze działa. Nawet z historii również możemy odtwarzać.
5: Bardzo dziękuję za ten telefon. Marcin Mokry siedzi, tak kiwa głową i potwierdza, no właśnie, dostępność nieograniczona, prawda?
6: Tak, dokładnie.
0: Tak, zatrzymujemy radio, ponieważ nie o to chodzi, żeby tu radio teraz słuchać, ani je nagrywać tym bardziej. Chodzi po prostu o to, żeby pokazać, jak to działa. Odtwarzałem już z historii, odtwarzałem z ulubionych, odtwarzałem ulubione ze skrótów klawiszowych numerycznych, które wcześniej pokazałem. To teraz czas na odtwarzanie z menu stacje.
1: Menu, stacja, S, stacja, odtwarz, przegląd, pokaż, historia, region, R.
0: Wybieramy region.
1: Afryka 700, Azja, Australia, Europa, Australia / Oceania.
0: Rozwijmy sobie Australię.
1: Samoa amerykańskie.
0: Nie można tylko Polski słuchać.
1: Australia 302.
0: 302 kanały ma Australia radiowe.
1: National. Australian National 36.
0: Narodowe 36.
1: ABC Australian Broadcasting Com Emission 33. Nowa Nation. Radar Radio.
0: Radar Radio. Otwórzmy na przykład to.
1: Zamykamy menu. Drzewo Merkury Polska Pop / Rock / Local Information. Tapin Radio Profile 1, 60, 1 Radar Music.
0: Radar Music. Odtwarza się radio z Australii. Tak samo działa odtwarzanie z przeglądarki stacji. Tu jeszcze wam pokażę właśnie z przeglądarki stacji, jak to działa. Otwieram menu stację ponownie.
1: Menu, stacja, pokaż, przeglądarka, kropka. Zamykam menu, stacja, drzewo, regiony, 1 z 4.
0: Regiony, rozwijam. Tutaj zauważcie, że nawet przy drzewie program nie mówi rozwinięte, tylko strzałka w dół.
1: 2, Afryka 781.
0: Powie, że jest to poziom drugi drzewa i mamy tutaj kontynenty dopiero wtedy.
1: Ameryka, Antarktyda, Australia, Europa 9403, Albania, Austria 109P, Polska 8, 4, Antyradio 8, 1, Fala, Katolickie, Kiss FM, Lem, Muzyczne Radio, Open, Planeta FM, Polskie Radio 105, Global, Moje, Global, 6, 2, 2.
0: Na przykład dwójka. Użyję klawisza Enter.
1: Stacja.
0: Zatrzymam klawiszem F2.
1: Drzewo 3, trójka, 2, dwójka. Wyszukiwanie bok.
0: Ale F2 klawiszem zatrzymać się na drzewie stacji nie da. Trzeba przejść klawiszem Tab na inny element okna, wtedy znika drzewo przeglądarki stacji i dopiero wtedy możecie zatrzymać odtwarzanie klawiszem F2. Także pokazałem już te takie główne sposoby odtwarzania stacji. Oczywiście na drzewie można się poruszać dalej w poszukiwaniu stacji, kiedy już jedna z nich gra. Nic oczywiście nie stoi na przeszkodzie. Jeszcze można by wam pokazać wyszukiwanie.
1: Wyszukiwanie przycisk. Wyszukiwanie bok.
0: Teraz wpiszę na przykład
1: PIK. PIK. Drzewo 2. PIK Adamson. 1. 2. PIK PIK. 1. 2. PIK. 1. Illinois. 1. Kentucky. 2. PIK PIK CP. PIK PIK Ville Police and Fire and Radio PIK. 1. Regional. 9.
0: Regional.
1: 2. Radio PIK. 1.
0: Szukałem Radio PIK. Jak widzicie, grupowanie działa świetnie, bo jest regional, jest radio PIK i z wyszukiwania też, proszę bardzo, można odtworzyć.
7: Dziewczyny, nad którymi wznosił się transparent głoszący chwałę 4 liter. Tyle wiedział.
0: I zatrzymuję F2, bo w wyszukiwarce już F2 działa. interfejsu odtwarzania to już prawie wszystko. Jeszcze tylko wam pokażę jedną rzecz.
1: Tapin Radio Profał 1 3 3 4 SK Piła Gdańsk.
0: Jesteśmy już przy moich ulubionych, to trzymajmy się tego Radia Gdańsk, na którym tak wszystko testuję. Jeszcze oprócz tego, że mamy wszystkie opcje dostępne w menu i w tym oknie głównym, przy każdym elemencie drzewka ulubione i historii jest też menu kontekstowe. I cóż w nim mamy?
1: Menu. Przejdź do witryny sieci web. P.
0: Przejdź do witryny sieci web przy danej stacji.
1: Zgłoś błędną stację.
0: Zgłoś błędną stację.
1: Kopiuj nazwę stacji do schowka.
0: Kopiuj nazwę stacji do schowka, to co widzieliśmy wcześniej w menu.
1: Edytuj ulubioną stację. E.
0: Edytuj ulubioną stację, czyli możemy bezpośrednio stąd wywołać okno edycji stacji, edycji ulubionego. Niekoniecznie musimy wchodzić do menu ulubionej, edytuj ulubione i tam szukać dopiero stacji, tam wciskać edycja.
1: Harmonogram, kropka, kropka, kropka.
0: Harmonogram, możemy ustawić nagrywanie.
1: Usuń skrót klawiaturowy, U.
0: Usuń skrót klawiaturowy, jeżeli takowy jest do niego przypisany, a przy tym Radiu Gdańsk jest przypisany.
1: Usuń ulubione, S.
0: Usuń ulubione, czyli usuwa tą stację z ulubionych. I znowu uczulam na ten błąd, ponieważ jest taka sytuacja, że do restartu aplikacji tą ulubioną stację, nawet jeżeli ją raz już spróbowano usunąć, będzie widać, tak jak już właśnie powiedziałem, do restartu programu, a ponowne usunięcie, a raczej próba usunięcia przed restartem spowoduje błąd.
1: Przejdź do witryny sieci web P.
0: I wracamy do ostatniego elementu, czyli przejdź do witryny sieci web.
1: Zamykam.
0: Tak, i to by było wszystko, jeżeli chodzi już o interfejs związany typowo z odtwarzaniem i ze stacjami radiowymi. Omówiłem też wcześniej ustawienia. No i to by było, proszę Państwa, na tyle o samym odtwarzaniu. A teraz jeszcze obiecane przeze mnie wcześniej skróty klawiszowe. Wciskam F1.
1: Klawisze skrótów. Pole listy Ctrl plus F ulubione.
0: Ctrl plus F przechodzi do modułu ulubione.
1: Ctrl plus H historia.
0: Ctrl H do modułu historia.
1: Ctrl plus L lyrics.
0: Ctrl L do lyrics.
1: Ctrl plus M wycisz.
0: Ctrl M wycisza odtwarzanie.
1: Ctrl plus opcje.
0: Ctrl O. Opcje. Otwiera menu, które widać zawsze, nawet jeżeli okno programu jest zwinięte, to co pokazywałem wcześniej.
1: Ctrl plus P odtwórz.
0: Ctrl P rozpoczyna odtwarzanie.
1: Ctrl plus R nagrywaj.
0: Ctrl R rozpoczyna nagrywanie.
1: Ctrl plus G wyszukiwanie.
0: Ctrl G przechodzi do modułu wyszukiwanie.
1: Ctrl plus D menu wyszukiwania.
0: Ctrl D otwiera menu wyszukiwania, to które pokazywałem na samym początku, idąc po oknie, tam według gatunków, krajów i tak dalej.
1: Ctrl plus Q lista stacji.
0: Ctrl Q lista stacji. To nie jest jakaś nowa lista stacji, czy coś takiego, czy nowa kolejka. Po prostu przechodzi do bieżącej listy w bieżącym module, na przykład jeżeli uaktywnimy moduł ulubione i będziemy gdzieś na przycisku historia, to Ctrl-Q przeniesie fokus nam po prostu na drzewo, to nasze drzewo ze stacjami ulubionymi. Tak działa to. Bardzo fajny skrót klawiszowy.
1: Ctrl plus E pole wyszukiwania.
0: Ctrl E przechodzi do pola wyszukiwania.
1: Ctrl plus F1 pomoc online.
0: Ctrl F1 pomoc online na stronie internetowej programu w języku angielskim.
1: Ctrl plus F2 odtwarzanie losowe stacji.
0: Ctrl F2 odtwarzanie losowe stacji. Ten skrót mogliście już usłyszeć przy okazji oglądania przeze mnie menu.
1: Ctrl plus F3 pokaż informacje o ścieżce.
0: Ctrl F3 pokaż informacje o ścieżce, czyli o strumieniu.
1: Ctrl plus F4 show back meters left orbit. Ctrl plus F4 show back meters left orbit.
0: To są pomiary zmiernika szczytowego. Tu dla widzących właśnie widać te pomiary, także to nie jest dla nas za bardzo.
1: Ctrl plus F5 pokaż okładkę. Ctrl plus F11 właściwości mowy. Shift plus F11 pokaż informacje o utworze w polu edycji. F2 zatrzymaj bieżącą stację lub uruchom ostatnio słuchaną stację.
0: F2. Teraz będą skróty z grupy tych według mnie najważniejszych dla nas. Dlatego, że tak, otwieramy aplikację, wciskamy F2 i słuchamy ostatnio odtwarzanej stacji. F2 ją również zatrzymuje.
1: F3 rozpocznij / zatrzymaj nagrywanie.
0: F3 rozpoczyna i zatrzymuje nagrywanie. Według domyślnych ustawień, czyli tak jak u mnie, nagrywanie bez podziału.
1: F4 rozpocznij nagrywanie tryb pojedynczego utworu.
0: F4 nagrywa pojedynczy utwór, tylko wersja Pro.
1: F5 dodaj do ulubionych.
0: F5 dodaje bieżącą stację do ulubionych, to znaczy wyświetla okno z edycją pól, które opisują tą stację, czyli te wszystkie adresy i tak dalej. I wystarczy wtedy wcisnąć przycisk OK i już jest stacja dodana do ulubionych. W przypadku próby ponownego dodania wyświetli się okno stosowne z informacją o tym, że stacja jest już dodana i z pytaniem, czy chce ją dodać ponownie. To też już o tym mówiłem wcześniej.
1: F6 włącz / wyłącz automatyczną regulację głośności.
0: F6 włącz i wyłącz automatyczną regulację głośności, czyli to, o czym mówiłem, czyli wyrównywanie głośności stacji, które nadają w różnych poziomach głośności.
1: F7 włącz / wyłącz dźwięk.
0: F7 włącz / wyłącz dźwięk, czyli po prostu wycisz i odtwarzaj bez zatrzymywania stacji, po prostu graj dźwięk lub nie.
1: F8 zmniejsz głośność o 10%.
0: F8 zmniejsz głośność o 10%.
1: F9 zwiększ głośność o 10%.
0: F9 zwiększ głośność.
1: F11 pokaż informacje o aktualnie odtwarzanym utworze.
0: F11 pokaż informacje o aktualnie odtwarzanym utworze.
1: F12 zwiń/rozwiń główne okno.
0: F12 zwiń/rozwiń, czyli nie musicie wchodzić do menu opcje, tylko wystarczy wcisnąć F12.
1: F2 Klepad 1 skapiła 105.6.
0: I skróty moje przepisane, numeryczny Keypad 1, czyli numeryczny 1 Escapiła.
1: Keypad 2 Gdańsk.
0: Keypad 2 Gdańsk. I to by było, proszę Państwa, na tyle. Zwróćcie jeszcze uwagę, że pojawia się tu bardzo jedna ciekawa opcja.
1: F5 pokaż okła. Ctrl plus F4 show. Ctrl plus F11 właściwości mowy.
0: Ctrl F11 właściwości mowy. I teraz uaktywnię tę opcję. Wychodzę Escape'em z listy skrótów klawiszowych.
1: Ctrl F11. Właściwości mowy dialog, tekst na mowę strona. Możesz kontrolować właściwości głosu, szybkości, inne opcje translacji tekstu na mowę. Wybór głosu, pole kombi, Sans of Tagatavul.
0: I tak dalej. To otworzyło mi panel sterowania z opcjami przetwarzania tekstu na mowę, czyli po prostu z opcjami domyślnego głosu systemowego w moim systemie Windows. A dlaczego? Otóż, słuchajcie, nagrywam ten podcast w taki sposób, że słyszycie tylko mój syntezator mowy i to, co chcę, żebyście słyszeli, czyli też dźwięk z Tapin Radio. Kiedy odtwarzałem stację, specjalnie ustawiłem na odpowiednią kartę ten dźwięk z tego radia, żeby Was nie rozpraszały u mnie poboczne dźwięki z mojego Windowsa, typu jakaś Miranda albo inne tego typu rzeczy, czy też Twitter, Chicken Nugget i tak dalej. I program Tapin Radio, gdy zaznaczy się w czasie instalacji opcję I use a screen reader, czyli używam screen readera i tak dalej. Oprócz tego, że naszym screen readerem mówi nam wyszukiwanie aktywne, ulubione aktywne, historia aktywne, w zależności od tego, co uaktywnimy, to mówi nam to też naszym domyślnym, systemowym głosem SAPI ustawionym w panelu sterowania w mowie, co robi się właśnie przez wciśnięcie Ctrl F11. Troszeczkę to uciążliwe w sumie jest, ale wcale aż tak bardzo to nie przeszkadza, ponieważ mówi tylko kilka elementów takich głównych, po których się chodzi wewnątrz programu. Wyszukiwanie, historia, ulubione i nie pamiętam, czy coś jeszcze, chyba nie nawet. Także to nie jest przeszkodą. Ja z tego panelu sterowania, z tej mowy już wyjdę.
1: Tapin Radio Profile 1.60.1.
0: Skróty Wam już zaprezentowałem. Jak widzicie, nie ma ich dużo, ale są bardzo przydatne i bardzo odpowiednie te, które są. A teraz pokażę Wam folder danych programu Tapin Radio i dla tych, co będą mieli wersję darmową, jak skopiować z własne ulubione w bezpieczne miejsce, jak stworzyć ich kopię bez konieczności kupowania płatnej wersji, że tak powiem, programu wersji Pro.
1: Menu plik P.
0: Otwieramy menu plik i pamiętacie, była tam taka opcja jak...
1: Plik zakończ. ADD pod minimalizuj. Sprawdź. Otwórz folder nagrywania.
0: Otwórz folder danych.
1: Zamykam menu. Tapin Radio. Widok elementów. Lista wielokrotnego wyboru. Niezaznaczone Rimersoft. 2013.
0: Tapin Radio. I tutaj mamy foldery takie jak Rimersoft.
1: Faworyt. Rimersoft. Widok. Tapin Radio. Tapin Radio.ini. 24.
0: W tym folderze są ustawienia naszego programu Tapin Radio.
1: Tapin Radio. Faworytas.xml.
0: Teraz już z folderu Rimersoft wróciłem backspace'em wstecz do folderu głównego Tapin Radio, a tutaj już powiedziało pierwszą nazwę pliku i omawiam dalej. Także w folderze Rimersoft był tylko plik INI z ustawieniami, a teraz favorites w folderze głównym Tapin Radio. Favorites.xml to jest plik z ulubionymi naszymi stacjami. Gdy skopiecie ten plik w bezpieczne miejsce, a w programie coś się wysypie, po jego przywróceniu odzyskacie ulubione, po jego wklejeniu, po na przykład reinstalacji aplikacji.
1: History.xml.
0: History.xml, tak jak ulubione, tyle że plik zawiera historię odtwarzanych stacji.
1: Historyback.xml.
0: Typ dokumentu. To jest kopia historii, ponieważ ja mam wersję Pro, więc kopie się tworzą.
1: Netstations.trd.
0: Nowe stacje, plik wygenerowany, gdy po prostu użyłem opcji pokaż nowe stacje, żeby Wam zademonstrować, jakie nowe stacje ile nowych stacji dodano w najnowszej bazie. Plik jest niezbyt potrzebny, nie trzeba nigdzie robić jego kopii.
1: Presets.trd.
0: Presets.trd to są ustawienia korektora graficznego, equalizera, jak tam kto woli nazywać tą opcję. W przypadku, gdy ustawimy to dla danej stacji i tak dalej, to ten plik warto sobie skopiować. W tym pliku zapisują się wszystkie nasze parametry korektora graficznego dla różnych stacji, jeżeli go używamy.
1: Setup.ax. Opis plik.
0: To jest setup exe, pewnie do deinstalacji programu.
1: Wishlist.txt.
0: Wishlist.txt, czyli lista życzeń nagrywania. Plik zapisywany jest w txt. Nie wiem, być może taki format najbardziej twórcy odpowiadał. I to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o pliki nasze w programie Tapin Radio, w naszym folderze danych tego programu. Folder zapisuje się w Windowsie Vista i wyższym w C, / users, / twoja nazwa, / Tapin Radio, gdzie twoja nazwa to jest po prostu nic innego jak nazwa waszego konta użytkownika w systemie Windows. I jeszcze jedna istotna rzecz, o której nie powiedziałem. W momencie, gdy odtwarzamy jakąś stację, to w menu kontekstowym przy drzewku, o którym mówiłem w ulubionych w historii, w menu kontekstowym, które pokazywałem, powinna się jeszcze pojawić opcja wybierz źródło, jeżeli jest dostępnych więcej niż jedno źródło danej stacji. Jeżeli stacja nie jest odtwarzana, tego elementu w ogóle nie widać. A na pewno ta opcja jest też w menu opcji, które tam pokazywałem. I jeżeli tylko dla danej stacji jest dostępny więcej niż jeden strumień do odtwarzania, to pod menu się rozwinie i będzie można wybrać stosowne źródło dla danej opcji. Tak przypominam o tym na koniec, bo jeszcze mi przypomniało się, a nie powiedziałem o tym wcześniej, także dla jasności dopowiadam to wszystko do samego końca. I to by, słuchajcie, było już wszystko. Na dzisiaj o tym programie powiedziałem tyle, ile o nim wiem. Wiem, że pewnych funkcji po prostu zwyczajnie nie umówiłem dokładnie, ponieważ sam ich nie używam. Omówiłem tylko te, na których sam się skupiam, które znam lepiej. Jeżeli macie jakieś uwagi, jeżeli po wysłuchaniu tego podcastu chcielibyście się dowiedzieć o czymś, co może źle wytłumaczyłem albo nie do końca wytłumaczyłem, to piszcie w komentarzach. zak3@gazeta.pl to mój e-mail. Na Twitterze możecie mnie znaleźć pod nickiem Brylantczyk i do usłyszenia w następnym odcinku Tyflo Podcastu.
6: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Z tej strony Alicja Witek. Jest mi niezmiernie miło, że zechcieli Państwo spędzić czas w naszym towarzystwie. Dziś Tyflo Podcast gości w miejscu niezwykłym, jakim jest Flyspot. Czym jest Flyspot? Jak można tutaj spędzić czas? O tym opowie mój i Państwa dzisiejszy gość, pan Marcin Protasiewicz. Witam serdecznie, panie Marcinie.
9: Dzień dobry, witam.
8: Panie Marcinie, pan tutaj wspiera swoją profesjonalną uwagą i szkoleniem osoby, które odwiedzają Flyspot. Gdyby był pan uprzejmy na początek powiedzieć, co to za miejsce, co można tutaj robić, jak można tutaj spędzać czas?
9: Jasne. Flyspot to tunel aerodynamiczny, w którym można, krótko mówiąc, latać. No i latamy tu na różnych poziomach. Można przyjść i spróbować, prawdopodobnie zakochać się w tym i zacząć trenować, albo po prostu przychodzić i trenować latanie. Uczymy się tego latania dla samego fanu, jak i również dużo ludzi przychodzi tu po to, żeby poćwiczyć, a potem robić te wszystkie ewolucje na niebie.
8: Jasne. Chciałabym zapytać pana na początek, poprosić pana o to, żeby opowiedział pan troszeczkę o sobie. Od czego zaczęła się ta pasja? Jak długo już pan lata? Jak długo pracuje tutaj pan w Flyspocie?
9: No, ja w przypadki nie wierzę, dlatego, ponieważ akurat mój przypadek wygląda dość przypadkowo, może nie niezwykle, ale po prostu tak wypadkowo, ponieważ nigdy wcześniej, zanim nie spróbowałem latać w tunelu, nie myślałem o tym. I tak się zdarzyło, że przeprowadziliśmy się z żoną do Katowic, Krakowa. I szukałem pracy i okazało się, że właśnie jestem na etapie, w momencie, w którym buduje się Flyspot, i stwierdziłem, że spróbuję. No i okazało się, że się udało.
8: Jak długo pracuje pan już tutaj?
9: 5 lat. Już właśnie mija 5 lat, od kiedy tu jestem. No i to jest też właśnie moment, kiedy FlySpot się otworzył, czyli też FlySpot Katowice ma 5 lat.
8: Jasne, dziękuję bardzo. A chciałam zapytać jeszcze jakieś inne pasje, czy ta pochłania pana w zupełności?
9: Nie pochłania mnie w zupełności, aczkolwiek zabiera jakieś 70% mojej energii. Resztę to rower, to znaczy tutaj jakieś takie bardziej dłuższe wycieczki rowerowe, kilkudniowe, albo po prostu jakieś takie większe. W zimie mam skitury, no jak tylko mogę. Teraz doszła jeszcze córeczka 8-miesięczna, która tak naprawdę zabiera większość tej uwagi, ale to nie szkodzi, bo w sumie jest najlepiej.
8: Jasne, to oczywiste. W takim razie powiedział pan, że jest to tunel aerodynamiczny. To taki tunel, w jakim trenują na przykład skoczkowie narciarscy, czy w jakiś sposób on się różni? Chciałabym, żeby z uwagi na to, że nasi słuchacze są osobami niedowidzącymi oraz niewidomymi, spróbował pan w takim w miarę plastyczny sposób opisać może, jak ten tunel wygląda, dobrze?
9: Jasne. No, skoczkowie narciarscy niestety nie sprawdzą się tutaj, ponieważ tutaj lecimy dużo dłużej niż to, co oni podczas swojego skoku. Wygląda to tak. Jak tu wchodzimy, to widzimy ogromny słoik rozmiarów 4 metrów do góry mniej więcej, czyli jest to przeszklony tunel. Jego większa część oczywiście jest nad nami i pod nami. No i oczywiście wieje tam wiatr, który jest dmuchany wielkim silnikiem i to pozwala nam latać.
8: Jasne. Czyli generalnie jest to taka komora w kształcie walca, tak? Przeźroczystymi ściankami, gdzie od spodu tej komory jest ten podwiew wiatru, który pozwala się lotnikowi utrzymywać. Tak?
9: Oczywiście ten wiatr jest całkowicie kontrolowalny. Pozwala nam na bardzo silny podmuch, maksymalnie do 315 km, albo taki, żeby położyć się na brzuchu i latać po prostu sobie bardzo swobodnie na takich niskich strugach.
8: Rozumiem. A czy na przykład moc tego wiatru, tego nawiewu można regulować w zależności od poziomu zaawansowania lotników?
9: Tak, oczywiście. Tak, idzie to w parze.
8: Rozumiem.
9: Idzie to w parze. Na początku trenujemy na takich niskich strugach. Pierwsze kroki to jest latanie na brzuchu. I na początku uczymy się pozycji, w której będziemy latać, kiedy tu przychodzimy. Robimy to przed wejściem do tunelu. Potem, kiedy wchodzimy, staramy się trzymać tą jedną sylwetkę, w miarę nie ruszać, żeby poczuć ten wiatr na sobie. Kiedy poczujemy się w miarę swobodnie w tej, jeszcze raz powtórzę, prawie że nieruchomej sylwetce na brzuchu, zaczynamy robić takie bardzo drobne, ale świadome ruchy. I tak krok po kroku zaczynamy taką prawdziwą przygodę z lataniem, świadomym.
8: A jakie powinien lotnik ruchy wykonywać? Czy to są ruchy takie bardziej zbliżone do ptasiego latania,
9: nie,
8: do pływania?
9: Bardziej zbliżone do ruchów samolotu, który wykonuje podczas lotu.
8: Aha.
9: Czyli to są bardzo drobne ruchy. Kiedy chcemy skręcić w prawo, to same dłonie robią lekki ruch w prawo. To są tak drobne ruchy.
8: Rozumiem, czyli nie gdzieś na wysokości ramion czy łokci sterujemy rękami, tylko samymi dłońmi, tak? Jak
9: na przykład,
8: skrzydeł, tak?
9: Tak.
8: Jasne.
9: Można to naprawdę porównać do ruchów, jakie wykonuje samolot podczas lotu.
8: Jasne, rozumiem.
9: One są praktycznie niewidoczne z daleka, prawda?
8: To w kontekście jeszcze tych takich początkowych, inicjacyjnych kwestii, jak długo ogólnie, bo pewnie jest to kwestią osobniczą, jak długo generalnie można powiedzieć przebiega ten taki czas wdrażania, zanim osoba będzie gotowa już do takich w miarę samodzielnych, pełnych lotów?
9: Jasne. To może od początku. Jakby proces mniej więcej wygląda tak, że przychodzimy sobie tutaj do nas na minimum dwa wejścia. To są dwa wejścia po 1,5 minuty i zaczynamy od szkolenia, które trwa tak mniej więcej z 15-20 minut. I tu właśnie się uczymy tej sylwetki, jak się zachować, czego nie robić. Po czym wchodząc do tunelu jesteśmy cały czas instruktorem. I uczymy się latać. I mniej więcej te 3 minuty pozwolą nam, czyli te dwa wejścia po 1,5 minuty, pozwalają nam na to, żeby jakby przyzwyczaić odrobinę do tego powietrza. Potem następne wejścia, które już wykonujemy, to najczęściej umawiamy się na minimum 10 minut, gdzie te 10 minut sobie rozkładamy, na przykład na 5 wejść po 2 minuty. I to już jest czas, w którym naprawdę można zacząć się uczyć latać. Kiedy spędzamy ten cały czas z instruktorem i uczymy się tej pozycji, tych drobnych ruchów i tej pracy z wiatrem, bo tutaj też jest bardzo istotny taki element balansowania, czyli takiego po prostu nauki swojego ciała względem tego wiatru.
10: Ja przepraszam, że przerwę na chwilkę. Jasne. Tutaj słyszymy właśnie w tle, jak pracuje ta komora, tak? Tak Flyspot w tej chwili. To w takim razie przejdę do kolejnego pytania, bo wspominałeś o tym, że te pierwsze wejścia są z instruktorem. Jak rozumiem, tutaj zawsze pod opieką kogoś z personelu Flyspota w trakcie tych pierwszych wejść.
9: Tak.
10: Uczestnicy czy przyszli lotnicy spędzają czas w komorze. W drugiej części podcastu będę rozmawiała z moim mężem, który miał tutaj przyjemność

0: 8 po 8 wieczorem. No to jest dobra pora, żeby zacząć kolejne spotkanie z wami, na takie pierwsze po dłuższej przerwie. No to startujemy.
1: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Apple zapowiada lepsze funkcje dostępnościowe, w tym opisywanie zdjęć przez VoiceOvera. Nowości związane z talkbackiem. Nie najlepsze doświadczenia z użytkowaniem podpisu SimpleSign na macOS. Nowości w grach. Wrażenia i spostrzeżenia dotyczące prowadzenia warsztatów i szkoleń grupowych. Pogorszenie dostępności aplikacji Revolut. Nowe narzędzia sprawdzające dostępność plików i stron internetowych. Serwisy Booksy i Atmosfera. Co z ich dostępnością? tvOS i zmiany dla VoiceOvera. StackTiles. Nowe dotykowe naklejki. Nowości w Jonesie i ZoomTekście. Google zapowiada nowości w Androidzie 17 i nowe autorskie laptopy. Allegro Smart taniej, jednak tylko do 12 czerwca. Netflix od początku maja podnosi ceny. Dyktowanie Apple działa offline w języku polskim. WhatsApp z lepszym dźwiękiem w głosówkach, ale na razie tylko dla wybranych. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej już za chwilę. Zaczynamy!
2: Tyflo Przegląd jest audycją prowadzoną na żywo, więc serdecznie zachęcamy Państwa do współtworzenia go razem z nami. Oczekujemy na wiadomości głosowe na WhatsAppie oraz połączenia telefoniczne pod numerem 663-883-600, powtarzam 663-883-600. Oraz zapraszamy Państwa do wyrażania komentarzy w formie tekstowej poprzez formularz na stronie kontakt.tyflopodcast.net lub z poziomu aplikacji Tyflocentrum dostępnej na systemy Windows, Android oraz iOS. Odczytujemy również Państwa wypowiedzi zamieszczone pod transmisjami na Facebooku i YouTubie.
0: Tyflo Przegląd numer 332 właśnie startuje i witamy Was bardzo serdecznie po takiej nieco dłuższej przerwie, przynajmniej jeżeli chodzi o audycję na żywo, bo jeżeli nie śledzicie tego, co się u nas dzieje na stronie tyflopodcast.net, a śledzić ją warto, albo warto zasubskrybować nasz kanał na YouTubie, albo gdzieś tam sobie w czytniku podcastów wrzucić nasz kanał RSS, bo tam się różne rzeczy dzieją, niekoniecznie tylko to, co my tu prezentujemy na żywo, więc jeżeli Was zastanawia, o co chodzi, bo dziś 332 Tyflo Przegląd, a przecież poprzednio, jak byliśmy na żywo, to był 330. To gdzie jest ten 331? Ano na stronie! Na stronie tyflopodcast.net zapraszamy bardzo serdecznie, tam zajrzyjcie i jeżeli macie ochotę nadrobić technologiczne nowinki z zeszłego tygodnia, no to właśnie tam, a dziś przybywamy do Was z bieżącą porcją aktualności. Dziś Maciek Walczak, Piotr Machacz i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Witamy Was serdecznie.
3: W końcu się zjawił dobry wieczór.
0: Tak jest. No i ja też, bo też mnie chwilę nie było. No ale Ciebie, Maćku, dłużej nie było niż mnie.
3: A później opowiem dlaczego.
0: Okay.
3: Natomiast co, dzisiaj nadrobiłem wszystkie 4 odcinki tak naprawdę od 28, gdzie mnie nie było od...
0: A to wszystkie tak, słuchałeś?
3: Dzisiaj maraton.
0: Wszystkie słuchałeś?
4: A to szacun.
3: No. Oczywiście. No, trzeba wiedzieć, co się w redakcji dzieje. Tak?
0: No to fantastycznie. I co, nie wspomagałeś się notebook Elenem?
3: Nie, ale przyspieszeniem Apple Podcastów tak.
0: No tak, no to rzeczywiście. To przyspieszenie robi swoje. Dobrze, słuchajcie, w takim razie, nie przedłużając, przechodzimy już do tematów bieżących, bo trochę tutaj rzeczywiście... tych tematów mamy, a zaczynamy od tego, co nam szykuje Apple. A Apple, jak to? Apple będzie świętować Światowy Dzień Świadomości Dostępności, który coraz bliżej, bo już w czwartek. I oni zawsze, przynajmniej tak PR-owo, gdzieś tam ogłaszają różne rzeczy pod tym względem, pod tym kątem, że będzie dostępniej, będzie lepiej. A cóż w tym roku nam szykują z tej okazji, Piotrze?
4: Co nam szykują? Całkiem sporo, jak zwykle, natomiast właśnie myślę, że warto podkreślić to, co powiedziałeś, w takim sensie, że tutaj są ogłaszane takie rzeczy, które PR-owo fajnie wyglądają, więc jeśli może poczujecie się jakoś rozczarowani z tym, co zostało zapowiedziane, to spokojnie pewnie takich nowości będzie znacznie więcej.
3: No, w zeszłym roku... Zwłaszcza dla Ameryki PR-ową.
4: Dla krajów, gdzie, dla języków może bardziej, gdzie Apple Intelligence jest dostępny. No, w zeszłym roku mieliśmy dostęp brajlowski, a w tym roku, podobnie zresztą jak w systemach 27, no, spodziewamy się, że no, dużym naciskiem będzie Apple Intelligence, ma w końcu się pojawić ta nowa Siri zapowiadana od już chyba 2 lat przynajmniej. No to podobnie te informacje związane z dostępnością też do Apple Intelligence nawiązują, bo taką pierwszą rzeczą, którą pokazuje nam Apple, są rozwinięte opisy wizualne i tutaj właśnie mamy w nawiasie Apple Intelligence, bo to jest właśnie związane z tymi funkcjami i z voiceoverem. To jest coś, na co myślę, że trochę osób czekało, zwłaszcza jeśli ktoś uważał, że to, co oferuje konkurencja, czyli Google na systemie Android, jeśli chodzi o opisywanie zdjęć przez czytnik ekranu, no wypada lepiej, no bo mówmy się, że wypada lepiej, no to tutaj iOS pomału zacznie nadrabiać, bo co możemy przeczytać? Szczegółowe opisy tekstu, obrazków oraz tego, co jest widoczne w obiektywie aparatu oparte o Apple Intelligence. Czyli to są takie jeszcze bardziej szczegółowe opisy niż to, co mamy, jeśli ktoś korzystał z iPhone'a w języku no, innym niż polski, umówmy się, bo tak po polsku to możemy dostać informacje, nie wiem, typu krzesło, stół i tyle. A tutaj, jeśli mamy włączone te opisy bardziej szczegółowe, to mieliśmy nawet całymi zdaniami opisane, że na przykład jest wyścielony stół, na tym stole są powiedzmy jakieś naczynia. No z trybem Apple Intelligence to możemy dostać jeszcze bardziej szczegółowe opisy, coś co na przykład, no nie wiem, czego możemy się spodziewać z aplikacji Be My Eyes na przykład, takie bardziej szczegółowe. I to będzie zintegrowane zarówno z aplikacją VoiceOver, jak i z lupą na wszystkich systemach, bo jest tutaj wymieniony iOS, iPadOS i macOS. Podobnie w trybie eksploracji zdjęć, czyli to, co mamy na pokrętle, mamy to polecenie opisz zdjęcie, gdzie mamy taki bardziej szczegółowy widok. I tutaj mamy taką informację, że eksplorator obrazów będzie używał Apple Intelligence, aby dawać użytkownikom bardziej szczegółowe opisy zdjęć w całym systemie operacyjnym, łącznie z obrazkami, zeskanowanymi dokumentami, na przykład rachunkami, oraz innymi wizualnymi treściami. Użytkownicy będą mogli uruchomić rozpoznawanie na żywo przyciskiem akcji na iPhone'ie, zadać pytanie o tym, co jest widoczne w obiektywie aparatu i otrzymać szczegółową odpowiedź. Użytkownicy będą również w stanie zadać kolejne pytania nawiązujące do, aby uzyskać jeszcze więcej informacji. Czyli to jest to, co w TalkBacku było od dłuższego czasu i fajne jest też to, że to można przypisać sobie do przycisku akcji. Tego wcześniej nie było, musieliśmy to wywołać z pokrętła, no i kiedy mieliśmy już tą funkcję włączoną, to musieliśmy sobie wybrać, co chcemy, żeby było nam przeczytane. A tutaj mamy taki bardziej taki typowy tryb AI, gdzie po prostu możemy wziąć telefon do ręki, przytrzymać ten przycisk, może od razu włączyć ten tryb zadawania pytania, gdybyśmy tego chcieli i możemy konkretnie o jakąś informację zapytać i nasz iPhone będzie w stanie nam, przynajmniej w teorii, na to pytanie odpowiedzieć. Nowe funkcje eksploracji zdjęć oraz rozpoznawania na żywo będą również dostępne w aplikacji Lupa z dodaną możliwością sterowania aplikacją poleceniami głosowymi, takimi jak przybliż lub włącz latarkę, co też myślę, że może być do osób słabowidzących przydatne, no bo nie będziemy musieli gdzieś ręki przesuwać, żeby coś uaktywnić. Żeby zachować prywatność, i to jest myślę, że też informacja najważniejsza, wszystkie opisy są generowane na urządzeniu. I właśnie ta informacja najbardziej mnie ciekawi, jak to będzie działało w praktyce. I Apple Wisły pisze też, że mamy filmik na stronie Apple'a z audiodeskrypcją na stronie Apple'a. No to co, może zajrzyjmy sobie na ten film. Ja spróbuję go w locie wam tłumaczyć, jakby ktoś był ciekawy, co tam dokładnie w tym filmie się znajduje. Na szczęście to nie jest jakiś bardzo długi film, natomiast jest to film, w którym dzieje się dość dużo, więc pewnie będziemy musieli co chwilę włączać pauzę, ale no, jeśli ktoś nie zna angielskiego, jesteście ciekawi, co tam dokładnie jest pokazywane, no zobaczymy, jak to będzie, jak ten marketing będzie wyglądał w rzeczywistości, ale no, co nam obiecuje Apple?
5: Titles. Voice over powered by Apple Intelligence. At home, a blind woman holds her iPhone over a utility bill.
6: The total amount due is 30.91.
5: The screenshot.
4: No i tutaj niewidoma kobieta trzyma iPhone'a nad rachunkiem i Siri nam przeczytała, po prostu jej przeczytała, ile musi zapłacić. W międzyczasie przychodzi wiadomość.
5: 6 p.m. as a text appears.
6: Casey said, still good for 7?
4: Godzina 6, koleżanka pisze, czy możemy spotkać się o 7.
6: And sent a link.
5: She opens the thumbnail.
4: I wysłała buźkę, tutaj właśnie tak Siri opisuje. Emoji.
5: An image explorer.
6: A dining table set for 2 with white plates, silverware. And oh, that's in an hour.
5: Now.
4: No i w tej wiadomości też było zdjęcie. Ona sobie otworzyła to zdjęcie w tym eksploratorze zdjęć i tutaj właśnie słyszeliście, że ten opis był taki bardzo szczegółowy, że tutaj właśnie było opisane, że są dwa talerze, że już są sztućce rozłożone i tam pewnie Siri chciała coś dokończyć jeszcze, ale tutaj pani przerwała. O Jezu, to za godzinę.
5: She lays out similar shirts. She presses the action button on her iPhone and starts live recognition.
6: Which is the plain one?
7: The plain shirt is on the left side of the bed.
4: No i tutaj rozkłada różne koszulki w widoku aparatu i zadaje pytanie, a która z nich jest zwykła, tak? Czyli pewnie nie ma jakichś wzorów. No i tutaj Siri odpowiada, ta po lewej.
5: She runs her hand across a table, then scans another table with her iPhone.
6: Where's my keys?
4: Teraz szuka kluczy na stole.
7: Your keys are located on the far left side of the table.
4: Maksymalnie po lewej stronie, na lewym brzegu stołu się znajdują klucze, odpowiedziała Siri na jej pytanie.
5: The woman grabs her keys and inserts her AirPods. On a city sidewalk, she uses a white cane. In a train station, she approaches a blocked off elevator. Her cane taps the safety barrier. She raises her iPhone and presses the action button.
7: The sign reads out of order.
4: No i sobie idzie na stację. Na stacji laską napotyka barierkę, która odgradza wejście do windy. Bierze iPhone'a, wyciąga, no i od razu po prostu trzyma przycisk ten czynności i od razu Siri odpowiada, że na znaku jest informacja po prostu, że winda nie działa.
7: Use south elevator with an arrow pointing to the right.
4: Użyj windy południowej i też Siri podpowiada, że jest ściałka, która kieruje w prawo.
5: The woman rides a different elevator on a platform.
4: Pojechała tą windą, teraz jesteśmy w pociągu.
5: She walks across tactile paving. A train approaches. Now inside, the woman sits.
7: Casey says, so excited to finally meet you.
5: She smiles. Titles. Voiceover on iPhone. Personal, private. Powered by Apple Intelligence. The Apple logo.
4: No i to jest cała reklama, to jest właśnie voiceover osobisty i teraz oparty o Apple Intelligence. No, jestem bardzo ciekawy, czy te opisy będą faktycznie tak efektywne, jak jest to pokazywane. Jeśli chodzi o to, jak dobrze działają lokalne modele w takich sytuacjach, no to spotkałem się z takimi, które działają naprawdę fajnie w niektórych sytuacjach, no i też z takimi sytuacjami, że działają mniej fajnie. Inną kwestią jest to, czy to wszystko w ogóle jakkolwiek będzie dla nas dostępne w języku polskim. Na ten moment na liście wspieranych języków na Apple Intelligence polskiego nie ma na tej stronie, ale to jest wszystko przed konferencją WWDC w czerwcu, 8 czerwca dokładnie, tradycyjnie będziemy mieli konferencję, to wszystko może się zmienić. Czy się zmieni? No nie wiem, będziemy musieli po prostu poczekać. Ale to nie jest jedyna nowość związana z dostępnością, która została zapowiedziana, bo mamy też poprawki w aplikacji czytnik dostępności, czyli Accessibility Reader, też oparte o Apple Intelligence, bo mam informację, że Accessibility Reader będzie w stanie rozumieć i ulepszać doświadczenie w czytaniu bardziej skomplikowanych materiałów, na przykład artykułów naukowych składających się z kilku kolumn, obrazków oraz tabel. Treści w Accessibility Reader będą mogły zostać streszczone lub przetłumaczone kiedy tylko będzie to potrzebne i z własnym formatowaniem, czcionkami i kolorami zachowanymi w różnych językach. Czyli po prostu będziemy mogli też z poziomu tej aplikacji sobie coś przetłumaczyć. Następnie mamy nowe funkcje związane ze słuchem. W filmach, gdzie nie mamy dostępnych napisów, czyli na przykład jak po prostu ktoś nam jakiś film wyśle, czy jakiekolwiek filmy w internecie, może zostać automatycznie udostępniony, czyli po prostu nam system będzie w stanie automatycznie wygenerować napisy, na początek tylko w języku angielskim, no nawet konkretnie angielskim, amerykańskim i kanadyjskim. Aparaty słuchowe z certyfikatem Made for iPhone, czyli takie, które są zoptymalizowane pod działaniem z iPhone'em, będą lepiej w stanie przełączać się między urządzeniami Apple, czyli podobnie jak AirPods'y, jeśli będziemy przeskakiwać między iPhone'em, Maciem, Apple Watchem, no to te aparaty będą w stanie od razu z odpowiednim urządzeniem, podobnie jak AirPods'y na przykład, się połączyć. No to myślę, że też może być fajna zmiana też dla użytkowników niewidomych, którzy z takich aparatów korzystają.
3: No właśnie, bo tego wcześniej nie było, zdaje się, dostępne.
4: No? Chyba nie, ale no, nie korzystam z takiego aparatu, ale tak się domyślam. Następna nowość, która wydaje mi się tutaj może być przydatna dla wielu osób, nie tylko osób z problemami słuchowymi, rozpoznawanie imienia, funkcja, która informuje użytkowników, osób, które mają problemy ze słuchem, kiedy ktoś woła ich imię, będzie wspierana w więcej niż 50 językach i to może świadczyć o tym, zwłaszcza biorąc pod uwagę inną rzecz, o której Maciek powie później w technikaliach, że po polsku to też będzie działało. I to byłoby bardzo fajne. To w sumie po polsku już może działać, jeśli mamy ustawiony odpowiedni język iPhone'em. Nawet to pamiętam z Arkiem w podcaście, którym te nowości opisywaliśmy, pokazywaliśmy, że to może działać. No, gdyby to działało po prostu bez konieczności zmiany języka systemu, to może być bardzo fajna funkcja nawet dla tych, którzy na przykład sobie, nie wiem, coś głośno w słuchawkach słuchają muzyki i nie słyszą, że ktoś ich woła na obiad na przykład. No, różne sytuacje mogą być. Nie tylko w sytuacji, jeśli ktoś słabo słyszy, myślę, że to może być bardzo przydatna funkcja. No i miejmy nadzieję, że faktycznie Polski na tej liście będzie i myślę, że prawdopodobieństwo jest bardzo duże, że tak będzie. Też dla użytkowników, dla deweloperów aplikacji dla interpretowania języka, dla tłumaczy języka migowego, pojawi się nowe API, które pozwoli dodać do aktywnej rozmowy na FaceTime ludzkiego tłumacza języka migowego, czyli no właśnie, po prostu ktoś będzie mógł podłączyć się do tej rozmowy i na żywo po prostu tłumaczyć. I mamy inne aktualizacje. tvOS dostanie opcję zmiany rozmiaru tekstu. Sterowanie głosowe na iOS-ie i iPadOS-ie będzie używało Apple Intelligence, aby pozwolić użytkownikom nawigować po interfejsach, używając naturalnego języka, nawiązując do tego, co widzą na ekranie, a nie podając konkretne etykiety elementów czy numery na wirtualnej siatce. To będzie dostępne na początku w języku angielskim. Tu chodzi o to, że po prostu będziemy mogli powiedzieć na przykład kliknij na ten folder, albo kliknij na ten przewodnik o najlepszych restauracjach. Taki mamy tutaj, po prostu możemy takiego bardziej naturalnego języka używać. To pewnie trochę będzie działało podobnie jak dla nas rozpoznawanie ekranu. VisionOS dostanie funkcje poprawiające, zapobiegające chorobę lokomocyjną w pojazdach, czyli takie to funkcje, które tam wyświetlają na ekranie kropki, które jakoś w tym pomagają. Gesty twarzą mogą być użyte, żeby sterować Vision Pro. Użytkownicy też będą w stanie używać swoich oczu, aby zaznaczać różne elementy, no właśnie używając też tych funkcji. I też śledzenie oczu na Vision Pro będzie mogło być wykorzystane do sterowania wybranymi wózkami inwalidzkimi. To też bardzo fajna zmiana, która wczytując się gdzieś te materiały pracowe, ponoć jest dość innowacyjna i no, wydaje mi się, że to faktycznie może no, osobom, które mają takie problemy ruchowe i korzystają z takiego wózka, no, może w przyszłości znacznie życie ułatwić. Też pojawi się w wybranych cepach Apple taki adapcyjny, taka rączka, która będzie pozwalała, łączyła się z iPhone'em po MagSafe i pomoże osobom, które nie są w stanie tak normalnie iPhone'a utrzymać, no, utrzymać go lepiej. Też iOS, iPadOS i macOS będą wspierały kontroler Sony Access Controller, czyli to jest taki specjalny pad stworzony przez Sony, no, głównie pod konsolę PlayStation, ale jak się okazuje nie tylko, który też można dostosować, tam różne inne układy drążków, przycisków do niego pod

0: wierzchołek góry lodowej, na pewno tych funkcji, jakichś poprawek błędów będzie znacznie więcej. No niestety nie wszystko tak fajnie wygląda, może marketingowo nie wpisuje się tak fajnie w tą narrację AI, dlatego aż tylu tych funkcji nie mamy wymienionych na tej stronie, natomiast ja śmiem przypuszczać, kiedy te systemy już zaczną trafiać do użytkowników, to faktycznie tych funkcji dostępnościowych będzie w tych systemach znacznie więcej.
1: No i też oczywiście nawet te wszystkie materiały demonstrujące możliwości Apple, wiadomo, że to zawsze filmik, to jest montaż, to jest odpowiednia dynamika, to w rzeczywistości nie działa aż tak bardzo płynnie, no ale do tego to myślę, że się już przyzwyczailiśmy. Marketing jedno, a rzeczywistość drugie. A
2: no opcja wskaż i mów też miała działać znacznie lepiej niż działa, aż wcale nie działa.
1: No właśnie, właśnie.
2: A wyjdzie wszystko w beta test, tak zobaczymy.
1: Zgadza się. A teraz czas na was, słuchacze drodzy. Odbieramy najpierw telefon. Kto jest z nami?
3: Halo, halo, dobry wieczór. Andrzej z tej strony.
1: Cześć Andrzeju, słuchamy.
3: Ja mam takie pytanie dotyczące NVDA z kolei, bo jakiś czas temu pojawił się ta wersja 2026.1, no ta najnowsza. I ja mam problem, bo nie mogę jej zaktualizować. Nie tylko ja mam ten problem, bo jeszcze inne osoby z mojej znajome mi po prostu też to mówią, że mają taki problem, że mamy taki problem, że aktualizacja niby przebiega w toku. Jest ten dźwięk taki, że niby tam wszystko, że się aktualizuje. Po czym na samym końcu wyskakuje komunikat taki, że wygląda na to, że inna instancja NVDA jest już uruchomiona i w związku z tym nie można tej aktualizacji przeprowadzić.
1: Ja miałem podobną sytuację, to znaczy u mnie był konkretnie komunikat, że jakiś plik jest w użyciu.
3: No właśnie, właśnie, tak. To chyba tak samo.
1: I, tak. U mnie to wyglądało dosyć tak nieciekawie o tyle, że kiedy klikałem tam parę razy OK, w nadziei, że to pójdzie dalej, no to oczywiście nie szło, natomiast ja wtedy zrobiłem, no użyłem drugiego przycisku, czyli przycisku anuluj. Efekt tego był taki, że NVDA się no, kompletnie stało bezużyteczne. W momencie, kiedy klikałem na ikonkę na pulpicie, to się pojawiał jakiś tam komunikat o błędzie i u mnie pomogło aktualizowanie NVDA z poziomu narratora. Czyli po prostu...
3: Mam nadzieję, że twórcy NVDA o tym wiedzą i coś z tym zrobią. No to tak nie może być.
1: No podejrzewam, że jest to efekt czegoś jeszcze dodatkowego, co nie występuje u wszystkich użytkowników. Być może, i ja się wcale nie zdziwię, jeżeli jest to efekt tego, że zmieniana jest architektura z 32 na 64 bity. I że to NVDA pakuje się w tym momencie prawdopodobnie, ja nawet tego nie sprawdzałem i teraz tak trochę strzelam, ale do innego katalogu niż był wcześniej. Może tu coś jest na rzeczy, że on część plików sobie próbuje gdzieś tam posprzątać, coś próbuje się zadziać. No w każdym razie, no ja sobie z tym poradziłem tak, że odpaliłem narratora i po prostu dokończyłem tę instalację. Natomiast ja rozumiem frustrację, bo zgadzam się, że to tak nie powinno być.
3: No właśnie, bo nie mam niczego innego uruchomionego, co by utrudniało aktualizację, a ta aktualizacja jest niemożliwa. No, myślałem, że może to kwestia dni, tygodni, kiedy coś pojawi się, jakiś fix do tego
1: cały
3: problemu.
1: Czas,
3: ale
1: cały czas tam są jakieś poprawki, teraz jest jakaś nowa wersja już testowana NVDA, natomiast jeżeli chcesz aktualizować teraz, to no, z moich testów przynajmniej,
3: no tak,
1: to najprościej po prostu użyć narratora jako narzędzia pomocniczego, no i to powinno rozwiązać problem. Nie wiem, Piotrze, na przykład ty miałeś takie problemy z aktualizacją, czy jeszcze się nie zaktualizowałeś?
0: Do 64-bitowego NVIDIA nie. Jakoś mi to poszło bez większych problemów. No parę dodatków na początku nie było aktualnych, ale to w miarę szybko się zmieniło.
3: No nic, no chyba wypada cierpliwie poczekać, aż ten problem zostanie rozwiązany. Myślę, że wtedy dacie o tym znać i będzie można jakoś już...
1: Pytanie, czy my, Andrzeju, będziemy o tym wiedzieć, bo wiesz, tak. To jest jakiś taki, jak widać, przypadek, który nie występuje u wszystkich i teraz pytanie, u jak wielu ten problem występuje. No, u mnie był, u Piotra nie, u ciebie jest. Pytanie jeszcze, u jak wielu użytkowników i jak wiele użytkowników też zgłasza.

0: za ten problem twórcą NVDA, a ilu po prostu sobie jakoś z tym tak czy inaczej poradzi, no bo to też jest kwestia.
1: Czy no ale tego, co, rozumiem, Michale, że jak aktualizowałeś to z włączonym, to co miałeś włączonego NVDA i włączyłeś też narratora?
0: Tak. Aha. I po prostu, no musiałem, wiesz, bo u mnie wyglądało to tak, że jak się to wszystko rozsypało, to ja po prostu musiałem, to ja po prostu musiałem sobie pobrać instalkę NVDA, no i wtedy, kiedy tę instalkę pobrałem, to musiałem ją odpalić i zrobić instalację. I wtedy
1: no
0: to,
1: tak, ale tak, i wtedy wszystkie dodatki, które miałeś, nie, które byłyby zgodne z najnowszym NVDA, a musiałeś aktualizować od początku.
0: Nie,
1: udało się.
0: Nie, to po prostu nadpisało się na moim profilu NVDA. No, tam po prostu jakiś plik nie chciał się, nie wiem, czy zamknąć, czy był gdzieś tam trzymany przez coś.
1: No dokładnie. No cóż, dobrze, to w takim razie dziękuję za odpowiedź. Mam nadzieję, że to jakoś może w wersji 2026.2 już będzie poprawione i będzie można to wszystko normalnie zrobić. No właśnie, bo to coś jest niepokojącego. I tak ja to zauważyłem, potem moja narzeczona też to zauważyła i mówi, a dokładnie masz ten sam problem, który ja miałam wcześniej, jak próbowałam.
0: Tak, no jako rozwiązanie tymczasowe to ja radzę narrator, się wspierać tak, narratorem. Rozumiem. Tak, to wiadomo, że to nie jest idealne, natomiast to no, nigdy nie jest tak niestety, że jak są jakieś większe zmiany przy NVDA, to wszystko przechodzi bezboleśnie. To jest, no to jest...
1: Ale trudno uwierzyć, żeby na przykład w czasie testów nikt tego nie zgłaszał, że komuś się takie problemy robią. No nie wierzę, że to jest taki malutki problem.
0: Wiesz co... Ja się wcale nie zdziwię, jak to jest problem, który przy testach nie wyszedł, bo pamiętaj, że jeżeli to jest coś, co ja przypuszczam, że może być na rzeczy, czyli zmiana tej architektury, to jak sobie ktoś zaktualizował NVDA na samym początku, na przykład w jakiejś wczesnej becie, to nawet już mógł o tym zapomnieć, że miał taki problem, albo tego nie zgłosić. I potem już wiesz, i potem jeżeli na przykład to rzeczywiście jest tak, że tu ma wpływ zmiana tej architektury, to na przykład kolejne aktualizacje NVDA w tych betach to już prawdopodobnie działały okej.
1: No rozumiem.
0: No, więc no różnie to może być, tak jak mówię, jeżeli wiesz, zawsze Andrzeju możesz to zgłosić na GitHubie NV Access, taki błąd i
1: o nie, czuję się na tyle sprawny, żeby się tym GitHubem dobrze...
0: Widzisz, no i właśnie, no i to potem...
2: Tutaj pewnie bardzo byłyby pomocne logi twoje też, czyli dzienniki, które NVDA sobie tworzy podczas instalacji, bo tam pewnie jest napisane dokładnie, co poszło nie tak.
1: No tak, ale gdyby to, nie wiem, można było zgłosić mailem, że można w ten sposób, że są problemy, ale wtedy bym nie stawił logów. A z kolei na GitHubie, no nie czuję się na tyle pewny, żeby...
2: To znaczy, ja myślę, że te logi dałoby się po prostu nawet do maila wkleić. Ja myślę, że chociaż tutaj NV Access znowu woli, żeby to było na GitHubie, przypuszczam, że gdybyś wysłał po prostu do nich maila, nawet przetłumaczonego, to myślę, żeby to zrozumieli i...
1: Nie, na angielsku maila mógłbym napisać, ale akurat tylko, że nie, no w przypadku GitHuba nie jest angielski jakimś dla mnie problemem, tylko po prostu no nie czuję się płynnie na tej infrastrukturze.
2: Tak, ja przeglądałem ostatnio też plany NV Access na przyszłość i jedną z rzeczy, które planują zmienić w... Nie pamiętam, czy to było w tej sesji krótko, czy takich średnioterminowych planów, ale chyba krótko, to właśnie uproszczona procedura zgłaszania błędów, więc może niebawem już nie będzie potrzeby, żeby na tego GitHuba się rejestrować, żeby takie błędy zgłaszać.
1: Rozumiem, dobrze, to bardzo dziękuję. Mi życzę dalszego prowadzenia miłego audycji i... Do usłyszenia.
0: Dzięki Andrzeju za telefon, pozdrawiamy cię serdecznie. To skoro jesteśmy już przy waszych wypowiedziach, to zajrzyjmy na WhatsAppa. Tu Marek się do nas odzywa.
3: Dobry wieczór, Marek Mielik się kłania. Ja mam takie pytanie, czy byłaby możliwość podesłania tego pliku z tymi wszystkimi zegarami światowymi do tej aplikacji Valve? Szukam, to jest na jakichś dziwnych stronach i to jest się po angielsku, ja z angielskim niestety na bakier jeszcze jestem. No i fajnie by było, jakbyście taki odnośniczek tutaj wrzucili, żeby można było sobie to pobrać. Dzięki, fajnie, do widzenia.
0: Swoją drogą, Marek jest jednym z tych szczęśliwców, którzy dostąpili zaszczytu korzystania z lepszej jakości wiadomości głosowych na WhatsAppie. To tak na marginesie. Miałem o tym mówić później, a tu już się okazuje, że no, coraz więcej was z tymi lepszymi głosówkami.
4: Ale te aktualizacje WhatsAppa teraz naprawdę są często, gęsto wychodzą. Ja wczoraj dostałem jedną, dzisiaj rano dostałem jedną i teraz w trakcie audycji zaś dostałem kolejną, więc
0: może w końcu tak. Natomiast co do odpowiedzi na pytanie Marka, Piotrze, zdaje się, że pod 330 tyfloprzeglądem jest link, tak?
2: Tak, do aplikacji, natomiast ten link ze wszystkimi zegarami, o którym mówisz, to był w wątku o tej aplikacji na portalu Applebee's. Teraz nie pamiętam, gdzie to był link, chyba do dysku Google, więc jak tam sobie tą stronę, nawet zresztą muszę przetłumaczyć, tam na stronie Applebee's jest teraz taka ramka, gdzie tłumacz Google powinien automatycznie wyskoczyć, tam ten link powinien być.
0: Okej, to teraz jeszcze kilka wiadomości z naszego panelu kontaktowego. Mamy na przykład wiadomość głosową od Roberta.
5: Cześć wam, Roberto. Z tej strony miło was słyszeć ponownie na żywo i przyznam, że nie słuchałem jeszcze tej nagranej audycji Tyfloprzeglądu 331, ale sprawdziłem na szybko rozdziały i nie ma tam tego, o czym chciałbym wam powiedzieć, więc wierzę, że się nie powtórzę. I teraz... O trzech rzeczach chciałem wam powiedzieć. Pierwsze dwie to są subskrypcja w aplikacji Mój T-Mobile. Jeśli tylko jesteście w T-Mobile, to na zakładce Magenta Moments mamy teraz, mam nadzieję, że to jeszcze jest. Na pewno w zeszłym tygodniu był Volt Plus za darmo, czyli ten darmowy dowód, darmowa dostawa jedzenia, restauracji i tak dalej przez aplikację Volt. Jest to też dla bieżących użytkowników, czyli ja na przykład mając już tę subskrypcję, mogłem sobie ją przedłużyć o rok i tak zrobiłem i bardzo mnie to cieszy. To jest dokładnie ta oferta, z której akurat ja skorzystam z wielką chęcią, tak? Ale naprawdę nie jestem pewien, czy to jeszcze jest. I w tym samym miejscu teraz jest też kod do Eleven Readera za darmo na rok. To z kolei jest rzecz, za którą ja bym nie zapłacił, tak domyślnie, nie zapłaciłbym, ale jak miałem taką możliwość, to sobie zainstalowałem i troszkę to testuję. Daję mu książki, niestety na razie były to, jedna książka była rozpoznana Fine Readerem, a druga była, to był artykuł w PDF-ie, który miał chwilami odstępy w miejscach, gdzie one nie powinny być, więc tam się to sprawdzało gorzej, ale ogólnie ciekawe to jest. Ciekawe i jeśli tylko dobierzemy sobie głos do książki, to myślę, że czasami warto się tym pobawić może nawet. Na razie testuję, uczulam tylko, że nie możemy mieć aktywnej subskrypcji, to znaczy ja niechcący aktywowałem sobie okres próbny, nie zapłaciłem nic i na szczęście jak ten okres próbny się skończył, to mogłem potem na tej stronie, która się tam pojawia w Magenta Moments, kliknąć aktywuj subskrypcję i ona się uaktywniła i teraz na rok mam Eleven Reader Ultra. A trzecia sprawa to jest jeszcze NVDA 2026.1. Zauważyłem, słuchajcie, na obu swoich laptopach HP, że coś jest nie tak z instalacją, to znaczy jeśli aktualizujemy, to w pewnym momencie pojawia się przynajmniej mi komunikat na obu tych laptopach, że ktoś jeszcze używa w tej chwili NVDA i nie może zostać usunięty plik pewnie NVDA.exe, tak? No jakiś plik. I niestety trzeba to obejść tak, że ustawiamy NVDA, żeby się nie włączało z uruchomieniem systemu, potem restartujemy komputer, włączamy narratora, włączamy NVDA i wtedy się zainstaluje wszystko też z naszymi ustawieniami i już jest okej. To znaczy musimy pobrać instalator najnowszy i z niego to zainstalować, tak? To oczywiście możemy pobrać przed restartem komputera. Czyli trzeba pobrać instalkę, wyłączyć NVDA przy uruchomieniu systemu, potem przerestartować komputer, włączyć narratora Control Windows Center i zainstalować. Przepraszam za troszkę przydługą wiadomość. I już się nie rozgaduję i życzę wam miłego wieczoru i miłej audycji. Cześć.
0: Dzięki, Roberto, za tę wiadomość. No jak widać, tu problemów z NVDA i z instalacją NVDA jest więcej. Więcej użytkowników ma ten kłopot. Natomiast, no... U mnie obyło się bez restartu, aczkolwiek tam ja jeszcze zdaje się, że grzebałem coś w menedżerze zadań, żeby poubijać te procesy. To tak nawiasem mówiąc, że nie było konieczne restartowanie komputera, no ale tu no nie jest to proste, tak? I użytkownicy, którzy nie są doświadczeni, jeżeli chodzi o radzenie sobie z takimi mniej oczywistymi technicznymi chochlikami, to mogą mieć problemy i ja się wcale nie dziwię tu frustracji Andrzeja, że, no, że nie był z tego zadowolony.
4: Ja być może nawet poniekąd zachęcony paradoksalnie, ale może się zmuszę, żeby odpalić Windowsa, że tak powiem, i skoro takie rzeczy występują różne, spróbować zainstalować, zobaczyć, czy wystąpią problemy. Jak wystąpią, w sumie mogę zgłosić, bo akurat... Ale to, no właśnie, to jest w zależności od tego, jak będę miał nastrój, czas, siłę, ochotę, żeby w ogóle Windowsa odpalić i to sprawdzić. Natomiast jeśli chodzi o Eleven Readera i dobór, to o czym mówił Robert, to generalnie kwestia nawet do treści, powiedzmy, do książki to jest jedno, ale do języka to jest drugie. Na przykład ja miałem sytuację taką, że... No pan Frączewski mi bardzo imponuje, jeśli chodzi czy o polski, czy o niemiecki, powiedzmy tam z testów francuskiego nawet fajnie sobie radził, po włosku, o jak fajnie, super wszystko. Natomiast po angielsku totalnie głos inny tak naprawdę, jakaś karykatura podobieństwa czegoś do czegoś, barwowo, ale zupełnie to nie było to. Natomiast w drugą stronę też było, ładny brytyjski głos, po angielsku czytający naprawdę fajnie, podczas jak się przyłączyłem na polski, to już ta intonacja gdzieś tam mi się nie podobała, to już to nie było aż tak naturalne jak w wypadku, więc tutaj to też trzeba mieć to na uwadze, nie? Że głos dobierać do danego języka po prostu, testować sobie w ten sposób też.
0: Mamy jeszcze kilka wiadomości od Sylwestra. Na przykład Sylwester pyta, i tu Maćku, ciebie bezpośrednio. Maćku, moja siostra wyrzuciła Revoluta z kompa i ze smartfona. Czy dobrze zrobiła?
4: Revoluta z kompa i ze smartfona wyrzuciła Revoluta, no... No cóż, no ja powiem tak, no jak już, że tak powiem, jej się nie spodobał i dłużej, że tak powiem,
0: nie chciała z niego korzystać,
4: no to, że tak powiem, jej wybór, jej wola, no do zagranicznych wojaży różnych może się fajnie przydać, aczkolwiek no tutaj chociażby Erste coś sobie zacznie coraz fajniej poczynać, no zależy wszystko, że tak powiem, od gustu
0: zależy
4: i
0: od potrzeb,
4: preferencji, tak?
0: Tak naprawdę.
4: I potrzeb.
0: Tak,
4: no.
0: tak, bo no też nie od dziś wiadomo, że różnego rodzaju skamy gdzieś tam przy okazji Revoluta kiedyś to bardzo często się robiło i ten Revolut taką miał mieszaną, że tak powiem, sławę, aczkolwiek no to jest po prostu usługa bankowa, jak każda
4: Dokładnie,
0: inna.
4: Finansowa,
0: tak.
4: No. Generalnie, to czy ja mam z Revolutem zasadniczy problem o tyle...
0: O Revolucie jeszcze dziś będzie swoją drogą.
4: Tak, ale ja mam z Revolutem o tyle problem, że oni nadal nie oferują weryfikacji tożsamości, chociażby za pomocą M-Obywatela, tylko cały czas są selfiki i albo filmiki, albo dowody osobiste, często, gęsto kombinacje wszystkich trzech. Czasem się zdarzy tylko, że powiedzmy jest kod z SMS-a, ale to od Wielkiego Święta. No i no, do bariera dostępności jak nic. No, ale to też zależy kto na co patrzy tak naprawdę, nie? A w sumie a propos oszustw różnego rodzaju, to nawet sam Revolut często gęsto uczula klientów, czy to w powiadomieniach push, czy to w e-mailach kierowanych generalnie, żeby nie dawać się temu, a jeśli się już dasz, to żeby zgłosić to tu i tam, więc... Co by nie mówić, w sumie też o tą kwestię dbają, o tą sferę tak
0: Oczywiście.
4: Naprawdę.
0: Oczywiście. Tak, no,
4: jednak są zobowiązani do pewnych rzeczy. Nie?
0: Dokładnie. I się z tego starają wywiązywać. Mamy jeszcze kilka komentarzy, więc zanim przejdziemy dalej, to teraz jeszcze je przeczytam. Mamy na przykład wypowiedź od Borysa. Podejrzewam, że lokalne opisywanie będzie działać po prostu tak, że funkcja będzie działać tylko na iPhone 18 Pro Max i tylko na te. No... Czas pokaże, jak to będzie wszystko wyglądało i
2: gdzie. Ale ja chciałem, że będzie 15 Pro wzwyż, raczej jak wszystkie inne funkcje
4: Apple Intelligence. No, dokładnie.
0: Jeszcze mamy od Oskara wiadomość. Ja aktualizację zacząłem od bet i nie było problemu. To tak a propos NVDA. No czyli to jest to, o czym ja mówiłem, że no właśnie, jeżeli ktoś na przykład zaczynał gdzieś tam od bet kiedyś, to no zupełnie inna historia może być z tym związana. Ja stawiałbym na to, że to właśnie ma związek z przesiadką z 32 na 64 bity. Zaskakująco dużo dodatków, przynajmniej tych, które ja miałem, nawet jeżeli nie były kompatybilne, to wystarczyło im nadpisać tę flagę, no i działały. Więc to tak swoją drogą to nie...
2: Tak naprawdę największy problem to był z syntezatorami tak naprawdę, które faktycznie czasem korzystają z bibliotek, aczkolwiek te najbardziej popularne to polskie, no to RAW-ość jest otwarto źródłowe, więc sam to po prostu zostało zrobione dużo wcześniej, zresztą Vocalizer podobnie. Największy problem był przez chwilę dosłownie z tym takim chińskim OCR-em, Xinyi, chyba tak się to czyta OCR, i Audio Managerem, bo one faktycznie z jakichś bibliotek korzystały, ale te dodatki to pamiętam, że pojawiły się po jakichś dwóch albo trzech dniach, kiedy ta wersja się pojawiła, więc...
0: No jasne.
4: No a propos wątku Borysa i opisywania lokalnego, to tak mi przyszło jeszcze na myśl, że żeby użytkownicy tego z podstawowego, zwykłego iPada się nie zdziwili, no bo tam jeśli to jakimś cudem do nas trafi, no to nim nie zadziała, no bo tam Apple Intelligence'a nie ma, nie? Tylko w... Za to MacBooki z M1, myślę, że sobie mogą z tym poradzić fajnie.
2: Tak, no tam jest Apple Intelligence.
4: Bo jest Intelligence, tutaj... więc spoko. Natomiast te iPady zwykłe, iPady Mini R i Pro, no jak najbardziej, ale te zwykłe iPady podstawowe, no to tu niestety może być tym większy problem.
0: No dobrze, to przejdźmy dalej w takim razie do kolejnych tematów. Może teraz, Maćku, ty się podzielisz swoimi doświadczeniami i wrażeniami, nie najlepszymi, jak tu się zarzekasz w tej naszej notatce, jeżeli chodzi o aplikację czy o podpis SimpleSign na macOSie.
4: No tak, tak, niestety. Ja powiem tak, jak podpisywałem, też sobie przetestowałem ten podpis jednorazowy w M-Obywatelu, kwalifikowany, bo tam SimpleSign jest dostępny jak najbardziej. Natomiast to, jak to wyglądało w M-Obywatelu, a jak wygląda przy wykupie podpisu takiego już długoterminowego, to są dwie różne odrębne historie w ogóle. Niebo a ziemia. Tu generalnie ten M-Obywatelowy i potem ten panel do podpisu całkiem fajnie sobie to radzi, jeśli chodzi o dostępność. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o ten podpis długoterminowy, to zasadniczo problemy to już się takie nawet kognitywne, rzekłbym, poznawcze, zaczynają, nawet nie do końca związane z obsługą przez czytniki ekranu, ale powiedzmy na etapie zakupu w ogóle tego podpisu, gdzie sobie wchodzimy na sklep.certum.pl i tam sobie możemy się tym bawić. To już ta strona, która swoją drogą deklarację dostępności swoją ma, ale no do wzorów gdzieś tam dostępności i do tego, w jaki sposób te nagłówki są poukładane, co tam wyskakuje po drodze, jak to się wszystko wyświetla, no do wzorów dostępności nie należy, ale sobie myślę... No, grupa dostępna, Apple poleca, ludzie sobie chwalą, sobie myślę, dobra, ja się poświęcę, ja spróbuję, zwłaszcza, że akurat miałem potrzebę w sumie, jednak życie gdzieś tam zmusiło, żeby sobie taki podpis wykupić. Sobie myślę, dobra, ludzie stawiają na ten podpis, dobra, w sumie zaufam, dobra, w sumie kupię, nie? No i okej, przebrnąłem jakoś przez tę procedurę zakupu, tam naprawdę działy się różne rzeczy.
0: Z ciekawości, jakie tam były problemy?
4: Wiesz co, non-stop na przykład nie zamykające się te kwestie dotyczące cookies czy polityki prywatności, gdzie tam cię nagle, powiedzmy, przenosiło ni z gruchy, ni z pietruchy. Nagłówek poziomu pierwszego, który na przykład miał cię kierować już stricte do szczegółów podpisu, tego, co on oferuje i tak dalej, też był za, nie wiem, trzema, czterema innymi w ogóle nagłówkami, które na spokojnie powinny być gdzieś tam w stopce strony ewentualnie. No, albo nawet kliknięcie w kup teraz w określonym miejscu, powiedzmy, bo jeden link, ok, otworzył ładnie, a drugi, jak gdzieś sobie kliknąłeś, to już nie. Koszyk, generalnie, który też nie był elegancko jakimś nagłówkiem oddzielony czy czymś. Gdzieś tam jakaś tabelka się pojawiła z podsumowaniem, z tym, jakie te produkty wybrałeś, coś tam. Nawet ten zobacz koszyk nie chciał się otworzyć za pierwszym razem. Naprawdę długo by wymieniać, ale takich barier, no takie takich barier sporo napotkałem już na, powiedzmy, samym początku. Ale okej, co myślę, dobra, ja to przeboleję. To dla wytrwałych cierpliwość przećwiczymy. Jak już kupię...
0: To się robi raz, będzie... potem będzie lepiej.
4: Tak, potem będzie lepiej, zwłaszcza ludzie twierdzą, że jest fajnie, dostępnie, da się obsłużyć. Dobra, no próbujemy. No okej, okay. Podpis kupiłem, ale jeszcze dochodzi do tego aktywacja. No i drogi są dwie, jeśli chodzi o drogi online, bo trzecia, no to wizyta w punkcie, tam w sklepie, w punkcie stacjonarnym, no to do najprzyjemniejszych pewnie by nie należała. Więc stwierdziłem, no trzeba sobie poradzić online. No i pierwszą z opcji jest wideoweryfikacja przez urzędnika za pomocą Teamsa, ale drugą, ja akurat jestem w gronie tych, którzy sobie mogli to pozwolić, jest akty potwierdzenie tożsamości przez Erste. I żadnego innego banku tam nie ma, jest tylko Erste Bank, więc fajnie. To przebiegło w sposób jak najbardziej dostępny, no bo w końcu to Erste, więc było w miarę okej. No ale potem już cały panel Certum, czyli tam, gdzie sobie trzeba było zrobić konto też wcześniej, żeby ten podpis w ogóle kupić. W ogóle sam ten panel już mi troszkę śmierdział brakiem konsekwencji dbania o dostępność, bo po pierwsze jakieś tam obrazki niezetykietowane obok, które też nie oznajmiały swojego stanu, co to w ogóle jest, co to jest za element, i po prostu obrazek, na przykład moje produkty, obrazek, coś tam. Jakoś to się jeszcze udało w miarę zrobić, ale jak tu aktywować ten podpis? Skoro instrukcja mówiła, że po zalogowaniu będziesz miał opcję wypełnić wniosek o aktywację, a ja tam szukam, nie ma. Dopiero patrzę, był obrazek moje sprawy. Najpierw obrazek, potem idąc w prawo moje sprawy. Element moje sprawy się kliknąć nie chciał, element obrazek się kliknął i było plus nowa sprawa, coś tam. No sobie myślę, nie, no to chyba nie to. Ale tak szukam, nie ma tego nigdzie, tego uzupełni wniosek. Sobie myślę, dobrze, kurczę, spróbuję dodać nową sprawę. Bo myślałem, to sprawa do supportu, zgłoszenie jakiegoś błędu, coś. Nie, nic bardziej mylnego, to tam się schowała.
0: To jest właśnie ten wniosek.
4: Tam był ten wniosek do wypełnienia. Tutaj w miarę to poszło płynnie, powiedzmy, z tego co pamiętam. No ale przyszedł czas na pobranie aplikacji. I też na aktywację generalnie już tego certyfikatu, zainstalowanie tak naprawdę tego certyfikatu, czy to ma być też, powiedzmy, na iPhone'ie, czy na Macu i tak dalej. No i też nawet w sumie procedury dotyczące aktywacji konta też były nie do końca spójne, bo nikt mi nie powiedział, że ja sobie mogę w prosty sposób aktywować z poziomu w ogóle iPhone'a, co ja w sumie zrobiłem, ale to tak, bo oni sugerowali, żeby kliknąć na jedną stronę, wpisać kod, przekieruje cię do drugiej strony, po to, żeby telefonem już na już zainstalowanej aplikacji, nie, jak to było, coś takie, żeby zeskanować kod QR z ekranu komputera, coś tam, i że dopiero to spowoduje, że na iPhone'ie mi się otworzy jeszcze coś i strasznie generalnie te ich instrukcje są niejasne. Bardzo trzeba gdzieś tam samemu się domyślać i samemu szukać alternatywnych dróg, no bo tam tego w pomocy nie ma. Dawno się nie spotkałem, powiedzmy, z czymś tak ohydnym, jeśli chodzi o informowanie użytkownika, klienta generalnie. No ale jak już to wszystko udało zrobić, powiedzmy, okej. Okay. Właśnie, przez przypadek sobie kliknąłem na iPhone'ie, że aplikacja ma być wyłącznie generatorem tokenów podczas logowania się na przykład na komputerze czy podpisywania dokumentów, a nie pełnoprawną aplikacją z dwoma modułami, czyli tym e-podpisem, jak i generatorem tokenów. Ale była informacja też, że w ustawieniach ja to będę sobie mógł na spokojnie potem zmienić. No i chciałem sobie zmienić, tyle że nie było tam w ogóle takiej opcji. Było tylko przywróć ustawienia fabryczne przycisk. No fajnie. no trzeba było to zrobić, żeby mieć pełną funkcjonalność aplikacji. To się znowu wiązało z aktywacją konta. Tu już akurat poszło prościej, bo trzeba było podać maila i tam kilka losowych danych z podczas zakładania wniosku, danych wrażliwych swoich. No i dobra, no przebolałem, jeszcze przebolałem. Ale to, co zobaczyłem na Macu, jaka mnie rzeczywistość zastała, no to jest dalekie od użytkowania macOS-a tak naprawdę. I bo po pierwsze, instalujemy jeden pakiet, to dostajemy, pobieramy ze strony pakiet instalacyjny PKG, to jest jeden ze sposobów dystrybucji aplikacji na Maca. Trochę jak, powiedzmy, exe na Windowsa, setup exe, gdzie klikamy sobie dalej, zainstaluj przycisk, bum. Natomiast i w tym momencie zainstalują mi się dwie aplikacje. Jedna to jest SimpliSign Desktop, gdzie de facto po jej otwarciu nie ma nic, bo jest taki interfejs, znaczy robi się wszystko z tego paska menu statusów, gdzie aplikacja, czyli dwa razy VMM, VoiceOver MM, gdzie aplikacja siedzi, dopiero po jej aktywowaniu tam łączymy się z tą chmurą, wpisujemy swoje dane, znowuż maila i bodajże właśnie hasło i tam jeszcze nadajemy sobie PIN, zdaje się do tego certyfikatu, jak będziemy podpisywali kod PIN, kod PUK. A drugą i tak naprawdę w tej aplikacji możemy zrobić tyle, ale jest jeszcze druga aplikacja do tego czegoś. To się nazywa Procertum Smart Sign, Smart Sign w każdym razie. I to jest ta docelowa aplikacja, którą po pierwsze podpisujemy, po drugie możemy zweryfikować plik, czy jest prawidłowo podpisany. No i właśnie, po pierwsze... Nawigacja wewnątrz tej apki, znaczy interfejs, jeżeli nawigujemy zgodnie z filozofią macOS, jest delikatnie mówiąc nieuporządkowany, delikatnie mówiąc konsekwencji zaznaczania tam czegokolwiek, jakichkolwiek checkboxów jest żadna konsekwencja, jakby jeśli o to chodzi. Jedyne, co nas ratuje, jak już sobie znajdziemy przycisk już będę parafrazował, ale odnośnie do właśnie podpisywania tej podpisywarki, to tylko Tab, Shift, Tab, tak naprawdę nie żadna szybka nawigacja, nie tylko po prostu Tab, Shift, Tab, a wybór, schodzenie po plikach, folderach, to są, no wiadomo, strzałeczki góra, dół. Uwaga, backspace i return, w sensie enter, żeby wychodzić z folderów i wchodzić. Także i enter oczywiście otwieramy też pliki. Więc typowo Windowsowy sposób nawigowania, nie jak Macowo, że możemy command góra, command dół, widok listy, pomarzyć sobie możemy, jak i szybkie przechodzenie między folderami Findera, tak? Typu do pobranych szybko, do dokumentów, do na pulpit, na biurko do pobranych i tak dalej, do katalogu użytkownika. Nie, no tego skrótami nie uświadczymy wcale. Musimy się przemęczyć z tym backspace'em i returnem. No i co? No i jak już sobie taki plik podpiszemy, znaczy najpierw dodamy, potem on tam jeszcze stwierdzi, czy plik jest poprawny i tak dalej. Pliki PDF mogłem podpisywać bez problemu. Dokumentacja, jakże kłamliwa, już po raz trzeci, mówi, że ja mogę sobie podpisać również pliki do CX i tak dalej, różne inne, wiadomo, wtedy XML też się gdzieś tam generuje i tak dalej, ale jak próbowałem to zrobić, bo też miałem potrzebę, powiedzmy, to mi błąd wyskoczył, jakiś błąd w ogóle, kod cały mi wypluło, nawet nie śliłem się, żeby to jakkolwiek interpretować, natomiast wyskoczył błąd i pliku stricte do CX nie mogłem podpisać. Musiałem otworzyć go sobie w Pages'ie, wyeksportować do PDF-u i dopiero podpisać taki PDF.
0: Bo to nigdzie... chyba generalnie tak jest, że ten podpis kwalifikowany, ten taki wizualny, to da się nim podpisywać tylko PDF-y.
4: No tak, ale generalnie była informacja, że wiesz, pliki powiedzmy do CX i 100 tysięcy różnych innych typów, że
0: i XML, też się da.
4: Że niby też się da, a tutaj totalnie nie było tej możliwości. Mało tego, aplikacja żadnych ustawień nie ma. Znaczy są, ale to są obszary przewijania tak zwane, ci, którzy mają Maca wiedzą o co chodzi, ale totalnie nieponazywane, niepoopisywane dla VoiceOver, co który, jedne są puste jak się wchodzi w interakcję, drugie coś tam zawierają, ale jest tak wszystko pofragmentowane, nie, generalnie jeśli chodzi o takie, powiedzmy, szybkie podpisanie, jeszcze okej. Weryfikacja już podpisanych plików całkowicie niedostępna, nie da się tego zrobić, ja jeszcze na to nie wpadłem, bynajmniej jak to zrobić. Strona bodajże sign.certum.pl, która też służy do podpisywania, też do zarządzania, powiedzmy, większą ilością plików do podpisu i tak dalej, totalnie niedostępna tam, bo myślałem, że chociaż że nie będę musiał tolerować tego interfejsu Windowsowego tak naprawdę stricte zerżniętego stamtąd, no ale nie, jeszcze gorzej tak naprawdę było, żadnych etykiet dla przycisków, żadnej możliwości, że tak powiem, dodania prostego pliku, potem jego podpisania i tak dalej, nie wiem, po prostu to jest jakiś kosmos, jeśli chodzi o dostępność, w ogóle całe doświadczenie użytkownika tak naprawdę. Mało tego, aplikacje te obie nie mają żadnego modułu do sprawdzania aktualizacji, też do no właśnie, do sprawdzania aktualizacji, do ich pobierania i tak dalej, więc no ja powiem szczerze, jestem mocno rozczarowany, znaczy nie, stwierdzając, że jestem mocno rozczarowany, to jakby nic nie powiedzieć. Natomiast no już trudno, no wydałem pieniążki, no to trzeba będzie się z tym męczyć. Plus jest taki, że jak już to człowiek faktycznie pojmie, jak to zrobić i pod warunkiem, że wszystkie swoje pliki ewentualnie zapisuje, znaczy te do podpisu w jednym folderze i nie chodzi, nie szuka, to się to w miarę da zrobić. Też jest opcja dodaj katalog do podpisu, przycisk, ale no ja tego jeszcze nie testowałem.
0: Ja sobie odpaliłem tę aplikację na Windowsie teraz, no. Bo ja sobie zainstalowałem swego czasu, żeby tak przetestować. No. I muszę powiedzieć, że pod Windowsem nie wygląda to najgorzej. To znaczy, ja jeszcze nie mam tego podpisu, więc podejrzewam, że tu diabeł może tkwić w szczegółach, bo tu się trzeba by było zalogować, tam jeszcze posprawdzać, jak to wygląda, ale generalnie to ta aplikacja trochę dużo gada, bo na przykład jak sobie jestem powiedzmy na... panel, mam coś takiego na przykład tutaj, jak mam te kategorie, to mam panel narzędziowy, panel. I teraz podpisywanie, przycisk wciśnięty, przełącza na panel podpisywania, no... Jakbym nie wiedział. Dobra, ale okej. Okay. Na przykład wyczyść listę plików do podpisania, umożliwia wyczyszczenie listy i tak dalej, i tak dalej. Te komunikaty, te etykietki są takie strasznie przegadane. To wszystko jest takie... Widać, że tu ktoś chyba pomyślał o tym, żeby to jakoś dostępne zrobić, ale tak trochę nie przetestował tego z realnymi użytkownikami. Co widać, Maćku, zwłaszcza po twoich doświadczeniach na Macu?
4: Tak, teraz sobie ja też patrzę na to i faktycznie on te etykietki, znaczy te niezaznaczone podpisywanie checkbox i też te tak zwane dymki pomocy, które VoiceOver, to tam też to zostało zrobione faktycznie, no.
0: A jakiś nieopisany przycisk też widzę, że jest w tej aplikacji. Tak,
4: jakiś
0: tu,
4: button tak. Też jest, no. Który tak, i tych podpisów opcji nie da się wybierać. To generalnie co ja jeszcze chciałem na ten temat powiedzieć, na pewno to, że no właśnie na Windowsie być może wygląda to lepiej. Na Macu da się, ale no plus myślę jest tego taki, że jak już to człowiek ogarnie i dobra, tu wybierz plik, tu tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap, podpisz przycisk, tu wprowadza się PIN, on tam jeszcze wyszukuje te dostępne certyfikaty, jakie się ma zainstalowane. No i w tym momencie nie trzeba już, prawda, pobierać z żadnych stron plików, tak jak mamy w profilu zaufanym, tylko ten plik, który się już wybierze w tym folderze docelowym, gdzie on jest, to ten plik zostaje zmodyfikowany o ten podpis. No więc to jest może jedyny plus z całej tej nędzy i rozpaczy tak naprawdę. Ale no cała reszta, ja jeszcze mi emocje nie zeszły, że tak powiem, w sobotę się tym bawiłem. Ale jak mi emocje zajdą, ja być może na spokojnie napiszę sobie do Asseco. W sumie to właśnie, bo tak, portal Certum, firma Asseco Data Systems, więc... Ale w każdym razie nawet jest gość odpowiedzialny za koordynator niby dostępności, który tam sprawuje pieczę nad dostępnością strony. Pytanie, czy on będzie mógł coś zrobić. Mail reklamacyjny też jest. Być może na oba adresy pójdzie, że tak powiem, jakieś pisemko.
0: Ja myślę, że tam jakaś świadomość dostępności jest. To znaczy, że ktoś przynajmniej coś próbował, bo to widać.
4: Chyba Maca totalnie nie umie.
0: Bo to widać, ale po prostu na chęciach i na próbach się skończyło. I myślę, że tu jeszcze zwyczajnie trzeba trochę tam ludzi pokierować.
4: I ktoś Maca nie umie.
0: Stronę. No niestety. I Maca tak. Wiesz, ja podejrzewam, że to jest efekt tego, że ta aplikacja jest szyta z jednego kodu na wiele platform. Wcale bym się nie zdziwił, jeżeli tak jest.
4: Ale. Co ciekawe, w sensie aplikacja jest na Macie, ona jest... Ja już się bałem, że będzie w wypadku, tak jak jest w wypadku FineReadera, że FineReader jest nawet teraz zdzierają za subskrypcję jak za zboże, a jest wyłącznie wersja Intelowa, która no za 2 lata też przestaje mieć wsparcie.
2: Naprawdę?
4: Tak.
2: To oni to aktualizują w ten sposób? No to ciekawe.
4: Nie wiem. Ale ja mam wersję Intelową i z tego, co się jeszcze dokopałem do bo ja nie mam tej najnowszej już wersji, bo nie zamierzam płacić, tylko starszą, no to że ponoć cały czas jest Intelowa. A tutaj, chociaż naprawdę z dwojga, z trojga, dziesiątek złego, że tak powiem, bo się troszkę wynarzekałem tutaj, to chociaż tyle, że ta aplikacja jest uniwersalna, czyli no na ARM-y też, na Apple Silicon, więc... No chociaż
2: i za rok się nie popsuje.
4: Że nie straci chociaż tego wsparcia. No, tak.
0: Pozostaje mieć nadzieję, że to będzie jednak ta dostępność poprawiana, ale tu Maćku ochłoń i zgłoś im te uwagi, bo myślę, że warto, zdecydowanie warto.
4: A jak już użytkownicy macOS-a wiedzą, na co się należy nastawiać, no to teraz przynajmniej świadomie podejmują decyzję, czy chcą, czy nie chcą. Jedna z pań na dostępnym Apple stwierdziła, że nie, no jej to w zasadzie ta obsługa Windowsowa tego całego przedsięwzięcia nie przeszkadza. No mi bardzo przeszkadza. Więc jak już ktoś, to już pozostawiam, prawda? Ja się podzieliłem tym, czym się podzieliłem,
0: apka mobilna? Jak ona się sprawdza?
4: To znaczy nie podpisywałem nią jeszcze.
0: Okej, okay, bo myślałem, że próbowałeś.
4: Jeszcze nie, na razie, że tak powiem, jeszcze nie czuję. Zresztą ja na telefonie rzadko podpisuję tak naprawdę. Mhm. To ja nawet jak sobie podpisywałem mObywatelem, to często gęsto z tej strony podpis mObywatel.gov.pl.
0: Jasne.
4: Skompała.
2: A to można podpisywać z komputera na mObywatelu?
4: Tak, tylko sobie QR musisz zeskanować, ale generalnie tak.
2: Kurczę, że ja tego nie wiedziałem, to co, że mówisz.
4: No, elegancko można. Wybrać sobie tych dostawców z rozlicznych i...
2: No miałem potrzebę i bawiłem się przez wysyłanie plików do iClouda i z powrotem, więc...
4: A w sumie to mi znalazł, czekaj, kto mi... Albo mi to GPT znalazł, albo Gemini, albo Claude, już teraz nie pamiętam, który. Właśnie, że tak można zrobić swego czasu i faktycznie zaać. Jednak ta AI dzisiaj to jest królowa normalnie świata, nauki i wszystkiego.
0: Podpowiada różne ciekawe rzeczy. Dobrze, to teraz przechodzimy z rzeczy Apple'owych do konkurencji, że tak powiem. I nie do Windowsa. Nie do Windowsa, słuchajcie. Do Androida. Co tam, Piotrze, jeżeli chodzi o Talkbacka?
2: Co jeśli chodzi o Talkbacka? Tutaj przygotowałem dwie informacje. Pierwsza jest taka bardziej ogólna, mianowicie mamy po prostu nowego Talkbacka, konkretnie Talkbacka z numerkiem 17.0, który niedawno się pojawił. I no, może w porównaniu do aktualizacji, które mieliśmy niedawno, to jest bardziej drobna aktualizacja, natomiast dla użytkowników, którzy zmagają się z problemami, które ta aktualizacja rozwiązuje, to myślę, że to będzie aktualizacja istotna, bo tutaj czytając za serwisem Accessible Android możemy dowiedzieć się, że Między innymi ta aktualizacja poprawia to, jak są czytane tak zwane obszary dynamiczne w internecie, jeżeli to są te obszary Area Live. Generalnie to jest coś, co autorzy stron internetowych mogą użyć, żeby nam czytnik ekranu coś w danym momencie automatycznie na stronie internetowej przeczytał. Czyli no, jeśli nie wiem, jakieś wiadomości przychodzą w jakiejś aplikacji do komunikacji, jak nam coś się załaduje, jak są jakieś wyniki wyszukiwania, no czasem też źle używają tych obszarów to swoją drogą. Natomiast no, tutaj mówimy o sytuacji, kiedy one faktycznie są używane sensownie. Okazuje się, że jeśli takich komunikatów było za dużo, to TalkBack czasami się gubił i podawał je na przykład nie po kolei. To zostało naprawione i teraz te komunikaty są podawane w bardziej logicznej kolejności i też jeśli jakieś wiadomości mają wyższy priorytet, bo tam w tych obszarach Aria można zdecydować, czy taki komunikat ma być przeczytany natychmiast i przerwać cokolwiek innego, co jest akurat czytane, czy nie, no teraz też TalkBack to honoruje i jeśli taki krytyczny komunikat się pojawi, a to często na przykład jest używane, jeśli jakiś błąd wystąpi podczas wypełniania formularzy na przykład, no to też faktycznie ta mowa zostanie przerwana i ten komunikat powinien zostać przeczytany. Więc no to powinno poprawić komfort przeglądania w internetu, zwłaszcza na stronach, gdzie takie komunikaty są stosowane. Natomiast następna zmiana dotyczy posiadaczy monitorów brajlowskich, którzy w końcu mają możliwość zmienienia skrótów klawiszowych, no bo też TalkBack ma swój zestaw skrótów klawiszowych poleceń, które możemy wykonywać z poziomu linijki brajlowskiej i generalnie czytniki ekranu, czy to na komputerze, czy to na iPhone'ie pozwalają te wszystkie skróty spersonalizować, dodać nowe polecenia po zmienieniach, które są. TalkBack do tej pory tego na to nie pozwalał, co było o tyle irytujące z tego, co słyszałem, to te polecenia TalkBacka są specyficzne w porównaniu do tego, jak to na innych systemach działa. Na szczęście to właśnie się zmieniło i teraz wchodząc do ustawień TalkBacka, następnie przechodząc do sekcji monitor brajlowski, a następnie do sekcji polecenia monitora brajlowskiego, możemy te polecenia sobie pozmieniać. Możemy sobie po prostu inne skróty klawiszowe przypisać. Też dotarłem do informacji, że jesteśmy w stanie zmienić skróty klawiszowe, ale tego nie mogę potwierdzić. Wiem, że tam teraz układ klawiszowy się zmienił, więc może tak, chyba to jest tam dostępna, tylko że cały czas wszystko, do wszystkiego musimy mieć ten klawisz wyszukiwania, czyli jest chyba klawisz Caps Lock przypisany. Natomiast jeśli chodzi o monitory brajlowskie, no to faktycznie polecenia możemy przypisać. Niestety nie możemy dodawać nowych poleceń, nowych skrótów do poleceń, które domyślnie nie mają poleceń dla monitorów brajlowskich. To może pojawi się w kolejnej aktualizacji. Niemniej jednak to i tak pewnie będzie aktualizacja, która wiele osób ucieszy, zwłaszcza jeśli te polecenia dla waszego monitora akurat są z jakiegoś powodu nieintuicyjne. I też poprawka, jeśli korzystamy z trybu zaznaczania w TalkBacku, zaznaczania tekstu, mianowicie jeśli włączaliśmy sobie ten tryb zaznaczania tekstu, to TalkBack automatycznie przestawiał się na nawigację po znakach, no czego nie zawsze możemy chcieć, jakbyśmy na przykład chcieli zaznaczyć na przykład kilka wierszy, no jeśli planujemy takie dłuższe zaznaczenie zrobić, no to teraz już tego problemu nie będzie, jeśli włączymy sobie ten tryb zaznaczania i na przykład jesteśmy ustawieni i mamy ten odpowiedni pokręt, bo tak kontrolki czytania chyba to się nazywa, ustawione, nie wiem, na akapity czy wiersze, no to po włączeniu zaznaczania cały czas będziemy właśnie z nawigacji po wierszach czy akapitach używać. I też jeśli mamy podłączoną klawiaturę Bluetooth do telefonu, to TalkBack nam będzie podawał, oprócz jeśli mamy podpowiedzi włączone, to oprócz komunikatów typu stuknij dwukrotnie, aby aktywować i tak dalej, będziemy też dostawać odpowiednie informacje o skrótach klawiszowych, które pozwolą nam dane polecenie uaktywnić, czy po prostu no, będziemy dostawać informacje, jakich skrótów klawiszowych możemy użyć, żeby coś z elementem, który mamy akurat zaznaczony z TalkBackiem, zrobić. I to jest wszystko, o czym na ten moment pisze Accessible Android, jeśli chodzi o TalkBacka. Zaznaczają, że jeśli jeszcze jakieś zmiany zostaną znalezione, to o nich napiszą, bo tutaj chyba Google jeszcze oficjalnej listy zmian nie opublikował, a szkoda, natomiast no, pewnie jeśli coś jeszcze tam się pozmieniało, no to użytkownicy prędzej czy później to powinni znaleźć. To był TalkBack 17. A teraz przechodzimy do wiadomości, które myślę, że może ucieszyć użytkowników telefonów Samsung albo osoby, które nad telefonem Samsunga się zastanawiają. Bo Samsung właśnie zrobił coś, co moim zdaniem usunęło największą wadę tych telefonów dla osób niewidomych, które dostępnego telefonu z Androidem szukają. Mianowicie od kilku lat, od One UI w wersji 3, One UI to jest nazwa nakładki Samsunga na Androida, oni mają własne numerki tej nakładki. Mieliśmy sytuację taką, że telefony Samsung miały własną wersję TalkBacka. Na początku to było fajne, bo ten TalkBack miał unikalne funkcje, nawet często pojawiające się przed tym, kiedy one trafiały na inne telefony z Androidem. Potem to było mniej fajne, bo ten TalkBack był aktualizowany bardzo późno, kilka miesięcy po tym, jak jakaś funkcja trafiła do tego TalkBacka oficjalnego i bardzo często też nie miał wszystkich funkcji AI na przykład dostępnych, między innymi tutaj funkcje związane z Gemini. Bardzo często było tak, że chociaż te lokalne funkcje były dostępne, to wszelkie funkcje używające wersji chmurowej sztucznej inteligencji, wymagającej połączenia z internetem, w tym TalkBacku Samsungowym po prostu dostępne nie były. I nie dało się tak łatwo tego TalkBacka zainstalować, bo on był, bo na telefonach Samsung aktualizacje TalkBacka następują poprzez Galaxy Store, a nie sklep Play. I w sklepie Play tego TalkBacka oficjalnego nie było widać, trzeba było przez wiersz poleceń, tam zaawansowane dość polecenia, odinstalować tą wersję samsungowską, zainstalować wersję googlowską i to generalnie działało, ale czasami mogło, z tego co wiem, w niektórych aplikacjach powodować problemy. Co się zmieni? Pojawiła się pierwsza publiczna beta One UI 9, przynajmniej na ten moment na smartfony Galaxy S26, z czasem do poprzednich starszych modeli Samsunga też ta aktualizacja powinna się pojawić. One UI 9 to jest najnowsza wersja tej nakładki, oparta o Androida 17. I co tutaj się zmieniło? No po prostu Samsung postanowił zrezygnować z własnego TalkBacka. Osoby, które zainstalowały tą najnowszą wersję One UI, zgłaszają, że z nią przychodzi już oficjalna googlowska wersja TalkBacka, która jest aktualizowana ze sklepu Play. Co jest moim zdaniem informacją po prostu świetną, no bo od tego momentu, jak tylko Google TalkBacka zaktualizuje, no to użytkownicy telefonów Samsung nie będą musieli czekać na to, kiedy Samsung łaskawie swojego TalkBacka zaktualizuje również i co za tym idzie, pewnie też już nie będzie takiego rozjazdu, jeśli chodzi o dostępne funkcje, tak? Czyli zarówno na Pixelach, na telefonach innych marek, jak i na telefonach Samsung Galaxy, wszystkie funkcje w TalkBacku powinny być dostępne. Więc no w tym momencie generalnie jeśli chodzi o telefony Samsung, to ja zawsze miałem takie zdanie, że dostępnościowe telefony te są naprawdę świetne, ale z drugiej strony no, mają dość istotną wadę, a mianowicie właśnie to, że ten TalkBack jest aktualizowany trochę później. I w tym momencie, kiedy ten nowy One UI już pojawi się szerzej, czyli wszystkie telefony dostaną aktualizację do Androida 17, no i też oczywiście wszystkie telefony, które w przyszłości trafią do sprzedaży z nowszymi wersjami systemu, no to tutaj tej wady już nie będziemy mieć, tylko po prostu normalnie one będą dostawały tego samego TalkBacka, co inne telefony i to akurat wydaje mi się będzie zdecydowanie z korzyścią dla nas, no bo już nie będziemy musieli na te aktualizacje czekać, a to była właśnie największa wada moim zdaniem telefonów Samsung. Także jeśli ktoś się nad Samsungami zastanawiał i to gdzieś was powstrzymywało przed tym, bo macie telefon Samsunga no i narzekaliście gdzieś na to, no to niebawem już tego problemu nie powinno być i po prostu będziecie właściwie korzystać już z tego samego TalkBacka, co wszyscy inni użytkownicy telefonów z Androidem, co wydaje mi się jest bardzo dobrą informacją.
0: No jakoś no ja świeżo upieczony z tego powodu posiadacz Samsunga, to się cieszę.
4: No ja chyba głównie z tego powodu Pixela kupiłem, bo nie chciało mi się tu aktualizować TalkBacka z tego Galaxy Store'a tutaj, apki z Play Store'a, jeszcze zakładać konto Samsunga, coś tam. Tak to jedno konto mam przynajmniej i jest spoko. Natomiast co do tej listy nowości, no nie wiem, czy Google jeszcze opublikuje jakieś dalsze rzeczy, bo dokładnie te same nowości mnie przywitały zaraz po zaktualizowaniu sobie do tego, do ten Accessibility Suite, czy jak to się tam nazywa, właśnie do wersji 17, no to właśnie te nowości miałem, no.
0: No to zobaczymy, jak to będzie wyglądało i kiedy oficjalnie już się pojawią te możliwości dla użytkowników Samsungu, bo to na razie wersje testowe są, prawda?
2: Nawet wersje testowe publiczne. Jak ktoś chce, można się zapisać na te testy, natomiast wiadomo, to są wersje beta, tam coś się może popsuć, coś może nie działać.
0: No jasne.
2: Więc no tutaj zaznaczamy, tak jak ktoś chce, no to podejmujecie ryzyko, no i wtedy ewentualnie, jeśli coś się popsuje, to warto wtedy do Samsunga napisać i ewentualne błędy zgłaszać.
0: Pewnie, to zawsze warto zrobić. A teraz odbieramy telefon. Kto jest z nami po drugiej stronie?
6: Dobry wieczór, Kazimierz z tej strony.
0: Cześć, witamy i słuchamy.
6: Witam wszystkich słuchających. Przychodzę do was wszystkich, a zresztą do prowadzących też, z informacją, nad czym ostatnio się zajmuję. Czym ostatnio się zajmuję, a mianowicie w ostatnim czasie rozwijam telegramowy bot do powiadomień o promocjach. Czym się wyróżnia i dlaczego akurat to? Przede wszystkim różnych przeróżnych promocji w internecie jest całe mnóstwo. Szukanie tego z czytnikiem ekranu powoduje to, że no wiadomo, to musimy poświęcić na to więcej czasu. Druga kwestia jest taka, że sporo tych promocji, sporo ofert poumieszczanych jest po prostu na gazetkach. W takiej formie zdjęcia czy PDF-u, ale niedostępnego dla czytnika ekranu. No i właśnie, pomyślałem sobie, że warto byłoby pozbierać te wszystkie sklepy w jedno miejsce i umożliwić niewidomemu użytkownikowi taki właśnie dostęp do tych wszystkich sklepów bez kombinowania, a zarazem dostęp do tych wszystkich promocji właśnie w jednym miejscu. No i właśnie ta dostępność tak naprawdę tych gazetek mnie przekonała do tego, żeby to zrobić. Ogólnie rzecz biorąc, czym jest bot? Bot to bot telegramowy w zasadzie, który działa niezależnie, nie działa gdzieś tam, nie wiem, na moim komputerze, że sobie go wyłączę i ktoś nie będzie mógł korzystać, tylko działa na serwerze, więc on po prostu będzie działał zawsze. Wysyła nowe promocje automatycznie. I teraz tutaj te wysyłanie tych promocji możemy sobie dostosować pod siebie, bo możemy sobie na przykład pobrać ręcznie jakąś konkretną gazetkę ze sklepu promocyjną, na przykład wpisując po prostu w rozmowę w Telegramie ukośnik Biedronka na przykład. I wtedy wyskoczy nam ponumerowana gazetka w tym sensie, że nie wyskoczy nam cała ściana tekstu, tylko ponumerowane strony, ponumerowane kategorie. My będziemy mogli sobie wybrać kategorię numerem, wpisując załóżmy, nie wiem, 3, bo nas interesują na przykład, nie wiem, jaja i nabiał. I dopiero wtedy możemy dowiedzieć się, jaka cena jest konkretnych produktów. Chodzi w tym wszystkim o to, żeby właśnie nie dostawać ściany tekstu, no bo jak czytamy, przeglądamy te wszystkie promocje na smartfonie, to wiadomo, że no ciężko jest się przebić przez ścianę tekstu. Dlatego to wszystko zostało podzielone na jakieś kategorie w ogóle. Oprócz tych stron, które pojawiają się nam po ręcznym wysłaniu do bota słowa Biedronka, możemy również wybrać sobie kategorie, które chcemy otrzymywać, a które nie. Więc jeśli wpiszemy Biedronka, a nie chcemy obserwować mięsa na przykład, no to nawet jeśli wpiszemy Biedronka i wyskoczą nam wszystkie gazetki, no to tego mięsa tam nie będzie. Ponadto są też powiadomienia automatyczne, czyli jeśli wyjdzie nowa gazetka jakieś Biedronki, Lidla i tak dalej. To bot automatycznie do wszystkich użytkowników wyśle tą gazetkę. Dodatkowo cały bot w zasadzie, jeśli chodzi o te wszystkie promocje, wspiera Pepper. Pepper to jest taki znany portal, gdzie właśnie ludzie wysyłają informacje o różnych promocjach i to są takie, można powiedzieć, szybkie promocje. Czyli jeśli ktoś gdzieś zauważy jakąś promocję, zgłosi ją na Pepper, no to my automatycznie ją dostajemy.
0: I użytkownicy, zdaje się, jeszcze tam mogą głosować, tak? Czy ta promocja jest fajna, niefajna?
6: Też, tak, dokładnie, tak. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o głosowanie na produkt, no to na chwilę obecną jest to tylko i wyłącznie na Pepperze, natomiast w bocie rozważam taką opcję, żeby gdzieś tam była możliwość, ale no jeszcze tego nie wprowadziłem, bo na chwilę obecną zastanawiam się, jak to zrobić, żeby to dobrze zrobić.
0: A z ciekawości, bo wspomniałeś o tym właśnie, że problemem dla osób niewidomych są te gazetki. I to jest prawda.

0: gdzieś to pozaszywane te informacje odnośnie tych produktów, które są w gazetkach?
1: To w zasadzie jest różnie. Wszystko zależy od sklepu. Bo na przykład Biedronka i Lidl mają na swoich oficjalnych stronach tylko i wyłącznie gazetki właśnie w formie graficznej. Mhm. Jakiś na przykład, nie wiem, Bricoman, Euro, RTV i tak dalej mają na przykład...
0: No i na przykład, można to spercować. Ale właśnie, i na przykład jak sobie poradziłeś z Biedronką?
1: Urwało, powtórz jeszcze raz jak pytanie.
0: Jak sobie poradziłeś z Biedronką, skoro tam są tylko gazetki w formie graficznej?
1: Zrobiłem to w taki sposób, że jeśli pojawi się jakaś gazetka, mechanizm, uruchomiłem, stworzyłem mechanizm, no właśnie, rozpoznawania tak zwanego OCR tych wszystkich ofert. Ten mechanizm wysyła to do pliku CSV, czyli układa sobie to ładnie w tabelce.
0: W jakąś strukturę,
1: tak żeby to rzeczywiście miało swój ładny skład. Ale to też po to jest zrobione, że jeśli ktoś wyśle zapytanie Biedronka, żeby nie czekał długo na rozpoznanie tych wszystkich tekstów.
0: No tak, żeby to nie robiło się... I też żeby to się nie robiło niepotrzebnie ileś razy, skoro wystarczy to rozpoznać raz tak naprawdę.
1: Dokładnie. Mhm. Dokładnie tak.
0: Jasne.
1: No i oczywiście... wszystkie komendy, które są w tym bocie, można przejrzeć sobie przy pomocy komendy help. Oczywiście tutaj ważna rzecz, zawsze jeśli wpisujemy jakieś słowo, nie wiem, Biedronka, help i tak dalej, musimy to poprzeć oczywiście w wiadomości ukośnikiem, czyli tym slashem.
0: Okej, to w takim razie jak do tego bota się dostać?
1: Przede wszystkim, zanim powiem, jak się dostać, to powiem jeszcze, że chciałbym mieć kontrolę nad tym botem, dlatego też dostanie się nie jest takie super proste, bo można oczywiście znaleźć w Telegramie bota, można znaleźć bota, do którego można dołączyć, ale ja muszę zatwierdzić prośbę o dołączenie. Natomiast jak dołączyć? Ja to właśnie miałem, zamknęło mi się okno z tym informacją, jak się ten bot dokładnie nazywa, ale to są promocje sklepów.pl. Jak się wpisze w bota, no to jak się wpisze w Telegrama, w wyszukiwarkę, to znajdzie tego bota. Natomiast można też z linka. No i właśnie powiem tak, ja dla zainteresowanych mogę tutaj do redakcji przekazać
0: to
1: informację.
0: To proszę cię na Telegramie.
1: Tak będzie najprościej, dlatego że w tej chwili przypadkowo sobie zamknąłem kartę. Jasne. Akurat z tym, a nie chcę was przytrzymywać na antenie. Więc będzie to po prostu pod jakąś... W komentarzach.
0: Będzie w komentarzach, jasne. Tylko tu jeszcze właśnie warto dodać a propos tej aktywacji, że tam klikniemy sobie start, bo ja już też to przechodziłem. Klikamy sobie start i nie od razu będziemy mieli do tego dostęp, po prostu musimy odczekać.
1: Tak, musimy odczekać do tego momentu, kiedy ja zaakceptuję, tego użytkownika.
0: Gdyby na przykład ktoś tam chciał się dostać, a nie dostał jakiejś, powiedzmy, akceptacji od ciebie, to powiedz może, jak się można z tobą skontaktować w razie.
1: Przede wszystkim można do mnie napisać na Telegramie. Można mnie znaleźć, wpisując moje imię i nazwisko. Można wpisując w Telegramie jako... w tym sensie w nazwie użytkownika kazek5p, można do mnie na maila napisać, to jest również kazek5p@gmail.com. Myślę,

0: te drogi kontaktu są jak najbardziej aktualne i preferowane.
1: Jasne. Okej, okay. Czyli w takim razie w ten sposób można sobie z tego bota...
0: Znalazłem już informacje, więc mogę teraz na antenie powiedzieć dokładne informacje. Więc wpisuje się w wyszukiwarkę Małpa promocje sklepów.pl bot. Pisane wszystko razem. Małpa promocje sklepów.pl bot. Oczywiście bez polskiego znaku, jeśli chodzi o ten o słowo sklepów. Czyli powtórzę może jeszcze raz. Małpa promocje sklepów.pl bot. I po dołączeniu, po znalezieniu trzeba właśnie w to wejść, kliknąć. I jeśli dostanę informację o tym, że ktoś chce dołączyć, no to jak najbardziej trzeba tej chwilę poczekać, bo nie zawsze mam taką możliwość. Także trzeba się uzbroić w cierpliwość. No i jak dostanę tę informację i będę mógł, to wtedy to dodaję i już można sobie przeglądać oferty.
1: Jasne. Okej, okay, no to w takim razie dzięki serdeczne za informację. To jeszcze tak dopytam, masz jakieś plany, jeżeli chodzi o rozwój tego bota?
0: Tak, jeszcze? Jak najbardziej. Mam plany i to już powolutku wdrażam, natomiast to jeszcze nie jest jakaś prosta sprawa, a mianowicie personalizacja tych wszystkich ofert po lokalizacji. W tej chwili jest tak, że dostajemy te wszystkie promocje tak po prostu ogólnie, niespersonalizowane, więc jeśli ktoś wyśle nam, nie wiem, mieszkamy w Olsztynie, a ktoś na przykład na PPR-ze wyśle informację, nie wiem, w Zielonej Górze jest coś fajnego, no to
1: też
0: nie skorzystamy z tego. A i tak do nas to wleci, więc będę pracował nad większą personalizacją, jeśli chodzi o regionalizację tych powiadomień, tak żeby właśnie no przychodziły jednak takie promocje, które tyczą, które, z których możemy realnie skorzystać, będąc w konkretnym, mieszkając w konkretnym miejscu.
1: Jasne. Okej, okay, to dzięki w takim razie za telefon, za podzielenie się informacją o bocie, no i powodzenia w jego rozwijaniu.
0: Dzięki serdeczne. W takim razie dobrego wieczoru i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy serdecznie. Zanim przejdziemy dalej, to ja może zerknę do komentarzy, które tutaj jeszcze do nas napływają w formie tekstowej, a jest ich troszeczkę. Od Oskara przede wszystkim widzę wiadomości. Jeżeli mogę wiedzieć, którym modelem Whispera przerzucasz odcinki do tekstu? Oskarze, jeżeli chodzi o model Whispera, to używam Large w wersji drugiej. Używałem testowo kiedyś trójki, ale jakoś dwójka sprawdza mi się lepiej. Ostatnimi czasy też przepuszczam jako taką postprodukcję tych transkryptów je jeszcze przez kodeksa, po prostu przez LLM-a celem zrobienia jakichś takich korekt, poprawy różnego rodzaju literówek i tak dalej, i tak dalej. Więc jeszcze ostatnimi czasy trochę to testuję. Dobrze doinstalować do któregoś large medium na wszelki wypadek. To znaczy, ja używam tylko Large'a, szczerze powiedziawszy. I nie wiem, po co używać Medium, jeżeli możesz używać Large'a. Jedynym powodem, moim zdaniem, użytkowania takich mniejszych modeli, to jest to, jeżeli nie masz zasobów, albo zależy ci na prędkości. No bo wiadomo, że im większy model, tym dłużej będzie to wszystko przetwarzał. Tu jeszcze, sprawdzałeś Large 3 Turbo, o to się Oskar pyta. Nie sprawdzałem, szczerze powiedziawszy, tego modelu. I co my tu mamy jeszcze od Oskara? Oskar jeszcze nam pisze, znalazłem film związany z najnowszą aktualizacją Windowsa 11. Nowy obraz jest większy i ma dopisane V2. Człowiek mówi, jak przy pomocy Rufusa można pozbyć się kilku problemów, na przykład przywrócić sobie konto lokalne. No, tych sposobów, chociażby właśnie z użyciem Rufusa, to jest sporo. Jeżeli chodzi o ten właśnie na przykład konta lokalne, i to już jest temat nie pierwszej młodości, i oby Microsoft w końcu się wycofał z tego obowiązku korzystania i posiadania tego konta Microsoft.
2: Ja ogólnie myślę, że można Rufusa polecić jako dostępne narzędzie do wypalania dysków USB czy płyt na instalację Windowsa, czy Linuxa w sumie też chyba nawet, ale to Linuxa to śmiało.
1: Rufus jest rzeczywiście fajnym narzędziem i stosunkowo prostym, to też ważne. I tu mamy jeszcze taką wiadomość, w sumie nie wiadomo od kogo, bo się słuchaczka, sądząc po sposobie, w jaki pisze, nie podpisała. Cześć, ja z NVDA miałam problem tylko na jednym laptopie. Za to na tym, na którym instalacja przebiegła pomyślnie, nie działa mi Instant Translate, a w sklepie z dodatkami nie ma dla niego aktualizacji. Jakie są alternatywy? Zależy mi na działającym tłumaczeniu ciągłym, bo potrzebne mi do gry.
2: No, mały spoiler, coś będzie niedługo. Myślę, że w przyszłym tygodniu coś pokażę w tej sprawie, bo nad czymś ciekawym pracuję.
1: No to uzbrajamy się w cierpliwość w takim razie. I jeszcze jedna wiadomość od Oskara. Co do Samsungów, zastanawiałem się, czy litery, które chyba mają znaczenie, która to półka, czy nie ma to czegoś wspólnego w niektórych oznaczeń, które pojawiają się na maszynach w kasynie. Pytanie może dziwne, ale czemu się z wami nie podzielić? Nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy to może mieć coś wspólnego ze sobą.
2: No to... Ja niedawno czytałem właśnie, słuchałem, jak, jeśli chodzi o to numerowanie Samsungów, zwłaszcza jeśli chodzi o tą serię A, jak to działa. I to trochę tak jak z tymi ocenami IP na wodoodporność czy kurzoodporność, gdzie no, jeśli mamy tą podgranie serii S, no to wiadomo, jak to wygląda. Samsung no, liczył do 8, tak? A potem przeskoczyli do 10 i potem do 20 i teraz mamy 26. Natomiast jeśli chodzi o serię A, to pierwsza cyfra to jest jakby jaka półka tej serii A mamy do czynienia, gdzie 0 to jest takie najtańsze modele, a 5 to jest chyba taka najwyższa, czy taka średnia półka. Natomiast druga cyfra w tym modelu, czyli na przykład mamy, nie wiem, A56, to ta szóstka to jest numer generacji. Nie wiem, kiedy ona się pojawiła, szósta generacja jest najnowsza, też jeśli chodzi o serię A, ale mniej więcej tak to się prezentuje.
1: No okej, to teraz przechodzimy przynajmniej na razie do kolejnych tematów z naszej rozpiski dzisiejszej. Maćku, to kilka słów od ciebie o warsztatach i szkoleniach grupowych z perspektywy prowadzącego. Słuchamy.
3: No właśnie, bo generalnie... I tu będzie, że tak powiem, ujawniony powód, dlaczego to mnie ostatnimi czasy nie bywało i gdzie ja to bywałem. Ale to, no właśnie, warsztaty i szkolenia, właśnie grupowe. Ale od czego by tu zacząć? No na pewno od tego, że dotychczas tak normalnie to ja sobie, jak prowadziłem sobie zajęcia, no to prawda, jeden na jeden, gdzie indywidualnie, no to, no właśnie, w dużej mierze zależy od tempo prowadzonych zajęć, też od. No od samego kursanta, nie? Od przyswajającego, od tego, czego on tak naprawdę w danej chwili potrzebuje i tak naprawdę jak szybko przyswaja. No a i tak przyznam szczerze, grupowych jako takich zajęć to w moim życiu poza praktykami szkolnymi, gdzie tam był powiedzmy język, tak? Ale to powiedzmy no było na jakichś tam materiałach, jakoś tam to też nadzorowane powiedzmy i przez nauczyciela i generalnie mimo wszystko zupełnie inna rzeczywistość. No a tutaj jednak no jest to doświadczenie znowu inne, nowe, w sumie które tak no, cenię sobie, że je nabyłem, no i nabywać dalej będę. No i w sumie o dwóch powiedzmy inicjatywach wspomnę, bo generalnie kwestia jest taka, że no właśnie, warsztaty, a szkolenia jako takie stricte, no. Na warsztatach się powiedzmy mówi, się pokazuje, się odpowiada na pytania, ale do, jakby nie, nie szkole, jakby nie sprawdza się tych stricte, powiedzmy, tak umiejętności, tak, zwłaszcza jak to, powiedzmy, jest jednorazowe, nie wiem, wystąpienie, prelekcja i tak dalej, nie? A no to, powiedzmy, takie doświadczenie już miałem gdzieś tam, powiedzmy, wśród swoich. Natomiast no, na uczelni jako takiej generalnie w sumie jeszcze nie, a no właśnie 22 kwietnia już tak, generalnie na Uniwersytecie Frycza Modrzewskiego w Krakowie miałem przyjemność właśnie gościć i jakby przeprowadzić taki warsztat na temat właśnie tych naszych szumnie nazywanych nowoczesnych technologii, powiedzmy, w służbie niepełnosprawności, ale generalnie osobom, no, jeśli chodzi o różne grupy, tak? I powiem szczerze, no, było też inaczej, bo no tam, gdzie, powiedzmy, człowiek był wśród swoich i mówił, to no to było inaczej, a tutaj, powiedzmy, i gdzieś tam stres był mimo wszystko większy. A poza tym takie mówienie przez, powiedzmy, półtorej godziny niemalże cały czas, to też, powiedzmy, robi swoje. No, ale generalnie było całkiem fajnie, całkiem przyjemnie, jeśli chodzi o dostępnościowe rozwiązania. Głównie skupiałem się na tym, co producenci tak naprawdę nam dzisiaj oferują sprzętów. No, niejednokrotnie to mimo wszystko faworyzowane było Apple, no bo pewne rzeczy ma naprawdę fajnie rozwiązane i tak dalej. No oczywiście tam, gdzie były plusy innych rozwiązań, to były, ale w większości jednak to te urządzenia Apple mimo wszystko. No i to i cóż, i jakby konkluzja z tego jest taka, że chyba faktycznie rzeczywiście warto było, bo i pytania w trakcie się pojawiały też i później nawet gdzieś tam nawiązałem gdzieś tam swoje kontakty. No niewykluczone, że gdzieś tam potem szkolenia jakieś tam z Maca też przy okazji wyjdą. Natomiast druga rzecz to właśnie dwutygodniowe wyjazdy. Ja wcześniej o tym nie mówiłem, jakby nie reklamowałem przedsięwzięcia, bo też nie wiedziałem, na ile to jest inicjatywa warta, żeby reklamować, a teraz myślę, że w sumie warto o tym powiedzieć, zwłaszcza, że tak niektórzy słyszeli, niektórzy nie, a ci, którzy słyszeli, to twierdzą, że jest to całkiem fajnie prowadzone. W każdym razie o co chodzi? O projekt Fundacji Związku Kultury Fizycznej Olimp, która to fundacja ma projekty właśnie takie wyjazdowe, gdzie są, powiedzmy, tak jak w tym roku, 3 edycje projektu. I każda z tych edycji ma, powiedzmy, po 4 zjazdy. No i właśnie tak, teraz akurat byłem na 2 tygodnie, gdzie była ta pierwsza edycja. No a dalej będą, powiedzmy, teraz będzie tak, że najpierw będzie, powiedzmy, 2. edycja, potem 3. Jakby po tygodniu. Ale finalnie wszystkie te 3 edycje mają mieć po 4 zjazdy. No i generalnie szkolimy tak naprawdę ze wszystkiego, bo szkolimy i z iPhone, z obsługi iPhone'ów, Androidów, Windowsów też i Maców. No przy czym teraz z Macami wyszła śmieszna sytuacja, bo miały być 3 osoby na tego Maca, przy czym się okazało, że 2 z tych osób to owszem były Maci, ale że tak powiem z logo HP, więc nie do końca Maci. No i finalnie to miałem jedną panią, którą szkoliłem, ale to też jeszcze troszeczkę jakby jeden na jeden. A normalnie, znaczy umawiałem się jakby z tą panią, że tak powiem, po godzinach, a ludzi szkoliłem też z iPhone'ów. I to cenne doświadczenie, jakie nabyłem na pewno na tych szkoleniach, to jest takie, że no kurczę, jednak nawet nie wiem, jak to wyrazić, bo to jest kwestia taka, że po prostu najpierw się zorientować, powiedzmy, ile kto umie, powiedzmy, na, nie wiem, pierwszym czy drugim dniu, powiedzmy. No i potem tak dostosować ten materiał, żeby faktycznie każdy coś z tego wyniósł i tak dalej. Więcej, powiedzmy, czasu też schodzi na przerabianie danego materiału, nie? Bo jednak tempo trzeba dostosować do wszystkich. Najpierw zademonstrować, potem też ewentualnie, gdzie to jest wymagane do każdego podejść, wytłumaczyć, pokazać i tak dalej, więc taka też rzeczywistość troszkę inna niż gdy się prowadzi jeden na jeden, ale takie bardzo to pouczające generalnie i takie dające też dużo satysfakcji, dużo pokory też względem samego siebie i innych i też takiego pozytywnego zmęczenia. Ja przyznam szczerze, jak tam byłem od tego 24 do 8, 24 kwietnia do 8 maja, to nawet nie miałem, ja byłem tak pozytywnie zmęczony, że nawet nie miałem sił później, żeby tutaj się z wami jakkolwiek też nawet na nasłuchu być i łączyć, bo pracy było dużo, takiej fajnej, dobrej, konstruktywnej i no ja myślę, że warto też, nawet jeżeli w przyszłym roku będzie, no bo teraz już jest raczej rekrutacja, zapisy zamknięte, ale powiedzmy tak na przyszły rok, to myślę, że ja bardzo serdecznie zapraszam, jeśli tylko takie szkolenia będą, no do tego, żeby wspólnie ten czas spędzić, bo jest i na poważnie, i na wesoło, i na, no tak, żeby było dobrze, no i z humorem, i żeby w sposób ten taki przystępny jakby przekazać tę wiedzę w fajnej atmosferze, więc zapraszam, tak jak mówię, zarówno na, jak ktoś ma potrzebę na Androidy, jak ktoś ma potrzebę na iPhony, na Windowsy, no i na Maci, no bo jestem tam w sumie i jak los da, to jeszcze może będzie też i druga osoba, powiedzmy, od Maców, także to też coraz więcej osób no jest, która jest w stanie gdzieś tam z tych i z tych Maców szkolić, nie? I też się dobiera generalnie do potrzeb kursantów ten materiał, także ja i do poziomu tego, co wiedzą, także no nie pozostaje mi chyba nic innego jak pytanie, czy nas ktoś stamtąd słucha, jak podziękować w sumie i zaprosić na przyszły rok. No i teraz generalnie u mnie sytuacja też tak będzie wyglądała poniekąd, że w czerwcu, no to zresztą w ogóle do listopada to ja tak tutaj będę z wami bywał w kratkę, no bo właśnie będę często gęsto tam szkolił. No a jak to mówią, nie da się być w dwóch miejscach równocześnie. Nie?
1: Zdolności bilokacyjnych nie masz, Maćku.
3: No za w sumie szkoda, ale to bym chyba już całkiem się zajechał, prawda, mówiąc kolokwialnie. Pozytywnie, ale jednak.
1: No. Jasne. No okej, to przejdźmy może w takim razie do kolejnych tematów. To może teraz, zwykle te wszystkie nasze bloki tak kumulujemy, a może teraz jednak zróbmy małą tutaj odstępstwo od tego, od tej reguły. Piotrze, w co można pograć?
2: No jak zwykle dzieje się całkiem sporo, ale myślę, że zaczniemy sobie od polskiego akcentu, albo czemu nie, bo wczoraj między innymi w skrócie dostępności też przepuszczam, że jak ktoś na przykład na Axela, bo o nim tutaj będzie mowa, obserwuje, nie będzie na altanie między innymi, to mogliście już dowiedzieć się, że pracuje nad nową grą audio. I myślę, że od tego sobie zaczniemy. Gra nazywa się King of Apartment Burglars, czyli król złodziei mieszkaniowych, tak to można przetłumaczyć. I myślę, że tak najłatwiej po prostu sobie przeczytamy, nawet tutaj nie trzeba nic tłumaczyć na szczęście, opis gry, który no między innymi możemy znaleźć w najnowszym skrócie dostępności. No też gra pojawiła się wczoraj wieczorem, więc też nie zdążyłem jej jeszcze przetestować, więc myślę, że tutaj najwięcej właśnie dowiemy się z tego opisu, który jest no dość krótki. Więc o co chodzi w tej grze? Grasz wciela się w nowego członka gangu, włamywaczy, i przechodzi przez 12 adresów. Od zwykłej klatki schodowej po bogatsze apartamenty i dachową fortecę. Kolejne mieszkania mają mocniejsze zamki, większą stawkę i wyższą rangę. Obecna wersja skupia się na łamaniu zamków. Gracz słucha pracy wytrycha, czeka na pełny obrót, reaguje jednym dotknięciem w krótkim oknie, a po otwarciu zamka musi szybko przejść na klamkę, zanim drzwi się zatrzasną. Każda runda daje 3 wtopy. Spóźnienie, zbyt szybkie pchnięcie wytrycha, pomylenie trybu albo przegapienie otwartych drzwi liczy się przeciwko graczowi. W planach są kolejne elementy po wejściu do mieszkania. Zbieranie łupów na czas, decyzje, czy ryzykować kolejne sekundy, ranking online i presja policji po upływie limitu czasu oczywiście. Gra ma warstwę wizualną dla widzących z miejscem akcji, lampką reakcji, wytrychem i klamką, ale nie pokazuje sekretów zamka. Inspiracją był Lockpick z Red Spot, sama Tupiego, a muzyka w grze została użyta za zgodą Piotra Tarasewicza. Dostępna jest wersja na iOS przez TestFlight oraz paczka testowa na Windowsa i linki do tych obu wersji znajdziecie w komentarzu, kiedy to ta audycja ukaże się na stronie. No, link do wersji Windowsowej też nie jest jakiś trudny, więc myślę, że mogę go podać. Akselek.pl pisane przez X, ukośnik Index, również pisane przez X, ukośnik King of Apartment burglars.7z. To jest link do wersji na system Windows. No, TestFlight akurat ma te linki trochę dłuższe i bardziej skomplikowane, więc no tutaj myślę, że po prostu lepiej będzie poczekać na to, kiedy ta audycja pojawi się kiedy się pojawi na stronie i tam już będzie komentarz do tej wersji iOS-owej. No fajnie, pomysł ciekawy, gra zaczyna się prosto, aczkolwiek sam koncept wydaje mi się jest taki, że tutaj można dużo jakichś pomysłów na dodatkowe minigry dodawać, żeby właśnie zdecydować się, co tutaj szukać ewentualnie, no i jakieś ciekawe pomysły. Tutaj też trochę przypomina mi się Psycho Strike, tylko tam, no wiadomo, to było trochę inny klimat, ale też tam wchodziliśmy, włamywaliśmy się do różnych miejsc, więc no tutaj wydaje mi się, że ta gra też może odnieść sukces, zwłaszcza jeśli będzie dalej rozwijana. Więc co mamy dalej? Dalej mamy kilka kolejnych gier, zarówno mobilnych, jak i na komputery. Następna gra, którą mam tutaj wpisaną, to Dominog. I to jest, można powiedzieć, gra zainspirowana Balatro, ale tym razem nie gramy w karty, a gramy w domino. Czyli, jak ktoś w Balatro nie grał, to tam po prostu tworzymy to coraz bardziej skomplikowane kombinacje pokerowe, które możemy wzmacniać, kupując w sklepie różne karty i różne jokery, które mają wpływ na to, ile punktów dane kombinacje czy dane karty są warte. No i tutaj idea jest podobna, tylko że no właśnie nie gramy w karty, a gramy w domino, więc mamy po prostu te takie kostki domino, chyba tak się nazywa, sześciany właściwie są bardziej, na których mamy, na każdej z nich mamy tam cyfrę, tam jedną do sześciu właściwie kropek z jednej i z drugiej strony, musimy je odpowiednio układać pasując do siebie, no i też możemy sobie kupować różne przedmioty, które nam będą tą rozgrywkę modyfikować, żeby to po prostu zdobywać coraz to wyższe punktacje. Gra jest zarówno dostępna na system iOS, jak i na komputery, czy dowolne w sumie inne urządzenia w przeglądarce, bo mamy też wersję przeglądarkową, jest już dostępna z voiceoverem. Jeśli chodzi o wersję iOS-ową, na komputerze też jest wszystko generalnie dostępne. No i deweloper obiecuje, że gra będzie dalej aktualizowana. Gra na iPhone'ie też jest darmowa, ale ma zakupy wewnątrz aplikacji i też na ten moment, jeśli ktoś też szuka, żeby gry miały jakieś dźwięki, no to tutaj na ten moment dźwięków nie mamy, to jeszcze sprawdziłem sobie te zakupy w tej aplikacji, to są generalnie dotacje tak naprawdę, czyli tak w sumie sama gra jest zupełnie darmowa, ewentualnie możemy deweloperowi albo tam 5 zł, albo 20 zł dorzucić po prostu, jeśli gra nam się spodoba. Następna gra już grą darmową nie jest, bo kosztuje 20 parę złotych. Jest to gra Couch X-Crawler. Jest to gra, która stała się niedawno dostępna z voiceoverem i deweloper na portalu Applebee's prosi po prostu osoby, które by były chętne ją przetestować, żeby po prostu mu dać informację zwrotną, czy gra wam się po prostu podoba. Jest to kolejna gra bezczynna, natomiast tym razem to jest bardziej taki pełnoprawny RPG, bo no generalnie nasza postać będzie wykonywała sama różne misje i zadania, na które jego czy ją wyślemy, ale o tym, jakie misje będzie wykonywać i jakiego ekwipunku będzie używać i jak będzie się na tych misjach zachowywać, no to już decydujemy my, rozwijając jednocześnie fabułę. Też w każdej chwili możemy sobie podejrzeć na dziennik naszej postaci, w którym to ona będzie zapisywać, co akurat robiła. Zresztą też gra wspiera różne takie funkcje, które znamy z iOS, jak na przykład live activity, gdzie możemy sobie na przykład, czy to na wyspie dynamicznej, czy w sumie nawet na zegarku, no bo na zegarku takie te live activities też się wyświetlają, obserwować, co akurat nasza postać w danym momencie robi. I mamy też tutaj taki trochę aspekt Tamagotchi, o tyle, że no jest to gra bezczynna, ale to jak wiadomo w grach bezczynnych też no generalnie warto czasem do tej gry zajrzeć, żeby zobaczyć, co nasza postać robi. No i w tym przypadku trochę jak Tamagotchi, jeśli tego nie zrobimy, to nasza postać nawet może po prostu umrzeć z głodu, więc no też musimy zapewnić jej jedzenie, prowiant, picie, ewentualnie no, dobrać odpowiedni ekwipunek, no bo jeśli tego nie zrobimy, no to po prostu no, może podczas swojej podróży zginąć. Także jeśli lubicie gry bezczynne, lubicie RPGi, to warto też sobie tę grę sprawdzić i jeśli wam się spodobało, no to deweloperowi ewentualnie wysłać jakieś informacje zwrotne, co ewentualnie można byłoby poprawić. Ta gra akurat, zresztą podobnie jak Dominog, to już są gry, które są generalnie dostępne w języku angielskim, podobnie zresztą jak kolejne tytuły, no prawie wszystkie, o których dzisiaj będziemy mówić. Kolejna gra to właściwie taki koncept demo bardziej, bo gra jest w stanie alfa na ten moment, natomiast deweloper cały czas się rozwija. Nazywa się South of the March i jest to taki bardziej typowy RPG, właściwie nawet taka bardziej gra JRPG, czyli taki RPG w stylu bardziej japońskim, w którym to też wcielamy się w zespół dwóch postaci, którzy, sobie może otworzę fabułę, żeby wam podpowiedzieć coś więcej, osadzone w tym samym uniwersum, co inna gra tego dewelopera, czyli The Salt Keep, to też chyba był jakiś RPG z tego, co pamiętam, w której to wcielamy się w dwóch najemników, Gemę i Cyrusa, którzy podejmują się kontraktu szefa, który prowadzi swój tartak. Tam praca mu coś nie idzie, bo pracownicy boją się jakichś bandytów, które są w okolicy. No i są jakieś pogłoski, że w okolicy też dzieje się coś nienaturalnego i musimy to ustalić. Więc tutaj też z jednej strony musimy różne decyzje podejmować, mamy taki element fabuły, a z drugiej strony mamy taki bardzo rozwinięty system RPG, gdzie każda postać ma swoje umiejętności, które możemy rozwijać, no i też mamy rozbudowany system ekwipunku. Każda postać może mieć własny ekwipunek, możemy je wyposażać, a generalnie walki toczą się w takim klasycznym japońskim systemie turowym, więc no jak ktoś grał, no nie wiem, w Heroes Call na przykład, no to mniej więcej wiecie, czy na przykład nie wiem, Adventure to Fate, no generalnie takie wszelkie RPG, gdzie mamy do czynienia z takim turowym systemem walki. Ta gra, co ciekawe, jest dostępna zarówno na system Windows, jak i macOS. Po uruchomieniu gry, żeby udźwiękowienie włączyć, naciskamy literę V i to powinno spowodować, że synteza nam się włączy, a potem po prostu strzałkami nawigujemy po grze i literką H możemy ewentualnie sprawdzić obecny status gry. Co mamy dalej? Dalej już mamy kilka takich krótszych informacji, mianowicie platforma Play Palace, która w sumie też właśnie doczekała się polskiej wersji językowej, dostępna do tej pory w formie aplikacji na Windowsa i wersji przeglądarkowej, doczekała się też niedawno wersji na iOS-a nieoficjalnej, która też jest dostępna już na testflajcie, więc jeśli dużo gracie na Play Palace i chcielibyście ułatwić sobie granie na iPhone'ie, Play Palace to jest taka platforma pokroju, nie wiem, RSS Palace Games czy Playrooma, z tym, że no, Play Palace jest spolszczony, ma dużo więcej gier i też każdy może postawić własny serwer, gdybyście chcieli tak zrobić, no to można teraz też grać to w formie takiej bardziej natywnej aplikacji na iPhone'ie, która ma taki dostosowany, rozbudowany system gestów. Trochę podobnie jak na przykład aplikacja Play Oral, o której mówiliśmy, to znów jest klient do Play Palace taki zmodyfikowany pod system Android. No i teraz iPhone'owcy też doczekali się czegoś podobnego, co wydaje mi się cieszy. I tydzień nie byłby kompletny bez modów. To jeden z wielu modów, na którym trwają prace. Jeszcze powstają inne modyfikacje, które publicznie nie zostały udostępnione, ale mogę wam już zdradzić, że na pewno tych modów będzie w przyszłości znacznie więcej. Natomiast wracając do tematu klasycznych JRPG-ów, czyli japońskich gier RPG, gdybyście chcieli zagrać w jedną z pierwszych takich gier tego typu, na oryginalnego Famicoma, czyli po prostu naszego Pegasusa tak naprawdę, to powstaje mod dostępnościowy do gry Dragon Warrior, czyli tak właściwie Dragon Quest, bo tak się ta gra oryginalnie w Japonii nazywa. Dragon Warrior to jest jej angielska lokalizacja, no i właśnie do tej wersji powstał ten mod działający pod emulatora Bizhawk. Wszystko generalnie na forum Audio Games jest opisane. Generalnie jeśli graliście w Pokémony, dostępna to tutaj procedura instalacji jest bardzo podobna. Musimy sobie pobrać emulator, pobrać ROMa tak zwanego do gry, no to już skąd takiego ROMa pobrać, no to już musicie znaleźć go sobie sami. Są kwestie licencyjne, ale jeśli już mamy tego ROMa, mamy emulator, no to wklejamy w odpowiednie miejsce skrypt, w menu narzędzia w emulatorze ten skrypt władujemy, no i od tego momentu możemy sobie grać. Natomiast sam mod działa bardzo podobnie jak skrypty Pokémon Access, czyli po prostu wszystko jest nam czytane. Generalnie mamy skróty, żeby sprawdzić, ile mamy złota, ile mamy życia, a do nawigacji używamy Pathfindera, czyli po prostu wybieramy sobie z menu, możemy sobie rozglądać, jakie są przedmioty, jakie postacie widzimy akurat i mod nas może po prostu do nich wskazunkami odpowiednimi zaprowadzić. Natomiast sama gra, no to jest taki klasyczny RPG, tutaj też po prostu chodzimy sobie po mapie 2D, wykonując różne zadania i walczymy w systemie turowym walki. Natomiast przez to, że to jest jeden z pierwszych RPGów, to jest chyba rok 86 albo 7, tak mi się wydaje, no to tutaj ta fabuła jakoś bardzo rozbudowana nie jest i to jest gra z typu tych, że no pewnie zajmie nam kilkanaście godzin do przejścia, ale no tutaj będzie też dużo takiego grindu tak zwanego, czyli to po prostu no będziemy dużo pewnie walczyć, zdobywanie poziomów trochę nam zajmie i jakoś bardzo dużo fabuły w tej grze nie ma, natomiast no ta seria przyjęła się na tyle, że serii w Dragon Quest samej mamy już pozycji 11, a mody do kolejnych wersji już bardziej, znacznie bardziej rozbudowanych też powstają, między innymi do ósmej części powstaje taki dość rozbudowany mod, który nawet ta ósma część właśnie doczekała się remake'a, do której ten mod powstaje i tam no już rozgrywka jest dużo bardziej zaawansowana i myślę, że ten mod też niebawem powinien w bardziej publicznej wersji się pokazać, kiedy już wszystkie problemy z pokonywaniem fabuły zostaną naprawione. Także jak zwykle w sferze gier dzieje się dużo i pewnie w przyszłym tygodniu będzie działo się jeszcze więcej.
1: A teraz odbieramy kolejny telefon. Kto jest z nami tym razem?
4: Aksel, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witaj.
4: Ja przychodzę z dwoma nowinami. Po pierwsze nowości w Akselpongu. Na prośbę wielu osób, bo tam było też pisane na Audio Gamesach, został dodany nowy tryb, tak zwany tryb Arcade Classic. I to jest ten stary, poczciwy tryb z Dragon Ponga, który ludzie tak bardzo chcieli i kochali, z tarczami i niewidzialnymi piłkami. Czyli teraz mamy dostępne dwa tryby. Classic, ten właśnie taki, który był od samego początku, czyli bez tarczy i niewidzialnych piłek, i tryb Arcade Classic. Oczywiście pod to jest osobna kategoria ran, osobny ranking, także to nie jest pomieszane. I wersja 1.26.3 kilka dni temu trafiła już do App Store'u też, właśnie z tym nowym trybem. Ponadto został dorobiony system banów, bo niestety wymagała tego konieczność. No, także zapraszam do testowania i grania. I uwaga, uwaga. Jestem w trakcie tworzenia drugiej własnej gry autorskiej.
1: Czyżby tej, o której Piotr przed momentem wspominał? Te masz na myśli, czy jeszcze jakąś?
4: A jaką? Nie, bo nie słyszałem o jakiej grze.
1: Włamywaniu, o łamaniu zamków.
4: Tak, mówił? O, to nie słyszałem, to co było mówione, bo nie wiem, co powiedzieć, co... Ja właśnie też tutaj do Piotrka próbowałem się skontaktować właśnie, żeby go poprosić, żeby opowiedział o tej grze. Chciałem nawet jakoś tam się, żeby przesłać readme w ogóle.
2: No ja tutaj posłużyłem się opisem w skrócie dostępności, generalnie tak tutaj jest, tak tą grę opisałem, bo no, informacje dostałem wczoraj wieczorem, ja widziałem, że do mnie dzwoniłeś, no akurat byłem w pracy, więc nie miałem jak odebrać, natomiast po prostu przeczytałem ten opis, który był w skrócie dostępności, też jeszcze nie zdążyłem tej gry sprawdzić, ale na pewno to zrobię.
4: Aha, no to więc właśnie... To może tak, co powiedziałeś? Aha, no grama w tej grze trochę się w ogóle zmieniło i w ogóle jeszcze Kazek też się postanowił włączyć w ten projekt i tutaj pomaga w kwestiach wizualnych, trochę takich, żeby tekstowo ładnie to wyglądało i też trochę wizualnie. Jako że Kazek kiedyś coś widział, więc ma wiadomo szersze pojęcie niż ja na temat wzroku, który w ogóle nigdy nie widziałem. I teraz... I tak, no i gra w ogóle, bo nie wiem, czy Piotrek to mówiłeś, pomysł nie wziął się, że tak powiem, mi znikąd na tą grę. Pomysł mi się wziął trochę z tęsknoty za grą Red Spot, gdzie w Red Spocie było coś takiego, oprócz właśnie takiej napieprzanki się między graczami, można było sobie postawić i zbudować bazę, która była chroniona pinem i można było sobie tam gromadzić itemy, i można było sobie stworzyć własny team i grać w teamach lub solo. I do tej bazy przeciwna drużyna, jakby ktoś spoza, mógł spróbować włamać się do niej tak za pomocą tak zwanego lockpicka, czyli wytrycha. I w zależności od tego, ile dana baza miała jak mocny zamek, tym dłużej trzeba było tam pokręcić tym lockpickiem, żeby tą bazę otworzyć. No i oczywiście trzeba było też uważać, żeby nie nadszedł ktoś właśnie z właścicieli tej bazy i cię nie skasował. No i jak wiadomo, tego już nie ma, a to była moja ulubiona rzecz właśnie w Red Spocie. Ja nie tyle, co lubiłam się bić, tylko właśnie ja lubiłam polować na bazy i trenować włamywanie się. I nawet jeszcze pamiętam swego czasu, jak jeszcze był oryginalny Red Spot od Sama Tupiego, to właśnie dzięki temu zostałem przyjęty do najgroźniejszego, najpotężniejszego teamu w Red Spocie, SCM. Właśnie jako patrolowy włamywacz po prostu. Ja sobie głównie siedziałem w bazie, byłem jako ochroniarz i pilnowałem bazy, w razie czego atakowałem z bazy karabinem. I jak ktoś tam z drużyny namierzył, że jest fajna baza do obrobienia, no to dawano mi cynk i ja po prostu wylatywałem na rabunek po prostu, na włam do tej bazy. I potem na serwerze takiego Irańczyka, który też tam trochę Red Spota kontynuował, też właśnie to było. No i mój rekord to jest, proszę Państwa, ponad 1000 klików. Co zajęło mi gdzieś jakieś prawie niecałe 20 minut. Także mogę się tym pochwalić. I to mnie właśnie natchnęło, ta tęsknota, żeby zrobić właśnie taką typu grę. Gra się nazywała właśnie King of Apartment Burglars, czyli jakby tłumacząc na polski Król Włamywaczy Złodziei. Fabuła jest taka, jakby to jest gra, jakby ja to zrobiłem na tle fabuły.
1: To znaczy, Mietku, bo jakby powtarzamy już drugi raz te informacje, które
4: przepraszam, no właśnie,
1: Piotr.
4: Bo ja nie wiem, co było powiedziane, co nie, więc jakby, a nie chcę czegoś pominąć, więc ja nie wiem, co było powiedziane.
1: Myślę, że to już, jakie informacje zostały zawarte, to już tu w zupełności też wystarczą, żeby zachęcić naszych słuchaczy. Ja natomiast może zapytam, jakie masz plany związane gdzieś tam dalsze z rozwojem tej gry, bo tu było też wspomniane o tym, że będą jakieś tam kolejne rzeczy, że będzie można sobie na przykład, no nie wiem, jakieś kolejne umiejętności rozwijać, gdzieś tam powiedzmy sobie chodzić po tych mieszkaniach, tak?
4: To powiem tak.
1: Będzie ranking?
4: Tak, będzie na pewno ranking. Dzisiaj zmieniłem jedną rzecz, już wydałem aktualizację zarówno do Test Flight, jak i do Windowsa. Powstał tak zwany słabszy, mniejszy poziom trudności, słabszy tak zwany leszcz. I w tym trybie jest 40 mieszkań, nie 12, ale te mieszkania zaczynamy od mieszkania, które ma tylko 5 obrotów do zrobienia. Więc jakby to jest różnica i nowość z dzisiaj. Czyli dostajemy drugi tryb słabszy i mamy więcej tych mieszkań do zrobienia. No i oczywiście, tak jak właśnie już może wspominane, będzie ranking online, który będzie wszystko dosłownie punktował. Kto ile mieszkań obrobił, do ilu mieszkań się włamał, ile miał podejść, ile miał skuć, ile miał sukcesów. Plus do tego dojdzie jeszcze realne zbieranie umów z każdego mieszkania w określonym czasie, bo inaczej, jeżeli nie zdążysz w czasie, wparuje, że tak powiem, złapie cię policja, wsadzi do więzienia za kraty, no i przez ciebie cały gang na tym ucierpi, że tak powiem, i rozwali się w ten sposób, rozwali się gang cały. Także takie są plany.
1: Okej, okay, no to w takim razie pozostaje życzyć powodzenia w rozwijaniu gry i żeby tam się dużo dobrego działo i żeby zapewniała rozrywkę. Tym wszystkim, także, którzy są zainteresowani.
4: Polecam właśnie wypróbować. Mhm. Jeżeli nie czujecie się, że tak powiem, starymi recydywistami, to możecie spróbować sobie tryb leszcza. W trybie recydywisty jest maksymalnie w tej chwili do złamania mieszkanie, które ma 1000 kliknięć, czyli 1000 tych poprawnych obrotów trzeba wykonać, a w trybie leszcza jest do złamania tych obrotów maksymalnie 200.
1: No, czyli sporo klikania.
4: No, 1000 tak, no 1000 to no. Jest jakieś około 20 minut.
1: Okej, okay. Dobrze.
4: Czy ja, bo ja ci mniej więcej podsyłałem już chyba nawet linki. Czy ja mam to zrobić jeszcze raz, czy...
1: Wiesz co, możesz podesłać na wszelki wypadek, żebym miał gdzieś na wierzchu. To ja sobie to potem wrzucę do...
4: I teraz tak, fabuła jest w samej grze, jest fabuła, jest opis, jest, można wykonać szkolenie treningowe sobie zrobić, gdzie w tym szkoleniu oczywiście nic nie zapisuje się do statystyk. No i jak się przejdzie już szkolenie, będzie się wiedziało co i jak, no to można wtedy sobie normalnie przejść fabułę. To, że ktoś teraz przejdzie fabułę, to nic to jakby nie szkodzi, bo jakby ja planuję to zrobić tak, że jak już będzie wprowadzony ranking, to ktoś będzie mógł już aktualne te swoje osiągnięcia wysłać na serwer. Trochę tak jak się to robiło w grach Klango albo w takiej grze Side Party. Tak planuję to zrobić, żeby to właśnie tak mniej więcej tak ten system działał, że każdy będzie mógł sobie ktoś wysłać aktualne wyniki i wtedy mu powie, na którym tam miejscu jest w tym rankingu. Oczywiście będzie ranking osób niewidomych i ranking osób widzących, bo nie wiem, czy Piotrek wspomniał, jest bardzo fajna warstwa graficzna zrobiona, testowane już z moją partnerką widzącą, która całkiem nawet daleko zaszła, nawet w trybie recydywisty, chyba odblokowała 7 czy 8 poziom, więc potwierdzone, że wizualnie działa. I nawet i na iOSie działa na pewno i na Windowsie też.
1: Okej, okay, no to super w takim razie. To cóż, linki będą, tak jak wspomniałem, pod audycją, kiedy ją opublikujemy, a tymczasem dzięki za telefon, no i powodzenia w rozwijaniu.
4: Dzięki bardzo i jeszcze raz dzięki Piotrkowi temu Tarasowiczowi za zezwolenie na użycie jego muzyczki w menu. Także tu jeszcze raz gorące podziękowania dla Piotrka Tarasowicza i dla Kaska właśnie Parzycha też tutaj, że się zaangażował dobrowolnie właśnie w projekt tutaj, w pomoc z tymi tekstami, trochę z tą wizualizacją, żeby to lepiej i fajniej wyglądało. A tymczasem nie zawracam więcej czasu. Trzymajcie się, cześć!
1: Do usłyszenia, pozdrawiamy serdecznie. No to przechodzimy do kolejnych tematów. To Piotrze, to może teraz kilka słów o nowych dotykowych naklejkach.
2: Jasne, to jest temat, o którym krótko mówiliśmy przy okazji konferencji bodajże CSUN jakiś czas temu, no bo wtedy w podcaście Double Tap przez chwilę mieliśmy wywiad z jednym z przedstawicieli firmy Hable, którzy ten produkt zaprezentowali. Natomiast wydaje mi się, że to jest coś na tyle ciekawego, o czym warto powiedzieć więcej, no bo to jest produkt, który wtedy był dopiero pokazywany, rozpoczynał się proces drukowania tych naklejek, no bo będziemy o naklejkach mówić, a teraz one już oficjalnie są dostępne w sprzedaży i między innymi też do Polski można te naklejki sobie zamówić. Nazywają się one Stack Tiles i są to po prostu dotykowe naklejki, które możemy sobie przykleić na różne urządzenia i nie tylko w sumie, to zresztą teraz zobaczycie, dlaczego tak mówię i nie tylko, żebyśmy byli w stanie dotykowo te urządzenia obsłużyć. Dlaczego Hable zdecydowało się na wyprodukowanie czegoś takiego? No i też nie jest pierwszy tego typu produkt. Jest wiele sposobów, w jakie możemy sobie coś tak odznakować. Co wyróżnia akurat właśnie to? No, Hable chwali się tym, że te naklejki są bardzo wytrzymałe, bo są one drukowane 3D i to z kilku warstw. Tutaj właśnie chwalili się tym, że no, wydrukowanie takiej jednej naklejki czy takiego jednego całego zestawu to trwa nawet 7 godzin i były wiele razy testowane, było wiele prototypów, które były kilka razy zmieniane. No, są drukowane z kilku warstw, tak żeby były jak najbardziej wytrzymałe, w tym wytrzymałe na przykład nawet na umycie w zmywarce, to też na jakieś temperatury na zalanie, więc to też nie powinno być problemu, że te naklejki nam się od tego, do czego je przyczepiliśmy, odkleiły i też one są w stanie przepuszczać nasz dotyk, jeśli przykleimy je do jakiegoś ekranu panelu dotykowego. Jedyny problem z tym jest taki natomiast, że z tego co wiem, to nie są naklejki przeźroczyste, więc no o tym musimy też pamiętać, ewentualnie byśmy musieli je gdzieś przykleić delikatnie pod tym urządzeniem. To znaczy, no, jeśli jesteśmy sami w domu, no to może to nie będzie problemu sprawiało, że przykleimy coś na przycisk, albo ewentualnie osobie widzącej, która po prostu będzie widziała tą naklejkę dotykową zamiast tej oryginalnej na danym sprzęcie. Natomiast jeśli mieszkamy z osobami widzącymi, które też z tych sprzętów korzystają, no to też warto o tym pamiętać, że mogą tego, co jest pod tą naklejką, nie zauważyć. Natomiast one powinny być generalnie bardzo, bardzo wyczuwalne i pomóc nam po prostu z danego sprzętu skorzystać. Zresztą nie tylko, bo na start mamy dostępne 10 zestawów tych naklejek i myślę, że na tym możemy się skupić. Bo mamy tutaj kilka zestawów do wyboru. Zaczynając od chyba zestawu najdroższego, czyli Stack Tiles Premium, który chyba kosztuje, z tego co pamiętam, około 80 zł. I ten ogromny zestaw zawiera 180 malutkich naklejek, które generalnie reprezentują praktycznie każdą komórkę brajlowską. Czyli tutaj możemy nawet jakiś napis ewentualnie sobie stworzyć z tych naklejek. I też każdy zestaw składa, w tym zestawie mamy kilka kopii jednej komórki, więc tak możemy sobie oznaczyć na przykład jakieś karty, jakieś opakowania na przykład z lekami, czy na przykład na przyciskach na smartfonie sobie jakieś przyciski zaznaczyć. Mamy też zestaw ogólny, General Utility, i ten zestaw jest przygotowany idealnie właśnie pod oznaczanie sprzętów AGD. I właśnie po to został stworzony. Ten zestaw zawiera kształty takie jak przyciski włącz-wyłącz, strzałki dla sprzętów audio, strzałki góra-dół, znak plus-minus i wiele więcej. Jest idealny do szybkiego oznaczania na gładkich powierzchniach, czyli na przykład oznaczania najważniejszych przycisków na naszej zmywarce czy mikrofalu lodówce. Ten zestaw zawiera 25 naklejek i on chyba, generalnie większość tych zestawów w Polsce kosztują około 60 zł. Tak, no tutaj akurat mi się strona, nie wiem czemu przestawiła na euro, ale cena mi się pokazuje na 13,49, więc chyba coś koło tego wyjdzie. Następny zestaw to Stack Tiles Icons. Ten zestaw zawiera uniwersalnie rozpoznawane znaki, takie jak ściałki, symbol zasilania oraz przycisk DOM w wysokokontrastowych, zabawnych kolorach. To jest najlepszy zestaw na etykietowanie urządzeń smart home oraz uprzyjemnienia w naszej okolicy w domu. Uważamy, że zestaw Icons to taki podstawowy zestaw, bo zawiera trochę wszystkiego. Ten zestaw zawiera 36 naklejek, czyli nawet chyba trochę więcej niż w tym zestawie smart home. Tak naprawdę. Washing and drying, no to jest zestaw dla pralek i zmywarek. Ten specjalizowany zestaw zawiera symbole na temperaturę 30, 40 i 60 stopni oraz ikony dla suszarki, czyli na przykład tak za w tkaniny delikatnej, na przykład takie generalnie jakieś kontrolki, które możemy na suszarkach znaleźć na przykład. Przykleję do swojej pralki suszarki, czy do pokrętła na naszym urządzeniu i zawsze będziesz wiedzieć, że wybierasz odpowiedni program. Działa zarówno dla pralki, jak i suszarki. Ten zestaw zawiera 24 naklejki i akurat ten zestaw w momencie nagrywania jest ponoć wyprzedany. Następny zestaw to są podstawowe kształty i tutaj mamy po prostu, no właśnie, kółka, kwadraty, trójkąty oraz kreski. W tym zestawie mamy kilka kopii tych samych kształtów w różnych kolorach i w teksturach, czyli no, takie pewnie gładkie, może jakieś bardziej chropowate, więc między innymi na przykład mamy trzy kwadraty, które są inne w dotyku. To jest idealne zarówno w celach edukacyjnych, jak i oznaczania elementu, rzeczy wokół ciebie. Ten zestaw zawiera 24 naklejki, więc no tutaj można sobie różne rzeczy oznakować. Następnie mamy alfabet. I tutaj bez zaskoczenia mamy wszystkie litery, zarówno w Braille'u, w czarnodruku. To ciekawe, na takiej jednej naklejce, więc to pewnie może być przydatne w celach edukacyjnych na przykład. Mamy tutaj 28 naklejek, czyli cały alfabet oraz wykrzyknik i znak zapytania. Pytanie za 100 punktów, co się stało z kropką? No, jak widać tutaj, albo krzyczymy, albo zadajemy jakieś pytanie, ale kropki nie ma. Mamy też zestaw cyfry. Cyfry od 0 do 9, tutaj też właśnie można sobie oznaczyć jakiś minutnik, przyciski na windzie, czy onumerowanie jakichś pudełek na strychu na przykład. No i też przydatne w edukacji, tutaj też mamy zarówno brajlowski opis i czarnodrukowy, oba są dotykowe. I ten zestaw, co ciekawe, zawiera 51 naklejek, czyli tutaj przypuszczam też, że mamy kilka kopii tych cyfr, więc możemy sobie ewentualnie nawet jakieś dłuższe cyfry stworzyć. Następny zestaw jest bardzo ciekawy, bo między innymi, aby ktoś chciał wysłać jakąś, nie wiem, pocztówkę, kartkę urodzinową, ale myślę, że też w celach edukacyjnych to może być ciekawe, bo mamy zestaw emoji. Przynieść trochę emocji do twojego świata. Zawiera wysokokontrastowe, rozpoznawalne buźki, serduszka i nuty muzyczne. Ten zestaw jest idealny do oznaczania swojego ulubionego odtwarzacza muzyki, może bardziej albumy, tak sobie oznaczyć, nie wiem. Czy żeby zostawić dotykową wiadomość na właśnie kartce urodzinowej na przykład, czy do znajomych. No, ciekawy pomysł. Ja sam jestem ciekawy, jak to wygląda, czy to faktycznie jakkolwiek mogłoby nam pomóc wyczuć na przykład, jak wyglądają różne emoji. Rozmawialiśmy kiedyś, jak w sytuacji na przykład właśnie nauki może pomóc nam możliwość, nie wiem, dotknięcia interfejsu aplikacji jakiejś na smartfonie, no to wydaje mi się, że tak dotknąć sobie różnych emoji, to może być podobnie ciekawe doświadczenie. Następny zestaw to Tactile QWERTY Keyboard, no i tutaj po prostu mamy dotykowe oznaczenia na klawiatury QWERTY, jakby ktoś chciał sobie klawiaturę obrajlowić. Zestaw zawiera każdy klawisz, więc tutaj nie musimy martwić się, nawet jeśli kupimy klawiaturę, która nie ma na przykład kropek na F, J czy na Enterze. No, jakby ktoś tego potrzebował, to można sobie to oznaczyć.
1: A wbrew pozorom, ja mam tutaj taką niepopularną opinię, bo to często na ten temat gdzieś tam dyskutowaliśmy pomiędzy różnymi niewidomymi, którzy się bardzo od tego odżegnywali, a ja właśnie jestem zdania, że jeżeli ktoś zaczyna swoją przygodę z komputerem, to absolutnie nie ma nic w tym złego, żeby sobie nakleić literki brajlowskie na klawiaturze, bo ja na przykład właśnie w ten sposób zaczynałem swoją przygodę z komputerem. Ja pierwszą klawiaturę miałem obrajlowioną, no wszystkie litery, wszystkie cyfry, wszystko miałem ponaklejane i naprawdę to spowodowało, że nie ucząc się jakby tego takiego bezwzrokowego pisania na klawiaturze,

0: tutaj ktoś korzysta z laptopa, to może nie być tak potrzebne. A tutaj w tym zestawie klawiatury numerycznej, to oprócz tego, że mamy klawiaturę numeryczną, to też najbardziej potrzebne klawisze funkcyjne, takie jak Ctrl, Alt czy Shift też mają oznaczenia. I ten zestaw zawiera 50 naklejek i to jest ostatni zestaw, jaki mamy na stronie. No, ciekawy pomysł. Myślę, że tutaj każdy może znaleźć coś, co mogłoby się w życiu przydać, czy to właśnie, żeby oznaczyć sobie jakiś sprzęt, czy pomóc właśnie w nauce klawiatury, czy może na przykład przygotować komuś jakąś ciekawą kartkę. No, myślę, że to może być coś warte sprawdzenia. Można bezpośrednio zamawiać ze strony producenta. No, myślę, że z dostawą w Europie nie powinno być problemu, no bo firma jest w Holandii, nawet na stronie można przestawić się na złotówki i od razu w złotówkach mamy cenę. Nie wiem, ile może ewentualnie kosztować dostawa, ale no nie powinno to być jakoś bardzo dużo, no bo wewnątrz Unii Europejskiej tutaj ten transport jest organizowany. Też można te produkty znaleźć na Amazonie, na pewno Amazonie niemieckim. Nie wiem, czy polskim też, no ale niemiecki Amazon do Polski też dostarcza, więc jakby ktoś bardzo nie chciał przez stronę tutaj, aczkolwiek też na przykład Apple Pay widzę też jest wspierane oprócz PayPala, to jest też fajne, no to też przez Amazon ewentualnie sobie można te naklejki zamówić. Oczywiście będzie wszystko podlinkowane.
1: To zanim przejdziemy do kolejnych tematów, zajrzyjmy na WhatsAppa. Tu mamy wiadomość od Grzegorza.
2: Cześć wam, tu Grzegorz Turek. No, ponoć jest lepsza jakość na WhatsAppie, choć nie wiem. No, ale się nagram. No, tutaj, no choć miałem zamiar na Tyflo Centrum na Androidzie, ale no dobra, zobaczymy. Co do NVDA, no to mi aktualizacja przeszła bez problemu. Trwała długo, bo... No to znaczy, to było jeszcze u mnie tak, że jak była ta aktualizacja, to dopiero za drugim razem weszła, bo było tak, jak się NVDA się wyłącza, to właśnie instalator się nie włączał tej aktualizacji, co nie? To tak za drugim razem poszło. Trwało to długo, ale się zaktualizowało tam. To, że połowa wtyczek poszła się, że tak powiem, no to... No, przynajmniej jedną wtyczkę kodeksem, ten Translate Advance, ta hiszpańska, no niestety na tym nowym NVDA nie szła, to sobie ją kodeksem przerobiłem i to na darmowym jeszcze, więc tego. No, tam, co tam było, czy jakieś błędy były, no teraz sobie nie przypomnę. No właśnie, że ten instalator się za pierwszym razem się nie pojawił. To uruchomiłem NVDA jeszcze raz i po prostu za drugim razem, jak się pojawił komunikat o aktualizacji, to... No to poszło. Czy tam jakieś błędy były takie... No kurde, no sobie nie wiem. No wiem, że wtyczek poszło trochę. I chyba było coś... A, chyba ten NVDA po restarcie się chyba nie uruchamiał. Coś tam było chyba takiego, no... Że tam musiałem w ustawieniach, żeby to... Bo to było wyłączone, żeby się na tych ekranach logowaniach, żeby się uruchamiał, no i tak dalej. To chyba to było jedynie tak, co zauważyłem. No. Choć nie powiem, długo to trwało. No to tyle.
1: Dzięki Grzegorzu za podzielenie się swoją historią, jeżeli chodzi o aktualizację NVDA. Jak widać, różnie to bywa na różnych komputerach. A teraz przechodzimy do, nie do komputera, tylko do takiej przystawki multimedialnej Apple TV. I voiceover. Co tam się, Maćku, pozmieniało?
3: Tak, generalnie... No właśnie, tak się człowiek skupiał na iOS-ie, na iPadOS-ie, macOS-ie, powiedzmy. A ten tvOS, no tak troszeczkę mało o nim ludzi mówiło. I ja nawet, szczerze mówiąc, myślałem, że tam pewnych rzeczy nie ma, które są. Zacznijmy od tego, czego mi w tym tvOS-ie brakowało. No, bardziej rozbudowanego pokrętła i tego, żeby ten z tym voiceoverem lepiej się współpracowało. Jak się okazuje, to wszystko jest. Nie wiem od kiedy. To najlepsze, że nie wiem od kiedy. Bo po pierwsze... akurat miałem pisać do Apple'a generalnie, żeby te feedbacki zgłaszać. I Claude mi podpowiedział, że w szczegółowości są tylko dwie opcje. Ja sobie myślę, jak w szczegółowości voice-overa mogą być tylko dwie opcje? No

0: od tego się zaczęło moje poszukiwanie i sprawdziłem, ile rzeczy tam jest. I kluczem jest pokrętło voiceover. Co prawda nie możemy tam ustawiać sobie rzeczy, to znaczy ich ustawiać ich kolejności, tak jak ma to miejsce na iOS-ie, ale jak najbardziej sobie możemy różne rzeczy włączać. I między innymi, po pierwsze, możemy sobie włączać i wyłączać złagodzenie dźwięku, ale też w ten sposób, że tak jak to działa na iOS-ie, że podczas mówienia albo na stałe może być włączone, albo i wyłączone. Stopień łagodzenia dźwięku, gdzie domyślnie to nie jest włączone, na pokrętle też możemy sobie tam na przykład ustawić. Dźwięki wyłączyć, włączyć, dźwięki voiceover również możemy. Ustawiać interpunkcje, na przykład to, co ma być czytane, właśnie jakie znaki, jakie symbole interpunkcyjne też możemy sobie ustawić, a jakże co my tam jeszcze, nawigację w pionie na przykład możemy ustawić. Jakby ktoś bardzo chciał, nie wiem po co, no, chociaż miałoby swoje być może przełożenie na Apple TV. Ale to, co jeszcze takiego, myślę, wartego uwagi, co sobie chyba warto zmienić, mi się to na pewno bardzo fajnie sprawdza. Doszła nam opcja, sekcja, nie wiem w sumie jak to nazwać, przycisk, ustawienie dotyczące stylu nawigacji. Też w Apple TV. Czy to ma być tryb interakcji generalnie, czy nawigacja, czy podążaj za fokusem. I jak sobie zmieniłem na podążaj za fokusem, a na pokrętle włączyłem coś takiego, najpierw włączyłem, potem na pokrętle ja to przestawiłem, znaczy inaczej, na pokrętle ustawiłem, żeby było dostępne i potem włączyłem, a potem z pokrętła ściągnąłem coś takiego jak synchronizacja fokusu, żeby on miał to cały czas włączone. I te dwie opcje mi sprawiły, że ja teraz mogę zarówno no iść z tym voiceoverem w prawo, w lewo, na tym gładziku, na tej płytce dotykowej i wciskać raz i faktycznie, bo dotychczas było tak, że jak się przewijało, to pierwszy, to raz wciśnięcie tej płytki dotykowej na środku sprawiało, że kursor voiceover był do danej opcji dopiero przenoszony, a dopiero drugi raz naciśnięcie sprawiało, że dana rzecz została aktywowana. Teraz mamy tak, że to się faktycznie wszystko ładnie ze sobą spójnie synchronizuje, tylko mi szczerze mówiąc brakowało. A zrobiłem sobie to właśnie tak, że gdziekolwiek bym nie szedł w tym momencie, czy za pomocą tego przemieszczania się klasycznego w prawo, w lewo, czy to naciskając tę płytkę powiedzmy w górę, w dół, w prawo, w lewo i gdzie tam, to cały czas mi ten kursor niemalże w 99% podąża i faktycznie mi to podświetla na bieżąco i czasem się dosłownie zdarzy, jak lista jest naprawdę, zwłaszcza w ustawieniach, długa, to wówczas on czasem nie przejdzie tak, jak ja bym chciał, bo się coś tam nie zdąży przewinąć, ale w dużej większości przypadków faktycznie to działa. No i wreszcie powiedzmy ten voiceover na Apple TV spełnia swoją rolę, tam cały czas się to rozwija, bo na pokrętle też mamy do włączenia opcję głosy, tak jak na iOS-ie. Tyle, że jeszcze w ustawieniach nie ma sekcji nigdzie, żeby dodać dodatkowe głosy, więc tu coś się dzieje dobrego, ale jeszcze to nie działa tak, jakbym sobie tego życzył i mało tego, te głosy się jeszcze na pokrętle nie pojawiają. Więc Apple ewidentnie robi coś w tym kierunku, żeby tego voiceovera na Apple TV wzbogacić i rozszerzyć, bo aż wstyd generalnie, że był tak ubogi. No, wygląda na to, że będzie faktycznie tutaj coraz lepiej. Pewnych rzeczy mi gdzieś jeszcze być może brakło, a nawet rzeczy związane z Braille'em, zmienianie tabel Braille'a, coś tam, to co mamy na iOS, jakieś tam interwały przesuwania i różne tego typu rzeczy. Zdaje się powiększenie Braille'a, zoom Braille'a, coś takiego, te różne opcje też w tym pokrętle są. Także no, jak widać, warto tam od czasu do czasu do ustawień Apple TV zaglądać do voiceovera i sprawdzić, czy aby na pewno tam pewnych rzeczy nie ma. Ja pewnych rzeczy, tych, których nie znalazłem tam jeszcze mimo wszystko, no to wysłałem chyba z 7 sugestii i feedbacków do Apple'a, no i zobaczymy. Trzeba tylko obserwować, bo nieważne, czy to jest, gdzie jest ten voice-over, jak on jest, prawda, zadbany na wszystkich platformach, no to ma potencjał, nie? Więc tak, to nasze Apple TV mimo wszystko rozwija. O czym, co zdaje się, że umknęło generalnie przez długi, długi czas. No, jeszcze by fajnie było, jakby dyktowanie po polsku na Apple TV działało. A niestety nie działa.
1: No cóż, może i tego się doczekamy. Kto wie, czas pokaże. Z komentarzy to będzie krótka wypowiedź tym razem od Łukasza. Gorące pozdrowienia z targów przemysłu tworzyw sztucznych Plastpol w Kielcach. Dziękujemy, Łukaszu, pozdrawiamy cię serdecznie i mamy nadzieję, że przyjemnie spędzasz czas na targach i że będziesz się miał czym z nami w przyszłych audycjach podzielić, bo no, te twoje relacje zawsze są interesujące. No to teraz w takim razie myślę, że możemy przejść do kolejnego tematu. Jakim są aktualizacje od Vispero, czyli będzie JAWS i ZoomText z maja. Co tam nowego?
2: Co tam nowego? No, mamy, jak to często ostatnio bywa, aktualizacje związane z funkcjami AI, przynajmniej jeśli chodzi o JAWS-a, bo myślę, że od JAWS-a sobie zaczniemy. Majowa aktualizacja. Może zacznijmy od wiadomości dobrych. Kiedy funkcja Page Explorer się w JAWS-ie pojawiła, czyli to jest ta funkcja, która pozwala nam wywołać na stronie internetowej takiego asystenta AI, który po pierwsze nam stronę podsumuje, a później poda też nam jakieś wskazówki nawigacyjne, jak po tej stronie się poruszać, a następnie my możemy zadać mu jakieś dodatkowe pytania z tą stroną związane, może są jakieś niedostępne zdjęcia, tam możemy coś ewentualnie dopytać. Na start ta usługa nie była w ogóle dostępna dla osób, które korzystały z najtańszych abonamentów JAWS-a, które no niestety cały czas u nas są nie są dostępne, ale nawet na posiadaczy licencji Home, bo chyba tak się ta licencja nazywa, tam były no, dość znacząco ograniczone, tam teraz nie pamiętam, chyba 20 zapytań tygodniowo tam było, tam te limity były no bardzo małe. No teraz po pierwsze, nawet dla tych osób, które mają ten najtańszy abonament, ta funkcja jest dostępna, a po drugie, w wersji Home już tego ograniczenia 20 zapytań tygodniowo nie ma. Tego limitu po prostu już nie mamy. Pytanie, no co w przyszłości przez to podrożeje? Z drugiej strony może Vispero jednak zauważyło, że jednak nie na tyle ludzie nie używają tej funkcji, że mogą sobie pozwolić te limity zdjąć po prostu. Nawet jak ktoś użyje tego dużo, to się jakoś wyrówna. No mam nadzieję, że właśnie to jest to drugie, a nie, że zaraz zobaczymy jakiś kolejny podskok cen JAWS-a. No mniej więcej to jest na pewno zmiana, która użytkowników tych funkcji ucieszy. Co może mniej ucieszyć użytkowników, przynajmniej na ten moment w Stanach Zjednoczonych, bo w innych krajach jeszcze do tego nie doszło, to słuchaj, JAWS jest pierwszym czynnikiem ekranu, do którego zawitała weryfikacja wieku użytkownika. Dlaczego? No, to jest też związane z funkcjami AI, które no, Vispero tłumaczy się tym, że regulamin dostawców tych usług AI po prostu tego wymaga, żeby te modele nie generowały treści nieodpowiednich dla użytkownika i jego grupy wiekowej. No i po prostu wygląda to tak, że po prostu kiedy zakładamy konto Vispero, tam musimy datę podać. Z tego co wiem, tam nie ma jakiegoś bardziej rozbudowanego mechanizmu weryfikacji, więc to nie musimy jakoś wysyłać, nie wiem, skanu dowodu osobistego czy czegoś w tym typu, tego typu, tylko po prostu tam zaznaczamy, ile mamy lat. I na tej podstawie, kiedy już się zalogujemy, no, dla użytkowników, którzy mają powyżej 18 lat, to po prostu wszystko jest dostępne, natomiast dla użytkowników, którzy mają poniżej 13 lat, czat jest niedostępny w ogóle, czyli nie możemy zadawać dodatkowych pytań. Obrazy są opisywane z bardziej rygorystycznymi filtrami bezpieczeństwa i też nie mamy dostępu do eksploratora stron, więc to po prostu jest niedostępne. Natomiast dla użytkowników pomiędzy 13 a 17 rokiem życia to zdjęcia są opisywane z jakimiś filtrami, ale nie tak rygorystycznymi. I z podobnymi ograniczeniami jest dostępny też już czat. Jest tego bardziej szczegółowy post na blogu Wisporog, by ktoś chciał przeczytać więcej, dlaczego to zostało wprowadzone. A teraz takie bardziej ogólne zmiany, głównie jak to ostatnio bywa, dotyczące różnych aplikacji, zwłaszcza internetu. Firmowa aplikacja HP SureClick, to jest coś generalnie używane w firmach i to wymaga właśnie tego dostępu do przeglądarek internetowych przez tak zwany mechanizm UIA, o tym chyba Paweł mówił przy okazji kwietniowej aktualizacji JOS-a, bodajże wtedy to zostało dodane, no między innymi właśnie dzięki, przez to ta funkcja została dodana, jeśli ktoś tej aplikacji w pracy potrzebuje, no to ona powinna z JOS-em działać. Jeśli aktywujemy tryb formularza na kontrolce, która wspiera zaznaczanie kilku elementów, to czas nie odznacza tych elementów, to chodzi pewnie o jakieś pola listy. Podczas nawigacji strzałkami lewo-prawo w pasku adresów w Google Chrome JOS prawidłowo czyta po prostu znaki. Poprawiono wydajność na niektórych międzynarodowych stronach w Chromie. Poprawiono czytanie elementów używających atrybutów ARIA Described By, czyli po prostu jak te elementy na stronie są etykietowane. Poprawiono wybieranie folderu podczas dodawania zakładki w przeglądarce Chrome, tutaj to drzewko, gdzie się te foldery wybierane nie było czytane prawidłowo, to zostało naprawione. Podczas przełączania się między zakładkami przeglądarce, kartami właściwie nawet, to JOS już nie czyta tytułu karty kilka razy. Też nie czyta kilka razy wyników, kiedy korzystamy z przeglądarkowej wersji Gemini. Naciskając Escape w siatkach danych, JOS prawidłowo opuszcza tryb formularzy. JOS też nas informuje, kiedy wchodzimy do pola edycji, nawet podczas nawigacji strzałkami, podobnie jak to ma miejsce, gdybyśmy używali skrótów Tab i Shift Tab. JOS prawidłowo rozróżnia wybór kontrolki, które pozwalają nam wybrać tylko godzinę lub godzinę i datę. Tabele z interaktywnymi elementami nie są czytane dwukrotnie podczas nawigacji. Usunięto podwajaną mowę podczas wybierania plików do załadowania na jakiejś stronie w przeglądarce Chrome. Wyświetlanie graficznych linków bez żadnego opisu już jest działa prawidłowo w Microsoft Edge z trybem Internet Explorer włączonym. I to jest wszystko, jeśli chodzi o internet. Natomiast w Office tutaj mamy głównie, widzę, zmiany dotyczące Outlooka, tego webowego, nowego. Między innymi JOS prawidłowo czyta zaznaczoną wiadomość, kiedy używamy skrótu Shift strzałka w dół lub Shift strzałka w górę, żeby kilka wiadomości zaznaczyć. I też w najnowszej aktualizacji Outlooka nowego skróty Alt 1 do Alt 5, żeby czytać różne pola, tam od do temat, data, znów działają prawidłowo. I też w Wordzie w panelu Copilot możemy użyć skrótu Insert Z, żeby włączyć klawisze szybkiej nawigacji. Następnie WhatsApp. JOS automatycznie teraz będzie czytał przychodzące wiadomości. W szybkich ustawieniach, czyli to jest Insert V, można też sobie to wyłączyć, gdyby ktoś tego nie chciał. I też dźwięk informujący, że ktoś pisze wiadomość, już działa prawidłowo w zablokowanych, które rozumiem, za szyfrowanych chyba czatach to już powinno działać. W Braille'u został zaktualizowany komponent LibLouis, który generalnie tego Braille'a tłumaczy. I też mamy inne drobne zmiany. Poprawiono formatowanie odpowiedzi w Picture Smart, głównie między innymi tabele są lepiej oznajmiane przez JOS-a dzięki temu. Skrót do uaktywnienia eksploratora stron, czyli tej nowej funkcji AI, jest teraz dodany do komunikatu pomocy pod Insert H. Kiedy przechodzimy klawiszem Tab po ekranie spotkania w Zoomie, w aplikacji Zoom, JAWS nie powtarza komunikatu, naciśnij Insert F1, aby uzyskać pomoc kilka razy za każdym, przy każdej kontrolce. Na komputerach, które wymagają PIN-u do zalogowania, JAWS już nie zawiesza się, kiedy naciskamy przycisk zapomniałym PIN. Poprawioną kompatybilność z aplikacją Explorer do kwadratu, albo tak się to czyta, Explorer, i tutaj mamy właśnie znak do potęgi drugi. To jest taki alternatywny menadżer plików, który, z którego niektórzy użytkownicy Windowsa korzystają. Ustawienia JAWS zawierające reguły Flexible Web mogą teraz być wyeksportowane prawidłowo i naprawiono narzędzie pomocy, które teraz lepiej powinno sobie radzić z dużymi raportami. To jest JAWS. Jeśli chodzi o Zoom Texta, to tutaj aż tak szczegółowo nie będziemy się, myślę, przychylać, natomiast tutaj też kilka istotnych zmian zostało wprowadzone. Głównie to są zmiany poprawiające działanie Zoom Texta z Windowsem 11, ale też trochę interfejs został odświeżony. Mamy nowe logo aplikacji, grafiki zostały trochę zaktualizowane, tak żeby lepiej pasować do marki, do wyglądu pozostałych aplikacji firmy Vispero, czyli no, JAWS-a na przykład. Mamy też właśnie poprawioną kompatybilność z nowymi wersjami Windowsa 11. Tam jakieś nowe mechanizmy są używane do przechwytywania i powiększania ekranu, dzięki temu po prostu aplikacja powinna działać bardziej stabilnie w tych nowych wersjach. Mamy poprawki trybu live text, czyli generalnie jak zmieniamy poziom powiększenia, to nic nie powinno mrukać. Też powinno wszystko działać lepiej, kiedy udostępniamy ekran w różnych aplikacjach. Mamy też poprawę wydajności, kiedy komputer przełącza się między zintegrowaną i dedykowaną kartą graficzną. Tutaj głównie to w laptopach może mieć miejsce. Też Zoom Text lepiej działa z konfiguracjami, gdzie ktoś może mieć kilka monitorów. I też JAWS, jeśli mamy Zoom Texta i JAWS-a uruchomionego jednocześnie, to śledzenie kursora też powinno generalnie działać lepiej. Kompatybilność z Microsoft Edge została naprawiona i też mamy kilka innych takich drobnych poprawek błędów. Także Zoom Text też został zaktualizowany. Obie te aktualizacje można po prostu sobie ściągnąć z danej aplikacji z menu pomoc.
1: Okej, okay, no to w takim razie, skoro mamy już te tematy, to czas na ostatni, tak naprawdę, blok tematów Tyflo Aktualności, czyli drobne newsy. Co tym razem ciekawego?
2: Co w drobnych newsach? No to może zaczniemy od takiej mniej fajnej informacji, żeby już ją mieć może z głowy. A mianowicie troszkę popsuł się Revolut, co odkryłem niedawno, kiedy chciałem sobie doładować konto i odkryłem, że producent postanowił sobie troszeczkę zmodernizować klawiaturę. I zmodernizowali ją w taki sposób, że no, na szczęście wszystko jest cały czas zaetykietowane, natomiast tak jak wcześniej po prostu była chyba wyświetlana ta klawiatura systemowa iOS-owa, to teraz mamy po prostu tą klawiaturę w jakiś sposób zasymulowaną. Rezultat tego jest taki, że klawisze, żeby je uaktywnić, musimy teraz stukać dwukrotnie. Po prostu puszczenie palca na danym klawiszu nie spowoduje, że dany klawisz zostanie uaktywniony. No to jest irytujące, ale no to powiedzmy jest mniejszy problem. Większy problem jest taki, że pole tekstowe, do którego wpisujemy kwotę, którą chcemy doładować, czy też, z ciekawości sprawdziłem, to samo pole tekstowe jest używane na przykład, kiedy wysyłamy komuś pieniądze, jakbyśmy chcieli to zrobić, po prostu nie jest czytane. Więc nie wiemy, co wpisujemy. W poprzedniej wersji to wyglądało tak, że no, kiedy nawet coś pisaliśmy, posuwaliśmy, to VoiceOver nam mówił, co mamy w tym polu wpisanym, a teraz to po prostu nie ma miejsca, więc musimy bardzo ostrożnie uważać, co wpisujemy, no bo po prostu VoiceOver nam nie będzie mówił, nie potwierdzał, co zostało wpisane lub usunięte. To jest o tyle istotne na przykład przy doładowaniu konta, gdzie domyślnie tam z tego, co pamiętam, jest wpisane chyba 500 zł, przynajmniej u mnie tak jest, i muszę zawsze, gdybym chciał mniejszą kwotę sobie doładować, to muszę backspace'em tą kwotę usunąć. Też nie nacisnąć tego za dużo razy, bo jeśli usuniemy wszystkie cyfry i uwzględniamy ten znak PLN na przykład, no to wtedy automatycznie wyświetla nam się wybór waluty. I jak wybierzemy walutę, to chyba tam też już no, w coś jest wpisywane, więc to jest to irytujące, da się to obejść, nie jest to koniec świata, aczkolwiek problem zdecydowanie jest irytujący. Co
1: a
2: ciekawe...
1: czy kiedy doładowujesz sobie to konto, to czy gdzieś tam na końcu masz jeszcze chociaż jakieś potwierdzenie, że masz jak zweryfikować tę kwotę?
2: No ja z reguły doładowuję używając Apple Pay'a i w tym przypadku na szczęście tak, no bo po prostu Apple Pay ma swój ekran, gdzie potwierdzamy tą płatność i tam ta kwota się wyświetla. Nie
0: no,
2: wiem,
0: na czy... szczęście też, no z kartą by było najgorzej. Nie?
1: No właśnie.
2: Nie wiem, czy jest potwierdzenie z kartą. Jak ktoś ma kartę tak bezpośrednio podpiętą,
0: z kartą
2: to...
0: kartą chyba nie.
2: Możecie dać znać. No ja akurat przez Apple Pay'a i jest okej. No, na tyle
0: ale to,
2: ile.
0: To też jest, wiesz, ta kwota trzeba też pamiętać, nie? To jest ta kwota, którą ostatnio doładowywałeś, nie? To znaczy, ja mam ostatnio doładowywać...
2: A u mnie tak nie jest.
0: Tak?
2: To ciekawe, u mnie zawsze jest 500 zł się wpisuje, niezależnie od tego, ile ostatnio doładowywałem.
0: O kurczę. A to u mnie chyba... Jeszcze to sprawdzę w sumie.
2: Natomiast co ciekawe, kiedy sobie przewalutowujemy, tak, w kontorze wymieniamy sobie waluty, tam na szczęście to pole tekstowe cały czas działa i tam mamy cały czas informacje, co jest wpisywane, więc no coś tam się trochę popsuło, niestety. Dobra, to może teraz jakieś bardziej pozytywne wiadomości. W zeszłym tygodniu mówiłem o aplikacji Quickmail, czyli nowemu alternatywnemu klientowi do poczty, który nam zaczął rosnąć jak na drożdżach na system Windows. No i program, który, tak wspominałem wtedy, no jeszcze ma trochę brakujących takich podstawowych funkcji, ale deweloper tej aplikacji i społeczność zresztą też, bo widziałem, że tam inni użytkownicy też zaczęli wkładać swój wkład też w tą aplikację, różne funkcje dodają i z taką najważniejszą nowością, która się pojawiła, to książka adresowa, która została dodana. Ona nie synchronizuje się w żaden sposób na przykład z tym, co mamy w Gmailu. Na przykład tutaj cały czas musimy ewentualnie sobie to wszystko dodawać sami. No kto wie, czy w przyszłości jakiś, nie wiem, import plików VCF nie zostanie dodany. Natomiast możemy sobie o tyle pomóc, że no, oprócz tego, że mamy skrót klawiszowy, który nam tą książkę adresową otwiera, to mamy też inny skrót, Ctrl-Shift-G bodajże, który nam może wszelkie adresy e-mail z wiadomości, którą mamy otwartą, pobrać i możemy tak sobie dodawać do tej książki adresowej. A kiedy już mamy jakieś adresy dodane, no to podczas wpisywania w adresatów, na przykład w polu do czy DW, to też mamy autouzupełnianie i kiedy zaczniemy pisać, to nam aplikacja będzie proponowała adresy, które mamy w tej książce adresowej. Oprócz tego aplikacja doczekała się paska menu, oprócz tego, że tam po prostu mamy kilka kontrolek, one miały zawsze swoje skróty klawiszowe, ale teraz też jak ktoś się przyzwyczaił do takiego klasycznego menu, to takie menu też zostało dodane i też mamy różne poprawki błędów w tej aplikacji, która też ma dużo poprawek błędów. Bardzo się cieszę, że ta aplikacja się rozwija, bo no generalnie jeśli chodzi o interfejs, to no bardzo mi się podoba. To jest bardzo prościutka aplikacja, jak ktoś szuka takiej alternatywy do poczty, która trochę gdzieś tam mi może Outlook Expressa w pewnym sensie przypomina, ale też między innymi to, że to wiadomości są na liście samej czytane, wiadomości tak jak to jest na iPhone'ie czy na Macu, no to fajnie, że ten Quick Mail gdzieś się cały czas rozwija. Ale cały czas nie mamy wyszukiwarki, no i generalnie wszelkie wiadomości zawsze są pobierane z serwera, o czym też warto pamiętać, nie mamy żadnego lokalnego przechowywania na ten moment przynajmniej wiadomości. Co mamy dalej? Dalej mamy powrót w pewnym sensie legendy pisania aplikacji dla niewidomych. Nie wiem, czy ktoś kiedyś korzystał z aplikacji takich jak, nie wiem, EdSharp może?
1: Ja.
2: No wiem, że tak, no właśnie, wiem, że tam coś się dzieje z tą aplikacją swoją drogą. Zastanawialiśmy się, czy główny deweloper tych aplikacji, czyli Jamal Mazrui, jeszcze coś w tej sferze robi, no okazuje się, że tak. I nawet nie sam, bo on też postanowił poprosić na przykład Claude'a o pomoc w tworzeniu kolejnych takich małych narzędzi, z których jest znany. I stworzył trzy takie narzędzia, które mogą niektórym osobom się przydać. One będą podlinkowane w komentarzu. Pierwsze narzędzie nazywa się 2HTM i jest to narzędzie, które nam pozwala w łatwy sposób skonwertować pliki pakietu Microsoft Office, czy to DOC, czy to XLS, czy to PPT, czyli generalnie wszystkie formaty Word, Excel, PowerPoint są wspierane, do plików HTML. Drugie narzędzie nazywa się XCheck i to jest narzędzie sprawdzające pliki Microsoft Office pod kątem dostępności, czyli czy są jakieś niezaetykietowane obrazki, tak, jakieś problemy z kontrastem, generalnie tam różne wytyczne mogą być sprawdzane i później jest generowany raport. I trzecie narzędzie URL Check działa podobnie, tylko że działa na stronach internetowych. Tutaj jest wykorzystywana wirtualna przeglądarka, tam jest jakaś wersja Microsoft Edge używana, podajemy adres narzędzia, wchodzi sobie na tą stronę i niektóre wytyczne WCAG 2.2 bodajże jest w stanie sprawdzić i generuje nam raport, z którego później ewentualnie możemy pracować i no, wiedzieć, na co się ewentualnie skupić. Narzędzia mają zarówno interfejs graficzny, jakby ktoś chciał z nich no, w taki sposób skorzystać, ale też można je obsługiwać z poziomu wiersza poleceń, a więc można je łatwo zintegrować z jakimiś innymi skryptami, procesami, które, z których już może korzystamy i w ten sposób no, te narzędzie sobie w pracy wykorzystać. I na koniec jeszcze jedno narzędzie dla wiersza poleceń tym razem, nazywające się RTK. Narzędzie stworzone dla sztucznej inteligencji tak naprawdę, które ma za zadanie zredukować zużycie tokenów, nawet o czasami 80-90%. Jak to narzędzie działa? Po prostu używając tego narzędzia możemy skrócić czy uprościć wyniki niektórych poleceń na wierszu poleceń, zwłaszcza takich, które wyświetlają dużo jakichś tabelek, jakichś graficznych pasków postępu, to git na przykład jest dobrym przykładem, nie wiem, tutaj git status czy git log. Są to polecenia, które często wyświetlają takie graficzne tabelki informacyjne, no i dzięki to narzędzie po prostu je zmienia w takie krótsze listy. No i co ciekawe, chociaż głównie to zostało stworzone po to, żeby pomóc sztucznej inteligencji, nam, jako użytkownikom czytników ekranu, takie narzędzie też jak najbardziej może być bardzo przydatne, no bo my też generalnie wolimy znacznie prostszy tekst. No i właśnie na to zwróciła uwagę osoba, która to narzędzie znalazła, pisząc o nim na Mastodonie, no i muszę się z tym zgodzić. Faktycznie myślę, że nie tylko sztuczna inteligencja może z takiego narzędzia z powodzeniem korzystać. Także jeśli korzystacie z wiersza poleceń, czy to na Windowsie, czy na Macu, czy na Linuxie, nawet. Autorzy tutaj właśnie polecają głównie Maca i Linuxa, na Windowsie rekomendują, żeby jednak właśnie też w USL-a korzystać. No to warto sobie to narzędzie RTK zainstalować i z niego korzystać, no bo faktycznie w niektórych sytuacjach może być przydatne. Tam kilkanaście, jak nie więcej narzędzi na ten moment jest wspieranych, a pewnie w przyszłości będą dodawane kolejne i to myślę, że to może być zarówno przydatne do jego właściwego celu właśnie, jakim jest no, zmniejszenie naszych kosztów korzystania z agentów AI, ale też przy takiej ręcznej pracy, kiedy faktycznie coś z tym wierszem poleceń musimy zrobić. To wszystko z mojej strony, ale widzę, że tutaj Maciek też ma kilka drobnych newsów.
0: Tak. No właśnie. Trochę się dzieje w obrębie zapewnień, że tak powiem, tego, że będzie się działo lepiej. No i właśnie, po pierwsze Booksy, o którym już tu swego czasu mówiłem, czyli tym systemie do rezerwacji różnego rodzaju usług. No, powiedzmy, że sprawa się ruszyła po biurokratycznym, powiedzmy, boju, najpierw z Pefronem, który, że chyba nie umiałem do końca zrozumiałem czytać. Później Ministerstwo Cyfryzacji, któremu też trzeba było pewne rzeczy do jeszcze uświadomić, doprecyzować i tak dalej. No, przysłali mi pisemko, że w zasadzie do 8 lipca będzie wiadomo, co dalej z tym Booksym, więc czekamy nadal, ale ja tylko sygnalizuję o tym dlatego, że w razie czego gdyby tam były jakieś kwestie, że tam by się próbowali wymigać, no to że możecie się w razie czego, zwłaszcza jeśli zgłaszacie takie rzeczy, powołać się generalnie na to, że no ja faktycznie tam pisałem i na pismo też, które oni mi przysłali, a dokładnie było to 7 maja bieżącego roku, przysłali mi właśnie to pismo z Ministerstwa Cyfryzacji, że 8 lipca już coś będzie też więcej wiadomo, bo że sprawa jest złożona, wymaga wysłania wielu zapytań i tak dalej. Więc zobaczymy. Druga rzecz, system atmosfera. Atmosfera niezbyt dobra, nie za wesoła, niezbyt dostępna. Czyli system do zgłaszania, do komunikowania się z Centralnym Ośrodkiem Informatyki, jeśli chodzi o M-Obywatela, profil zaufany, tego typu sprawy, gdzie później, znaczy gdzie tam lądują tak naprawdę te nasze zgłoszenia wszystkie i potem oni tam w tym panelu nieszczęsnym odpowiadają i zadają dodatkowe pytania i tak dalej. No, przyznali wprost w końcu, jakby i uderzyli się w piersi, że tak, że zarówno generalnie, że ten system zarówno do zarządzania generalnie tymi zgłoszeniami od strony jakby no, klienta, beneficjenta, jak zwał tego, który zgłaszającego właśnie, jak i z poziomu ich, no nie jest zgodny z WCAG. No i że oczywiście bardzo oni za to przepraszają i że przebudowują już system i że prawdopodobnie w lipcu będzie ten system dostępny. To pisemko z kolei dostałem 30 kwietnia, więc w razie czego warto ich cisnąć. To w sumie Wojtek Figiel bardzo mnie zainspirował do tego, żeby jednak ich przycisnąć. Nawet tutaj jak dzwonił nieraz i słychać było, też powiedzmy, że jest delikatnie mówiąc tym faktem poirytowany, co oni tam robią. No więc zgłosiłem temat i pan, który jakby który mi odpowiedział, to jest niejaki pan Piotr Ślawski, zastępca dyrektora Departamentu Obsługi Użytkowników Centralnego Ośrodka Informatyki, więc generalnie w razie czego, gdyby też się próbowali wykręcać, to, no to warto, myślę, też powoływać się na to generalnie, że takie deklaracje złożyli, nie? 30 kwietnia takie pismo oficjalnie od nich wyszło.
1: To skoro jesteśmy w tych tematach, to ja jeszcze dorzucę coś od siebie, bo pamiętacie, jak mówiłem o tym, że będzie kontrola w TVP.
0: No właśnie, a propos Polskie Radio.
1: Tak, no właśnie bardzo a propos, Maćku, Polskie Radio, bo kontrola też będzie w Polskim Radiu.
0: Super.
1: Tak, przynajmniej takie są zapewnienia na papierze, bo dostałem kolejne pisemko z UK. Co ciekawe, to pismo dotyczy sprawy wcześniejszej, którą zgłaszałem również przez PFRON, bo ją zgłaszałem w lutym. Później zgłaszałem temat Telewizji Polskiej i ich aplikacji mobilnej i braku dostępności. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku Urząd Komunikacji Elektronicznej przyznał mi rację, że tu rzeczywiście coś jest nie tak i że trzeba to skontrolować i że będę powiadomiony o tym, że ta kontrola się odbyła i o jakiejś tam wyniku tej kontroli. Tylko ja bym bardzo chciał wiedzieć, kiedy ta kontrola w końcu się odbędzie, no bo ja to już składałem jednak w lutym, jeżeli chodzi o Polskie Radio, tę skargę na brak dostępności. Teraz mamy maj, ja w maju właśnie to pismo otrzymałem, bo to kilka dni temu, będąc na urlopie. Patrzę w skrzynkę, o, jest. Mail od UK. Więc no zobaczymy, jakie będą tego efekty. Aplikacja mobilna Polskiego Radia jakoś się nie rozwija w żaden sposób. Nie deklarują kolejnych poprawek accessibility, czy tam A11Y.
0: Już im przeszło.
1: Już im przeszło. To im chyba przeszło w ogóle chęć rozwijania tego, to znaczy tam się w ogóle ostatnio, jak w medialnych portalach czytałem, tam się generalnie wymieniła ostatnimi czasy dyrekcja IT i techniki Polskiego Radia, także tam chyba jakieś różne rzeczy miały na to wpływ.
0: Wdrażają się dopiero.
1: Tak, więc zobaczymy, co będzie z tym dalej, jakie będą tego dalej i dalsze efekty. No ja jestem bardzo ciekaw, czy doczekamy się jakichś poprawek w kwestii dostępności, bo naprawdę no, to, co Polskie Radio zrobiło ze swoją aplikacją, to, no, to jest bardzo słabe, bardzo słabe. No ale może, jak ich tam skontrolują i dadzą im odpowiednie wytyczne i reprymendę, to może coś zostanie zrobione. Oby.
0: Może. Tak, a propos PFRON-u i tego formularza mój PFRON.gov.pl, to tak, chyba tak, to też do nich gdzieś tam uwagi wysłać. No bo ten limit 500 znaków i to jeszcze, gdzie czytnik ekranu ci nie oznajmia, powiedzmy, jak się ten limit zbliża, albo nie masz jakiegokolwiek podglądu, ile znaków zostało i ci nagle tam, powiedzmy, odpowiedź urywa, jak się rozpiszesz, no to nie jest zbyt
1: też dobre rozwiązanie. No ten limit jest mały, to prawda. No. Zwłaszcza, żeby opisać...
0: Mi rację generalnie.
1: Zwłaszcza, żeby to opisać tak, żeby rzeczywiście ktoś cokolwiek z tego miał, no bo ja w sumie jak widzę, że mogę się rozpisać na 500 znaków, no to ja mogę
2: to
1: tam...
2: To jest bardzo mało.
1: To ja tam mogę wpisać jedynie, no aplikacja jest niedostępna z czytnikiem ekranu, no i dziękuję. I w zasadzie nie mam co się więcej rozwodzić na ten temat, no bo po prostu nie jestem w stanie tego opisać w... Tak,
0: bo oni potem chcą pewnie znowu ci zadawać 100 pytań uzupełniających i coś tak. Tam jak już zgłosić.
2: Chciałem zasugerować, może jakiś, nie wiem, filmik na YouTubie załączyć jako link prywatny, ale pewnie chcieliby to na piśmie później. Tak?
1: No właśnie, albo wydrukować stop klatki z tego.
2: Życzę powodzenia.
0: Ale nie, generalnie przyznali rację i stwierdzili, że tylko teraz już nie pamiętam kiedy, ale że zwiększą ten limit... Ja im chyba zasugerowałem te 2000, powiedzmy, znaków, a oni stwierdzili, że no zwiększą go do, na razie chyba, czy do 1000, czy właśnie, że, czy do tych dwóch, do takiej ilości, żeby to rzeczywiście było jakby adekwatne, a nie, bo faktycznie przyznali, że jest za mały, no i że tam też popracują, żeby tam czytnik ekranu jakoś tam informował generalnie.
1: Tylko więc... żeby nie przyszło im do głowy, bo już widziałem gdzieś takie pola edycji, które tak informowały. Chyba nawet to było, jak wpisywałem ostatnio wniosek o certyfikację aplikacji Tyflocentrum. Swoją drogą liczyłem na to, że Google nam zrobi prezent i oficjalnie już wersja Tyflocentrum na Androida pofrunie dziś do Play Store'a, ale nie. Ale chyba właśnie tam było coś takiego, że tam jest w każdym polu, bo tam się wypełnia taki wniosek i jest ileś różnych pól, w których trzeba opisać różne kwestie. W każdym takim polu jest limit 300 znaków. I Google chciało, żeby użytkownik na pewno wiedział, że mu ten limit znika, że się zmniejsza. W związku z tym po wpisaniu każdego znaku dostajesz informację, ile ci jeszcze zostało.
0: No nie, zdecydowanie nie. To już niech obok jakby informacja tak, będzie. Tak. Żeby jednak chyba czytnik dynamicznie nie ogłaszał. No tak, ale niestety prezentu nie zrobiło bynajmniej OpenAI, no i tutaj ta dostępność czata GPT też, która się sypie na łeb na szyję, jeśli chodzi o serwis webowy, to woła o pomstę do nieba zaś i dlatego ja się też na Claude'a przesiadłem między innymi. Akurat tak się to fajnie wszystko w czasie poskładało. Claude poprawił dostępność i mam nadzieję, że im tak już to zostanie. Oby. Bo korzysta mi się naprawdę spoko z tego Claude'a. Podczas gdy GPT skopało dostępność znowu koncertowo. I nawet nie pomagają prośby w prompcie, żeby tam nagłówki były formatowane, znaczy żeby odpowiedzi były formatowane nagłówkami. Nie, no nic nie pomaga. Jak odpowiedzi nie było, znaczy były, ale nie sformatowane, tak są nadal. Niestety. Dopiero magicznie odświeżanie strony, załadowanie jej ponownie jakby odpowiednio jakby parsuje to, renderuje to, to wszystko jak trzeba, więc no kwestia jest taka, że tam w mechanizmie tego coś się mocno niestety nakrzaniło, bo no potem jak już tą stronę się odświeży, to działa wszystko spoko, więc i tak za każdym razem napiszesz odpowiedź i ten, to trzeba tą stronę odświeżać, żeby ten. A drugą znowu kwestią jest to, że kursor też gdzieś tam grząźnie na przycisku przeważnie uruchom dyktowanie głosowe czy jakoś tak i on tam cały czas jest i nie da się za żadne skarby przejść w lewo ani gdzie indziej, więc no tu problem jest. Ja subskrypcję jak miałem, tak anulowałem, na Cloda się przyniosłem i no i dość tych narzekań i mam nadzieję, że narzekań mi Cloud w sumie nie da.
1: A ja coraz więcej różnych projektów z apki ChatGPT trzymam sobie po prostu na dysku w osobnych folderach i wszystko ogarniam kodeksem, bo coraz bardziej mi się to podoba. Chociażby ze względu na to, że zawsze dostanę plik, na którym mi zależy, jeżeli na przykład chcę, żeby stworzył mi jakiś tam, powiedzmy, dokument, to on go tworzy. Nie muszę się martwić o to, czy będę w stanie go pobrać i tego typu tematy, więc ja jakoś naprawdę coraz więcej rzeczy ogarniam sobie tak agentowo i lokalnie. Oczywiście wiadomo, że wszystko jest przepuszczane przez model, ale coraz bardziej przemawia do mnie właśnie ta idea tej trzymania tego sobie po prostu w katalogach zamiast w aplikacji. No wiadomo, że nie mamy do tego dostępu wtedy z poziomu apki mobilnej na przykład, jeżeli chcielibyśmy gdzieś tam w terenie dokończyć pracę, no ale to...
0: No chyba, że z pozycji iCloud Drive'a, no tak, ale to tylko sobie przeglądać.
1: No tak, ale to nie odpalisz sobie tego kodeksa na przykład.
0: Tak. No ja powiem szczerze, że to jeszcze to, co mnie do Cloda przekonało, to jest wiadomo, no plan, powiedzmy, na te $20, no powiedzmy, że standard. No dobra, trochę może te limity kończą się szybciej mimo wszystko niż w tym, niż w GPT, ale z kolei, bo ja bardzo nie lubię, że tak powiem, jak mi ktoś przerywa i, że tak powiem, w życiu i w mowie i w robocie. Oj, bardzo nie lubię. I w momencie, jak nagle mi tu limit przerywa, no to wiadomo, człowiek dostaje czegoś. Nie będę może mówił czego. W każdym razie jest opcja chyba od jakiegoś tam czasu krótszego niż dłuższego. Extra usage, że sobie można właśnie też doładować jakby takie saldo. No i ja tam sobie doładowałem powiedzmy $10 i 3 tygodnie temu. No na razie chyba z tych 10 wziąłem 3, bo to jest na tej zasadzie na taką czarną godzinę, że dobijesz do tego limitu, który się resetuje co 5 godzin, to ci ściąga z tego dodatkowego salda i nadal możesz, powiedzmy, bez przeszkód pracować, nie? I w sumie taki układ mi się podoba, bo dostaję info, że halo, ty już limit w zasadzie zaraz dobijesz do końca, to ja już wiem, że dobra, dokończę ten kawałek roboty, weźmie mi, powiedzmy, nie wiem, $0.50 albo może i mniej, no i w zasadzie dopiero wrócę, jak mi się ten limit zresetuje, nie? Więc akurat w sumie taki układ mi się mega podoba w tym zakresie. No i chyba tym bardziej, to chyba cholera nie zrezygnuję z tego Cloda. No.
1: Okej, okay, czyli jak rozumiem, to tyle, jeżeli chodzi o różne drobne newsy od ciebie, Maćku.
0: No tak, to się zgadza.
1: Dobra, no to teraz będziemy przechodzić do technikaliów. To ja może zacznę, jeżeli chodzi o technikalia. Słuchajcie, WhatsApp. WhatsApp, to już zasygnalizowaliśmy, że WhatsAppowi się ma lepiej, jeżeli chodzi o wiadomości głosowe. Dla tych, którzy nas wtedy nie słuchali, to za moment zademonstruję tu małą próbkę od znajomego, od naszego zresztą też słuchacza co jakiś czas, od Kamila Łukaszewicza. Pozdrawiamy cię, Kamilu. Który... No właśnie, zaskoczył się sam zresztą i nas wszystkich gdzieś tam na jednej z grup WhatsAppowych też, że nagle któregoś pięknego dnia zaczęło go być słychać jakoś lepiej. Natomiast co ciekawe, to ta lepsza jakość głosówek na WhatsAppie zaczyna się pojawiać u coraz większej ilości osób. Pytanie, kiedy dobijemy do wszystkich, kiedy wszyscy otrzymają tę lepszą jakość, no to czas pokaże. Na razie może drobna próbka, jak to brzmi.
3: Hej, wiadomość ta ma na celu zaprezentowanie jakości wiadomości głosowych na WhatsAppie, która no, od paru dni odkryłem, że u mnie obowiązuje. No i tak jak słychać, no brzmi ona nieco lepiej niż do tej pory. I z tego, co zdążyłem zaobserwować, chyba tylko ja mam głosówki w tej jakości, więc pozostaje mi mieć nadzieję, że jak najszybciej dotrze też ona, w sensie ta jakość, do pozostałych użytkowników komunikatora WhatsApp. Dziękuję za uwagę, Kamil Łukaszewicz.
1: No i jest rzeczywiście lepiej.
0: Ty się nie wiesz, to jest WhatsApp.
1: Tak, to jest rzeczywiście lepsza jakość, jeżeli chodzi o ten dźwięk. Znaczy, ja bym powiedział, że to jeszcze mogłoby być lepiej, bo ten dźwięk się troszeczkę gotuje, ale no, to już jest naprawdę na dzisiejsze czasy jakoś, bym powiedział, do zaakceptowania. Aczkolwiek tu się bardzo dziwne rzeczy dzieją na razie i to widać, że to jest jakiś jeden wielki eksperyment z tym dźwiękiem, bo słuchajcie, ja sobie teraz odpalam sobie WhatsAppa i szukam sobie tej rozmowy właśnie z Kamilem, gdzie on mi tę wiadomość nagrał. Tylko muszę to zlokalizować. O, mam. I bardzo ciekawie to wygląda, bo moja wiadomość, która jest nagrana jeszcze tym starym kodekiem, to jeżeli idę sobie strzałką w prawo, to mam menu kontekstowe, przycisk zwinięte na tej wiadomości, na tej mojej. Natomiast jeżeli mam na przykład wiadomość Kamila, to kontekst menu, jak to jest? Kontekst menu for message, tak jest nazwany ten przycisk. I to jest mało tego, ten przycisk, jak sobie kliknę i z poziomu komputera chcę zapisać tę wiadomość. O, to jak ustawię się strzałką na wybierz, to menu się zamyka. To jest naprawdę, to są jakieś bardzo dziwne historie z tym. Tu widać, że jeszcze po prostu nie u wszystkich to działa, no ale pozostaje po prostu czekać i mieć nadzieję, że do wszystkich dotrze ta lepsza jakość. Jak słyszymy tu już, do co niektórych dociera, na przykład do naszego słuchacza Marka chociażby, który do nas się nagrywał na WhatsAppie, więc oby więcej, bo rzeczywiście sporo osób jednak z tego WhatsAppa korzysta. Mnie, szczerze mówiąc, najbardziej właśnie zniesmacza, jeżeli chodzi o ten komunikator, to no to ta jakość nieprzystająca do dzisiejszych czasów absolutnie. Messenger jakość ma ładną, no Messenger ma inne swoje problemy, tak? A WhatsApp ma jeszcze, powiedzmy, całkiem przyzwoity interfejs, a niestety ta jakość jego jest no, podła po prostu. Bardzo słabo się tego słucha, więc dobrze, że ktoś tam w końcu poszedł po rozum do głowy i stwierdził, a dajmy tym użytkownikom trochę więcej i lepiej, jeżeli chodzi o jakość. Zaglądam do waszych wiadomości i tu mamy wiadomość od Łukasza. Cześć, czy możecie powiedzieć kilka zdań na temat tajemnego świata kryptowalut? Co to tak naprawdę jest? O co ta gigantyczna zadyma w mediach? Jak to wszystko działa? Czy są to pliki cyfrowe kopane przez koparę, które można zapisać, przesłać, a może wydrukować i dotknąć? Czy zabawa kryptowalutami jest dla nas dostępna i bezpieczna? I czy wzbogacimy się na tym jak Lewandowski w Arabii Saudyjskiej? Czy może wszystko stracimy jak przysłowiowy Zabłocki na mydle? Czym się różni kryptowaluta od cyfrowego pieniądza, którym płacimy na co dzień, na przykład za kawę na Allegro? Z góry dzięki za odpowiedź i pozdrawiam. Jeżeli chodzi o w ogóle techniczny aspekt kryptowalut, ja się szczerze powiedziawszy nie podejmuję wytłumaczenia, jak to działa, bo to jest dość skomplikowane, to się opiera o tym, na tym tak zwanym blockchainie, którego zadaniem jest po prostu weryfikacja tego, że te pieniądze, ta waluta jest autentyczna. Natomiast co do kryptowalut jako takich, no to tak naprawdę fakt jest taki, że jeżeli chodzi o kryptowalutę, to każdy, absolutnie każdy, może stworzyć sobie własną kryptowalutę. Bo to jest nic innego jak po prostu jakieś dane cyfrowe, tak? To są po prostu odpowiednie pliki, odpowiedni binarny zapis, który mamy na przykład w formie pliku, albo są też takie specjalne cyfrowe portfele kryptowalutowe, czy to w formie urządzenia, czy to w formie aplikacji na telefon na przykład, albo w komputerze. Natomiast no, cała rzecz polega na tym, żeby mieć użytkowników tej naszej kryptowaluty. I wtedy ma to sens. No, taką najbardziej popularną kryptowalutą, no to oczywiście wiadomo, jest Bitcoin. Natomiast czy można na tym zarobić? No jak na wszystkim, podejrzewam, że tak. To już nie są na pewno te czasy, kiedy było to łatwe. Teraz przypuszczam, że jest to zdecydowanie trudniejsze niż gdzieś tam powiedzmy te kilkanaście lat temu. Natomiast no cały czas te kryptowaluty są obecne i są obecne na tyle, no że też interesują się nimi państwa, tak, urzędy skarbowe i inne instytucje chcące to wszystko uregulować, więc jest to już tak naprawdę coraz to poważniejsza waluta. Natomiast tak, no jest to pieniądz cyfrowy, jest to coś wirtualnego, co no tak jak w przypadku naszego pieniądza, tak, umawiamy się, że ma to jakąś określoną wartość i dzięki temu możemy tym handlować, za pomocą tego kupować, za pomocą tego sprzedawać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak, jeżeli chodzi o takie kwestie techniczne, dokładnie jak to działa, no to ja myślę, że tu po prostu trzeba by było jednak nieco więcej o tym poczytać, czegoś więcej się dowiedzieć, Łukaszu. Ja specjalistą od kryptowalut nie jestem. Gdzieś tam trochę się interesowałem tym tematem, ale to bardzo, bardzo, bardzo pobieżnie i to dawne czasy, więc ja tu nie wyjaśnię i nie pomogę zbyt wiele. Tymczasem mamy telefon. Kto jest z nami po drugiej stronie?
4: No witam serdecznie, Bartek. Po krótkiej przerwie się kłania. Wam ta przerwa też akurat się należała, także miejmy nadzieję, że też żeście skorzystali.
1: No ja na pewno. Cześć, Bartku.
4: Zamierzam też nadrobić tutaj zaległości, bo słyszałem, że tyfloprzegląd o numerze 331 wyszedł, więc w weekend, że tak powiem, sobie go przysłucham. Tak. De facto nie będzie można się wypowiedzieć w sensie werbalnym, ale chociażby pewnie, jeżeli chodzi o komentarze. A z czym dzisiaj dzwonię? A dzisiaj praktycznie dzwonię z pytaniem albo do Maćka, albo do Piotrka. Bo tak naprawdę zamiaruję, bo mówiąc tak kolokwialnie, przenieść się na macOS-a w najbliższym czasie, bynajmniej może bliżej pod koniec roku, ale jeżeli chodzi o wybór Maca, tak dla takiego użytkownika początkowego, jeżeli chodzi samego macOS-a, to mając do wyboru albo Maca Neo, albo MacBooka Air, to którego byście wybrali z tych dwóch? Biorąc pod uwagę, bo ja tutaj, jeżeli pytałem się o te Maci, to pytałem się u operatora, konkretnie w Playu, to Neo jest chyba nawet dwa razy prawie że tańszy od tego MacBooka Air. Ale tutaj nawet nie chodzi o cenę. Będąc na moim miejscu, którego byście wybrali, jeżeli tak mogę zapytać subiektywnie?
2: Ja zadam proste pytanie, co planujesz na tym komputerze robić? Co robisz na twoim aktualnym komputerze?
4: No, na aktualnym komputerze tak praktycznie, no de facto on mi służy czy do odtwarzania filmów, muzyki, czy do pisania różnych dokumentów, ale też zdarza się, że pracuję. No, korzystam z programów chociażby do obróbki muzyki takich jak Goldwave, więc też chciałbym mieć pewność, że ten program pójdzie też tam, ewentualnie.
2: No Goldwave generalnie jest aplikacją typowo Windowsową, jest ta wersja webowa, która jakoś tam dostępna jest, ale generalnie to
1: jak ja jej próbowałem, tak, to ona była straszna. Nie polecam. Może tam się coś poprawiło, ale to było straszne, jeżeli chodzi o tego Goldwave'a w przeglądarce. Ale na pewno Reaper na Macu
2: Reaper
1: będzie
2: na pewno,
1: działał.
2: Tak. I ja myślę,
4: ale Reaper jest płatny, nie? Jak dobrze pamiętam.
1: Reaper tak, jest płatny, natomiast w tej wersji takiej demo możesz go tak, de facto używać.
4: Takiej podstawowej, tak mówimy. Okej.
1: Tak. Tak jak Total Commandera tak naprawdę.
2: Tak. Ja myślę, że ja bym powiedział tak, nawet patrząc na recenzje niewidomych użytkowników MacBooka Neo, bo już parę osób takie recenzje popełniło za granicą, to ja myślę, że jeśli nie planujesz w przyszłości też odpalać na tym MacBooku Windowsa wirtualnego, to MacBook Neo wystarczy. Natomiast gdybyś jednak chciał w przyszłości też odpalić na nim Windowsa w wirtualnej maszynie, no to tutaj pewnie Air byłby lepszy, dlatego że Air ma 16 GB RAM-u, a Neo ma 8.
1: A ja zapytam jeszcze tak przewrotnie, Bartku, ale a czy ty z tym komputerem planujesz jeździć?
4: No, jeżeli, że tak powiem, zdarzy mi się jakiś wyjazd, a tu od czasu do czasu powiedzmy, że taki wyjazd się zdarza.
1: Mhm. Bo jeszcze pamiętaj, że masz MacBooka, znaczy Maca Mini. I tu stosunek ceny do jakości to jest tak naprawdę moim zdaniem najlepszy. Ceny do możliwości technicznych. No, tylko że to jest urządzenie, do którego musisz tam mieć.

0: wariantu zrezygnowało i teraz podstawowy wariant to jest 16512.
1: Okej, okay, czyli a cenowo z tym mini to jak wygląda tak mniej więcej? Bo tak jak mówiłem, jeżeli tutaj bynajmniej słyszałem u operatora, tak? Czyli jak mówiłem w playu, że Neo był około chyba 2800, a MacBook Air 4800, więc tutaj mamy różnicę 2000. A w jakiej cenie może się wahać ten mini?
0: Gdzieś tam myślę w granicach 3-4 tysięcy, chyba 4800, nie, ale teraz nie przypomnę sobie, musiał...
1: Okej, nie, to tak tylko szukać. Na razie orientacyjnie tutaj ewentualnie na ile by człowiek musiał się nastawić, okej.
2: Okay. No tak, pomiędzy jednym a drugim, a parametrowo będzie na pewno, no będzie lepiej, tak? Będzie wydajniejszy niż R na przykład w tej samej cenie.
1: Z tym, że podejrzewam w aktualnej klawiatury zewnętrznej, z której korzystam, że tak powiem, ona owszem będzie widziana prawdopodobnie przez tego Maca, tylko że nie będę mógł korzystać w miarę płynnie z VoiceOvera, tak? Bo ta klawiatura moja zewnętrzna nie zawiera tego przycisku Wo.
2: No przycisku Wo jako takiego nie ma, bo przycisk Wo to jest generalnie skrót odpowiednich klawiszy.
1: Aha, ale czy można sobie go, że tak już zapytam przy okazji, dostosować na przykład taki skrót do klawiatury zewnętrznej, sobie go ustawić?
0: Tak, to znaczy przycisk Wo to masz dwie opcje. Albo to może być Caps Lock, albo to może być klawisze Control Option, czyli tak przetłumaczyć to na Windowsowo, to byłby Control Windows.
1: Aha, okej, okay, dobra. Rozumiem, że no właśnie, problemu, no bo ten klawisz Option też się zastanawiał, bo przecież...
0: Nie, to z każdą klawiaturą powinno zadziałać.
1: Okej, okay, no bo tutaj patrzę, moja standardowa klawiatura te wszystkie klawisze posiada. Wiadomo, Windows Caps Lock wszystko ma, prawda?
2: No Windows Windows będzie tym klawiszem
1: jako option.
2: Tak.
1: Okej, okay, no tu widzicie już dzięki wam podstawową wiedzę tutaj człowiek.
3: To znaczy
1: chwycił.
3: Windows będzie klawiszem Command tak naprawdę.
2: A też prawda, tak.
0: Tak, one będą zamienione, tak, ale zamienione. Generalnie ten klawisz tam będzie po prostu.
1: Jak klawiatura ma klawisz FN, to on też może się do czegoś nam przydać?
0: No to już będzie zależało od klawiatury. Z reguły pod FN-em są jakieś, nie wiem, klawisze multimedialne, play, pauza, głośniej, ciszej, nie wiem, takie rzeczy. One na Macu też zadziałają. Tak?
1: No właśnie na tej klawiaturze, Piotrze, jest tak ciekawie, że na tej klawiaturze mam już osobne przyciski do głośności i do multimediów.
0: No to one też na Macu powinny zadziałać.
1: Okej.
3: Okay. No raczej tak.
1: No dobrze. No,
3: różnica taka, okay. Jeśli chodzi o klawiaturę, no to jest taka, że na Macowej klawiaturze Control Option to masz centralnie dwa klawisze koło siebie, no a tutaj będzie tak, że będzie powiedzmy Control, potem będziesz miał klawisz przerwy, bo to będzie klawisz Windows w sumie, który jest
2: czyli
3: Commandem,
2: command,
3: a, dopiero,
2: tak.
3: potem, a czyli... dopiero potem Alt, który będzie Optionem, więc będziesz miał... Ale też się da to w ustawieniach, da się te klawisze też pozamieniać, żeby tam Option był...
1: No dobrze, no. To i tak na razie to dopiero, to się... że tak powiem, moje początki z tą wiedzą, bo tak planuję, jeżeli już na tego Maca się przeniosę, to... Raczej mówię pod koniec roku, to
2: posłuchaj
1: i tak będę...
2: Posłuchaj sobie, Bartku.
1: Właśnie cyklu... dużo będę na temat Maca, będę się opierał właśnie na Tyflo podcaście, więc tutaj Piotr Witek chyba, tak? Też dużo, tak?
2: Piotr Witek, pamiętam? Tak. To bardziej w jego serwisie mojaszuflada.pl.
1: Moja szuflada.
2: Tak, natomiast tu, jeżeli chodzi o Tyflo podcast, tak, to Mikołaj Hołysz zrobił taki Hołysz. Cały cykl audycji dotyczących Maca. No one mają już co prawda kilka lat, ale żeby
1: no tak, ale rozumiem,
2: załapać
1: że...
2: filozofię, jak to wszystko działa, to myślę, że spokojnie...
0: Akurat ty... Mac właśnie tak jak Windows tak. nie zmienił na szczęście, więc tam to się nie przydawniło okay, zbytnio.
1: Ja wiem, że mogę to też sam sprawdzić, ale jak już mam was na linii, to zapytam, czy Mikołaj też zrobił jakiś podcast o konfiguracji samego Maca?
0: Tak, tam on pokazuje też. Dosłownie od wyjęcia komputera z pudełka. Tamten samouczek VoiceOvera się w międzyczasie chyba troszkę zmienił, natomiast sam asystent konfiguracji jest taki sam.
1: Okej, no właśnie, bo to jest taka jakby podstawa, od czegoś właśnie trzeba zacząć, prawda? No bo skoro iPhone'a możemy sami skonfigurować, to że tak powiem, jak tu
2: czym,
1: z Maciem by to wyglądało.
2: Bartku... Jedna rzecz i to myślę, to znaczy to jest oczywiście kwestia bardzo dyskusyjna, natomiast to też bardzo dużo osób tak właśnie twierdzi, że wezmę Maca, dlatego, że

0: że mam iPhone'a i w sumie ten iPhone jest fajny i udało się go skonfigurować i na Macu pewnie będzie tak samo.
1: Okej.
0: To nie jest do końca tak, to znaczy są ludzie, i to musisz też brać pod uwagę,
1: mieć na uwadze,
0: że są ludzie, którzy naprawdę sobie bardzo cenią Maci i są bardzo zadowoleni. Tu myślę, że Maciek to będzie przykładem takiej osoby.
1: I Piotr chyba też, tak, coś mi się wydaje.
0: I Piotr też sporo gdzieś to na Macu pracuje. Natomiast ja muszę powiedzieć, że ja na przykład miałem podejście do Maca i Mac mi totalnie nie podszedł.
1: No wiadomo, to będą początki, będziemy testować się, zapoznawać i wtedy sobie opinię człowiek wyrobi.
0: Tak, i to jest po prostu, no to jest coś, ja podejrzewam, że ja sobie jeszcze kiedyś do Maca wrócę, ale na pewno to już nie będzie jako laptop, to na pewno będzie jako właśnie urządzenie mini, które będę sobie w stanie wkomponować w ten cały mój ekosystem, który mam tutaj i do czegoś go wykorzystać, bo po prostu, no jakieś zastosowania bym dla niego miał, natomiast ja osobiście dla siebie jakoś nie bardzo widzę Maca jako podstawowy komputer. Ja za dużo mam różnych swoich takich przyzwyczajeń i różnych narzędzi, różnych sposobów pracy, które sobie wypracowałem.
1: Które są tylko dostosowane do Windowsa.
0: Do Windowsa i do mojego systemu pracy i nie widzę w Macu, ale to ja, to żeby nie było, to ja, nie widzę w Macu aż takich zalet, które miałyby spowodować, że ja po prostu teraz będę się przesiadał i zmieniał wszystkie swoje przyzwyczajenia. Nie widzę aż tam takiej wartości dodanej.
1: Okej.
2: A może w ogóle, Bartku, zanim kupisz to sobie weź, nie wiem, czy tam jakieś owity u ciebie w okolicy, czy oferują wypożyczenie Maca?
1: No, znaczy się, no ja mam tutaj u siebie ten serwis iDreamam, nie wiem, czy oni nie oferują, bym musiał ewentualnie się zapytać.
0: No tylko,
1: chyba,
0: że to będziesz za to płacił, a w tych
2: z odpłatnością
0: owitach,
2: dosyć wysoką chyba.
0: Tak.
2: No. A owit masz za darmo.
1: A zupełnie. To bym musiał zobaczyć w ogóle, czy u mnie w Bydgoszczy to jest, szczerze powiedziawszy, bo do tej pory się nie interesowałem, bo jak miałem problemy z iOS-em, no to głównie tam się kierowałem, ale... A najczęściej w waszych miastach to wokół, obok czego to się znajduje?
2: A to różnie jest, tak naprawdę.
1: Czy to jest bardziej w galeriach handlowych, czy...
0: Nie, to jest, to są ośrodki, to Maćku, ty będziesz...
2: Tak, ośrodek wsparcia i testów.
0: Tak, ośrodek wsparcia i testów.
2: No.
1: Okej, dobra, to ja sobie to po prostu poszukam w internecie i ewentualnie do nich uderzę. Bo jeszcze, że tak powiem, miałem tak plan B, tak zwany, kupić Maca poleasingowego ewentualnie.
0: Bartku, już widzę, że jest u ciebie owit.bydgoszcz.pl, pierwszy wynik z Google'a.
1: Okej, dobrze, Michale, dzięki serdeczne tutaj za wskazówki, to... Od jutra chyba już zacznę tu, że tak powiem, powoli się z tym mierzyć, zdobywać informacje i wtedy analizować.
0: I to jest ten ośrodek, on jest przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 3.
1: Numer 3, czyli to jest chyba dla tych upośledzonych, chyba tak mi się wydaje, bo dwójka jest chyba dla głuchych, jedynka jest nasza, dla niewidomych, sławny Braille. Dobra, w porządku, no to już będę wiedział, jak uderzyć i jeszcze króciutko chciałbym poruszyć temat, od którego zaczęliście, czyli też Apple i mianowicie to rozpoznawanie na żywo, tak, o czym mówiliście, bo Piotrek tutaj mówił dokładnie chyba o tym, że będzie to można sobie dostosować do przycisku akcji, tak, w iPhone'ach.
3: Tak pisze Apple, tak.
1: Okej, a ja spotkałem się z takim przypadkiem, że moja przyjaciółka ma iPhone'a chyba 16e i on tego przycisku nie ma. I co wtedy?
3: No to jest niemożliwe, bo każdy iPhone od... chyba, że mnie tutaj Maciek poprawisz, to chyba nowe iPhone'y wszystkie nie mają tego przełącznika na wyciszanie. Nie, jest tylko ten przycisk.
1: Aha, to jest ten przycisk. Tak, ja myślałem, tak, że przycisk to. Akcji to jest tam właśnie, gdzie jest, bo w mojej 16 jest jeszcze ten przycisk aparatu po prawej stronie. Myślałem, że to jest ten przycisk akcji.
3: To jest tak, coś osobnego, a tutaj mówimy o tym przycisku, który...
1: Okej, tak. Dobrze. We wcześniejszych modelach, tak samo jak w 13, to był ten przełącznik góra-dół.
3: Przełącznik do wyciszania, tak.
1: Okej, dobrze, to wyprowadziliście mnie z kolejnego błędu kursu. Fajnie to jest mieć doświadczonych jednak kolegów, nazwę was już w ten sposób, a nawet przyjaciół po drugiej stronie. Dzięki serdeczne jeszcze raz wtedy za te namiary, za wskazówki. Wiedziałem, że tutaj mogę na was liczyć. Już wam wtedy nie przeszkadzam i wtedy słucham dalej, chociaż chyba już niedługo.
0: Powolutku będziemy zwijać żagle, no, ale to jeszcze chwilę.
1: A tak myślałem, że po tej tygodniowej przerwie będzie dłużej, a tu jednak...
0: Ale to nie, widzisz, dlatego...
3: To by było, gdyby w zeszłym tygodniu nie było tej audycji. Tak, boję się pomyśleć, tam było 2 godziny bez nagrywania.
1: Dwie godziny nagrywania, ale były audycje przecież, które trwały po 5 godzin, prawda? Prawie, że do drugiej, pamiętam to.
0: Bartku, wszystko jeszcze przed nami. Wszystko jeszcze przed nami.
3: 4 godziny ludzie chyba dzisiaj będą coś czuć.
0: Tak.
2: No a jeszcze, Bartku, tak ci tylko powiem, tak? Że gdyby... Znaczy, dowiedz się oczywiście, jak tam w bydgoskim OVTI będzie. Natomiast no gdyby tam się z jakichś przyczyn nie udało, to uderzaj też do tego krakowskiego i tam się na zdalną tą też się na, i na wysyłkę tam się też idzie dogadać i umowę sobie zdalnie podpisać profilem zaufanym i tak dalej. To myślę, że też...
1: Rozumiem, że to testowanie jest darmowe, tak? Wtedy?
2: Tak, darmowe. Na 3 miesiące dostajesz do testów zupełnie bez żadnych konsekwencji, no a jak jest... I mało tego, jeżeli jest, nie ma zainteresowania, zapotrzebowania ze strony innych, to jeszcze ci mogą przedłużyć, tylko to też trzeba jakby napisać prośbę, czy tam się tego i nową umowę dostajesz.
1: Okay.
2: Natomiast no, jeżeli jest zapotrzebowanie, to już po tych 3 miesiącach trzeba oddać. No tu mogę zdradzić, że akurat u nas te maki są non-stop na wypożyczeniu, że tak powiem. Więc,
1: no ale rozumiem, że przy oddawaniu trzeba go wyczyścić samemu.
2: Wiesz co? No tak i nie.
1: To też wypadałoby, jakby wiesz, to tak
2: byle byś nie był, znaczy inaczej, no. Byle
1: żeby nie był uszkodzony.
2: Bylebyś nie był zalogowany już na swoje konto Apple'a, no nie? No to i żeby usługa znaleźć tam nie była aktywna, no to wtedy wiesz. Ale to wszystko, sprawdź sobie najpierw u siebie, a potem jakby co, no to... owit.aktywizuj.pl też można wejść.
1: Mogę wam powiedzieć, tak bynajmniej plan na wakacje jest.
0: No to co? No, to powodzenia w takim razie.
1: Dzięki serdeczne i tak będę was informował na bieżąco zapewne. Jeszcze Jasne. Raz bardzo dziękuję wam tutaj serdecznie za te wszystkie wskazówki, podpowiedzi i porady. Więc teraz już definitywnie kończę, spokojnej audycji życzę i się odmeldowuję. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hej.
0: Do usłyszenia, Bartku. Dobrej nocy. To w takim razie teraz mamy kolejny temat, to może teraz przejdźmy znowu do Androida i do tego, co Google zapowiada w najnowszej wersji tego systemu. Piotrze.
3: Tak, miał być Android, ale tutaj w międzyczasie też jeszcze była konferencja Google I.O., której nie oglądałem do końca, no bo tutaj musieliśmy wchodzić na antenę, ale też trochę temat śledziłem, więc będą 2 tematy poruszone, zwłaszcza, że jeśli chodzi o Androida, to nie ma tego jakoś dużo, bo no, wchodzimy w sezon konferencji i Google trochę ten temat wyprzedziło i w zeszłym tygodniu mieliśmy konferencję dotyczącą Androida i nowości, których na Androidzie możemy się spodziewać, natomiast w tym tygodniu była konferencja Google I.O., czyli ten główny panel, o którym zaraz powiem trochę więcej, ale zacznijmy sobie od Androida. W dużym skrócie chyba nie zaskoczę nikogo, kiedy powiem, że wątkiem przewodnim jest AI. Jak kogoś AI nie interesuje, to nie wiem, możecie sobie pójść po picie jakieś albo coś, ewentualnie wrócić na drobinki, tak drobinki od Maćka za kilka minut, ewentualnie później do archiwum zajrzeć, bo faktycznie tutaj dużo AI się pojawiło. Google generalnie stawia na kolejne funkcje, które mają działać na urządzeniu w Androidzie 17, ale też niektóre z tych funkcji mają chyba w poprzednich wersjach też się pojawić, będzie się to nazywało Gemini Intelligence, no tutaj ewidentne nawiązanie do Apple Intelligence chyba w pewnym sensie. Co ciekawe, to ma dość wysokie wymagania sprzętowe, gdzie na ten moment tak naprawdę tylko wybrane telefony Pixel 10, Galaxy S26, też kilka telefonów Realme, Oppo, teraz nie pamiętam całej listy, to wspierają, ale na przykład, nie wiem, Pixel 10a, który też wyszedł niedawno, ale ma, nie ma 12 GB RAM-u, już tego nie ma. Też poprzednie modele Galaxy, chociaż niby ten RAM mają, też jeszcze tego nie wspierają. Natomiast na co to nam będzie pozwalało? Granie interfejs Gemini'a będzie taki trochę odświeżony wizualnie. Tryb na żywo i ten tryb ogólny, co zostały połączone, to już nie przełączamy się między innymi trybami. Jak włączamy wpisywanie głosowe, no to to już będzie nam działało. Generalnie chodzi o to, że Gemini będzie w stanie rozumieć to, co jest na ekranie i na podstawie tego nam coś zrobić. Czyli mamy aplikację do notatek, do notatek sobie zrobiliśmy listę zakupów, która jest wyświetlona. Wywołujemy sobie Gemini'a z poziomu tej aplikacji notatek i możemy powiedzieć, zamów mi to. I on wtedy inteligentnie nam stworzy koszyk i na przykład prześle to do, no nie wiem, do na przykład aplikacji Uber Eats czy jakiegoś Glovo, no tutaj akurat o Uberze jest mowa, i nam od razu może takie zamówienie wysłać. Funkcje agentyczne przeglądarki internetowej też mają się pojawić. One są gdzieś testowane w przeglądarce Chrome, na komputerach w niektórych krajach. No i niebawem też to się pojawi na urządzeniach mobilnych, też na Androidzie to będzie dostępne. Autouzupełnianie ma stać się jeszcze bardziej inteligentne i nie będzie tylko w stanie wypełnić naszego imienia, nazwiska, ale też jakieś inne dane, które może będzie w stanie z jakichś wiadomości uzyskać. Tutaj było podane, na przykład, nie wiem nawet, jak był potrzebny numer tablicy naszego auta, jakby gdzieś trzeba było to podać między innymi, no to i takie dość już rozbudowane zbieranie danych. Gdyby ktoś tego nie chciał, będzie można to wyłączyć. Gboard dostanie alternatywny tryb wpisywania głosowego. Gboard to jest googlowska klawiatura. W dużym skrócie Whisper Flow trochę, bo po prostu ta klawiatura będzie w stanie dostosować ton naszej wypowiedzi, gdybyśmy chcieli, i też usuwać jakieś potknięcia, zająknięcia, myślenie na głos, po prostu możemy takie rzeczy z naszych wiadomości usuwać. I nie wiem, czy to będzie cały czas działało na urządzeniu, jeśli ten tryb sobie włączymy. Do tej informacji nie dotarłem. Będziemy też w stanie tworzyć sobie generatywne interfejsy użytkownika. Co to znaczy? No, na przykład będziemy w stanie sobie własne widgety tworzyć na ekran główny, które przynajmniej będą w stanie nam jakieś, używając jakiejś informacji z internetu, nam jakąś informację wyświetlić. To nie będzie jakieś mega rozbudowane, że jeszcze, przynajmniej jeszcze będziemy mogli z poziomu Androida poprosić, zrób mi aplikację na Androida, która robi X, aczkolwiek wcale się nie zdziwię, jakby w przyszłości coś takiego się nie pojawiło prędzej czy później, zwłaszcza patrząc na to, co było zapowiedziane później, ale na przykład możemy sobie zrobić widget, który poleceniem daj mi widget, który mi odlicza do wakacji na przykład. No i Google będzie, Gemini będzie w stanie pobrać sobie z kalendarza, kiedy mamy urlop, i tam sobie wszystko połączyć i po prostu taki widget nam dodać spersonalizowany. I generalnie tego typu zadań będziemy mogli to wykorzystywać. Informacje z internetu, więc można gdzieś jakąś pogodę, jakieś inne informacje z internetu będziemy w stanie sobie w takich widgetach wykorzystać. I najciekawsza taka nowość, też około androidowa, mówiło się już od jakiegoś czasu, że Google szykuje się do wprowadzenia nowej generacji laptopów i generalnie odchodzą od Chrome OS-a, bo wcześniej mieliśmy Chromebooki, i przesiadają się na Androida w pewnym sensie, aczkolwiek tak bezpośrednio, że tutaj jest Android, nie mówią, ale no wszyscy wiedzą, że generalnie tak jest. Nowa klasa urządzeń nazywa się Google Bookami. Pierwsze modele mają pojawić się jesienią i to są komputery zoptymalizowane pod sztuczną inteligencję, bo jakże inaczej, mamy rok 2026. Co ciekawe, mamy tutaj takie funkcje jak magiczna myszka, tak dosłownie się to nazywa, no mniej więcej magic pointer, gdzie po prostu, kiedy potrząśniemy myszką na gładziku, gdzie to na Macu na przykład powoduje, że kursor się robi większy, byśmy mogli łatwiej go znaleźć, na tych laptopach to po prostu spowoduje, że nam się wyświetli Gemini i możemy o coś, co pod myszką mamy akurat zapytać, zadać jakieś pytanie, podjąć jakąś czynność i tak dalej. Tutaj też te widgety inteligentne będą dostępne, które będziemy mogli sobie sobie umieścić na pulpicie. No, te komputery mogą być o tyle ciekawe, że będziemy pewnie w stanie zainstalować wszelkie aplikacje, które są na Androidzie dostępne. Ostatnio TalkBack dostaje dużo nowych skrótów klawiszowych. No, jestem bardzo ciekawy, jak to się sprawdzi pod kątem dostępności, zwłaszcza patrząc na to, co się na przykład dzieje, nie wiem, z WhatsAppem na komputerach, czy z Facebookiem w przeglądarce. Może dla niektórych osób takie komputery mogą być ciekawą alternatywą dla Windowsa czy Maca nawet. No też pytanie, jak będzie z otwartością Androida w przyszłości. No to może być ciekawy temat warty obserwowania. Natomiast co ciekawe też, to będzie ściśle zintegrowane z telefonem i trochę tak jak na Macach będziemy w stanie sobie wyświetlić po prostu zawartość ekranu telefonu na komputerze, przerzucać pliki tam i z powrotem szybko. No w Chromebookach też to w jakimś stopniu jest, ale tutaj ta integracja ma być jeszcze silniejsza i już też wiemy, że jako pierwsi producenci Acer, Asus, Dell, HP oraz Lenovo takie komputery wypuszczą. Więcej o samym Androidzie 17 się dowiedzieliśmy. Pojawią się nowe API dla deweloperów aplikacji, które pozwolą nam nagrywać ekran z naszymi reakcjami. To też może się przydać, jak ktoś jakieś transmisje prowadzi na żywo. Można też twarz tak z kamerki też uchwycić. Między innymi Instagram z tego korzysta. Będzie aplikacja dedykowana na tablety, tam jakieś funkcje edycji zdjęć będą poprawione. Mamy też nowe API. Nie wiem, czy to będzie stricte w Instagramie czy w całym systemie, też mają się pojawić nowe inteligentne API do redukcji hałasów dźwięku czy izolowania różnych ścieżek audio. I tutaj też zapowiadają, że Adobe Premiere, czyli taki no, rozbudowany program do edycji filmów ma się na Androidzie w przyszłości pojawić. No iOS ma takie API od niedawna też, więc ciekawe jak to będzie działało w przyszłości. Quick Share, czyli po prostu AirDrop działający na Androidzie, czyli można między iPhone'ami i Androidami pliki wysyłać. Wykroczy poza telefony Pixel, tak mówiliśmy, że kiedyś to się stanie i właśnie tak będzie, na telefony Samsunga, Oppo, OnePlus, Vivo oraz Xiaomi i Honor będzie też dostępny, więc będziemy mogli to łatwo między posiadaczami iPhone'ów i Androidów pliki zdjęcia wysyłać, a gdyby ktoś miał telefon niewspierany, to też aplikacja będzie w stanie wygenerować kod QR, który druga osoba może skanować i przez przeglądarkę i przez chmurę taki plik wysłać. I też będziemy mogli to wywołać z poziomu aplikacji firm trzecich, na przykład WhatsAppa. Proces migracji z iOS-a do Androida też będzie rozbudowany. Będziemy w stanie też bezprzewodowo wysyłać hasła, zdjęcia, wiadomości, aplikacje, kontakty, układ ekranu głównego nawet. No ciekawe, jak im się to uda zrobić. Oraz karty SIM. No to też w iPhone'ie, iOS-ie chyba 26.4 chyba tam też odpowiednie zmiany zostały wdrożone, żeby to umożliwić. No więc no, będzie jeszcze łatwiej. Ciekawe, jak transfer tych aplikacji będzie skuteczny. Funkcje zdrowia cyfrowego zostaną dodane i ulepszone. Między innymi będzie funkcja Pause Point, która no tak jak mamy na iPhone'ie też czas przed ekranem, że możemy ograniczyć, że z danej aplikacji możemy korzystać tylko przez X czas. Tutaj możemy sobie taki minutnik ustawić, że na przykład po 5 minutach telefon nam powie, zrób sobie przerwę, wyświetli nam jakieś fajne zdjęcia, które możemy wybrać. Po prostu nam na chwilę ograniczy dostęp danej aplikacji, żebyśmy mogli odpocząć i później ewentualnie, gdybyśmy chcieli do tej aplikacji wrócić, nawet możemy ćwiczenia oddechowe sobie w międzyczasie też zrobić i telefon nam w tym pomoże. Emoji też zostały trochę przeprojektowane, mają wyglądać lepiej, ma być taki wygląd, mają mieć taki bardziej tryb 3D. Są też zmiany w Android Auto z różnymi samochodami, tutaj też Gemini Intelligence się pojawi, ale myślę, że to aż tak istotne nie jest i myślę, że teraz przejdziemy do konferencji Google I.O. Tutaj też przy okazji możemy co nieco opowiedzieć, co tutaj zostało zaprezentowane, ale może zanim szybko zapytam, czy jakieś wiadomości przyszły, jakieś komentarze może?
0: Na ten moment nie.
3: Okej, okay, no to konferencja Google I.O. Chociaż równie dobrze to się by mogło nazywać Google AI tak naprawdę, bez większego zaskoczenia. No tutaj generalnie działo się dużo, jeśli chodzi o o funkcję AI. Nowe modele zostały zaprezentowane, tutaj nie będziemy wchodzić w jakieś duże szczegóły, jeśli chodzi o benchmarki. Nowy model Gemini Omni to model, który jest w stanie stworzyć wszystko ze wszystkiego, czyli z tekstu może wygenerować obrazy, dźwięk, mowę, czy vice versa. Jest też w stanie symulować takie rzeczy jak grawitację, to pewnie podczas generowania filmów, właśnie też może obrabiać filmy między innymi. Łączy funkcję Gemini Intelligence z generatywnymi modelami jak Nano Banana, w język konwersacyjny, edycja wideo i pozwala użytkownikom na wrzucanie filmów i edycję dowolnego elementu w tych filmach. No to jest trochę niepokojące, do czego można by takie rzeczy też wykorzystać. Ale przy okazji tutaj też Google zapowiedziało rozszerzenie swojego systemu znaków wodnych, które pozwoli każdej osobie wykryć, czy coś zostało zrobione przez sztuczną inteligencję. I co ciekawe, do tego systemu dołączyły też firmy takie jak OpenAI czy Eleven Labs. Więc oni też z tego systemu będą korzystać i po prostu będziemy mogli narzędziami odpowiednimi sprawdzić, czy dana treść została wygenerowana lub obrobiona w jakiś sposób przez AI. Zaczynają od wideo, ale w przyszłości inne funkcje będą dostępne. I ten model w wersji Omni Flash już jest dostępny w aplikacji Gemini Flash. W aplikacji Gemini właściwie i ten model jest w wersji Flash. Podobnie zresztą jak kolejny model, czyli Gemini 3.5 Flash, więc tutaj wcześniej mieliśmy Gemini 3.1, no i teraz mamy aktualizację tego modelu. To jest nowy model, który łączy inteligencję. Jest lepszy w praktycznie każdym teście niż Gemini 3.1 Pro, co ciekawe, ale jednocześnie porównywalny z najlepszymi modelami, ale jest nawet 4 razy szybszy od na przykład Gemini Pro czy wielu konkurencyjnych modeli. Jest już dostępny dla wszystkich, we wszystkich produktach Google. Google też pracuje na Gemini 3.5 Pro, natomiast on jeszcze publicznie...
2: No ja potwierdzam, mam go.
3: Pracują też nad modelem 3.5 Pro, natomiast on jeszcze dostępny nie jest. Czy jest tak nawet lepszy w między innymi programowaniu w praktyce? Nie wiem. Natomiast Google się pochwaliło, że używając 93 agentów pracujących równolegle nad kodem przez 12 godzin, Gemini, ten 3.5 Flash był w stanie jakiś rdzeń na miastkę systemu operacyjnego stworzyć, który nawet jest w stanie Duma odpalić. Anthropic chwalił się, że AI stworzyło kompilator C++, a tutaj Google postanowiło pójść krok dalej.
0: No, Doom jest bardziej memiczny, tak? Doom na wszystkim odpalisz.
3: Aplikacja Gemini została przeprojektowana. Po prostu został trochę wygląd odświeżony. No i taką największą nowością jest to, że Gemini doczekał się agentów AI, czyli Gemini po prostu będzie mógł nam wywoływać agentów, którzy nam będą mogli jakieś zadania wykonywać. Dla użytkowników, którzy mają plan Pro, czyli jeden z tych planów płatnych, mamy też tryb, mamy taką funkcję Daily Brief, które nam może takie codzienne podsumowanie przygotować. Natomiast ogólnie Google też zaprezentowało coś, co się nazywa Gemini Spark i to jest już taki pełnoprawny agent, któremu możemy, jeśli damy mu dostęp do naszych wszystkich danych, no Google generalnie wie o nas z reguły dużo, takie bardziej skomplikowane zadania, gdzie możemy poprosić, żeby nam po prostu pozbierał jakieś informacje i stworzył jakiś raport, powiadomił ludzi w jakiejś sprawie, tutaj był podany przykład organizowania imprezy, gdzie on tam jeszcze z dysku Google jakieś informacje pobierał, tam listy sąsiadów, kogo zaprosić i w czasie rzeczywistym aktualizował arkusz w Google Sheets, w którym te wszystkie informacje się pojawiały. No do tego typu zadań i wielu innych zresztą będziemy mogli tych agentów używać i oni nas powiedzą, kiedy operacja się zakończy i to też będzie dostępne tak naprawdę na każdej platformie. Gemini na Macu doczeka się kolejnych funkcji, będziemy mogli sobie zaznaczyć kilka dokumentów czy plików w Finderze i jednym skrótem zadać poleceniem głosowym polecenie, co ma być z tymi dokumentami zrobione. to też może być ciekawe i to też się właśnie będzie integrowało też z tymi modelami Spark. Też mamy funkcję dla naukowców, jakiś dedykowany model właśnie do nauki, prowadzenia badań został zaimplementowany. O identyfikowaniu treści AI już mówiliśmy. Anti-Gravity to jest ciekawa rzecz. Anti-Gravity to jest aplikacja Google'a, która jest w sumie odpowiednikiem Codexa czy Cloda Code na początku wersji graficznej, która w pierwszej wersji no, była po prostu forkiem, alternatywną wersją Visual Studio Code, która miała też taki panel agentów, którzy też znów mogliśmy pracować nad jakimś projektem i prosić ich, żeby nam coś z tym projektem zrobili. Wersja 2.0 jest jeszcze bardziej agentyczna do tego stopnia, że ten tryb edytora tekstu poszedł na drugi plan, właściwie nie istnieje w tej aplikacji. Edytor tekstu jest dostępny jako osobna aplikacja, teraz jako Anti-Gravity IDE, tak się to nazywa, czy takie środowisko programistyczne. Natomiast Anti-Gravity 2 to jest taki typowo interfejs zoptymalizowany tylko stricte pod rozmowę ze sztuczną inteligencją i jest dostępny w kilku wariantach, w wariancie aplikacji, w wariancie wersji na wiersz poleceń i tutaj przy okazji też zastanawialiśmy się po co, jeśli Google już miało wcześniej wersję Gemini CLI pod wiersz poleceń, no okazuje się, że ten projekt właśnie zostaje zawieszony na rzecz unifikowania wszystkiego pod kątem Anti-Gravity CLI. Jest nam bardzo ciekawy, czy ta nowa wersja doczeka się wszystkich funkcji, które mieliśmy w Gemini CLI, między innymi tego trybu dla czytników ekranu, który ten interfejs uproszcza. Trudno mi na ten moment powiedzieć. Co mogę powiedzieć na temat Anti-Gravity 2? No poza tym, że Google właśnie chwali się, że gdzieś ta implementacja jest naprawdę rozbudowana i jest w stanie w tle uruchamiać dodatkowych agentów i naprawdę bardzo skomplikowane zadania dla nas wykonywać. Na pewno jest bardziej dostępna, bo bawiłem się wersją pierwszą, właśnie w tej pierwszej wersji pracuję nad dodatkiem do NVDA, o którym powiem więcej za tydzień. I tam no generalnie NVDA nie czytał za dużo, bo między wiadomościami nie było jakiegoś przedziału, to się lubiło przewijać, no nie było to najfajniejsze doświadczenie. Z ciekawości pokrótce sobie teraz pobrałem tą nową wersję i co już mogę powiedzieć, po pierwsze, czytane są automatycznie odpowiedzi tego asystenta, kiedy on już skończy myśleć, albo na przykład nam zadaje jakieś pytania, to my już o tym wiemy, wcześniej było z tym różnie. A po drugie, też wiadomości są przedzielone artykułami. Więc jeśli mamy dodaną nawigację po artykułach, no to faktycznie możemy bardzo sensownie po tym nawigować. Więc tutaj ta dostępność jest lepsza, więc mam nadzieję, że też w tym trybie CLI to też będzie tak samo fajne, a też Google zapowiada, że będą też wtyczki do najbardziej popularnych aplikacji, czy nie wiem, do Visual Studio Code może będzie można się z tym integrować. Mają też być jakieś API. Więc jeśli to się przyjmie, to myślę, że będą sposoby na to, żeby jeszcze bardziej to dla nas udostępnić. To jest dostępne dla wszystkich. Też już ta nowa wersja Anti-Gravity, wystarczy sobie ją pobrać ze strony i po prostu już możemy sobie z niego korzystać. Całkiem przyjemny ten interfejs, tak przynajmniej jak na razie. O Gemini Spark już mówiliśmy. Na start zostanę tylko dla użytkowników planu Ultra, czyli tego najdroższego, aczkolwiek on o $50 wstaniał, teraz kosztuje $200, zamiast 250, ale no ci asystenci, ten tryb Spark są to zostanę tylko w Stanach. Ale pewnie w przyszłości to też rozszerzy się na Europę. Wyszukiwarka, no tutaj jest najwięcej zmian i tutaj już widziałem w internecie nagłówki typu, no to zbliża się koniec wyszukiwarki Google, jaką znamy. No bez większego zaskoczenia tutaj pole wyszukiwania zostało przeprojektowane i AI tutaj odgrywa jeszcze większą rolę, bo już podczas pisania tak naprawdę autouzupełnianie zostało zastąpione takim trybem AI, który w ramach pisania będzie powodował, że to pole wyszukiwania będzie się nam rozszerzało i proponowało nam, może jak możemy nasze pytanie doprecyzować, już zadawać jakieś inne dodatkowe pytania, no po prostu to nawet te sugestie na początku będą bardziej rozbudowane. Z czasem, kiedy my będziemy pisać więcej, to pole się będzie bardziej rozszerzało, a kiedy już jakieś zapytanie wyślemy, to Chyba jeszcze jakieś wyniki cały czas będziemy widzieć, natomiast te funkcje AI, tak wcześniej mieliśmy po prostu taki podgląd AI i mieliśmy ten tryb AI, który już nam zajmował cały ekran, no to zostało zunifikowane wszystko do jednego widoku, który pewnie z czasem będzie coraz większy i tutaj te funkcje AI będą odgrywały w tej wyszukiwarce coraz większą rolę. I to nowe pole wyszukiwania też już jest dostępne wszędzie. Akurat tutaj nie mamy żadnych ograniczeń geograficznych. Nie wiem, czy ja to mam, bo generalnie ja szukam z paska adresu, tak z przyzwyczajenia, ale możecie u siebie sprawdzić, czy to jakkolwiek z czytnikami ekranu działa. To oczywiście też już używa Gemini 3.5 i tutaj też pomału będą się pojawiali różni agenci, którym możemy zlecać bardziej skomplikowane zadania, czy na przykład nawet programowanie, czyli mogą nam jakieś dane prezentować w taki sposób, jaki my chcemy, jakieś wizualizacje na przykład, ale też tych agentów możemy wykorzystać do ustalania na przykład jakichś alertów. Jeśli chcemy jakieś wyszukiwania powtarzać często, bo chcemy jakiś konkretny temat monitorować, no to ponoć używając tych nowych funkcji AI będziemy w stanie to zrobić i te funkcje nam będą w stanie później jakieś personalizowane powiadomienia wysyłać. Mamy też wyszukiwanie multimodalne, więc tam też możemy rozmawiać z tym wyszukiwaniem, możemy zdjęcia wstawiać i tak dalej. To wszystko pojawi się w lecie i stopniowo kolejne funkcje też będą się w tych funkcjach pojawiać. Mamy też rozszerzenie wyszukiwania, jeśli chodzi o zakupy. I co ciekawe, Google wprowadziło uniwersalny koszyk, więc jeśli będziemy korzystać z tych funkcji AI, szukamy sobie jakichś produktów, porównujemy ceny i tak dalej, to możemy je dodawać do takiego wirtualnego koszyka, a kiedy już będziemy chcieli zapłacić, to nasi mali agenci będą w stanie nam pomóc też zakupy zrobić. Google pracuje nad jakimś nowym uniwersalnym protokołem, który w przyszłości ma pomóc sztucznej inteligencji wykonywać zakupy za użytkownika i pewnie to będzie wyglądało tak, że my pewnie używając portfela Google będziemy w stanie za wszystko zapłacić od razu, a później Gemini za nas po prostu poskłada wszędzie zamówienia w sklepach tych produktów, które nas interesowały, no i w ten sposób będziemy mogli jakiś zakup stworzyć i też będziemy mogli to wszystko wywoływać z nawet z innych aplikacji Google, takich Gmail czy YouTube'a na przykład. Tak, oglądamy coś na YouTubie, jakiś produkt nas interesuje, możemy powiedzieć, dodaj to do koszyka, proszę bardzo, i tak produkt będzie mógł być dodany i to też w przyszłości w tym roku ma się pojawić. W YouTubie ma się pojawić na razie tylko w Stanach Zjednoczonych funkcja Ask YouTube, gdzie będziemy mogli się pytać o film, który oglądamy. To może być fajne o tyle, że tam ponoć to nie tylko będzie oparto o transkrypt, a też obraz, no to tutaj widzę, to myślę, że tutaj o tym, jaki to może mieć dla nas potencjał, nie muszę mówić, bo będziemy mogli się o jakieś wizualne detale ewentualnie dopytywać. Ciekawe, kiedy to się pojawi w Europie. W dokumentach Google no też mamy funkcję Docs Live, więc po prostu możemy Gemini'a sobie wywołać i poprosić go, żeby nam generował dokumenty, czy wprowadzał do nich jakieś zmiany, czy to tekstowo, czy to głosowo. I sprzętowo też coś, o czym mówi się coraz więcej, to myślę, że też wiele osób może ucieszyć. Tak, mamy potwierdzenie, Google pracuje nad własnymi okularami, czyli konkurencją dla Meta Ray-Banów i Meta Oakley okularów i tak dalej. I one już mają zacząć się pojawiać jesienią. Nie wiem, czy tylko gdzieś w Ameryce, nie mamy w ogóle powiedziane, w jakich krajach to będzie dostępne. Pierwsze okulary Android XR Audio, bo tak się to nazywa, pojawią się jesienią. Mają zaoferować całodniowy dostęp do Gemini z odpowiedziami prywatnie podawanymi do ucha noszącego te okulary. Okulary mogą być użyte do robienia zdjęć czy nagrywania wideo, słuchania muzyki, wykonywania połączeń i łącząc się z różnymi aplikacjami. Google pracowało z Gentle Monster oraz Warby, chyba tak się to czyta, Warby Parker nawet, nad designem tego okularu, więc będziemy mieli dwa warianty do wyboru i z Samsungiem nad stroną sprzętową. Okulary będzie można sparować zarówno z Androidem i iOS-em, co też myślę, że wiele osób ucieszy. No, potencjał to ma duży, cały czas nie wiemy za dużo niestety o tych okularach, natomiast na przykład wiemy to, że one mają nam też oferować, no nie wiem, takie funkcje jak tłumaczenie pytanie o to, co okulary widzą, nawigację krok po kroku i co ciekawe, mamy podkreślone, że te okulary wiedzą, w jaką stronę jesteśmy obróceni, czyli co, w tych okularach jest też kompas, rozumiem? No to ciekawe, może w porównaniu z tym kompasem i widokiem z aparatu, może będą producenci w stanie jakieś sensowne aplikacje nawigacyjne dla nich widać. Może Google samo coś zaimplementuje, no bo przecież w mapach Google coś takie bardziej szczegółowe wskazówki nawigacyjne oferowali. To są też okulary audio, tam nie ma wyświetlacza, przynajmniej w tych pierwszych wersjach, więc też te wskazówki muszą być bardziej szczegółowe. No jestem bardzo ciekawy, jak to się też może sprawdzić. No nie wiemy też o cenie, cały czas o dostępności, ale to jest zdecydowanie jedna z informacji z tej całej konferencji, która mnie chyba najbardziej ciekawi. Mamy też nowy plan Ultra, o tym już mówiłem. Plan kosztujący $100, a najnowszy, mamy dwa plany Ultra, więc będzie plan Ultra za $100, a ten plan Ultra, który kiedyś kosztował 250, teraz kosztuje 200. Android będzie miał natywne wsparcie dla agentów, będziemy mieli takie centrum dowodzenia, to się nazywa Android Halo i z tego poziomu będziemy mogli obserwować wszelkich agentów, którzy nam coś w tle wykonują i zobaczyć ich aktywność w danym momencie. Pojawi się też aplikacja Google Pix. To jest nowe narzędzie do generowania obrazów, które będzie częścią pakietu Google Workspace. Może tworzyć plakaty, infografiki, ulotki i no, generalnie wszelkie obrazy. I też pojawi się aplikacja Stitch, która pozwoli użytkownikom tworzyć aplikacje i strony internetowe. To jest alternatywa do coś w stylu Figmy, tak rozumiem, czyli aplikacji, która pozwala tak rysować wygląd aplikacji bardziej, a nie tyle coś implementować, natomiast to pewnie, do tego pewnie będzie raczej służył pakiet Anti-Gravity tak naprawdę. No i to była cała konferencja. Dużo z tych funkcji już jest dostępne, inne będą pojawiać się niebawem. No, pytanie, czy to będzie tak dobre dla wyszukiwania Google. Nie wiem, czy jestem do końca tego przekonany, ale no parę ciekawych rzeczy tutaj zostało pokazane. Bardzo mnie te okulary ciekawią. No i też ta nowa wersja Anti-Gravity, bałem się, że może być gorzej, a jak na razie mam wrażenie, że jest lepiej. A czy te modele programują lepiej w praktyce? Tego jeszcze nie wiem, ale na pewno to użytkownicy będą pewnie testować. No i podobnie jest zresztą z innymi nowymi funkcjami, które zostały zapowiedziane.
0: No i czas na ostatni blok tematyczny w naszym dzisiejszym 332 Tyflo-przeglądzie. Tech drobinki. Maćku, co tam ciekawego?
2: Tak, ale jeszcze zanim, to jeszcze uzupełnienie do informacji w sumie dla Bartka, tak na szybko, co z tego, co udało mi się ustalić, to ten Ovid Bydgoski może tych MacBooków nie mieć. Natomiast jeszcze ewentualnie, jeśli chodzi o województwo, być może Toruń, tam by można było ewentualnie też uderzyć, zobaczyć, ale to tak mówię, warto popytać tu i tam, a jak te dwie opcje zawiodą z jakichś względów, to Kraków się poleca. W każdym razie jeszcze a propos Gemini'a, to powiem tyle, że też strasznie namieszali generalnie z tymi modelami, bo tak, no po pierwsze ten 3.5 Flash, owszem jest, 3.5 Pro będzie, natomiast nadal został 3.1 Flash Lite i to na tym w no nie tylko w API, ale no właśnie w tym takim konsumenckim powiedzmy Gemini'u też jest i mało tego, każdy z tych modeli oferuje zarówno myślenie tak zwane standardowe, czyli no właśnie standardowe, powiedzmy, bez tego głębszego takiego jakby myślenia, ale też myślenie rozszerzone, czyli to, co dawniej powiedzmy było trybem thinking, trybem myślącym we Flashu, oni to teraz zrobili w ogóle jako osobny tryb, że standardowy to jest, no właśnie, taki sobie, troszeczkę zwolniony z myślenia, a ten na ten rozszerzony to jest właśnie ten taki no, bardziej myślący, rozumujący, nie? Więc tutaj też się zadziało w tym kontekście. Dostępnościowo na stronie Gemini'a też bo to się teraz obsługuje troszeczkę dziwnie z pozycji Maca. Da się, żeby nie było, da się, ale jest troszeczkę dziwnie. I co jeszcze chciałem a propos tego? No i chyba się pobawię tym antygravity w takim razie, skoro pierwsze wrażenie, że tak powiem, lepsze. No, zobaczymy.
3: Tylko dodaj sobie artykuły na pokrętło. Albo skróty do tego.
2: Aha, okej. Okay. No, to być może się tym pobawię.
3: Na Windowsie zresztą podobnie. Tak? Nie macie w MVDA nawigacji po artykułach. Mówiliśmy o tym niedawno, nie pamiętam przy okazji, jakiej. Messengera przeglądarkowego. No tutaj też się artykuły przydają, jak widać.
2: Mhm. No, to dzięki za sugestię. Zobaczymy, czy faktycznie, jeśli się nim pobawię. Natomiast teraz co do już meritum tych drobinek, no to kilka rzeczy w mObywatelu i w moim IKP. Zaczniemy sobie może od mObywatela i wersji 4.82.0. I mnie się pokazuje, że ją dostałem jakiś tydzień temu. Dwie fajne rzeczy, znaczy w sumie jedna, a druga zależy. W każdym razie wyszukiwarka dokumentów i usług sobie jest. No bo dawniej mieliśmy tak, że prawda, mieliśmy usługi podzielone nagłóweczkami, no a jeśli ulubione, no to też mieliśmy te, powiedzmy, pierwsze lepsze na wierzchu. No a teraz nam doszła wyszukiwarka, że możemy sobie faktycznie wpisać, nie wiem, coś w stylu PESEL, coś w stylu wybory, coś w stylu podpis i wtedy na przykład od razu nam jest ta lista usług zawężana do, nie wiem, podpisu kwalifikowanego i podpisu osobistego na przykład. To jest rzecz jedna. Wyszukiwarki dokumentów mi się nie udało jakby w żaden sposób zlokalizować. Być może dlatego, że mam trzy dokumenty na krzyż, więc też nie do końca jest w czym wyszukiwać tak naprawdę. Być może jakbym miał tych dokumentów więcej, no to wówczas byłaby takowa możliwość. No a drugą nowością w tym, że mObywatelu jest możliwość zgłoszenia potrzeby, zapotrzebowania na internet. Na internet światłowodowy, na internet stacjonarny, na dostęp do szybkiego internetu, bądź też jeżeli niby mamy, z naciskiem na niby, to zapotrzebowanie o poprawę sytuacji, jeżeli by ten internet faktycznie działał niezgodnie z tymi naszymi oczekiwaniami, to tam też możemy taką prośbę, takie zapotrzebowanie zgłosić, taką prośbę wysłać. No i co? Dokument potwierdzający uprawnienia fizjoterapeuty, jakby to kogoś interesowało, też się pojawiło, ale to już bez aktualizacji całej aplikacji. Natomiast jeśli chodzi o IKP, wersja 3, 2, 1, start, uwaga, się pojawiła, nie, dosłownie, wersja 3.2.1 ma dwie... inaczej, jedną dosyć, myślę, przydatną nowość, bo przy recepcie teraz widnieje data, kiedy ta recepta dobiega końca, kiedy traci ważność. Także już do opcji dodanej jakiś czas temu, gdzie jest pokazane, jeżeli powiedzmy daną receptę zrealizujemy częściowo i mamy tam jeszcze do wykupienia jakieś leki, których ewentualnie brakowało, ale receptę na dany lek rozpoczęliśmy, to nam już od jakiegoś czasu jest pokazywane miejsce, dokładny adres, dokładne namiary na aptekę, dane teleadresowe też zadzwonić sobie możemy, więc fajne udogodnienie. No a teraz doszła jeszcze możliwość właśnie zweryfikowania sobie, kiedy mamy ważną tą receptę daną. Druga rzecz działająca dziwnie, to znaczy możemy zweryfikować pracownika medycznego generalnie w podpisaniu jednej z danych, imię, nazwisko lub numer PWZ, tak to się nazywa? Nie wiem, nie pamiętam. W każdym chodzi o ten numer generalnie, który jakby stwierdza taki identyfikacyjny, że ktoś ma prawo do wykonywania zawodu. O, no to właśnie chyba tak. To możemy sobie wpisać. Działa dziwnie, ja bym temu nie ufał, bo tak naprawdę poza tym, że faktycznie zwraca wynik imię i nazwisko lekarza, to w sumie nie możemy się o nim nic dowiedzieć, a jeszcze jest przycisk udziel upoważnienia, więc no właśnie pytanie do czego? Pewnie do naszej dokumentacji medycznej, no ale raczej nie, no, bałem się troszkę w to klikać, w każdym razie jest. No i niby można teraz też w aplikacji, mojej IKP zarządzać sobie generalnie opieką domową, lekarską, jeśli powiedzmy byłaby taka potrzeba. Niby tak napisane w teorii, ja tego nigdzie nie widziałem, więc nie wiem, o co chodzi, ale można ponoć sobie właśnie załatwić opiekę medyczną domową i jeszcze powiedzmy tam sprawdzać co i jak na jej temat, ale ja tego nie sprawdziłem, nie widziałem, gdzie to jest. Nie mogłem tego nigdzie znaleźć, a starałem się w miarę dokładnie to sprawdzić. Ale nic. Że tak powiem, e-państwowość, e-obywatele i IKP zostawmy. Przenieśmy się do Allegro. No bo promocja sobie jest na Allegro Smart. Tak szczerze mówiąc, nie myślałem, że ona już była sobie w marcu, bo a tu się zdziwiłem wczoraj, jak się przygotowywałem, że faktycznie artykuł datowany jest na 2 marca, no ale okej. W marcu to ja słyszałem o tym, że Allegro ujednolica stawki, jeśli chodzi o zamówienia, do kwoty 49 zł, czyli że i 49 zł dla punktów dostaw, dla paczkomatów, jak i dla kurierów, gdzie wcześniej powiedzmy było 45 do punktów odbioru i 65 kurier, tak teraz mamy stawkę ujednoliconą 49 zł. No ale przy okazji też mamy właśnie promocję Allegro Smart, gdzie użytkownicy, którzy są nowymi lub powracającymi członkami Allegro Smart, czyli zwłaszcza gdzie powiedzmy zrezygnowali z dotychczasowego swojego planu i chcieliby wrócić i minęło co najmniej 2 tygodnie od rezygnacji, no to mogą sobie kupić właśnie po promocyjnej cenie. Teraz Allegro Smart z 49 normalnie skoczył na 59,90 chyba właśnie z tymi groszami. No a po tej cenie promocyjnej jest za 39 zł na rok. A dla użytkowników, którzy totalnie nie mieli ze smartem nic wspólnego, ponoć właśnie wyczytałem, że nawet na 29, ale to ze znakiem zapytania. Wiem na pewno, że to za 39 jak najbardziej jest aktualne. No i generalnie jeszcze co do tej kwestii ujednoliconych stawek, to na przykład ja miałem tak, że cenę miałem, znaczy Allegro Smart miałem w ogóle do listopada tak naprawdę tego roku, więc dopiero od listopada, od nowego okresu rozliczeniowego miałbym te ujednolicone stawki, więc ja sobie zrezygnowałem na razie, czekam, może jeszcze się załapię na tą promocję. No i wtedy od momentu, jak będę miał nowego Smarta, no to wtedy będę mógł skorzystać z tych ujednoliconych stawek 49 zł. No bo tak jak mówię, dotychczas, mimo że ten stan rzeczy jest od marca, to ja nadal miałem 65 kontra 45 zł, nie? Także to tak wygląda sprawa, jeśli chodzi o Allegro. No i tu znowu, Allegro powiedzmy robi promocję, z jednej strony podwyższa ceny za smart, robi promocję, a Netflix niestety żadnych promocji nie robi. No i od maja podniósł sobie ceny swoich planów. I tak, gdzie mieliśmy plan taki zupełnie podstawowy za 33 zł miesięcznie, teraz ten plan kosztuje złotych 37 zł. Kolejny plan, bodajże standard, który tam umożliwia oglądanie na bodaj 2 urządzeniach jednocześnie, tam pobieranie filmów do pamięci i tak dalej, ale jeszcze nie oferuje tego dźwięku 3D. Kosztował sobie złotych 49 zł, teraz kosztuje 55 zł. No i najdroższy plan premium, który już oferuje ten dźwięk 3D, i oglądanie tam bodaj do 4 urządzeń jednocześnie, tam 6 urządzeniach można pobierać do pamięci i coś tam, kosztował 67 zł, a teraz kosztuje 75 zł. Także tutaj ta podwyżka jest, myślę, największa.
3: Zresztą chyba rozdzielczości się różnią. W tym planie średnim to chyba jest tylko Full HD, a w tym chyba planie tak. najwyższym dopiero jest 4K.
2: Jest 4K, tak, też prawda. Mhm. Dokładnie. I tutaj właśnie od maja ta podwyżka zaczęła obowiązywać. No ja dostałem co prawda dopiero teraz w czerwcu maila o tym, natomiast no obowiązuje od maja. No i co, aha, i jeszcze opłata za pojedynczego użytkownika, takiego dodatkowo płatnego, jeżeli nie mieszka w naszym gospodarstwie domowym i tak dalej. Było to 13 zł, teraz też opłata wzrasta do 16. No i niestety Netflix też potwierdził, że plan z reklamami dosięgnie i nas, dosięgnie i Polskę, jak i tam bodajże 14 innych krajów Europy w 2027 roku. Ceny jeszcze nie znamy. Natomiast... No?
3: Coś chciałeś powiedzieć? No i też równolegle dotarłem do informacji gdzieś, że tych reklam ma być ogólnie więcej też, nie tylko przed filmami, ale też tam w aplikacji chyba gdzieś ma więcej tych reklam.
2: Chyba tak, no. Że właśnie to... No niestety, będzie taniej, ale coś za coś, bo z reklamami ponoć i właśnie przed rozpoczęciem odtwarzania, jak i w jego trakcie, jak i jeszcze właśnie gdzieś tam w aplikacji, także stricte, także no... No, decydując się na tańszy plan, trzeba też wiedzieć, na co się człowiek ma pisać.
0: Ciekawe, czy reklamy będą z audiodeskrypcją.
2: A to jest dobre. Zapewne nie, niestety. A jeszcze jak se będą trwały, zwłaszcza te przed oglądaniem ze 4-5 minut, to naprawdę będzie trochę słabe, no ale cóż.
0: A ja się akurat powiem szczerze, wcale nie zdziwię, jeżeli Netflix by poszedł na to. Nawet jakimś AI-em, ale myślę, że oni jako jedyni chyba z tych operatorów VOD byliby do tego zdolni, żeby zrobić audiodeskrypcję.
2: Tą audiodeskrypcję, no, może. Może, kto to wie. No ale właśnie też jeszcze w trakcie tych mają być 30-sekundowe spoty. Także no teraz chyba z tego co wyczytałem, 12 krajów już ma, powiedzmy, te reklamy i to chyba od jakiegoś 2022 czy coś takiego, a teraz ma być właśnie rozszerzenie na te kolejne 15. Także się będzie działo w 2027. No ale dobrze, ostatnia rzecz. Schodząc z Netflixa, przenosząc się dalej w obrębie, powiedzmy, Ameryki, że tak powiem, z Ameryki do Polski, Apple. O Apple też już troszkę było mówione dzisiaj, ale tu na sam koniec będzie pozytywne, myślę, zaskoczenie, pomijając też to, co się na Apple TV zadziało. Natomiast dyktowanie. Dyktowanie na iPhone'ie, na Macu, no na iPadzie zapewne też, odbywa się w tym momencie offline, zupełnie w 100% offline po polsku mamy. Co prawda automatycznego wykrywania interpunkcji nadal nie mamy, natomiast to, że działa w trybie samolotowym z wyłączonymi wszystkimi usługami łączności i tak dalej, to, że robi tych błędów w sumie, kurczę, mniej. Wiadomo, z wtrąceniami obcojęzycznych słów, nie będących, że tak powiem, z podwórka Apple, no to sobie radzi gorzej. Natomiast ogólnie to działa to naprawdę całkiem fajnie. To ulepszenie jest dosyć solidne. Nie udało mi się ustalić tak naprawdę, czy powiedzmy iPhone'y 13 faktycznie i 14, nawet nie testowałem tego na swoim 13 Pro gdzieś tam leżącym biednym w szufladzie. Niby koleżanka mająca iPhone'a 14 mówiła, że faktycznie chyba jest coś na rzeczy, ale też jakoś tego nie wyłapała w porę, no okej. Bo jeszcze ma iPhone'a SE, tego w ogóle pierwszej generacji, co już mu w tym roku stuknęło 10 latek. No w każdym razie na obu tych telefonów sobie używa i tak wstępnie potwierdziła, że faktycznie na tej 14 jest lepiej. Na Macu też sprawdziłem, faktycznie działa. Na zegarku wydaje się, że chyba też, w sensie zegarek już nie zgłasza błędów, że dyktowanie niedostępne i coś tam. a kiedyś to lubiło być, znaczy nagminnie lubiło mieć miejsce, więc być może zegarek też. No Apple TV niestety, tutaj jeszcze dyktowania po polsku nie ma. Dyktowanie na Apple TV wywołujemy w ten sam sposób, jak wywołujemy Siri, czyli tym, powiedzmy, przyciskiem na pilocie też po prawej stronie, takim ala bocznym, iPhone'owym, powiedzmy, w uproszczeniu, który służy do wywoływania zarówno Siri, jak i dyktowania. No, w języku niemieckim działa fajnie. Cóż z tego, jak po polsku działać nie chce. No, ale cieszmy się przynajmniej tym, że na iPhone'ie i innych urządzeniach to dyktowanie wreszcie po polsku nam działa. I faktycznie działa.
0: Swoją drogą, a propos takich inteligentnych rozwiązań, które iPhone nam oferuje, to ostatnio miałem okazję się przekonać, że też potrafi bardzo inteligentnie się przełączać na różne plany taryfowe i komórkowe, bo wracając do Polski, gdzie za granicą miałem włączoną kartę eSIM z AirAlo do internetu, wyłączam, słuchajcie, tryb samolotowy, wysiadam z samolotu, pierwsze powiadomienie w Polsce, które dostaję, iPhone wykrył, że jesteś w domu i włączył twoją sieć komórkową tam z Polski. Z automatu.
2: No, proszę.
0: Z jednej strony fajnie, z drugiej strony, jak wyłączyłem ten tryb samolotowy, zastanawiałem się, co się dzieje i czy przypadkiem, będąc przez ileś czasu za granicą, to czegoś nie odkliknąłem niechcący i czy za moment nie dostanę jakiegoś rachunku dotyczącego roamingu. Bo przecież to nie tak powinno działać. No ale to powiadomienie.
2: Nie, ale wiesz co, bo jest opcja fajnie, w iPhonie, bo jest opcja w iPhonie, przełączaj dane automatycznie i ona jest domyślnie włączona tak naprawdę.
0: No tak.

0: skończyło. No dobrze, no. Aczkolwiek podejrzewam, że przy granicy, będąc na przykład, no to mogłyby być różne historie z tym związane, więc nie wiem, czy to tak fajnie, że on tak automatycznie sobie robi coś, czego ja wcale nie chcę, żeby robił.
1: Ano, właśnie. No. A jeszcze a propos tego dyktowania, to ja mam w sumie bardziej chyba w tym momencie pytanie. Ty, Piotrek, testowałeś na dłuższych, powiedzmy, tych dłuższe wypowiedzi i faktycznie on to ogra... Bo jak ja testowałem nie wiem, powyżej, powiedzmy, tych 405 sekund czy coś, to faktycznie on cały czas sobie tam nasłuchiwał, dyktował i potem wstawiał, co trzeba, ale pytanie, czy to ma jakiś górny limit, czy nie? Ciekawe to jest.
2: Chyba nie ma, bo tam w ogóle osoby widzące to nawet mogą w czasie rzeczywistym tam sobie
1: wpisywać
2: kursorem, tak, coś dopisywać chyba do tego. No. Ja nie sprawdzałem, znajomy tutaj kolega, czyli Michał Kasperczak, dość długą wiadomość, trochę bo tam kilka minut dyktował, mi wysłał i to się też wysłało. No oczywiście bez interpunkcji, ale no to działa. Ale skoro już mówimy o tym dyktowaniu, to coś, co ja sprawdziłem z ciekawości, czy to znaczyło, że też inne funkcje, które na tym systemie dyktowania systemowym polegają, u nas się pojawiły? Jeszcze nie. To znaczy na przykład funkcje typu transkrypty w dyktafonie. Nie, cały czas się nie generują automatycznie, chociaż jak mam system po angielsku, no to tak. Aczkolwiek, który próbował mi polską notatkę głosową na angielski transkrybować, co wyszło, no tak jak się można spodziewać. Też nie mamy na przykład funkcji typu identyfikacja dzwoniącego w aplikacji telefon, czyli tak, że telefon za nas odbiera, pyta, kto dzwoni, później nam się wyświetla tekstowo. Tego też jeszcze nie mamy. Ale kto wie, czy to nie znaczy, że te funkcje się nie pojawią. Bo to może być początek czegoś większego. Tutaj mamy informację o tym rozpoznawaniu imienia.
1: Dzisiaj. Może to być przyczynek.
2: No, wiadomo, to tylko teorie, ale może.
1: Może coś w tym jest.
2: A w sumie muszę sprawdzić, czy w tym dostępie brajlowskim te napisy na żywo działają. Tego nie sprawdziłem.
1: Aha.
2: A jeśli nie, to... No właśnie. No jeszcze jest parę rzeczy do sprawdzenia, natomiast na pewno dyktowanie samo w sobie jest i działa lepiej, to prawda.
0: Tak, więc...
1: A te transkrypty, kurczę, to nie, to raczej dopóki inteligencja nie będzie, to raczej no tak samo transkrypcje podcastów też nie ma, też jest przełącznik wiecznie wygaszony, że tak powiem, więc to też nie jest.
0: Więc powoli się można zastanawiać, czy jest sens korzystać z Whisperflow. Dla mnie na razie nadal jest, aczkolwiek ja ostatnio zauważyłem, że jest jakiś problem tej aplikacji, tylko nie wiem, czy to jest wina samego Whisperflow, czy Outlooka i... Ileś razy miałem już taką sytuację, że po dyktowaniu treści maila do Outlooka aplikacja się wysypała po zakończeniu dyktowania, więc tam jakiś problem się zaczął pojawiać i to tylko z Outlookiem miałem taki kłopot, więc tam chyba coś Microsoft namieszał. Może oni też mają jakiś konkurs na vibe coding, czy generalnie na użycie AI, tak jak Meta i nie testują tego potem, to mogłoby co nieco wyjaśniać. Mamy jeszcze wiadomość od Łukasza. Dzięki za fajną odpowiedź. Na Wikipedii trochę czytałem i zbyt wiele z tego nie wiem. To w kontekście kryptowalut, jak rozumiem. Jeszcze ciekawostka, już teraz nie pamiętam, gdzie to było, ale ze 2 lata temu był news w Polsacie, że w jednym z urzędów nagle wzrosło kilkukrotnie zużycie prądu. Okazało się, że w szybie wentylacyjnym zamontowali potężny komputer zwany koparką kryptowalut. Pozdrawiam. No, to nie jeden tak robił. Rzeczywiście dorabiali sobie panowie informatycy w ten sposób, kopiąc te kryptowaluty. No, coraz mniej jest to opłacalne, zwłaszcza tych popularnych kryptowalut typu jakichś bitcoinów, no bo im dłużej taka waluta jest na rynku, tak przynajmniej jest w przypadku bitcoina. Nie wiem, czy to tak jest w przypadku każdej kryptowaluty, ale w przypadku bitcoina tak, że im dłużej ta waluta jest, im więcej jej jest już w obiegu, że tak powiem, no to tym trudniej się ją kopie i tym więcej energii i zasobów trzeba generalnie zużyć na wykopanie kolejnego tego bloku. Także to tak jest. Jak ktoś się załapał na samym początku, to łatwe to było, a potem no to już niestety nie takie proste. I to była ostatnia wiadomość, którą widzę na naszym panelu kontaktowym i to były ostatnie informacje w dzisiejszym 332 Tyflo Przeglądzie. Słyszymy się za tydzień, a za dziś dziękuję wam serdecznie.

0: serdecznie Maciej Walczak, Piotr Machacz i mówiący te słowa Michał Dziwisz.
1: Dzięki śliczne.
2: Dobrej nocy.
0: Dobrej nocy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Natomiast drugie ogłoszenie, które nawiązuje poniekąd do dwóch tematów, o których tu mówiliśmy, jest już ostateczna wersja, która jeszcze powiedzmy ewentualnie może przyjąć jakieś poprawki. Ostateczna wersja robocza specyfikacji standardu, znaczy wytycznych WCAG 2.2. I do września mają jeszcze jakieś uwagi ewentualnie wpływać, można komentować, można zgłaszać swoje uwagi, a potem konsorcjum, grupa robocza, która nad tym pracuje, zatwierdzi i będzie to jakby rzeczywiście standardem. A mówię o tym dlatego, że jest tam, są zwłaszcza dwie, zwróciły moją uwagę, dwa kryteria sukcesu, jak to się ładnie mówi, czyli wymogi, które muszą być spełnione, żeby to były strony, książki, bo o książkach też będzie mowa, były dostępne. Pierwszy to jest to, że mechanizmy autentykacji muszą być dostępne. I tutaj właśnie pojawia się między innymi kwestia tych kapcz, że te kapcze puzzlowe i te różne dopasowania obrazków okazuje się, że nie tylko dla nas są niedostępne, ale też na przykład dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. I powinna być podana też alternatywa. Alternatywy, jakie są tam proponowane, to logowanie metodami trzecimi przez OAuth, kontami usług trzecich, autentykacja przez USB, przez urządzenie jakieś sprzętowe.
0: Jakiś czytnik kart pewnie albo coś tego typu.
4: Tak, autoryzacja jakaś mobilna i w ogóle jakby samo to kryterium zakłada, że nawet taka kombinacja jak nazwa użytkownika i hasło to nie jest wystarczające, jeżeli chodzi o logowanie. I do tego też trzeba zaproponować alternatywę. A chociażby nie należy powstrzymywać od działania menedżerów haseł. Nie należy im utrudniać tam roboty. Bo ponoć są strony, na których jest z tym problem. Więc jak
5: są
4: widać,
5: strony, na których nie można wkleić hasła i to jest problem. Do tego stopnia, że na którymś z polskich operatorów nie można wkleić hasła, polegało na tym, że nie działał Ctrl V, czyli innymi słowy klawisz V nic nie robił. Jeżeli wpisaliśmy V, to V się nie wpisywało.
0: Nie można było używać V w haśle.
5: O, tak.
4: No to ciekawe.
5: Któryś tam ktoś programista
0: przesadził.
5: Był bardzo.
4: Natomiast tam jest też trochę o fokusie tym wizualnym, który powinien być troszkę bardziej widoczny. Też o tym, że pomoc powinna być jakby w jednym miejscu, na wszystkich stronach, w sposób powtarzalny do znalezienia. Natomiast też ważna rzecz, wspólne punkty odniesienia. To się tyczy stron może mniej, ale bardziej książek. Że jeżeli będzie wychodzić książka drukowana i książka w wersji elektronicznej, to strony powinny się pokrywać, bo jest to, o czym mówił Mikołaj, ja sam tego doświadczyłem, nie mamy wspólnego punktu odniesienia. Prowadzący, nauczyciel, ktokolwiek mówi, proszę otworzyć na stronie takiej, ja otwieram i mam tekst zupełnie inny niż osoby widzące, czytające z papieru. Więc to teraz będzie też standardem. Obydwa te kryteria sukcesu są na poziomie tym A, czyli najbardziej podstawowym, czyli ten, który musi zostać spełniony, żeby przeszedł audyt. No więc jest nadzieja, że coś w tych kwestiach będzie lepiej.
6: Kurczę, tak się zastanawiam, jak to się ma do rzeczywistości.
0: No,
5: znaczy, jeżeli
0: różnie.
5: Jeżeli kryteria spełnia, jeżeli to jest jakiś rząd czy coś, to najczęściej się jakoś ma. Ale jeżeli to jest ktoś tam, kto sobie coś tam robi, no to wiadomo.
4: To znaczy, wiecie co, z jednej strony tak, z drugiej strony to też nie jest do końca tak, że... bo nikt nie tworzy teraz takich rzeczy, zwłaszcza jak książki na przykład, totalnie od zera. Więc ja widzę dużą nadzieję w tym, że można wpłynąć na narzędzia, te najbardziej popularne narzędzia do tworzenia, czy CMS-y, czy...
0: jakieś narzędzia takie publishingowe typowo do składu.
4: Bo w tym momencie, jeżeli ktoś na poziomie czegoś takiego wprowadzi potrzebne zmiany, to wkład twórcy treści będzie minimalny. No nie zerowy, dokładnie, bo to nigdy nie będzie, ale minimalny przynajmniej w takich kwestiach prostych, technicznych. A ja teraz coraz bardziej zauważam, że ta dostępność wbrew pozorom, to jest tak naprawdę też kwestia dobrych praktyk w UX designie w ogóle, że wiele z tych rzeczy dostępnościowych tak naprawdę drażni też użytkowników pełnosprawnych. Jeżeli czegoś nie można gdzieś znaleźć w sposób oczywisty, jeżeli coś jest niewyraźnie zaznaczone, nie jest jasne i przejrzyste oznaczenie czegoś, ktoś używa jakiejś mylącej ikonografii i tak dalej, to drażni tak naprawdę wszystkich. No ile razy ja słyszałem od osób, powiedzmy pokolenie moich rodziców, że ja się boję tu coś nacisnąć, bo mi się podepnie samo do karty i mi zje pieniądze jakieś. Jeżeli nie ma jasnych komunikatów, że teraz przechodzisz do strony płatności i tak dalej, no to ludzie się będą bali cokolwiek klikać, zwłaszcza mniej doświadczeni, bo my to jeszcze jesteśmy, wiecie, native, jak to jest, native village, jest takie określenie fajne, że jakby rdzenni mieszkańcy globalnej wioski, jaką jest internet. Native villagers chyba, nie wiem, straszne to jest. I my już znamy te różne taktyki, a tu się okazuje, że sporo osób po prostu tego nie ogarnia i się boi tego po prostu. I nawet dla nich pewne rzeczy z dostępności są użyteczne. I tak naprawdę tutaj dostępność wchodzi na skrzyżowanie z UX designem.
0: Bo WCAG, czy w ogóle kwestie związane z dostępnością, to nie jest tylko zapewnienie niewidomym, czy głuchym, czy niesprawnym ruchowo dostępu. WCAG i wszystko to, co tam zawarte, albo przynajmniej część tych wytycznych, również dotyka właśnie, i jeżeli te wytyczne są spełnione, to na przykład właśnie osobom starszym lepiej się korzysta z tego. A osoby starsze, to jest, pamiętajmy, coraz większy też rynek, bo powiedzmy pokolenie dzisiejszych 60-latków, to już tak naprawdę całkiem spory odsetek tych osób miał styczność z komputerem i go używa. Może to nie jest jeszcze tak jak na przykład my, gdzie mamy te bo lat tam 20 parę, 30 parę, 40 parę, ale ci ludzie to już się nie boją tego komputera, tak jak nasi, tam nie wiem, dziadkowie, pradziadkowie, a co to w ogóle jest. Oni już pracowali na tym bardzo często i widzą potrzebę i korzyści, jakie daje czy telefon, czy komputer.
5: Właśnie mówi się o tym, że dostępność będzie z roku na rok zyskiwała na znaczeniu, bo coraz więcej osób obecnie sprawnych, którzy obecnie korzystają z tych komputerów, będzie stawało się osobami starszymi, będzie tę sprawność traciło. A jeżeli oni już z tych komputerów korzystają, to oni raczej nie będą chcieli przestać.
0: Oczywiście, oczywiście. Będą chcieli korzystać nadal. Więc będzie coraz dostępniej. To jest chyba dobry moment, słuchajcie, żeby skończyć, bo
6: tak.
0: Pozytywnie się
5: północ
0: zrobiło.
5: Tak,
0: i północ. I północ mamy, więc...
1: No cóż.
6: To co, to żegnamy się z Państwem. Dziękujemy za dzisiejszy program, za dzisiejszy odcinek. I co? Dzisiaj byli Michał Dziwisz.
0: Dobrej nocy.
6: Tomasz Bilecki, Paweł Masarczyk, Mikołaj Kołysz, Robert Ławęcki oraz ja, Kasia Ślipek. Dziękuję za wszystko. Do następnego.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
0: Mamy pierwszą sobotę maja i mamy 80. wydanie programu RTV. To bez wątpienia są powody do świętowania.
7: I mamy coś jeszcze. Ja się domyślam, że ty tak nie bez powodu zaczynasz o tym świętowaniu, prawda? Bo samemu to ci trochę głupio powiedzieć.
0: Oczywiście,
7: ale jednak sugerujesz, żebym tutaj ja to zrobiła. Więc drodzy słuchacze, dzisiaj obecny tutaj redaktor Michał Dziwisz obchodzi urodziny.
0: I znowu starszy o rok. Czy mądrzejszy to jest inna sprawa, ale starszy na pewno.
7: Nie wiem, czy chcę powiedzieć, które ja się
0: 34.
7: tam nie będę
0: pytać. No co no, ja
7: to,
0: się
7: to,
0: będę.
7: To już nie,
0: rocznik
7: nie ma żadnej
0: 86, rocznik Czarnobyla, łatwo policzyć. Tak,
7: no tak,
0: tak.
7: Także, drodzy słuchacze, proponuję, żeby takim głównym tematem naszych dzisiejszych rozmów na Facebooku, na naszej stronie internetowej były właśnie życzenia dla Michała. Piszcie, czego mu życzycie, a w ogóle będzie chyba jeszcze milej, jeżeli to będą jakieś takie życzenia medialne, prawda? Jakich stacji radiowych mu życzycie, albo nie wiem, żebyś był tak bogaty jak Kuba Wojewódzki na przykład, no nie wiem.
0: Aha, no, no dobrze, no okej. Okay, to
7: gdzieś... Chociaż akurat nie jeździsz samochodem,
0: no właśnie,
7: nie?
0: No, to, ale... no ale zawsze, wiesz, zawsze jeżeli pieniądz jest w portfelu, czy tam na koncie w banku, chociaż ostatnio banki to nam strasznie po odsetkach poleciały, to tego pieniądza zdecydowanie mniej, natomiast jeżeli on jest, to zawsze można wydać na cokolwiek, niekoniecznie trzeba wydawać na samochody, no bo po co? W każdym razie dziękuję bardzo. No,
7: Także bądźcie kreatywni, może coś jeszcze wymyślicie ciekawego, na przykład.
0: Owszem.
7: Żebyś. O, ja mam dla ciebie takie życzenie, żeby spadło na ciebie troszeczkę talentu Małgorzaty Rozenek, która jest perfekcyjną panią domu, i żebyś stał się perfekcyjnym panem domu.
0: A to znaczy, i co mam w tym domu robić wtedy?
7: No sprzątać przecież, żeby test białej rękawiczki za każdym razem wychodził bez zarzutu.
0: A, no dobrze, no to... Myślę, że są to raczej pobożne życzenia, ale zawsze możemy zobaczyć, czy dostatecznie mocno trzymałaś za to kciuki i okaże się na przykład za rok.
7: No zobaczymy, na pewno zapytam o to i zweryfikujemy rzeczywiście.
0: A to wtedy, to wtedy nie mnie trzeba pytać, tylko trzeba pytać osoby, które by taki test miały przeprowadzać, bo ja względem siebie będę zdecydowanie mało obiektywny.
7: No tak, rzeczywiście. Także myślcie, piszcie życzenia Michałowi albo dotyczące tego, jaki świat medialny byście chcieli, aby zaistniał, z czego Michał by się ucieszył, no albo właśnie takie związane z postaciami mediów, które mogłyby się stać dla Michała inspiracją, czy też mógłby mieć na koncie takie sukcesy, jak mają one. Także czekamy, będziemy na pewno czytać wasze życzenia na antenie, można je pisać na naszym Facebooku, czyli facebook.com/radio-dht oraz na naszej stronie radio-dht.com. Tam też można pisać i w innych sprawach też można pisać wszelkich refleksji, zażaleń, opinii i wszystkiego tego, czym się chcecie z nami podzielić w tym 80. wydaniu programu RTV, które prowadzą dla was ten, który ma urodziny, czyli Michał Dziwisz.
0: I ta, która urodzin dziś nie ma, ale to już od razu powiem, 15 listopada sobie można w kalendarzu zanotować i wtedy składać życzenia. Milenie Wiśniewskiej, która także dziś audycję poprowadzi, jak zawsze zresztą.
7: Tak, chyba ze znanych osobistości to pani Małgorzata Ostrowska, wokalistka, ma urodziny wtedy, kiedy Michał, natomiast ja dzielę datę z Aleksandrem Kwaśniewskim, a gdybym urodziła się dzień wcześniej, to dzieliłabym ją z Edytą Górniak.
0: No właśnie, no to
7: takie
0: rzeczywiście...
7: Takie ciekawostki oprowadzające
0: tak,
7: dzisiaj.
0: Znamienite osobistości gdzieś tam wokół nas krążą, jeżeli chodzi o daty urodzenia, jak widać. A teraz możemy już powolutku przechodzić do tematów bieżących, do tematów związanych z radiem i telewizją. Na dobry początek będzie o telewizji, no i nie odejdziemy od tego motywu edukacji, bo cały czas coś nowego się pojawia. Były korki i one są zresztą nadal, ale mówiliśmy o nich w zeszłym tygodniu na antenie Metra, Metro TV, a teraz Telewizja Polska.
7: Coś nowego, tak?
0: Będzie nas do matury przygotowywać.
7: Tak, no bo skoro te korki tak dobrze wychodzą, o tym zresztą mówiliśmy, opinie są pozytywne. No a szkoła z TVP, no to już wszyscy wiedzą, prawda? No to Telewizja Polska stwierdziła, że oni nie mogą być gorsi i skoro tamci się postarali, w sensie Metro, no to może by w końcu byłby czas, żebyśmy my też się postarali i zrobili jakiś taki ambitny projekt, bo tak właśnie ambitnie zapowiada się projekt pod nazwą Repetytorium Maturzysty. Od poniedziałku, 4 maja, Telewizja Polska codziennie wyemituje 20-minutowe audycje, w których omawiane będą wybrane zagadnienia z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii, historii, geografii, biologii i wiedzy o społeczeństwie na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Więc to już mamy taki pierwszy plus, 1-0 jak na razie dla TVP, chociaż no tego programu jeszcze nie widzieliśmy, bo tam przynajmniej pierwotnie w telewizji Metro to tylko kilka przedmiotów było, prawda? Polski, matematyka, angielski, chemia, biologia chyba i to tyle. tyle. A tutaj mamy jednak WOS, mamy fizykę, więc jest tego sporo
0: więcej. Jest więcej.
7: No chyba, że metro się też rozwinęło. Nie wiemy tego, nie sprawdzamy, nie jesteśmy maturzystami, więc aż tak bardzo nas to nie interesuje. Ale no w momencie startu było tych przedmiotów, mniej, oferta była uboższa. Każda lekcja będzie trwała około 20 minut, a za przygotowanie merytoryczne nowego cyklu DVP odpowiadają Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz eksperci z poszczególnych przedmiotów, a więc też no, jest to koordynowane przez najwyższe instancje, prawda? Przez MEN i przez CKE. Także no, takim patronatem też się TVN oczywiście nie może poszczycić, no ale to w tym przypadku akurat nie dziwi. Repetytorium maturzysty poprowadzą nauczyciele z warszawskich liceów, którzy są doświadczonymi specjalistami w swoich dziedzinach. I co ciekawe, lekcje z języka angielskiego to będą zajęcia z native speakerem.
0: I tu myślę, że TVP wzięło sobie do serca lekcje z przeszłości, czyli z tych materiałów edukacyjnych publikowanych wcześniej, gdzie rzeczywiście z tymi akcentami i sposobem wymowy różnego rodzaju słów w językach obcych, nie tylko angielskim, no bywało zdecydowanie różnie i chyba jednak gorzej niż lepiej.
7: Ale powiedzmy może, bo nie wszyscy z naszych słuchaczy muszą znać angielski i wiedzieć, kto to jest native speaker, prawda? No więc to jest rodzimy użytkownik języka, czyli my można powiedzieć, że jesteśmy native speakerem, jeżeli chodzi o język polski, bo on jest tak naszym jest. Językiem ojczystym, nie musieliśmy się go uczyć. Więc prawdopodobnie...
0: Znamy go najlepiej.
7: Tak, więc prawdopodobnie w TVP się pojawi jakiś Brytyjczyk, Amerykanin, Australijczyk, czy przedstawiciel jakiejś innej nacji, która posługuje się tym językiem angielskim jako językiem ojczystym. Choć zastanawiam się, czy akurat w przypadku tego repetytorium to jest takie super konieczne, no bo przecież na maturze nie będziemy mieli do czynienia z native speakerem, tylko z nauczycielem, który posługuje się tym angielskim jako językiem drugim. No też pytanie...
0: Ale czy na maturze, pisemnej też nie będziemy mieli jakiejś opcji słuchania nagrań z jakiejś tam płyty?
7: No to chyba, że to, ale no. No, też bardziej się nastawiłam na myślenie o maturze ustnej, prawda, gdzie rozmawiamy.
0: No tak, tak.
7: Więc pytanie, jak ten native speaker sam będzie mówił po polsku, no bo też tak by wypadało, żeby jakoś się odnosił do tych rzeczy po polsku, tak jak ta pani w metro, która oceniała wypowiedzi ucznia. Przecież potem to, co się dzieje po egzaminie, przynajmniej u mnie tak było, czyli omówienie jego wyników, ile dostałam punktów i jak było, no to już dzieje się po polsku. Ale może woleli dać tego native speakera, dlatego, że osoby występujące w TVP i prowadzące lekcje angielskiego niejednokrotnie miały akcent taki słaby.
0: I żeby nie było
7: z TVP w tym momencie.
0: I żeby nie było kolejnego filmiku poprawiam angielski w szkole z TVP, rozdział, który tam czwarty chyba już.
7: Tak, ja polecam te filmiki. One co prawda są mało przydatne dla nas jako osób niewidomych, bo tam ktoś emituje fragment lekcji jednej z pań nauczycielek i chyba pokazuje wizualnie, jak powinno być poprawnie, natomiast już z tych filmików wynika, no oczywiście mówimy, polecam to osobom, które znają jakoś tam angielski, no więc już z nich wynika, że akcent jest marny, że często po prostu pojawiają się błędy, nierozumienie pojęć, takich jak podmiot domyślny, no ludzie, przecież takie pojęcia to się poznaje w podstawówce. I pani sobie strasznie podobała jeden zwrot, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
0: Nie.
7: You are the ball of fire. Czyli jesteś kulą ognia. Ja nie wiem, skąd ona to wzięła. Nigdy na lekcjach angielskiego czegoś takiego nie słyszałam. A ona jako jedno właśnie z określeń, które można podać, czy to w kontekście tego, jak się czujesz, czy jak opisujesz obrazek, to obrazek sprawia, że czuję się, jakbym był kulą ognia. Skąd ona to wzięła, to nie mam pojęcia. Ale śmieszy mnie to ball of fire.
0: Natomiast no zdecydowanie, natomiast ja pamiętam jeszcze, i to chyba ty mi nawet podrzucałaś ten materiał z języka niemieckiego. Tam jest, to jest złoto. To jest złoto, ja polecam to obejrzeć, bo tam rzeczywiście no, można sobie posłuchać i pani nie jest native speakerką języka niemieckiego, która opowiada na tym filmiku, co tam zostało w szkole z TVP zrobione nie tak, ale no, tam sobie można naprawdę posłuchać, jaka jest różnica w akcentach i nie tylko w akcentach.
7: No właśnie, bo jedna rzecz to są te merytoryczne kwestie, które krytykuje ta pani na YouTubie. Niestety nie pamiętam nazwy tego kanału, ale myślę, że znajdziecie, jak piszecie wszystko szkoła była z TVP język niemiecki, ale nawet nie trzeba znać języka niemieckiego, bo ja mimo, że się uczyłam przez kilka lat w szkole, to się czuję, jakbym się go nie uczyła.
0: No to ja tak samo.
7: Ale no słyszało się ten język w różnych miejscach i wie się mniej więcej, jak brzmi akcent. A ta pani mówi absolutnie tak, jakby mówiła po polsku.
0: Dokładnie.
7: To po prostu jest strasznie przykre. Dlatego tutaj już nie będzie tych zarzutów, prawda? Będzie perfekcyjny akcent, bo będzie native speaker. Inna rzecz, że nawet nas w szkołach uczą takiego akcentu angielskiego, który trudno zdefiniować, bo jak się tak zagłębić, to niektórych słów nas się uczy z wymową brytyjską, a niektórych z wymową amerykańską i nam się to tak zlepia trochę.
0: I to też jeszcze zależy bardzo od nauczyciela, który ma jaki akcent. Ja na przykład miałem nauczyciela, wiesz, można powiedzieć, miałem obcokrajowca nauczyciela angielskiego, ale to był Arab. Więc to w ogóle...
7: No to już w ogóle.
0: Tak, była ciekawostka.
7: No to jeszcze inaczej, ale Polacy też jakoś za bardzo tych kwestii nie pilnują, więc gdybyśmy mieli takiego native speakera na maturze jako osobę nas oceniającą, to on by się mógł poczuć trochę zdezorientowany, czemu mówimy w połowie po brytyjsko, w połowie po amerykańsku.
0: Owszem.
7: No, ale kontynuując wątek repetytorium maturzysty, w tym nowym cyklu wystąpią także psycholog oraz trener personalny, którzy podpowiedzą maturzystom, jak radzić sobie ze stresem podczas egzaminu oraz przeprowadzą specjalne treningi wspomagające zapamiętywanie dużych ilości materiału. Więc tutaj znowu kolejny kamyczek do ogródka TVP, no bo TVN czy też Metro, no nie wpadli na taki pomysł, żeby takie osoby zaprosić, a tutaj takie będą. A kolejny kamyczek jest taki, że cykl będzie interaktywny. Na czym to ma polegać? Otóż maturzyści z całej Polski będą mogli przesłać w formie plików wideo pytania dotyczące omawianego materiału. Ich wątpliwości rozwieją prowadzący zajęcia nauczyciele, więc można sobie... A jak nie, ja nie jestem maturzystką, a mam pytanie, to mogę się nagrać? Czy nie?
0: No myślę, że tak. No myślę, że nikt nie będzie ci weryfikował wieku i że trochę już jesteś za stara jak na maturzystkę.
7: Znaczy nie, no mogłabym być maturzystką, prawda? Gdybym poszła do liceum dla dorosłych,
0: albo na przykład
7: nie poszło.
0: Albo na przykład, gdybyś przez kilka lat miała problemy ze zdaniem jakiegoś przedmiotu na maturze, no to wtedy może być różnie. To tę maturę można powtarzać, a powtarzać.
7: Owszem, także to nie jest kwestia wieku, ale tego, że ja zdawałam w 2014, już zdążyłam magisterium obronić od tego czasu, ale to ja bym im tego nie powiedziała oczywiście. Lekcje powtórzeniowe są realizowane w Warszawskim Centrum Nauki Kopernik i będą wzbogacone materiałami archiwalnymi z zasobów TVP oraz baz Narodowego Centrum Kultury i Instytutu Pamięci Narodowej. No Boże drogi, dopiero teraz. Przecież wy macie tyle rzeczy w archiwach i zamiast już w tej szkole z TVP wcześniej do tego sięgnąć, no to wy teraz, jak Metro wam zrobiło tyle lepszy program, to wy dopiero stwierdziliście, że może byłoby fajnie się jednak postarać. Ja to tak przynajmniej odbieram.
0: Owszem.
7: Więc tak to wygląda. Emisja repetytorium maturzysty będzie miała miejsce od poniedziałku do piątku o godzinie 10:20 w TVP HD. Przypomnijmy, od tego poniedziałku, od 4 maja. Natomiast powtórki będą w TVP Rozrywka. Niestety nie pamiętam dokładnie godziny, ale przypuszczam, że po południu, nie wiem, po 17, po 18, jeżeli was interesuje, no to możecie sobie to sprawdzić. No i oczywiście lekcje będą też dostępne na platformie VOD TVP.pl. vod.tvp.pl. No myślę, że sprawdzimy, jak to będzie wyglądało, no bo Metro zawiesiło poprzeczkę wysoko, tak naprawdę niewiele robiąc. No może, chyba można powiedzieć, że...
0: Wyciągając lekcje z tego, co TVP zrobiło źle.
7: Można powiedzieć, że po prostu szkoła z TVP zawiesiła poprzeczkę nisko. I jeszcze jedno odniesienie, bo muszę coś sprostować. Tydzień temu powiedziałam, że TVP się wycofało, tak nic nie mówiąc nikomu, z tych lekcji szkoły z TVP dla klas 1-3. I rzeczywiście tych lekcji nie było przez półtora tygodnia. Początkowo miało ich nie być tylko przez 2 dni. Ostatecznie nie było ich przez półtora tygodnia, ale jednak wróciły. Od tego poniedziałku wróciły. Miała to być zmieniona forma. Ja zapomniałam włączyć telewizor i obejrzeć, ale wczoraj wieczorem postanowiłam zajrzeć do internetu i obejrzeć jakąś jedną lekcję, żeby wam powiedzieć. Specjalnie włączyłam klasę drugą, bo liczyłam, że trafię na moją ulubioną panią Izej Tukana, ale niestety się nie udało. Nie było. Była inna pani i lekcja wyglądała w ten sposób, że w ogóle się zaczęła od rozgrzewki zwierciapięta. Nie wiem, kim jest zwierciapięta, to znaczy, no jak wygląda, czy to jest jakaś maskotka, czy
0: może pan, jaki nowy Tukan.
7: Nie wiem, no w każdym razie no ja tam słyszałam głos jakiegoś pana i to była po prostu rozgrzewka gimnastyczna, więc nie wiem, po co ona tam jest. Może po to, żeby panie już nie uprawiały gimnastyki w spódnicach, już o tym też wspominaliśmy ostatnio. Natomiast sama lekcja dotyczyła żab i no właśnie tutaj niestety nie wiem, bo nie widzę. Przynajmniej sceneria dźwiękowa wskazywała na to, jakby ta pani rzeczywiście była nad wodą i rzeczywiście coś o tym mówiła, no, że miała ubrane kalosze. Także nie wiem, jak to było, czy po prostu no, studio przerobiono na jakiś taki wygląd plenerowy i włączono tam odgłosy natury, czy rzeczywiście te lekcje nakręcono nad jakimś stawem czy czymś w tym rodzaju i ta pani opowiadała o tych żabach i nie opowiadała tak wcale aż źle, więc może no, rzeczywiście na tym polegają te zmiany, że na przykład wychodzą z tymi lekcjami gdzieś w teren, trzeba by było więcej tego obejrzeć.
0: No teraz już można wychodzić, więc może...
7: No tak. Nie no, trzeba zostawać w domu. Przecież pani nauczycielka i reporter i ktoś tam jeszcze, to już się, wiesz, nie podchodzi pod nielegalne zgromadzenie. No właśnie. Także no trzeba byłoby tego więcej obejrzeć, ale aż tak bardzo nie interesują nas lekcje dla klas 1-3, chyba rozumiecie. Także tak to wygląda. No i zobaczymy, jak będzie wyglądało to repetytorium. No na pewno ja zerknę, no bo jest tak obiecująco to zapowiedziane, że no, warto sprawdzić, jak rzeczywiście to wszystko, że tak powiem, w języku egzaminów zda egzamin właśnie.
0: Owszem, to nam nie pozostaje nic innego, jak w oczekiwaniu na repetytorium zagrać piosenkę, nad którą już się wcześniej zastanawialiśmy.
7: No właśnie, już tydzień temu wam mówiliśmy, że no nie zagramy już za rok matura, no bo tej matury nie będzie za rok, chyba że pandemia tutaj przeszkodzi. No ale nie mamy już innego wyboru. Farbenlere było u nas ostatnio. Innej piosenki o maturze nie znamy, a ta jest bardzo oczywista, także życząc maturzystom, aby matura nie była za rok, ale za miesiąc, żeby już się nie musieli stresować i mogli ją napisać w terminie, dobrze zdać i dalej iść drogą, którą sobie zamierzyli, gramy z dedykacją właśnie dla maturzystów Czerwone Gitary.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: O maturze nam pośpiewały i pograły Czerwone Gitary, a teraz przechodzimy do kolejnych tematów. Nadal trzymamy się telewizji i nadal trzymamy się TVP, tylko trzymamy się teraz TVP, ale Info, bo oto od środy właśnie ta stacja emituje dwa codzienne programy o wyborach prezydenckich. Pierwszy z nich to Raport Polityczny. Jest to cykl 10-minutowych wywiadów z politykami, ministrami, senatorami, posłami, a także kandydatami na prezydenta i przedstawicielami sztabów wyborczych na temat przygotowań do wyborów, między innymi o pracach nad ustawą o głosowaniu korespondencyjnym. Program jest nadawany codziennie, także w weekendy, w trzech porach. O godzinie 12.30, 15.00 i 16.45, więc teraz jeżeli byście wybrali TVP Info zamiast Radia DHT, no to jeszcze mielibyście ewentualnie szansę gdzieś tam trafić na ten program dziś, ale może obejrzyjcie go sobie na przykład jutro. Prowadzącymi są Adrian Klarembach, Michał Rachoń i Magdalena Ogórek, więc po prostu najlepsi. Kwiat prezencji TVP Info sam w sobie. Teraz drugi program, prowadzony też przez tę wesołą trójkę, to Pakiet Wyborczy. Ten program ma formę programu publicystycznego. Udział w nim biorą politycy, publicyści, politolodzy, socjolodzy czy eksperci od marketingu politycznego. Rozmowy w programie dotyczą ostatnich dni kampanii w czasie pandemii, możliwych scenariuszy wyborczych, ewentualnych procedur głosowania w przypadku wejścia w życie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym i tego typu kwestii. Pakiet wyborczy emitowany jest w godzinach 18.20, 19.30 codziennie, także w weekendy do ciszy wyborczej. Więc rzeczywiście dwa programy o tematyce wyborczej prowadzone przez no, ludzi, którzy rzeczywiście w TVP są znani. No, to są twarze TVP Info obecnie, tak naprawdę.
7: Oczywiście, że tak. To są największe gwiazdy.
0: Tak, więc ekipa zaangażowanych ludzi jak najbardziej na miejscu, no i można sobie ten program oglądać, jeżeli macie ochotę i może już oglądaliście i chcecie się z nami podzielić jakimiś swoimi wrażeniami dotyczącymi tych dwóch programów, to śmiało dajcie znać na naszym radiowym Facebooku albo na stronie www.radiodht.com. To co, teraz zagramy sobie piosenkę.
7: Ojej, co to my zagramy, bo my się zastanawialiśmy, co by to wam zagrać, już znaleźliśmy jakąś piosenkę ta w kontekście wyborów, skoro to prezydenckie, to piosenka o prezydencie zespołu Bayerful, ale się okazało, że to no, ta piosenka to sięga którejś kampanii prezydenckiej i namawia do oddania głosu na Waldemara Pawlaka, więc to już nam trochę nie pasowało. No ale każda kampania przynosi jakieś przeboje, no i ta również przyniosła przebój. Żeby nie było, my teraz tutaj nie faworyzujemy żadnego z kandydatów na prezydenta, po prostu
0: tylko
7: no,
0: żaden inny
7: to, co
0: nie
7: jest.
0: Ma piosenki wyborczej, tak, także żadnej chyba.
7: No też nic o tym nie wiem, także jeżeli chcecie nagrać jakąś piosenkę typu Kidawa albo Hołownia, no to musicie coś z tym zrobić i nagrać, grać.
0: Wiesz co, poczekaj. Ja sobie teraz właśnie uświadomiłem, że piosenkę wyborczą, taką nagraną bardzo chałupniczo miał Robert Biedroń. Ale chyba chcemy o tym zapomnieć.
7: Aha, wiem, którą. Tę taką na ludowo.
0: Tak, na ludowo.
7: No tak, ale to było specyficznie przy okazji jakiegoś tam spotkania z wyborcami. Coś takiego zostało zaprezentowane, kiedy jeszcze spotkania były możliwe. Ale no to jednak nie o to chodzi. No i takiej piosenki z prawdziwego zdarzenia, która została hitem internetu, doczekał się urzędujący obecnie Andrzej Duda. I zresztą on się nie doczekał jednej piosenki. My wam teraz zagramy pewien utwór, ale bardzo wam w tym miejscu polecamy, żebyście w internecie, na YouTubie wpisali sobie takie słowa jak Andrzej Rodzinny.
0: Owszem.
7: To jest druga piosenka na temat Andrzeja Dudy. Niestety, no jakoś jest taka, że nie mamy możliwości jej wam zaprezentować, natomiast warto jej zdecydowanie posłuchać, wsłuchać się w tekst. Powiem na zachętę, że to jest utwór na melodię utworu, który wam ostatnio graliśmy, czyli nie angielskie, nie królewskie, ale nasze polskie, czyli polskie strzechy.
0: Jana Kaczmarka.
7: A utwór został wykonany przez panów z klubu Gazety Polskiej Elbląg 2 imienia Lecha Kaczyńskiego.
0: Zastanawiam się, kto jest patronem klubu Gazety Polskiej Elbląg 1 i czy jest klub Gazety Polskiej Elbląg 3. I dlaczego są dwa te kluby? Czy oni mają jakiś, nie wiem, rozłam w sobie, że nie mogą w jednym, czy po prostu jest jakaś, ten klub musi mieć jakąś określoną liczbę członków, a jak już jest więcej, to się trzeba dzielić na kolejne kluby. No to jest naprawdę bardzo zastanawiające. W każdym razie panowie wykonujący utwór mają talent. Ja polecam w ogóle obejrzeć ten materiał do samego końca, bo tam jest później taki bardzo entuzjastyczny, tam są takie bardzo entuzjastyczne okrzyki, są takie podziękowania dla jakiegoś pana z jakiejś firmy lokalnej, transportowej, który użyczył miejsca do nagrywania tego utworu i pomagał w realizacji wideoklipu, więc no, jest grubo.
7: Tak, bardzo dobry utwór, ale dzisiaj nie on, tylko utwór w wykonaniu braci, nie pamiętam z jakiej miejscowości oni pochodzą, gdzieś z województwa łódzkiego chyba, jeżeli się nie pomyliłam, ale nie chcę zmyślać, bo nie pamiętam. To są bracia bliźniacy chyba, tak?
0: Jak no, zresztą chyba tak.
7: Sugerowała ich nazwa.
0: Super Twins,
7: tak jest. No teraz to jest takie popularne hasło pandemia, a w tej piosence będzie
0: Pan Duda. Tak jest.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. To Radio DHT.
0: Pan Duda, tak jest. Piosenka wyborcza i przypominamy Andrzej Rodzinny. Koniecznie wpiszcie sobie na YouTube'a i zobaczycie i usłyszycie wielki przebój. Ja już wczoraj na przykład na takich fanpage'ach, jak oglądam wiadomości, bo nie stać mnie na dopalacze, widziałem pytania, czy można zmienić piosenkę kandydatkę na Eurowizję, bo bo się domagali. Ale
7: no, tak, gdyby jeszcze Eurowizja się odbywała.
0: Tak, tak, tak.
7: Myślę, że ona, że tutaj czas się nie zgadza, bo to strasznie długie jest, a na Eurowizji muszą być 3 minuty.
0: Zrobili, wycięliby coś.
7: Ale tutaj nie można nic uszczknąć, bo w każdej zwrotce jest dużo mądrości, także no, ale musicie sami posłuchać, żeby ocenić.
0: No i poza tym piosenka nie jest autorska, jeżeli chodzi o melodię, no bo ona już kiedyś była.
7: A właśnie,
0: była,
7: no tak? Chociażby dlatego. Więc to nie może
0: więc,
7: być.
0: Więc nie, ale jest w drugim elbląskim klubie Gazety Polskiej Nadzieja.
7: Imienia Lecha Kaczyńskiego,
0: imienia
7: zapomniałeś
0: Lecha
7: dodać.
0: Kaczyńskiego, przepraszam najmocniej, już nadrabiam te nieścisłości. Jeszcze tak a propos zespołu Super Twins, to tu nasz specjalista radiowy od muzyki disco polo, czyli Kazimierz Parzych, napisał, że zespół ten pochodzi z Radomia, więc dziękujemy
7: Kazimierzu. Czyli się pomyliłam, to musiałam coś źle przeczytać, albo coś pomylić, że są jednak, że są z Łódzkiego, a jednak są, jak widać, z Mazowieckiego, czyli z Radomia. Dobrze, jeszcze dodam tylko, bo zapomniałam to tamtego poprzedniego wejścia, przypomnijmy informację, którą wam podawaliśmy w poprzedniej audycji, ale wówczas no nie wiedzieliśmy, czy się spotkamy w tym tygodniu, więc woleliśmy już o tym powiedzieć, że 6 maja odbywa się prezydencka debata emitowana przez telewizyjną jedynkę TVP Info. Jeżeli jesteście ciekawi szczegółów, jak ona będzie wyglądała, to polecamy poprzednie wydanie numer 79, bo chyba wiedza na temat tego, jak to wszystko będzie wyglądało, się za bardzo nie zmieniła i nie wiem, czy pani Kidawa i pan Hołownia jakoś się określili, czy wezmą udział.
0: No na pewno pan Hołownia to ostatnio chciał się, początkowo deklarował się, że pojawi się na antenie Halo Radia, ale potem się nie pojawił na antenie Halo Radia, więc cóż. No,
7: i pan Hołownia ma takie teraz wideo na Facebooku, w którym płacze.
0: Tak.
7: Taka dodatkowa informacja, ale kończymy już tę dygresję, bo wszak to nie jest podcast o polityce i audycja o polityce. Mówimy o niej tylko wówczas, kiedy jakoś się wiąże
0: mediów.
7: Ze sprawami medialnymi.
0: I social mediów.
7: Tak, bywa. A teraz kolejny temat i na drugą połowę programu, bo to już połowa za nami, szybko dzisiaj to biegnie ten czas, przechodzimy do tematów radiowych.
0: Ale timing mamy dobry, słuchaj, bo jest godzina 16:37, więc no jak widać, w godzinkę się spokojnie wyrobimy z tymi naszymi materiałami. A teraz właśnie o radiu, będzie o radiu, na dobry początek Radio Z. Właśnie z tą stacją rozstaje się reporter Mariusz Gierszewski, który żegna się również z dziennikarstwem. Mariusz Gierszewski w styczniu poszedł na półroczny bezpłatny urlop. Jak mówi, jestem ofiarą koronawirusa, który pokrzyżował wiele planów, także moje. Poszedłem na bezpłatny urlop, bo miałem w planach dosyć bogatą trasę z zespołem Poparzeni Kawą 3, ale odwołano nam ponad 30 koncertów. No nic dziwnego zresztą. Gierszewski informuje, że decyzja o odejściu z Radia Z była jego i wynika ona z różnych przemyśleń. Przez te wszystkie lata nagromadziłem doświadczenie, rozumiem świat polityki, administracji, służb specjalnych, więc mogę się odnaleźć jako konsultant medialny. Będę freelancerem, tak właśnie tłumaczy. Mariusz Gierszewski, jeszcze tu tak przypomnijmy, wrócił do Radia Z po półtorarocznej przerwie w lutym w 2015 roku, a wcześniej pracował w stacji od 2001 do połowy 2013 roku. Potem był rzecznikiem prasowym Narodowego Centrum Sportu oraz dziennikarzem serwisu Na Temat.pl i dziennika Gazety Prawnej. W konkursie Grand Press 2019, to jeszcze tak na marginesie, Mariusz Gierszewski.
7: Ale to ważna informacja, tak, bo to ważny materiał był.
0: Oczywiście, że tak. Był nominowany w kategorii News za materiał. Marszałek Marek Kuchciński lata z rodziną rządowym samolotem. Radio Z dotarło do dowodów. To właśnie ten materiał został nagrodzony.
7: I to przez to taka afera. Przez to się potem pan Kuchciński musiał tłumaczyć i mamy panią Elżbietę Witek na stanowisku. Która, także to ten człowiek.
0: Która po prostu myślę, że spokojnie mogłaby pracować jako jakaś, nie wiem, prezenterka w takim radiu komercyjnym, bo ta pani mówi tak szybko na swoich różnych tam, w swoich różnych wystąpieniach, zwłaszcza jak zarządza tym wszystkim w Sejmie. To...
7: Nie no, ta pani to powinna w każdej reklamie czytać przed użyciem zapoznać się z treścią lotki dołączonej do opakowania. Tak,
0: tak, tak.
7: Tak więc taką mamy informację o odejściu z Radia Z i kolejne dwa odejścia, o których teraz będzie mowa, miały miejsce w Trójce. W Trójce nie usłyszymy już pana Dariusza Pugalskiego oraz pana Pawła Drozda. Na początku tego tygodnia informacje się pojawiły. Obaj panowie wystosowali takie oświadczenia dla portalu wirtualnymedia.pl, w których to sprecyzowali swoje motywacje. Nie będę ich już tutaj cytować, bo są dość złożone. Znajdziecie je na pewno w internecie, jeżeli jesteście bardziej zainteresowani. No, może być to interesujące dla osób, które się zastanawiają, no dlaczego oni tam tyle siedzieli w tej Trójce. Przecież widzieli, co się dzieje i dlaczego nie odeszli wcześniej. No i rzeczywiście te wypowiedzi są tożsame, to znaczy każdy z nich mówi o tym, że no widział, co się dzieje, widział, że są zwalniani jego koledzy, koleżanki, znamienite osobistości dziennikarstwa. No i nie, ta sytuacja była dla nich obu niepokojąca. No i liczyli jeszcze, że się coś zmieni, że się władze opamiętają. A tutaj te ich listy protestacyjne, które podpisywali, pozostawały bez odpowiedzi. No to przepraszam, ale naiwni są troszeczkę, bo jeżeli ktoś robi takie zmiany, zwalnia ludzi, no to nie będzie się uginał pod listem. Ja to tak widzę. Nie robi się takich zmian bez powodu.
0: Ja bym już po prostu bardziej skłaniał się ku takiemu wytłumaczeniu, że w dzisiejszych czasach naprawdę kredyt ma wielu i każdy obawia się o jego spłatę. A tutaj to może być wyjaśnieniem wielu tych powodów, dlaczego dopiero, dlaczego wtedy, dlaczego nie wcześniej, bo to tak łatwo się mówi i łatwo można takie pytania zadawać. Dlaczego nie odszedł ktoś tam, jak już od razu widział, co się dzieje. A naprawdę, jeżeli chodzi o pracę w mediach, to wcale nie jest tak łatwo, wcale nie jest tak fajnie i nie każdy, kto odchodzi z jakiegoś medium, oczywiście są takie nazwiska, które nie muszą się o to martwić, natomiast nie każdy, kto odchodzi z jakiegoś medium, od razu wie, że czeka na niego jakaś następna posada, a różnego rodzaju rachunki i płacić trzeba za coś żyć też.
7: No tak, oczywiście. Po prostu no, cytuję tutaj, a raczej parafrazuję to, co oni sami
0: na ten temat
7: mówią. No, że mieli jakąś nadzieję, ale już uznali, że zbyt wiele się wydarzyło. Jak to mówią, pałka się przegła, więc muszą być w zgodzie ze sobą, ze swoimi słuchaczami, ze swoim wizerunkiem. Chcą budować zaufanie, więc no, nie mogą go już dłużej podważać, będąc w takiej instytucji. No to i się zdecydowali na odejście. Przypomnijmy, że pan Bugalski był z Trójką związany przez lat 20 niemalże. Prowadził przez wiele lat audycję Klub Trójki, Trójka pod Księżycem i wszystko, co najważniejsze. A w latach 2001-2005 był w stacji szefem redakcji publicystyki. A wcześniej pracował m.in. w Radiu Tok FM przez 4 lata. Tam prowadził takie 3-godzinne pasma. Być może go stamtąd pamiętasz, bo ty słuchałeś Radia Tok FM w tym wcześniejszym czasie.
0: Tak, tak, tak. Takie wieczorne pasma zdaje się, że on prowadził też.
7: Ale działalność radiowa to nie jest jego jedyna działalność, bo też uczy dziennikarstwa i komunikacji między innymi na Uniwersytecie SWPS i w Kolegium Civitas. No i też jest prozaikiem i poetą i ma w dorobku kilka tomików wierszy. Ze stacją rozstał się również pan Paweł Drozd, jak wspomniałam. On z kolei przez prawie 2 dekady pracy w Trójce prowadził m.in. autorską audycję Świat z lotu Drozda o tematyce międzynarodowej i podróżniczej oraz był jednym z gospodarzy pasma Do Południa. Jako reporter przygotowywał relacje z wielu części świata, Europy, krajów azjatyckich, Indii, Sri Lanki i innych jeszcze wielu miejsc, a w trakcie pracy w Trójce Paweł Drozd w latach 2013-2015 był też wiceszefem redakcji publicystyki, a potem członkiem naczelnej redakcji międzynarodowej, która została zlikwidowana w połowie ubiegłego roku. I w przypadku pana Drozda jeszcze taka dodatkowa informacja, oprócz tych motywów, o których wspomniałam wcześniej, no bo są one raczej zbieżne z tymi, o których mówił pan Bugalski, to chyba tutaj czarę goryczy przelało zwolnienie pana Dariusza Rosiaka, bowiem pan Paweł Drozd był przez wiele lat wydawcą jego audycji Raport o stanie świata, więc to, że już zwolniono pana Rosiaka, z którym długo współpracował, którego poważał, no to już po prostu uznał, że jest to dla niego za wiele. Ale dla wszystkich miłośników twórczości pamięci, wiedzy obu tych panów, dobra informacja, będzie można dalej ich słuchać, a będzie to możliwe w internecie, ponieważ obaj zdecydowali się na podcasty. I tak w przypadku pana Dariusza Bugalskiego będzie to podcast pod nazwą K3 Klub Trójki, przypadek? Nie sądzę. A w przypadku pana Pawła Drozda audycja, podcast pod nazwą Brzmienie Świata z lotu Drozda. Przypomnę, że jego audycja w Trójce nazywała się Świat z lotu Drozda.
0: Więc podobnie będzie.
7: A więc oba te podcasty będą taką kontynuacją tego, co wcześniej panowie robili, tak też właśnie zapowiadają. W przypadku pana Bugalskiego tak właśnie będzie. Będzie to kontynuacja tej linii z Trójki. No i w przypadku pana Drozda również będą omawiane tam sprawy międzynarodowe, takie z takim podejściem, którego raczej nie ma na pierwszych stronach gazet czy portali informacyjnych, a więc takie dogłębne omówienie, jak sam pan Paweł to nazywa, będzie to podcast Światoczuły. I oba te podcasty można wesprzeć w serwisie Patronite. Tutaj panowie się ewidentnie zainspirowali tym, jak to teraz robi wiele osób, plus jak to zrobił Dariusz Rosiak, no bo on również raport o stanie świata przeniósł do internetu. No i tam można te audycje wspierać i audycje pana Bugalskiego i pana Drozda również. No i to jeszcze nie jest wszystko, jeżeli chodzi o ich działalność, bo poza tym pan Bugalski i Drozd razem przygotowują serial audio, który będzie dostępny na platformie Audioteka. Nie wiemy jeszcze, co to dokładnie będzie za serial, pozostaje nam czekać, no ale teraz się nasuwa pytanie, no dobrze, podcasty w internecie, one będą, wiemy, dostępne w serwisie Spotify, na YouTubie, no ale czy będą w Radiu Nowy Świat? Nie, tam ich nie będzie. Pan Bugalski powiedział, że trzyma kciuki za projekt, ale nie będzie z nim współpracował, nie ma obecnie takich planów. Natomiast wiemy o kolejnych osobach, które z tym projektem współpracować będą. I to są nowe nazwiska, nie wszystkie związane z Trójką, a jedno w zasadzie no, związane z Polskim Radiem, ale może tak nie typowo z Trójką. Mowa o pani Adrianie Bąkowskiej. Ona przez wiele lat była korespondentką Polskiego Radia w Lizbonie. No więc na antenie Trójki, ale na antenie również innych stacji Polskiego Radia można było słyszeć jej relacje. Ponadto pan Marek Napiórkowski, to jest gitarzysta, on również będzie prezentował swoją ulubioną muzykę. A kolejną osobą jest pan Michał Rusinek, czyli osoba znana jako m.in. niegdyś sekretarz pani Wisławy Szymborskiej oraz również poeta, autor, komentator.
0: I analizator piosenek Disco Polo.
7: I analizator piosenek Disco Polo dla Gazety Wyborczej. Ale jego audycja ma być poświęcona muzyce. No, na pewno jakieś elementy słowa ciekawego, wartościowego tam się również pojawią, ale ma tam prezentować swoją ulubioną muzykę, a ta audycja ma się nazywać Mistrzowie grają w Nowym Świecie.
0: No i raczej nie będzie to Disco Polo. Jeszcze to takie sprostowanie od naszego redakcyjnego kolegi Kazimierza. Jak widać, i ekspert może się pomylić. Okazuje się, że z Radomia to pochodzi zespół Twins, a z Sieradza pochodzi zespół Super Twins.
7: No to ja mówiłam, że z Łódzkiego,
0: no,
7: czyli z Sieradza. Czyli,
0: no właśnie.
7: Czyli to jednak to coś kojarzy czasami.
0: A widzisz, no znasz się po prostu na Disco Polo, no i no, możesz już być z tego
7: może
0: dumna.
7: Aż tak to nie. Aż tak to nie, ale no coś tam czasem wpadnie w ucho czy w oko. No dobrze, no to czekając na te nowe podcasty...
0: To
7: nowe...
0: ja jeszcze powiem, czekając na Nowy Świat, że już mają swoją siedzibę. Już mają swoją siedzibę i to siedzibę chyba taką nawet całkiem sporą, bo tak jak wspominałem, jestem na grupie Radia Nowy Świat i tam już był na przykład ostatnio filmik, na którym to został pokazany budynek, w którym będzie Radio Nowy Świat. No i sobie wyobraź, że no tam na bogato, no zresztą jak takie pieniądze się zbiera, to da biednie nie może być, ale nawet ogród tam będą mieli przed budynkiem i że
7: będą... No to tak jak w Trójce, tam też jest ogródek, więc będą musi tam, być na podobieństwo.
0: No i będą tam zapraszać gości i słuchaczy też, więc no wygląda to dosyć obiecująco. Dziś widziałem, że rozpoczęło się przygotowywanie, to znaczy na razie jakieś tam malowanie ścian chyba, bo chcą przemalować ściany na inny kolor niż na ten, który jest obecnie, więc już jakieś tam powoli prace ruszyły, no i wydaje mi się, że spokojnie, jeżeli będzie odpowiednie zaangażowanie, a myślę, że będzie, bo Halo Radio też mniej więcej tak, jak pamiętam, oni, no co prawda mniejsze pomieszczenia zdaje się niż Radio Nowy Świat, ale też chyba dostali w sierpniu i już w październiku ruszyli. Także spokojnie da się to wszystko zaadaptować w czasie tak mniej więcej miesiąca, no może maksymalnie dwóch, a oni na czerwiec obiecali wystartować, więc jest to termin realny.
7: No jak najbardziej. Także czekamy, będziemy wam donosić na pewno o nowych osobach, które się na pokładzie Radio Nowy Świat będą miały pojawić, a teraz u nas pan Michał Rusinek, ale no nie w roli wokalisty, bo jako wokalista nie występuje, ale za to bywa autorem lub współautorem piosenek i właśnie współautorem tekstu piosenki Doroty Miśkiewicz pod tytułem Nucę gwiżdżę sobie jest pan Michał Rusinek, przyszły prowadzący audycji Mistrzowie grają w Nowym Świecie, dlatego teraz pani Dorota tekst swój i pana Michała dla nas zaśpiewa.
1: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Słuchajcie, no i tak, tak, to prawda. My już powoli zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego programu, ale zanim się z wami pożegnamy, to jeszcze zrobimy sobie taką małą wycieczkę krajoznawczą po dwóch miastach Polski. Na dobry początek wybierzemy się do Krakowa.
7: Do Krakowa, bo tam się dzieją dziwne rzeczy, znaczy dość interesujące, aczkolwiek takie, których można było się spodziewać. Chodzi o taką stację jak Radiofonia. To jest stacja z dość ciekawą, bogatą historią. Ja jej tu nie dam rady streścić, bo to w ogóle nie sposób nawet jakoś to ogarnąć umysłem.
0: No jest tego kilka rozdziałów tej historii.
7: Tak, ona generalnie wystartowała jako stacja akademicka, ale tam były różne potem
0: epizody. Tam było między innymi Radio Brzęczek, to zapamiętam. Oboje.
7: Nie, Radio Brzęczek to jakoś jakby było jednym z udziałowców tego, żeby to się potem przekształciło właśnie w te pierwsze radio RAK, potem no, były różne inne
0: nazwy. XFM.
7: XFM, tam nawet SK ROK była, więc mieliśmy też udziałowców zewnętrznych i potem takim udziałowcem się stała grupa Multimedia, mimo że fundacja Żak, tak? Fundacja, nie, już nawet nie zapomniałam już jej nazwy, mimo że czytałam ją chwilę temu, ale fundacja w każdym razie jest związana z Radiofonią Akademicką w Krakowie.
0: I z uczelniami krakowskimi też.
7: I z uczelniami, tak, że mimo, że ta fundacja została poddana likwidacji, to i tak jeszcze nawiązała współpracę z grupą Multimedia, właścicielem grupy RMF FM i tak to już od kilku lat sobie było. Tam były próby zmiany tej nazwy z Radiofonia na RMF City. Ta radiofonia zresztą była taką wielęgarnią talentów dla RMF-u, bo wiele młodych osób, które zaczęły w radiofonii, potem się pojawiały i pojawiają się wciąż na głównej antenie. No ale wciąż był zachowany taki charakter tej stacji. Ja chyba słuchałam tego kilka razy, tylko jak byłam w Krakowie, ale no muzyka to chyba była taka jak w większości stacji studenckich, prawda? Jakiś tam rock, coś takiego.
0: No ale wiesz, wziąwszy pod uwagę to, co się działo wcześniej na antenie radiofonii i jaka tam muzyka była wcześniej, zanim grupa Multimedia zaczęła sprawować nad tą stacją pieczę, to można i wcale nie ma co się dziwić, że się niektórym ta zmiana nie podobała i to było do tego stopnia, że radiofonia ta oryginalna sprzed multimediów pojawiła się gdzieś w internecie i oni się wyłamali i zaczęli tam robić coś swojego. No moim zdaniem, ja oczywiście to wiadomo, o gustach się nie dyskutuje, ale moim zdaniem to po prostu to, co było wcześniej na antenie radiofonii, czyli tej takiej pierwotnej, ta muzyka była absolutnie niestrawna, po prostu tego się nie dało słuchać, ale to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie.
7: No nie wiem, nie słyszałam, także nie mogę w żaden sposób ocenić.
0: Taka wiesz, bardzo eksperymentalna, powiem tyle.
7: No tak, no bo tak jest ilości. Generalnie trend, że i takie myślenie, że studenci to lubią jakąś dziwną muzykę, więc im dziwniejszą im się gra, tym lepiej. Patrz, audycja, której kiedyś słuchaliśmy w Radiu Żak, czyli Radiu Politechniki Łódzkiej w nocy, gdzie była naprawdę bardzo dziwna muzyka.
0: Coś taka, o tym, że zjadły mnie robaki w warstwie tak, słownej.
7: Której trudno w ogóle znaleźć się w internecie, a oni skądś to biorą. A nie wiem, no moim zdaniem studenci słuchają różnych rzeczy, więc nie należy tak się do tego ograniczać. No ale teraz zupełnie profil muzyczny stacji się zmienił, ponieważ przypomnijmy, że grupa Multimedia ma w swoim portfolio kilka stacji działających w Toruniu i we Wrocławiu jako Radio Gra, w Rybniku i w Wodzisławiu jako Radio 90 i w Częstochowie jako Radio Jura, z tak naprawdę jedną muzyczną playlistą, jakbyśmy określili, co oni tam w zasadzie grają, bo ja to tego mało bardzo słuchałam.
0: Chyba raczej takie utwory znane, lubiane. Ostatnio sporo tego takiego elektro-latino różnego, dziwnego, ale tak ogólnie to też jakieś utwory z lat 90., jakieś taneczne rzeczy też tam się potrafią pojawić, więc taka ta playlista, nawet powiedziałbym, że jak na to, co oferuje czy RMF, czy RMF Max, to ona jest dość mocno zróżnicowana. A przynajmniej była jakiś czas temu.
7: No za to warstwa słowna jest w zasadzie jednolita, a tam chyba właśnie w siedzibie Radia 90 powstają te wejścia prezenterskie, które można usłyszeć w pozostałych oddziałach. No to są takie stacje, które RMF pozyskał w drodze różnych tam transakcji i nie za bardzo miał co z nimi zrobić, bo na przykład RMF Max już na tym rynku był, no więc trzeba było jakoś to zagospodarować i tak właśnie stworzyli ten format roboczo zwany Gra Jura 90.
0: Dokładnie, bo to się wszystko od Radia 90 zaczęło jako takiego.
7: Tak, potem dostali tę częstotliwość w Częstochowie, potem kupili Radio Gra i w większości jego oddziałów zrobili RMF Max, a w Toruniu zostawili tylko Grę, no bo po prostu nazwa Gra miała tam dobrą markę, więc żeby tego już nie zmieniać. No, a potem zmienili we Wrocławiu, bo tam też nazwa RMF Max z uwagi na jakieś tam poprzednie przejścia nie za dobrze się kojarzyła słuchaczom, a poza tym i tak odbiera RMF Max tam z Oleśnicy i z Wałbrzycha, więc można było dać po prostu inny format, żeby no jeszcze wzbogacić ofertę potencjalnie. No i właśnie ta playlista z tymi wejściami prezenterskimi od wczoraj pojawia się na antenie radiofonii. Ich

0: 90 w Wodzisławiu, no to pytanie, ilu ludzi tam będzie potrzebnych do pracy w tej radiofonii?
1: Dokładnie.
0: I czy będzie możliwość szkolenia kadry, a może po prostu zrobią to tak, że w radiofonii będą, no będzie jakby ta sama muzyczna baza, ale będzie ona miała innych prezenterów, właśnie takich, którzy mogliby się szkolić przed wejściem na tę największą w kraju antenę.
1: Wiesz, myślę, że jakieś tam pole do szkolenia mimo wszystko musi być, bo podejrzewam, że tu będzie sytuacja podobna jak chociażby z Kielecką Planetą, która też, jak dobrze pamiętam, działała na koncesji studenckiej. Teraz to jest Kieleckie Melo Radio. Ciekawe, jak to jest z tym teraz. Najzabawniejsze to było Radio Z Gold działające na koncesji studenckiej, które grało muzykę oldisa, musiało wypełniać jakieś tam ilości słowa dla studentów, ale i tu przypuszczam, że sytuacja jest analogiczna, więc no tak czy inaczej będą musieli jakieś tam treści słowne przygotowywać dotyczące tego, co się dzieje na uczelniach, więc może chcą to zrobić w ten sposób, że prowadzący jako tacy będą się pojawiać z tak zwanego voice tracka, czyli po prostu wejścia będą uprzednio nagrane, a później jednak ewentualnie jeszcze dodatkowo jakieś materiały, ci studenci, którzy będą mieli ochotę się w radio pobawić, no to oni będą przygotowywać.
0: No zobaczymy, jak będzie. No może warto rzeczywiście śledzić, jeżeli ktoś jest zainteresowany, pewnie też zerkniemy, jak tam się będzie to dalej rozwijało i czy rzeczywiście będzie tak bardzo jednolite z pozostałymi stacjami gra Jura 90. A teraz wsiadamy w jakiś tam środek lokomocji, nie wiem, czy można dojechać z Krakowa do Puław, ale my właśnie się przemieszczamy do Puław.
1: Dokładnie, bo oto po prawie 10 latach, po przyznaniu przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji na tę właśnie częstotliwość, Radio Plus Lublin uruchomiło częstotliwość w Puławach. Sygnał stacji można słuchać na częstotliwości 91,2. I tu jeszcze warto dodać, że Radio Plus Lublin wtedy, kiedy otrzymało tę częstotliwość od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to jeszcze nie było plusem, a właściwie tym razem nie było plusem, bo oni chyba w ogóle zaczynali jako plus, a potem się przekształcili w Radio ER. I to był rzeczywiście program wtedy robiony tak typowo lokalnie, no ale już od kilku lat mamy program sieciowy plusa z jakimiś tam lokalnymi wstawkami i lokalnymi pasmami. No ale w każdym razie mieszkańcy Puław mogą od teraz słuchać właśnie tej stacji w lepszej jakości. Jeżeli coś tam do nich docierało, na przykład no nie wiem, z Kozienic chociażby, czy z Lublina właśnie, no to teraz mają nadajnik pod nosem i mogą sobie radio nastawiać na 91,2 i słuchać.
0: Ale ciekawe, czym była spowodowana ta zwłoka, prawda? Że oni już 10 lat czekali i że to w zasadzie nie jest jakoś co, kontrolowane?
1: No właśnie.
0: Że możesz sobie wygrać konkurs, a ja sobie odpalę radio za 7 lat, bo mogę. I
1: wiesz co, ale to...
0: Krajowa Rada się tego nie czepia?
1: Ja myślę, że to też może być inna sytuacja. Pamiętaj, że rozgłośnie diecezjalne to jest jeszcze chyba trochę inna sytuacja i ja nie wiem, czy te stacje nie są na jakichś specjalnych prawach i tak dalej, bo myślę, że gdyby taki zwykły komercyjny nadawca coś takiego zrobił, albo na przykład gdyby otrzymał tylko jedną częstotliwość, bo być może sytuacja też jest inna, kiedy otrzymujesz ileś częstotliwości na uruchomienie jakiejś stacji i na przykład coś już uruchomisz, ale później, no z jakichś powodów przesuwasz to uruchomienie na tych kolejnych częstotliwościach i tak sobie przesuwasz i przesuwasz. Przecież tam gdzieś chyba w Wałbrzychu też z jakąś stacją nie było problemów, czy w okolicach Wałbrzycha, z Agory, którąś stacją, że oni też...
0: To tego nie pamiętam. Tak się wydaje ociągali. Mi się, że coś w Bieszczadach tam było z którymiś częstotliwościami.
1: Czy w Oławie? Nie, to w Oławie? Nie, może, czy w Oleśnicy? Tam... Nie, no w każdym razie gdzieś mi się kojarzy, że były takie sytuacje jakieś, że były problemy z tymi częstotliwościami i dostali, a tam jakoś tak dość długo trwało uruchomienie tej stacji.
0: To Radio Rodzina chyba, rzeczywiście tam jakieś te częstotliwości, nie wiem, czy... Nie pamiętam, czy w okolicach Wałbrzycha, ale oni mają ileś tych częstotliwości. No ale to też stacje diecezjalna.
1: Dokładnie.
0: Były jakieś tam przeboje podobne. Chyba nawet o nich mówiliśmy, że dokładnie nie pamiętam, o które stacje chodziło. Na pewno nie o stacje diecezjalne, ale to właśnie gdzieś tam w Bieszczadach, tam Wetlina, coś takiego. Możecie mi przypomnieć, jeżeli wy pamiętacie. Jest to kompletnie mój region, więc po prostu nie mam do niego pamięci. Zmierzam do tego, że może to jednak nie być tak, że to stacje diecezjalne jest na specjalnych

0: sprawach, tylko że Krajowa Rada trochę nie kontroluje tak, jak mogłaby i trochę nie wyciąga konsekwencji takich, jakie mogłaby.
1: I że jak czasem trzeba wyciągnąć konsekwencje, no to rzeczywiście się to robi, natomiast jeżeli no nie ma skargi albo nie ma czegoś, to nie ma sprawy i nie ma tak naprawdę konsekwencji. I to też może być coś na rzeczy. I to była ostatnia informacja w 80. wydaniu programu RTV. Usłyszymy się z wami za jakiś czas, może za tydzień, może za dwa. Zobaczymy.
0: Za miesiąc. No
1: a może za miesiąc. No.
0: Co tydzień tak mówimy, że jak będzie, to będzie, ponieważ koronawirus kształtuje naszą rzeczywistość medialną w sposób nie do przewidzenia, więc trudno nam to powiedzieć. Przypomnę jeszcze informację, którą chyba podawaliśmy dwie audycje temu, że pojawił się w playerze serial Szać. On się pojawił 30 kwietnia.
1: Tak, więc pierwszy odcinek.
0: Więc przedwczoraj. Także przypominam o tym, bo mówiliśmy o tym dwie audycje temu, no ale to znów dlatego, że nie wiedzieliśmy, kiedy się ponownie usłyszymy. Jeżeli sobie chcecie przypomnieć szczegóły dotyczące tego, co to za serial, jak go można oglądać i kiedy i tak dalej, no to polecamy znaleźć wydanie, no chyba 78 mi się wydaje. Zresztą każdego warto posłuchać.
1: Oczywiście, jeżeli macie jakieś zaległości odnośnie mediów, to posłuchajcie programu RTV i dowiecie się wszystkiego, co istotne dotyczące radia i telewizji, a czasem także i internetu, bo zaglądamy zwłaszcza na ten rynek taki radiowy, jeżeli chodzi o internet, no bo coraz więcej ciekawego się tam pojawia.
0: A na koniec piosenka. Byliśmy w Krakowie, byliśmy w Puławach, no i by się wydawało, że tak najbardziej oczywiste to będzie zagrać coś o Krakowie, prawda? No wszak o Krakowie piosenek jest sporo. No ale zostawimy sobie to na inną okazję, bo o Krakowie pewnie jeszcze będziemy kiedyś mówić, a o Puławach, no to nie wiem, kiedy po raz kolejny będziemy mówić w kontekście jakiejś lokalnej stacji. A tak się składa, że przypomniałam sobie o piosenkę. Nawet nie musiałam jej specjalnie szukać, tylko pojawiła się w mojej głowie taka... pojawiło się takie wspomnienie, że przecież był taki utwór zespołu Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni. Utwór, no co prawda wprost nie traktuje jakoś o Puławach, tylko traktuje
1: o Azotach.
0: O niejakiej pani Heni, tak, która pracuje na Azotach właśnie w Puławach. Także posłuchajcie sobie teraz historii pani Heni na koniec 80. wydania programu RTV.
1: My wam dziękujemy już teraz za uwagę. Milena Wiśniewska
0: i Michał Dziwisz.
1: Do usłyszenia.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. DHT. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Pyknęło, gruchnęło, huknęło i zaczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyflo Radia w audycji Tyflo Podcast na żywo. Dziś w poniedziałek 7 listopada 2016 roku po godzinie 19. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz, a przy drugim mikrofonie Robert Łabęcki. Witaj, Robercie.
4: Witam serdecznie, tu już nie wiem, witam naszego nadredaktora, ja to taki tutaj czasami się zjawiam.
1: Zjawiasz się, ale zawsze jak się zjawiasz, to przyniesiesz ze sobą zawsze jakieś interesujące urządzenie.
4: No, dzisiaj znowu będę przynudzał jak zwykle, jak to już podcasterzy w komentarzach swoich powiedzieli. No ale cóż, dostałem, to się pochwalę.
1: To warto pokazać, no i się pochwalić.
4: Dostałem.
1: Że tu kolega kolejne urządzenie technologiczne ma w swoim arsenale.
4: Tak, bo urządzenie pozyskałem od operatora w ramach oferty, którą mi przedstawił. Na razie jestem zadowolony z oferty, powiem tylko tyle, zobaczymy jak będzie dalej. No ale urządzenie jest, no to trzeba by o nim coś tutaj rzec dla Państwa, szczególnie, że można je nabyć też na wolnym rynku i Państwo zdecydują, czy się podoba, czy się nie podoba, może brzydkie, a może nie.
1: A może no czy brzydkie, czy ładne, to akurat o tym to nie będziemy rozmawiać,
4: bo to wszystko
1: rzecz gustu.
4: Kolor czarny ze wstawkami.
1: Okej, okay, kolor czarny ze wstawkami, a wstawki w jakim są kolorze?
4: Są niebieskie, są zielone światełka i są czerwone światełka, takie różne są, tak. I one też kolory potrafią zmieniać, albo migają, albo się świecą na ciągło, albo jeszcze inaczej tam.
1: Czyli no, to taka informacja dla słabowidzących bardziej, tak. Albo jeżeli komuś bardzo przeszkadza, że coś tam miga, no to się trzeba liczyć, że to jednak miga, trzeba się liczyć z tym.
4: Miga, mruga i świeci.
1: Tak, Huawei B315, tak?
4: Dobrze tak, mówię? Dokładnie, no, Huawei B315.
1: Tak, tych modeli jest następca... mnóstwo, więc ja się wolałem zapytać.
4: Następca Huawei B593, o którym mówiliśmy. Wersji produkowanej dla, i tutaj niestety muszę powiedzieć, nie lubię, dla, ponieważ każdy z operatorów ma swoją wersję tego urządzenia. Tutaj wersja produkowana dla T-Mobile, dlatego że no, od tegoż operatora pozyskałem to urządzenie w ramach oferty promocyjnej internetu. Dodam tylko tyle, że jeśli bym nie wziął urządzenia, nie mógłbym dostać pół roku internetu za złotówkę. O, to jest taka ciekawostka. Ja nie rozumiem polityki tego operatora, ale nie o tym chyba będziemy mówić.
1: Raczej będziemy mówić o urządzeniu. Ja dodam,
4: ale
1: że...
4: To tak nawiasem.
1: Ja dodam, że nasza audycja ma formę interaktywną, więc jeżeli ktoś ma ochotę zadzwonić, proszę bardzo. tyflopodcast.net to nasz skajpowy login. Zapraszam serdecznie.
4: Telefon
1: na razie ma przerwę taką dłuższą.
4: Ach, jej, długa to przerwa. Coś.
1: Kiedyś nam się może w końcu odblokuje.
4: No cóż, mamy pecha. Słówko o urządzeniu. Jak powiedziałem, urządzenie ma kilka wersji i już wam mówię, o co chodzi. Tak na przykład dla T-Mobile'a jest to urządzenie ze switchem czteroportowym, ale bez USB i bez VoIP. Dla Plusa ma dodatkowe dwie bramki telefoniczne, ma CS Voice tak zwany i ma USB. Dla innego z operatorów na przykład nie ma USB. I powiem tak, jest to robione naprawdę przez Huawei'a, jest to nie to, że tam ktoś zasztancował, tylko to jest normalne zasztancowanie plastikiem obudową, to nie jest to, że po prostu można sobie wykroić te urządzenia, te USB i te VoIP-y. Tutaj akurat to, co ja mam, to jest bez USB i bez VoIP-ów. Powiem tylko tyle, bo to przeczytałem, Huawei B315 w odróżnieniu od B593, jeżeli nabędziemy go w wersji z VoIP i z USB, obsługuje również dyski twarde USB, z którymi nie dawał sobie rady Huawei B593.
1: Czyli można sobie wtedy tak podłączyć i na przykład korzystać z tego jako takiego domowego serwera, powiedzmy, wrzucać tam zdjęcia, jakieś
4: tak,
1: pliki
4: tak, samba,
1: multimedialne.
4: Tak, tylko że chodzi o to, że Huawei poprzedni model B593, jeżeli chcieliśmy używać takiego dysku, to musieliśmy go czymś zasilić. Jeśli była taka możliwość, nie byliśmy w stanie używać dysków na przykład takich 2,5-calowych, natomiast tutaj bez problemu sobie urządzenie z tym radzi, jeśli takie wejście ma. To, które mam przed sobą, niestety takiego wejścia nie ma. Jeszcze powiem, urządzenia można kupić już od 249 zł na wolnym rynku. Natomiast ta cena 249 zł jest to cena tak zwana okazyjna. Regularnie to 340, 349 i w górę. Nie polecałbym płacić już za to urządzenie 500 zł, bo za 500 zł można dostać urządzenie z serii LTE Advanced, więc coś naprawdę lepszego niż to. No ale to nie kosztowało mnie nic, tylko po prostu kosztowało mnie jakby parę złotówek, w sensie pół roku za złotówkę internetu.
1: No i jakiś tam kontrakt z operatorem, tak? To wiadomo.
4: No wiadomo, ale zawsze mamy kontrakty, tak? Natomiast chodzi o to, że ja dlaczego powiedziałem, że nie rozumiem polityki firmy T-Mobile? No to dlatego, że nie mogłem wziąć oferty bez urządzenia, ponieważ wtedy powiedziano mi, że nie mogę wziąć internetu bez limitu. Bez limitu.
1: Może...
4: Powtarzam, bez limitu. Żeby
1: może
4: nie
1: mają
4: było,
1: dużo... Ponieważ... urządzeń gdzieś na magazynie i chcą się ich pozbyć. No.
4: Tak, tak. Tak mi się to wydaje, bo natomiast co do bez limitu, to już mówię, o co chodzi. Bez limitu, to znaczy bez żadnych pakietów podstawowych i bez żadnych ograniczeń. Ja nie będę się jeszcze wypowiadał na temat jakości tego, bo to jest za świeże. Na razie powiem tak, nie jest źle. O. Natomiast nie ma żadnych pakietów podstawowych, nie ma żadnych ograniczeń. W tej akurat ofercie i, że tak powiem, no, według mnie jest to pierwsza oferta w Polsce, która, znaczy pierwszy operator, który udostępnia połączenia właśnie mobilne, LTE.
1: Bez limitu. Ale wcale się tym faktem limitu jakoś przesadnie nie chwali.
4: Bo i nie chce.
1: Bo i nie
4: chce. Uważam, że słusznie, kto wie, to wie, kto nie, to nie. No tak, taka po prostu polityka, no chyba bardziej korzystne jednak jest to limitowanie tego internetu dla ludzi.
1: Dla operatora zwłaszcza.
4: I dla operatora też.
1: Bo dla ludzi dla to... dla ludzi zdecydowanie nie, ale
4: natomiast
1: dla operatora.
4: Zrobiono tak po prostu, że jest.
1: Okej, okay, dobrze. Jest. Robercie, dobra, to przejdźmy do konkretów. Co tam mamy,
4: przejdźmy,
1: bo tu pudełeczko
4: konkretów
1: jakieś.
4: Mamy tutaj pudełeczko piękne, o takie piękne. Ładnie tak dźwięczy, tekturowe, bardzo ładne. Tutaj napisane Huawei B315.
1: Da się to wyczuć?
4: Modem router S. To jest, da się to wyczuć w postaci takich gładszych takich
1: liter.
4: Jakby literek gładszych tutaj na tym pudełeczku, na wieczku. Modem router Huawei B315 S22 dokładnie. I tutaj mamy czteroportowy switch, dokładnie łącze mamy gigabitowy, czyli gigabitowy switch. Jedynka to jest WAN LAN, a potem mamy 3 LANy jakby. No i tutaj mamy BGN, łączność Wi-Fi 128.64, WPA, WPA 2 i tak dalej, to tam zobaczymy sobie później. Jeszcze wysokość, szerokość, żeby prawdę powiedzieć, to urządzenie, jak i modele poprzednie Huawei'a, jest urządzeniem stojącym, urządzeniem pionowym. To jest bardzo ważne. I żeby go nie kłaść, on ma stać i tutaj wysokość tego urządzenia to jest 14,4 cm, szerokość to jest 18,8 cm, a długość to jest, znaczy ta głębokość jakby w podstawie to jest 4,4 cm, tak podaje producent. Jak urządzenie wygląda? Urządzenie wygląda, wyobraźcie sobie Państwo, duży chleb. Taki duży, jak kupujecie, kilogramowy. Weźcie sobie, zetnijcie parę kromek z wierzchu, tam już nie ma tej piętki, tylko jest takie te płaskie. No i że nie ma tej drugiej piętki na dole, tylko jest po prostu on przecięty w połowie. I to jest jakby taka połówka takiego dużego chleba. To jest taka bryła właśnie, w kształcie połówki dużego chleba, gdzie na tej płaskiej części są wskaźniki, a na tylnej części takiej wybrzuszonej jest cała reszta, o której powiem, a stoi to na tym tak zwanym miąższu odchlebowym, tak? Jeśli tak łatwo Państwu to wytłumaczyć, po Bożemu, a po następnemu to będę tłumaczył już za chwilę, jak zrobię unboxing urządzenia. I otwieramy pudełeczko, już właśnie, o, w środku jest zapakowany w folię z dziurkami router, urządzenie. Oprócz tego pod dnem pudełka znajdujemy instrukcję obsługi, jakieś naklejki, znaczy taką skróconą instrukcję,
1: a
4: naklejki.
1: Czy jest gdzieś dostępna elektroniczna instrukcja? Zapewne w routerze samym, tak?
4: W routerze, mhm. W routerze w menu pomoc. Można ściągnąć ze strony, jak ktoś chce. Okay. Jest zasilacz zapakowany, w specjalny na to przeznaczony woreczek, z którego już go usuwam. Jest, proszę Państwa, też... Jest kabel sieciowy, gigabitowy. I co chciałem powiedzieć na temat kabla sieciowego? Pierwsze urządzenie od dłuższego czasu, które widzę z dłuższym kablem sieciowym. Nie znaczy, że on jest długi. Nie. Ale on już ma te swoje, no, 1,5 metra.
1: Bo to, co dają producenci niektórego sprzętu sieciowego, to naprawdę woła o pomstę do nieba. Ja już nieraz miałem routery z króciuteńkimi kablami sieciowymi, to nawet można nazwać kabelki, bo to tam, nie wiem, miało może 0,5 metra, albo jeszcze mniej. To naprawdę nie jest dużo.
4: No i jak... Nawet w omawianym Teppeling Archerze, w omawianym Huawei B593 też te kabelki są króciutkie.
1: No i jak podpiąć cokolwiek w jakimś...
4: Tak, tutaj się postarano, że tak powiem, i ten kabel jest troszkę dłuższy. Nie znaczy, że on jest bardzo długi, nie. On jest taki mniej więcej 1,5 metra i w tym momencie już nam... ja nie mówię, że to jest jakiś super luksus, nie. Proszę Państwa, nie. To nie jest super luksus, natomiast daje nam już jakieś pole manewru. Jakieś pole manewru. Jak powiedziałem, już rozpakowałem urządzenie. A teraz jeszcze słówko. Urządzenie jest zrobione z plastiku. Taki plastik stuka. I teraz, jak powiedziałem, na przodzie tego urządzenia są wyczuwalne w takich małych kwadracikach wytłoczonych 5 bodajże diod, a może troszkę więcej. Przynajmniej tych, które można wyczuć. 6, których można wyczuć, a może są jeszcze jakieś, ale to nie pomnę. I teraz mamy z boku prawego urządzenie, tak prawie z boku, jednocześnie z tyłu, mamy taką klapeczka tak nam grzechocze i ją się tak wysuwa, to jest taki kawał plastiku.
1: Aha.
4: I tutaj wkłada się kartę SIM. Kartę SIM, normalną kartę, nie tam mikro, mini, tylko tą, nie, mini to się chyba nazywa. I teraz tutaj chciałem pod uwagę podać. Trzeba uważać, trzeba zobaczyć na dole ten plastik. Jest prawy dolny róg wyżłobiony i trzeba prawym dolnym rogiem tą kartę zwyczajnie sobie do tego routera włożyć. Dlatego, że tutaj nie mamy takiego zabezpieczenia, tu możemy sobie włożyć kartę SIM, jak sobie chcemy. Tak naprawdę.
1: Czyli jeszcze raz, Robercie, bo to jest, myślę, ważne dla naszych słuchaczy. Bierzemy ten router, ustawiamy do siebie, załóżmy, przodem, w ten sposób, że do nas jest zwrócony tym plastikiem.
4: Mamy
1: tym plastikiem.
4: Nie. Mamy router zwrócony przodem do siebie,
1: tak.
4: Czyli tymi diodami
1: do
4: siebie, do brzucha.
1: Dobra, plastik jest ten, gdzie jest karta SIM, jest w tym momencie gdzie?
4: Plastik jest na przodzie routera, ale z góry.
1: To jest taka klapka.
4: To jest taka klapka. Ja umówię się z Państwem, że po prawej stronie mamy wejścia. Po prawej stronie z przodu mamy wejścia. Widać tutaj 1, 2, 3, 4 te wejścia switchowe, te przełączniczki. Znaczy te nie przełączniki, tylko te...
1: No gniazda,
4: no,
1: po
4: te
1: prostu.
4: Takie gniazda, o właśnie, o. Dobrze mówi. I to jest jakby nad tym... To tak wygląda, proszę Państwa, to wejście, jakby ktoś wygryzł kawałek tej bocznej ścianki od chleba, tej bocznej skórki.
1: Aha.
4: Zrobił tak jakby, to jest takie półkole, to jest taka klapeczka, która się tak zamyka i otwiera i na niej są takie dwie kreski, one są wyczuwalne i taki znaczek, taki trójkącik albo coś takiego, to jest wyczuwalne. To jest takie wypukłe i można za to wziąć i otworzyć.
1: To się otwiera?
4: I teraz jak otwieram,
1: to normalnie. Podważamy palce.
4: Prosto. Nie, odsuwamy. Aha, normalnie, odsuwamy. Okay. To jest tak banalne. To jest tak banalne otwarcie z karty SIM, że powiem szczerze, że jak dziecko by to chwyciło za rękę, znaczy to urządzenie, to mogłoby zwyczajnie otworzyć to bez żadnego problemu. Ma to swoje plusy i ma to swoje minusy, ponieważ może się bardzo łatwo dostać do karty SIM, możemy bardzo łatwo wyciągnąć, ale z drugiej strony, jak przekładamy karty SIM różnych operatorów i tak dalej, jak się bawimy w to, przepraszam, to nam bardzo ułatwia sprawę z przekładaniem. Natomiast to nie jest slot, to jest taka klapka. To jest pierwszy raz spotykany, ja to pierwszy raz widzę w urządzeniach tego producenta. Tak potraktowany się na kartę SIM. I na dole mamy taką tackę, no bo to wiadomo, że jak włożymy tam rękę, no to mamy po prostu taki kwadrat.
1: No tak.
4: I teraz ten kwadrat ma lewy, dolny róg wycięty. I tym lewym, dolnym rogiem wyciętym tak samo wkładamy kartę SIM. Po prostu ją umieszczamy jakby w takiej tacce. Mhm. Tak, w takim miejscu. Ona się tak lekko wsuwa tam.
1: Tam nie ma żadnego...
4: Banalnie proste, tylko żeby nie pomylić.
1: Tak, nie ma żadnego kliku, to się po prostu wsuwa.
4: Tak, to się po prostu wsuwa, mało tego, to się trzyma, aby się trzymało, zamykamy klapkę, jak się tego nie rusza, to będzie działać. Ale wystarczy, no bo naprawdę, tą klapkę wystarczy wysunąć, jej nie trzeba naciskać, nią nie trzeba nic zrobić, ją wystarczy wysunąć, po prostu banał. Banał, ja bym powiedział zero zabezpieczeń, jeśli chodzi o kartę SIM, ale... No cóż.
1: Może tak właśnie to zostało zaprojektowane, żeby było łatwo.
4: Może tak to zostało zaprojektowane. To jest taka propos karty SIM. Ale teraz ja może przejdę. Bo normalnie mamy to wejście na kartę SIM po prawej stronie urządzenia, tak z boku. Natomiast z tyłu urządzenia mamy. Najpierw mamy takie na szpileczkę. Takie wejście reset. Później mamy zaraz koło tego wejście na zasilacz. Notabene zasilacz całkiem sympatyczny, o ile pamiętam, 1-amperowy 12V, ale nie pomnę tutaj, zapomniałem tego sprawdzić. W każdym razie, co mogę powiedzieć? Zasilacz bardzo dobrze wchodzi w router. Nie jest to tak jak w Huawei'u B593, że po prostu to tak działa, to działa, ale tak tutaj, żeby ten zasilacz odłączyć, no to trzeba się trochę postarać. To nie jest tak, on tutaj ma taką blokadę i trzeba to naprawdę solidnie pociągnąć, żeby ten zasilacz z tego routera wyciągnąć.
1: Po prostu to jest zabezpieczony.
4: Uważam, że plus.
1: Jest zabezpieczony.
4: Tak trochę. No, tak trochę po prostu. Uważam, że ten...
1: Karty nie zabezpieczyli, ale zasilacz za to. A i owszem.
4: Tak, zasilacz zabezpieczyli. I potem mamy tak, zaraz koło gniazda mamy wejście LAN-WAN, czyli jedyneczkę. Potem mamy 2, 3, 4 gigabitowe porty już LAN-owe, LAN-owskie. Teraz tak, na dole routera mamy z jednej strony śrubkę, z drugiej strony jakby plombę gwarancyjną, to ta śrubka jest druga, jest że tak powiem czymś zaślepiona. I mamy, to może być, proszę Państwa, błąd, bo mamy coś takiego, to takie gładkie jest, taki kwadracik. I ja z początku, jak miałem ten router w ręku, to pomyślałem, że to może być jakiś wyświetlacz. To nie jest wyświetlacz, to jest naklejka, gdzie jest napisane hasło i hasło do Wi-Fi. Kolejna rzecz w tym... Aha, dobra, jeszcze tył urządzenia. W tyle urządzenia mamy klapkę, którą trzeba paznokciem wyciągnąć i pod klapką mamy dwa gniazda SMA Mobile na antenę zewnętrzną. Antenę dualną.
1: Bo jak rozumiem, router też jest wyposażony w jakąś tam antenę, ale ona jest wewnątrz. Wszystko jest wewnątrz.
4: Tak, ale ona jest wewnątrz, ma wbudowany nowy wzmacniacz, ale no niestety ta antena jest taka, jakie są zbudowane anteny w takie urządzenia. Zamykam klapkę. Więc no, że tak powiem... żadnej rewelacji, tak? Tak to wygląda. Żadnej rewelacji. Teraz tak, to tutaj mamy te... Aha, bo co jeszcze istotne? Router może obsługiwać antena dualna, ale może być też obsługiwany anteną niedualną. Jak pokażę w menu, są ustawienia anteny dla auto, dla anteny zewnętrznej 1